0: Jana?
1: Nie wiem. Nie słyszałem o tym, no ale to mówię. To jest porównywalne. Dzielarze to porównują i lekarze do działania diazepamu. Diazepam to jest bardzo silny środek psychotropowy, nie? I to jest to właśnie wszyscy ludzie myślą tak jak ty, że zioła to jest zabawka. Że można sobie wszystko stosować, jak tam się chce. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że na przykład ten kozłek lekarski to jest bardzo mocne zioło. To nie jest zabawka. Tylko jaka jest przewaga ziół nad lekami? Zioła w większości przypadków nie mają żadnych skutków ubocznych. Poza paroma tam wyjątkami. Ale w większości przypadków zioła nie mają żadnych skutków ubocznych, pod warunkiem, że się je zażywa w odpowiednich ilościach. A tabletki niestety poprawiają coś, ale szkodzą na coś innego. Tabletka zawsze ma jakiś skutek niepożądany, czego nie mają zioła. A jeśli chodzi o moc, no to ja uważam, że zioła są wielokroć mocniejsze od tabletek. Przykładowo miałem ból zęba i zastosowałem taką mieszankę na ból zęba i po ziołach mi ten ból zęba przeszedł, a po tabletkach nie przechodził. Także
0: no proszę.
1: To wcale nie można powiedzieć o ziołach, że zioła są słabe, że to jest zabawka, że to jest dla dzieci. Nie, wręcz przeciwnie. Zioła to jest medycyna, która działa od tysięcy lat. Kiedyś nie było aptek, nie było tabletek i ludzie się leczyli ziołami i to działało, tylko po prostu koncerny farmaceutyczne, tak uważam teraz, wyparły zioła z obiegu, no żeby, wiadomo, zarabiać hajs. Nie? Teraz jak cię boli brzuch, to musisz iść do lekarza. Jak cię boli głowa, idziesz do lekarza i dostajesz tabletkę. No, kiedyś ludzie nie chodzili do lekarzy, nie było aptek, nie było tabletek i też sobie radzili z bólami. I to radzili sobie właśnie dzięki ziołom. I bardzo też dużo leków jest na wzorowanych na ziołach. Także nie zgodzę się z tym, że zioła to jest coś śmiesznego. Ja też tak kiedyś myślałem, bo tak jesteśmy uczeni w szkole, że jak coś się dzieje, to trzeba iść do lekarza i wziąć tabletkę. I wtedy przychodzi.
0: W sumie to nawet, przepraszam, nie chodziło mi nawet o to, że zabawka czy coś takiego, tylko jest wiele takich ziół, które po prostu są bardziej lightowe niż leki, ale też rozwiewaliśmy ten mit, że są takie terapie ziołowe, przy których trzeba naprawdę być ostrożnym. Jakieś takie, wiesz, oczyszczające na przykład, kuracje, tak, które pomagają ci pozbyć się pasożytów, czy coś takiego. I są takie metody, no, przy których trzeba być ostrożnym, się na tym znać, i tak dalej. No, a poza tym zioła, czy rośliny, no, albo grzyby na przykład. No, grzybem sobie można fest zaszkodzić, jak nieumiejętnie, no nie wiem, no to są już takie mocne substancje i też i psychoaktywne, nie? No, ale to w ogóle, no, ja zapomniałem, bo zapamiętałem ciebie jako miłośnika diety keto, jako kulturystę, jako biegacza, a zapomniałem o twojej właśnie pasji kolejnej, jaką są zioła właśnie.
1: No. Tak, ziołami zajmuję się dopiero od 3 lat, dlatego może jeszcze jakoś się nie skupiłeś na tym, a właśnie skupiłem się na ziołach właśnie dlatego, ponieważ miałem bardzo duże problemy zdrowotne. No i lekarze nie potrafili mi pomóc. Nie działały na mnie żadne tabletki, żadne antybiotyki. Po prostu czułem się cały czas źle. Już myślałem, że w ogóle, że umrę. I to było jeszcze w trakcie pandemii. Nie chcę mówić tego słowa, bo nie wiem, czy to jeszcze blokują za to, czy nie. I były wszyscy lekarze pozamykani. I tylko były teleporady. I mogłem dzwonić na przykład na teleporadę i tam mi dawali nowe antybiotyki, tabletki przeciwbólowe. No i poszedłem do lekarza, zostałem w ogóle wyrzucony z gabinetu. Zrobiłem z tego tam filmik i koleżanka zadzwoniła do mnie, która też tam jeździła na te protesty. Trochę zmieniam temat, ale to jest ważne. I ona powiedziała do mnie tak. Weź te wszystkie tabletki, wyrzuć do kosza i kup sobie szałwie i rumianek. To były pierwsze 2 zioła, które zacząłem stosować. I po 3 dniach picia herbaty z szałwi i rumianku, 3 razy dziennie, po prostu mi się poprawiło od razu. A wcześniej leczyłem się parę miesięcy antybiotykami i nic. Było coraz gorzej. I od tamtego momentu zacząłem stosować zioła. I od tamtego momentu w ogóle nie jestem chory. To już mija, już trzeci rok idzie. Nawet nie miałem przeziębienia, kataru. Cały czas się świetnie czuję. I jestem coraz zdrowszy, pełen energii.
0: No, zioła na pewno mają, są, mają lepszą prasę, znaczy bardziej dobrą opinię o, mają u takiego przeciętnego człowieka. Rzadko kto coś złego powie o ziołach, nie? A o lekach, o Big Farmie, no to dzisiaj co druga osoba psioczy na to, mówi się właśnie o zaleczaniu. Taka opinia też się pojawiła. Tymon twierdzi, że zioła leczą, leki zaleczają. No, ale albo to, co Chris powiedział, no, że na, i to, co wiemy w sumie, że no, często jest tak, że lek ci z jednego cię wyleczy, a co innego ci a na co innego ci zaszkodzi. Ale też tutaj ciekawy przykład podaje Extracted Slav, że jego ziomek przedawkował herbatę z pokrzywy, pił pewnie na potęgę i zaczął krwawić czy coś. No można sobie też. Baton Rouge pisze, piłem ostatnio piołun. Jeśli chodzi o gorzkość, to jest najbardziej gorzka rzecz, jaka może być.
1: No to ja piołun też. Ja aktualnie mam około 30 czy 40 ziół w pokoju u siebie. Także ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli weźmiesz za dużo ziół, to ci zaszkodzi. I to tak jest ze wszystkim. To nie chodzi tylko o zioła. Jeżeli będziesz jadł za dużo cukru, też sobie zaszkodzisz. Jeżeli będziesz jadł za dużo tłuszczu, to jestem na przykład zwolennikiem diety tłuszczowej, to też sobie zaszkodzisz. Jeżeli zjesz pół kilo czy kilogram słoniny dziennie, no to możesz, to jest chyba krótsza droga do śmierci. I tak jest ze wszystkim. Wszystko w nadmiarze szkodzi. Trzeba znać umiar, nie? Jeżeli napijesz się kieliszek wódki, to dużo lekarzy mówi, że to pomaga. Ale jeżeli ktoś dziennie pije flaszkę wódki, no to już raczej ci nie pomoże na zdrowie. Wręcz przeciwnie. No i to samo jest z ziołami. Nie? Jeżeli będziesz pił jakieś zioła na umór i przesadzisz z dawką, to oczywiście sobie zaszkodzisz. Nie? I są zioła mocne. Tak jak on wspomniał w tym komentarzu o piołunie, to piołun to jest jedno z najmocniejszych ziół w ogóle, jakie mam i jakie istnieje. To jest coś pokroju omana wielkiego, czy brotyczu, czy glistnika, czy właśnie tego kozłka lekarskiego. To są bardzo mocne zioła wbrew pozorom. A nawet taki pozornie uważany za bardzo słabe zioło jak rumianek, to w nadmiarze uważam, że też zaszkodzi. Jeżeli sobie zrobisz z 5 gram suszu herbatkę, no to będzie okej, ale jeżeli będziesz walił ten rumianek na potęgę, no to podejrzewam, że też zaszkodzisz. I nawet tacy znawcy z zielarstwa mówią, że jak już ktoś stosuje zioła, tak jak ja na przykład w takich dużych dawkach, bo ja zrobię takie miksy po 10, po 15 ziół mieszam ze sobą, mielę to w młynku i zalewam takie mikstury, no to też nie należy tego pić ciągiem. Można to pić, niektórzy mówią, że na przykład pije się zioła 10 dni, później się robi 10 dni przerwy, albo ja na przykład stosuję tak, że piję co drugi dzień. Jednego dnia piję siekierę, drugiego dnia sobie dolewki robię tylko z takiego miksa i dopiero na trzeci dzień robię nową miksturę. Także to jest, wiesz, ze wszystkim trzeba uważać.
0: Wiedźmin
1: zioła nie możemy traktować zioła, tak jak mówię, jako zabawkę. Zioła to są poważne leki. I to są leki moim zdaniem dużo mocniejsze od tych farmaceutycznych w wielu przypadkach. Ale i które nie mają skutków ubocznych, pod warunkiem, że nie przekroczymy jakichś tam dawek. Nie? To jest tak jak ze wszystkim. Tak jak z lekami, tak jak z jedzeniem, tak jak z bieganiem. Jeżeli będziesz biegał na umór 24 na dobę, też umrzesz od biegania. A bieganie niby zdrowe. Zawsze we wszystkim trzeba mieć umiar. Okay?
0: No, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Jasne. No, ty taki wiedźmin jesteś. Mam na myśli oczywiście takiego wiedźmina jakiegoś słowiańskiego, oryginalnego bardziej, nie tego, co robi salta i fikołki i zabija potwory. No bo był też jakiś taki odpowiednik wiedźmy, wiedzącej, zielachy, no, która właśnie znała się na tych sprawach. No, czyli męski odpowiednik. I to myślę, że ty może jesteś trochę takim współczesnym wiedźmakiem. Trochę robisz te
1: wywary. No powiem ci, że chciałbym być taką osobą,
0: Mięśnie też masz, jeszcze... możesz zabijać różne stwory też.
1: No i wiesz co, ja jeszcze nie mogę o sobie tak powiedzieć, ponieważ ja też się uczę, ja dopiero się uczę. Te 2 lata w zielarstwie, czy tam trzeci rok, który mi idzie, to powiem ci, że ja jeszcze wszystkiego nie poznałem. Cały czas się, codziennie się uczę czegoś nowego. Przynajmniej raz w tygodniu poznaję jakieś nowe zioło. Staram się nowe zdobyć. Także ta wiedza z ziołami to jest nieograniczona. Ja myślę, że do końca życia się będę tego uczył. Ale staram się przekazywać tą wiedzę właśnie u mnie na kanale. Jakby ktoś jeszcze nie znał mojego kanału, to mam kanał, przepraszam, że się zareklamuję.
0: Proszę bardzo.
1: Chris Biegun Katim. Chris Biegun Katim. I tam bardzo często robię live'y i filmiki o ziołach, także zachęcam do obserwacji. I oczywiście nikogo nie namawiam do żadnych zioł. Jeżeli ktoś uważa, że medycyna jest super i lekarz jest najlepszą receptą na wszystko, nie chodź do lekarza. Ja nie chcę nikogo zmieniać, tylko ja chcę edukować ludzi i pokazywać im, że jest alternatywa, że jeżeli lekarz powie, że już nie ma ratunku, no to zawsze można się skierować do ziół. Albo na przykład zamiast w ogóle szukać porady u lekarza, można się od razu kierować ziołami lub naturalnymi sposobami leczenia, nie? Zmianą diety właśnie, zmianą sposobu odżywiania, może ograniczeniem palenia, czy alkoholu, i czy narkotyków. I wtedy można dużo też zdziałać bez leków. I tak samo to jest, tyczy się tych chorób psychicznych, nie? Bo ludzie też często mają problemy psychiczne, wiadomo, przez stres, przez otoczenie. I szukają pomocy w farmaceutyce, nie? Czy w lekarzach. Ale wiadomo, że jeżeli już osoba zachoruje na tą depresję, no to pewnie jest jej ciężko się odnaleźć. Ale nawet osoby otaczające, tak, czy bliskie dla takiej osoby, no to nie powinny jej sugerować, moim zdaniem, od razu idź do lekarza, on ci 100% pomoże. Może pomoże, nie mówię, że nie, ale można spróbować najpierw alternatywy, nie? Czy właśnie ziół, czy na przykład zmienić otoczenie, nie zadawać się z tymi toksycznymi osobami, które wywołują u ciebie stresy. Może zmienić pracę, może zmienić kraj, kurde, może miasto. Wiesz, może pojechać na wakacje po prostu, nie? Też może coś pomóc. Okej. No, już się rozgadałem.
0: Spoko, to bardzo dobrze. Może wam się spodobać kanał Chrisa, bo Chris, po pierwsze, tak, no teraz widzę, że się w różnych miejscach pojawiasz, że podróżujesz, to zawsze jest ciekawe. No ale wiecie, Chris też jest trochę antysystemowy, trochę alternatywny, trochę słowiański, te wszystkie zioła, no wiecie, mięśnie, zioła, tak jakoś mi się to kojarzy, słowiańsko. No, jest też odważny, zasłynął takim filmem, jakby ktoś nie znał, gdzie do Psiarskich wystartował i ich tam rozstawiał po kątach ostro, także no dzieje się, jest moc. To powiedzonko takie Chrisa znane jest, moc właśnie, no i to dużo ciekawych rzeczy, także wpadajcie i zobaczcie, co tam się u Chrisa dzieje. Są takie live'y też, no wiadomo, że lubimy, jak coś się dzieje na żywo, tu i teraz, jak pogaduchy są, to też to znajdziecie. No właśnie, są różne te choroby psychiczne, ja bym tak przeczytał, jakie są w sumie rodzaje. Ty może się wypowiesz, czy coś by się tu twoim zdaniem udało zaradzić na te rzeczy. No bo mamy tak, choroby afektywne dwubiegunowe, mam, prawda? No, że mamy stany manii i depresji, tak, na przemian, tak, i łapiemy. Teraz już mi to trochę jakby przeszło, bo od dłuższego czasu mam dobre samopoczucie. Może właśnie przez mocną redukcję stresu zacząłem traktować osoby, które wzbudzają we mnie stres, po prostu dosyć stanowczo, odpędzam. Depresję, no to wiadomo, smutek, beznadzieja i tak dalej. Schizofrenia, tutaj na pewno dużo dzisiaj poświęcę jej czasu, troszkę później, trochę poczytałem. I to jest no, ciekawy temat, bo śmiem twierdzić, że w tych kręgach alternatywnych, spiskowych dużo osób na to może cierpieć i cierpi. Lęki różne, no takie stany lękowe, tak? Bywa, że ktoś po prostu ma takie absurdalne te stany lękowe, bo nagle zaczynacie się bać. To raz mi się tak, parę razy mi się coś takiego przydarzyło. strach, nagle obezwładnia nas strach. Nie do końca wiemy, skąd to jest w ogóle i czego on dotyczy, ale przepełnia nas ten strach, bardzo nieprzyjemne uczucie. Choroba afektywna sezonowa. No mówi się, że zimą wszyscy łapiemy doła czy coś, ale to też jest pewne schorzenie, no takie może lżejsze, ale nie powinno tak do końca być, że my sezonowo łapiemy jakieś depresje. To też nie jest takie znowu normalne. To nie należy tego bagatelizować. Zaburzenia odżywiania. No wiadomo, bulimia, anoreksja, te sprawy. No i to jest duży problem. Ciężko się wyleczyć z tego trochę podobno. Tu może by jakieś zioła właśnie pomogły. No i są jeszcze zaburzenia osobowości, prawda? Jakieś takie narcystyczne. To przy schizofrenii też się pojawia. Właśnie urojenia wielkościowe. No ale to jest jedna z cech schizofrenii, a tutaj mamy no, coś konkretniejszego, skupionego na tych zaburzeniach o osobowości, właśnie silny narcyzm czy borderline też się kwalifikuje. No i to wpływa mocno na relacje z innymi ludźmi, jak zresztą większość chorób. W ogóle ciężko kogokolwiek przekonać, że jest chory, bo wiadomo, że ufamy zawsze najbardziej naszym własnym doświadczeniom, naszym przemyśleniom, a nie co nam powie jakiś tam koleś, koleżka, ziutek, w ogóle obca osoba jeszcze, nie? Więc ciężko kogoś w ogóle nakłonić, żeby się zaczął leczyć. I co, Krisie, jak słuchasz o tych różnych dolegliwościach, to coś, masz jakieś przemyślenia?
1: No większość z tych chorób uważam, że jest praktycznie taka sama. Może mają inne objawy, ale przyczyna jest podobna. I dlatego właśnie jeszcze raz polecę zioła i dietę, dlatego, że tabletki właśnie działają tak, czy lekarze starają się tabletkami redukować objawy. To, co jest na zewnątrz. A moim zdaniem nie powinniśmy leczyć objawów, tylko przyczynę problemu. Przyczyna problemu wśród, podejrzewam, nie znam się, nie jestem lekarzem, żeby wypowiadać się w 100%, ale podejrzewam, tak, że przyczyna tych wszystkich dolegliwości jest taka sama. Czyli problemy z układem nerwowym i jeśli chcemy poprawić te problemy z układem nerwowym, no to te zioła, o których już wcześniej wspomniałem, są na to super. I dodatkowo, co mogę polecić, no to oczywiście też dietę keto, a może nawet źle, bo wszyscy mówią, że to jest dieta keto. Diet keto jest tysiące. O. Tylko być w stanie ketozy albo zjadać dużo tłuszczu. Ponieważ dlaczego właśnie ludzie mają problemy właśnie psychiczne? Ponieważ jest teraz taka moda w telewizji i w mediach, żeby nie jeść tłuszczu, bo tłuszcz się zabija. A niestety jest tak, ja akurat jestem po pedagogice z wychowaniem fizycznym, studiowałem 5 lat w Częstochowie na Akademii Jana Długosza. Także trochę o tym wiem. Nasz układ nerwowy jest zbudowany z tłuszczu. Jeżeli my nie dostarczamy tłuszczu do organizmu, no to nasz układ nerwowy cierpi. I najprostszą, moim zdaniem, lekarstwem dla wszystkich chorób psychicznych jest jedzenie dużej ilości tłuszczu, ograniczenie węglowodanów i stosowanie do tego ziół uspokajających. No i oczywiście do tego, jak już ktoś ma możliwość czy odwagę, no to zmienić otoczenie, odstawić złych przyjaciół. Jeżeli ma się strach w pracy czy coś, no to zmienić pracę, jeżeli coś tam innego. Trzeba szukać rozwiązań, nie? Ja aktualnie mieszkam w Szwajcarii. Jest to mój piąty kraj, w którym mieszkam i żyję. Czuję się tutaj doskonale póki co. Także na razie nie planuję znowu nic zmieniać, ale w przyszłości wcale to nie jest wykluczone. Także nie trzeba się bać takich zmian i wszędzie nam może być lepiej lub gorzej, nie?
0: Słuchaj,
1: jeżeli
0: tak trochę,
1: gorzej,
0: tak?
1: No to znowu zmieniam. No.
0: No tak trochę cię pociągnę za język, jak nie chcesz, to nie mów, ale wydaje mi się, że ty tam do tej Szwajcarii to tak wybyłeś trochę, jakby to powiedzieć, na spierdolce byłeś troszeczkę, coś tam ci się tutaj nawarstwiło.
1: No, nie mówię, że tak nie jest, nie? Ale głównie w ogóle, żeby wyjaśnić mój wyjazd do Szwajcarii, to musiałbym się wrócić trochę wstecz, przed pandemią, ponieważ ja pierwszy raz z Polski wyjechałem chyba 10 czy tam 15 lat temu. Ja tak naprawdę od zakończenia studiów nie mieszkałem w Polsce, ponieważ no, uważam, że nie mogłem znaleźć dobrej pracy w Polsce, było mi źle i wyjechałem, nie? Za chlebem. Ja wyjechałem najpierw byłem w Czechach, później byłem na Chorwacji, później byłem w Niemczech. W Niemczech byłem 5 lat, tam nauczyłem się języka. Później byłem w Szwajcarii. I właśnie wtedy, to było jakieś 4 lata temu, pojawiły się u mnie takie już poważne problemy zdrowotne, przez które musiałem wrócić do Polski. Jak wróciłem do Polski, żeby... Nie byłem w stanie pracować po prostu. I szukałem różnych alternatyw, ponieważ lekarze mi nie byli w stanie pomóc. To szukałem takich alternatyw jak diety, jakieś zioła, czy... Zioł na początku to nie, tego nawet nie wiedziałem, że istnieje za bardzo. Ale głównie skupiałem się o diecie, zmianie sposobu życia. No i szukałem rozwiązania, żeby wrócić do zdrowia. Nawet próbowałem sterydy czy hormon wzrostu. Mnóstwo rzeczy próbowałem, żeby wrócić do zdrowia. No i przyszła ta pandemia cała. Przyszła ta pandemia, ja byłem jeszcze w trakcie jakby rehabilitacji. I od samego początku ja w to nie wierzyłem. Zacząłem od razu robić filmiki o tym, że to jest ściema. I zacząłem też działać, jeździć na te marsze i tam pokazywać jakieś filmiki ze sklepów, czy od lekarzy, czy jak mnie wyrzucali, czy takie rzeczy. No i te sprawy faktycznie się nabarstwiały, chociaż ja miałem pomoc w Polsce prawną, nie od prawnika, tylko od takiego jednego z mojego widzów, z którym do tej pory utrzymuję kontakt. On uczy też mnie właśnie o ziołach, ale też ma bardzo, bardzo dużą wiedzę prawną. I no i można powiedzieć, że mógłbym ciągnąć to cały czas, żebym mieszkał do tej pory w Polsce. Tylko w czym był problem? Ja w Polsce byłem już 2 lata, albo 3 lata od wyjazdu ze Szwajcarii, bo ja ze Szwajcarii czy z Niemiec przyjechałem do Polski. I sobie wyobraź, że jesteś gościem, ja miałem jakieś tam oszczędności oczywiście, no bo 10 lat mieszkałem za granicą, no ale po tych 3 latach mi się skończyły po prostu pieniądze. Skończyły mi się pieniądze, ja nie miałem już pieniędzy na to, żeby kupować koperty, papier, drukarki i drukować te pisma do sądów. I się tłumaczyć z tego, że chodziłem bez kagańca, czy tam wchodziłem do sklepu bez kagańca i tłumaczyć się jakimś tam psychopatą, czy mordercą, czy ludobójcą, że ja tego nie mogę, że ja miałem rację, a nie oni. I po prostu stwierdziłem tak i aha, no i jeszcze wcześniej, ja już bym dużo wcześniej wyjechał. Po prostu nie miałem pieniędzy. Tylko były granice zamknięte. No i jak mi się otworzyła ta furtka na Szwajcarię, to wyjechałem po prostu. Dostałem ofertę pracy i wyjechałem do Szwajcarii. No a drugim powodem, na przykład teraz, aktualnie odkąd tutaj jestem, dlaczego na przykład nie byłem w Polsce od 2 lat, no to jest właśnie ten powód, że jakbym wrócił do Polski, no to dalej by mnie męczyli w tych sądach i w innych rzeczach, a nie chcę mi się tłumaczyć z niewinności. Dlatego nie przyjeżdżam do Polski i w najbliższym czasie się nie pojawię w Polsce.
0: No tak, zaczęto cię tak trochę jakby dręczyć i prześladować, no bo wiesz, jakieś łażenie za człowiekiem, nękanie takie już. No tak się u nas zdarza. Czasem po prostu nie można normalnie rozwiązać, tylko będą cię zamęczali kolejnymi sprawami, będą za tobą łazić, odwiedzać cię w domu, tak żeby ci jakby dopiec trochę, nie? No, ja tam nie wnikam, z czego to wynikło, kto ma rację, no ale słyszycie, że tutaj historia barwna człowieka.
1: Ja mogę na każde pytanie odpowiedzieć. Jak masz jakieś pytanie, to nie ma problemu. Nie?
0: Wiesz, to może...
1: To może... Tylko, że to jest, wiesz, inny temat trochę.
0: No właśnie, dzisiaj troszeczkę inny temacik. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby o takich rzeczach pogadać, o tym, jak się czasem nas traktuje tutaj, nie? W tym kraju. Będzie taka spowiedź Chrisa, może jeszcze. A tak wracając właśnie do tego tematu, no, żywienie, zdrowie, co byś powiedział na receptę na zdrowie ogólnie, na dobrą kondycję psychofizyczną doktora Kozira z zasada 5S? Sport, seks, stressless, slow food, stuff. Jak 5 tych rzeczy jest, to dobrze się czujesz, dobrze żyjesz.
1: A co się rozumie slow food? Co on przez to rozumie?
0: No, takie jedzenie, wiesz, nieprzetworzone, które sobie sam powolutku w domku gotujesz, a nie jakieś

0: na dobre jedzenie, takie, które ci służy. No,
1: Tak.
0: no, no to chyba,
1: Naturalne przede
0: wiesz.
1: wszystkim. Chodzi o to, żeby to nie było chemiczne, nie? Nie takie jak najwięcej od rolników samemu wyhodowanego. I oczywiście ja bym dorzucił, że mało jeść po prostu. Ja jem aktualnie 2 razy dziennie, 2-3 razy dziennie, jak pracuję, a pracuję dużo, a na weekendach staram się jeść raz albo w ogóle. I do tego stosuję jeszcze głodówki, o tym też nie wspomniałem. Też do chorób psychicznych i ogólnie do zdrowia to bardzo polecam głodówki. I można stosować głodówki przerywane, takie posty przerywane, krótkie, że na przykład je się w oknie żywieniowym, powiedzmy od tam 10 do 15 można tylko jeść w tych godzinach, a później resztę dnia się nie je. To są tak zwane posty przerywane. Są posty takie jedno-dwudniowe, weekendowe, jakie ja często stosuję. Albo po prostu jem raz dziennie, jeżeli tam nie wykonuję jakiegoś dużego wysiłku fizycznego. No a na przykład takim najdłuższym postem, jakim udało mi się już osiągnąć, no to było 15 dni. 15 dni nic nie jadłem i świetnie się potem czułem, super mnie to wyleczyło. W ogóle podczas postu następuje autofagia. Jakiś taki znany Japończyk czy Chińczyk dostał za to Nagrodę Nobla. I podczas autofagii organizm nas się oczyszcza. Jeżeli nie dostarczamy do organizmu żadnych substancji odżywczych i nasz organizm ma deficyt, to on wtedy wykorzystuje wszystko z naszego organizmu do tego, żeby mieć energię dla pracy mózgu, serca i płuc, ale właśnie nie spalając mięśnie, tak jak wielu ludzi myśli i taki jest mit tego, że w pierwszej kolejności są spalane mięśnie. Właśnie nie. W pierwszej z kolejności jest spalany tłuszcz i wszystkie złe substancje w naszym organizmie, wszystkie złogi, nawet komórki rakowe. Są ludzie podobno, ja takich jeszcze nie poznałem, ale takie słyszałem opinie w internecie, że nawet postem są w stanie wyleczyć raka, ponieważ właśnie podczas postu nasz organizm się sam, następuje samooczyszczanie. I organizm, przez to, że nie dostarczamy nie futrujemy się cały czas, wtedy organizm wykorzystuje wszystkie rzeczy, które ma w organizmie. No, a nasz organizm jest taki mądry, że w pierwszej kolejności wykorzystuje te złe rzeczy w organizmie, które nam są niepotrzebne, które są gdzieś tam gromadzone z boku i one są przetwarzane na energię.
0: No, ciekawe.
1: Także polecam post też.
0: Ciekawe, no tak intuicyjnie czuję, że może być jakiś sens, no ale nie jestem specjalistą. Patrzę, co tu ludzie też piszą. Głodówka obniża poziom serotoniny, nie pieprz głupot, to taki coś do ciebie chyba.
1: No, ja nie mówię, żeby się ze mną zgadzał. Ja nikomu go nie zmuszam do tego, żeby robił głodówkę. Jeżeli ktoś uważa, że musi jeść 5 razy dziennie, niech je 5 razy dziennie, nie? I świetnie się czuje, nie? Ja nie neguję niczego, tylko ja mówię to, co ja uważam za dobre. Ja uważam, że głodówki są bardzo dobre. Jeżeli ktoś uważa, że są złe, no to okej, nie?
0: No,
1: Nie, każdy organizm jest inny, każdy człowiek jest inny. Każdy musi znaleźć swoje rozwiązanie dobre dla siebie, nie?
0: gdyby były takie złe, to by nie przeszły do tradycji raczej, bo chyba by to gdzieś zanikło, a no, do dzisiaj, prawda, to trwa gdzieś tam i w tradycji i tak dalej, więc nie sądzę, żeby było takie złe. No, ale też pewnie trzeba jakoś kontrolować. No, mam kolegę, który też pił wodę tylko tam przez 2 tygodnie, czy przez miesiąc, już nie pamiętam, ale a jakoś tak strasznie długą sobie głodówkę zrobił. Ile człowiek może wytrzymać bez jedzenia w ogóle?
1: Nie,
0: Zwykle.
1: chyba jakieś tam rekordy są po 30-40 dni. Ja wytrzymałem 15 dni i to już uważam, że to jest długa głodówka.
0: Już taka dla
1: Także.
0: hardkorowców. Ja to jednego dnia nie wytrzymam bez jedzenia. Słaba siła woli. Może są jakieś zioła, które wzmacniają siłę woli, na przykład, żeby ktoś był bardziej taki, wiesz, miał tą energię do walki, do przeciwstawiania
1: No
0: się.
1: pewnie, no to jest bardzo dużo takich ziół.
0: O, to ja poproszę
1: To jest
0: jakieś.
1: na przykład już wspomniany ten Oman Wielki, korzeń Omanu Wielkiego. To jest bardzo takie energetyczne zioło. Do tego ja na przykład stosuję sobie z rana różaniec górski. Różaniec górski to jest też takie zioło, które otwiera umysł, takie pobudzające na właśnie nasz układ nerwowy. Żęszeń, aszwaganda. Właśnie wspomniany piołun tam przez

0: kogoś. No jest mnóstwo ziół. Takie, które mi teraz przychodzą do głowy, to już wspomniałem. Na pewno jest dużo więcej, bo to znać wszystkie zioła to jest nie sposób. Ale taki ten różaniec górski to jest bardzo mocne zioło, pobudzające. I właśnie Oman Wielki to bym dał na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o takie działanie właśnie. Takie,
1: Mam, tak.
0: Które dodają ci energii, werwy do działania, nie? Otwierają umysł.
1: Strasznie nie lubię, jak ktoś mi 10 razy to samo na czacie wkleja z taką upierdliwością. Ja widzę wszystko, będę chciał, to przeczytam, a proszę nie wklejać 10 razy tego samego i oczywiście będą to osoby, które mają jakieś oskarżenia, że krawiec popiera nieprzestrzeganie prawa, czy bohater ze Szwajcarii z dziurawymi kieszeniami jak ser szwajcarski, tak, cwaniakuje tu w Szwajcarii, też tak cwaniakuje w Szwajcarii. Rzuć donate'a, bogolu z emigracji. A może ty rzuć, to jest takie właśnie niech ktoś, nie? I może ty rzuć.
0: No tak, ale ja nawet nigdy nie miałem donate'a, wiesz?
1: No, ale...
0: Nigdy nie zbierałem donate'ów. Nie wiem, dlaczego on pije. A ten...
1: Nie, no...
0: A ty wcale nie mówiłeś, że mnie popierasz. Ty powiedziałeś przecież, że ty nie wiesz, kto miał rację. Czy ja, czy rząd. Także... Wcale ty mnie nie popierasz, także w ogóle.
1: I nie jestem też.
0: Te zarzuty są jakieś.
1: Tak. I nie jestem też raczej jakimś wielkim legalistą, także sed dura lex, sed durak, że tak przekręcę trochę, ale to wiecie, tacy, co przestrzegają prawa, to potem ciągną za dźwignię czasami też i gaz wylatuje z prysznica, nie? To te też przestrzegają prawa czasami tacy wielcy legaliści, więc też bez przesady z tym przestrzeganiem prawa na każdym kroku. Co durnego sobie wymyślą, to ja zaraz mam przestrzegać, tak? Bo twarde prawo, ale prawo. A właśnie taki chuj jak Zochy Nos i jak mi się, jak stwierdzę, że coś jest wbrew człowiekowi, jest bezsensowne, głupie i nas dymają, to na przykład mogę i nie przestrzegać równie dobrze. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi i władza różna bywa, nie? I to, że sobie nagle jakaś inna władza się pojawi, która powie, że mam zabijać tych i tamtych, bo to są parchy z kosmosu, czy coś tam sobie wymyślą, to ja niekoniecznie będę się z tym zgadzał na przykład. Jak znajdę coś w ziemi, a jest jakieś prawo, że mam oddać, mam biec już w zębach i zanieść to w łazuchnie, to może też się wypnę na to i zachowam dla siebie, bo nie poważam takiego prawa, które mnie uciska na przykład za bardzo. Ale to zostawmy, bo się wkurwiłem trochę, tak mnie denerwują mnie tacy ludzie, którzy...
0: Dokładnie, to jest, wiesz, to jest to samo jak wcześniej, teraz wszyscy piją, reklamują alkohol, jakie to jest super, super ma działanie na imprezę, wszędzie piwko, wakacje, no, a kiedyś, kurde, było alkohol nielegalny. I co, i ci ludzie, co na przykład handlowali w tym czasie alkoholem, no to co, to byli przestępcy? Moim zdaniem to byli sklepikarze. I teraz mamy taki czas na przykład z marihuaną. Jeżeli ktoś handluje czy tam spożywa marihuanę, to jest od razu szufladkowany jako przestępca i największy zbrodniarz świata. I bardzo często idzie do więzienia za coś takiego. A to jest po prostu tylko prawo, to jest zwykła roślina. To jest jedno... Marihuana jest jednym z ziołem, jakim ja tutaj mam w pokoju 30 czy 40, które akurat te są, które ja posiadam, są legalne. Jak ktoś sobie wymyślił, że akurat to zioło marihuana będzie nielegalne. Także wiesz,
1: no, też...
0: zawsze tak prawo trzeba stosować. Znaczy wiadomo, że nie można się narażać, ale trzeba mieć dystans do wszystkiego, nie? Bo to ktoś, że urzędnik sobie coś wymyśli, to nie znaczy, że to wszystko, co urzędnik, jest dobre. Dlatego my jako ludzie powinniśmy walczyć o te swoje prawa, no i ludzie o to walczą, żeby zmieniać. Przecież prawo cały czas się zmienia. Kiedy ludzie handlowali tym alkoholem, walczyli z policjantami, no i po jakimś czasie rząd stwierdził, że okej, dobra, zalegalizujemy to, bo to nie ma sensu. I może tak samo podobnie może było z tymi pandemiami. Ludzie się sprzeciwiali i to też możliwe, że do tej pory byśmy chodzili w kagańcach. Gdyby ludzie właśnie się nie sprzeciwiali temu.
1: No,
0: a oni widzieli, że są bunty, były protesty i nie tylko w Polsce, tylko protesty były przecież na całym świecie. teraz widziałeś, tak, że coś się dzieje i może dlatego przystosowali, bo widzieli bunt. Jakby wszyscy się dostosowali do tego prawa pandemicznego, to możliwe, że do tej pory byśmy wszyscy chodzili w kagańcach i brali już 10. dawkę.
1: Najbardziej zabawne to są te prawa, które dotyczą tylko nas. Niemcowi wolno sobie zajarać, na przykład już, nie wiem, czy już to wprowadzili, ale mają zalegalizować, za jakiś czas mają zalegalizować, a Polaczkowi nie dla psa kiełbasa, nie? I ja mam się godzić na takie traktowanie, że komuś tam wolno, a mi nie wolno, darów mamy natury, tak? Przy okazji ktoś mi zabawny dowcip zrobił. Dzisiaj dostałem 3 worki trawy, takiej ogrodowej, żeby nie było właśnie. Ktoś mi wysłał tak wielki karton, no nawet zabawne, nawet zabawny żart. Także, no i tu się dopytuje ów osobnik, który ma ze mną problem, czy uważam, że w tej chwili handel marihuaną w Polsce jest w porządku. A ty uważasz, że jest nie w porządku, bo jakiś urzędnik stwierdził, że Polakowi nie wolno. Czechowi wolno, Niemcowi wolno, Kanadyjczykowi wolno, Amerykaninowi wolno, Holendrowi wolno, jeszcze komuś tam wolno, a tobie nie, bo ktoś tak powiedział, że tobie nie wolno. I ty się zgadzasz na takie traktowanie? No to współczuję trochę, to się zgadzaj na takie rzeczy, co tam ci nakaże smutny pan w okularkach z grzywką przelizaną. No, także nie dajmy się zwariować.
0: Tak, dokładnie.
1: To co,
0: ale
1: Krysie?
0: A gdzie są właśnie, czy, no.
1: tak?
0: Czy ci goście, o których wspomniałeś, oni są już połączeni, czy o co chodzi właśnie? Czy oni przyjdą później?
1: Nie, to ja czytam komentarze na czacie.
0: Ale nie, bo na początku audycji wspomniałeś, że ktoś będzie, tak? Wymieniłeś kilka osób.
1: Nie, ja po prostu się witałem z ludźmi na czacie.
0: A, z ludźmi. Ja myślałem, że ty... Teraz, bo ja to tak słuchałem, no... Niedokładnie, że tak powiem. I mi się wydawało po prostu, że ty wspominasz ludzi, którzy zostali zaproszeni do audycji, dlatego cię połączyłem od razu. Okej.
1: Pan Copacabana pisze pełnym zdaniem, czyli uważasz, że obecnie handel jest w porządku, krawiec? Czyli co, nie wiem, nagrywamy i będzie uprzejmie donoszę, tak? Czy co? To... Wiesz co, nie podobasz mi się typie, coś tak mnie zaczynasz denerwować, więc może zbastuj trochę, bo jakś, nie wiem, coś knujesz tutaj, chcesz mnie nagrać? Gdzieś to wysłać, czy co? Że pełnym zdaniem mam ci powiedzieć, o co ci chodzi, typie, w ogóle? Co za ludzie w ogóle przychodzą?
0: Ale ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. Co to? Czy uważasz, że handel marihuaną jest w porządku? No przecież w Polsce jest handel marihuaną. Apteki handlują marihuaną w Polsce aktualnie. Tego co wiem, każdy obywatel Polski może iść do lekarza. Są już powstały normalne kliniki, które reklamują się na internecie, do których sobie możesz zadzwonić i właśnie powiedzieć, że masz chorobę psychiczną, to co jest tematem naszej audycji.
1: Albo dzisiaj. ADHD, albo zmiany skórne, cokolwiek. Albo cokolwiek.
0: Coś tam sobie powiesz, co masz i oni ci przepisują receptę i legalnie w Polsce możesz iść do apteki i kupić sobie marihuanę na receptę.
1: Tak.
0: Każdy lekarz domowy nawet może coś takiego podobno wypisać w Polsce, także w Polsce jest handel marihuaną 100% legalny.
1: No, na receptę.
0: Tylko, że trzeba mieć receptę.
1: No właśnie.
0: Tak. Dokładnie. Także w ogóle pije ten gość.
1: Nie wiem, on chce chyba tu, wiesz, przyłapać na czymś, gdzieś coś nagrać, wysłać. Nie wiem, co mu chodzi po głowie. Bo tak brzmi trochę, nie? Jakiś taki podstępny chyba. Ale w czym problem, pisze dalej, skoro handel marihuaną jest w porządku? Na temat donoszenia to miałeś już gościa na audycji, który twierdził, że dokonuje setki donosów i nie miałeś o to sprawy. Ja nie wiem, co ci chodzi, człowieku. Weź, idź. Idź sobie. Sio.
0: Z skupmy się na pozytywnym. Kolega ze Szwajcarii, słychać, że pozytywny. Marcin. No dziękuję. No ja staram się być pozytywnie nastawiony do życia.
1: Dzięki panie Alojzy za donejcika. Dyszka wpadła. I co tu pisze Alojzy? Tyle i więcej nie będzie, bo wysoka data, może rata miała być. Ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. To wdowi grosz i furiat niech nie nagabuje, tylko na pocztę leci i przekaz wypełnia, niech każdy rzuci tyle i będzie git. Dokładnie, jakby każdy rzucił dychę, to było spoko. Ale ja też nie będę tutaj jakoś was molestował wielce. No, piszą, że pozytywny gość, Chris. No, także dobrze.
0: No to dziękuję, dziękuję właśnie za... Dlatego.
1: A usłyszymy cię, Krisie, zostaniesz z nami na jakiś czas, żeby na przykład co jakiś czas zadzwonić i nam coś tu powiedzieć ciekawego,
0: no pewnie,
1: podzielić
0: że
1: się
0: tak.
1: wiedzą?
0: Ja wam mogę dużo tutaj historii ze Szwajcarii opowiadać, tylko że to akurat nie jest tematem, nie? Mogę wam opowiedzieć, jeśli chcecie wiedzieć, mogę wam się wytłumaczyć z tych wszystkich spraw w Polsce, które miałem. Ja to o wszystkim mogę gadać. No może nie o wszystkim, ale o dużo rzeczy.
1: Czyli no, szczerość, tak. Szczerość, dobra rzecz, no. Także, to dobrze, Krisie, to co, to wiesz, bo luźne gadki są takie, że różne osoby dzwonią. Okay. Ja bym ten temacik jeszcze pociągnął właśnie chorób psychicznych. Zapraszam cię, jak będziesz miał ochotę, bo my siedzimy tu do późna, jak będziesz się nudził, czy będziesz miał ochotę jeszcze poobajerzyć, to zapraszam cię nawet dzisiaj jeszcze na antenę później troszkę, nie?
0: Okej. Okay. Dobra, to dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu, za gościnę i przepraszam za to, że nie było mnie tydzień temu, ale możesz mi wierzyć lub nie, po prostu zapomniałem, bo miałem zaplanowany wyjazd w ogóle w góry, wróciłem z pracy zmęczony, położyłem się spać i po prostu zapomniałem o tym, bo rano już o 6 czy tam o 7 wyjeżdżałem w góry. W ogóle zapraszam też ostatnim zdaniem. Na mój kanał są super filmiki, byłem w takiej super miejscowości tu w Szwajcarii, 3500 metrów nad poziomem morza, w ogóle spałem na lodowcu, kurde, w temperaturze minus 6 stopni, bez ogrzewania, masakra. Zapraszam na filmy, dziękuję za gościnę, miłego wieczoru i jak coś, to się jeszcze od... Ja tutaj jeszcze będę sobie siedział na czacie i patrzył, kurde.
1: Dobrze,
0: dziękuję bardzo.
1: Dzięki,
0: i na pewno do usłyszenia, jeśli tylko będę mógł.
1: Do usłyszonka. Trzymaj się, Krisie. Cześć, cześć.
0: Trzymaj się, dziękuję.
1: Dobra, to teraz może nie dzwońcie przez jakiś czas. Ja tu nawet sobie chyba włączę. Nie przeszkadzać. Chciałbym coś tu nawinąć właśnie temat.
2: Czat. 10 zł. Krawcu, zostaw czat po audycji. Poproszę bardzo. Pozdrówa.
1: Czad prosi, żeby zostawić czat. Dobra, Czadzie. Nie ma problemu, tylko nie wiem, bo to... No bo tak, jak zakończam audycję, tam klikam zakończ, to faktycznie się czat wyłącza po minucie jakoś. A jak chcecie sobie pogadać, pogawędzić, to może Discord byłby lepszy, nie? No bo nie wiem, czy będziesz miał Czadzie z kim tam pogadać na tym czacie. Czacie. Bracie, chwacie. No. Tu dostaję czasem też na priwa, słuchajcie, piszecie różne rzeczy, tylko to ciężko jest ogarnąć, bo po prostu muszę przeanalizować, co ktoś napisał, zastanowić się, jednocześnie na czata muszę lukać, rozmawiam z gościem, zaglądam do notatek, więc jest problem trochę z tym, nie? Najlepiej byłoby zadzwonić i głosowo powiedzieć, a nie tam mi coś pisać na priwa. Jest problem po prostu z percepcją trochę. No, tak wracając do tematu, może trochę bardziej, z tymi chorobami psychicznymi, jak to było. No właściwie wyczytałem, że dopiero XVIII i XIX wiek to jest czas, kiedy zaczęto się obchodzić z osobami, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, zaczęto ich traktować jak pacjentów i z szacunkiem w miarę. zaczęła się pojawiać właśnie jakaś psychoanaliza, rozmowy, szukanie źródła problemu. Wcześniej to tak często takich ludzi po prostu gdzieś zamykano w jakichś obskurnych miejscach, trochę jak w intrze do Diablo 2, nie? Gdzie Mariusz leży gdzieś tam na podłodze w jakimś lochu. No, zakuwano w łańcuchy, kagańce jakieś ludziom zakładano, no bardzo się tak źle obchodzono. Wiadomo, że w starożytności to też im dalej sięgamy w tył, tym bardziej było tak, że przypisywano chorobę wpływowi różnych sił nieczystych. Demony, opętania, różne złe duchy, nie? Właściwie jest to zrozumiałe, no bo co ludzie mieli sobie myśleć, nie? Jak nie było na przykład jeszcze wiedzy o drobnoustrojach, o wirusach i tak dalej, no to co mieli ludzie też myśleć? Takie dziwne zachowanie kojarzy się z jakimś złym duchem, demonem, człowiek się absurdalnie zachowuje. No i wcześniej chrześcijanie to w ogóle tak podchodzili na przykład, że to jest opętanie. I ortodoksyjni różni chrześcijanie dzisiaj dalej tak podchodzą do tematu czasami, co może dziwić, no bo nauka się posunęła mocno do przodu, a spotkałem w zasadzie wielu chrześcijan, którzy uważali, że to jest po prostu opętanie, zły duch i że jedno jakby... No, troszkę się unowocześnili, bo uważają, że jakby jedno nie wyklucza drugiego. My tutaj z wierzchu sobie możemy gadać o zaburzonej chemii mózgu, o tam o serotoninie, o stresie i tak dalej, ale to wszystko się sprowadza do złego ducha i znajdzie się jakieś wytłumaczenie, nie? Że zły czuwa, modlić się, różaniec do łapy. No, ja w to tak średnio wierzę. Wydaje mi się to totalnym archaizmem. No, ale cóż. Jednym z prekursorów takiego podejścia naukowego i z szacuneczkiem do klienta, który ma problem, był Philip Pinel. I on właśnie wniósł sporo. O takich ludziach nie pamiętamy dzisiaj za bardzo, nie? Rzadko się mówi, ale to wielki człowiek, no, który właśnie no, przystopował te różne chore praktyki. Ja tak myślę, że w tych czasach to Kościół jaką pożywkę musiał mieć, nie? Jak tu egzorcyzmy, tu jakieś kadzidła, które mogą pomóc, tu różaniec, tu odpusty, coś, dusze czyśćcowe męczą tego człowieka. No to musieli mieć naprawdę świetny czas dla siebie, żeby swoje parszywe trzy grosze wtrynić. W XIX wieku dopiero powstały, no jak mówię, w XVIII wieku zaczęto inaczej podchodzić do tematu, a dopiero w XIX powstały pierwsze ośrodki psychiatryczne, takie jak bostońskie McLean Hospital, czy londyńskie Bethlehem Royal Hospital. Kiedyś mówiłem, że kobiety są bardziej jakby predysponowane do pewnych zaburzeń, tak jak coś czułem. No bo tak intuicyjnie, bo kobieta jest bardziej emocjonalna. Czasami tak się przedstawia, że facet to bardziej logika, kobieta bardziej emocje, nie? No to jak silne emocje, no to... Ale to może z czego innego wynikać. Okazuje się, że oprócz genetycznego jakiegoś obciążenia, które no przy wszystkich schorzeniach się praktycznie pojawia, też fajnie nas ten Pan Bóg stworzył, nie? Że tak... Człowiek po prostu dostaje taki prezent. Tak o. No, ktoś wierzący może powie, to z przeklął ich na pokolenia, coś tam. Ale okazuje się, że ciąża i poród często powodują różne powikłania, które wyzwalają te stany schizofreniczne. Te różne tam infekcje mózgu, coś tam się robi. W ogóle okazuje się, że poród to strasznie może kobiecie zaszkodzić. Jedna kobieta zacznie tyć strasznie, druga dostanie schizofrenii. Też kolejny taki boży cud, nie? Może to jest jakaś poszlaka, bo ciężko tu mówić o dowodach, ale jakaś poszlaka kolejna, że jednak po prostu przyroda, natura, nie? Jakiś pan Bozia, nie? Diabeł. I że co, tak by nas stworzył ten pan Bucek, że człowiek za darmo dostaje po ryju i tu genetyka, tu jakieś powikłania i cud narodzin, nie? A tu nagle kończy się cud. Baby są jakieś inne, pisze Furiat. No tak. No są inne, no są inne. No. Czy są w ogóle faceci z borderline? Na przykład? No i ten stres się, zauważyłem, bardzo często pojawia. Stąd moja taka awersja trochę do ludzi, którzy lubią na innych ten stres sprowadzać jakby. Jak czuję, że ktoś się w tej materii posuwa za daleko, to autentycznie mam chęć przypierdolić, bo czuję, że ktoś mi bardzo źle robi, tak? Może mi zaszkodzić po prostu, tak jakbym mnie kopał po głowie, nie? Trochę. Więc bardzo nerwowo czasem reaguję, jak widzę, że ktoś tu spięta dupa krwawi i w oczach łzy i coś ode mnie chce i płacze i kurwa. A wszystko to po to, żeby na przykład dobrze zrobić klientowi. Tak często bywa. Właśnie kiedyś wam opowiadałem, w swojej dawnej pracy miałem taką, powiedzmy, koleżankę, która ciągle przychodziła, nerwowa, ręce jej się trzęsły, krawiec, czy już dzwonili z dialogu, z winiary już dzwonili. I w końcu zareagowałem tak dosyć w sumie szybko, tak bardzo obcesowo i chamsko. Także nawet koledzy z pracy byli w szoku i tak się trochę na mnie zagniewali, jak tak mogłem. No ale się stało, nie? I dobrze się stało w sumie, bo skończyło się narażanie mnie na chorobę psychiczną i wysysanie sił życiowych kosztem zadowolenia klienta, nie? Kwaśna sraczka, tylko po to, żeby, bo klient już dzwonił, już pytał. Także koleżanka uciekła, rozpłakała się, ludzie na mnie w pracy pogniewali. No zwłaszcza ci w pokoju obok, gdzie było zarządzanie, marketing, project menadżerowie. Kolegom informatykom, programistom, web deweloperom szybko przeszło, bo w sumie z nimi się lubiliśmy, a w tamtym drugim pokoju to nie za bardzo mnie lubili, bo pamiętam nawet jak skończyłem tą pracę i się tam zwolniłem, bo nigdy nie wytrzymywałem dłużej niż 2,5 roku w jednej pracy, to z daleka mnie dobiegł taki okrzyk radości z tego pokoju właśnie, gdzie byli różni zarządzacze, różni poganiacze, zarządzacze, rozmawiacze. To usłyszałem taki wrzask radości, nie? Bo trochę im się dałem we znaki w sumie. No ale tam z kolegami z pokoju to mieliśmy dobry układ, na piwko se chodziliśmy, było git. Także ta schizofrenia mnie jakoś zaciekawiła. O typach różnych schorzeń wam mówiłem, ale ta schizofrenia jest ciekawa. Z greki to jest połączenie dwóch słów. Rozszczepić i umysł. Rozszczepienie umysłu. Tyle, że tu nie chodzi wcale o coś, o rozdwojenie jaźni. To jest inna przypadłość. Tu chodzi o stan, w którym chory tworzy sobie w głowie swoje własne wyobrażenie świata, swoje własne odczucie, wyobrażenie rzeczywistości, często bardzo takie silne, zaawansowane, to któremu towarzyszą różne halucynacje nawet i takie bardzo silne przeświadczenie, że coś się stało, kiedy to się w ogóle nie stało. A mówimy tutaj o rozszczepieniu umysłu, bo to jest właśnie, łączą się ze sobą te dwa światy. To, co jest faktem, to, co jest rzeczywistością, to, czego faktycznie doświadczyliśmy, i drugi świat, w którym mamy własne wymysły, tak jakby, to, co nam się wydaje, że się stało, to, co nam się wydaje, że słyszymy, widzimy. Najczęstsze są urojenia, bo to fachowo się mówi urojenia, wzrokowo-słuchowe, ale bywają też węchowe i czuciowe w ogóle też, nie? I to się wszystko łączy ze sobą w jedno. Czasem, gdy się budzimy ze snu ja tak mam bardzo często, kiedyś was się dopytywałem, czy też tak macie. Pewnie tak. Ale Gosia tu pisze, że są takie kobiety też niestety, ale panów też takich nie brakuje. Chodzi pewnie o borderline. No ja spotkałem się tylko właśnie z opisami takich doświadczeń związanych właśnie z płcią piękną, niewieścią. Kuba pisze, nie mogę tego słuchać,
2: Damianer, 50 zł.
1: Ale słabo merytorycznie.
2: Kocham cię, krawiec. I chuj.
1: Chuj wielki i szelki. Kurwa, kocham cię, krawiec i chuj. Ale donejciora machnął takiego, że ja jestem w stanie w to uwierzyć, że kocha. Bo to jest zacnie, zacnie. Dziękuję, Damianie. Podreperujesz troszkę mój budżet. No Kubo, to nie wiem, co ci mogę rzec. No, może posłuchaj jeszcze, może dalej będzie bardziej merytorycznie. Bo Kuba tu narzeka, że niemerytorycznie, w ogóle stereotypy do tego. W stereotypach często coś jest, one nie biorą się z niczego. Stereotyp to takie, jak dla mnie, przesadzenie po prostu, nie? Przesada po prostu, ale nie rzadko całkowita bzdura, więc czasem i warto o tych stereotypach też trochę posłuchać. No, ale mówiłem o tym, że budzimy się ze snu i ta rzeczywistość senna nam się miesza z realem jeszcze przez kilka chwil. To zwykle trwa tak 10 sekund na przykład, 20, dopóki się nie ockniemy z tego snu. Ja na przykład potrafię taki wybudzony nagle ze snu wygadywać totalne bzdury, tak jakbym jeszcze był w tym śnie, gdzie się, no wiadomo jak to w śnie, się dzieją zupełnie popieprzone rzeczy, absurdalne, jesteśmy kimś innym, rozmawiamy z jakimiś wymyślonymi ludźmi, nie? Ja na przykład mam bardzo barwne sny i... No i nie wiem, czy też tak macie, nie? Totalne bzdury wygaduję, bo miesza się ta rzeczywistość. I jestem przekonany i gadam o tym, co w tym śnie jeszcze było. I wydaje mi się, że osoba, która ma takie schizofreniczne stany, może czegoś też takiego doświadczać. Czyli i może tego doświadczać cały czas. To musi być trudne, ciężkie, no bo mogą nam się pojawiać fałszywe wspomnienia. Coś, co się nie wydarzyło, to my myślimy, że się wydarzyło, tak? Że spotkaliśmy kogoś, rozmawialiśmy i tak dalej. Gdzieś tu było coś chciałem przeczytać. O, gdzieś tu chyba uciekło. Aha, no było, że... A może na rozmowę o schizofrenii zaprosić Szabla? On od lat się z tym zmaga. No, w sumie nie chciałem tego tematu poruszać, ale dzisiaj też mi ktoś powiedział, że Szabel właściwie się przyznał do tego na antenie. Może by się wypowiedział. Ja w ogóle, no powtarzam, uważam, że ludzie nie powinni się krępować i wstydzić takich rzeczy. No nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Każdemu się może coś tam przytrafić. Tym bardziej, że to jest często niczyja wina, powiedzmy, gdzieś tam jesteśmy tak predysponowani do tego, nie? Więc byłoby super, gdyby Szabel chciał się wypowiedzieć, ale no nie wiem, czy będzie chciał. No skoro już ktoś tu tak napisał, o tym wspomniał, no to może się potwierdza to, że Szabel się z tym nie kryje. Cóż, jak mi napisze sprostowanie jakieś, że to bzdura, że to jakiś wymysł, to chętnie o tym wspomnę na antenie. I słuchajcie, jeśli chodzi o schizofrenię, są takie symptomy, które się kwalifikują jako pozytywne. Oczywiście nie oznacza to, że to jest coś takiego super, ale to z racji tego, że podział obejmuje też negatywne i zaburzenia osobowości, czyli są pozytywne, negatywne i zaburzenia osobowości. Jeśli tu dobrze pamiętam, bo też nie zawsze tu w notatkach wszystko mam zapisane, Dobra, będę leciał dalej, to może potem sprostuję. W każdym razie te pozytywne... Tak, zaburzenia poznawcze, przepraszam, nie zaburzenia osobowości, to jest coś innego, zaburzenia poznawcze, czyli mamy pozytywne, negatywne i zaburzenia poznawcze. No i właśnie te kwalifikowane jako pozytywne, czyli różne urojenia, omamy, halucynacje wręcz, to przez to ta choroba jest nazywana czasami chorobą królewską, ponieważ osoby tym dotknięte, no, doświadczają ciekawych stanów, nie? No, sam bym sobie tak poprzeżywał różnych takich ciekawych stanów. Różne fajne rzeczy sobie poobserwować, psychodeliczne. Krawiec, kocham cię cały czas, tylko pieniędzy już nie mam. Bardzo dobrze, że się wyzbyłeś, synu, tych dóbr, marnych dóbr, przyziemnych. Już Gosiu sprawdzam, czy coś przyszło. Być może przyszło na PayPala bezpośrednio. Może tutaj jakoś mi się uda w tle sprawdzić. No tak to jest, widzicie. Z Ameryki to daleka droga. Mogło gdzieś się zawieruszyć. Albo jakiś... Jakaś łajza z spisu ukradła, czy coś. A wiecie, że Maliniak, prezydent Fasola, się pomylił i podziękował Rosjanom za ich bohaterstwo. Słuchajcie, jaki ten typ jest durny. Jedyne, co ma do roboty, to gdzieś tam podziękować, zaprosić, przeprosić, ubolewać, jednocześnie dziękować i zapraszać, ubolewając. To jedyne jego zadanie i nawet tego nie potrafi. Nawet tutaj nasz prezydent Fasola musi się wywrócić, nie? Gosia, przyszło i widzę, że bardzo zacnie. Domyślam się, że była stówka, ale już tu uszczknęli trochę. 93 przyszło, jakby co. Wow, dzięki, kurde. Nie wiem, co powiedzieć, aż chyba choroby jakiejś psychicznej dostanę z tego wszystkiego. Tyle dobroci. Płakać chcę aż od tej dobroci waszej. W każdym razie na pewno trochę to odsunie chorobę psychiczną, bo mniej stresu. Widzę, że tutaj jakoś będę miał za co sobie kupić jedzenie, będę miał za co kupić sobie picie, będę miał na życie i wiecie, rozumicie, jak jest na życie i jest na picie, to się żyje jak w Madrycie, cholera. Ale wiesz co, nie ma opisu, cholera jasna. Bo jakoś to na PayPala tylko przeszło. Poczekajmy, może to z opóźnieniem po prostu idzie i pojawi się. I pojawi się na Tipli. Bo na PayPala widzę, że jest, ale opis zniknął. Był i znikł, bo go wezwał Nick. I nie ma tu takich informacji. A szkoda, no bo się nie dowiemy, co Gosia napisała. Niestety. O... No nie przeczytam opisu, no. Bo nie widzę. Nie zesraj się od tej dobroci. No cóż. Ktoś musi być niemiły, żeby miły mógł być ktoś. No. Żebym miał skalę porównawczą, prawda? To ktoś, żebym czuł, że ta miła osoba jest miła, to musi się pojawić ktoś niemiły i napisać na przykład: weź się nie zesraj, parchu. I tak... Wiemy, że to ty strzelałeś do Marka Podleckiego w nerkę z komórki reptolu. No i tak to jest właśnie. Dzięki wszystkim, kurczę. I nawet za tą trawę ogrodową dziękuję. To trzy takie duże paki. Nie wiem, chyba tylko jeszcze ziemi brakuje. Przydałaby się jeszcze ziemia działka jakaś i domek do tej trawy, żeby było, nie? Weźcie kupta, jakiś dom ufundujta czy co, jakąś willę z ogrodem, żeby miał gdzie tą trawę posadzić, co dostałem dzisiaj. No, ale to ciekawe, bo ludzie zaczynają mi dziwne prezenty wysyłać, nie? Coraz dziwniejsze. Jakieś dostałem też dziwne zdjęcie, jakiejś takiej... Słuchajcie, malutka koperta, wyciągam z paczkomatu malutka paczuszka, koperta i już tak widzę, coś dziwnego tam będzie. W domu otwieram, licząc, że może jakiś zatruty proszek. Tą pakę dzisiaj otwierałem to na balkonie, bo myślę, coś wypierdoli, kurde, to żeby tu krwią nie zachlapać, nie? No i ten, i zdjęcie jakiejś takiej oddziału wojskowego w Afryce, nie wiem, jakieś Afrika Korps, czy co tam. Takie zdjęcie z żołnierzami, coś mi wysłał. I to wszystko, co było. No, ktoś coś rozumie z tego? No więc mamy te pozytywne dolegliwości, które sam bym chciał mieć. No, ale te urojenia różną formę mają czasem. Mogą to być na przykład urojenia prześladowcze. Prawda? Brzmi znajomo chyba trochę, co? Czasem się mówi mania prześladowcza. To jest to, o co kiedyś delikatnie, tak delikutaśnie dałem do zrozumienia, że jeden znany nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, już nie powiem kto, że on to ma, może troszeczkę, i się obraził na mnie. I od tamtej pory napierdala jak w bęben przy każdej okazji, że zły człowiek, że gwałciciel, że rodziny rozbija, że haker, że morderców nasyła. Tak, ostatnio się pojawiło oskarżenie, że morderców my nasyłamy. Przyznać się, kto tu morderców nasyła? Asasinów? Przyznać się. Kto taki mądry i morderców na Michała nasyła, co? Proszę nie nasyłać morderców na Michała, bo to jest bardzo nieładnie. No i właśnie, takie urojenia prześladowcze. No, współcześnie, wiecie, bo kiedyś na przykład słyszało się o babciach, które mówiły, no tam z elektrowni mnie naświetlają promieniami, prądem. Takie miały różne przeświadczenia. No dzisiaj to troszkę nowocześniej jest na przykład, że służby inwigilują, tak? Że chodzą za nami, że podsłuchują, że sąsiad specjalnie stuka, żeby nas zdenerwować i chce, to jeszcze tajnym kodem stuka, taki, który aktywuje program super żołnierza, bo byliśmy super żołnierzem. Wiecie co? Znalazłem kanał na YouTube, gdzie koleś tylko i wyłącznie zajmuje się tym, że zaprasza ludzi, którzy twierdzą, że byli super żołnierzami, że byli szkoleni w tajnych ośrodkach. Na Marsie, autentycznie, jedna klientka twierdziła, że była szkolona na Marsie, w tajnej bazie na Marsie. Nad tym wszystkim czuwają reptilianie. I opowiadała o różnych bitwach międzygalaktycznych, o bycie, który jej podpowiada, co ma robić, i to jest istota z Andromedy. I koleś tak słucha tego i mówi, tak, rozumiem, Andromeda, tak? No, dobrze. Program Super Żołnierz, tak? Rozumiem, no. Takim super żołnierzem był Max Pierce, znany ufolog, który, no, świętej pamięci, bo Tomisiu pisze, o kurwa, krawiec, ta trawa miała iść na moją działkę, zapomniałem zmienić adres. Nie wiem, czy Tomisiu się zgrywa, ale wiesz, że Tomisiu, że ktoś powiedział, że to możesz być ty, bo takie poczucie humoru Tomisiowe jakby ktoś może wyczuł. Tylko, że ktoś cię tu posądził o to, że filuta wyciągnąłeś, prawda, tutaj do mnie, ale to może faktycznie pomyłka jest Tomisia. Może nie troluje. Także widzisz, to ciekawy szwanek. No, ale możecie teraz nagrać na przykład, jak opowiadam, że mi trawę wysłali. Tak. I wykasować, że ogrodową. To może będzie ciekawie. Także no, dziś ludzie mają oczywiście takie unowocześnione, bardziej nowoczesne różne wizje. No, w sumie to wielu ludzi spotkałem w życiu, których można by posądzić o urojenia prześladowcze. To polega też na tym, że ktoś jest przekonany o pewnej takiej swojej wyjątkowości, tak, że się nim po prostu bardzo interesują. Jest też takie towarzystwo ludzi doświadczających eksperymentów bronią psychotroniczną, coś takiego. Zorganizowali się w pewien klub i tam na Facebooku można ich znaleźć. To są właśnie osoby, które twierdzą, że są na nich prowadzone eksperymenty. Ktoś na nich testuje prawdopodobnie wojsko, jakąś broń psychotroniczną właśnie, czy coś. Trochę ośmieszyli się, to tak a propos psychicznie chorych, czy co? Trochę ośmieszyli się ci, którzy tutaj na czacie tak Enkiego bronili, jednocześnie oskarżając innych o całe zło tego świata. Wiesz co, Krisie, ja myślę, że ludzie, że większość chyba fanów Enkiego, to po nich to spłynęło zupełnie, że Nocne Radio było szkalowane przez tam 2 lata i oskarżane o konfidenctwo i że to taka zabawa była i tak jakby się nic nie stało. Nie? I tam dalej kochają cię Enki, jak słuchasz, to ciesz się, bo dalej cię kochają i jesteś najlepszy dla nich. Więc możesz, zrobiłeś ankietę, gdzie mimo, że wcześniej zjebałeś jak psy po prostu, tych wszystkich, którzy się tym zainteresowali, chcieli zobaczyć te rzekome dowody, białko, papiery, dowody, to ich powiedziałeś, że mają wypierdalać, tak? Jeśli dobrze pamiętam. A teraz znów proponujesz, żeby gadać o głupkach z Nocnego Radia w ankiecie może. Jeden z podpunktów. No, tylko 18% osób niestety wybrało taki temat, żeby o głupolach tam, czy głuptasach, nie wiem, jak tam napisałeś, z Nocnego Radia gadać, żeby się z nas trochę tu pośmiać. No więc, nie wiem, i ja Enkiego też posądzam o... Jego posądzam o jakąś, nie wiem, co to może być. Jak myślicie, czy to jest psychopatia, czy to jest schizofrenia? Co tam może być? I to mówię tu bez złości, po prostu słuchaj, jak słyszysz to, Enki, to zbadaj sobie może głowę, bo wiesz, też inna sprawa, że starość nie radość też, nie? I że no, robią się ludziom takie rzeczy. Demencja na przykład sprzyja stanom schizofrenicznym, różnym urojeniom, omamom. Tak więc różnie to może być. Też spotkałem się z takim komentarzem, on mi się nie wyświetla, o dziwo, bo czasami się na YouTubie nie wszystkie komentarze chcą tam rozwinąć, ale jakaś pani napisała, że coś jest w tym na rzeczy, że to Nocne Radio jest zadiablone, czy coś takiego, zadiablone, że tu są jakieś ciemne siły w tym Nocnym Radio. To jakieś zademonione jest. Tu by był egzorcysta potrzebny i to tak raczej 10 level, bo 7 może nie dać rady. No i taka cała opinia była na ten temat, nie? Cześć Krawiec, a jeszcze pamiętam, jak Enki dzwonił, się zachwycał, że super radiowiec. On dalej mnie uważa za dobrego radiowca. Znaczy, że głos, co ja wcale nie mam jakiegoś głosu. To już on ma chyba lepszy głos, nie? Wielu ma lepszy głos, a on ciągle ten głos i ciągle podkreśla, że to Asperger, on nie rozumie. To on tak ma, to jest autyzm. Nie wiem, mi by nie przyszło do głowy, żeby się tak bawić cudzym kosztem. To może być właśnie psychopatia, bo psychopaci nie czują po prostu, nie mają empatii takiej, znaczy on jakąś tam ma, tylko na przykład on nie czuje, że kogoś skrzywdził, że kogoś tam, że pomówił chyba, czy coś takiego, nie? Więc to właśnie, to jest psychopatia, jakaś lekka może być. Także na pewno świetnie zapunktuje u niektórych po tej audycji. Już trzy osoby tutaj oskarżyłem, znaczy nie oskarżyłem, powiedziałem, że być może coś tam jest, być może trzeba byłoby zbadać tą skołataną główkę, nie? Gregory pisze tutaj, mam Schwarzeneggera i też nie rozumie wielu spraw.

Krawiec, nie żartuję, to miał być trawnik wiosenny. 3 razy paczki trawy uniwersalnej, odpornej na deptanie. Co ja teraz zrobię? Jaki wstyd. Goście będą łazić w piachu. A miało być tak pięknie i zielono. A to jakaś taka droga trawa, to ja mogę odesłać, jak jakaś cenna, wiesz, no to spoko, może tam zapakuję czy coś i wyślę, tylko ta wysyłka do ciebie, do Stanów, to chyba może być dosyć droga, to nie wiem, czy się będzie to jakoś kalkulowało, nie? A właściwie to więcej osób dzisiaj oskarżyłem, że mogą coś mieć z głową, tak, Gabriel, no ale ponoć sam się przyznał, że ma jakiś tam epizod czy coś. Claude, Enki, dodajmy Ewę Lipkę, która się nie kryje zupełnie. Marek Podlecki. Marek Podlecki to właściwie taki książkowy, wikipedyczny przykład schizofrenii, bo on ma miał, świętej pamięci Marek Podlecki. Oprócz tego, że jak już mówiliśmy, że był dobrym człowiekiem, to no, wiele różnych oznak choroby, nie? Bo on raczej był dobrym człowiekiem, on dużo fajnych rzeczy w życiu robił. Ludzie go ocenili, że i serdeczny, i chętny do pomocy, i w ogóle no, tylko coś mu się w końcu stało, coś mu się przytrafiło, no. No, byłoby super, jakbyśmy się nauczyli rozmawiać. No, ja tam się nie kryję z tym, że mam lekkie spektrum autyzmu. Pewnych rzeczy nie łapię, mam problem z kontaktami międzyludzkimi. A też swego czasu zahaczałem o schizofrenię, kiedy ostro jarałem. Byłem totalnie przyjarany, duże ilości i to jeszcze jakieś dziwne rzeczy. No i się porobiło się, tak? I pamiętam te stany, tylko że po prostu ja mam... chyba, nie wiem, jakąś taką inteligencję emocjonalną czy coś rozwiniętą, jakąś samoświadomość, coś takiego i potrafię sobie pewne rzeczy przepracować w głowie. Takie... no jakiś taki... uruchamia się program samoleczenia, nie? Bardzo wnikliwie analizuję to, co się w głowie dzieje. Nie daje się ponieść po prostu, ale było niewesoło, bo po prostu okazuje się, że dary mamy natury mogą potęgować faktycznie. Jestem przekonany, bo to tak, no sam tego doświadczyłem, że potęgują takie stany schizofreniczne. No i mówiłem już wam, nie, że na przykład wydawało mi się, byłem przekonany, że mam jakieś połączenie przez czasoprzestrzeń z sobą samym z przyszłości. Ten ktoś mi się przedstawiał. Normalnie miałem różne informacje, odpowiedzi na pytania. No, wiele osób uważa, że są tak zwanymi kontaktowcami. To się zaczęło, mój pierwszy kontakt z takimi osobami to były jeszcze czasy Laury Jutczyk-Knight. Tak się chyba ta pani nazywała. Laura Jutczyk-Knight. No, emigrantka. No i tam byli Kasiopejanie. Całe przekazy, tak? Automatyczne pismo. Ciekawe w ogóle, jak to jest, nie? Mamy takie tajemnicze różne rzeczy, które... no, można by się nad tym zastanawiać, nie? I tak, no, możesz mówić, gdy trochę więcej i trochę szybciej. Nie wiem, co tu Damian pisze. Niektórzy mówią, że za szybko właśnie gadam. No, także, no, były przekazy od Kasiopejan i tam niestworzone rzeczy były, takie, które wcale nie brzmiały tak głupio, tak? Po prostu to była pewna ocena naszej cywilizacji, pewne rady, jak sobie tutaj, w jakim kierunku powinniśmy iść. No i te przekazy były właśnie formowane za pomocą tak zwanego pisma automatycznego, że ktoś niby wpada w taki trans i zaczyna spisywać to, co mu dyktują ci Kasiopejanie w tym przypadku. Byli Plejadianie, no, czyli pani Joanna Rajska, dobrze pamiętam? Tararira Rajska. No, także... kiedyś tu się na czacie pojawił ktoś, kto tak się też miał tak się podpisywał tym nazwiskiem. Się spytałem, czy to może jakaś rodzina, czy pokrewieństwo i potwierdził, że tak.
Także... To co ty jarałeś, dopalacze? Pyta Dziki Wieprz. No, ktoś nowy, Dziki Wieprz. Nie, to dopalacze swoją drogą, z ciekawości. Tam sobie testowałem. Też nie polecam, bo to jest ruletka. Może się w głowie zrobić kisiel nagle. To są bardzo mocne substancje. To znaczy to jest... To są jakby niestabilne odpowiedniki bardzo mocnych substancji. No, można by tak powiedzieć w skrócie. Ale jest coś na rzeczy. Po prostu marihuana działa jak wzmacniacz i potrafi w nas wzmocnić różne stany mentalne, psychiczne. Także te takie schizofreniczne. No, taka jest prawda. Chociaż dziś się nad tym zastanawiałem i pomyślałem sobie, że być może z drugiej strony w małych ilościach na przykład i w kontrolowanym jakimś tam środowisku pod czujnym okiem mogłoby to być może pomóc takiej osobie, bo marihuana strasznie wzmacnia czasem u niektórych, nie wiem czy u wszystkich, ale wiem, że bywa tak, samoświadomość, tak? No a samoświadomość może być kluczowa w przypadku leczenia różnych stanów urojeniowych. Ciężko jest po prostu przekonać kogokolwiek do tego, że nie, wcale za tobą nie chodzą, nie, wcale cię nie naświetlają, nie, to, że ci się to klei w głowie, wszystko układa w ładną układankę, to wcale tak nie jest, no. Po marihuanie też nam się często tak wszystko nagle zaczyna układać. Kurde, zaczynam kumać, o co w tym chodzi. Nie, wszystko się łączy. No, a potem wytrzeźwiejesz i stek bzdur się nagle z tego robi i jakiś taki nonsens. Po prostu to są takie odczucia, że ciężko to na trzeźwo całkiem przyjąć za sensowne często. No, a jak jesteśmy pod wpływem, to nam, o kurde, wydaje nam się, że doświadczyliśmy jakiejś wiedzy, jakiejś iluminacji wielkiej, że to my jesteśmy ci świadomi nagle. Mika pisze, ja uważam, że to radio jest jakby zadiablone. A to Mika pisała. O, a co tu się coś ze Skype'em stało? A to ty Mika pisałaś, tak? No wiesz, nikt ci nie broni tutaj twoich odczuć. Są osoby, które uważają, że trochę więcej czują. Dobra, Skype się chyba spieprzył, bo widzę, że się tu zepsuł i się loguje. A ktoś chyba dzwonił, sądząc po dźwięku. Dobra, spróbujmy zresetować. Coraz częściej się psuje ten Skype, on taki niestabilny się zrobił. Zadiablony może jest jakiś. Spoko, Mika, ja tak wiesz, tutaj czasami prześmiewczo się wypowiadam, ale też z drugiej strony nikt ci nie broni tego, żebyś postrzegała nas tutaj jako takie jakieś opętane, złowieszcze radio. Chociaż tak naprawdę, to wiesz, chyba najmniej ze wszystkich atakujemy innych, nie robimy jakichś rajdów na innych, nie obrabiamy dupy tak bardzo innym, jak niektórzy, wiesz. A czy jest jakaś taka negatywna energia, to nie wiem, czy ja coś tu namawiam, nie wiem, wiecie co z nim zrobić, albo to jest chujem, to z tym nie gadajcie. Raczej staram się tutaj ludzi częściej jednać właśnie, nie? I nie tylko ja, no mówię o sobie akurat, ale co? A Ania to taka co, złowieszcza i zadiablona? Gumball też, nie? Demon w czystej postaci po prostu. Zły człowiek. No, nie wiem, czy to takie zadiablone strasznie. Mamy tu zresztą doświadczonego katolika, furiata. Jakby tu było jakieś diabelstwo, to on by to wyczuł. I by to przemodlił na różańcu i by było, no... Kunrad 44, no tak, tu furiat wspomina.

0: z innymi, tak? I nie bardzo możliwe, że on, jestem przekonany nawet, że on był pewien tego, że tak było, że on rozmawiał faktycznie. Kurwa, zresetowałem Skype'a i klikam na kontakty i nic, tak jakby się przyblokował tym razem. To jest taki shit po prostu. Pierdolę. Masakra. Zaraz się okaże, że 100% procesora zabiera jeszcze przy tym i wszystko tu siądzie. Także narcyzm, megalomania, te hasła też tutaj padają. No tak, tak. Marek był właśnie też przekonany o tym. Kiedyś ktoś na streamie przyrównał go do Jezusa. To jest właśnie ta zła robota, myślę, którą ludzie robią. Tak jakby upewnianie człowieka w jego chorobie, tak? Że on ma rację. Ludzie to robią czasem dla śmichu, czasem dla tego, że to jest popularna taka osoba, powiedzmy, tak? Że można się gdzieś tam przykleić. O, ale było tu połączeń. Dobra, odzwaniam. Do Damiana.
1: Czasem dla tego, że to jest...
0: Prosimy popularne. Wyłączyć radyjko, prosimy wyłączyć tam YouTube'a.
1: Można przykleić.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo, cześć. Sorry, były problemy techniczne, wiesz? Skype się po prostu skiepścił to totalnie, no. Nawet nie widziałem, że dzwoniłeś.
2: Wiem.
0: No, no. To dobrze.
2: Słuchaj, uważam, że temat jest dla mnie bardzo ważny, bo na przykład ja biorę psychotropy od lat kilku... Od kilku, już parę roków biorę psychotropy. I właśnie chciałem spotkać ludzi, którzy być może biorą te psychotropy, bo albo nie radzę sobie z życiem, nie radzę sobie, ale a nie wiem czemu, może jestem za bardzo wrażliwy, może nie wiem, kurwa, może jestem za bardzo wrażliwy, może za bardzo mnie, kurwa, coś doskwiera, może jestem ten, ale biorę takie jakieś tam 20 paroksetyryna, czy coś tam innego. I uważam, że adykcja jest fajna jest, ale chciałbym spotkać ludzi, którzy, i wiem, że są tacy ludzie, którzy tutaj spotykają się z nami, którzy ten...
0: I tak, są.
2: Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że te psychotropy z piwem, kurwa, się bardzo dobrze łączą.
0: O, to nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, stary, tak łączyć z alkoholem psychotropy.
2: No nie, no, ale wszyscy lekarze mówią, że to jest zły pomysł, ale ja walę lekarzy, co?
0: No wiesz, no może ci się wydawać, że to nie jest złe, ale gdzieś tam w końcu to zapunktuje, znaczy negatywnie, nie? Gdzieś tam się pojawią.
2: Na koniec życia, nie? Na koniec życia, co?
0: Nie, no może już teraz.
2: Ale gdzie jest ten koniec życia, co? Już zaraz będzie? Już będzie zaraz, czy kiedy? Kiedy będzie? Krawiec, powiedz mi, kiedy jest mój koniec życia? Kiedy będzie mój koniec życia? Teraz już? Zaraz? Czy pojutrze? Czy kiedy? Za tydzień? Za dwa? Czy za lat? Za dwa lata? Czy kiedy? Kiedy? No, co?
0: A co ja? Jackowski?
2: Skąd? No. Krawczyk jesteś.
0: No, Krawczyk, a nie Jackowski, więc proszę mnie nie pytać, kiedy koniec życia. No, każdy ma swój własny, prywatny koniec świata i ja nie wiem, kiedy będzie twój.
2: Nie, ale chodzi mi tak już zupełnie szczerze, nie? Że wszyscy się borykamy jakoś z tym naszym, kurde, życiem, z jakimś tam, nie wiem, czy jakimś naszym przeznaczeniem, czy czym. I rodzimy sobie, każdy tak jak umie, tak? I ja faktycznie... Temat, bo dzwonię, bo temat audycji mi się wydał fajny, bo akurat uważam, że w temat ten, ja biorę psychotropy, on się nazywa paroksynor, nie wiem, jeśli ktoś bierze paroksynor, to niech się odezwie.
0: No, my mamy tutaj, mamy kolegę Etama, który...
2: Szczepki przeciwko śliwkom, że ktoś bierze.
0: Może bierze ktoś, na pewno... Etam tu nic nie zdradzę, bo sam jakby, no to jest powszechnie wiadome, sam o tym mówił, że bierze ten bioz, zapomniałem, ale to padła nazwa dzisiaj, podpowiedzcie. No ale no. Też, no to wyczytałem, że jest to silny psychotrop, także no tu wszyscy się,
2: ale nie, czekaj,
0: dziwują też, że łączysz z alkoholem.
2: No

0: też bym nie polecał. Nie wolno leków żadnych mieszać z alkoholem, stary. A to, że ci się to podoba, no to, wiem, to wiesz. To niekoniecznie musi
1: ale
0: być dobre.
1: Ale wiesz, jaka jest fajna faza, kurwa? No to nie, wiesz. Ale ja nikomu, ale broń Boże, ja nikomu nie sprzedaję tego przepisu nikomu. Nikomu nie polecam łączyć paroksetyny 20 mg z piwem, nie? Ale jakby też, nie, nikomu nie polecam. Ale faktycznie jest coś takiego, że w ogóle na przykład taka wódzia, czy jakieś tam mocne whisky nie rusza mnie za bardzo, nie? Ale piwko i ta paroksetyna jest kurwa zajebista.
0: To na pewno nie jest dobre, kiedy się uzależniamy od takiego stanu, że jesteśmy na fazie, po prostu świat nam, jak tego nie mamy, to świat nam się wydaje taki szary, taki nijaki, wiesz, nudny. No ja też lubię te rzeczy, nie? No też lubię trochę se odlecieć. Lubię się czuć wyluzowany, na pewno lubię się czuć, czasem lubię mniej czuć, bo też to, co powiedziałeś, że no jesteś, uważasz się gdzieś tam, widzisz siebie jako osobę wrażliwą, no to tacy ludzie są, wydaje mi się, bardziej podatni na różne problemy właśnie, że coś się pojawi, no bo po prostu wszystko nas bardziej dotyka, coś nas bardziej boli, coś nas bardziej cieszy, większa euforia, większy smutek, no więc ta skala nam rośnie i może coś tam się rozregulować prędzej chyba, nie?
1: No ale myślę, że nocniki są takimi ludźmi, co? Czy nie? Ta nasza społeczność to są tacy ludzie, tak? Ja tak nas odbieram. Wszystkich ludzi, tak. Którzy tu spotykam na czacie czy w audycji, to tak i ciebie też, i samego ciebie też tak ciebie odbieram, Krawcze.
0: No dziękuję. No to... Czasem by się chciało mniej czuć, nie? I bo osoby
1: nie,
0: takie
1: ale wydaje mi się, że proste... nie, ale po co mniej? Po co? Trzeba dużo czuć. Trzeba. Po co mniej? Że co? Nie wiem. Ja mam 3 koty w domu, nie? I te 3 koty, kurwa, one mają 3 inne charaktery, nie? I to są, wiesz, to są zwierzęta, nie? I... Dzięki. Ja je kocham, lubię, ale czy ja bym chciał być kotem? Nie wiem. Ja cieszę się, że jestem człowiekiem i czuję trochę więcej niż te koty. Kocham je, lubię, szanuję, ale jednak jestem zadowolony z tego, że jestem człowiekiem, a nie kotem. Co? Masz jakieś... Ale ty nie masz zwierzęcia, ty masz sąsiada, kurwa, z psem, nie? Ale...
0: Ale miałem koty różne. Miałem dużo zwierząt w życiu.
1: Halo, nie wiem, czy się... Kurwa, mam internet zjebany.
0: Słyszymy się. Halo. Halo, ja cię słyszę. Słyszę cię. Czy słyszysz głos w swojej głowie?
1: Jezu,
0: mój?
1: Krawcze. Internet. Mam zjebany internet, kurwa.
0: Spróbujmy się połączyć jeszcze raz może.
1: Halo.
0: Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Zobaczymy. Teraz się już pewnie nie połączy.

0: No nic. Coś się skiepściło. No cóż. No czuć, że Damian taki rozechwiany trochę, nie? Taki skacze po tematach. Jakaś taka euforia lekka. Może. No. Tu wszyscy odradzają właśnie, żeby łączyć z alką leki. No. Dzięki biedny Dzitku, niezastąpiony. Biedny, ale sprawiedliwy. I bogactwo będziesz miał w niebie za twoje zasługi, powiadam ci ja. Chwę. Nie, to ja nie jestem Jahwe. Ja jestem krawiec. No, ale no, może szepnę słówką. Jemu. Powiem, to jest w porządku człowiek, naprawdę. Dał mi dwie dychy i napisał: dzięki, w końcu jeszcze go posłuchać w trasie. Pozdrawiaju, amnezja, fajna sprawa. I tu bicki napina. No nie wiem, czy taka fajna amnezja. Amnezja, na pewno amnezja jest świetnym motywem filmowym, scenariuszowym, tak? Często używanym. Są różne filmy, na przykład o, nie wiem, o człowieku, który codziennie zapomina, musi żyć od nowa. Była taka, to się na pewno spodoba tym, którzy lubią Rosję, legenda o kołowracie, czy kołowrocie, no tak na niego mówili, bo on tak nauczył się mieczami dwoma takie kołowroty wywijać, był wojownikiem. No i właśnie on gdzieś tam podczas walki doznał urazu głowy i codziennie się budził i nie wiedział, kim jest. Musieli mu od nowa mówić, kim jest, o co walczy. Fajne to było, na pewno sobie znajdziecie. Fajne, ja lubię takie historyczne, tam pseudohistoryczne filmy o wojownikach. Na pewno ciekawa alternatywa dla różnych wikingów. No, tu mamy Ruś, nie? Tu mamy Ruś. Co, mam znowu PayPola sprawdzić, czy co? Jest Otto Misia, też jest. Dzięki wielkie, dzięki. Otto Misia też wpadło. No coś, co, dzisiaj coś z Tipli się dzieje niedobrego, że tutaj na PayPola bezpośrednio idzie, a na Tipli nie widać. No też nie przeczytam od ciebie, Tomisiu, niestety, bo pewnie była wiadomość. Jakieś wygląda na to, że połączenie ze Stanami się skiepściło. Po prostu, nie? Bo zarówno od Gosi, jak i od Tomisia tylko na PayPolu widać, a na Tipli nie. Więc coś się dzisiaj popsuło. No, wiecie, ja bym nie przesadzał z tymi darami mamy natury, bo naprawdę człowiekowi się, no jak ze wszystkim, no nie można za dużo palić, pić, bo się robi bałagan w głowie. I potem człowiek żyje w takim świecie, zaczyna, na przykład strasznie się zaczynam robić wierzący i spiskami się interesuję, nie, jak się zjaram. I to nie jest taki normalny stan. Normalny stan to jest taki bez zażycia różnych rzeczy. No i też myślę, że w ogóle praca fizyczna, właśnie bo ten stres, który bardzo źle na nas działa i z niego się biorą różne schorzenia. Popatrzcie, ile tych różnych schorzeń ma związek ze stresem. Była mowa o chorobach, o chorobie aktywnej dwubiegunowej. No tutaj to nie wiem, ale depresja tak, schizofrenia tak, lęki tak, choroba... zaburzenia odżywiania, no też, bo ktoś często zajada stres na przykład, tak? Dzisiaj ludzie walczą ze stresem w taki sposób inwazyjny i niekoniecznie dobry na dłuższą metę. Zagłuszamy po prostu różne nasze myśli. Coś tam głowa przerabia, stara się analizować, przerabiać, przetwarzać informacje związane z tym, co nam się złego przytrafiło, jakieś nasze problemy, a my to zagłuszamy, puszczając sobie na przykład nocne radio. coś musi grać, nie? Coś musi grać. No, ostatnio dużo słuchaczy, faktycznie, i tu tutaj ukłon chyba w stronę Szabla trzeba wykonać, bo to z jego świata, z jego uniwersum przyszło trochę osób, często ciekawych naprawdę i mających coś do powiedzenia, też jakąś wiedzę. Nawet pojawiły się takie komentarze, że no, całkiem spoko ludzie, nie? Od tego Szabla. Tak więc dzięki, Szabel. Mam nadzieję, że się też nie obrazisz, że dzisiaj o tej schizofrenii jakby tak wspomniałem o twojej osobie, bo to, no, jak mówię, no, ja słyszałem, że to nie jest jakaś tajemnica, tak? Że po prostu, no, że sam jakby o tym kiedyś wspominałeś, coś takiego. No. Kurwa, znowu się ten Skype pieprzy. To jest dramat. Dramat Boży. A propos dramatów Bożych, do majora Suchodolskiego ktoś wysłał deepfake'a z Kononowiczem. To znaczy, że niby Kononowicz coś powiedział. Był to tekst o tym, że o, bo ty, majorku, ja powiem, że ty wyciągłeś swojego pana, jak byłeś na rozpuchu i mnie kazałeś go wziąć do ręki i powiedziałeś, bierz mojego pana i że ty jesteś gejem, jesteś, majorku. I to ktoś, słuchajcie, zrobił jakimś, no widziałem, są jakieś już takie serwisy, gdzie można czyjś głos podrobić. Tak, to mi się tu przypomina, że Jerry Springer nie żyje, tak, zgadza się, no. Gumball dzwonił. Dzwonił też, próbował się Damian dodzwonić, ale to może dajmy szansę w takim razie Gumballowi, bo tym bardziej, że z Damianem już była rozmowa, nie wiadomo jak to będzie. No a Gumball jeszcze nie dzwonił. Cześć Gumball, cześć.
1: Cześć Boże, dobry wieczór.
0: A co ty się tak zawsze
1: widzisz? Jaka jest najpopularniejsza wersja schizofrenii wśród nocników?
0: Jaka?
1: Schizofrenia paranoidalna.
0: Schizofrenia paranoidalna, czy to jest ta taka prześladowcza, czy co?
1: Tak, ale nie tylko, bo to działa w dwie strony, bo to też działa tak, że myślisz, że jesteś prześladowany.
0: No to każdy myśli, że jest prześladowany, nie? Że...
1: Ale to tak, że wiesz, że ktoś ci pod oknem stoi, albo wiesz, że ktoś tam zaraz coś ci zrobi. Nie takie prześladowanie, jak wiesz, państwo cię prześladuje, tylko takie dosyć fizyczne.
0: Tak, no właśnie tutaj zahaczamy o ten klub, o to stowarzyszenie ludzi dotkniętych bronią psychotroniczną, tak? Ci ludzie twierdzą, że mają oparzenia na ciele, pokazują jakieś oparzenia i takie rzeczy. Ja myślę, że to może się brać stąd, że ktoś po prostu ma fałszywe wspomnienia i na przykład poparzył się wodą gorącą czy coś takiego, ale potem wypiera to ze swojej głowy, wyrzuca i dobudowuje mu się opowieść, że tego nie było wcale, to spowodowała ta broń.
1: Myślałem, że beta-blokery bardzo dobrze że działają na coś takiego, na wypieranie jakby pamięci.
0: No, cholera wie, jak to działa, no ale to biedni ludzie, że też, widzisz, często tym ludziom nikt nie pomaga. Się trochę dziwię, że trochę mam za złe ludziom, tak ogólnie, nie, że na przykład tego Marka biednego tak eksploatowali, gdzieś tam zapraszali, jeździli z nim, nagrywali.
1: Ale on też miał schizofrenię paranoidalną.
0: On miał pełne jakby spektrum objawów towarzyszących schizofrenii, czyli mania wielkości, mania prześladowcza, urojenia przeróżne, to tam wszystko było,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. No to ten człowiek miał duży problem, no ale no, jeszcze ludzie go nakręcali, wiesz, jest sporo takich osób. Kurczę, nie wiem, czy ten gość się Davis nazywał, robił Temple OS, i on myślał, że cały czas CIA go śledzi, bo on kiedyś pracował tam i po prostu go to zniszczyło.
0: No. Też, żeby osoby, które, no nie wiem, tu zostały to jakby tutaj no, wywołane do tablicy, że może coś im dolega, to żeby też, no apeluję, nie bierzcie tego tak bardzo do siebie, każdemu się może przydarzyć, tym bardziej, że to często nie od nas to zależy. Ktoś może nadużywał substancji, bo to też często jest wymieniany powód, tak? Ktoś nadużywa LSD, ktoś ma rychy. i się potęgują te stany, albo się aktywuje coś, albo genetycznie może być. I to też nie umniejsza różnym treściom, które ktoś przekazuje, bo może przekazywać też i dużo fajnych, sensownych rzeczy, no ale warto też wziąć pod uwagę, że coś mogło nam się stać, może mi się coś któregoś dnia tu przydarzy i zacznę wam dziwne rzeczy opowiadać na antenie, no to kto wie, kto wie. Jak mówię, też zahaczałem o ten stan i już jakby byłem jedną nogą, udało się jakoś z tego wyjść, bez leczenia w sumie. No, też cholera wie, ciężko być sędzią we własnej sprawie. Może ktoś mnie uważa tutaj za osobę zaburzoną na przykład też. Proszę bardzo, to też się wypowiedzcie. No, ale... No, był też taki czas, że właśnie Michał Klot, nie? No, no dosłownie każdego oskarżał o bycie agentem. No, to normalne, to nie jest, że wszędzie widzisz agentów. I to jest takie charakterystyczne, że robisz z siebie centrum zainteresowania, tak jakby wszyscy się tobą mieli interesować nagle, pępek świata, tak? No, ale tak się robi. Znowu się Skype spierdolił. Nie wiem, czy to jakieś ataki może na Skype'a, czy coś, ale jeszcze nie było czegoś takiego, tak? Żeby się Skype tak psuł co chwilę. Zwykle się psuł raz na przykład na audycję, a nie, że muszę go resetować co dwie minuty. Także lipa straszna. Kurwa mać. Dobra, dołączę Damiana, bo się tu dobija. Cześć Damianie, witam ponownie. No, możliwe, że długo nie pogadamy, bo Skype po prostu się totalnie psuje dzisiaj, co chwilę. O, słabe połączenie chyba, coś słabo słychać. Halo? Bardzo kiepskie. No teraz...
2: Słyszymy się? Halo?
0: No teraz, no czekaj, no niech halo. Się ustabilizuje. Ja cię słyszę.
2: A, to jest dużo.
0: Halo? Słyszymy się?
2: Słyszymy?
0: No ja cię słyszę teraz.
2: Halo? Ja, no... No i ogólnie uważam, że fajny temat. Fajny temat poruszyłeś, bo uważam, że jest na czasie, bo... Wiesz, ogólnie temat jest mało poruszany, ale jeśli z kimś pogadasz, to każdy jakoś tam cię... Gdzieś tam leczy, jakoś coś bierze, jakieś coś tam, tu ktoś tam chodzi na jakieś tam lekcje, na jakąś jogę, na jakieś tu ktoś bierze jakieś psychotropy czy coś. Ale zobacz, skąd się to bierze? Czy my nie jesteśmy za bardzo wrażliwi też na ten świat? Może, nie wiem, być może nie urodziliśmy się w tym czasie, który powinniśmy. A może ułożyliśmy się w tym czasie, który powinniśmy, a może trochę pierdolę.
0: Nie, no słuchaj, to spróbujmy jakoś uporządkować. No, rzuciłeś myśl, skąd to się bierze. To jest ciekawe zagadnienie. Myślę, że jest nas za dużo na ziemi, wiesz? I to zaraz będzie, że krawiec chce depopulować. Oprócz tego, że chce, żebyście jedli robaki i żebyście nie mieli pieniędzy swoich, bo używa karty, to jeszcze chce depopulować, bo mówi, że za dużo. No ale taka jest prawda. Zobaczcie, jak w celi więziennej siedzą ze sobą ludzie, to zaczynają się napierdalać, bo po prostu jest ich za dużo w jednym miejscu. No, znowu się Skype spierdolił. No nie pogadamy dzisiaj chyba na Skype'ie. O, ale jest.
2: Ale ja cię słyszę, jest. Ale ta wrażliwość w nas też się skądś bierze. Ona nie jest... Ona skądś jest, nie? Ale ja tu chciałem też powiedzieć, bo fajny temat, bo wiesz, ja też biorę jakieś tam leki i tak dalej i chciałem zobaczyć, ilu ludzi, ilu nocników mi się też jakoś tam leczy, bo ja się przyznaję, zupełnie szczerze się przyznaję, że biorę paroksetynę 20 mg biorę codziennie. A czemu? A nie wiem. A wiesz co? Miałem takie irracjonalne lęki. I ja w ogóle nie wiem, skąd mi się to brało, kurwa. Ale najbardziej mi się to brało w kościele. Jak byłem kiedyś chodziłem do kościoła, to było tak, że stałem, kurwa, i bałem się mocno, nie? I nie wiem, skąd się to brało, takie było to, ja nawet nie wiem, skąd, jakieś takie, kurwa, czasem czułem, jakbym jakieś, kurwa, jakieś inne moce opętały, naprawdę. Ja się czułem, naprawdę, jak... Halo, słyszymy się?
0: Tak, tak.
2: Halo.
0: Tak, ja cię słyszę.
2: Czułem się, jakby mnie ktoś po prostu z zewnątrz atakował. Tak się czułem. Czułem się jak atakowany z zewnątrz. Nie od środka, tylko z zewnątrz ktoś by mnie, kurwa, dźgał jakimś czymś. I nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I ani Kościół mi na to pomógł, nic. I poszedłem do psychiatry i psychiatra mi powiedział, pan to bierze lekarstwo i to ma pan tu 20 mg i ten. I odkąd je biorę, no to już tych ataków nie mam. Ale ja tak zupełnie uczciwie, bo jesteśmy animowi, mimo wszystko, że tu już tam gadam coś, ale jesteśmy animowi i to jest fajne. Chciałbym spotkać się z ludźmi, którzy też być może mają, a jeśli ktoś nie ma, to nie. Ale uważam, że jest wielu ludzi takich, którzy mają takie rzeczy, takie spotkania, kurwa, trzeciego stopnia, czy czwartego stopnia.
0: Tak naprawdę, stary, to wszyscy, to można powiedzieć, że wszyscy, wszystkim coś dolega, tylko że ustaliliśmy sobie jako ludzie pewną granicę, po której mówimy, że ktoś ma zaburzenie, tak? Ale tak naprawdę większość ludzi ma jakieś odchyły większe, mniejsze, ktoś ma jakieś jazdy swoje, wiesz, tylko po prostu się tak dogadaliśmy, że od tego i tego poziomu, no to już trzeba coś z tym zrobić, nie? I tyle, no.
2: No. Tak, ja zupełnie się z tym zgodzę, tylko, że też z drugiej strony, jak złapać tą normalność, to w którym momencie jesteśmy normalni, nie? Bo tu nagle ustaliśmy jakieś odchyły, a normalni jesteśmy kiedy? Kiedy jesteśmy normalni? Że co?
0: Ja myślę, że wiesz, że po prostu większość decyduje o tym, co jest normalne i pewne, znaczy są pewne stany, gdzie można stwierdzić, że jest zaburzona chemia mózgu, źle wydziela się tam serotonina, tak dalej, no to można tak medycznie stwierdzić, że coś tu jest zaburzone, coś nie gra i to jest jakby oznaka tego, że można się wziąć za jakieś tam leczenie, ale są też, myślę, takie stany, gdzie ciężko powiedzieć, że wiesz, no na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi i się dogadaliśmy, że tutaj no ustalamy, że to już jest zaburzenie, a tu jeszcze nie ma. No, ale tak naprawdę wielu ludzi ma jakieś jazdy. Popatrz, jak się dziwnie ludzie potrafią czasem zachowywać i nikt ich nie chce ani leczyć, ani im nic podawać, ale są dziwni, nie? Mają jazdy, ktoś za bardzo agresywny, ktoś pozbawiony empatii, ale jeszcze się nie kwalifikuje jako psychopata, tylko po prostu tak jest. No. Jeszcze go nie będzie nikt leczył. No, tak. Skomplikowana sprawa.
2: No, ale tak abstrahując, powiedz mi, Krawcze, czy my, jako nocniki, my jesteśmy normalnymi ludźmi? Jesteśmy gdzieś, kurwa, na prawo, na lewo? Jesteśmy, nie wiem, uważasz, że jest jakaś linia pośrodku zeszytu tego, kurwa, w kratkę czy w linie, że jest zeszyt i my tu sobie robimy ślaczek i my, nocniki, jesteśmy tu zaraz blisko tego ślaczka? Czy my jesteśmy jakoś na marginesie? Bo ja zupełnie powiem szczerze, że uważam, że jesteśmy trochę na marginesie, ale nie uważam, że to jest złe. Uważam, że to jest esencja. Ten margines to jest esencja tego wszystkiego, ale wcale nie czuję się gdzieś wypośrodkowany. Nie. Ja się czuję gdzieś z boku tego społeczeństwa.
0: Czujesz się z boku?
2: Czuję się esencją. Nie wiem.
0: Z boku jest.
2: Może jakieś nocniki też się wypowiedzą. Niech ktoś jeszcze zadzwoni. No, nie chcę tylko z tobą sam gadać. Może ja lubię gadać z kimś jeszcze.
0: To czekaj, to Gambola w takim razie spróbujemy może dołączyć. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ciężko mówić o nocnikach jako o jakimś monolicie. Jesteśmy taką społecznością, która się charakteryzuje tym, że to są bardzo różni ludzie. Jeden jest spiskowy, drugi jest sceptol, jeden jest wierzący.
2: Ale jakoś esencji, to chyba tak, co? Czy nie? Tak,
0: no raczej
2: tak,
0: nie.
2: Ja to tak odbieram, jako jakiś taki bardzo esencjonalny klimat tego radia.
0: Nie wiem, jak już chcesz na siłę wspólnego mianownika szukać, to może, nie wiem, ludzie bardziej otwarci i zdystansowani, bo samo nazywanie siebie nocnikiem wskazuje pewien dystans do siebie, więc może ludzie z pewnym takim dystansem po prostu i tyle. Spróbuję tutaj dołączyć. kurwa, ten Skype to jest...
2: Ale to jest esencjonalne, to jest dobre, to jest dobry klimat, to jest bardzo dobra wskazówka, to jest... Uważam, że właśnie ja to bardzo lubię, właśnie to lubię i to... Gumball, jesteś tam?
0: Nie, coś tu się chyba nie udało. Ale wiecie co, tak naprawdę ciężko by znaleźć, by było alternatywny komunikator. No co, WhatsApp? Gdzie co, chcielibyście, żeby wasz numer telefonu tu lądował? U mnie na biurku? Chyba nie. No nic, nie dołączę Gumballa, chyba nie da się za bardzo. To też kwestia różnych wersji Skype'a i tak dalej, albo mojego statusu tutaj nie przeszkadzać, damy aktywny.
2: W takim razie, Krawcze, jesteś skazany tylko na mnie.
0: Niekoniecznie, mogę cię rozłączyć.
2: No tak, to twoje radio, o, spoko. Halo? No, już mnie rozłączyłeś? Halo?
0: Słyszymy się.
2: A nie, jeszcze mnie rozłączyłeś.
0: Nie.
2: No, ale właśnie nie, ale dobry temat jest, bo na przykład uważam, że jest dużo ludzi wrażliwych, którzy budzą się w tym świecie i oni nie mają rozeznania, bo ten świat nie jest dla nich. To jest świat dla innych wrażliwych ludzi. Oni w tym świecie się... Ja też zaliczam się do tych wrażliwych ludzi, którzy w tym świecie naprawdę mam problem. Mam problem, muszę brać te psychotropy, bo jeśli ich nie biorę, to ja się tu nie odnajduję. A czemu?
0: Tu, w tym radio się, jak nie biorę psychotropów, to się w tym radio nie odnajduję zupełnie.
2: No, nie, ale... No, chciałem powiedzieć, że... No dobra, przyznałem się do wszystkiego i tak dalej, ale... Uważam, że ciężko jest się tym, ale weź ten, Krawiec, weź, zobacz ten świat, wszystko, te podatki, to wszystko, kurwa, to całe, to, a wyobraź sobie, Krawiec, jakbyśmy, ja i ty usiedli mi, kurwa, na rowie i byśmy wymyślili świat, jakiś nowy świat, to wymyślibyś, że muszą być podatki? Wymyślibyś to? Że musimy od chłopów, kurwa, zbierać jakieś, kurwa, datki?
0: No jeśli wiesz, jeśli no, świat się zmienił tak, że więcej się buduje rzeczy dla nas takich wspólnych, nie? Tam drogi, służba zdrowia, obronność i tak dalej. No kiedyś też niby były jakieś zaczątki zawsze
2: weź,
0: tego,
2: kurwa.
0: Ale było mniej podatków, było dużo mniej,
2: musi być
0: mniej podatków.
2: Ja się cały czas uczę. Musi być silny, kurwa, musi być, wiesz. No nie, no to zależy. Chciałeś trochę tym, nie dezmam, tylko tym, jak nasz prezydent się nazywa, czekaj.
0: Jaś Fasola.
2: No, ja się Fasolą zwrócił.
0: Nie obrażaj pan, dobre?
2: Ale tak zupełnie, ale...
0: Nie przerównuj pan mnie do Baliniaka.
2: Ale to... Tak zupełnie szczerze, z serca. Gdybyśmy tu usiedli na rowie i wymyślili sobie świat, to wymyśliłbyś coś, że musimy jakieś, kurwa, podatki, coś? Zobacz. Ale zobacz na zwierzęta. Zobacz, kurwa, bociany przylatują, kurwa, jedzą żaby. One nie płacą żadnego podatku, kurwa. Myślisz, że one mają w kwietniu teraz... Halo, słyszymy się, prawda?
0: Słyszymy się.
2: Słyszysz mnie?
0: Tak.
2: Wyobraź sobie, że bociany przylatują... I one 30 kwietnia mają złożyć pita, kurwa. No, żaden bocian nie składa. Żaden bocian nie przelatuje, że o, ja tu 30 kwietnia w tej Polsce muszę... Ja tu wracam z Sahary, z Afryki, wracam do Polski. Muszę tu na 30 kwietnia przybyć i, kurwa, muszę gniazdo założyć i muszę pita złożyć. A jak jakieś pitki mi nie pasuje, to je wyjebię z gniazda, bo...
0: No ale słuchaj, Jezu. Miasto, taka moja Środa Śląska, musi za różne rzeczy tam wspólne nasze zapłacić. No ktoś tutaj sprząta, ktoś śmieci wywozi, ktoś coś tam, no wiesz, no nie można, no z czego brać pieniądze?
2: Na te nie, rzeczy. No spoko, nie,
0: coś,
2: spoko.
0: Jakieś haracze niech se będą, ale słuchajcie, teraz znów... ten rząd i poprzednie pewnie też zrobiły tak, że służba zdrowia w stanie katastrofalnym, czekasz tam 2 lata, aż cię przyjmą i tak dalej, więc ludzie zrobili te zrzutki i zbierają to na chore dziecko takie, to tam na kogoś. A teraz opodatkowują, że trzeba będzie tam o 1/5 więcej po prostu zebrać, żeby mieć na haracze. Czyli te skurwysyny tak nas po prostu zawsze nas dojadą, nie? Jak już sami się ludzie wezmą za pomoc sobie samym przez crowdfunding, to ten crowdfunding tak opodatkują, żeby się odechciało, nie? Jak ja ich nienawidzę po prostu, kurwa, no.
2: Nie, ale nawet było coś takiego, że oni powiedzieli, że nie, że słuchajcie, mamy tu nawet kontrustawę, że ta nasza ustawa jest taka, ale mamy kontrustawę, która to zniesie, nie? Że... On już tak, że było coś takiego, że oczywiście my tu wygłosiliśmy, ale to nie przejmujcie się, bo zaraz ogłosimy następną ustawę, która zniesie tą ustawę, nie? Było coś takiego. No. Już przepraszam, bo już teraz nie domagam, a trochę, ale było coś takiego, że rząd ogłosił, ale ten rząd nasz ogłosił, że nagle ogłasza jakąś tam uchwałę czy coś tam, którą zniesie, że przepraszamy, ale zaraz zniesiemy, nie przejmujcie się ludzie, zaraz zniesiemy następną i to wszystko będzie okej, nie?
0: Tak, to się nazywa straczka legislacyjna. Ale wiesz co, bo też poruszyłeś temat, jaki byśmy sobie świat mogli tu ułożyć, żeby było lepiej. Żebyśmy może nie chorowali tak na głowę. W filmie Johnny Mnemonic jest ciekawie przedstawione w sumie to zagadnienie, bo jest tam taka choroba, która się nazywa NAS, czyli syndrom osłabienia neuronów. I to jest taka choroba neurologiczna spowodowana tym, że jesteśmy przeładowani bodźcami. I to może być też jakiś klucz tutaj do zagadki, czemu dzisiaj tak ludzie wariują. Jest tylu różnych, wiesz, skaczą se po głowach, atakują się stąd ni zowąd, nie? Depresja, wszystko. No właśnie, może to przeładowanie. Jak człowiek żyje sobie tak, jak to się mówi, po Bożemu, albo walczy, tu jakaś wojna, albo rolnikiem jest, ma pracę. Jak człowiek pracuje se w ogrodzie, ma jakieś, tu coś majsterkuje, buduje se dom, to on nie ma czasu się tam przejmować, sromać, nie czyta newsów co chwilę, które mu rozwalają głowę, nie? On se żyje prosto, po Bożemu i często proste oznacza właśnie lepsze, nie? Simply the best, więc może takie proste życie jest jakimś kluczem do sukcesu tutaj.
2: No nie wiem, ale z drugiej strony, Krawcze, zamieniłbyś takie życie nasze na proste życie?
0: Bo ja bym ciężko. Ciężko, bo jesteśmy ćpunami trochę, już się uzależniliśmy od filmów, Netflixów, bodźców, newsów, streamów, wszystkiego, kurwa, nie?
2: A może też, że zobaczyliśmy trochę więcej i chcemy tego, co? Nie. Jak? Że wiesz, no jak ktoś coś poczuł, to chce tego, no. Ja nie neguję ludzi, którzy mają proste życie i mają spoko i tak dalej. Okej. Ale jednak jak ktoś coś poczuł i widział to, to jednak ja dążę do tego. Ale w ogóle, weź, przepraszam, że tak trochę, kurwa, nie na temat powiem, ale weź zauważ, kurwa, zobacz krawiec. Nasza materia jest, kurwa, uważamy, że składa się z atomów. Atomy w 99% są pustką. Są nie wiadomo czym. Są jakąś... mówi się, że to jest przestrzeń, ale jak opisać przestrzeń? I teraz zobacz. Te atomy, które mają 99,9% wymyślimy sobie coś takiego. Mogę ci powiedzieć? Ja wymyślę sobie coś takiego, że zobacz, bo mówi się, że jest wielki wybuch, nie? Ale ten wielki wybuch to nie musiał być wybuch jakiś, wiesz, że eksplozja, że kurwa zapaliło się coś, kurwa tego. Tylko wyobraź sobie, że masz czysto matematyczną, hipotetyczną jedynkę i zero, nie? Masz, jeśli na początku była jedynka, jeśli na początku była jedynka i do tej jedynki zrodziło się zero. Czysto, bo zobacz, bo czym co jest materia? Materia jest nawet nie wiadomo czym, bo zobacz, atom, nie? Jakbyśmy rozkminili atom, to on ma jakieś tam elektrony. Te elektrony też jest taka mgiełka, bo one nie, one krążą wokół, kurwa. To jest to nawet, one tak szybko krążą, że to jest jakaś mgiełka, nie? Jest to jądro, które jest, kurwa, 99,9% mniejsze niż ten cały atom, nie? I to jądro jest jakieś, kurwa, kwarków, czy tam superkwarków, czy tam pozytywnych, negatywnych, czy jakichś, kurwa, tych. I to nagle się okazuje, że to wszystko jest jakąś energią, jakimś potencjałem, jakimś czymś, co nawet może nie być materią. I weź sobie wyobraź, że my na przykład możemy leżeć, nie wiem, to ja tak abstrahuję, bo w Matrixie było tak, że leżymy na łóżkach, znaczy leżymy, oni leżeli na łóżkach, nie? Leżeli na jakiś tam ten i ten Neo leżał i tak dalej, go powinali, ale czy my, czy to, tak hipotetycznie, nie może być tak, że my leżymy na jakichś łóżkach, że my mamy jakieś awatary, że my nie jesteśmy stąd? Halo, halo, słyszymy się? Powiedz.
0: Słyszę,
2: Halo?
0: tak, żyjmy się, no, słuchaj, no, nie wiem, te całe atomy, całe te, no, kurwa, no, stary, może być tak, że właśnie są te energie i to tam gdzieś tam tego, i wybuch był, ale nie było i takie Matrixy, wszystko to tak, wiesz, leżymy i tam nie ma nic, nie, i te Matrixy tylko, no, nie wiem, kurwa, no.
2: Ale nie, no, nie podążałeś za mną, kurwa, ja tu, kurwa, takie wywody, a ty nie, w ogóle nie słuchałeś mnie.
0: Słuchałem, tylko może cierpisz, bo czasami przy tej manii wielkości jest coś takiego, że tobie się wydaje, że odkryłeś coś niesamowicie wielkiego, że tak jak Marek Podlecki skonstruował deparchator i był przekonany, że po prostu to jest wynalazek wszechczasów, to tobie też może się teraz wydawać, że coś odkryłeś, a to taki chaos myśli po prostu jakiś tutaj
2: No nie
0: wylałeś
2: wiem,
0: na
2: ale
0: antenie.
2: dobrze, ale to jeśli to może mnie ukierunkuj, może mnie kurwa
0: A co ja jestem jakiś kurwa mędrzec?
2: ociosaj mnie, no jeśli coś pierdolę, to mnie kurwa jebnij mnie łopatą, co?
0: Ani pierdolisz, ani nie pierdolisz, no tak po prostu wyrzuciłeś z siebie jakieś swoje takie przemyślenia dotyczące kształtu naszej rzeczywistości, zahaczające o jakieś tam różne wizje science fiction, no i to, nie wiem, no gadaliśmy miliony razy tutaj o symulacji i tak dalej, no to, nie wiem, czy mi się tak teraz chce o tym rozmawiać, bo to możemy sobie tak bajać, tak naprawdę, wiesz... nic nie wiemy za bardzo. No, ten wielki wybuch też teraz naukowcy się zastanawiają, czy to przypadkiem nie jest błąd, jakiś nasze takie wyobrażenie o wielkim wybuchu. To mogło być inaczej jednak trochę. No, ciężko powiedzieć. Możemy sobie gdybać. Ja się w ogóle nie znam za bardzo na tych sprawach, tak jak ty.
2: Dobra, to ja ci powiem, ja się znam. No, słuchaj, jest tak. Ten wielki wybuch to było tak.
0: Takie nie. Takie jebudu! Takie jebudu było.
2: Nie, ale Jezu, ale co w tym złego, że na przykład człowiek sobie siedzi pod drzewem i myśli, no co w tym
0: No
2: złego, no
0: nic.
2: myślimy, co?
0: No nic. No, ja też sobie lubię czasem pomyśleć. Co siądę,
2: Ja
0: co
2: lubię to
0: myślę.
2: radio właśnie, uwielbiam to radio za to, że jest dużo kurwa jest mózgów, które dzwonią tu i wszystko jest spoko, bo można się wymienić tu.
0: Tomisiu pisze tutaj,
2: Ale
0: Tomisiu pisze, krawiec, pan chciał przekazać, że cząstki elementarne są opisywane jako energia, a nie materia, więc można domniemywać, że my jesteśmy też energią, a nie materią. No to tak, no to, tak się czasami to rozpatruje, no.
2: nawet jesteśmy światłem. Nawet nie wiem, a czy światło jest energią? No tak, światło jest energią, ale światło.
0: W sumie, no, ale wiesz, no, mówić, że powstaliśmy z energii, no bo tak w zasadzie jest, no, energia się zamieniła w materię, zaczęły powstawać różne pierwiastki, co tam było na początku? Hel i wodór. No i potem cała ta
2: Nie wiem,
0: tablica,
2: ale ja mam.
0: no.
2: Ale najfajniejsze jest to, że hel i wodór to są bardzo proste pierwiastki. To są bardzo, bardzo prymitywne i proste pierwiastki, które kurwa są podstawą, fundamentem tego wszechświata, nie? I też ja w ogóle to mam taki kurwa pogląd, że tą
0: No, się Robocop się włączył. Słabe połączenie.
2: Stwórca wszechświata był jedynką. Ten cały stwórca wszechświata był jedynką, a całym zerem był szatan. Ale sama jedynka nie mogła być sama. I dopóki się pojawiło zero, i to jedynka i zero stworzyło ten cały wybuch wszechświata. Ten, jak to się mówi, ten kurwa, ten początek wszechświata, wybuch. I to nawet nie to, że to nie była materia, to było jedynka i zer. Zobacz, ciąg jedynek i zer może opisać.
0: O, tu służby zakłócają. No, służby zakłócają.
2: To wiesz.
0: Wiesz, strasznie się połączenie skiepściło, albo służby zakłócają. Halo? No. No właśnie, nie, chyba się nie dogadamy, bo służby zakłócają. Wiesz co, no nic, będziemy kończyć, bo się kiepska jakość jest połączenia strasznie, wiesz.
2: Halo, halo. No,
0: halo, halo. Kiepskie połączenie strasznie. Ciężko się gada, bo cię słychać piąte przez dziesiąte często. Także będziemy się żegnali. No.
2: To ciągi Gizer może opisać całą
0: No, trzymaj się stary, no niestety, nie pogadamy już dłużej z Damianem, skiepściło się połączenie. No, dobra. Kiedyś... O, chyba jesteśmy tam nadal połączeni. Musimy się rozłączyć, Damianie. Skype szaleje. Dobra, wyłączam Skype'a. Albo tu jakieś głosy w mojej głowie dziwne. Kiedyś na fazie miałem taką iluminację właśnie też, że hel i wodór, no to tak... Wodór, woda, no to tak, woda życia, to takie Boże, to Pan Bóg, czyli to te siły dobra, a hel, no to wiadomo, nie trzeba tłumaczyć. No. Kto grał w Diabolo, to wie. Czyli piekło i niebo na początku były. I to się wymieszało, prawda? Te atomy, te całe te, no. Także... No nie, to się można śmiać, ale człowiek czasami doświadcza jakiejś takiej dziwnej iluminacji, że to, co mówi, to brzmi tak trochę, trochę, nawet bardzo nonsensownie. Takie pomieszanie z poplątaniem właśnie, ale coś w tym może być, po prostu człowiek coś tam czuje, nie do końca potrafi to wyrazić słowami, brakuje mu słów, powiedzmy, ale to... Ma to w sobie okruchy jakiegoś poznania głębszego, tak? Którego ktoś doświadcza, bo dużo myślał, dumał, medytował. No tylko po prostu jak stara się to przelać na mowę swoją, wytłumaczyć innym, no to zaczyna to brzmieć trochę chaotycznie, trochę nonsensownie, ale można się wsłuchać i coś tam może się wyłowi, nie? Na początku było słowo, a nie hel, pisze świadomy suweren, który tu często zwraca uwagę, na przykład nie podoba mu się, że mówimy, że każą mówić osoba, nie? Na przykład zwraca uwagę na, no tak chyba twierdzi, że oni tamci starają się w nas wtłoczyć jakiś sposób mówienia, który ma nas w pewien sposób, nie wiem, zaprogramować i tak dalej. To nie wiem, bo tu też mówiłem, że dużo bardzo osób jakby zrobiło sobie zabawę z tego Marka Podleckiego, biednego. Ktoś może mi zarzucić, że z Kunradem było właściwie to samo, nie? Trochę u mnie też Kunradowi, Zbawicielowi 44 użyczyłem anteny i tak dalej. No a tu też mamy jakby taką właśnie manię wielkości, prawda? Trochę. No, ktoś tu proponował, że wszyscy dzwonimy do Kloda i mówimy, jesteśmy agentami. Właśnie to, nie wiem, czy to jest takie... To jest trochę podłe bawić się ludźmi, tak, którzy, powiedzmy, mają jakieś zaburzenie i się śmiać z nich, i programować ich, nie? I utwierdzać ich w czymś tam, że są atakowani, powiedzmy, że świat się na nich uwziął, że ktoś ich obserwuje, że ktoś się umawia przeciwko nim. Właśnie jak ktoś ma takie urojenia prześladowcze, to uważa, że wszyscy go obserwują, że nawet, że specjalnie się ubierają w określony sposób, żeby mu dać jakiś znak, żeby mu dopiec. Albo że sąsiad specjalnie stuka na górze, żeby nas wkurwić i coś. No, także urojenia wielkościowe, przekonanie o swojej wyjątkowości jakieś, nie? Taki troszeczkę narcyzm. Ale tutaj taki narcyzm głęboko posunięty to się pojawia, no, u Etama się też pojawiał. Etam się z tego sam śmiał i mówił, a taki jestem po prostu, nie? No też gdzieś tam się leczy. Dlatego to może dotyczyć naprawdę wielu z nas tutaj, jakieś tam leczenie się. Więcej takich przypadków można by tu przytoczyć. No ale często znajomi się boją wytknąć komuś chorobę, bo się boją, że się pokłócą. No tak jak w moim przypadku, nie? No delikatnie gdzieś tam Klodowi, tak jak kumpel kumplowi starałem się coś tam podsunąć, myśl, że może jakaś mania prześladowcza czy coś. No się od razu się obraził na amen i już nie ma rozmowy w ogóle. I potem on mówił na antenie, przejaskrawiając to, więc trochę tak kłamiąc w zasadzie, że oskarżył mnie o chorobę psychiczną. No i to powiedział w taki sposób, że to wynikało, że ja go napadłem jakby i go wyzwałem, że jest psychicznie chory. No to trochę zmienia postać rzeczy, nie? Jak komuś delikatnie coś starasz się powiedzieć. To nawet już byliśmy skonfliktowani wtedy, a i tak się starałem jakoś tam delikatnie, subtelnie coś zaznaczyć. Słuchaj, może lekka mania prześladowcza, co, czy coś, tak wszyscy agenci, no drogu, wkurw. Tak to bywa właśnie. Także... Hipochondria się też pojawia. Ludzie, wiecie, czasami cierpią, bo są na przykład przekonani, że rozkładają się od środka, że się rozpadają, że jakiś robak ich zżera od środka, nie? To straszne musi być. To jest taki skrajny przykład hipochondrii, kiedy ktoś już, no, bo, no, mówi się czasami, ale hipochondryk, nie? No to ktoś, o, mnie boli, o, choruje, o, babcia chora znowu. No to może różne też mieć różną siłę. Ktoś na przykład, jakaś nasza babcia, ciocia, czy ktoś może chcieć zwrócić na siebie uwagę, chcieć, żeby się nią zainteresować, nie? I to może się rozwinąć w taki stan, bo człowiek jest plastyczny i człowiek potrafi, nasz organizm czasami... Ja na przykład miałem tak, że jak miałem iść do przedszkola, to rzygałem po prostu, bo byłem wkurwiony, że gdzieś tam muszę, że każą, że coś, że ze wszystkimi, że po prostu takie więzienie trochę i chorowałem, autentycznie się choroba jakaś pojawiała. Dzieciak, który bardzo nie będzie chciał chodzić do szkoły, może u niego ta choroba zostać jakby to powiedzieć. Myślę, że to działa trochę tak, że system obronny naszego organizmu na nasze własne życzenie może się dezaktywować troszkę. To znaczy nasz organizm wspomaga nasze dążenie do tego, żeby gdzieś nie pójść, żeby coś i po prostu... Mechanizm jakiś tam samoleczenia, obronny może zostać na tą sposobność wyłączony, żeby, no, nasz organizm sterowany mózgiem w dużej mierze po prostu się dopasowuje do okoliczności, chce nam zrobić dobrze, chce nam ułatwić to, żebyśmy gdzieś nie szli. I się rozchorujemy nagle, nie? I to nie polega na tym, że choroba się znikąd pojawiła, tylko po prostu nie były angażowane różne siły, wojsko w naszym organizmie nie poszło do boju po prostu, nie? I choroba wygrała automatycznie. Tak sądzę, że to może tak działać. No i tutaj możemy dojść do clue jakby, bo to chciałem o to zahaczyć, o to jakby środowisko alternatywne, ezoteryczne. Ilu tam jest chorych ludzi, a ilu jest po prostu takich, którzy mają bujną wyobraźnię, a ilu jest szarlatanów, którzy chcą coś ugrać, nie wiem, zarobić, bo to jest często dobry interes, jak ktoś ma głowę do tego. I żerowanie trochę na innych ludziach. Wydaje mi się, że to jest taka mieszanka po prostu. Przeróżni są ludzie, nie? Jedni mają dobrą intencję, drudzy złą. I to tu chyba jest taki główny podział. Kto ma dobrą intencję, zawsze będzie gdzieś tam do przodu, będzie człowiekiem bardziej szlachetnym, bo nawet jak coś złego zrobił, no to co? No to zrobił niechcący, zrobił nie do końca świadomie, gdzieś tam walczył ze sobą, no to już jakiś plus. A ktoś, kto tak cynicznie, chamsko po prostu wykorzystuje ludzką naiwność, opowiada rzeczy, w które sam nie wierzy po to, żeby coś ugrać, no to wiecie, to trochę inaczej jest, nie? Więc znów wracamy do tej intencji, jakby. Yeah. No i często to jest taka strasznie parszywa robota, bo powiedzmy ktoś ma zaburzenia, wydaje mu się, że go reptilianie z siódmej gęstości atakują jego nerkę ze smartfonów czy tam coś, a tu się nagle pojawia ktoś, tak, masz rację, słuchaj, ja ci to wytłumaczę, to są byty demoniczne z siódmej gęstości, prawda, ale jak chcesz, możesz porozmawiać z moim kolegą, prawda, z istotą, która przybyła z Andromedy. 200 zł się należy, no. Chociaż akurat ci różni kontaktowcy to oni najczęściej chyba nic nie zarabiają za bardzo. Nie biorą pieniędzy za swoje usługi, nie? Też niekoniecznie jak ktoś bierze za coś pieniądze, to od razu zły. Już nie bądźmy takimi komuchami tutaj. Poza tym, no, taka mieszanka trochę ludzi z bujną wyobraźnią, ludzi, którzy naprawdę wierzą w te rzeczy i widzą w tym jakąś misję, osoby zaburzone psychicznie, szarlatani, trole i śmieszki, którzy po prostu lubią się gdzieś tam pośmiać z innych i dokuczać. Także myślę, że to taka mieszanka. No też mówiliśmy o jakichś tam niby dobrych stronach środowiska alternatywnego, spiskowego, że to jest takie uwrażliwianie na pewne rzeczy, które nawet jeśli to nie nastąpiło, jeśli nawet to jest jakaś fantazja, to być może się pojawi takie zagrożenie jakieś, nie? I trochę nas to uwrażliwia. Pewien jakby. Może to wszystko ma swój sens, może w tym jest jakiś zamysł, nie? Że to trochę działa na zasadzie takiej szczepionki, jakby, nie? W cudzysłowie. Takiego budowania odporności w tym organizmie cywilizacyjnym. Budowanie odporności na pewne rzeczy, które mogą się przydarzyć. No, ja sobie dzisiaj na pewno tu nagrabię, na pewno dużo osób znienawidzi, powie, że już całkiem zadiabolone radio, obrażał Gabriela, słyszałeś Gabriela, jak cię obrażał? No, zaraz ktoś tam napisze, doniesie, to ja jestem na to przygotowany, ale po prostu mówię to, co gdzieś tam przychodzi do głowy, jakieś swoje wątpliwości, jakieś zastrzeżenia, to nie będę tu świrował pawiana i udawał czegoś, żeby, nie wiem, żeby coś ugrać, żeby być lepiej postrzeganym, żeby, nie wiem, mieć kolegów czy coś, nie? No mówi się to, co się mówi, to, co się myśli, taka powinna być zasada, jakaś taka szczerość powinna być. No. Z kolei No, jeszcze ta właśnie ta psychopatia, nie? Myślę, że takim filmowym przykładem psychopaty, no to jest ten Joker ostatni trochę, nie? I tu jak czytałem o przyczynach, no to jakaś przemoc w rodzinie, nieszczęścia, których doświadczamy. W ogóle to jest chyba też trochę z mora ludzkości, że często no, straszne rzeczy się dzieją, działy, dzieją i będą pewnie jeszcze długo działy. No i człowiek doświadcza smutku, zrezygnowania, rozczarowania, przemocy i jakbym, ja mam takie wyobrażenie, że zło promieniuje w pewien sposób i stopniowo pęka taka tama, nie? Tama jakiejś samokontroli, ta tama, gdzie po jednej stronie jesteśmy jeszcze człowiekiem, który potrafi dzięki tym neuronom lustrzanym w sumie, nie? Czuć empatię. Mówi się, że człowiek, który sam doświadczył jakichś nieszczęść, to bardziej jest uwrażliwiony na te nieszczęścia, na postrzeganie tych różnych smutnych rzeczy u innych nieszczęść czy tragedii, bo sam tego doświadczył, nauczył się, potrafi sobie wyobrazić, jak to jest, nie? Ale z drugiej strony, jak następuje pewne przeładowanie, człowiek doświadcza całej masy nieszczęść, jest źle w rodzinie traktowany, zawiódł się na ludziach, okradli go, nie? To w końcu, nie wiem, nawet takie zwykłe myśli przychodzą do głowy, że to wszystko chuja warte, że świat to jest dżungla, że trzeba walczyć o swoje. Żadnego Boga nie ma, bo dlaczego miałby być, skoro, nie wiem, skoro moje dziecko wpadło

0: czy coś.
1: Akurat w piątek, kurwa.
0: No, a kiedyś w ogóle w każdy piątek ratowałem świat. Dzisiaj w każdy piątek nadaję, ale był czas, że w każdy piątek ratowałem świat.
1: Zobaczę na tego PayPola.
0: No, ratowałem świat, ponieważ... O! Halo, halo, halo.
2: Halo, halo. Chyba coś dzisiaj z internetem jest nie tak, bo i Twitter pada, musiałem się wylogowywać, logowywać. I nawet jak się zalogowałem, to nie chciało się zalogować. I trzeba było czyścić. I Skype coś się pierdzieli, inne. A widzę, że internet mi działa, bo sprawdzam. Zresztą mam mobilny i drugi, więc na dwóch sprawdzam. I to samo, więc coś gdzieś jakaś taka ważna usługa musiała jakaś paść.
0: Coś może być na rzeczy Gumballu, drogi, bo YouTube szwankował przez chwilę, coś tam się dziwnego działo, filmy się strasznie długo buforowały. Ty mówisz o Twitterze, teraz Skype, no tak, no. Coś się, jakaś
2: może
0: rura.
2: Może Microsoftu coś, bo to wiesz, usługi powiązane, nawet jak Google coś ma, to oni też to mają powiązane i teraz chyba każdy z każdym.
0: Tymczasem Matthew pisze na czacie, krawiec, niestety zostałem dziś pobity na przystanku. Na szczęście straciłem jedynie słuchawki. No to dobrze, że nie
2: ząbki. Kurde, na szczęście słuchawki, jak ja bym stracił słuchawki, bym się rozpłakał. Kurwa, 900 zł kosztują.
0: No, zęby trochę droższe, nie? Chyba.
2: Kurwa, moje? Jesteś pewien, że moje są droższe? No, to okej.
0: Okay. No.
2: W każdym razie, no słabo. Czy to teraz, a gdzie to, w Polsce, czy gdzie indziej go skroili?
0: Nie wiem, tylko napisał, że skroili. No nie jest to nic przyjemnego, też doświadczałem bycia okradzionym na ulicy. A ciebie kiedyś skroili?
2: Czy liczy się 5 zł? Dałem piątaka, czy tam dychę, już nie pamiętam, takiemu kibolowi, co wiesz, trochę menacing był we Wrocławiu. Najgorsze, policja obok stała, jebany się trochę dowalił się. No są dwie opcje. Chuja zrobią ci policjanci i on mnie pierdolnie, bo widać było po nim. No ja mówię, no dobra, czysta kalkulacja. Jak policja nie chce pomagać, no to ja muszę niestety zapłacić haracz.
0: Ja już od dawna nie byłem zaczepiany gdzieś tam na ulicy, okradany, może dlatego, że mniej łażę niż kiedyś o wiele, ale powiedziałem sobie, że jak teraz mnie ktoś zaczepi, kurwa, napierdalam jak dziki po prostu i...
2: Kurwa, Bruce Lee.
0: Od razu, nie, ale od razu napierdalam w jaja, w krtań, biorę jakąś cegłę, łeb, rozpierdalam baseballem jak dziki. Po prostu, nie, no po prostu
2: a jaki
0: nie baseball, dam się.
2: Drewniany czy aluminiowy?
0: Nie no, z baseballem nie chodzę na plecach jak jakiś wieśmin, ale no, tak mówię w przenośni, no to wiesz, no raczej gazem psiknę albo kosę.
2: No, mój kolega ma jakiś metalowy baseball i zastanawiam się, co gorsze jest, dostać z takiego metalowego pustego w środku czy z drewnianego pełnego?
0: Ja mam w domu baseballa od Kuby kiedyś dostałem i to jest taki potężny baseball, ciężki, taki po prostu, wiesz, jakbym kogoś w łeb takim przydzwonił, to zęba nie ma co zbierać w ogóle, nie?
2: No ja wiem. Tak jak moja framuga od drzwi, co pierdolnąłem w nią jakieś trzy lata temu nawet. Za takiego małysza zawaliłem, że... Kurwa... Nie było to miłe w każdym razie, więc mogę, no jestem świadomy prawdopodobnie, jak z takiego baseballa dostać, musi się czuć.
0: Muszę sobie kupić pałkę teleskopową, od dłuższego czasu się już czaję.
2: A to gówno jest, bo większość tych teleskopówek tanich, bo ty pewnie tanio chcesz kupić, to się gnie.
0: Bo ty pewnie tanią chcesz kupić.
2: No a jaką, kurwa, kupisz drogą, taką dobrą?
0: A tytanową sobie kupię i co?
2: A, już cię widzę.
0: Będę i jebnę jak kwaśniewski pół litra w łeb takiego delikwenta. Nie no, powiedziałem sobie, że nie dam się już nigdy okraść na ulicy. Czy będzie 5, czy 10, po prostu niech mnie nawet skopią, bo to jest... Tak, nie wiem, tak sobie założyłem, ale to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, nie?

0: No to zobaczymy, jak to wyjdzie. To jednak jest strach trochę.
1: Wiesz, ja na twoim miejscu bym sobie kupił paralizator. Wiem, że to takie cieciowe, ale kurwa, to nie jest miłe dostać paralizatorem. Kurwa, boli.
0: No, ale, ale masz na myśli taki...
1: Takiego nie dostaniesz z pistoletu, niestety, takiego na hak.
0: Nie ma na haczyki takiego.
1: Nie, chyba to jest nielegalne w Polsce. Zaper jest chyba taki właśnie, to się tam... No ta broń taka na haczyk, to jest nielegalna. Ja mówię o stricte zaperze, nie?
0: No, to różnie bywa. No,
1: na blisko podchodził.
0: Różnie bywa, bo to właśnie opowiadałem, kolega kiedyś... Gdzieś mu tam na chatę wjechali coś i chciał użyć tego i bateria mu się rozładowała i nic z tego nie wyszło. I dostał oklep. Trzeba pilnować w każdym razie, żeby się bateria nie rozładowała.
1: No tak.
0: Ty, a o chorobach psychicznych coś byś jeszcze może powiedział? Bo to tematy teraz zmieniamy nagle.
1: Co, choroby psychiczne?
0: Jakie masz? Jakie masz? Pochwal się.
1: Jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem. Uświadom to sobie.
0: Czyli mania prześladowna, mania wielkościowa i mania i inne urojenia, bo mnie też uważa za Boga.
1: Coś... Kompleks Boga istnieje. To nie jest. Znaczy niektórzy ludzie myślą, że są bogami. To już na takim bardzo schorzeniowym punkcie. Nie takim normalnym, tylko dosyć urojonym.
0: Bajerujesz, Gumball. Mój tutaj przyjaciel niewidzialny z Aldebarana twierdzi, że bajerujesz, nie jesteś żadnym Bogiem.
1: Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Zaburzenie emocjonalne, proszę puścić to na antenie.
0: No, ta Ella Gavin, o której ostatnio tutaj było trochę, no to... Wiesz, to też chyba nie jest normalne, że kobiecie zabierają dziecko, a ona jakby nic. I jeździ sobie dalej na jakieś tam zloty, nagrywa streamy, jakby się nic nie stało, nie? To...
1: Może brakuje jej tych hormonów, które są wdzielane podczas porodu. A może po prostu taka osoba, a może ukrywa to w sobie. Może psychopatka, może socjopatka. Może po prostu, nie wiadomo, różne rzeczy są. Ja powiem szczerze, nie będę tutaj oceniał. Według mnie, jeśli chodzi o dzieci, to ja na przykład wiem, że kobiety mogą dostać depresji poporodowej.
0: Tak, właśnie, jest coś takiego. No. Nie, to jest taki trochę temat tabu, ale jest wiele kobiet, które nie chcą mieć dzieci albo już mają i z tego powodu cierpią, bo po prostu stwierdziły, że to nie jest ich bajka, jak to się mówi, men. I wiesz, człowiek się męczy już do końca życia albo no, przez jakiś tam długi, długi czas, dopóki nie wyjdą z domu, bo ktoś nie spodziewał się, że to będzie dla niego tak nieprzyjemne doświadczenie, to dziecko. On po prostu nie ma predyspozycji. No, ja w ogóle uważam, że to jest bardzo kontrowersyjne, że powinny być badania psychiatryczne, jak ktoś chce mieć dziecko. Dlaczego się bada kierowcę, dlaczego się bada policjanta, dlaczego się bada kogoś tam, a dziecko może mieć każdy. I potem tyle tragedii, nie? Tutaj jakaś wyrodna matka czy ojciec, tu ktoś zabija swoje dzieci, tu coś, no... Tylko wiesz, wszyscy zaraz zaprotestują, bo będą widzieli w tym zagrożenie, że komuś się zabroni, bo coś, bo niby wariat. No ale no nie wiem, no, ja bym zrobił takie badania kontrolne. Czy serek z krakersa nie spadł, czy peron nie odjechał?
1: Ja wiele razy bym robił badania kontrolne. Zresztą, czy nie dziwi cię to, że żeby mieć prawo jazdy w naszym kraju, przechodzisz więcej procedur, niż jakbyś miał mieć dziecko?
0: No tak.
1: Ciekawe, nie? Że samochód z punktu prawnego jest większą odpowiedzialnością niż posiadanie dziecka.
0: No, dlatego mi się to dziwne trochę właśnie też wydaje. No. Zrobiłbym jakieś badania.
1: I to jest najgorsze, że kogo byś nawet chciał wytknąć, to zawsze ci powie, ale ty nie wiesz, jak to jest być rodzicem. Na odpowiedź. Albo ty nie wiesz nic. Tylko kiedy widzę ludzi, którzy jakoś tak nie potrafią się opiekować dziećmi, to potem prowadzi do różnych chorób psychicznych także. A co, dzieci nie mogą mieć schizofrenii? Mogą mieć jeszcze gorsze rzeczy. Zresztą większość chorób nabytych psychicznych jest przez złą opiekę nad dzieckiem. To się tworzy już wtedy.
0: Są też takie różne dolegliwości, które ciężko powiedzieć, czy to jest jakieś zaburzenie. Na przykład, znaczy jakieś jest, tylko pytanie, czy psychiczne. ADHD przykładowo, nie?
1: A, to ja mogę mieć. Tak? Czy to już nawet nie, że mogę mieć, tylko raczej na pewno, bo większość mi rzeczy pasuje, że się nie mogę skupić na wielu rzeczach, zmieniam często swoje projekty, no jest problem ze spaniem, na przykład taki, że potrafię o 3 w nocy mieć przypływ energii, różne takie rzeczy właśnie związane z ADHD gdzieś są.
0: Świadomy suweren, pisze Krawiec, rodzic nie ma takiego zawodu, a kierowca to zawód, który człowiek wykonuje. Wydaje mi się, świadomy suwerenie, że zbyt często posługujesz się jakimiś definicjami sam, że po prostu definiujesz wszystko, nie? I to jest trochę pułapka, bo to nie o to chodzi w ogóle, czy to zawód, czy nie zawód, to jest po prostu odpowiedzialność jakaś duża, bardzo wielka, względem drugiego człowieka i warto by może sprawdzić, czy ktoś nie jest w ogóle całkiem jakimś wariatunciem. No dlaczego osoba, która już całkiem jest jakimś wariatem, ma mieć prawo do posiadania dziecka? Bo wiadomo, że będzie je wtedy źle wychowywać, będzie krzywdzić. Tak po prostu, już nie wdając się tam, wiesz, w różne definicje, zawód, nie zawód, czy osoba, czy człowiek, czy coś, to nie jest takie istotne w tym przypadku, sądzę. Także no, trochę ludziom wmówiono w ogóle, że każdy musi mieć dziecko, że to jakaś nasza powinność tu na ziemi główna. Niby tak, no bo natura od nas chce, żebyśmy powielali geny i tak dalej, no ale już powinniśmy być trochę ponad to i nie myśleć tak naturą tylko i powinnością, jaką na nas nakłada tutaj środowisko jakieś, nie? Nie jesteśmy jakimiś małpoludami, no.
1: True.
0: Albo inną dziką świnią jakąś.
1: Wiesz, człowiek może zezwierzęcić się bardzo szybko. To nadal jest w nas. To nadal w nas istnieje. Myślę, że zwierzęcenie to nie jest wcale taka trudna rzecz. Przynajmniej w przypadku ludzi, którzy uczęszczają do budynku na wiejskiej.
0: No.
1: Tam, no to jest, tam to jest budynek właśnie na wiejskiej. Tam są właśnie zwierzęta. Kurwa same.
0: Świnie głównie. I pawiany ewentualnie.
1: Oglądałem ostatnio. Niestety, cały czas mówię niestety, że często oglądam telewizję. Akurat to był Polsat z tego powodu, że ona jest często opuszczana. Czy z drugiej strony jest to też dobre z tego powodu, że zawsze mogę się dowiedzieć, co w głównych mediach myślą na temat różnych polityków, czyli co myślą stare babcie na temat polityków, albo jakieś tam osoby, które nie za bardzo się interesują. Ale w każdym razie no, przychodzi Kukiz na wywiad. No, wiadomo, kim jest teraz Kukiz. Człowiek, który mówił, że się nigdy nie sprzeda, się sprzedał. Tłumaczy to, że on się nie sprzedał, bo on by się sprzedał wtedy, kiedy on by te pieniądze wziął. A on tych pieniędzy nie wziął, bo on te pieniądze wydał.
0: Wiesz co, trochę można by tutaj obronić Kukiza, że może trochę jest przesadzone, że on aż taką szmatą jest, bo właściwie tak, on nigdy nie krył swojej niechęci do TVN-u, więc zagłosował przeciwko TVN-owi. Podkreślał od zawsze, że z każdym dojdzie do porozumienia, że, znaczy jakby, że z każdym w wejdzie w koalicję, kto będzie w stanie przybliżyć go do spełnienia jego planów jakichś dotyczących Jowów i tak dalej, więc też się tego trzymał. Może go trochę zdemonizowano, nie? Odrobinkę. Nie mówię, że całkiem, ale trochę. Przesadzają ludzie może z tym cookiesem.
1: Nie wiem, ja mam trochę problem z nim, z tego powodu, że on do PiS-u przeszedł jednak i wiesz, no to jest takie... No ja nie mogę tego zaakceptować. No nie mogę. Tak samo mam problem przez to z Konfederacją, która pewnie aktywnie się zastanawia nad tym, czy do PiS-u dojść. I to jest dopiero choroba psychiczna. Myśleć, na kogo zagłosować w wyborach. Jeśli, i w ogóle, czy wybory mają znaczenie. Czy to ten cytat powiedziany, że jeżeli wybory miałyby jakiekolwiek znaczenie, to byłyby zakazane. Nie jest na przykład prawdziwy.
0: Momencik, sprawdzam tutaj. Gosia w ogóle w tym wpisie, znaczy w donacie, znowu przyszedł kolejny zacny donacik od Gosi. No, dzięki Gosia, kurczę, to już naprawdę dzisiaj mnie dopieściłaś. Taki się czuję rozpieszczony, rozmiłowany, w niebo wzięty. No i Gosia no, nie przechodzi przez Tipli. Chyba coś tam gdzieś jakaś rura poszła między Stanami a Polską, czy coś takiego. No i stąd te problemy z netem i z Tipli, i ze wszystkim, i z Twitterem, i z YouTube'em, ze Skype'em. Ale Gosia, no, chodziło jej o to, żeby pozdrowić wszystkich prawdziwych nocników. Prawdziwych, zaznaczam. Nie tych, co się podszywają pod nocników, nie tych fałszywych nocników, nie tych, co udają, że są nocnikami, a tak naprawdę są, nie wiem, kim. W ogóle aż szkoda gadać o tych ludziach, tylko tych prawdziwych nocników. Czy ty, Gumball, jesteś prawdziwym nocnikiem, czy jakimś takim
1: sztucznym? Ja w sumie
0: sztucznym?
1: Jestem. Myślę, że jestem. Dosyć sporo słucham nocnego radia. Także chyba jestem.
0: To nie
1: chyba,
0: wiem,
1: że donaty się liczą. No to nie. Bo ostatnio mało donatuję. Przyznaję się bez bicia. Moje donaty są dosyć rzadkie z tego powodu, że na razie, jak to się mówi, sam nie mam z czego. Ale jak mam z czego, to też donatuję.
0: No... Nie wiem, czy pieniądze tutaj grają główną rolę. Właściwie ciężko powiedzieć, kim jest prawdziwy nocnik. Ktoś musiałby to zdefiniować. Mi ciężko o taką definicję.
1: Po maślance. Prawdziwy nocnik.
0: Prawdziwy nocnik to może... To na pewno trzeba mieć trochę dystansu do świata, do siebie, do ludzi, do wszystkiego. Taki, być taki trochę... ponad różne rzeczy, to by się przydało. W ogóle Peter Jabłoński pisze tutaj, że jest w trakcie pisania swojego manifestu, nie wiem, co to chodzi dokładnie, ale jakiś manifest pisze i się pyta, czy można tam zawrzeć kilka słów o NR, czy nie miałbym nic przeciwko, a pewnie, że nie, no chyba, że jakieś obelgi same i hejt, to bym może miał w sumie, ale jak coś względnie pozytywnego, to jak najbardziej. Pisz, bracie, pisz. Twórz. No. Świadomy suweren tutaj broni swojego stanowiska, że to jest bardzo ważne, jakiego języka człowiek używa. No, bez wątpienia to jest ważne, bo to jakby buduje nasze trochę postrzeganie świata. To, jak na siebie patrzymy, na rząd, na rzeczywistość, nie? To, jakich słów używamy. Na pewno ma to wpływ na te rzeczy, ale też bym nie przeceniał, jakby nie robiłbym z tego fetyszu jakiegoś wielkiego, nie? Też z drugiej strony, więc nie przesadzałbym z tym jak z niczym w sumie. Nocnik, to brzmi dumnie, pisze psycho. No tak, tak. A co myślisz w ogóle o świadku alternatywnym? O, jeszcze tylko słuchajcie, wspomnę, że serwis Wolne Media, Maurycy Hawranek napisał o tym, redaktor naczelny, pozdrawiam, że wygrali batalię z ABW odnośnie tej cenzury, tak, że tam serwery przyblokowali swego czasu. No my tutaj trochę tak sobie gdybaliśmy, że może to jakaś podpierdolka, że może chcieli zwrócić na siebie uwagę, ale wygląda na to, że jednak nie, no bo ciężko, żeby koleś tak zmyślał o tym, że miał sprawę, że tutaj Fundacja Helsińska się dołączyła i się cieszył, że się udało w końcu i tak dalej, żeby to wszystko zmyślał, nie? No to tak. Zresztą Maurycy jest w porządku gość, on prowadzi, słuchajcie, to jest jeden z najstarszych serwisów z newsami, jeśli chodzi o media niezależne, tak, wolne media. Tam jeszcze były retransmitowane, bo to jest to trochę taki agregat, tam są autorskie artykuły jak najbardziej, ale to jest też i agregat taki, gdzie są różne treści agregowane z innych źródeł, no to tam jeszcze Radio na Fali było, nie, i Teoria Chaosu, i Ator, i no, Hiperprzestrzeń Tomka tam była też zapodawana, także bardzo stary, nie wiem ile to ma lat, ale to było jeszcze przed Radiem na Fali chyba nawet, także... się udało. No właśnie, Gumball, a jak ty myślisz, jak to jest z tym świadkiem alter ezo, niezależnym i tak dalej? Ilu tam może być ludzi zaburzonych, twoim zdaniem?
1: Dużo, ale uważam, że to nie będzie większa część słuchających, bo myślę, że większa część słuchających raczej traktuje to jako dobre medium rozrywki, czyli, wiesz, słuchaj wariatów. Chociaż ja uważam, że to też powiedzenie słuchaj wariatów jest problematyczne, bo nie mam pojęcia, że oni są wariatami czy nie. Zresztą to chamsko tak powiedzieć, że jak ktoś coś wierzy innego, to musi być wariatem. Ale w każdym razie na pewno są. To tutaj bez problemu znajdzie się paru. Nie będę wymieniał, bo nie chcę być chamski, ale na pewno paru się znajdzie, którzy są dosyć mocno pokręceni, ale też w taką dobrą stronę, tak pozytywnie, pozytywnie. W każdym razie no, wśród słuchających raczej jest to pewnie tak 75% takich zdrowych psychicznie, nawet powiedziałbym, że 80% zdrowych psychicznie i takie 20% no, trochę pojebanych ludzi.
0: No też mi tak po głowie chodziło jakieś 10-20% takich ludzi, którzy mają faktycznie jakiś problem z postrzeganiem rzeczywistości, większy, mniejszy. Reszta to ludzie, którzy dali się troszkę ponieść, troszkę po prostu faktycznie im w sercu gra to i wierzą w pewne rzeczy, propagują pewne treści, bo tak czują, tak? Wierzą w to i gdzieś tam się kwalifikują jako no, umownie zdrowi, bo to też... no. Wiesz, no tak sobie ustaliliśmy, ten zdrowy, ten chory. Też się mówi, że granica między geniuszem a wariatem jest bardzo cienka, albo płynna też, nie? Że tak też czasami trochę jest, nie? Że no, ktoś, kogo możemy uznać, że ma jakiś problem z głową, to on często pewne rzeczy może lepiej widzi. To może też tak być, nie? Bo jest pozbawiony pewnych barier, pewnych oporów. Nikt mu nie powiedział, znaczy on po prostu nie wie, że czegoś się nie da. Do głowy mu różne rzeczy przychodzą. Może z racji, wiesz, bujnej wyobraźni, też potęgowanej przez jakąś schizofrenię czy coś, może dochodzić do ciekawych jakichś wniosków, więc to jest takie skomplikowane jakby dla mnie trochę, nie? Ciężko powiedzieć, o, wariat pierdoli, trzy po trzy, weź go tam wywal czy coś. To może być osoba, która ma przebłyski geniuszu, jest takim, no tak jak mówię, granica między wariatem a geniuszem się czasami może być płynna, może być cienka, a może się i zacierać. A może się odwracać tutaj czasami też ktoś, popatrz, taki ktoś uważany za normalnego, taki normals, to może być na przykład taki prosty człowiek, który wierzy właśnie we wszystko.
1: Czekaj, czy ty widzisz, co się w komentarzach, znaczy w czacie dzieje?
0: Gumball, ty gnoju, tak?
1: Gumball, ty gnoju. Jesteś jemięty, kocham cię, wszystko.
0: Ja myślę, że Damian, to chyba Damian wcześniej, ten Damian dzwonił, on wpada w takie stany euforyczne po prostu teraz. No to... Kocha i nienawidzi. Człowiek. Kocha i nienawidzi jednocześnie i buzują w nim emocje.
1: Borderline.
0: Może.
1: Taki To się kojarzy z syndromem Borderline. Znaczy, to nie wiem, czy jest syndrom, czy zespół, czy. Nie wiem, nie będę mówił. Wiem, że jest zespół Tourette'a, syndrom Downa. Nie, zespół Downa, czy syndrom Downa? Ja już nie wiem, kurwa macie. Ale zespół Tourette'a to na pewno nie jest chyba syndrom Tourette'a, to jest zespół.
0: Często na przykład słuchamy jakiejś wróżki, nie? Jakaś wróżka Isis czy coś. I ona, wiesz, rozalnielona, rozkłada kamyczki, orgonity porozstawiane, karty, kamienie i tak dalej. I ona mówi różne rzeczy. I ja często słyszę momentami takiego wspaniałego człowieka, który chciałby, żeby było dobro, chciałby, żeby dostrzega pewne wariactwo u ludzi, którzy powiedzmy zapędzili się w pogoni za kasą, wiesz, za sukcesem i mówi całkiem rozsądne, mądre rzeczy. I mówi to, wiesz, jakimś tam głosem rozanielonym, coś. I to, i pytanie, jak ocenić taką osobę? Ona często może być właśnie, tak jak o Ewie Lipce kiedyś powiedziałem, skomplementowałem, mówię, Ewa, to może jest właśnie ta jedyna osoba, co się nie napiła z tej studni szaleństwa, bo ona czasem wygłasza takie rzeczy, że słuchasz i mówisz, kurczę, fajnie by było, gdyby taki był świat, nie? Właśnie. I...
1: Cześć, czy mówisz teraz o Ewie Lipce?
0: No tak, tak.
1: Ciężko mi się zgodzić niestety. Znaczy dużo mogę się zgodzić z wieloma rzeczami, które ona mówi, mogę się zgodzić. Ale niestety są pewne rzeczy, które nie mogą mi pozwolić na to, żeby stwierdzić, że ona jest jakby osobą, która nie napiła się ze studni szaleństwa. No nie mogę. No, ale nie mogę powiedzieć co, bo niestety są to prywatne rzeczy, które gdzieś były prywatnie, więc no sorry. Can't tell.
0: Nie no, chodzi mi, że po prostu o to, że ona poprzez swoje takie niestandardowe widzenie świata, jakieś takie romantyczne czasami takie, że neguje rzeczy, które wszyscy uważają za oczywiste, że no taki jest świat, tak ma być. Ale wiesz, ona nagle mówi, nie, właśnie ja nie chcę takiego świata. Wszyscy się stukają w czoło, no jak to? Ale może to właśnie ci inni, to są ci, którzy się przyzwyczaili do pewnego syfu, do, wiesz, do...
1: Ja rozumiem. No. I ja tu nie mam problemu z tym. Tu chodzi całkowicie o coś innego. Jakby jej podejście do pewnych rzeczy. Chciałbym powiedzieć, ale cholera. No nie mogę. No ale w każdym razie to co? No jest to osoba jak każda inna. W nocnym radiu, no może nie w nocnym radiu, jak w multiversum nocnego radia. O, to będzie dobre słowo. Multiversum nocnego radia. Każdy ma swoje jakieś takie popierdolenie. Ja mam na przykład popierdolenie, że dużo pierdolę i bez sensu. I co? I często przynudzam. Głupie rzeczy gadam. Ewa Lipka ma tak, że ona sobie usiądzie, czasem coś zepsuje. Ostatnio widziałem jej chyba audycję, coś próbowała nadawać i zepsuła. To Misiu ma tak, że na przykład wyśle ci dwie paczki trawy.
0: Trzy. I podkreślam, że to jest trawa ogrodowa, wysłana przez pomyłkę i nie będzie trawnika.
1: To Misia... Jak to się stało w ogóle, że przez pomyłkę?
0: Wiesz co... No bo nie wiem, bo to mi się używa jakiegoś tam sklepu czy coś i pewnie niechcący mu się, wiesz, uaktywnił mój adres.
1: Bo Amazona wszystko zamawia.
0: No bo tak czasami jest, że wpisujemy w sklepie, chcemy wpisać adres i nam auto uzupełnia, to może się auto...
1: Może być, bo przecież Amazon jest w USA i w Polsce, to mógł pewnie z Amazonu ci to wysyłać.
0: Tak, bo to mi już wcześniej fajne różne wysyłał prezenty i pewnie mu zapamiętało mój adres i on, wiesz, kliknął tu szybko tego, trawa, no i wysłało do mnie. Ale fajny prezent, słuchajcie, trzy wielkie wory jakiejś ziemi z trawą, ogrodowe, coś.
1: Chcesz, mogę ci dać trawy, ja mogę ci przywieźć.
0: Spoko, słuchajcie, ja tu mam swojego ogrodnika w razie czego.
1: A kiedyś i tak wpadnę. Czy miałem taki plan, ale stwierdziłem, że nie będę stalkerem, muszę się tak z tobą umówić jakoś na jakieś spotkanie. Miałem taki jakiś plan, bo ja bym cię kurwa znalazł w Środzie Śląskiej po tym, że wiem do jakiego dino chodzisz. Nie powiem nikomu, ale raz pokazałeś zdjęcie, chyba na Discordzie. Nie wiem, gdzieś kojarzę, ale mam nadal w pamięci, gdzie to jest na mapie i pewnie bym tam kurwa kampił na
0: To byś się czaił i czaił, no.
1: ciebie. Nie, no żartuję, nie zrobię takiego czegoś.
0: Mógłbyś się nie
1: Miałbym się
0: doczekać.
1: kiedyś spotkać.
0: Tak? No.
1: No, a czemu nie? Masz jakiś problem z tym, że jesteś takim piwniczakiem, że boisz się interakcji ludzkich, a z młodszymi osobami?
0: To jest moja choroba psychiczna.
1: To jest moja choroba i będę płakał, jak będę chciał.
0: A skąd wiem, że nie jesteś jakimś agentem reptiliańskim?
1: Mossadu, nie?
0: Z tego, z Alfa Draconis.
1: A wiesz, gdzie w ogóle pierwszy raz zadzwoniłem do nocnego radia? Mówiłem ci kiedyś, czy nie wiesz?
0: No
1: Ja
0: nawijaj.
1: zadzwoniłem pierwszy raz do nocnego radia, jak byłem w Hiszpanii. To było na Discorda, nie na Skype'a jeszcze. Oglądałem, pamiętam wtedy, oglądałem sobie morze. Taki fajny właśnie, no, trochę nawet burżuazyjny apartament z widokiem na morze. Piłem sobie kolę. Bez alkoholu, bo nie jestem piusem i zadzwoniłem na radio, bo pamiętam, było jakieś spotkanie, potrzeba coś zorganizował i to było takie pół na Discordzie, pół na YouTubie i dzięki temu spotkaniu w ogóle się zainteresowałem tak w pełni nocnym radiem. Nie wiem, po co to powiedziałem, ale taka
0: No,
1: ciekawa.
0: ja też nie wiem po co, ale...
1: No nie wiem, po chuj to powiedziałem, jakaś taka z dupy rzecz. No to jest właśnie zaburzenie psychiczne, widzisz, to masz kolejne. To jest zaburzenie, że ja pierdolę o różne rzeczy. To jest ADHD właśnie, że potrafię zmienić temat co 10 minut. Nawet
0: No.
1: więcej, szybciej.
0: I też powinna rosnąć świadomość, uważam, odnośnie wszystkich różnych zaburzeń. Przeróżne one są, i bo na przykład takie ADHD, no dawniej uważano, niektórzy dalej tak uważają, że no, fanaberia, w dupę dać i przestanie. No niekoniecznie, po prostu człowieka roznosi młodego. I na przykład mój kolega, który to ma, już doczekał czasów, gdzie dostał jako jedyny takie zezwolenie, że może sobie wstać na lekcji i pochodzić, i pobiegać, jakoś tam coś porobić, bo go roznosi. I to wydaje mi się jest fajne, to jest okej, trzeba brać poprawkę, że jesteśmy różni. Jednemu to, drugiemu tamto, coś tam dolega i powinna być pewna wyrozumiałość, nie? A nie zakrzyczeć, opierdolić, wtłuc. To jest takie rozwiązanie chama. Cham ma zawsze jedno rozwiązanie, wpierdolić mu, to zrozumie, się nauczy rozumu jeden z drugim, kurwa. No i tyle.
1: No ty też czasem masz tak, że zapominasz jednak i potrafisz kogoś tam, wiesz, zirytować się, że ktoś ma taką, a nie inną manierę.
0: No jesteśmy tylko ludźmi, no ja jestem też trochę nerwus, tak jak Zenon na przykład, nie?
1: Ja ciebie wyczuwam w ogóle, nie wiem czy to jest zła, czy dobra rzecz, ale wyczuwam ten moment, kiedy ktoś zaczyna zbyt dużo mówić. Albo coś się dzieje i już czuję, że ciebie już gdzieś tam uwłacza, już gdzieś ci się pali w mózgu, że chciałbyś wypieprzyć te osoby wszystkie.
0: No.
1: Już jest tak wyczuwalne, nie wiem dlaczego, ale ty coś masz, że to ciebie czuć.
0: Czuć ode mnie, to potwierdzam. Ale, bo to jest taka niecierpliwość po prostu trochę. Mam małą cierpliwość, nie?
1: Zbyt mało, jak na radiowca. Radiowiec powinien być cierpliwy, dać powiedzieć. Zresztą dobry radiowiec, który jest prezenterem albo robi wywiady, no to powinien szczególnie tutaj, redaktor, o, dobre słowo, redaktor powinien bardzo dobrze umieć trzymać język na wodzy, czyli pozwalać wypowiadać się, oczywiście też kontrolować wypowiedzi, czyli na przykład jak polityk zaczyna coś mówić, to on mówi, ale i go blokuje.
0: Ale ja, dobra, bo tu jeszcze Matt niespodziewanie, dołączam Mata. Oberst też pytał, czy można dołączyć.
1: On nie będzie bił, on mnie zawsze bije.
0: Tak? Cześć, Matt.
1: On bije wszystkich. To jest zły człowiek.
0: Czołem, Macie.
1: Jak mogłeś?
2: Dobry wieczór, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże! Bóg zapłać.
1: Czemu biednych ludzi bijesz? To ty tam poszedłeś na ten przystanek i skroiłeś.
2: Nie, nikogo nie pobiłem.
1: Ale ja mam certyfikaty na to.
2: A Gumball, widzę, że dzisiaj taki agresywny jesteś, zaczepny. Halo?
1: No.
0: Jest taki jakiś, taki pobudzony jakiś jest. Pobudzony, o, dobre słowo, taki pobudzony, no.
1: Kokainy się nawciąga.
2: Byle czystej, to na zdrowie.
1: Na zęby dobre, tak zawsze wycierają, to znaczy, że na zęby musi być dobre.
2: Kość słoniowa będzie jak nic. Dobry wieczór, halo, czy mnie słychać w ogóle, bo jakoś tak dziwnie się teraz czuję.
0: No czemu dziwnie?
2: Aha, dobra, okej, okay, bo miałem tak, czułem, że nie mam kontaktu. Dobry wieczór.
1: Choroba psychiczna.
2: Dobry wieczór, Gumball. Właśnie o tych chorobach psychicznych też chciałem nawiązać, że może tak nazywanie, trochę przesadzamy w tym nazywaniu i określaniu każdego stanu czy chwili, w której jesteśmy, jako predyspozycji do pewnej choroby, bo tak naprawdę choroba zaczyna się w którym momencie? Kiedy możemy określić, że jesteśmy chorzy, szczególnie psychicznie, no bo to jest choroba najtrudniej określona, no bo ludzie są, posiadają różne temperamenty, różnie reagują, mają różne osobowości i czasami sobie przypisujemy, tak? Bo teraz ja zauważyłem taką tendencję, że łatwiej sobie przypisać pewnego rodzaju chorobę, aniżeli po prostu sobie radzić z własnymi wybrykami własnej osobowości czy charakteru. No bo jednak mamy różne temperamenty i to nie zawsze musi być choroba. To są różnice ludzkie. Choroba zaczyna się, gdy nasze zachowanie przysparza nam straty w relacjach, straty, nie wiem, finansowe, problemy w pracy i tak dalej. Także trzeba ustalić ten próg. Od kiedy to jest choroba, od kiedy to jest po prostu nasz charakter czy osobowość. Nie
1: to
2: wiem,
1: to,
2: jak
1: to
2: jak
1: tak
2: uważasz,
1: jest z uzależnieniami.
2: No to... tak, oczywiście. Też to się łączy bez... Ponieważ no uzależnienia też nie biorą się znikąd. Czasami może być jakiś czynnik zewnętrzny, czyli praca, w której, tak jak Krawiec często nawiązuje, gdzie spotykasz się z osobami, które obarczają cię stresem, czy słabe zarobki, czy po prostu coś, czego nienawidzisz i gdzie nie chcesz być. Ale też czasami, gdy praca, na przykład, nie wiem, masz jakiekolwiek satysfakcję z wykonywanej tej pracy, którą masz i nagle pojawia się jakaś blokada czy przeszkoda w postaci, nie wiem, twoich zachowań czy choroby fizycznej, która przekłada się na jakieś czynniki negatywne. Nie wiem. Ja teraz w ogóle zauważyłem, że jest ta tendencja na przypisywanie sobie chorób psychicznych, a nie zauważane napięcie panujące w społeczeństwie i jakby rzeczywistość, w której teraz funkcjonujemy, która już od pewnego momentu wymknęła się spod kontroli i prowadzi nas na
1: No, tak. Ale ty masz tutaj jeden problem z tą teorią. Znaczy bardzo lubię to, co ty mówisz, w sensie takim, że się w większości zgadzam z tym, ale jak mi się zdaje, że cały czas próbujesz rzucać to na zewnątrz, czyli jakby, że nie wpływa to na twoją pracę, nie wpływa to na twoje życie, nie? Tylko jest coś poza tym. Twoje wnętrze, twoja psychika. I wiesz, to też jest ważna rzecz, żeby ona nie była zaburzona. Bo jeżeli, wiesz, twoja psychika będzie wysiadać, to już jest problem.
0: Jeśli w ogóle to jest też ciekawy temat, poruszyłeś, Macie, właśnie te typy osobowości. To się gdzieś tam zaczęło od Hipokratesa, który opisał takie cztery główne, jakby elementarne typy osobowości. One do dzisiaj są jakby używane. Ale on je opisał w ciekawy sposób, bo mamy sangwinika, przewaga krwi, choleryk, przewaga żółci, melancholik, przewaga żółci czarnej i flegmatyk, przewaga śluzu. Ale dzisiejsi psychologowie, na przykład mamy 16 typów osobowości według Myers-Briggs i ona opisuje...
2: Wow.
0: Administratora, administrator, człowiek odpowiedzialny, lojalny i bardzo pracowity, ma dużo energii, nie ma problemu z podejmowaniem decyzji. Ja będę w skrócie, bo tu są dłuższe opisy, będę tak skrótowo. Czyli administrator, adwokat, to osoba dobrze zorganizowana i energiczna. Adwokat ma duże poczucie odpowiedzialności, jest sumienny, cechują go serdeczność i życzliwość wobec innych. To dusza towarzystwa, ceni sobie harmonię, nie lubi konfliktów. No i tu dalej jest, ale przejdźmy do kolejnego podziału. Animator. Wszędzie go pełno. Animator jest energiczny, aktywny i przedsiębiorczy. Działa za dwoje. Lubi towarzystwo innych. Tak w sumie to w podobny sposób to wszystkie typy. Spontaniczny, elastyczny.
1: Jak chcesz, mogę ci powiedzieć, jaki mam.
0: To czekaj, to przeczytam do końca. Artysta. Wrażliwy, twórczy i oryginalny. Doradca. Dyrektor. Entuzjasta. Idealista. Innowator. Inspektor. Logik. Mentor. Opiekun. Praktyk. Prezenter. I strateg. No ciekawe, ja myślę, że to może być... sensowne nawet, nie wiem jak wy myślicie. Takie
1: ja pamiętam, że mi wychodziło INTP.
0: Czyli który?
1: Logik, chyba tak to się nazywało, logician było po angielsku, nie wiem jak to jest po polsku. Będzie chyba logik, nie? Mm. Na pewno nie logistyk, bo to jest inne.
0: Logistyk. No, także to może mieć sens jakiś, nie?
2: Spedysta.
1: Ej, zaraz ci powiem, jak to się nazywa.
2: Logistyka i spedysta.
1: Weźmy sobie kliknę na polski język na tej stronie. Okej.
2: Okay. No tak, Krawiec, też właśnie świetnie widzę, że jesteś przygotowany dzisiaj do ćwiczeń. Także tutaj plusik. Przy twoim nazwisku, ale ten, no właśnie, różnice osobowości, zachowań w pewnych sytuacjach życiowych, to pewne zachowania, których osoby z zewnątrz mogą nie rozumieć, mogą reagować inaczej, mogą inaczej pojmować, to się tyczy po prostu ludzkiemu funkcjonowaniu i ścieraniu się nas. Także tutaj mądre i inteligentne jest, by dawać sobie ten pewien nawias i by nie było pierwszą rzeczą, gdy masz kontakt z drugim człowiekiem, nie była ta ocena, bo potem twoja reakcja, gdy jesteś oceniany przez swoje zachowanie, może nie takie nie wiem, no według ciebie adekwatne do sytuacji, a według kogoś może być dziwnym zachowaniem, to jest to jest w zasadzie alfabet. Alfabet budowania relacji, czy nawet budowania relacji z zespołu i tak dalej. No jest mnóstwo tych rzeczy, jeżeli chodzi o pracę w zespole i ja bardzo tego nie lubię. Raczej zawsze skupiam się na indywidualności i na wyciąganiu czegoś z człowieka, który posiada jakieś umiejętności, a niekoniecznie ma charakter czy osobowość, nie wiem, która przystaje do norm. No nie? No bo w ostatecznym rozrachunku no to liczy się wartość jego wykonywanej, nie wiem, korzyści dla grupy, czy czegokolwiek, czy jak to tam nazwać, ale tak że z tymi chorobami, no to bardzo dużo teraz jest tych określeń. Nie trzeba sobie ich na siłę przypisywać. Choroba pojawia się wtedy, gdy po prostu pojawiają się straty i to głębokie straty.
0: A co myślisz o tym, żeby na przykład, nie wiem, w takim nowoczesnym, światłym, dobrze działającym społeczeństwie powinniśmy na serio potraktować to, że faktycznie mamy takie archetypy mentalne jakby, artysta, logik, doradca, animator i przydzielać ludzi odpowiednio do ich charakteru, do ich żywiołowości, do ich takich cech, na odpowiednie stanowiska, zagospodarować odpowiednio i wtedy każdy będzie na właściwym miejscu, jak to się mówi, odpowiedni człowiek na właściwym miejscu i lepiej by wszystko działało, nie? A problemy się zaczynają, jak się powtyka ludzi, którzy nie pasują zupełnie do jakiegoś zajęcia tam, gdzie nie trzeba, nie?
2: No właśnie, no i to byłby piękny świat z tym, że nie mamy narzędzi, które potrafimy, nie wiem, w pierwszych latach życia określić człowieka, dziecko, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Nie posiadamy jako
1: cywilizacji. Do śmietnika się nadaje.
0: Ten, co się do śmietnika tylko nadaje.
2: Albo rozbijać je o te ściany.
1: No a co, a jak jest aborcja, to co? No?
2: Wiecie co, była taka bajka, nie wiem, czy tam były te mrówki, czy coś takiego, że tak te mrówki się rodziły i takie stemplowano. Żołnierz, pracownik, żołnierz, pracownik, żołnierz, pracownik. I tam gdzieś była, gdzieś te stemple przybijali i tam potem był taki ten melancholijny, taki był melancholijny żołnierz, taka młoda mrówka, to była bajka o tym. I był taki bardzo, bardzo taki stanowczy i agresywny pracownik, nie? Że gdzieś tam błąd w systemie się pojawił. Ja myślę, że trzeba by przede wszystkim wykształcić jakieś takie mechanizmy w naszej cywilizacji. Braku pochopności w ocenie drugiego człowieka. Nauczenia dawania przestrzeni drugiej osobie. Wiecie co? Tego, żeby nie określać człowieka z góry przez na przykład jakiś błąd albo zachowanie, którego nie rozumiemy, a najprostszej go określamy jako zły, dobry, kłamliwy, szczodry. No, mamy mnóstwo w głowie tych określeń, ale żeby nauczyć, uczyć społeczeństwo. To się pojawia na przykład w tych przeklinanych, zapluwanych skandynawskich krajach. To się pojawia właśnie uczenie tego braku oceny z góry, co też dla nich się odbiło źle, ponieważ ich imigranci, których tam w Szwecji przyjmowali i to społeczeństwo szwedzkie bardzo, bardzo szturmowane pod kątem braku oceny z góry, jakby wyzbyło się tego, że jakby oni, nie oceniając z góry tych ludzi, których przyjmowali do siebie, wyzbyli się też tego, czym im to grozi, czyli tego, co to przyniesie za sobą, czyli takiego postrzegania dalszego. Nie wiem, to jest tak skomplikowany i trudny temat, że ciężko mi się określić.
0: Adam,
1: Weź coś śmiesznego powiedz, bo wyświetlenia spadają. Było 117, teraz jest 113. Weź tam beknij, Matt.
0: Okej, pierwsza sprawa. Łowca filatelistów. Jeszcze raz będziesz pisał jakieś tutaj wysrywy swoje odnośnie ludzi, że tam kogoś znasz niby, coś... Weź wypierdalaj w ogóle z takimi tekstami.
1: Ja też jednego zbanowałem. Ty wszystkich obrażał.
0: Ja go zbanuję lepiej od razu, bo to jest jakiś przykry pacjent. To właśnie... Dobra. Sorry, że tak późno, ale tu się zagadałem. Są tacy właśnie ludzie, którzy przychodzą, jakieś mają... Jedyne, co wnoszą, to jakieś wąty, obrażanie... czy coś, to w ogóle, fuck you. Ale też chciałem się odnieść tutaj, bo Adam Łamysz napisał Nocne Radio, prawdę Klot mówił, nie wiem czy ironicznie pisze, czy nie, że NR rozbija streamy i niszczy kanały. Od słynnego wspólnego streama z Szablem tamten ani razu nie zrobił później streama, a codziennie nadawał. Wiesz co, Adam, też zwróciłem na to uwagę, że Gabryś tam nie nadaje coś i to apeluję, ty, no stary, weź coś ponadawaj, bo znów będzie na nas, tak, że cię zniechęciliśmy po prostu i nie wiem w sumie czym, bo wiesz, ale faktycznie...
1: Nie, no on ma swoją przerwę, no przecież on tak zawsze ma. Robi tam parę streamów, potem przerwa, potem parę streamów, potem przerwa, no takie właśnie zdrowe nadawanie.
2: Ej, no... Też pomyślcie, że kolega Szabel prowadzi gospodarstwo tam z braćmi, czy coś w tym stylu, no i teraz na wiosnę jest dużo pracy, także pewnie ma co robić. No.
0: On był taki strasznie zapracowany, przecież nawet jak do nas tu później dzwonił do nocnego, to parę razy dzwonił, się nawet rozgadaliśmy i nawet chyba się spoko tutaj czuł. Słuchajcie, jak sam Gabriel nic póki co... Nie wiem, może coś się zmieniło, ale póki co nic do nas nie ma, no to nie mówcie za niego, że Nocne Radio złe i niszczy go, tak? Skoro on nie ma pretensji żadnych. Na razie przynajmniej nie wiem nic o tym.
1: No to jest właśnie zdrowe, żeby nie mówić za nadającego. W ogóle nie róbcie tego. Nie bądźcie czyimś głosem, szczególnie w takim sensie, bo to niedobre jest. Jak będzie coś chciał powiedzieć, to powie to tam.
2: No, ale Krawiec też zauważył, że wiele się wydarzyło tak pod moją nieobecność. To była właśnie ta łączona audycja z Szablem. Tutaj nowi ludzie, większa popularność kanału, ale też tam bo tak intensywnie nadawałeś, bo nie wszystkie audycje odsłuchałem, ale tam jakieś problemy miałeś z Enkim? W ogóle już zapomniałem o tym człowieku, ale gdzieś jakieś takie rzeczy?
0: Tak. Jakby ktoś nie wiedział, to się przyznał, że sam na siebie donosił, a wcale nie Nocne Radio. No, ale
1: było, już... minęło.
0: No nie było, minęło, bo nie było, minęło, bo nie przeprosił i za takie coś się powinno przeprosić.
1: Ale nie przeprosi, no. Po co to drążyć?
0: Mało, że nie przeprosił, to jeszcze wykasował te audycje już, gdzie się przyznaje, także znów będą chodziły, ktoś tam nie... I to jest zła robota, bo tak, tej audycji, gdzie on się przyznaje, w sumie ile tam, z 500 osób odsłuchało czy coś, no to jeszcze z 1000 się nie dowie, że to on, tak? Ja muszę o tym przypominać, ja muszę to prostować, bo inaczej to, kurczę, by się nikt tu nie dowiedział, nie? Ale to zostawmy, zmęczyły mnie w ogóle te różne dramy i tak dalej.
2: No właśnie, tak dramowo, tak jak patrzyłem te audycje, tam dramowe tytuły i ten... A jak ty się z tym czułeś? Jak to jako ty, jako twój charakter, jako twoja osobowość, jak ty odbierasz takie sytuacje, bo możemy nawiązać przez to właśnie do tematu audycji.
0: Ja mam dosyć grubą skórę, jak również nawet ci, których to dotyczy, tak? No tam główne oskarżenia przez długi czas, przez lata padały na potrzebę Zenona, że to oni takie kapusie, A tu się znów okazało, ja przypominam sytuację, jak Klot oskarżał potrzebę, no dziś już Kotkiewicza, że on mu grozi w mailach i ciągle o tym trąbił, że groźby dostaje czy coś. Kotkiewicz w końcu się wkurzył i upublicznił tą korespondencję, z której wynikało, że nie grozi, tylko chce pomóc. To widzicie, jak można nakłamać na czyjś temat, nie? I szkalować.
2: Kotkiewicz nie wydaje mi się osobą, która by szukała hejtu czy gruźb osobom innym, ponieważ mam wrażenie, że on ma swój jakiś taki dorobek, którym się rozlicza, wiesz, w sensie takim, że...
1: Mówiąc krótko, ma to w dupie.
2: No dokładnie, no, to coś w tym stylu. No, nie podejrzewałbym go jakieś... Znaczy, muszę nawiązać do tego, co mnie zdziwiło, bo akurat słuchałem na żywo audycji przepraszam, że do tego wracam, no, ale z tego linczu Etama, no i te informacje, które tam podawał, takie głębokie, no trochę mnie to wystraszyło wtedy, tak mówiąc szczerze.
0: No przejął trochę, wtedy nie powinien takich rzeczy robić, też tak uważam. No. A gadałem dzisiaj z Etamem nawet. Wszystko u niego w porządku.
1: Ale że Etam czy Potrzeba? No nie wiem.
0: Potrzeba uważam, że źle zrobił wtedy. Że tam.
1: No ja też to uważam niestety. Jak myślę, że w wielu wypadkach raczej nie można go winić, tak sorry. Tutaj trochę przegiął. Tak jak mówisz.
0: No cóż, no każdemu się zdarza zrobić coś niekoniecznie słusznego, dobrego, no i dać ciała. Uważam, że dał ciała trochę z takimi akcjami. Nie powinno się robić. No, cóż, gadałem dzisiaj z Zetamem, wszystko u niego w porządku, odpoczywa sobie, no, gdzieś tam go zachęcałem, że może by się pojawił tutaj, coś, no, zobaczymy.
1: To mnie też pisał. Trochę się martwiłem, ale na szczęście napisał, także wiem, że istnieje, jeszcze żyje. No dobrze. No ale serio się zamartwiłem, jak już zaczął, tak w sumie, no, ponad miesiąc, nie? Czego nie ma.
0: No, Adam prostuje. Adam tu prostuje, że ironicznie pisał o tym, że nocne radio rozwala, że Gabryś teraz przez nas nie nadaje, to żartował sobie na szczęście. To uf, bo wiecie, to dzisiaj można się wszystkiego spodziewać po ludziach, nie? Że nawet, że zaczną nas obwiniać, że Gabryś nie nadaje, no proszę, nocne radio rozwaliło Gabrysia. Już nie ma go.
2: Tak. I Gabryś ironicznie teraz nie nadaje. Enki ironicznie opowiada o relacji z nocnym radiem. Kotkiewicz jest ironiczny. Może panowie tutaj ukształtujemy jakąś nową chorobę psychiczną nadmiernej ironii. Jak by się to nazywało? Może...
1: Kij w dupie.
0: Nie, no to może... nie pasuje za bardzo.
2: Syndrom House'a.
1: To już jak masz mówić, to syndrom Sherlocka, bo House był wzorowany na Sherlocku.
2: No to syndrom Sherlocka nawet lepiej brzmi, trudniej napisać, także no będzie nośne.
0: Ale co to, Sherlock słynął z, no właśnie, ja też... z ironii jakiejś?
1: No słynął, przecież był takim trochę dupkiem, przynajmniej jak książkę czytałem, bo w serialach to w ogóle z niego już takiego kompletnego dupka zrobili, ale w książce też był.
2: Ale ja myślę, że Sherlock akurat nieświadomie tą ironię używał, ponieważ to jego... właśnie dlatego... Ta jego inteligencja i to jego łączenie wątków i to wszystko, co się w jego mózgu jakby tam działo.
1: Mogę coś powiedzieć? Tak. Na sekundkę przeczytać komentarz?
2: No akurat chciałbym dokończyć wątek.
1: Okej, dobra.
2: Bo potem to zgubię. Sherlock jakby nie był ironiczny, tylko był bardziej autystyczny. To znaczy on wypowiadał szczerość i prawdę. Wiesz, te jego wątki, ta jego inteligencja...
1: To no, ale House też wypowiadał prawdę bardzo
2: często. Ale to mogło być odbierane jako ironia, ale to było zapodowane jako szczera prawda i jakby, wiesz, narzędzie, przykładasz narzędzie do odpowiedniej...
1: Ale House też tak mówił, też często mówił prawdę i to też...
2: Nie, House się bawił, House się bawił z ludźmi.
1: Kto jak chce, ale w każdym przypadku ja tu czytam. Adam Łamysz, Gumball, minęło już trochę czasu. Czy zmieniłeś zdanie i wpuścić Zenka na Discorda? Ciekawa sprawa, Zenek w ogóle nie jest banowany na Discordzie. Naprawdę. Może wejść w każdej chwili, ja nie mam... Ja tak stwierdziłem, że ten Discord będzie otwarty i to naprawdę jest otwarty i trzeba nieźle przeskrobać. Ja nie wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby dostać bana. Jest to możliwe, żeby nie było. Ale w tym momencie ja teraz wejdę w ustawienia serwera, bany,

0: zrobił i tak dalej. No to tyle w temacie. Także ludzie się zmieniają. O, Enki się na czacie pojawił. Ciekawe, ciekawe.
1: O, niech zadzwoni, to ja się rozłączę. Jak chcesz Enki, to możesz dzwonić, bo wiem, że pewnie miałbyś trochę... Byłoby niekomfortowo pewnie ci rozmawiać, jak ja bym był, to mogę się rozłączyć, jak chcesz dzwonić.
0: Jak chcesz przeprosić, to dzwoń, proszę bardzo.
1: Jezu, musisz być taki chłodny?
0: Muszę.
1: Co, w lodówce byłeś? Piwko.
0: Dzisiaj wypiłem całą dwulitrową butelkę zmrożonej coli.
2: Ale zaroczy...
0: Cukrowej.
2: Cukrowej, no to grubo.
1: To grubo. Ja taką wypiłem dwulitrową w ostatnim tygodniu i się zastanawiam, kiedy umrzeć.
0: Słuchajcie, może jakąś przerwę zrobimy muzyczną na przykład, bo co jakiś czas by się przydała, a potem możecie dzwonić.
1: Disco Polo, Disco Polo. Ba, ba, ba.
0: Chętnie bym posłuchał sobie utworu Moonlight, Szaleństwo. Dawno go nie słuchałem.
2: Dobrze, w takim razie dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Na razie.
0: Na razie. Tyle się dzieje, że ja muszę odsapnąć trochę. W takim razie Moonlight, Szaleństwo. Tak a propos tematu.

Maja Konarska zresztą. Aż mój konar płonie ogółem. O, całe te...

No, jak Enki zadzwoni, to może nakreślić sytuację, bo tak się właśnie tu dzisiaj zastanawiałem, czy to jest psychopatia, czy schizofrenia, czy dwubiegunówka, raczej bym powiedział, dwubiegunówka cukrowa, jakaś taka

A może jedno nie wyklucza drugiego, jak mawiał dziadek Jacek Poszyprzyński. Każdy coś ma. Każdy coś tam ma. Bardzo mi się podobał Holmes, grany przez Roberta Downey Jr. Chyba jeden z najlepszych Holmesów. Bardzo współczesny, klimatyczny, niegłupi też. No, a porównywałem sobie ze starymi różnymi Holmesami filmowymi, to wiecie co? To bajeczki i żenada troszeczkę, nie? Ludzie marudzą często na te współczesne filmy, a tak naprawdę one jednak przewyższają moim zdaniem często, nie zawsze, ale często te nowe produkcje. Nawet ostatni pojedynek, kiedy Holmes szykuje się, właściwie rozkminia doktora Moriartiego, matematyka genialnego, stoją naprzeciwko siebie, tam jeden drugiemu fajeczkę odpala, a już przewidują, nie? Holmes mode. Holmes zastanawia się, jaki będzie wynik pojedynku, kiedy w końcu się wezmą za łby. Moriarty się uśmiecha zagadkowo i w myślach mówi: myślisz, że tylko ty potrafisz grać w tę grę? I robi własną symulację. No, ostatecznie Holmes decyduje się poświęcić swoje życie dla dobra sprawy, dla dobra ludzkości i razem spadają z urwiska, po prostu łapie tego Moriartiego i się rzuca w takim samobójczym skoku razem z nim. I to można fajnie rozkminiać, bo tak naprawdę Holmes miał jedną cechę, był troszkę słabszy w boksie. No, Moriarty, mistrz tam Cambridge w boksie, równie inteligentny, równie przewidujący, ale Holmes miał jedną cechę, potrafił się poświęcić, miał w sobie dobro, potrafił się poświęcić i to było coś, czego Moriarty nie przewidział, ponieważ sam miał cechy psychopatyczne, nie potrafił, nie przyszło mu do głowy, to było jedyne, czego nie przewidział. To, że Holmes może po prostu wykonać ruch samobójczy i w imię dobrej sprawy poświęcić swoje życie, nie? I to była jedyna zmienna, której nie znał. Krawiec, szybkie pytanko. Szukam tytułu filmu. Komedia amerykańska o redneku, co historię pogoni za laską omawia w radiu i całe USA go słucha. Taka fajtłapa z fryzurą z czeskiego piłkarza. To nie znam chyba Gandalfie, przykro mi. Chyba nie wiem. Może ktoś inny tutaj, jakiś nocnik będzie znał. No co Enki, dzwonisz czy nie? Czy nie dzwonisz? Tutaj cię Adam posądza o brak jajec. No, rzuciłeś ankietę, że można, jeden z tematów proponowanych, że można by sobie pożartować z głupiotkich nocników i z jakiegoś tam nocnika, może ze mnie, to proszę bardzo. Zapraszam.

0: No, także różne rzeczy mogą wyzwalać w nas zaburzenia psychiczne. Dieta, stres, doświadczenia życiowe, przemoc, jakieś zło, które promieniuje i rodzi następne zło, ale i genetyka, na którą nie bardzo mamy wpływ. Może kogoś ta audycja natchnie, żeby sobie zbadał główkę skołataną. Czasem niektórzy doradzają, żeby sobie zrobić reset głowy, nie? Jakieś srogie grzyby, milordzie, albo, nie wiem, kwasa sobie zarzucić w lesie i poleżeć, popatrzeć w gwiazdy, też można. Ja bym czegoś takiego raczej nie proponował, to ktoś musi sam taką decyzję podjąć. To nie są rzeczy, które powinno się od kogoś usłyszeć. To... Jak to mówił kapitan Tomek? Człowieku, grzyby znajdą cię same. Wiesz, rozumiesz. No, można i w sumie wierzyć w trochę w taką dziwną opowieść o tych grzybach. No. Kto to mówił, że grzyby są być może przybyszami z kosmosu? Timothy Leary? Timothy Leary? No, niektórzy też przypisują właśnie psychodelikom nasz postęp cywilizacyjny, że człowiek nagle przestał być bardziej zwierzęciem, a stał się bardziej człowiekiem. No. Bardziej człowiekiem się stał. Dzięki psychodelikom, które to się trzyma kupy nawet. To jest sensowne, ponieważ psychodeliki zmieniają sposób myślenia, a tego właśnie było potrzeba człowiekowi, no jeszcze temu małpoludowi, powiedzmy, nie? Żeby zacząć podchodzić do wielu spraw od innej trochę strony. Zwierzę działa dosyć szablonowo, tak jak go natura, jak go ewolucja usposobiła. Pewne, no, górę biorą instynkty, górę bierze walka o przetrwanie, chęć rozmnożenia się, no, instynkty. A nagle coś się zmienia. A nagle coś się zmienia. Na przykład dzwoni Obersturmbannführer, jak teraz się podpisuje. Ostatnio był Gargamel. No, a teraz jest Obersturmbannführer. Witam.
1: No dobry wieczór, siema. No nie, dalej jestem Gargamel, z tego co wiem na Skype'aju.
0: Aha, to jest mój podpis, bo czasami odczytuję ludzi tak, jak sam sobie podpisałem. To po prostu tak.
1: Tak, także tak. No, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, nocniki. Dobry wieczór, krawcór. No i wszyscy. Dzwonię w sumie bez żadnego jakiegoś celu albo myśli przewodniej. Tak o, mam takie luźne jakieś propozycje, a chciałem się podzielić z jednym takim spostrzeżeniem luźnym. Mianowicie, że zauważyłem, a to jest bardzo miłe i fajne dla NR, że bo generalnie jeśli chodzi o audycje piątkowe, to tak spostrzegłem, bo jestem spostrzegawczy bardzo, spostrzegawczym człowiekiem, że ci, znaczy wcześniej miałeś około 70 widzów, tak pi razy drzwi, ale około 70 widzów to był taki maks. No a ten, a po szabelku ci tak fajnie wskoczyło do góry. Chyba zyskałeś nowych słuchaczy, co jest bardzo miłe i fajne. W ogóle chciałem pogratulować też przeprowadzenia tej ostatniej audycji, bo świetnie wyszła. Nie spodziewałem się, że w ogóle wyjdzie tak fajnie, bo była wymiana zdań, Szable się wypowiedział, ty mu zadałeś pytania. Wyszło petarda, nie? Dla mnie, jakby ja jestem ukontentowany. Także brawo.
0: No, niektórzy uważają inaczej. Ja raczej tutaj powiedziałbym, że nie do końca może to poszło tak, jak by mogło, ale cóż, no, czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej. Znaczy, mówię od swojej strony tutaj, nie zarzucam nic Szablowi. Raczej mogłem trochę inaczej może. Lepsze argumenty, lepsze różne dane, tylko wiesz, jest trochę zawsze taka obawa, bo jak jest gość, to nie chcesz go zakrzyczeć, coś mu zaraz udowodnić, żeby mu poszło w pięty i tak dalej, tylko na początek przynajmniej, no to starasz się, żeby ten gość się też poczuł trochę komfortowo, tak, w miarę, a nie zaatakowany czy coś. Zresztą Szabel miał takie przewidywania, pewnie mu ludzie też trochę podpowiadali, że uważaj, to są złe wilki, chcą cię wpuścić w maliny, chcą cię, wiesz, ośmieszyć czy coś. I nie chciałem go utwierdzić w tym i pokazać, że w zasadzie mieli rację ci, którzy by tak powiedzieli, tak, że on tu przychodzi, żeby go tu zniszczyć. To bez sensu by było trochę. No a też nowi słuchacze, słuchajcie, może Ania też ma tutaj trochę swoją zasługę, bo na przykład ostatnio była audycja z człowiekiem, który ma pseudonim Lem, ale to jest inny Lem i on też ma swoje uniwersum, dosyć pokaźne, więc może od niego też ktoś przyszedł, no tutaj. Dziękuję wszystkim i Lemowi, i Szablowi, no i Ani też, no.
1: Tak, to dobrze, że to zwróciłeś na to uwagę, bo w sumie ja to tak kompletnie mi to wyleciało z głowy, a to jest bardzo słuszna uwaga, bo jest część widzów, które zauważyłem, że też po prostu się pojawia u Ani, tak, jak Ania zaczyna nocną zmianę, no to po prostu przychodzi część słuchaczy i to jest spoko jakby, tak. Ostatnio chyba była taka sytuacja, że ty nadawałeś i dosłownie skończyłeś i zaraz od razu Ania się wbiła, bo w ogóle podziwiam, bo miałeś chyba miałeś taki rajd w ogóle, że 3 czy 4 dni pod rząd, kurde. Jeb, po prostu jak kapitan bomba, nie?
0: No, nawalałeś. Tak wyszło ostatnio. No.
1: Fajnie.
0: Tutaj Damian ma chyba do mnie pretensję, że go nie odebrałem teraz. Damian, po pierwsze już gadaliśmy dzisiaj, po drugie troszkę się zacząłeś powtarzać, więc uznałem, że może już na dzisiaj wystarczy. Nie ma to nic wspólnego z tym, że się tam przyznałeś, że coś bierzesz, tak dalej. No, więc jakieś tu bezsensowne zarzuty. Dajmy każdemu tutaj szansę, nie? Pobyć na antenie. Ja staram się nie odbierać kogoś po 5 razy albo trzymać 5 osób na antenie. Tutaj dawkujemy troszeczkę i pilnujemy anteny.
1: Także no tak, no i to jest też jakby spoko opcja, nie? Że jakby ogarniasz to. Dobra, a już dosyć lizania się po fiutach, a teraz może przejdźmy do takiej kolejnej rzeczy, że ten, no to o tych słuchaczach to ci powiedziałem. Tak fajnie, tak zauważyłem, że około 30% właśnie jakości weszło więcej. No i ostatnio w ogóle tak żartobliwie się nazwałem na Discordzie, oczywiście ja sobie to w żartach napisałem, swój nick dałem, że agent oficjalny XXL Krawcura czy coś takiego. Oczywiście to żarcik, tak? Takie heheszki sobie. Ja tak lubię sobie takie pierdolnąć niki, no, żeby ktoś się głupio odpalił i tak dalej. No, ale to tak ku gwoli wyjaśnienia. A kolejna kwestia, zupełnie teraz odrębna i inna, to taka, że masz brodę? Albo macie brodę w ogóle? Znaczy to takie pytanie retoryczne do czatu. Ale na przykład ja mam, nie? I lubię sobie brodę, bo się nie lubię golić, to raz. A dwa, czuję się lepiej z brodą, nie? A ty masz krawcze?
0: Raz mam, raz nie mam. Raz mam krótkie włosy, raz długie. To różnie bywa. Teraz mam brodę i długie włosy akurat.
1: Bo jest taka... jak sobie parę lat temu zacząłem właśnie zapuszczać brodę, to jest taka zajebista szczotka. I chciałem po prostu polecić. Ona się nazywa Czekaj. Ten kurde okienko. Kartacz do brody naturalne włosie dzika. Z włosia dzika jest robiona. To jest taka szczota, która jest zajebiście czesze brodę, pielęgnuje ją, ale do tego polecam taką, czekaj, to się nazywa pomadka czy balsam do brody? Roizela, nie? To jest szwajcarska bodajże firma, ale robi tak zajebiste produkty. Napiszę na czacie, mówi się Roizel, a pisze się Reuzel. No i oni mają i do włosów, do kudłów i do brody. Dla facetów. Tylko to nie jest takie jakieś, kurwa, zniewieściałe, tak? Tylko takie... Naprawdę te zapachy są porządne, to jest jakość, nie? Jak ktoś używał, to wie, a jak ktoś nie używał, to bardzo polecam, warto się zaopatrzyć. Najlepiej kupić tą małą, te małe takie, bo one są po 35 gram bodajże i chyba po 113 gram. Ale nie dość, że nadaje to takiego, broda wygląda, nie? Widać, że jest przypielęgnowana. Plus te kombo ze szczotą, jak się po prostu przeczeszasz, to ona się zupełnie inaczej układa, nie? Te włosy się jakby, jak to nazwać, nie wiem, uczą układu czy coś takiego. Z kombo w duecie właśnie z tą pomadką, czy kurwa, nie wiem, jak to... już myli mi się, bo do włosów inaczej się nazywa, a do brody się inaczej nazywa, chyba to balsam w końcu. I ten, ale jest taka gęsta, woskowa bardzo, tak jak do butów trochę, bo trzeba się po prostu, jak się otwiera i masz taką holender, jak do butów macie pastę, nie? I otwiera się taką metalową tą, nie wiem, jak się to nazywa, cholera, prosta nazwa. W każdym razie się otwiera, tak? I po prostu tam paluchami musisz rozgrzać to pomasować, tak, jakby to, i wtedy sobie nabierasz na paluchy i sobie rozprowadzasz po brodzie, nie? I to jest zajebista sprawa. No, polecam. Chciałem to właśnie w sumie tak się podzielić z tym, że używam od paru lat, jak sobie zapuszczam brodę i ten, to zajebista sprawa. Jak ktoś używa brody, znaczy używa, ma brodę, to jest spoko opcja. No.
0: Gdyby ktoś miał takie przekonanie, że nie wiem, dbanie o brodę to jest jakieś zniewieścienie, czy jakiś wymysł dzisiejszy, czy coś, to przypominam, że Wikingowie dbali właśnie o brody. Golili sobie szyję, dbali o te brody, zaplatali sobie warkoczyki na tej brodzie i słynęli z higieny też. Jak podbijali, czy przybywali do innych różnych krajów, to kobietom się podobało właśnie to, że są zadbani i że tą brodę nie mają takiego krzaczora, nie? Jak jakiś rycerz europejski, co kościelny, co go przekonano, że nie warto dbać o ciało, bo to marność nad marnościami, popsute zęby, krzaczor taki tutaj. A Wiking przyjeżdżał ładny, zadbany, bródka przystrzyżona, szyja tu wygolona ładnie, no i podobał się kobietom.
1: W ogóle więcej ci powiem, bo tutaj też są pewne teorie. Ja tak trochę półsceptycznie podchodzę na to, bo w ogóle jakoś tak od jakiegoś czasu mam coś takiego, że do wielu teorii sceptycznie podchodzę, aczkolwiek niektóre fakty są niezaprzeczalne, w ogóle z tym nawet nie dyskutuję i tego nie kwestionuję, bo wiem, że po prostu tak jest i nawet nie próbuję z kimś dyskutować, komuś tłumaczyć, już wyrosłem z tego etapu, że ja muszę naprawiać świat, tłumaczyć wszystkim. Kurwa, no jak nie kumasz, jesteś tumanem, no to jest twoja sprawa i tyle, nie? No idź sobie na drzewo, postawać banany, słuchaj telewizorni, okej. Okay. Ale właśnie jestem taki sceptyczny. Cholera, zapomniałem wątku, mi się zgubiło.
0: Coś jakiś nie. Jesteś dzisiaj pobudzony.
1: Może trochę.
0: A czym?
1: Co ja?
0: A czym?
1: No czym? Chyba audycją, bo się spoko taki czuję flow. Czy masz jakieś inne sugestie?
0: Yo, check the flow.
1: Check the flow. Nie wiem, coś mówić o tych kurde teoriach.
0: Masz jakąś chorobę psychiczną? Bo dzisiaj o chorobach też psychicznych gadamy sobie.
1: Ja myślę, że mam, na pewno mam. Nie wiem w jakim stopniu, ale jakaś tam fobia na pewno jest, nie? Kiedyś na przykład miałem z 3-4 lata temu coś takiego, że zawsze jak, w ogóle nie znoszę jak idę gdzieś przez park ciemny, ja lubię w ogóle przez parki ciemne, przez ciemne miejsca sobie przychodzić, bardzo się dobrze czuję, tak? Jakby wtedy nie potrzebuję lampek, świateł. Mi się na przykład wzrok szybko dostosowuje. Ja nie znoszę, kiedy ktoś za mną chodzi, ale nie w kontekście tego, że jest ciemno, ja się boję. Nie, to nie o to chodzi. Bo ja po prostu, nawet jestem w środku miasta, pominę tłum, tak? No to tłum to wiadomo, to musisz wybaczyć. Ale generalnie nienawidzę sytuacji, kiedy słyszę, że ktoś za mną kroczy, nie? I to może być środek dnia. Po prostu nienawidzę osób, kurwa, za mną, nie?
0: Kroczy, jak ładnie powiedziałeś. Proszę, któż tam za mną kroczy?
1: Tak, i strasznie mnie to wkurwia, nie? I przepraszam za przekleństwo, dobra, nie będę przekinać. Nie lubię tego. Nie wiem, to taka minifobia chyba moja. A kiedyś miałem tak, że przy pasach, jak stałem, to miałem schizę i ciągle się obracałem, że mnie ktoś pchnie na pasy, nie? Ale to nie wiem, to mi minęło, nie? Ale to miałem z 4-5 lat temu jakieś takie kurwa jazdy, że tak jak kolega dzwonił wcześniej, że on w kościele miał w ogóle strasznie sympatyczny koleś. Nie wiem, czy sobie po prostu nie zrobił już problemu z tym, że sobie tam bierze te psychotropy, ale to już jego sprawa, nie wnikajmy. Oczywiście nie polecamy, tak? Wiadomo, tutaj jest oficjalne stanowisko NR, że nie polecamy, absolutnie to jest złe, niedobre i w ogóle należy tego unikać, mieszania z alkiem. Natomiast ten, ale coś takie z podobnej rodziny fobii, tak? Jakby takich, tylko że to nie doskwierało mi jakoś strasznie, tak? To było takie na zasadzie takich impulsów myślowych, nie wiem. Ale było coś takiego, no. Także taka choroba fobiczna, nie wiem, coś jakby można było pod to pociągnąć, coś takiego, nie?
0: No właśnie, to ciekawe, bo jeszcze o tym dzisiaj nie wspominaliśmy, właśnie o takim typie zaburzenia, czyli jakaś fobia silna, a ludzie się potrafią bać zadziwiających rzeczy, to znaczy zadziwiające mogą być te ich strachy, bo na przykład jest lęk przed drzewami, nie? Jakaś dendrofobia.
1: Ktoś serio? Drzew dla boi. Mnie to wspaniałe w ogóle, nie że stworzenia istoty, ale w ogóle jakieś takie... Jak to nazwać właśnie, bo to jest, co, no roślina, tak, w sumie, no drzewo, to nie ma kategorii jakby, ale to są, kurwa, no to jest sieć taka neuronowa albo internetowa, ale w naturalu, tak, no bo tak naprawdę oni, tak w skrócie powiem, tak, że tworzą, jak mamy park lasy, to jeżeli na przykład nadchodzi jakaś zaraza, to te drzewa sobie komunikują, tak, na nadejście czegoś. Ja mówię bardzo, bardzo skrótowo, tak, ale korzenie do czegoś służą. Jest przekazywanie informacji, tak, jest to na zasadzie takiej sieci w sumie, nie, albo neuronowej, albo internetowej, no bo jest komunikacja, tak, jest te korzenie do czegoś służą, oprócz tego, że pobierają wodę, składniki mineralne. No to jest ciekawe. Nie wiem, jak się można bać drzew, bo ja uwielbiam drzewa i w ogóle to są wspaniałe w ogóle jakieś no byty roślinne, no drzewo, tak, drzewo, więc jakby drzewo w ogóle ma klimat, ma coś, fotosynteza, tak, ochrania nas, ochładza nas tak naprawdę w lecie, no gdybyśmy w lecie nie mieli w mieście drzew, ja akurat mieszkam w takim terenie we Wrocławiu, bo to już mówiłem nieraz, że ja z Wrocławia jestem, koło Odry, ja mam tutaj dużo parków, tak, no ale gdybym ja bym miał mieszkać, nie wiem, w jakimś takiej, na takim łysym, na takiej łysej powierzchni, gdzie nie ma zupełnie drzew, no to masakra. W lecie, kiedy jest rosół, kiedy jest 35, 7 czy 8 stopni, ostatnie parę lat, to jest masakra w ogóle w jakichś takich miastach, bo nie ma przewiewu, nie, zupełnie inaczej jest w górach, tak? Gdzieś tam już Kłodzko, 100-200 kilometrów dalej, ale we Wrocławiu jest masakra. Gdyby nie parki, gdyby nie lasy, które chronią cię, tak? Wracasz sobie z pracy i sobie wejdziesz na chwilę, po prostu siądziesz na ławce, nie? No jest zupełnie inaczej. Te liście, no robią robotę jednak, nie? No to mówię, to jest fotosynteza, która nas chroni, sobie też pomaga, przetwarza to na energię. No fantastyczna sprawa, to tak niesamowicie współgra, że to jest świetne, nie?
0: No, czytam, że są też właśnie takie fobie, fobia jazdy, seksualna, szkolna. To ja, szkolna. No, każdy słyszał o agorafobii, nie? Czyli o lęku przed otwartymi przestrzeniami.
1: Też.
0: I o akrofobii, lęk przed wysokościami, klaustrofobia, odwrotność agrofobii, nie? Etam się coś chwalił, że on ma z kolei tak, że on nawet lubi takie ciasne, on by się najchętniej zamknął w jakiejś szafie z komputerem. Hemofobia, lęk przed krwią. No, ale niektóre te fobie są bardziej absurdalne, inne mniej. Myślę, że te bardziej absurdalne fobie pokazują nam, że jednak jesteśmy trochę takim komputerem i no i możemy się zaprogramować nawet na coś bardzo absurdalnego i po prostu tak to jest, tak nam potem w duszy gra. Dołączyłem Mata, witam ponownie Mata, także jesteśmy tu w trójkę.
2: Witam ponownie, uruchomiłem się Oberst, tak?
1: Cześć.
2: Do siebie zwracać, dzień dobry, czy tak. Dobry wieczór, cześć.
1: Zrugnęło to do mnie, więc nie ma problemu.
2: Słuchaj, te fobie, one nie wynikają z logiki, wiesz. Jeżeli dla ciebie drzewa, tak jak opowiedziałeś, dla mnie też zresztą, łączą się z jakimś bezpieczeństwem, z jakimś takim ładem, z jakąś taką strefą zdrowia i nie wiem, przydatności naszej natury, to ludzie z fobią, ich mózg odbiera to jako zagrożenie. Także to jest jakby uszkodzenie mózgu. tego nie można logicznie jakby rozważać, że ktoś, że coś takiego jak drzewo dla ciebie i dla mnie i dla pewnie mnóstwa osób jest pięknym dorobkiem natury. Dla osób, które mają fobię, ich mózg określa to jako zagrożenie. Jest też taka fobia, właśnie sobie tutaj kiedyś to usłyszałem, pteranofobia, i to jest lęk przed piórami, wyobraź sobie, przed piórami. I na przykład taką dziewczynę, która akurat na tym punkcie miała fobię, przeprowadzano testy w takiej komorze białej, położono pióro na krześle i ją tam wpuszczono i ona dostała histerii ze względu na to, że to pióro tam było. Wiesz, jej mózg każe jej odbierać to jako śmiertelne zagrożenie. Także fobie to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Po prostu nasz mózg działa z uszkodzeniem takim, że odbiera takie trywialne rzeczy dla większości, dla społeczeństwa jako zagrożenie. Także nie możemy tego rozważać jako rzecz, która nam się podoba, która jest przyjemna, którą my odbieramy to nie wiem, z przyjemnością, bo fobie, także jak arachnofobia, czyli ten lęk przed pająkami, no to już łatwiej nam to zrozumieć, bo wiele osób się boi pająków, ale nie każdym też ma fobię pod kątem pająków, bo niektórzy ludzie po prostu szaleją ze względu na to, że widzą pająki. A najbardziej takim trywialnym przykładem fobii jest lęk kobiet przed myszami. Bo to gdzieś tam było zawsze w filmie, w komedii, że z pod lodówki wybiega mysz i kobieta staje na krześle.
0: Chyba takim najłatwiej wytłumaczalnym lękiem jest lęk wysokości po prostu, bo to jest naturalne, że ktoś się boi, że się poślizgnie, spadnie, głupi ryj się rozwali. Albo
2: tak, tylko że różnie reagujemy. Kto się boi wysokości, po prostu potrafi w jakiś sposób to w sobie, wiecie, no jakoś zabezpieczyć się, nie wchodzić ani ten, ale osoby, które mają fobię wysokości i to na przykład królem ukazywania fobii w przestrzeni publicznej był Hitchcock,
1: tak.
2: który pokazywał prawdziwą fobię, czyli histeryczną reakcję. Są osoby, które histerycznie reagują na wysokość, które nie korzystają z wind, które zawsze na parterze gdzieś tam funkcjonują.
1: Właśnie z windami zaraz coś powiem, bo to właśnie fajnie, że nam powiązałeś do tego.
2: Nie, to proszę dokończ.
1: Bo z windami była w ogóle taka sytuacja, znaczy nie sytuacja, tylko film, który kiedyś zobaczyłem, bardzo ciekawy. Nie pamiętam tytułu, nie pamiętam, pamiętam zarys fabuły, który zaraz opowiem, natomiast była strasznie fajna sytuacja, bo chodzi o to, że film miał chyba w przekazie trochę przekazać, że ludzie podobni do siebie mają podobne też fobie. Taki był jeden z przekazów filmu. Ale fabuła polegała na tym, że jakaś tam dziewczynka, był badacz i była jakaś tam dziewczynka, którą się zainteresował ten badacz. Ta dziewczynka zginęła w jakimś tam strasznym wypadku dotyczącym właśnie zjeżdżania. Ona w ogóle bała się wind, ale niestety potem jakoś przyciągnęła do siebie taką złą sytuację, że ta winda doprowadziła, nie wiem, czy do jej śmierci, czy do jej bardzo takiego przykrego skutku dotyczącego, że po prostu pogorszył się jej stan zdrowia, że miał jakiś tam wypadek czy coś, bo się tam zacięła, próbowała się dostać, spanikowała. No i ten badacz zainteresował się tym przypadkiem, I jego, on miał jakąś taką teorię i wyznacznik, że na świecie istnieją grupy ludzi, bardzo malutkie grupy ludzi, którzy mogą żyć na dwóch krańcach świata, a są do siebie bliźniaczo podobne, jeśli chodzi o geny, wygląd i fobie. I znalazł pod koniec filmu w ogóle, gdzieś znalazł jakąś dziewczynkę, która identyko wyglądała, w ogóle żyła zupełnie w innym kontynencie. Te osoby się zupełnie nie znały i się, słuchaj, okazało, że w ogóle rozpierdala końcówka tego filmu. Są sorry za przekleństwo. Rozpierdzielała końcówka tego filmu, bo pokazywała, on zainicjował jakąś sytuację zjazdu windu, ale z dużej wysokości, tak, jakimś tam dużym wieżowcu. I jak zobaczył reakcję tej dziewczynki, nie? Która zupełnie się nie znała z tą dziewczynką, on znał tą sytuację i chciał udowodnić sobie tą teorię i ludziom, tak, i w ogóle środowisku naukowemu. I się okazało, że ta dziewczynka zaczęła zakrywać twarz, głowę i zaczęła panikować z nim, nie? No i wiesz, i to miało tak dowalić widzowi i w ogóle mieć taki wniosek, że no jednak coś jest na rzeczy, nie? Że ludzie podobni są po prostu dusze jakichś bliźniaczek gdzieś na świecie, które potrafią nie znać się, żyć na osobnych kontynentach, a mieć podobne właśnie fobie, podobne zachowania, nie? I dla mnie zrobił wtedy duże wrażenie ten film, nie pamiętam tytułu zupełnie, ale jest taki film. Może ktoś z czatujących będzie wiedzieć, nie? Generalnie właśnie tak jak mówisz, nie? Bo jednak winda, no to jest pomieszczenie klaustrofobiczne, zawsze jest to ryzyko. Tak. Jeżeli sobie wkręcasz w głowie, no to no, nawet ja bym był w stanie sobie wkręcić, że kurde, no może coś się stać. Zaczynasz się pocić ręce, zaczynasz się denerwować, stresować, wyobrażać sobie, ale pomimo, że do tej sytuacji nie dojdzie. No ale niektóre osoby mają, bo nie wiem, jakieś... Po prostu akurat się zdarzy coś niedobrego, no i wiesz.
2: Nie, wiesz, jeżeli chodzi o to, że jakby dwoje ludzi w tej samej rzeczywistości żyją w tym samym momencie, jest tak, świetny tak. Film polskiego reżysera Krzysztofa Kiszlowskiego, Podwójne życie Weroniki. I tam jest historia dwóch dziewczyn, które wychowują się jakby no akurat to był taki film nacechowany trochę rzeczywistością społeczną, bo jedna Weronika wychowywała się w Polsce za żelazną kurtyną, druga w Paryżu, obie były tancerkami, jakby przekazywały sobie pewne emocje, nie wiedząc o tym, ale to jest bardzo świetny, metafizyczny film, także polecam Krzysztof Kieślowski, Podwójne życie Weroniki.
1: Chyba widziałem, ale muszę sobie odświeżyć, bo takie rzeczy po latach, wiesz, każdemu z nas się co parę lat zmienia totalnie światopogląd, a teraz szczególnie w tych pochrzanionych czasach, to już w ogóle wszystko tak dynamicznie się zmienia, że filmy, które 5 lat temu, wiesz, jakoś odbierałeś, czy
2: tak, to już jest przeszłość.
1: Tak, tak. I okazuje się, że po prostu jest kompletnie inne spektrum, nie? I po prostu patrzenia wszystkiego i to, także muszę sobie odświeżyć, dzięki, nie? To jest spoko opcja.
0: Okej, tutaj przerwę, słuchajcie, wywołałem wilka z lasu, dołączył Enki, cześć, witam.
1: Cześć.
3: Pozwolę sobie na taki inside joke.
0: Głośniej troszeczkę może, bo tu jeszcze...
1: Tak, tak, bo jakoś się nie
0: słyszę. Strasznie słabo słychać.
3: Czekajcie, dam sobie na głośne. Kłoszczę.
0: Spokojnie. Mamy czas. No.
2: To może krawiec je zadzwonię nad ranem. 20
0: Dobranoc. Dobra, to zapraszam później w razie czego, trzymaj się.
3: No, ale nie chciałem płoszyć, nie chciałem płoszyć. Pozdrawiam.
1: Mnie nie spłoszyłeś, także ja się zamieniam w słuch.
0: Tymczasem donate od Damiana. Szkoda, kurwa, mam tyle do powiedzenia. A tu, o, już mi się skończyło, dobra. Mam tyle do powiedzenia. Ale goście na antenie są spoko, pozdrawiam. No dzięki, Damianie. Wiesz, to chodzi też o połączenie twoje. Dzisiaj cały czas nawalało, masz słaby internet. To jest ten problem główny. Ale za pieniążki dziękuję. No. Co tam, Enki, chciałeś tu powiedzieć przed nam tutaj?
3: O czym rozmawiać? Ale nie wyjebuj mnie, to był żart. Nie wyjebuj mnie. Jak ktoś wchodzi po 3 godzinach i się pyta, o czym rozmawiacie, to u mnie ban, kurwa. dożywotnie.
0: O wariatach dzisiaj sobie rozmawiamy.
3: Nie, no wiem przecież, bo mi donosiciele donieśli, imprezowało. Sorry, jestem ten troszkę, ale tylko troszkę, bo już dochodzę do siebie. No.
0: Cała antena twoja, cała antena twoja.
3: Mam znakomitą rekomendację odnośnie zaistniałej sytuacji filmową. Uwielbiam przenośnie. Uwielbiam przenośnie. Myślałem, że kino długometrażowe zmarło gdzieś kilkanaście lat temu, ale tutaj proszę, może takie syfiaste czasy mamy, że dobry film wydaje się, w miarę dobry film wydaje się genialny. Na kanal plus, to sobie pewnie na torrentach poszukacie, jak ktoś nie ma kanala Anala, jest film z Melem Gibsonem, Gorąca linia. I to jest świetny film, świetna przenośnia, metafora zaistniałej sytuacji. I kto tam ma jakieś zwoje wolne jeszcze obliczeniowo w mózgu, to bardzo polecam sobie obejrzeć ten film. No, film jest rewelacyjny. Nie będę spoilerował. Jest kilka dni wolnego, także można sobie go zarzucić.
1: Powiesz tytuł jeszcze raz?
3: Gorąca linia, polska. Polski tytuł, a że widziałem to na Anal Plus, to nie wiem, jaka jest oryginalna nazwa. Z Malem Gibsonem, łatwo znaleźć.
0: Mi się podobał Ścigany z Harrisonem Fordem na przykład, gdzie bohater zostaje oskarżony o morderstwo żony i skazany na śmierć, no i musi uciekać. No, tylko że on jest niewinny, a wszyscy są przekonani, że to on jest złolem i że jest strasznym człowiekiem, no, i go ścigają.
3: To trochę zaspoileruję gorąco linię. Wszyscy są źli i wszyscy są niewinni. Bo to ludzi kręci. Ja sobie wcinam kiełbaski, popijam wódeczkę, zapijam piwerkiem dobrym. Kurczę, tylko gorzkie. Znacie się na piwach? Zaraz. Tyskier Pilsner jest w chuj gorzkie. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale dobrze wchodzi.
0: Jeśli chodzi o piwo, to uważam, że jak się go naważy, to trzeba wypić.
3: No. Aha, ty teraz chcesz, że ja z kwiatami do ciebie przyjadę, tak?
0: Do mnie może niekoniecznie, ale może...
3: Że ci wyślę kurierem.
0: Do kogoś innego na przykład mógłbyś kwiat wyciągnąć i powiedzieć: przepraszam, że cię oskarżałem, że jesteś donosicielem, bo to sobie sam wymyśliłem dla zabawy. Ale cieszę się, że cię dobre samopoczucie nie opuszcza. To ja się cieszę bardzo.
3: Ale też ja to powiedziałem wyraźnie, że te dwa donosy dwa lata temu i ten, to ja napisałem.
0: No właśnie. Ja bym się trochę...
3: To było właśnie powiedziane. Ja krzyczałem na ludzi, żeby nie było jakichś niedomówień, że to ja napisałem sam na siebie i koniec, kropka, toczka.
0: A nie uważasz, że to trochę wypadałoby jeszcze powiedzieć przepraszam na przykład dwóm osobom, które przez to były oskarżane, że są konfidentami, że zniszczyli ci kanał i tak dalej?
3: Kto?
0: Zenon i Potrzeba.
3: Zenuś, kochany, słodziutki, przepraszam cię. I Potrzeba też. Potrzeba również.
0: No, to już się gdzieś do przodu posuwamy, myślę. I o to mi chodziło właśnie, że tak, takie zwykłe przepraszam. Bo wiesz, ktoś nas, jedna osoba nas szkaluje, druga osoba nas szkaluje i potem mamy opinię, że jesteśmy gównojadami najgorszymi i w ogóle nie zadawaj się z tymi ludźmi, bo to są gwałciciele, rozbijacze rodzin i morderców nasyłają.
3: Teraz wchodzisz wchodzisz w tryb wkurwiający. Nie zostawiaj mnie z Klopem. Nie zostawiaj mnie z jakimś rozbijaczem rodzin, bo ja nie wiem zupełnie, o co chodzi. Ja nie siedzę w twoim multiversum, więc nie wiem zupełnie, o co chodzi.
0: No, o prostą rzecz, o oskarżenia względem nas, które się gdzieś tam zaczęły piętrzyć i nagle się okazuje, że jedno nieprawdziwe, ale drugie nieprawdziwe.
3: Dlaczego tworzysz takie paczki promocyjne jak pierdolona Biedronka i wrzucasz mnie do takiej paczki promocyjnej?
0: To nie jest tu ważne, no, czy ci coś tam uwłacza. Ale to nie jest w tym wszystkim w ogóle ważne, że tobie uwłacza, no, przyrównanie cię do kogoś.
3: Przeprosiłem pożyczkę, przeprosiłem Zenka, a ty mnie wrzucasz do jednej paczki z Klopem i do jednej paczki z jakimiś rozbijaczami rodzin. A ja nie wiem, kurwa, naprawdę, o co chodzi.
0: O oskarżenia po prostu chodzi, że różne osoby nas o różne rzeczy oskarżają, a potem się nagle okazuje, że jednak nocniki nie takie złe i że nic nikomu nie zrobiły. O to tylko mi chodzi. Z tego powodu cię przyrównałem i to nagle tobie uwłacza, że cię z kimś tam wrzuciłem do jednego worka, kto też nas o coś oskarża? To takie ważne mogę, w tym wszystkim?
1: Mogę trzy słowa coś powiedzieć? Czy Anki coś chcesz powiedzieć jeszcze?
3: Nie, dawaj.
1: Znaczy, po pierwsze, ja cię jakoś nie znam tak turbo dobrze, tam wiem, trochę słuchałem sobie, ale wiem, że tam padły z twojej strony słowa, a że nocniki to takie owakie, że jakieś ameby umysłowe. Ja nie mówię, że tak powiedziałeś, co nie? Coś w stylu, ja nie pamiętam dokładnie, nie generalnie. Ja tam sobie to machnąłem ręką, mam to, wiesz, jakby wysrane na to i spoko. Ale, znaczy, właśnie nie spoko, bo tak chyba też Krawiec nawiązuje do tego i tak po prostu, że jakby odniosłeś się do społeczności jakby NR i wszystkich określiłeś, rzuciłeś do innego wora, a to takie i takie typy. No i chyba o to chodzi, nie?
3: Też. Ale jaka z was społeczność, skoro ja sobie wcinam kiełbaski i dostaję z waszej tak zwanej społeczności newsy, jak mi chorobę psychiczną diagnozujecie.
1: Ale kto ci tak musisz powiedzieć precyzyjnie, bo
3: wraca się nigdy z źródeł. No jejku, no przecież, wyraźnie zjebałem wszystkich tych, którzy chcieli dowodów, papieru.
1: Nie, bo wiesz,
3: to jest płytkie i niskie. To jest płytkie i niskie.
1: Jest. Zgadza się.
3: Ludźmi.
0: Ja ciebie jakiś zupełnie nie rozumiem, bo jakby cała ta gra mi się jakby tak nie klei. Ja nawet do końca i wiele osób nie wiedziało, czy ty tego nie powiedziałeś wszystkiego znowu ironicznie, na zasadzie, że tak, sam na siebie doniosłem, jasne, wiesz, że po prostu ciężko cię rozszyfrować. Do czego to wszystko niby miało prowadzić? Do tego, żeby wskazać, że się ludzie rzucają na gówno i lubią się w bagienku taplać? To tak, taki był cel?
3: Tak, taki był cel, dlatego że ludzie tymi wszystkimi donosami, jedni na drugich, nie? To już nie chodzi, że tam... Nie, broń Boże, żeby jakiś pajac nie pomyślał znowu, że Nocne Radio wypuściło sforę wilków na mnie, nie? Tylko krążą sfory takich wywiniałych, ropiejących psów i jedni na drugich donoszą. I ja muszę tego słuchać. I mi w końcu tak wysoko podeszła treść żołądkowa do przełyka, że się wyżygałem na to wszystko.
0: No dobra.
1: No okej, nie, jakby.
3: No tak samo teraz, spędzam sobie miło czas i kurwa zaraz dostaję od usłużnych konfidentów, te wulców, informacje, co u ciebie się dzieje na audycji.
0: To nie są konfidenci, ludzie przysyłają informacje, bo żaden z nas nie ma obowiązku odsłuchiwać wszystkich audycji, a mamy prawo się odnosić do tego, jak o nas mówią, więc ktoś robi nam przysługę w zasadzie i pisze, słuchaj, tam coś o tobie mówią, weź tam się łącz jak chcesz czy coś. To nie jest konfidencko.
3: Mnie tu rzucają pod bramą. Ja dochodzę do siebie, muszę dzwonić, odkręcać. Bym se chciał, nie wiem, poczochrać psa po brzuchu, posłuchać jak chrapie. A muszę w dramacie uczestniczyć, który dawno wyjaśniłem, że ja doniosłem na siebie.
1: A nie masz, Anki, takiego wrażenia, że jeżeli mogę teraz powiedzieć, że po prostu stary omija jak woda tematy, tak? Ja rozumiem, że są pewne granice omijania, bo kiedy ktoś przekroczy pewne granice i przekracza prawo, to trzeba zareagować, tak? To nie można wszystkiego sobie traktować jak woda, że woda czy prąd po prostu pójdzie po boczną becz. Ale żeby, wiesz, olać, nie? Po prostu takie pomówienia, nie? Jeżeli one oczywiście gdzieś dochodzą do jakiejś zdrowej granicy, bo jeżeli przekraczają, no to, to niestety trzeba zareagować. Natomiast takie gówno, wiesz, dramy, gówno burze, może po prostu warto pierdolić, nie? Czyli po prostu nie reagować, bo to jest takie na zasadzie, że ktoś zaczepia, oczekuje atencji i on czeka, że zareagujesz, nie? Ja też spadłem ofiarą jakichś kretyńskich pomówień pewnych osób i chuj, ale mam to w chuju, nie? Bo po prostu ja stwierdziłem, jeszcze skończę dwa zdania i ci dam słowo. Ja stwierdziłem, że po prostu ja nie będę się po prostu odnosić do tego, bo to jest jakaś kompletna fikcja. Jeżeli koleś nie ogarnia podstawowych tematów, no to to jest jego problem. I tyle. Zaproponowałem, nie wchodźmy sobie w drogę, ty idź tam, ja sobie idę tam i tyle. Także może to jest metoda, nie? Nie wiem, jak sądzisz. Oddaję zdanie.
3: Podpisuję się, ale że nie znam uniwersum dobrze nocnego, to powiedz mi swoje story, bo póki co to masz tylko tyle kojarzę, że masz taką ksywę jak jeden z moich doktorów.
1: Nie, ja nie jestem doktorem. Wiesz co, Zen się tam odpalił, że jestem nazistą, faszystą, tak w skrócie i tak dalej. Bo go strollowałem na pewnym serwerze, bo wiedziałem, że jest jaki jest i się odpali. I on dysponuje zrzutem ekranu, gdzie sobie dałem swastykę faszystowską przez tam minutę, czy tam pół minuty. No i chciałem zobaczyć jego reakcję. Ja to tłumaczyłem, już się odnosiłem do tego, nie będę tego wracać. Jak chcesz, to sobie przesłuchaj, dałem jakieś poprzednie audycje i uznał, że jestem naziolem, neonaziolem. Kontynuował to, potem dzwonił do radia, wyzywał i tak dalej, i tak dalej. Ja też dzwoniłem, potem wyjaśniałem, ustosunkowałem się do tego. No, na tym polega gówno shit story, jakby, tak. No, jemu się wydaje, że ja jestem taki, bo jeszcze mam na Discordzie w tle Olszańskiego, no i że ja jestem onucą, że jestem faszolem, że jestem naziolem, bla, bla, bla, turbo pierdolenie. Nie? No,
0: dobra, to zostawmy. Enki, jeszcze jedno chciałbym ci powiedzieć. Przepraszam.
3: Tylko nie właśnie na katedrę, bo się wypierdolisz.
0: Jak rozmawialiśmy na priwa, nie będę zdradzał żadnych szczegółów, ale z rozmowy jasno wynikało, że znaczy jakby ciągnąłeś całą tą grę rozmawiając ze mną na priwa. Jakby utwierdzając mnie, że faktycznie być może któryś z nas tu donosił. Ja się nad tym zastanawiałem i tak dalej. To znowu coś nieeleganckiego. Wiesz, tak potraktować człowieka, w tym przypadku mnie.
3: Krawiec. Serduszko to moje. Ty masz jeszcze kolejny problem, poza resztą chronologia. Do mnie cały czas spływał strumień szambo donosów. I ja musiałem to sortować, przesiewać, oczyszczać, wydłupywać jakieś wartościowe gwoździe z tego gówna, z tego szamba. Zanim to się ułożyło w całość. Myśmy rozmawiali jeszcze przed tym, jak ogłosiłem, że to ja sam na siebie doniosłem.
0: No, czyli rozmawiając ze mną szczerze, jak kumpel z kumplem na priwa, musiałeś dalej grać, bo to była twoja zabawa, dalej gra. Rozumiem, okej, dobrze.
3: Nie, no nic nie rozumiesz. Nic nie rozumiesz. Po prostu te grupki wyleniałych ropiejących psów, donosicieli tak namieszały mocno, że straciłem orientację w terenie. Dociera teraz?
0: No tak średnio, no ale niech będzie. Nie wiem, ja staram się w ludziach dobre rzeczy jakoś widzieć, wybaczać, ale tutaj pojechałeś troszkę, wiesz, po bandzie, moim zdaniem. No ale cóż, zdarza się. Mi też się zdarza może pojechać po bandzie. Czyli co, zaprzeczasz, nie jesteś psychopatą? Na pewno?
3: Kurczę.
1: Przepraszam.
0: Czyli moja teoria się rypła. Słuchajcie, no Enki zaprzecza, nie jest psychopatą pozbawionym empatii i gówno go obchodzi, że tam ktoś się będzie martwił, przejmował. To nie jest. Okej, dobra, to nie jest. Jak nie, to nie. Dobra.
3: Nie, zastanawiam się. Rozmawiacie się, ja to muszę przeprocesować.
0: Właśnie, no zanim odpowiesz, dobrze się zastanów. Pytanie brzmi właśnie, czy Enki jest psychopatą, czy pozbawionym empatii?
3: Bo też zwlekałem z telefonem, bo miałem telefon od jednej bardzo sympatycznej dziewczyny. Akurat mnie wyczaiła, sorry, na czacie. I ona twierdzi, że jestem psychopatą. Więc teraz, jeżeli mnie nie wyjebiesz, nie, to sobie przeanalizujcie, co tam analizujecie, a ja pomyślę. Może tak być, czy...
0: Pewnie, że tak. Bardziej bym się bał tego, że się obrazisz i sam się rozłączysz. Ja nikogo...
1: Też bym tak obstawił. W sensie z tym szacunkiem, Męki, do ciebie, ale po prostu krawiec nie ma w zwyczaju. Chyba, że ktoś robi po prostu lipę, no to wtedy.
3: No, ja jestem trochę najebany. Ja wyjebuję najebany. Poczekaj, bo zgubię myśl. Krawiec, wiesz, co ty masz skurwione z tym Skype'em? Nie aktualizujesz Skype'a po prostu. Dlatego... od wszystkich wiadomości dochodzą, a od ciebie nie dochodzą i dlatego masz problemy.
0: Zawsze aktualizuję. Dzisiaj też aktualizowałem.
3: Are you sure?
0: I'm sure.
3: Okej, dobra. To się nie wtrącam przez chwilę.
0: No to Enki się tam zastanawia poważnie nad tym, czy jest psychopatą, czy nie. Takim trochę może jak nie wiem, czy bardziej jak Joker, czy bardziej jak ktoś tam inny. No, a my tutaj sobie siedzimy, nadajemy luźne gadki piątkowe. Widzicie, no, o chorobach psychicznych dzisiaj, nie? Może się zaraz czegoś tu... wiemy, o, donejcik, przepraszam bardzo.
1: Mnie ciekawi w ogóle... Aha, dobra, to przeczytaj, donej. Zapraszam na kozetkę i dobranie tabletek i
0: dawkowanie. Psychiatra psycho... Enki, umiesz powiedzieć po prostu przepraszam? No powiedział, no wymusiłem na nim to. Chociaż troszkę robił z siebie zaraz potem ofiarę i tak dalej, ale jednak przeprosił. No dobra, takie wymuszone, ale niech będzie, zawsze coś. Zapraszam na kozetkę i dobranie tabletek i dawkowanie. Psychiatra, psycho. Dzięki za piątaka.
1: O właśnie, ja ci też muszę abonament jakiś zapłacić zaraz. W ogóle nie wiem, bo ja się tak czułem między motem a kowadą. Może mam sobie iść, bo jak coś to powiedz krawiec, co nie? Czy tam Enki.
0: Może będzie bardziej intymnie, jak zostaniemy sami.
3: Nichuja, bo naprawdę zrobią za mnie psychopata. Ochroń mnie, kolego Macie.
1: A powiedz mi, jak mogę zapytać, bo powiedziałeś, że ci się kojarzę, w sensie nie ja, tylko chyba mój nick, z twoim jakimś wykładowcą. Ciekawi mnie ta story.
3: Diabetolog. Diabetolog. Lekarz-diabetolog. Tak się nazywa. Matt.
1: No okej, okay, Matt trochę mi się nie kojarzy z moim tym, no ale dobra. No.
3: Bardzo nieciekawa, to znaczy bardzo interesująca publika historia, także ten. I tak się zastanawiałem, co bym mógł robić, chociaż przyłapałem go w mediach społecznościowych, jak bawię się Midjourneyem, tak jak ja.
1: Właśnie, muszę przetestować ten, bo to jest bot chyba na Discorda, co nie? Ten Midjourney i on tam generuje obrazy, tak? Bo ty mówisz o tym site takich od...
3: Tak. Dlatego jestem zmuszony używać Discorda.
1: Czyli nie lubisz tej formy komunikacji?
3: Tak, bo z tego cała szambiarnia się zaczęła.
1: A, czyli po prostu masz złe kojarzenia. Platforma nie jest zła, tylko po prostu masz złe skojarzenia, rozumiem.
3: Platforma jest bardzo okej, okay, jest bardzo, bardzo, bardzo szybka i no i pozwala tworzyć mikrogrupki dyskusyjne. w czasie rzeczywistym, nie trzeba czekać na audycję. Tu jeszcze się powymądrzam, że każda trójca jest doskonała i to dotyczy też układów towarzyskich między ludźmi. To znaczy tylko trzyosobowy układ towarzyski między ludźmi zdrowymi psychicznie jest stabilny. Jeżeli jest 4, 5, 6 osób, to jest bankowe rozwiązanie, że 5 osób rzuci się na 6, zacznie jej dupę obrabiać, zbanuje tak dalej, i tak dalej. Ale do takich właśnie małych grupek 3, 4, 5, max

0: bardzo sprytnie podjął politykę ludzi, którzy chcą się wyróżniać, ale chcą troszeczkę zapłacić, ale nie za dużo. Bardzo fajnie to znaczy, najłatwiej to chyba przyrównać do skórek gdzieś w grach, tak? Na zasadzie takiej kosmetyki, aczkolwiek możesz się wyróżniać, gdzieś tam dołożyć jakiś od siebie grosz i to jest spoko. Także ja polecam, według mnie jest to bezkonkurencyjna platforma, jeśli chodzi i trochę o underground, i trochę o gry, i trochę o sociale, wszystko taki miks. Możesz sobie tak skonfigurować, żeby udostępnić społeczność, być jakimś kanałem, który ostrzega o treściach, być dostępny publicznie, albo nie być dostępnym i tak dalej, więc...
1: Ale widziałeś, że ostatnio wprowadził Discord płatnego feature'a.
0: To znaczy, że co?
1: Wiesz co, nie czytałem tego. Jakieś ikonki animowane, jakieś...
0: Tak, a to jest kosmetyka.
2: To jest Nitro, tak? To już od dawna.
1: Nitro, jak od dawna?
2: Od dawna.
0: Nitro, tak, tu ma krawiec rację, że to akurat ja jestem prawie od początku, więc jakby kibicuję od początku, jestem fanem. Super dla mnie jest... To no, ekstra jest ta aplikacja, nie? I na komórkę. Ale Nitro, tak, jest od... Ja wiem, 2-3 lat na pewno co najmniej.
2: Ale to zostawmy może geekowskie tematy, jakieś tam dodatki do Discorda. Tak. Nikogo nie interesuje. Ciekawsze są liczby na przykład. To... Zauważcie, że nigdy się nie daje 2 kwiatków. Nie robi się takich bukietów. Trzeba dać 3 kwiatki, nie? 3 na pewno jest taką liczbą, gdzie 3 osoby, to wtedy można podjąć decyzję zawsze. W 2 osoby możemy się kręcić w kółko w nieskończoność, nie?
1: Krawiec, masz rację, ale teraz u ciebie na czacie widzę na moim monumentalnym telewizorze Q100SZ. Jakbyś go wyjebał, bo się zachowuje... No to jest złe zachowanie.
2: No nie wiem.
1: Oczywiście to jest twoje radio, ale tym pokażesz swoją klasę.
2: Upomnienie, panie kustoszu, proszę tak brzydko tu nie pisać, bo to niegrzeczne. No. Nu. Ty kustoszku, ty. No. Już, spokój mi tu na czacie. W ogóle proszę tam nie obrażać, dzisiaj jakieś awantury są na czacie. Co to ma być? Co to jakieś przytyki personalne, jakieś wyciąganie, nie, czy coś?
1: Przede wszystkim z tym kustoszem nie jestem na ty. I tak samo Zenuś jest kawałem psiego gówna, bo Zenuś też pił do mojej choroby w bardzo niewybredny sposób. 2 lata temu właśnie. Czy zacytować?
2: Jeśli chcesz. Tutaj nikt nikogo nie cenzuruje.
1: Kilku moich lekarzy donosiło mi, że robią zapasy lekarstw dla siebie, bo dostali jakieś pisma z NFZ-u. Dla siebie, dla swoich pacjentów, dla rodziny. Ja o tym powiedziałem u was na antenie, po czym Zenuś odczekał 2 miesiące. I powiedział, co, Enki, żyjesz jeszcze?
2: No wiesz, no... Tak samo się zachowujesz. Ostatnio życzyłeś potrzebie śmierci, żeby mu się udar przytrafił. No, i żeby...
1: Nie, udar to jest po rosyjsku uderzenie.
2: Było życzenie śmierci Błażejowi, było potrzebie. Już nie rób z siebie teraz jakiegoś tutaj kulturalnego świętoszka, proszę cię.
1: Ale czy ja życzyłem mu śmierci? Ja w ogóle tego nie słyszałem nawet.
2: Twój dobry kolega Szymon singapurski to mówił i śmialiście się razem, z tego.
3: Kocham cię, krawiec, krawieszczenie,
1: albo dotrzeć w Singapurze, a nie...
3: Bardzo mi blisko.
1: Aha, to ja napisałem do nas. Dobra, to ja napisałem ten.
2: Ja myślę, że można oczekiwać pewnych rzeczy, jeśli samemu się spełnia pewne kryteria, no wiesz, bo inaczej to jest, jak to się nazywa? Hipokryzja, czy jakoś tak? Więc wiesz, nie bądź taki teraz przewrażliwiony, że ktoś ci coś ci napisał i jeszcze mam go wyrzucić. Kustosza.
1: Jestem przewrażliwy.

0: Podziękuj tam.
1: Dziękuję bardzo za donata. No, kolejne okazanie miłości już któreś dzisiaj tutaj. Słuchajcie, nie piszcie, bo potem będą mówili, że się tu po jajkach liżemy i że krawiec guru sekty czy coś. Ale dziękuję za miłe słowa, no. A za donata jeszcze bardziej, bo się przyda. Za dziękuję, nic nie kupuję. No, ale 25 zł to już co innego.
0: No, starczy na slice of pizza.
1: Albo na złotą lochę z Biedry. Nie, już teraz po 35 chyba jest.
0: A co to złota locha?
1: Taki łiskacz podły.
0: Aha.
1: Którym się raczę też właśnie. W sumie.
2: Zobaczką, zobaczką.
1: Tak to widzicie jest na tym świecie. Enki chciał walczyć z szambem i z donosicielstwem, z takimi rzeczami, ale moim zdaniem troszkę przesadził i się zapędził w tym. I to się wymknęło trochę spod kontroli. A teraz robi dobrą minę do złej gry troszkę.
0: Nie, nie, nie. Ja byłem zmęczony. Postawiłem tamę szambu. Tama szambu, ale nie dałem rady. No i zmiotło mnie z planszy. No bo metr sześcienny gówna waży około tony. Tony 200, może tony 400. W zależności jakie to są ścieki. I no, siła kinetyczna uderzenia takiej pękniętej tamy szamba, no to no jest ogromny.
1: No cały internet dzisiaj jest strasznie przesączony hejtem, dramami, napierdalają ludzie na siebie bez żadnych oporów. To, co u nas się dzieje, to i tak jest w sumie małe miki. Jakby spojrzeć na takich topowych różnych youtuberów, najpopularniejszych różnych patocelebrytów, to tamto wyciągają na siebie brudy takie, że o, to my jesteśmy hen daleko i 10 leveli niżej, naprawdę.
0: I jeżeli jeszcze mnie wpuścisz na minutę przed MM, to dzisiaj rano widziałem coś przerażającego. Goście wyciągają brudy sprzed 12 rok, 11 lat. Jedni na drugich szukają wpisów na forach, w których te fora dawno nie istnieją. Żeby znaleźć nieistniejące fora, to trzeba wejść na webarchiv.org.
2: Jest coś takiego.
0: I tam wszystko można znaleźć, a można poznać po tym, że to nie przechowuje grafik awatarów, tylko sam tekst. Z 20 kilku lat przechowuje te teksty. I tam, ile trzeba energii w to włożyć, ile tygodni musiał koleś siedzieć nad tym, żeby szambo burza sprzed 11 lat rozpętać od nowa. Szok.
1: Wiesz co, Enki, ale ja nadal czegoś nie rozumiem. Jak ma się na przykład twoja walka z tymi toksycznymi rzeczami, o których mówisz, jakimś takim obgadywaniem innych, donoszeniem, braniem na języki, no te wszystkie rzeczy, co ci się nie podobają, z założeniem kanału, komentery takiego bardzo agresywnego, gdzie bierzesz wszystkich na języki i komentujesz z Mirą.
0: Ale posłuchaj, no kurwa, no krawiec, lituj się. To przede wszystkim przynajmniej połowa z tych materiałów, jeżeli to można nazwać materiałami, bo kręciliśmy to z buta, przynajmniej połowa tych materiałów to są polecajki, że polecam jakiś kanał. Druga połowa to jest przyjazne naśmiewanie się. Tam jest tylko dwa raki, które dojeżdżam, czyli langusta na palmie, ten dominikanin, zakonnik katolicki, komunistyczny. To jest wyjątkowe ryczysko. Zresztą langusta to jest taka krewetka, która wyłazi na ląd i waży 2 kilo. I drugi mega rak to jest Kurzątkowski z kanału Jak to ogarnąć, który żeruje na ludzkim nieszczęściu. Tylko dwa raki tam dojeżdżą, a twoje radio tam polecałem szczerze.
1: Tak, to przyznaję. No ale ciężko mi się zgodzić, że takie proporcje są, jak mówisz. No ale dobra, to jest twoje zdanie.
0: No, nie przejrzałeś tego i to jest zrozumiałe. Bo
1: dokładnie,
0: jest...
1: bardzo dosyć dokładnie przejrzałem i jestem przekonany, ale... że tam była dosyć taka ostra szydera z większości, tak z 3/4 przynajmniej.
0: No to jest tylko twoje wrażenie, bo nie sądzę, że filmy mają po pół godziny. Żebyś 100 filmów obejrzał, to jest 50 godzin. Nie sądzę, po prostu nie sądzę. Aczkolwiek mogę się mylić.
1: No spoko, spoko, loko. Mat, no tutaj czeka chyba, aż powiemy dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
3: No, cześć, cześć.
2: Dobry wieczór, panie Enki.
0: Dobry wieczór, panie Mat. A to ty jesteś tak jak ten Mat, bo zaraz, bo ja...
2: Bo panie Enki, chyba powstała pewna pomyłka. Pan się zwracał jako do mnie względem Obersta.
3: Aha. Tak. Tak, to jest jednak znaczna różnica, bardzo duża, wielka.
0: A czemu mnie nikt nie zjebał za to?
3: Też no to... Ja ci próbowałem powiedzieć, ale też nie chcę, jakby tutaj, wy tutaj prowadzicie, tak?
1: Tak.
3: Ale dobra, kontynuuj, Mat.
1: Jeden jest dentystą, a drugi nazistą.
2: Nie,
3: proszę to cofnąć, bo to jest już szkalowanka.
1: No, żartowałem, no.
3: No, dziękuję.
2: Ja też... chcę sprostować i panie Enki, ja też nie jestem lekarzem. Nie trzeba być kucharzem, żeby posiadać restaurację.
1: Oj, tam doktor Zięba mówimy, no to lekarz Mat, doktor Zięba. No.
0: Ja pierdolę.
1: Krawiec, radiowiec, no.
3: Tak.
2: W każdym razie, panie Eki, tak chciałem zapytać, czy mogę zadać kilka pytań?
0: Śmiało, śmiało, kontrolne. Masz pewnie test na psychopatę 10-punktowy.
1: Kiedy po raz pierwszy zauważył pan u siebie cechy psychopatyczne? Nie no, dobra, żartowałem, dobra.
0: No. W wieku 5 lat, kiedy paliłem mrówki soczewką powiększającą.
2: Nie chodzi mi o pytania takie odnośnie osobowości, tylko chciałbym zapytać, czy, nie wiem, urodził się pan w latach 70. czy wcześniej?
0: W 72.
2: I ja chciałem jako osoba, która się urodziła w 88. zapytać, jak pan patrzy na dzisiejszą rzeczywistość względem tego, co się dzieje tutaj i obecnie, bo znowu mamy wojnę.
0: A gdzie?
2: No, za płotem.
0: A w Ukrainie?
2: Tak.
0: Wiesz co, to jest inscenizacja wielkich mocarstw.
2: Mhm.
0: Naprawdę ludzie, zginęło 400 tysięcy ludzi so far. A wielkie mocarstwa się ze sobą bawią. Nie? Tu chodzi o zepchnięcie Rosji do czarnej dupy na Syberię. Nie?
2: No i drugim moim pytaniem jest na przykład, jak pan przeżył ten... Pan na przykład w latach 80. już był pan w pełni rozwiniętym i funkcjonalnym mężczyzną na... Jak pan zapatruje się na dzisiejsze komunikatory, no bo wtedy co mogło być komunikatorem? Radio CB? telefon, budka telefoniczna, telefon stacjonarny.
0: Budka telefoniczna, do której się wrzucało 2 zł. Bo telefonu nie miałem, ponieważ moi rodzice nie byli prawilni, a tylko prawilniacy komunistyczni dostawali telefon.
2: A jeszcze jakbym mógł zapytać, bo dzisiaj mam wrażenie, to znaczy nie wiem, mam takie, jako człowiek, który ma 34 lata, mam takie bezpośrednie odczucie, że
1: głównie,
2: że ludzie komunistyczni, że to znaczy, powiem tak, że czasy się zmieniają, a pewne osoby zawsze są w komisjach. Nie wiem, czy pan rozumie.
1: Czy pan oglądał Psy 1, bo to chyba cytat.
2: Dokładnie.
0: Tak, tak, tak. Też to w rozmowy, bo Krawiec przytoczył rozmowę prywatną, to ja też się do niej odniosę, nie? Że czasy się zmieniają, a konfidenci te wulce nie ci sami, bo oni mają po 20, po 25 lat. Po prostu to jest stan umysłu, bycie konfidentem, tewulcem, tajnym współpracownikiem, donosicielem. Kurwy są kurwami, tak jak wtedy, tak i teraz.
2: No ale to się chyba nie bierze znikąd, nie? No bo...
0: Nie, właśnie to się bierze znikąd. To jest
2: kurwa.
0: Krzywa Gaussa, rozkład, normalny społeczeństwo.
2: To ja tracę wiarę w ten świat.
0: Aj, przestań. Ten świat jest właśnie dzięki temu cudowny. Jest 5% kurew, 90% normalsów i 5% szlachetnych.
2: Bo wie pan, ja kiedyś dostałem w pierdol od ojca za to, że nakapowałem na kolegę z klasy.
1: I dobrze, należało ci się.
0: Oj, słusznie, słusznie. Gdybyś był moim synem, toś dostał taki łomot, że ja pierdolam.
2: Ja tamtego czasu się w to nie bawię. Nawet tutaj na tych forach śmiesznych. Ale czy to nie jest takie śmieszne, bo wydaje się pan bardzo poważnym człowiekiem, inteligentnym, i czy nie wydaje się panu śmieszne to, że pan w ogóle bierze w tym udział?
1: Ja dodam tylko od siebie, że psychopaci są bardzo inteligentni, bardzo często.
0: Nie wydaje
3: się. Te twoje szpilki.
0: Nie wydaje mi się to śmieszne. Wręcz szampańsko. Szampańskie. O, szampańskie.
3: Rynsztokowe.
0: Różowy szampan.
2: No to spoko, bo tak sobie myślę, że na siłę szuka pan przeciwników w miejscach osób sprzyjających panu.
0: Nie, to za duży poziom abstrakcji, nie łapię.
2: No bo jeżeli pan na przykład tutaj przychodzi do nocnego radia albo wcześniej na nie nadaje z takim negatywnym przesłaniem, to musi się pan liczyć, że odnosi się pan do całej społeczności. Na przykład ja lubię pana audycje i lubię ich słuchać.
1: A co tam fajnego jest?
2: Przykro zrobiło, no, ze względu na ten atak. Ponieważ...
3: No nie, przepraszam, skończ. W sumie przerwałem ci, sorry.
2: Nie, proszę.
1: Skończ już. Nie, no dobra.
3: W sensie, jedno zdanie. I też o tym właśnie mówiłem, że Enki się odwołał po prostu do społeczności i też nazwał po prostu stricte nas, tak? A, że to banda taka i taka i sraka i owaka. I po prostu o to chodzi, nie? Że też...
0: Aha, że nie sprecyzowałem, że chodzi o zenkistów i potrzebistów.
3: Też nie, to też powiedziałeś, ale powiedziałeś też o społeczności, czyli o nas. No, ja też to odebrałem, to się tylko, że po prostu ja to machnąłem ręką, mówię, tam noże, słuchacze NR, to są tacy i owacy.
1: Większość,
3: tak?
1: było tak, że tak. Większość to są ludzie, no to szambo.
3: Matt tak na okrężnie trochę próbuje to powiedzieć, ale ja też o tym właśnie mówiłem. No bo powiedziałeś to, Enki, tak jakby to nie można tego wycofać, no to co się powiedziało, no to trzeba jakby ponosić odpowiedzialność za to, co się powiedziało, więc jakby...
0: Ale to co mam wpłacić na jakiś skrypt?
3: Nie odchodzi. Nie, po prostu takie to
1: chcesz,
3: takie...
1: Chcesz to
3: określiłeś,
1: wpłać.
3: Określiłeś, słuchaj, po prostu przez pewien jakiś pryzmat, nie wiem, określiłeś wszystkich, tak? Bo założyłeś, że a to my, te kurwy, Boże, może, przepraszam, zaraz powiedziałem tak po swojemu, że ja to tak zinterpretowałem, ale założyłeś, że to na pewno my, tak? Jako społeczność, no i a to nie można tak zakładać, no są naprawdę różni ludzie, rozmaici. Ja nie, wiesz, nie wiem, kto tu jest na NR. Naprawdę są rozmaici ludzie, to jest przestrzał, kurwa, od zero do nieskończoności. Nie wiem, może faktycznie ktoś, ale kto? Nie wiem, ja nie mam pojęcia. A ty założyłeś, że na pewno my, że my to jesteśmy w ogóle i tacy i owacy i wiesz, to takie słabe, nie?
0: No. Ja wiem, kto to zrobił, bo przeglądając różne skrzynki pocztowe odezwała się jedna z moich osobowości rozszczepionych i otworzyła skrzynkę, a tam donosy na Ankiego. Także ja wiem, kto to zrobił. Teraz już wiem. Wszystkich przeprosiłem.
3: To okej.
2: Okej, spoko. Ja jeszcze chciałem, panie Enki, a pan jest na emeryturze, rencie?
0: Na emeryturze wojskowej.
2: Wojskowej? Czyli robił pan ciekawe rzeczy w swoim życiu.
1: Teczki uzupełnione. Wojskowa emerytura. Proszę, proszę.
0: To kolega Matt powiedział, że ciekawe, no tak średnio.
2: Pewnie służył pan w jakichś konkretnych jakichś dewizjach? Czy
1: jak rzeźnik z Kosowa. To... Mówi to panu coś?
2: Nie, na pewno nie.
0: Strzałkow. Nie, nic mi to nie mówi. Nie znam, nie widziałem, nie słyszałem. Byłem zarobiony, jestem, byłem.
2: Rozumiem, że nie brał pan udziału w sprzedaniu złomu do Serbii.
0: Za młody byłem. Końcówka lat 90, jeśli już.
2: Ja mam takie przeczucie, że brał pan udział w komputeryzacji wojska.
0: Coś chyba przerywa. Jadę w tunel.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Nie, bo przejeżdżałem przez tunel w Katowicach.
2: Ja tu niedaleko mieszkam, jeżeli chodzi o Katowice. A może jakaś ciekawa opowieść z tej swojej ścieżki zawodowej?
0: Nie, podramciujmy lepiej. Nie, serio, nie. O takich rzeczach nie mówię.
2: No, rozumiem, dobrze.
1: Pan wybaczy, się nie tłumaczy. A Grzesiu, to bo często tak jest, że już jak jest końcówka audycji, 5 godzin na antenie, temat został tu wyeksploatowany dosyć mocno, znaczy może nie wyeksploatowany, ale już no, to, co było do powiedzenia, się powiedziało. I przychodzi Grzesiu i mówi, co, nic ciekawego, żadnego tematu. To się wcześniej przychodzi, panie Grzesiu. I tyle, no. A nie jak jest już taka afterowa mocno część i to już zakropiona, afterowa.
2: Ale raczej myślałem, że to mówisz do mnie. A tu chciałbym jeszcze z panem Enkim jeszcze wywiad przeprowadzić, bo mam takie pytanie. No jak teraz, jak się panu teraz życie podoba, jeżeli chodzi o robienie zakupów, nie wiem, w pobliskiej Biedronce, Lidlu czy Adlu, czy tankowanie na stacji, czy nie wiem, załatwienie banalnej sprawy w urzędzie. Jak to wygląda w pana przypadku?
0: Źle. Źle, źle, źle, źle, źle. Wkurwia mnie to, że kawa w takim piździszewie jakby tam jest dwa razy droższa niż w fancy miejscowości turystycznej na Sycylii.
2: Był pan na Sycylii?
0: Nie raz, nie dwa.
2: Widział pan erupcję Etny? Mamy? Mamma.
0: To znaczy w grudniu, czyli 4 miesiące temu, byłem na 2 kilometrach na Etnie i nie dymiło nawet. To znaczy może i dymiło, ale była zasłonięta chmurami.
2: Ja akurat miałem taką niespotykane szczęście, że byłem podczas erupcji bardzo silnej świadkiem i to było coś, to znaczy, no nie wiem jak to określić, ale erupcja wulkanu, to znaczy ogromnej góry, przed którą się stoi, która wydala z siebie niesamowite ilość energii, ognia, lawy i popiołu, który osiada dookoła wiosek sycylijskich, jest rzeczą nie tylko taką bardziej duchową. Znaczy widzi się energię natury, której się nie da okiełznać, której się nie da, którą tylko można podziwiać, którą można tylko błagać o to, żeby nie była mocniejsza. Także byłem też szczęśliwym uczestnikiem widoku erupcji wulkanu Etna.
1: Przypomina mi się teleturniej, ten dresiarz dostaje zapytanie: dymi na Sycylii, mafia. A tutaj dziki wieprz, krawiec, jak się czujesz banując kustosza z Enkiego polecenia? Nie zbanowałem kustosza, jełopie.
2: Czy akurat po tej erupcji, którym byłem świadkiem, gdy już zjechaliśmy, bo gdy już zjechaliśmy do swojego miasteczka, to tam były prace jakby drogowe, miejscowe. Ludzie zamiatali ten popiół, który przykrył całą wyspę.
0: U góry, tam na tych 2 kilometrach, nawet niżej, na 1800 metrów, bo to się w pizdu długo jedzie, były resztki takiego pumeksu już wystygniętego. Ja nie pamiętam, w którym to roku było, w 20 czy 19, jak Etna tam mocno czadziła, mocno wyrzucała. I to pozostałości było widać, takie świeże bulwy lawy.
2: No i ja byłem około 3 lata temu w zasadzie byłem na Sycylii.
0: Aha, to mogło być wtedy właśnie.
2: I no to czy tutaj przyjazd do stacji, kolejka, potem przewóz ciężarówkami takimi dostosowanymi, już pod sam wyziew. Wszyscy się straszyli nawzajem, że jak tam już dojedziemy na miejsce, to będzie tak gorąca, to już będzie tak gorące podłoże, że nam się adidasy roztopią.
0: Byłeś z drugiej strony, od zachodu. Ja byłem od wschodniej strony autem. A od zachodu dawno temu. Nieważne, chyba hermetyzujemy krawcowi audycję, nie?
1: Nie, nie. Ostatnio a propos wulkanu, myślałem sobie, że to w sumie dobry sposób na samobuja, skoczyć do wulkanu po prostu sobie, pojechać na wycieczkę piękną sobie tam tego i do wulkanu. Hyc, no bo to tak, nie ma co zbierać, nie ma żadnych przykrych szczątków, zakrwawionych, rozpłaszczonych, zabrudzonych, zaśmierdzonych. Tak bardzo czysto i też chyba szybka śmierć. No jak wpadniemy do tej lawy, to tam chyba nie cierpimy, nie wyciągamy tak jeszcze kciuka do góry jak Terminator, nie? Z tej lawy.
2: Znaczy, no, krawiec to tam w zasadzie do tego epicentrum to ciężko się dostać. Mam wrażenie, że nie, zanim

I witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia, krawiec się kłania i wchodzę na antenę z komentarzem po gali Fame MMA 5. Tak, chciałem się tutaj ustosunkować, ocenić i podzielić się z wami wrażeniami. No powiem, na początku trochę byłem zawiedziony, ale później się rozkręciła impreza, nieźle. No, tak to jest z freak fightami, że bywają bardzo nieprzewidywalne i zaskakująco szybko się kończą na przykład, albo są zaskakująco mało efektowne. Ale na szczęście to działa też w drugą stronę i zawodnicy potrafią zaskoczyć w pozytywnym sensie. Kto walczył? No, mieliśmy tutaj Hasi kontra Oleg. Oleg, bo to jest zawodnik z Ukrainy, tak, przyjechał do nas, Ukrainiec, na walkę. No, niestety, nie popisał się. Walka trwała dosyć krótko, a Ukrainiec właściwie nie powalczył. Strasznie tak asekurancko podchodził. Czaił się, no tak można powiedzieć, na lisa trochę, na lisa. Czaił się i w końcu knockout. I to taki prawdziwy knockout, bo wszedł chyba, z tego co pamiętam, high kick, czyli wysokie kopnięcie w głowę. No i upadł, zamroczony, koniec walki, walka krótka, no to już sobie myślę, no fajne show. Oddawać moje dwie dyszki ciężko zarobione, ciężko wyżebrane w radio. No właśnie, można donate'a wysłać, jakby ktoś chciał. Przyciszę trochę podkład, bo tak coś za głośno. A na YouTube'owym czacie już się ludzie zbierają. Jest Grzesiek, jest Mordeczka, Adam, Lolex, Jakob Rothschild, ale nas zaszczyt kopnął, sam Jakob Rothschild. I I'm me, czyli to ja, który deklaruje się, że oglądałem, napisał, więc no, to może sobie później porównamy. Na razie jeszcze nie dzwońcie, jak to u nas, nie? Wszystko na żywo, wszystko na spontanie, ale jeszcze nie dzwońcie. Pierw ja się chwilę wygadam, a może potem ktoś zadzwoni i powie, jak jemu się podobało. No, bileciki, słuchajcie, niedrogie, no bo umówmy się, dwa dychacze, no to nie jest to pieniądz, nie? W zasadzie tyle samo kosztuje u mnie tutaj w okolicy zestaw gyros z kurczaka z warzywkami i frytkami. 19. Cześć Rogal, cześć. I cześć niepowtarzalny orgazmie. I adwokacie, też tobie cześć ci. No. I także pierwsza walka Hasiego z Olechem. Nic specjalnego. No, zawiodłem się zdecydowanie. Ale później był Casti kontra Krycha. Tutaj już lepiej, zdecydowanie. Ja sobie może tutaj spróbuję uruchomić. Mam jeszcze wykupioną licencję pay-per-view. Pay-per-view, nie paper, jakby coś. No tutaj oczekiwanie. Strasznie dużo przerywników. Jak mam tak się ogólnie jakoś odnieść do samej gali, do organizacji, do tego, co tam nam zaserwowali włodarze. Ponoć nie powinno się tak mówić włodarze, bo włodarz to był ktoś, kto rządził w czyimś imieniu, chyba tak po staropolsku, nie? A Wojtek Gola i Boxdel, no to chyba są właścicielami po prostu. Tak, więc

Na Facebooku było za darmo? Aha, no to nie. Ja, ale to, no tak, za darmo, tak? To tak jak są za darmo chyba te płytki takie na targowisku. Albo na chomiku są też rzeczy za darmo. A ja postanowiłem docenić już któryś raz organizatorów, no bo umówmy się, no trochę trzeba na to przeznaczyć środków, trochę czasu, wysiłku. No i tutaj brawo dla Boxdela i Goli, no zrobili naprawdę świetną imprezę, świetną galę walk i no można to różnie oceniać. Tak, mikrofonie Elvisa. No, są tu tacy, którzy się interesują też walkami. No, jeśli ty się nie interesujesz, tylko się interesujesz na przykład muzyką Elvisa albo mikrofonami, no to wiesz, no to ta audycja akurat ta nie jest dla ciebie. No, wiem, że tutaj są też tacy, których to zupełnie nie interesuje, a nawet odstrasza, a nawet irytuje, denerwuje. No przykro mi, przykro. No, nie wszystko jest dla każdego, a ja akurat lubię. No, papa, trzymaj się. Ale powiem wam, że walka Castiego i Krychy też jakaś taka niemrawa i nawet nie zapamiętałem, który z nich wygrał. No i tutaj już zacząłem czuć, że zmarnowałem jednak gotówkę i byłem zawieziony. I to się niestety ciągnęło dalej. Bo na ring weszły Evelona i Esmeralda. I to jest jakieś kuriozum już. Moim zdaniem największa pomyłka tej gali i może oprócz walki wieczoru, bonus BGC kontra Najman, o której trochę więcej powiem, ale no na miejscu organizatorów dałbym sobie w ogóle spokój z zapraszaniem kobiet na galę. To jest po prostu, no słuchajcie, to, tu pisze Pulek, że Casty wygrał. No dobra, chwała mu. No Casty, tak, faktycznie, teraz sobie przypominam, Casty wygrał, ale też jakoś tak mnie ta walka nie porwała, więc tak, więc no, a Jakob tutaj twierdzi, że kobiety w kisielu powinny. Słuchajcie, wychodzą dwa, no ja, wiecie, że ja jestem za kobietami, staram się tutaj z szacunkiem, ale no to takie dwie słonice trochę, takie, ktoś by brzydko powiedział, jakiś dresiarz lochy, nie? No bo takie, no, ja też lubię pulchne dziewczyny, ale one są bardziej niż pulchne. W sumie takie dwie grubaski się biły. No dobra, dwie grube baby z napompowanymi warami, wulgarne. Może dlatego ich nie oszczędzam w tym przypadku, bo jeśli dziewczyna jest wulgarna, taka wiecie, głupia, wyszczekana i jej głównym jakimś celem życiowym to jest zrobić sobie tipsy i napompować wary, no to a szczególnie tutaj myślę, jakiś mój brak sympatii, szacunku wynika też z tego, że no szczególnie ze strony tej Esmeraldy, no to widać zero przygotowania. Dziewczyny się biły, jakby walczyły o jakiegoś, jak 15-latki walczące o chłopaka przed szkołą, nie? Więc po prostu to jest jakiś dramat. No tam tarmosiły, jedna się wywaliła o własne nogi, szybko się to skończyło. No Esmeralda już drugi raz dała taki popis. Po co to zapraszać w ogóle, takie dziołchy? Po co to w ogóle? Przecież to ani nie jest, to nawet nie jest zabawne. No, ani nie ma show, ani nie ma żadnych umiejętności tutaj, pokazu umiejętności. Nawet nie ma jakiejś woli walki, no bo nawet gdyby dziewczyny były jakieś takie zacięte, zagryziaczki, to sędzia sobie zawsze tutaj stawia za zadanie szybko przerwać tą walkę, jeśli któraś widać, że się nie potrafi tam za bardzo wydostać z parteru i obrywa, już dostaje trzy ciosy, już przerwana walka. No więc po prostu dramat. Więc zostawmy może w spokoju dziewczyny. Jeśli przypadkiem słucha mnie na przykład, nie wiem, Boxdel albo Wojtek,
nie róbcie nam już tego więcej, nie róbcie. Może skoncentrujmy się na facetach. Już nawet ta kontrowersyjna walka Mini Majka z Kruszwilem, no to było coś, tak? Ale o tym za chwilę. Malczyński kontra Olejnik. No, tu przewidywałem, właściwie to przewidywałem wynik wszystkich walk jakoś dobrze. Chyba powinienem obstawiać, bo zaskakująco dobrze intuicja mnie prowadzi. Tak więc Olejnik dostał w ciry. Olejnik to jest gostek z ekipy Kruszwila, z tego co tam widzę, widuję ich razem. On jest taką trochę... robi za takiego gościa, z którego się wyśmiewają, nie? No trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest dużo grania, to jest wszystko mocno reżyserowane i tak naprawdę i Kruszwil, i kamerzysta, i Kubańczyk, i też ten Olejnik, to oni są w prawdziwym życiu trochę inni niż się kreują. Słyszałem takie plotki, że na przykład właśnie Kruszwil, jak się z nim normalnie gada, to zupełnie inny chłopaczek, muszę powiedzieć, no bo to taki chłopaczek, ile on ma lat? On ma 18 lat, nie? Więc, ale popatrzcie, tak się ludzie z niego śmieją, a jak daleko zaszedł. Jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym obecnie youtuberem. Walczy sobie na gali MMA, dorobił się, nagrywa sobie piosenki. No, bardzo dużo osiągnął, jeszcze jak na taki wiek. No i trzeba tutaj podkreślić, że swoje wynagrodzenie przeznaczył na cele charytatywne, a jest to niebagatelna kwota, 100 tysięcy złotych, więc tutaj podwójny szacun. No, okazało się też, że nie jest wcale takim fajtłapą, takim gamoniem, jak to starał się pokazywać na filmikach, że tam się przewraca, potyka, zadaje nieporadne ciosy. Okazało się, że całkiem nieźle walczy. No... Isamu i Rafonix, tutaj się trochę zawiodłem, myślałem, że Rafon więcej z siebie, znaczy, że więcej pokaże. Walka się zaczęła spokojnie, chłopaki tam się badają. Nie zobaczyłem w Rafonixie tego ognia za bardzo, no skoncentrował się na okopywaniu, na takim ostrożnym okopywaniu low kickami ud Isamu i tak jakoś... Mało widowiskowo to wyglądało, więcej się spodziewałem. No, w zasadzie to Rafonix mało zaprezentował, bo tak też czułem, że on oprócz tego swojego charakteru, jakiejś siły woli, to nie ma zbyt wiele do zaproponowania, więc no... Tutaj się spodziewałem jednak, że przegra, chociaż jakoś tam kibicowałem, myślałem, że może jakoś mu się poszczęści. No i Samu jest jednak bardziej doświadczony. Rafonix do tej pory walczył, co on tam walczył? Z Magikalem walczył, Magikal sobie sam złamał nogę. No to właściwie można powiedzieć, że Rafonix, że to był jego debiut, no bo tamto to trudno nazwać było walką. A, jakby was to interesowało, jak już jesteśmy przy takiej tematyce, to Daniel Magikal miał sprawę sądową i znowu, tym razem o nakłanianie do składania fałszywych zeznań, bo tam Gochę nakłaniał i tego Jace, żeby tam nakłamali w sądzie coś i znowu przed sądem. Dostał znowu jakieś zawiasy, kuratora, no i przede wszystkim zakaz streamowania i tak dalej. Zabawne było, jak się pytał w sądzie, a piwo mogę pić, piwo? A jak to, piwa nie mogę? No to co ja mogę, jak nic nie mogę? Piwa nie mogę? Wysoki sądzie, no. Coś go teraz pech prześladuje i chyba karma wraca. A Fikasty pisze, że jego zdaniem generalnie gala numer 5 mało sportowo, technicznie w porównaniu do czwórki. Też mam takie właśnie odczucia, że czwórka była naprawdę niezła, nie? Popatrzmy sobie na... walkę Polaka
Polak kontra Ferrari to była naprawdę znakomita walka. Jaka tam była zawziętość, ile tam było różnych zwrotów akcji, nie? Ile tam się działo, no też długo, długo trwało, naprawdę obaj dali z siebie sporo i Polak i Ferrari. No działo się, naprawdę niezłe było show. Tutaj poziom bardzo, bardzo nierówny, no bo właściwie to zaczęło się cokolwiek dziać, jak dla mnie, od tego, co jest pokazane na karcie jako ten drugi rząd. Już są większe zdjęcia, czyli jakby idziemy w kierunku walki wieczoru, no i to są te walki jakby lepsze. Właśnie Isamu Rafonix, Mini Mike Crushville, no i Malczyński kontra Adbuster. Walka Mini Mike'a z Crushville'em to była chyba ta walka, na którą wszyscy czekali. No bo nie oszukujmy się, to jest taka sportowa impreza, w której liczy się to, co się liczy na YouTubie. No, spotykają się YouTuberzy, różni celebryci i na YouTubie też ludzie oglądają, bo chcą emocji, chcą, żeby ktoś komuś dał w mordę, zżygał się, żeby coś się działo. No i trochę chyba z takimi oczekiwaniami przychodzą ludzie na galę, nie? No więc walka Mini Mike'a, który no, nazywa się tak, bo jest karzełkiem, no, jest małym człowieczkiem. Ma chyba 1,30 m, czy jakoś tak. No więc, a Crushville z kolei to jest, jak mówiłem, młody chłopak, youtuber znany, kontrowersyjny. Wykreował sobie postać takiego właśnie lorda, który ciągle jest niezadowolony, że coś jest za mało prestiżowe, zbyt tanie i on jest takim właśnie lordem, który ma kupę hajsu i rozrzuca go na lewo i prawo, wszystko musi mieć najlepsze i tak trochę gardzi ludźmi. No ale to jest taka poza, to jest taka kreacja, nie? A ludzie chyba nie do końca to rozumieją i tak go nie za bardzo lubią. Znaczy, z jednej strony nie za bardzo go lubią, a z drugiej liczba subskrypcji i popularność świadczą, że go oglądają, więc to jest taka szorstka miłość może, nie wiem. Tak, więc mi się ta walka bardzo podobała. No, ktoś może powiedzieć, że jest w tym coś takiego mocno freakowego. No, nie na darmo walka jest określona jako super freak fight. Już nawet nie freak fight, tylko super freak fight. I były takie przypuszczenia, że ta walka będzie też komentowana za granicą. No, tutaj też taki news, że właściciele Fame MMA biorą się za organizowanie takiej samej imprezy w Wielkiej Brytanii. I czy to była Wielka Brytania? Chyba tak. No i będą zagraniczni youtuberzy się bili, nie? Tak więc walka, no tutaj nie wiadomo było właściwie czego oczekiwać. Najpierw też bukmacherzy byli trochę chyba zdezorientowani, bo pierw wyższe noty miał Mini Mike, potem stawiano na Crushville'a bardziej. No i tak, i trzeba było tutaj troszkę zmienić zasady. Nie można kopać w głowę. No bo to faktycznie mogłoby być bardzo niebezpieczne, nie? Tak z całej siły kopnąć tego małego Mini Mike'a w głowę. Można było tylko zadawać właśnie ciosy niżej, kopniaki niżej. Tak więc Crushville musiał się ostro pilnować też, taka jest prawda, żeby nie zostać po prostu zdyskwalifikowanym. Jak mówiłem, garza Crushville'a poszła na cele charytatywne 100 tysięcy złotych, niebagatelna kwota, dużo dobrego można za to zrobić. No i tak widzicie, niby taki wyrachowany za pieniądzem tutaj, a okazuje się, że to on jako jedyny przeznaczył swoje pieniądze na cele charytatywne. Właśnie i tutaj są pewne kontrowersje, bo mówi się, że ktoś powiedział tam na tej gali, chyba ten pan Pawłowski, przez moment, nie wiem,
że Minimike też przeznacza pieniądze na cele charytatywne, ale potem ktoś to prostował w komentarzach, że wcale nie. I właściwie na dobrą sprawę nie wiadomo, czy pieniądze Minimike'a poszły do jego kieszeni, czy na cele charytatywne. I to jest już trochę skurwysyństwo, nie? Bo jak już ktoś ma gest i przeznacza swoje pieniądze na jakiś fajny cel, no to fajnie by było, aby to było jasne, że tak właśnie się stało, nie? A nie, żeby potem krążyły opowieści i komentarze w stylu, że ale sukinsyn z tego Minimike'a, bo on nie przeznaczył, a Kruszwil przeznaczył, nie? No więc bardzo nieelegancko to. No też tak podchodzono trochę, tak traktowano jak małe dziecko trochę tego Minimike'a, takie wiecie, chwalenie za wszystko, co rusz tam, o, prawie trafił, widziałeś to, prawie trafił. Co ciekawe, komentator stwierdził, że prawie trafił, jak ewidentnie cios doszedł, więc no, Minimike miał tutaj przygotowaną taktykę nakopnięcia i widać, że się doskonale do tego przygotował, bo przechwytywał te kopnięcia, łapał nogę Kruszwila i starał się go w ten sposób obalić, bo właściwie przy jego mniejszej masie no to było to, był to jedyny właściwie dobry sposób na obalenie Kruszwila, właśnie złapać go za jedną nogę i wtedy już można łatwo przeciwnika przewrócić. No i starał się to robić, nawet mu to jakoś wychodziło, raz przewrócił tego Kruszwila. Potem jakoś tą nogę znowu starał się przechwycić, nawet jakoś to szło. Parę ciosów doszło, mimo że Minimike miał naprawdę ciężkie zadanie, no bo wiecie, skoro jest karzełkiem, ma strasznie mały zasięg rąk, a już o jakichkolwiek kopnięciach nie ma w ogóle mowy, bo to by jedynie mogło zabawnie wyglądać sobie, nie? Mógłby być cyrk ewentualnie z tego. Ale świetne uniki na pewno Minimike'a, świetna praca nóg ogólnie, no i bardzo sprawny, on jest w ogóle bardzo silny, on się bardzo przygotowywał, starał i tutaj szacun dla niego, nie? Faktycznie okazało się, że ma serce do walki, jest waleczny, całkiem nieźle przygotowany, no ale ma cholernie trudne zadanie, no bo zasięg tutaj robi największą robotę. Jeszcze Kruszwil z tymi swoimi szczudłami, bo on jest taki szczupły, nie? I ma te nogi długie, ręce długie. Pamiętam kiedyś, jak Bartosz Walaszek jeszcze działał w zespole filmowym ZF Skurcz, pewnie niektórzy znają, to w jednym z filmów to była tajemnica statuetkowego szlaku, Sarnie Żniwo. I tam też wzięli Karła do grania. I była taka scena, że ktoś się rozpędza i kopie tego Karła tak, że on aż frunie do góry. No oczywiście to były efekty specjalne. No w cudzysłowie efekty specjalne, bo nie wiem, czy można manekina ze szmat nazwać efektami specjalnymi. No w sumie można. No było to tak po prostu, to wyglądało, jakby kopnął tego Karła i on by poleciał do góry. I ludzie byli zbulwersowani, nie? Że to nie jest, że no to taki humor bardzo niskich lotów, kopanie Karła. No i niektórzy pewnie też mają trochę takie odczucia, że tutaj kopanie Karła w głowę, nie? A ja tak nie uważam, właśnie chyba nie powinniśmy takich ludzi, którzy są trochę inni, trochę się różnią, takich natura stworzyła, nie powinniśmy z nich robić, nie powinniśmy z takiego Minimike'a od razu robić kaleki i go nie dopuszczać. On chciał pokazać, że mały człowiek też może zawalczyć i całkiem nieźle się pokazał i to jest fajne, nie? Więc no tutaj Korwin by powiedział, panie doktorze, no ja nie chcę oglądać kaleki, jak kaleka bije kalekę. No coś w tym stylu. Kurde, jak mówię, jak Korwin, to mnie gardło boli. A on tak może cały czas. Teraz coś wyszło z Korwinem, że jego żona opowiada, że Korwin jej daje klapsy. Coś takiego. Lubią klapsy. Wyobraźcie sobie Korwina w takim stroju, jakimś sadomaso, czy coś. Także walka była naprawdę niezła. No, wygrał Kruszwil przez techniczny knockout. Minimike oberwał, nie wiem, czy on
dostał w wątrobę, czy po żebrach, ale po prostu zwinął się troszeczkę w kłębek w końcu. No, Kruszwil okazało się, że wcale nie jest taki nieporadny i że się wygłupiał trochę, że jest takim cieniasem. On ponoć coś tam trenował, tak? Myślę, że no tutaj zgaduję, tak sobie gdybam, że może on się poznał z resztą ekipy, na przykład z tym Kubańczykiem, który jest całkiem spoko gościem. W ogóle bardzo się poprawił ten kanał Kruszwila. Jeśli oglądaliście go jakiś tam czas temu, kiedy robili głównie takie pranki polegające, że jakiemuś tam bezdomnemu coś kupują czy coś, to było słabe. A obecnie zmienili to w taki jakby serial, który jest mocno reżyserowany i tam się bardzo dużo dzieje. I jest naprawdę niezła beka, fajny humor, bo jakaś tam psychofanka się pojawia i tego Kruszwila tam go tarmosi, nie chce się od niego odczepić, dostaje gazem po oczach. Gdzieś tam kupują stroje dla Karła, bo Kruszwil sobie też przygarnął takiego innego Karła, Mini Jacka z kolei. Mini Jacka to też jest jakiś youtuber, mniej tam trochę znany, ale który dołączył do ekipy i Kruszwil tak niby gardzi nim i bardzo nie lubi tego Karła. No on cały czas robi się na takiego wyniosłego właśnie i takiego gardzącego wszystkimi. Albo na przykład w hipermarkecie postanawiają się zadomowić i wiecie co tam odpierdzielają? No niezłe hardkory, bo nie wiem czy... Ja bym nie miał odwagi na przykład, żeby sobie wziąć mikrofalówkę pod pachę, podłączyć ją do kontaktu, zrobić popcorn, potem sobie przekroić bułkę, nałożyć tam sera, zjeść sobie, się nażreć. Herbatę sobie zaczęli robić w końcu, podłączyli czajnik, zaczęli sobie parzyć herbatę, to ich ochroniarz w końcu tam wypierdolił. Widać, że to jest częściowo reżyserowane show, a częściowo naprawdę, bo po zachowaniu ochroniarza, no przychodzi taki Janusz, się na nich drze, przeklina, no widać, że to nie jest ustawione, no raczej nie wygląda to na ustawione. Akurat. Tak więc, no, mają jaja, robią się teraz na taką ekipę w stylu polski Jackass, nie? Że po prostu, że pokonujemy kolejne jakieś bariery, że się w ogóle nie przejmujemy niczym, robimy rozpierduchę, robimy różne kawały i dobrze się bawimy. Fajne show, podoba mi się. Nawet zacząłem sobie oglądać kanał Kruszwila. No i w końcu Kruszwil wygrał. Fajne były też filmy takie potem jakby behind the scenes. To już na kanale Kruszwila, jak on tam się przygotowuje do tego Fame MMA przed samą galą. Jak już wygrał walkę i patrzy na ten puchar i go tam oddaje komuś, weź to gówno, jakieś plastikowe gówno, nie chcę tego. Pucharek. No, tak więc nieźli jajcarze. Wszyscy się, i kamerzysta, i Kruszwil, i Kubańczyk zaczęli grać muzykę disco polo teraz chyba. Znaczy, ten Kubańczyk niby coś lepszego tam gra, jakiś niby hip-hop, ale to teraz wszyscy ci młodzi nagrywają chyba z autotunem. I to jest... Po prostu nie potrafią śpiewać. Nawet sam Kubańczyk w wywiadzie przyznał, że każdy może dzisiaj robić muzykę, nie musi umieć śpiewać. No, spoko, nie? Tylko, że też to, co zaprezentowano w części artystycznej na Fame MMA, to jest jakieś lame MMA po prostu. I aż, no, to jest tak słabe, że aż w dupie szczypie. Jakiś taka muzyka jakby dla dresa, dla jakiegoś sepka, takiego... No wiecie, no, tam dupa, dupa, cycki, dupa... i co w domu mam, jaki mam hajs, nie? No to straszne to jest, tak prymitywne, tak po prostu żałosne. Muzyka dla jakiegoś po prostu chama, nie? Takiego ostatniego, łysego chama po prostu jakiegoś koksa w dresach. No, zjawił się zresztą koks, nieoczekiwanie, jeden dziwny, tajemniczy koks, ale o tym za chwilę. W każdym razie część artystyczna jest tak kiepska. No, nie wiem, czy ci organizatorzy nie mogą trochę... Czy nie mogą spróbować zaprosić jakichś lepszych artystów, bardziej ambitnych, tylko takie... jakaś mieszanka, to właściwie nawet nie jest hip-hop, to jest jakaś mieszanka hip-hopu i disco polo, jak dla mnie, nie?
I jeszcze z tym jakimś autotunem, wszystko to, nie? I śpiewanie o tym, że poderwałem dupę. I wiecie co, no promocja...

fajna dupa i znajdę lepsze. Albo sobie gazetkę kupię, no nie wiem, czy ja muszę oglądać pokaz bielizny damskiej na gali walk. Więc to mnie najbardziej wkurzyło, bo właściwie to walki się zaczęły jakoś tak po pół godziny. Było gadanie, gadali, potem jakaś muzyka. Buczer pisze, bo tej muzyki słuchają 15-latki. No tak, nawet w wywiadach nawet poruszano ten temat, że dzisiejszy polski YouTube to właściwie dzieci oglądają, nie? 10-latki, 15-latki. I w pewnym sensie jest to szkodliwe zjawisko, to, że się robi taki, a nie inny content, że ci patostreamerzy promują chlanie, chwalą się, że kradli, jak byli młodsi. Nie podoba mi się to, nie? Jeszcze ta muzyka taka właśnie, dupy, gangsta, dragi, no to, czy to jest content dla nastolatka? Jak ja byłem mały, to zupełnie czym innym się interesowaliśmy, nie wiem, jeździliśmy sobie na rowerach, graliśmy w kosza, jakieś oglądaliśmy filmy animowane, a nie dziwki, dupy i koks, nie? Dziwki, koks, Firefox, no to nie jest content dla nastolatka. Już nawet nie wiem, czy takie walki to jest dla dzieci, nie? Dobre. Tak więc, a Issei pisze, że oglądał i zawiedziony jest. No, ja w pewnym sensie też jestem zawiedziony. Najbardziej jestem zawiedziony czymś, o czym powiem za moment. A teraz sobie złapię oddech i napiję się soku z czarnej porzeczki. Kupiłem sobie sok z czarnej porzeczki, bardzo smaczny, zdrowy, orzeszki, właśnie, bonus BGC miał bardzo dziwne te reklamy, on w ogóle cały w reklamach, nie? No bo to takie typowe, że tam się każdy sobie robi takie jakby pseudo-tatuaże z reklamami różnych sponsorów swoich. No i bonus to chyba rekordzista, bo on cały w ogóle od stóp do głów w jakichś reklamkach i miał jakiś ten śrubożel czy z Dzichpol i cud miód miał na plecach. Cud miód, orzeszki jeszcze powinno być. No a to, co pokazał, no to zdecydowanie nie był cud miód, ani nawet orzeszki. No tutaj spóźnialscy niektórzy właśnie przypominają walki kobiet, które były tak słabe, że aż szkoda to komentować. Największa pomyłka właśnie, myślę, tej gali to walka kobiet i walka bonusa BGC z Najmanem. Ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy walce Adbustera z Malczyńskim. No, wbrew przewidywaniom niektórym Adbuster nie wyszedł na fiukany, nic mu ten z nosa białego tam nie wystawało. No tak się, no dobra, tak się go posądza, nie? Że na poprzedniej gali sobie coś zapodał i dlatego był taki ożywiony i się miotał i dziwne miny robił i może też dlatego taki się zrobił bardzo szybki i bojowy na przykład, nie? Że jakiś donos był, czy coś, tak się go posądza. No ale on twierdzi, broni się, że to legalne, jak to się mówi, przedtreningówki. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, nie znam się aż tak dobrze. No ale tym razem wyglądało, że nie było żadnych wspomagaczy. No ale Adbuster przegrał z Malczyńskim. Okazało się, że bardzo słabo sobie radzi w klinczu. Malczyński go klinczował i okopywał go tam w różne miejsca. Głównie po udach go okopywał mocno. I z tego klinczu Adbuster jakby nie potrafił wyjść. A to ja się trochę zdziwiłem, bo myślałem, że zapaśnik, a Adbuster ma właśnie chyba doświadczenie w zapasach. Chociaż może się mylę. Albo w judo, albo zapasy. No, podpowiedzcie mi tutaj. Chyba właśnie w zapasach ma jakieś doświadczenie, nie? Pochwalił się, że capoeirę trenował przez jakiś czas. No w każdym razie myślałem, że lepiej sobie poradzi w takim zwarciu, przy siatce, clinch. No on tak jakoś po prostu dwie były takie akcje, że on był trzymany i po prostu okopywany. No to wiecie, raz kolano wejdzie na brzuch, raz gdzieś na, wąt,

0: chorobę raz na nogę i potem taki obolały jesteś, tracisz dech i w ogóle, no kiepsko. A więc przegrał, ale walka była całkiem ciekawa. Oglądałem nawet z przyjemnością. Chwilkę to trwało, a nie 10 sekund. No i dochodzimy do walki bonusa BGC z Najmanem. To walka wieczoru, main event, zapowiadany. No, tutaj niektórzy się deklarują, że ich w ogóle to nie interesuje, że nawet by chętnie może mnie posłuchali, ale taka tematyka to zupełnie nie dla nich. Jasne, ja rozumiem, nie ma żadnego problemu, no to jest normalka, że nie każdego interesuje MMA. No i to jest właśnie moim zdaniem największa pomyłka tej gali. Jak można było wystawić naprzeciw siebie youtubera, który nie wygrał chyba żadnej walki w ogóle, nic w zasadzie nie zaprezentował, podczas tej walki ani razu też nie trafił tego Najmana. Wcześniej, ja też nie wiem, czy bonus BGC kiedykolwiek trafił swojego przeciwnika, czy doszedł jakiś cios, bo ja sobie coś nie przypominam za bardzo. To już nawet ten Krużwil trafia, nawet ten mini Mike mały. Dwa ciosy na pewno mocne doszły do szczęki Krużwila. Nie wiem, no to jest walka na poziomie tych lasek w sumie, nie? Co w Ewelony i Esmeraldy. Esmeralda, świetne imię dla wróżki. Wróżka Esmeralda, muszę sobie zapamiętać. Może sam założę jakąś infolinię. Będę wróżył. Wróżka Esmeralda, dzień dobry. O, widzę tu brunet wieczorową porą. Przepraszam. No, tak więc jak można wystawiać youtubera przeciwko, jakby nie patrzeć, zawodowemu bokserowi, Najmanowi. No, śmieją się z tego Najmana, ale Najman błyskawicznie się rozprawił z tym bonusem. Stoczył 40 walk zawodowych, miał kupę różnych już kontuzji na koncie, bark rozwalony, gdzieś tam rzepkę spiłowaną, no co on tam nie miał? Doświadczony zawodnik, no może nie jest to zawodnik z górnej półki, ale jednak jest to zawodowiec, no. Krużwil wygrał z Minimajkiem, tak. No, niektórzy tutaj przychodzą trochę spóźnieni i Santa Muerte pisze, bonus wygrał raz z Body Christem. Aha. No dobra. No ale jak dla mnie to jest po prostu, to jest śmiech na sali i parodia Rambo trochę, bo absolutnie nie miał żadnych szans ten bonus. Jedyne, za co można tutaj mu pogratulować, to to, że schudł 30 kilo. No słuchajcie, to nie w kij dmuchał, nie? Co prawda dalej ma ten obwisły taki brzuchol, mało elegancki. No ale umówmy się, Najman też już jest emerytem, Marcin Najman. I no też już widać troszeczkę, że już nie to ciało, nie ta kondycja. No i jak wyglądała walka? Bonus, w ogóle jeszcze chciałbym jedną sprawę poruszyć. Nie rozumiem tego w ogóle fenomenu pod tytułem bonus BGC. Już na początku gali publiczność w ogóle szaleje, krzyczą bonus, skandują bonus, bonus. Cały czas do tego bonusa się wszyscy odnoszą, jakby to był Bóg wie kto. Różne żarty schodzą na bonusa, a co powie bonus, a jest z nami bonus, a teraz bonus. A kto to jest ten bonus? Co on osiągnął artystycznie? Może coś, czy może ja o czymś nie wiem. Może to jest jakiś znany raper. Z tego, co pamiętam, to on jakoś tak nieudacznie rapował sobie kiedyś, tak? W walce, w sztukach walki, w MMA, w boksie, nic nie osiągnął. Czemu to jest walka wieczoru? bonus BGC. No to może w ogóle weźmy jakiegoś pana Włodka spod monopolowego. Efekt będzie w sumie taki sam, bo szybko też pan Włodek przegra walkę z zawodowym bokserem, nawet ze średniej półki. A za takiego uważam Marcina Najmana. On nie jest wcale taki kiepski. On miał sporo pecha też, nie? Jak się go wystawia przeciwko jakiemuś Pudzianowskiemu, który wpada w berserka i zaczyna po prostu tam szaleć. Napił się kiedyś w barze i się pożygał. Z tego jest znany. No właśnie, no to taki... Też z kim bym nie gadał, to... Może przesadzam, że tak wszyscy, ale wiele osób mówi... wiele osób mówi, nie kojarzę w ogóle tych gości, nie? Nie kojarzę tych, o których mówisz, tych youtuberów, ale bonusa znam. No to tak skądś go ludzie też znają. No, chyba popularny po prostu jest, nie wiem, i to wszystko. Znany z tego, że jest znany. To komentarz jest. Masz głos jak Zebo albo jakiegoś gościa Pudzian AU. No, świetny komentarz. To chyba ktoś, jakiś ten fan... Nie wiem czego. Daniela Magicala przyszedł. Tak trochę niegramotnie. Jeszcze raz poproszę, bo nie zrozumiałem. Masz głos jak Zebo albo jakiegoś gościa Pudzian AU. No nie, no dobra. To chyba w jakimś języku patostreamerów. W każdym razie walka trwała krótko. Najman zrobił coś, czego się właściwie nikt nie spodziewał, no bo jest bokserem, a przechwycił nogę, bonus chciał kopnąć tego Najmana i Najman złapał go za nogę, no i tego kloca po prostu przewrócił na ziemię i zaczął go młotkować, no poszedł jeden młotek, drugi, ten się miota, bonus biedny, nie może się wydostać spod tego Najmana, no Najman swoje waży, nie, no, to jest taki klocuch, no i po prostu go zmłotkował. Tutaj może też szacun dla bonusa, znaczy szacun, że potem jeszcze walczył, tak? No bo dostać takie młoty na papę. Spoko piesełek, tutaj się nie przejmuj, ja to wiesz, się tutaj tak se gadam, nie? Bez urazy. W ogóle ostatnio ludzie się na mnie o coś tak obrażają często, o różne rzeczy, potem mnie tam besztają, obrażają obelżywie. Dzisiaj do mojej rodziny się przyczepił jeden słuchacz tu na czacie, że komunistyczna rodzina, tylko że nazwisko moje, tylko że ja mam inne nazwisko, misiu kolorowy, niż ty podałeś tutaj. I nikt z mojej rodziny nie należał do KPP, do Komunistycznej Partii Pracy czy czegoś, co tam jest. A wręcz przeciwnie. Ale to może w innym odcinku tutaj się odniosę. No, ale ja nie mam na nazwisko Krawiec, więc moja rodzina to nie jest rodzina Krawców. No, takie przypierdalanie się do rodziny to w ogóle jest słabe trochę, ale to dobra, to innym razem. No i tak, sędzia o dziwo nie przerwał walki, tylko postawił do stójki znowu jednego i drugiego. Zawsze mnie trochę śmieszy ta stójka, bo to wiecie, z czym mi się kojarzy stójka? Z takim czymś, co czasami rano mam, jak się obudzę, tak, i kołdrę podniosę, to widzę stójkę. Ale no dobra, niech będzie sobie stójka, nie? No i sędzia o dziwo nie przerwał walki, tylko postawił ich. To tak się trochę zdziwiłem. No ale dobra, walczą dalej. No i po chwili bonus się łapie za głowę, dostał braci mroczków przed oczami i go tam dobił ten Najman. Walka trwała krótko. Bonus jak zwykle nic nie zaprezentował. Przewrócił się, pierdyknął. Po prostu padł jak kłoda i koniec. I to ma być walka wieczoru? To już nie wiem, to walką wieczoru bardziej był ten Mini Mike i Kruszwil. Ewentualnie no Isamu kontra Rafonix. Albo Malczyński kontra Adbuster. No to były, tam było co pooglądać, nie? Już nawet ten Olejnik i Kasti, no to też, nie? Oni się nie lubią z kolei. Na przemian sobie na konferencjach plaskacze dawali. No, to jest w ogóle takie show, to Fame MMA, w którym dużo się dzieje poza samą galą. I ludzie oglądają, nie? Sobie z przyjemnością, co tam jeden drugiemu powie, czy odwiedzi jeden drugiego i mu tam będzie go straszył. No i te konferencje, jedna, druga, tak więc... To jest takie show, że dużo się dzieje wokół tej gali jeszcze dodatkowo. Ale co się stało po walce Neymana z Bonusem ciekawego? Co ja powiedziałem? Olejnik i Kasti? Nie, Malczyński i Olejnik, przepraszam. I Kasti kontra Krycha. Coś mi się pofandoliło. No, tak jest. Dziękuję za sprostowanie. No, ale co się stało? Słuchajcie, po tej walce Neymana z Bonusem wchodzi jakiś taki koksu z menadżerem swoim. Ten menadżer jakiś taki ma ryj dziwny i tak widać, że aktorzy robi się na takiego tego, jak się nazywał ten menadżer Tysona, też taki kontrowersyjny z szopą na głowie, King, jakiś tam Billy King, nie pamiętam. No w każdym razie takie, wiecie, tak trochę to wrestlingiem jakimś w ogóle zapachniało i mówi: chciałbym przedstawić, jestem z federacji jakiejś tam Beast Team i mamy tu nowy nasz nabytek. Don King, o, dziękuję za podpowiedź. No, tu się znają, się ludzie orientują. Widzicie, niektórzy się orientują, znają tutaj, ich ciekawi temat, więc no. Przychodzi ten, no, i ten menadżer zapowiada, że mamy tutaj nowy nasz nabytek i chcemy, i tutaj oddajemy mikrofon. I ten koksu bierze mikrofon. Nie, pierw sobie chciał koszulkę zedrzeć, ale to było mega żałosne, bo chciał sobie zedrzeć koszulkę jak Hulk Hogan, ale mu nie wyszło i nie rozdarł po prostu i tak jakoś się zaplątał w tą koszulkę trochę. Ta bestia, to w ogóle bestia, powinien mieć ksywkę małpa, raczej małpa. To jest, proszę Państwa, małpa. Pucian kontra kamerzysta, Fame MMA 7, pisze Piesełek. A Santa Muerte pisze, jak sama nazwa mówi, Fame walą się po ryjach, znani ludzie. Ta federacja jest nastawiona na to, aby generować zyski. No to ja wszystko rozumiem i nie mam nic przeciwko. Fame to Fame, no. Znaczy mi się to podoba nawet, nie? Tylko po prostu krytykuję trochę tą galę, bo nie wszystko mi się tam podobało. No ale co, wchodzi ta małpa i małpa do Neymana coś jakiś takiego suchara rzucił, jakiegoś takiego skwara, że coś tam, widziałeś kiedyś jak steak rozwala pasztet? Jak się tak drapie po głowie, no dobra, chyba całą noc nad tym myślał, półgłówek. Całą noc planował, jak co powie i wymyślił, że ja będę taki jakby steak symbolizował, nie? A on, no to taki pasztet. Dobre, nie? Tak wyjdę i powiem, pasztet kontra steak, nie? I rozedrę tak jak Hulk Hogan, nie? Kurwa, dobre w chuj, kurwa, nie? Tak całą noc myślał, nie spał, no i nie wyszło mu trochę, bo tak chyba nikt dowcipu nie zrozumiał. Podobno potrzeba będzie walczył z Claude'em na następnej gali Fame MMA. No to, a to ja nic nie wiem jeszcze, popatrzcie, no. Tu sprzedaje nam Tomasz jakieś newsy ciekawe. No ale tak, no i ten koksu wyzwał Neymana na następną galę, następną walkę. Neyman okazał się w ogóle mistrzem ciętej riposty, bo mówi, no dobra, skoro taka dyskusja jest, to przyjmuję walkę, ale nie wiedziałem, że w Trójmieście, ale myślałem, że w Trójmieście zoo zamykają o 18. To dobre było. Tamten się zaczął, jeszcze coś powiedział, że o osłach, z których jeden z drugim osłem wyszedł na wolność, coś takiego. Podobno to chodzi o to, że Neyman coś kulturystów obrażał, a to kulturysta był, nie? No i tamten i małpa, przepraszam, bestia zaczął się miotać. Bestia zaczął się miotać i go tam wynieśli. No ale, widzicie, Dresiarz to tak po prostu ma, że musiał ukraść iksywkę, no bo bestia, no to Mike Tyson chyba, nie? Wołali na niego bestia. Rozdzieranie koszulki to wziął od Hulka Hogana. No taka mentalność jest dresiarza. Sam nic nie wymyśli, bo głupi jak but. No więc ukradł ksywkę, ukradł sobie patent z koszulką i rzucił głupim tekstem nieśmiesznym. Napakowany i nieśmieszny. No, mieliśmy już w pyta.pl grubego i nieśmiesznego, tu mamy napakowanego i nieśmiesznego. No zobaczymy, no fakt, że nakoksowany, napompowany ostro, nie? Taki arbuziarz. No i faktycznie, może mieć Najman troszkę pod górkę. No ale tak wrestlingowo to wyglądało faktycznie, jak tutaj Grzesław pisze, wrestling. No tak wrestlingowo trochę. Ale jeśli ktoś myśli, że to wszystko jest wyreżyserowane, to nie do końca. Jest tak, że Najman dostaje podczas tej gali jakieś tam info, że słuchaj, jest tu jakiś taki koksu, który chciałby cię wyzwać, nie? No dobra, nie? Okej. Okay. I to jest wszystko, co on wie. A to, co on powie, kiedy wyjdzie i czy się zacznie miotać, tam rzucać, no to już jest spontan i to już jest na żywioł, nie? I tutaj nie wiadomo, co będzie. Więc też bym nie przesadzał, że to wszystko jest takie wyreżyserowane. Tak więc chyba tyle, nie? Jakby ktoś chciał coś tutaj skomentować, jakoś się odnieść, to zapraszam do dzwonienia, nocne radio, jeszcze chwilę tu pobędę, ale niedługo, no bo co, temat mi się skończył, no co jeszcze mogę powiedzieć o tej gali? Ogólnie, no na plus, nie? Słuchałem sobie dzisiaj też wywiadu Różala. Ta gala przyciąga ogólnie teraz ludzi, którzy jakby już przeszli na emeryturę, można powiedzieć. No bo tak, Najman emeryt już, nie? Różal też już nieaktywny, zaangażował się w pomaganie zwierzętom, w jakąś tam fundację dla zwierząt. Bardzo fajnie, to mi się to podobuje, takie coś. No i też jakiś taki niesmak czułem, jak na przykład pojawiła się reklama schroniska, jakieś takie promo schroniska, zaadoptuj.pl, coś takiego, że można psa sobie zaadoptować, czy kota, i czytał tekst tej reklamy ten pan Pawłowski. I na końcu czytał pan Pawłowski. Wyobrażacie sobie, kurczę, że mnie by ktoś na przykład wziął, załóżmy, że jestem kimś znanym, mam znany głos, tak dalej, ktoś mnie wziął do, żebym charytatywnie, tu darmowo, po znajomości, przeczytał reklamę tam, wspomóż dom dziecka i coś tam, ten, zrób tam przelewik na dom dziecka, zasponsoruj, czytał krawiec. No, już musiał się podpisać pod tą swoją charytatywną pracą, nie? Żeby coś z tego mieć, nie? To strasznie obrzydliwe mi się takie coś wydaje. Tak więc kiepskie to jest. Do Różala niektórzy mają, na przykład Furiat nasz tutaj strasznie nie lubi Różala. Wiecie dlaczego? Bo on ma tatuaże satanistyczne, pogańskie jakieś. Tak więc. No i Różal z jednej strony chwali takie inicjatywy jak Fame MMA, tam go właśnie też wzięli, on się tam kręci gdzieś z boku. Mówi, że fajnie, że młodzi się tam szkolą, doskonalą. Trzeba przyznać, że no, jak to się zaczynało, to ci młodzi ludzie to byli tacy, no w ogóle, no takie cieniasy w tym, nie? Nie potrafili jeszcze się bić. Nie było widać żadnej techniki, wyszkolenia, a oni teraz cały czas się już od dłuższego czasu, co po niektórzy przynajmniej, szkolą, trenują, mają trenerów zawodowych i to tam wielu naprawdę zawodowców jest. Zawodowi trenerzy jeżdżą na jakieś, jak to się nazywa, no takie wyjazdy szkoleniowe, obozy, obóz treningowy, na przykład Muay Thai, nie? sobie gdzieś jedzie ten, pojechał ten Polak. No fajnie, to doskonalą się, nie? Chudną, doskonalą się, trenują, angażują się, to jest świetne. Widać też coraz więcej takiej postawy sportowej, już jest mniej tego szczekania. Tak, w Tajlandii właśnie, no. Mniej tego szczekania jest już, takiego obrażania się, takiego dresiarstwa, więcej sportowej postawy. Bardzo dobrze, to jest na plus. No ale na przykład takiej walki jak bonus BGC z Najmanem, to Różal nawet powiedział, że no, nawet nie chce komentować i proszę o następne pytanie. W ogóle dezaprobata całkowita. Ja go rozumiem, bo z kolei potem znowu chwalił to Fame MMA za to, że godnie płacą tym zawodnikom, nie? I porównał to do normalnych gal MMA, takich już bardziej tradycyjnych, że no tam jest kiepsko. To strasznie słabo muszą płacić, nie? No bo wiecie, tak za walkę, powiedzmy te nawet 100 tysięcy, w tym Fame MMA, no jest to dużo. No ale to ile muszą płacić w tym MMA, w jakimś na przykład w KSW, nie? W takim razie. Skoro tutaj jest Różal tak oczarowany, że tak dużo płacą. A weźmy pod uwagę, że tam nie każdy na pewno dostaje. Ja słyszałem coś, że na początku płacili na przykład po 20 koła, nie? Po 20 tysięcy. W tym Fame MMA. No to załóżmy, że płacą powiedzmy teraz tak średnio, no to zależy od tego, jak kto jest znany, ile sobie wynegocjuje i tak dalej, ale załóżmy, że 40 tysięcy. No to co, w takim KSW dostaje ile? 10 tysięcy? No to... divide et impera, czy divide to po łacinie, nie? Chyba. Pisze tutaj 20-30 tysięcy bokser średniej klasy dostaje u Wasilewskiego. No to nie jest tak dużo, nie? Weźmy pod uwagę, że trzeba się przygotować, trzeba wydać trochę na przygotowania, kupić sobie jakiś sprzęt, jakieś worki treningowe, odpowiednie tam odżywki, wyżywienie, wszystko, czas swój przeznaczyć na treningi. No to nie wiem, czy to tak słabo trochę, nie? Ja myślałem, że więcej. No może i dużo, nie wiem. Na następną galę Fame MMA proponuje walkę Stonoga Ziobro. To by było coś, Stonoga Ziobro, to chyba cała Polska chciałaby zobaczyć. Jaki numer telefonu do radia? Niestety tylko Skype'a mamy. Skype, Nocne Radio. Trzeba sobie dodać do kontaktów nas. I można dzwonić po prostu, ale no niestety, no jak się okaże, że jest więcej, bo już tak co jakiś czas mamy sygnały, no że ktoś by chciał zadzwonić na telefon, to kupimy może faktycznie ten numer, no bo jak kiedyś mieliśmy, to jeden słuchacz zadzwonił, nie? Do dziś pamiętam, profesor Leniuch, no to w końcu zrezygnowaliśmy, nie będziemy co miesiąc płacić, jak jeden słuchacz dzwoni na numer. Wyżywienie, pyta tutaj słuchacz. No, wiesz, no tak staram się tu wymieniać, no jakieś specjalne wyżywienie, nie? No trzeba wydać pewnie na trochę, na jakąś specjalną dietę trzeba utrzymywać, jak się trenuje, nie? No więc można trochę więcej na to wydawać, niż jakby się żarło najtańsze jedzenie z hipermarketu pewnie. Tak sobie to wyobrażam, bo jak mówię, nie jestem specjalistą, więc mogę sobie czasem trochę gdybać. No, tak więc trochę, no, tak więc chwalą niektórzy to Fame MMA, że jest progres u młodych ludzi, że fajne show, no, z tym fajnym show to różnie bywa, jak mówiłem. Część artystyczna zawsze jest jakoś potwornie kiepska i żenująca wręcz. Ja jeszcze ten pokaz majtek to mnie w ogóle rozwalił, no. Majtki pokazywać. I tak już czekam, wiecie, i to się tak dłuży, bo czekam na następną walkę, a tu jakaś przerwa. I tak, piosenka, majtki, no myślę, o dobra, już poszły te niunie, pokazały majtki, zaśpiewał coś, jakiś hip-hopolowiec, no to będzie walka. A tu znowu piosenka i potem komentarz. Nie wszyscy komentatorzy jakąś taką dziennikareczkę wzięli, chyba jakąś taką zupełnie świeżą, która się może jeszcze uczy tego fachu. I ona zadawała takie pytania, tak jakieś, takie dziwne, takie mega oczywiste, takie banalne, takie nic nie wnoszące. No nie wszyscy tam po prostu dobrze jeszcze mają to opanowane, nie? Zachowywanie się przed kamerą, przygotowanie pytań, no nie wiem, może będzie lepiej, no. Jak ktoś nie ma Skype'a, to niech wcale nie dzwoni. No nie wiem, może się skuszę na tego, na Discorda znowu. Może na Discorda przejdziemy, nie? Może komuś wygodniej na Discorda niż na Skype'a. No przypominam też, że Skype'a można od biedy sobie uruchomić przez przeglądarkę takiego przeglądarkowego. Nie zawsze to wszystko tam dobrze działa, ale można spróbować. I tam zadzwonić na nocne radio. No. I dodzwonił się ktoś jednak. Kogo witam, kogo goszczę.
1: Siema, Tomek.
0: Cześć, Tomek, cześć. To ty się deklarowałeś wcześniej, że może zadzwonisz? Ty się pytałeś o numer?
1: Nie, ktoś inny się chyba pytał.
0: A to ktoś inny, dobra. No i co powiesz, oglądałeś galę?
1: Nie oglądałem, bo jestem obecnie na Białorusi, więc nawet nie miałem jak oglądać, a po drugie tam wszystkie te streamy tak poblokowane było, bo nie wiem, czy też... A powiedz mi tak, oglądałeś gdzieś na streamie takim oficjalnie wykupionym, czy gdzieś znaleziony w necie?
0: No właśnie na legalu sobie zawsze staram się oglądać, bo to jednak jest taki komfort, że właśnie nie wyłączą tego streama nagle, dobra jakość, no a umówmy się, te dwie dyszki to nie pieniądz, więc... No i też, wiesz, no myślę, że warto docenić taką inicjatywę, jakby nie było polską, i dać zarobić tutaj chłopakom. No już chyba się nieźle dorobili na tym Fame MMA, nie? Wojtek.
1: No ale właśnie nie wiem, czy wiesz, ale to Fame MMA to jest taką najbardziej strzeżoną galą ze wszystkich, bo czy KSW, czy nawet jakieś inne mecze sportowe, czy piłkę nożną, NBA, w ogóle sport z tego świata, wszędzie sobie obejrzysz w necie, a tutaj to KSW jest starannie blokowane od razu. Jak ktoś robi tylko streama, to 5 minut jest od razu zablokowane.
0: No tak, coś takiego słyszałem. I dodatkowo jeszcze się odgrażają tam, tępią, to znaczy wiesz, ścigają, nie? Tych, co piracą, że jakieś pozwy, coś, no więc... No ale takie ich zbójeckie prawo, no jednak dużo starania w to wkładają, a to tak hamuwa trochę zapodać streama i piracić. Jeszcze rozumiem
1: to jest właśnie spoko, że oni to tak właśnie tępią i blokują.
0: No.
1: Bo ty wiesz, to masz naprawdę duże wpływy z tych transmisji, bo z samych biletów na takiej gali, no to w życiu nie zarobisz na tą galę, tak? Na opłacenie wszystkich tych uczestników, którzy walczą w tej całej gali, no to z samych biletów ci na to nie starczy, tak? A większość właśnie pieniędzy to jest z transmisji, z wykupionych.
0: Tak, tak. Też ktoś właśnie tak mówił, że główny zarobek to z tych pay per view, nie? Bo...
1: Różal.
0: To Różal, właśnie, Różal. No, że jakby chcieli sfinansować to wszystko z samych biletów na samą galę tam na żywo, to by im nie wystarczyło zdecydowanie. A tak słuchaj, z ciekawości, co ty tam robisz na tej Białorusi?
1: No tak, sobie przyjechałem na weekend. W sobotę przyjechałem i do poniedziałku jestem. Jutro wracam, bo akurat bez wizy można wyjeżdżać już od 2017 roku, chyba od lipca. Więc mając wolny czas, postanowiłem zobaczyć, jak to jest tutaj w rzeczywistości.
0: No i jak to jest? Jak wrażenia?
1: Powiem ci, że jest o wiele czyściej niż w Polsce. Ulice, chodniki... W ogóle wszystkie ściany, nie ma czegoś takiego jak u nas, jakieś pomazane, nie mówię o jakimś tam graffiti, które gdzieś tam są fajne, tak, są na wysokim poziomie w Polsce graffiti jakieś, nawet się miło patrzy, tak, na jakieś malunki, ale większość to są pazgroły, tak, że jak się patrzy, to sam bym takim kazał zamalować te ściany z powrotem, a tutaj w ogóle nic, ani ściany nie są pomazane na tych budynkach, na blokach, chodniki czyste, ludzie tak samo o wiele bardziej mili. Od soboty, jak tu jestem, to widziałem tylko trzech policjantów, więc to też nie ma tak, że tutaj gdzieś jakieś, nie wiem, milicja na każdym rogu pilnują, nie ma czegoś takiego. I wszystko jest, niczego tutaj też nie brakuje, nie ma jakichś pustych półek.
0: No jak widać, nawet internet jest.
1: Jest internet, wszystko działa, wszyscy chodzą takie normalne życie, jak gdzieś, jak na świecie nie ma, jakieś, nic nie odbiega tutaj od jakichś takich standardów europejskich.
0: I nie kotłuje się chyba tak jak tu w Polsce, bo tutaj strasznie, jakoś tak, nie wiem, może za dużo po prostu przeglądam newsów i czytam gazet, no ale to chyba właśnie dzięki temu jestem poinformowany. Słuchaj, ciągle afery i politycy z najwyższych kręgów władzy zamieszani ciągle w kolejne afery. Tutaj mafia VAT-owska się okazuje, współpracował z mafią VAT-owską, burdele prowadzi. Już mam tego dosyć, wiesz? Okradają sportowców. Jakiś sportowiec się żali, że mu motory ukradli, trenować nie może. Jakieś takie złodziejstwo, afery, wiesz? A tam jakoś tak spokojniej z tego, co ty opowiadasz, nie? Już sam fakt, że wandalizmu nie ma takiego jak u nas, bo faktycznie... Chociaż powiem ci, że jak mieszkam teraz w małej miejscowości, w Środzie Śląskiej, to tutaj nie ma też właśnie wandalizmu. Ludzie spokojniejsi, bardziej wyluzowani jacyś tacy, częściej się uśmiechają. Zupełnie inaczej niż w dużym mieście, nie? Jakby. Trochę jak na Białorusi mam.
1: Tutaj też jest tak właśnie. Tutaj też się ludzie uśmiechają. Dziś, wczoraj też wieczorem wyszedłem tak na miasto, to ludzie chodzą, gdzieś tam ktoś jakiś tam alkohol pije, ale też nie ma takiego jak u nas. Wyjdź sobie w nocy, w soboty na niedzielę, gdzie masz wszystkie te kluby w Warszawie czy w jakimś innym takim mieście, to tam każdy gdzieś, wiesz, pijany, zażygany, głośno krzyczą, a tutaj gdzieś się bawią w tych lokalach spokojnie, każdy wychodzi taksóweczka do domu, wygląda tak.
0: Komentarz z czata. Moja żona mówi, że krawiec ma przechlany głos i włączyła rolnik szuka żony. No proszę. Przechlany głos mam, no bez przesady. Ja nie piję. Ja piję sporadycznie. Raz na jakiś czas piwko sobie kupię, że co to jak przechlany. Może po prostu stary jestem, mam taki głos, jak stary człowiek, no dziad. No, a tu też komentarz, że na Białorusi czysto, bo wszystkie odpadki wyjadają. O, no wiecie co. Słuchajcie, no taka zawiść, takie cebulactwo trochę
1: ci,
0: może
1: że... Ale wiesz co, wynajmujemy apartament taki w bloku, po prostu w bloku wynajmujemy apartament, umeblowany na taki styl z Ikei. Wszystko takie też tutaj nowoczesne. I też w bloku normalnie. Segregacji śmieci, śmietniki też są do segregacji, wszystko jest, wiesz, w najlepszym porządku. A też fajna ciekawostka, bo sklepy na przykład nie są tak jak u nas wszystkie jakieś oklejone reklamami, czymś tak, pełno tego wszystkiego, tylko nawet czasami nie wiadomo, że to jest sklep spożywczy, czy co to jest w ogóle za sklep, bo jest tak oklejony jakimiś takimi ciemnymi plakatami, czy czymś po prostu z szyby oklejone, że nie wiadomo, z czym jest ten sklep. Długo dosyć szukaliśmy sklepu, żeby papierosy kupić. W końcu znaleźliśmy jakiś sklep spożywczy i normalnie w sklepie spożywczym masz sprzedawany alkohol taki w plastikowych kubeczkach, leją ci 50. Wchodzisz sobie, 50 ci pani polewa, do tego jakieś tam pierożki przygrzewa w mikrofali na ciepło. I wiesz, ludzie sobie wchodzą, 50 i wychodzą. I taka 50 kosztuje na nasze, bo ona kosztuje 1 rubla, rubel po złoty 90 stoi, tak? Czyli za złoty 90 takiego szocika sobie walisz i wychodzisz.
0: U nas kiedyś też coś takiego było. Wiesz, u nas też, ale to zniknęło. Były takie właśnie knajpki, gdzie można było sobie właśnie lufę walnąć, no, a już nie ma.
1: To nie jest knajpa, tylko to jest normalnie sklep. Zwykły sklep spożywczy, gdzie kupujesz chleb, jakieś takie, wiesz, rzeczy. I plus to, nie? Ja powiem, że to na przykład rozwiązuje problem takiego gdzieś i pijaństwa po krzakach, tak? Bo w Polsce to ludzie, wiesz, kupią sobie jakąś tam flaszkę i gdzieś tam po krzakach się chowają, po krzakach, po ławkach gdzieś i piją, nie? A tutaj po prostu wchodzisz sobie, walisz szocika i wychodzisz i lecisz dalej, nie?
0: No, fajne nawet, no. Czasami człowiek musi się trochę odstresować, sobie walnąć kielona, a tu można kulturalnie jeszcze sobie coś zagryźć jakimś ogóraskiem, se kupić słoik ogórasków pewnie od razu, se zagryźć, fajnie, no. super, czemu nie? Podoba mi się. My mamy taki obraz, ja mam w głowie przynajmniej taki obraz Białorusi, że to taka białoruska wieś, nie? Te chaty, te babiny, a ty, z tego, co ty mówisz, normalnie, wiesz, jakieś tego sklepy, blokowiska, internet, wszystko jest.
1: Wszystko jest, wszystko ci powiem, że wszystko jest. Nawet będzie, że też te, abstrahując od tego, że te ulice są czyste, ale ludzie są bardzo tutaj zadowoleni. Nawet tyle razy, co tutaj dziękuję słyszałem, to w Polsce przez tydzień nie usłyszę. Ludzie w drzwiach przechodzą, przepuścisz kogoś, to wiesz, dziękuję, a w Polsce komuś pomożesz, nie wiem, wózek wnieść, to też ci nawet nie powie dziękuję. Więc jest tyle razy, co dziękuję, tutaj słyszałem, to w Polsce przez tydzień nie usłyszę.
0: No właśnie. Ostatnio był taki przypadek, że jakiś facet uratował... Znaczy, wózek nagle zaczął się gdzieś toczyć i w kierunku jadącego samochodu właśnie jechał i mało co nie doszło do tragedii. Wyskoczył jakiś facet, złapał ten wózek, baba go wzięła, odjechała i też ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę. No niestety, u nas to jest takie częste. Nie wiem, z czego to wynika, z jakiegoś takiego, wiesz, braku pomyślunku, braku kultury, zestresowania, bo jak człowiek jest zestresowany, to też mu czasami coś umknie i nie pomyśli, bo wtedy jakoś tak IQ spada o połowę, jak jest stres. I ludzie tutaj w tej Polsce za dużo się stresują, tak? Wiesz, syndrom spiętej dupy trochę, nie? A tam pewnie większy taki luzik, nie? No bo też jakaś taka stabilizacja chyba większa. Wszyscy żyją skromnie, ale jakoś żyją, nie? A u nas, wiesz, od pierwszego do pierwszego, komornik, kurwa, zajebali mi, muszę oddać, a nie mam. I takie, wiesz,
1: No tak. No i tutaj wynajmujemy na 9. piętrze i windą, rzecz jasna, no musimy jeździć windą, tak? I często ktoś tam wchodzi do tej windy, jak jesteśmy, i ludzie wchodzą i od razu dzień dobry mówią. A tutaj w Polsce też się nie spotkałem z czymś takim, tak? W Polsce jadę windą, ktoś wchodzi do windy, no po prostu wchodzi, tak? I jest w tej windzie ze mną. A tutaj każdy od razu dzień dobry, wchodzę do klatki, mijam ludzi i ci ludzie też dzień dobry mówią. Więc też jest to troszeczkę inaczej niż w Polsce.
0: No tak, w różnych krajach to różnie właśnie jest. Nawet robiono takie pranki u nas w Polsce, że wchodzili do metra i wchodził gostek do metra i do wszystkich dzień dobry, a wszyscy, wiesz, w szoku, zdziwieni. Jeden na drugiego.
1: Patrzy się na wariata.
0: Tak, wiesz, dziwnie. Ale sam nie wiem, czy chciałbym, żeby tak było właśnie, że każdy przy każdej okazji tak dzień dobry. No niby miło, ale tak, wiesz, jak kogoś nie znam, to tak dzień dobry do wszystkich. I co? I tak co chwilę ktoś będzie wchodził do autobusu i do wszystkich dzień dobry, a wszyscy w autobusie dzień dobry. Tak dziwnie trochę z drugiej strony.
1: No tak. Ale te sklepy też są takie... Nie ma na pewno tylu marketów, co u nas Biedronek na każdym kroku. Nie? Tylko są gdzieś te takie też markety, gdzie się wchodzi z jakimś tam wózkiem, czy takie samo obsługowe. Wybór wcale nie jest mniejszy. Ceny też są troszeczkę niższe. No gdzieś powiedzmy u nas, jak za jakieś tam pójdziesz na zakupy, wydasz 100 zł, to tutaj mi wydał 90 albo 80 zł, tak? Taka niezauważalna do końca różnica. Ale na przykład alkohol jest dużo tańszy, papierosy są dużo tańsze. No, za papierosy płacisz od hrywny do 3 już za takie lepsze, tak? Za jakieś tam Westy czy Elemy. Do 3 hrywny, no to masz niecałe 6 zł.
0: No, raj dla palaczy. No. U nas też kiedyś były tanie fajki. W komunizmie zawsze są tanie szlugi i wóda, nie?
1: No dokładnie, to jest zawsze.
0: I co, myślisz tak czasami sobie, czy się przypadkiem nie przeprowadzić? Chodzą ci takie myśli po głowie, czy raczej tak wpaść, odwiedzić i wrócić do Polski? Nie wiem,
1: no
0: w ogóle,
1: wpaść, znaczy wiesz, do Polski. Wiesz, nie no, wracam w poniedziałek za chwileczkę, tak, ale jutro wracam, ale wiesz, to też jest inne spojrzenie, bo to jest, wiesz, jak przyjdziesz jako turysta, to widzisz to fajne, tutaj mają, wydaje się, że mają takie kolorowe życie, nie wiadomo jak to tam życie w tym systemie wygląda na co dzień, tak, jakieś formalności, powiedzmy właśnie z załatwianiem mieszkania, z załatwianiem pracy, staraliśmy gdzieś tam się codziennie borykać. Ciekawe, jak to wszystko wygląda od tej strony.
0: A słuchaj, a coś na temat Fame MMA albo YouTuberów? Bo domyślam się, że w tym temacie też pewnie coś chciałeś skomentować.
1: Oglądałem tylko tego małego Majka, jak on się nazywa?
0: Mini Mike,
1: tak? Mhm. Mini Majka i Kruszwila, więc to tylko oglądałem, bo to akurat na YouTube ktoś wrzucił taki krótki filmik. No tutaj to też nie spodziewałem, żeby jednak był jakiś inny wynik, tak, niż wygrana Kruszwila, ale no. Taka, to nawet nie była walka, tylko to było bardziej takie. No, to ja to Fame MMA to znam jako sportowa, gdzieś tam ryba, jako szopo. Bo jak można porównać walkę? Nawet wiesz, nawet kontra Najman, to jest jednak zawodowiec, tak? To był kickboxerem czy bokserem?
0: Bokser. Najman.
1: Bokser. No i tam jak się tam miałeś na Mistrzostwa Europy, coś tam, tak, więc to jest zawodowy sportowiec, który gdzieś tam, no wiadomo, jest już teraz na emeryturze, bo już jest tam po 40 grubo, ale jednak był jakimś zawodowcem i a bonus BGC, no to taki klaun jest, no nie ukrywajmy, tak, no jest pajacem i po prostu jest brany do tych walk, bo wie, że zawsze będzie przyciągał publiczność, więc ja to oglądam ze względu na show, tak? No jest to show i można się gdzieś tam z tego i pośmiać, ale pod kątem sportowym, no to jednak no nie można tam niczego wyciągnąć z tego, tak? No bo tam raczej sportu nie ma w tym, tak?
0: No, czasami jest nawet, no różny poziom jest jednak tych walk. Czasami można obejrzeć naprawdę niezłą walkę, a czasami taki totalny freak show, nie? No, ale no, jak dla mnie to jest warte swojej ceny na pewno i kibicuję tutaj, żeby się to rozwijało.
1: Ciekawi mnie tylko jak ta walka Malczyńskiego z Adbusterem. No, bo Adbuster przegrał, tak?
0: Przegrał i w tarapatach szybko się znalazł, bo wiesz, niby ma sprawne te nogi, niby w parterze jest dobry, jakieś tam, wiesz, skrętówki, coś, to w tym dobry jest, ale tutaj się okazało, że są jakby obaj zawodnicy, którzy są dobrzy w parterze, bo trenowali zapasy, a jak jest taka sytuacja, to oni rezygnują w ogóle z tego parteru i w stójce walczą, nie? No, ale Adbuster szybko się znalazł przy siatce, clinch i tak nie bardzo sobie radził z tym. No i taka kiepska troszeczkę walka była, ale umówmy się, poprzednia walka Adbustera z Dawidem Ozdobą to też była jakaś porażka, bo temu Ozdobie wypadł ochraniarz. Ten Ozdoba to w ogóle taki gamoń, nie? Trochę, bo...
1: No, ale właśnie tak się zastanawiam, bo Adbuster, no to też on miał taki swój drugi kanał, Być jak Jan Błachowicz się to nazywało, nie wiem czy kojarzysz. I on tam właśnie pokazywał z treningów różne swoje właśnie filmiki, jak trenuje i on już ten kanał to dobrych kilka lat temu prowadził, ze 3-4 lata temu, więc już sporo trenuje to MMA, więc myślę, że trochę więcej umiejętności ma. A ten Malczyński, ja nie wiem, czy on kiedykolwiek coś trenował, czy dopiero teraz przed walką zaczął, więc myślałem, że tutaj łatwiej pójdzie Adbusterowi. No chyba, no chyba, że nie był na koksie jak przed walką z Ozdobą. Tak jak Ozdoba go oskarżał, że był naćpany. No. Co przecież też afera była.
0: Ale te oskarżenia Ozdoby to też tak dla mnie średnio wiarygodne, bo to jest taka typowa, wiesz, baletnica, której przeszkadza rąbek u spódnicy cały czas, nie? Bo mi ochraniacz wypadł, a on naćpany był, a ja już miałem go uderzyć, tylko mi telefon zadzwonił i mama mnie tego i mi, a on tam tego i but mnie uwierał i takie, wiesz, żałosne to, no, jak przegrałeś, no już tam nie szczekaj. No ale cóż, nie, Adbuster jest dobry, on jest bardzo sprawny, on widać, że te kopnięcia jego, wiesz, to ma i siłę, i technika jest, i wszystko. Trochę może miał pecha po prostu, że znalazł się w takiej sytuacji, której nie przewidział i nie był wyszkolony właśnie w takich technikach wyzwalanie się z tego klinczu, nie? No i tak go okopywał, okopywał, a on tak widziałem, że jakby chronił jaja swoje, bo to faktycznie, ja zawsze się dziwię, te takie ciosy kolanem, no to niewiele brakuje, żeby tak kopnąć w jaja kogoś, nie? Ja raz dostałem z kolana ten w twarz, to wiem, jak to, jakie to niebezpieczne jest. Dostałem raz, wiesz, dobrze z kolana w łeb i wiesz, i trochę już byłem, jak to się mówi, zesrany językiem młodych, zesrany byłem już, bo miałem połamany nos i już tak dalej, już nie miałem ochoty walczyć, a jednak tutaj szacunek dla tych zawodników, bo oni takich ciosów przyjmują dużo, no mini Mike'owi już jucha leciała z nosa, więc też miał pewnie połamany nos, a dzielnie walczył, nie? Więc tak się może to wydawać.
1: No tam widziałem też, że też o dobrze był obity Rafonix.
0: No Rafon tak też miał trochę pokiereszowaną tą.
1: No ja też po tej walce twarz. Powiedział po prostu, że no, był nieobecny w oktagonie, tak, że tam nic nie słyszał, co mówią do niego trenerzy, że nie docierało do niego, nie słuchał ich, że w ogóle nic tam taki nie był tak jakby przygotowany do tego, że też do jakiegoś psychologa miał iść sportowego, ale nie poszedł. Więc w sposób powiedział, no przegrałem i tyle, tak. I nie ma jakichś tam takich pretensji, tak? Nie tłumaczył się, że miał spodenki za ciasne czy coś, tak? On przegrał, to przegrał, tak? Mówi, że dostał, tak? On też gdzieś tam ten... I sam mu też podobno do niego, od niego trochę dostał, więc jakoś tam walka ta wyglądała chyba, tak? W porządku.
0: No.
1: Bo nie, ile było tam rund?
0: U Rafoniksa?
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ale chyba dwie rundy. Czekaj, jak to było? Nie pamiętam już, ile to trwało akurat ta walka. A może trzy rundy pełne? Już nie pamiętam. No, ale... nie, chyba się przed czasem skończyło, no bo Rafonix w tarapatach był jakoś tak od razu. Właśnie, nie? Się znalazł w tarapatach, był obity i odklepał. O, przypominam sobie, że było duszenie i odklepał. O, właśnie. Tak, więc na pewno
1: jeszcze tak,
0: nie były
1: na koniec jeszcze.
0: No.
1: Jeszcze od tych trzech, no to właśnie Najman, Bonsgryce i Ozdoba to są właśnie trzech takich największych szczekaczy, którzy każdego pokonają, ze wszystkimi wygrają, a ze wszystkimi tak przegrywają. Koniec końców, zawsze tak się to kończy. Zawsze Najman najgłośniej szczeka, że co z Pudzianowskim nie zrobi, co nie zrobi z Brunejką, co nie zrobi z kimś tam i zawsze przegrywa. Bonus tak samo. Za każdym razem, każda walka Bonusa to jest, że on już miał coraz cięższe treningi, że już się teraz przyłożył, teraz to już wygra i też przegrywa. I Ozdoba też zawsze każdego zniszczy, każdego pokona, a później też przychodzi co do czego, to zawsze z każdym. I też nigdy nie ma pokory, tak? Przegra walkę, to właśnie nigdy nie powie, że... No chociaż Bonus to się przyzna, tak? No przegrałem coś tam, ale tamci to zawsze na coś muszą zgonić.
0: Tak.
1: I tak to wygląda.
0: Tak to wygląda.
1: No dobra, to ja
0: a co
1: będę,
0: do tego jeszcze ci powiem, co do tego wyłączania się w czasie walki, to potwierdzam, że to tak jest. No kiedyś na przykład walczyłem na miecze w knajpie, tam tak wiesz, po prostu dla widowni, tam za beczkę piwa dostaliśmy, czy tam coś takiego było. No to faktycznie coś takiego jest, że jak ludzie się zaczynają dookoła ciebie drzeć, kibicować i wiesz, ty walczysz, to w ogóle koncentrujesz się na walce tylko, nie? I po prostu adrenalina uderza, no to dziwne jest uczucie. Ale fajne, ciekawe, nie? I jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzi to kręci potem i chcą się w to bawić, bo to są niesamowite emocje, jak jesteś takim jakimś zawodnikiem. No. No,
1: wiesz, jak no. Ludzi kręci, ludzie oglądają, to czemu tego nie robić, tak?
0: Pewnie.
1: Są osoby, które chcą walczyć, to niech sobie robią, tak?
0: Troszkę ten białoruski internet nie domaga, bo tak się sporo rwało tutaj. A jaki masz internet?
1: Tak, ja sobie robię gdzieś tam. No właśnie, coś mi zrobił.
0: No.
1: Wi-Fi podłożone po prostu już, więc... Ale coś może zrobić. Dobra, no to ja się słucham jeszcze trochę was.
0: Ale dzięki za telefonik, fajnie, że zadzwoniłeś. Dzwoń częściej tutaj do radyjka, to sobie zawsze o czymś pogawędzimy. No, to trzymaj się.
1: Dobra.
0: Hej, hej. No, trochę rwało. Niestety musicie wybaczyć z Białorusi. No, różni ludzie nas słuchają. W Ameryce, w Wielkiej Brytanii, w Białorusi. Pamiętam, że jak z potrzebą patrzyliśmy na statystyki YouTube'owe, to w ogóle dziwnie jakoś wyszło. Czy to były radiowe? Jakoś się zdziwiliśmy, że z różnych ciekawych miejsc do nas dzwonią. A tutaj o Podleckim, o Marku Podleckim, że go złapali, jak bursztynki zbierał do deparchatora? Go goniła policja? Wiecie, że Podleckiego goniła policja na Sarbinowie na plaży, zbierał bursztyn na deparchatory. Ale to co, to już nielegalne jest zbieranie bursztynków? To ja wiem, to już wszystko jest nielegalne w tym kraju. Już niedługo będzie nielegalne oddychanie tutaj, niestety. No i cały czas nowe podatki, wyższe kary za wszystko i prąd pójdzie w górę, i gaz pójdzie w górę, dopłaty jakieś do elektrowni węglowych. Tak więc Stonoga miał rację, będzie was PiS ruchał, będzie dymał tak, będą wam odbierały smak. Debile. Taka piosenka była. No, także Stonoga, zdecydowanie Zbigniew Stonoga, prorok. PiS was tak nie wyrucha, jak... Nie, PO was tak nie wyruchało, jak was PiS wyrucha. No i to prawda. To prawda. A poseł Zawisza teraz potrącił rowerzystkę. Jechał bez prawa jazdy, bo mu zabrali za jazdę po pijaku. Potrącił rowerzystkę. Także ta w szpitalu jest i czekają długa rehabilitacja, kosztowna i tak dalej. On od razu oświadczył, że ten wspaniały prawicowy poseł, który ma zawsze Boga na ustach, oświadczył, że no to się nic nie stało, panie redaktorze, to jest dużo takich kolizji. No ja jechałem, bo musiałem, bo jestem jedynym żywicielem rodziny. Pójdę z kwiatami, przeproszę. Tak, jasne. Ja nie wiem, gdyby mnie potrącił ktoś taki, jak poseł Zawisza, to chyba bym nie chciał już tego ryja oglądać jeszcze w szpitalu i kwiatów od niego przyjmować. Nie dziwię się, że szczuka go wodą tam oblała, czy mu tam w ryj napluła, czy go tam zbeształa, czy coś. To jest dla mnie tak odpychający typ, ten Zawisza. Nienawidzę takich po prostu skurwysynów, którzy mają ciągle coś do powiedzenia w temacie tutaj Boga, wiary, dzieci napoczętych. A w praktyce jeździ se po pijaku, wszystko mu wolno, on jest ponad prawem, nie? I jak już coś zrobi, to też nie potrafi jakoś od serca normalnie przeprosić, czy pokajać się, tylko zawsze, o, tu co, to się stało, ja jechałem na mszę i się wyspowiadam jutro, jestem czysty, ja jestem kryształ. Coś, to jest obrzydliwy typ, jak dla mnie, po prostu, nie? Taki Zawisza. Wszystkie te takie, im gorszy fanatyk religijny, tym większe prawdopodobieństwo, że jest to po prostu jakiś śmieć, odpad społeczny. Rafalala oblała Zawiszę. No i dobrze, no. Ale szczuka go zbeształa, bo on jest taki słodko pierdzący, taki zawsze niby grzeczny, ale coś zaczął tam do szczuki ojca i wypominać, że a pani ojciec to, no to przypomnijmy sobie. Nie, on powiedział coś, że o, pani ojciec był, nie wiem, czy byłby z pani dumny, coś. Ona się wkurzyła, żeby się odpierdolił od jej rodziny czy coś. Ja ją rozumiem, tak po ludzku ją rozumiem, tak, bo po prostu sam widok tej mordy, tej wąsatej mordy, we mnie wzbudza bardzo złe emocje takie i agresje, naprawdę.

Tak, to było niby takie z szacunkiem, ale to było takie, żeby sprowokować po prostu, nie? Że, no słuchajcie, zawsze jak do rodziny ktoś się zaczyna odnosić w takiej rozmowie w telewizji, no to... Ja nie wiem, może po prostu jestem uczulony na takich, wiecie, właśnie bogo-ojczyźnianych, słodko-pierdzących, którzy wycierają sobie gębę tym Bogiem, a tak naprawdę za nic mają prawo. Też za nic mają drugiego człowieka, bo on nie powiedział, że nie zadeklarował się, że zapłaci za koszty leczenia, że jakoś wynagrodzi, tylko on pójdzie z kwiatami, tak? Bohater. Rycerz wyśniony, on pójdzie z kwiatami i przeprosi. Nie podoba mi się takie coś. Po prostu nie trawię tej całej ekipy. Narodowo, ojczyźniano, bogo, ryzykowo, ochrono, życiowo.

trochę zakłamany, bo dużo sobie pozwalam, nie? O samym Zawiszy się teraz, jak wypowiadam. No ale to... ja jestem radiowcem, tu trochę showmanem i... trochę może na więcej mogę sobie pozwolić, nie? Muszę tutaj krytykować pewnych ludzi, muszę... swoje poglądy jakoś eksponuję. No, a... może od posła ubranego w garnitur, tutaj z wąsikiem od pana, może powinniśmy oczekiwać jednak jakiejś kultury, nie? Czy coś? Nie, wszystko się to chyba sprowadza do tego, że ja po prostu nie lubię takich ludzi tego typu, nie? Akurat dlatego coś mam pogardę, pisze Walikoń. No ja wiem, że większość ludzi, ja też nie lubię, bo ta Rafalala to jest w ogóle freak totalny, nie? To cyrku faktycznie. To jest taka persona, on ciągle prowokuje kogoś, nie? I ciągle się kogoś tam chce bić, szamocze się z kimś, takie robienie rejwachu wokół siebie. Ale nie wiem, czy z Dwojga Złego nie wybrałbym już tego Rafalali zamiast tego Zawiszy. Po prostu coś mnie w nim odrzuca, w tym wąsatym... Już nie powiem kto, bo jest przed 23. Na H, bo się domyślcie. No ja wiem, że nie jest posłem. No to jest były poseł. Jakieś były plotki, że ktoś mówił, że ma kumpla, którego Rafalala zgwałciła. Nocny Cieć pisze tutaj. Zresztą ostatnio była sprawa pobicia jednego z klientów Rafalali. Sędzia orzekł, że nie pójdzie do więzienia, bo źle by się tam czuł. Tak, to jest dziwny kraj. Tutaj za zjedzenie śliwki w czekoladzie, za bycie śliwkowym skrytożercą, jakiś facet w supermarkecie, w hipermarkecie sięgnął po śliwkę, zjadł, nie zapłacił i dostał roboty społeczne. A z drugiej strony można przewalać, robić tutaj wały na miliony i dostaniecie, nie wiem, rok w zawiasach co najwyżej. Ja ciągle widzę takie wyroki, jakiś rok w zawiasach. Zgwałcił dwie niepełnosprawne dziewczynki, tam zdefraudował, ukradł, no i dostaje rok w zawiasach, nie? I zawsze sobie wtedy myślę, to ja chyba jestem gorszy kryminalista, bo dostałem bardziej srogą karę za pierdołę kiedyś. Za posiadanie. To jest... to był dzień, w którym... dzień ogłoszenia mojego wyroku to był dzień, w którym straciłem całkowicie szacunek do polskiego prawa, do sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości, do policji i jestem antysystemowy przez to. No i mogą sobie pogratulować, że mają wroga przez swoje durne, absurdalne wyroki. Nic nikomu nie zrobiłem, nikogo nie skrzywdziłem, nikt nie ucierpiał, a dostałem karę bardziej srogą niż ktoś, kto pobił, zgwałcił, ukradł, gruby hajs. No, co kraj, to obyczaj.

Przypominam, że można dzwonić, jeszcze z parę minutek pobędę, a już powoli się ewakuuję. Nocne radio, Krawiec przy mikrofonie. Pogadałem, co mi tam na wątrobie leżało o tym Fame MMA. Piąta edycja. Potem zadzwonił Tomek, pogadaliśmy o Białorusi. Teraz się wyzłośliwiam na polskich byłych posłach i na dziwakach różnych. O. A Adrian Polak miał spotkanie z Rafalalą gdzieś w budynku sądu czy w jakimś tego typu miejscu. I ona go tam, on go tam prowokował, zaczepiał, coś wrzeszczał, a Polak zadowolony, tam się uśmiecha, pręży mięśnie i coś tam,

0: takiego było. Było takie właśnie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Są takie friki, nie? Jakiś taki jest koleś, który nosi brodę, normalnie ma taką brodę rumcajsowatą i chodzi w szpilkach sobie i w sukience. Bo on lubi chodzić w szpilkach. Ale może, wiecie co, no są gorsze przewinienia niż bycie takim dziwakiem, nie? Facetem, kobietą z brodą albo facetem w szpilkach czy coś w tym stylu, nie? Gdybyśmy tylko takie problemy mieli, to by nie było tak źle, ale niestety jest właśnie wandalizm, złodziejstwo, brak empatii, brak honoru. No właściwie to nasi posłowie to są pozbawieni czegoś takiego jak honor. Nie wiem, w wielu krajach gdzieś tam jakaś mała wpadka, się skompromitował, coś powiedział, już rezygnuje, już dymisja, już sam odchodzi, albo nie wiem, użył jakiejś służbowej karty kredytowej, żeby sobie kupić wafelka, już skandal, odchodzi, a u nas? No, przejedzie samochodem kogoś, w burdelu go złapali, z gangsterami się zadaje, przecież ten Banaś, słuchajcie, to jest gość, który tak, zadaje się z jakimiś alfonsami gangsterami, jego podwładni okazuje się, że nie wiedział, że oni w mafii VAT-owskiej są, chociaż nimi kierował naczelnik Izby Kontroli Najwyższej, niedymisjonowalny, ale on nic nie wiedział, bo on był akurat na wakacjach i jechał akurat na mszę. No, nie wiem. To jest jakiś dramat po prostu. Coraz więcej jest takich głosów, że u nas to właściwie jest wszystko do zaorania. I to mówią autorytety, tak? Że u nas trzeba całą w ogóle tą ekipę rządzącą zaorać, wszystko od nowa zbudować, bo już jest tak wszystko przesiąknięte smrodem. Cześć potrzeba.
1: Słuchajcie, ja tutaj dzwonię jako menedżer. Jeżeli Fame MMA 6 chcecie zobaczyć piękną walkę Krawca, który bije się ze swoimi myślami, wciśnijcie jeden na czacie. I jeżeli chcecie zobaczyć walkę Michała Gieresia, który podejmuje 15 tajnych agentów ABW, wciśnijcie dwójkę.
0: To by był freak fight. Michał kontra 15 agentów. Tak się rzucają na niego, a on ich tak roztrąca jak neo-agentów Smithów.
1: Wiesz, to nie wiem, mi się wydaje, że raczej taka praca agenta to jest raczej, że siedzisz sobie, nie wiem, przed komputerem albo w biurze i analizujesz pewne rzeczy, a jeżeli masz kogoś do zatrzymania, to wysyłasz po prostu grupę uderzeniową i tam, nie wiem, by oni tam biegali sobie, wiesz, z jakimiś takimi segregatorami i by go tam naparzali tymi segregatorami, coś w tym stylu bym sobie wyobrażał.
0: A jakbyś mógł sobie wybrać jakiegoś rywala i wystąpić w Fame MMA, nie musi być to koniecznie ktoś z radia, nie musi być to koniecznie ktoś, kogo tutaj znamy, może ktoś zupełnie z innej bajki. Masz jakiegoś kandydata?
1: Znaczy, wiesz co, jest parę osób na świecie, którym bardzo chciałbym spuścić w pierdol w majestacie prawa.
0: Na ten przykład?
1: No nie mogę za bardzo, nawet się nie do końca chcę powiedzieć, bo to są raczej rzeczy osobiste, ale tak, myślę, że Gieresia spokojnie mógłbym wyzwać, ponieważ tyle razy mi się mnie obraził, że zwyczajnie plaskun na rybu się należy.
0: A taktykę jaką byś przybrał? Jaką byś sobie ustawił taktykę?
1: Normalnie, no taka taktyka jak CIA ma od ponad 70 lat. Przebieram się za balon meteorologiczny. A po czym się rozbijam i dokonuję zniszczeń. Takie, wiesz, taktyka Roswell, nie?
0: Myślałem, że standardowo jakoś bardziej, wiesz, że rzucasz mu się na nogi, przewracasz go i tam, wiesz, młotki, jakieś coś.
1: Znaczy nie, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rażącą różnicę naszej wagi, no to mógłbym sobie wziąć na przykład telewizor i PlayStation i bym się po prostu na nim położył i zaczął sobie grać w Gran Turismo.
0: Dupą czasie... tak byś go przygłosił. Ale mógłbyś się zdziwić, bo tu przychodzi taki Michał, ale taki napakowany, takie po prostu mięśnie, trenował, wiesz, i masz problem.
1: Wiesz co, tutaj bardzo w temacie dzwonię odnośnie Gallifreyan MMA 5. No wiem, że sam cię opieprzałem, żebyś tego nie oglądał, ale ponieważ nie miałem nic lepszego wczoraj do roboty, to sobie obejrzałem. Sam fakt walki Crucifila z Karłem. Wyobrażasz sobie, wpisać sobie jako osiągnięcie życiowe, wygrałem walkę MMA z Karłem.
0: No, trochę tak to wygląda.
1: To jest takie, wiesz, wygrałem paraolimpiadę, a to wiesz, to dalej była paraolimpiada, nie? Także dziwnie, bardzo dziwnie się to, bardzo dziwnie to wyglądało. Jak tutaj właśnie słuchacz z Białorusi, co wcześniej mówił, to można oglądać dla fanu, tutaj nie ma za bardzo sportu, mimo że tam się Najman pokazał i tak dalej. Myślę, że jednak ta formuła mimo wszystko od samego początku odrobinkę dojrzała. Już nie jest tak, pamiętam, kurde, od kogoś wracałem, pamiętam, jechałem pociągiem, jak komentowałeś pierwszą galę Fame MMA. I wiesz, pierwsza walka, już nie pamiętam kto z kim, ale było coś takiego, tam po 30 sekundach komentator mówi: o, zaczyna im brakować tlenu. No ja pierdzielę, po 30 sekundach, no to okej, kurde, to jest człowiek, który wejdzie na dziesiąte piętro schodami i dostanie zawału, tak? Także no, na poziomie sportowym jednak się w miarę jakoś to poprawiło. Jest to w dalszym ciągu freak fight. No, ludzie za to płacą i to, no, mam nadzieję, że nikt tego nie ogląda jakoś poważnie, tylko wszyscy ironicznie, bo chcą zobaczyć chwilów, którzy... No, takie igrzyska, tak? Chcą zobaczyć ludzi, którzy po prostu naparzają się po ryjach za nasze pieniądze, tylko po to, żeby zrobić nam jakąś dziwną, prawda, przyjemność. No nie wiem, no nie jest to wrestling, nie jest to nic. Reżyserka ostra oczywiście jest, można to zauważyć bez trudu. No ale forma mimo wszystko wydaje mi się, że wyewoluowała i to już nie jest aż taka patologiczna, jaka była wcześniej, tylko teraz przechodzi w taki etap, gdzie jest to zdominowane przez bukmacherów.
0: No tak się mówi, że to idzie w kierunku sportowym coraz bardziej i być może nawet Wojtek i Boxdel w końcu zrobią jeszcze nową galę, która będzie już w 100% na sportowo, już nie tak frikowo, nie celebrycko, ale faktycznie widać, że dużo się nauczyli niektórzy. Niektórzy przychodzą jakby, tak jak to się mówi, z kibelka sobie prosto, chyba są przekonani, że ja nie muszę trenować, jest taka różnica leveli między mną, że ja w ogóle nie muszę. Przypomina mi się Mr. Satan, który leżał sobie na leżaczku i nie trenował przed walką z Goku, bo był przekonany, że między mną a tamtymi jest taka różnica poziomów, że tatuś nie musi trenować. Córeczko i to jest leżał na leżaczku, a tam, wiesz, i tego, no. Ale no, to są takie trochę walki, czasami wychodzą też w stylu właśnie Goku kontra Mr. Satan.
1: No wiesz, no tutaj jedni się przygotowują, jedni robią jakąś robotę, a inny tutaj właśnie walka Godlewskiej, tak, gdzie to po prostu była bójka lasek za garażami w liceum, nie? No po prostu poziom czegokolwiek w tej walce był śmieszny. Takie, wiesz, takie okładanie się tak, że naprawdę kot mnie bardziej, dużo intensywniejszymi ciosami budzi, jeżeli za długo śpię. Więc no ciężko tutaj, nie wiem, może to się rozdzieli właśnie na jakieś takie walki Fame MMA Pro i Fame MMA Pato. Tak ja to bym przynajmniej widział, bo mimo wszystko w ludziach, ponieważ to się cały czas rozwija, tak? Dużo więcej ludzi kupuje pay-per-view, dużo więcej ludzi kupuje bilety, wynając sobie taką Ergo Arenę, to też nie jest wcale tanio, za tym idą bardzo konkretne pieniądze. Trudno powiedzieć, w jaką stronę to idzie, no ale też jakoś tam pokazuje. Jedno, co było w miarę fajne, to że przy niektórych przypadkach mówili, no to on przynajmniej już wygrał, bo on schudł 30 kilo. No i to może faktycznie coś tam, wiesz, coś tam zrobi. Nie znam tych ludzi, oczywiście ich kariery na YouTubie kompletnie, no ale jeżeli robią ze swoim życiem coś fajniejszego niż tylko picie wódki przed kamerką, no to myślę, że to jest już pewien postęp.
0: Walikon pisze: Gola i Boxdel to są pomysłodawcy i frontmeni, kasę dał ktoś inny. Tak, może tak być, że właścicielem... Na ostatniej konferencji się pojawiła jakaś taka szara eminencja przez moment i to był jakiś człowiek związany właśnie z walkami, z jakimiś federacjami, więc może być faktycznie tak, że ich się uważa za właścicieli tej gali, a są właściwie takimi frontmenami. No chociaż... Obaj się nie kryją z tym, że dużo zarobili, że zyskali niezależność finansową, że mogą sobie pozwolić na dużo, bujają się drogimi samochodami, więc może jest tak, że mają po prostu udziały niezłe w tym wszystkim. No fajny pomysł na interes, no można powiedzieć, że zaczynali troszkę skromnie, rozwinęli się, fajnie. Ja to mam w sobie z Polaka chyba mało, bo się cieszę, jak komuś coś wychodzi i kibicuję i tak się głupio z tym czuję, powinienem tutaj obgadywać i się na kraliku. Chuje, kurwa, głupi pomysł, każdy by wpadł na to, kurwa.
1: Ale wiesz co, ale Krawiec, to możesz się wyspowiadać i będzie w porządku. Możesz się wyspowiadać. Nie złorzeczyłem sąsiadowi. Oj, 40 zdrowaszek i tutaj 500 zł na remont wieży kościelnej, proszę.
0: A jak przejadę kogoś samochodem niechcący, bez prawa jazdy, bo mi zabrali po pijaku, bo akurat jechałem do burdelu z niepełnoletnimi dziewczynami, to też się mogę wyspowiadać?
1: No, jeżeli wiesz, jeżeli zaliczyłeś nabożeństwa majowe, tam 8, nie, ileś tam nabożeństw majowych się zalicza, to kiedyś Furia tłumaczył, i wtedy już jesteś z automatu zbawiony. A jeszcze wracając do wątku Zawiszy, to on jeszcze został zatrzymany w piątek, gdzie właśnie prowadził samochód, nie posiadając uprawnień. No i się tłumaczył, że wyszedł tylko przeparkować samochód z ulicy do garażu, no i policja go tutaj zatrzymała i to jest w ogóle jakiś skandal. No.
0: Tak, drugi raz, nie? Bo po prostu był, tak. raz wypadek, a on potem sobie znowu jeździ bez prawka. I tak jakby, no nie wiem, no gdyby nas coś takiego spotkało, no mogłoby nam się zdarzyć, to byśmy już chyba nie jeździli dalej, tylko byśmy jakoś tam podkulili ogon i nawet się, wiesz, bali, że jesteśmy na widelcu coś. I to pokazuje, jaka w tych ludziach jest buta, jakie poczucie bezkarności, jakie poczucie, że oni są z wyższej kasty, nie? Złamałem prawo, to czekają mnie, ale se dalej będę jeździł, a co? I trzeci raz se pojadę. A co? Kto mi zabroni?
1: To jest naprawdę straszne, bo to wiesz, bo jak też zauważyłeś, to już nie jest poseł, tak, więc... No ale w ogóle kwestii immunitetu nawet się nie będę tutaj uruchamiał, no bo nie bardzo jest sens. No,
0: ja jestem posłem i mam immunitet.
1: No immunitet jest po coś innego. Bardzo fajny przypadek był, to chyba o tym opowiadałeś w jakichś niedawnych luźnikatkach. Właśnie w piątek, tak, na tej włochatej audycji, gdzie opowiadałeś właśnie historię, gdzie policja się wbiła na obrady sądu i chciała wylegitymować sędziego. No i właśnie od tego jest ten immunitet, żeby nie przeszkadzać w sprawowaniu czynności, które wykonujesz w imieniu prawa narodu, no bo jakby nie patrzeć, władza sądownicza jest też pewną formą władzy, a to był w ogóle jakiś tam, nie wiem, jakiś ziomek chyba z Konfederacją związany czy z innymi klaunami, który podczas odczytywania wyroku alimentacyjnego, który mu nie przypasił, zadzwonił do swoich kolegów i to nie zadzwonił na 112, tylko zadzwonił na biurko oficera dyżurnego, ponieważ on tam był jakimś biegłym w jakiejś sprawie, czy tam jakoś regularnie z nimi współpracował i mówi, no przyjedźcie tutaj i zróbcie porządek, nie? No i no, ci młodzi policjanci no głupio zrobili, no ale przeprosili za to. Jest prowadzone postępowanie, ale ciężko się spodziewać tutaj kary. No nie wiedzieli, że nie mogą, no trudno, zdarza się, no ale samo to, że wiesz, że komuś przyszło do głowy, że to jest bardzo dobry pomysł wykorzystać swoją pozycję względem policji, żeby ją użyć do zupełnie prywatnej sprawy.
0: Ja mówiłem chyba o innym przypadku. Ja mówiłem o policjantach, co wparowali do teatru sprawdzić, czy, bo ponoć tam były treści obsceniczne.
1: To
0: chyba
1: też
0: o tym mówimy, ale taki przypadek, o którym ty mówisz, też ostatnio właśnie jest głośny, że wpadli na jakąś sprawę i wylegitymowali sędzinę. Tak?
1: Nie, to znaczy próbowali wylegitymować sędzinę, tylko że wewnątrz budynku sądu masz coś takiego jak policja sądowa bodajże. Pewnie Porfiry mnie poprawi. Mam nadzieję, że mnie poprawi, bo bardzo, bardzo w ogóle człowieka szanuję za to, że tak chodzi za nami i po prostu, wiesz, porządkuje i prostuje.
0: I prostuje, no.
1: Tak, i to jest...
0: On posiada wiedzę, mówiąc językiem takim sejmowym. On posiada wiedzę.
1: językiem prawniczym. No i wiesz, no i no wiesz, no w budynku sądu to tutaj jest specjalna policja sejmowa, która za wiele nie ma wspólnego z faktyczną policją, która oczywiście współpracuje jak wszystkie służby państwowe, no ale to nie powinno się zdarzyć. Oni nie wylegitymowali, no bo wpadli na salę, no i powiedzieli, proszę się wylegitymować, no to sędzia, to pani sędzia zgodnie z literą prawa kazała im wypierdalać.
0: Policjanci u nas, nie wiem, wszystko tutaj kuleje. Nie masz takiego wrażenia? No ty nie masz, ty uważasz, że wszystko jest pięknie, ładnie, zadowolony, trzeba szanować, wszystko tu. A ja widzę tak, policjant ham, sędzia niesprawiedliwy, poseł bez komentarza zostawiam i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj działa? Kto tutaj się zachowuje jakoś honorowo, poprawnie, odpowiedzialnie? Ja nie wiem.
1: Wiesz, zależy kogo spytać, ale podejrzewam, że pewne bojówki nocno-radiowe by powiedziały, że Kościół działa sprawnie.
0: Do prawnika pójdziesz to z kolei drogo i za napisanie jednego druczka i wysłanie skasujecie 1500 zł na przykład, na co mnie nie stać na przykład, więc muszę takie pisma pisać sam i sąd potem tak ogląda te moje pisma i i odpisuje, no to nie wiadomo o co chodzi, dziękujemy, do widzenia. I no, i się czuję taki, wiesz, po prostu stłamszony, poszkodowany. Czuję, że nie mogę tutaj liczyć na to państwo w żadnej materii, pod żadnym względem nie mogę liczyć. Jak mi ktoś rozwali łeb na ulicy, to nawet mnie nie wyleczą, bo nie jestem ubezpieczony. W ogóle nic.
1: No ale no, się dziwisz, że cię nie wyleczą, bo nie jesteś ubezpieczony, a chciałbyś, żeby osoby nieubezpieczone były leczone, tak, tak. Na większą skalę, tak?
0: To,
1: a skąd
0: nie,
1: miał pan pieniądze? Może, tak, żeby mnie leczyli, ale innych już nie.
0: Nie, może tak na mniejszą, że mi tam, wiesz, coś łeb rozwalą, to chociaż może mi zabandażują, tylko że ja się boję iść, bo łowcy skór mnie zaraz dopadną i pawulon mi wszczepią, albo mnie, nawet jak dotrę do szpitala, to będzie bardzo niemiło, nieprzyjemnie i policzą mi za bandaż 100 tysięcy złotych, bo to bardzo drogi bandaż, jakiś termoprzewodzący. Ja po prostu się boję gdziekolwiek pójść, na policję się boję pójść, bo mnie zaczną tam obwąchiwać. Albo coś. Do prawnika nie pójdę, boję się, bo mnie skasuje tyle, że się nie wypłacę przez pół roku. Do komornika się boję zadzwonić, bo mi zajmie drugie konto. Drogą się boję iść, bo wpadnę w dziurę, te dziurawe drogi i tak dalej. I się boję wszystkiego już. Lepiej się nie wychylać. Lepiej tutaj nie chorować, niczego nie chcieć. To jest przepis na sukces tu w Polsce.
1: Cytując pana Grzegorza Szczęść Boże Brauna, jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. No i wiesz co, i może coś w tym takiego jest, żeby, wiesz, bo jest u nas w narodzie właśnie taki klimat, że jeżeli coś jest państwowe, no to wtedy jest właśnie takie chujowe, tak? No do urzędu skarbowego boimy się pójść, do komornika boimy się zadzwonić, no prawnik nie jest instytucją państwową, to pominę, no ale do sądu, no to idziemy po prostu ze strani od góry do dołu i jeszcze nie wiemy jak się zachować, bo nikt nam tego nie powiedział w szkole, a za złe zachowanie na sali sądowej możemy dostać grzywnę albo nawet tam 30 dni, co pewnie nie jest do końca prawdą i znowu będę poprawiany, ale nie o to mi chodzi. Może właśnie o to chodzi, żeby, wiesz, żeby ludziom nie udostępniać takiej wiedzy, nie wiem, w jakiś sposób za darmo, żebyśmy my jako obywatele się bali, tak? Bo sam miałem różne przejścia i z komornikami, i z urzędami skarbowymi, i z sądami również. No i sam pamiętam, kiedy się dogadywałem z komornikiem, no to była naprawdę złota rozmowa. Bo on wie, bo nie podszedłem do tego roszczeniowo, tylko potrzebowałem no po prostu bardziej zarysować moją sytuację, żeby zrobić jakiś taki racjonalny plan, bo i pracowałem i tak dalej, więc nie było ryzyka, że powiedzmy się zawinę i że zniknę, tylko że potrzebowałem jakoś to sobie te roszczenia wszystkie zoptymalizować. No i się okazało, że można się w tej sprawie dogadać, ponieważ no, on reprezentuje człowieka, któremu wiszę pieniądze, czy jakąś instytucję w tym przypadku, której wiszę bardzo konkretną sumę. I w momencie, kiedy zauważył, że ja nie jestem tutaj, nie przyszedłem powiedzieć, że no jak będę miał, to zapłacę, tylko żeby jakoś to racjonalniej zrobić, no to jest zupełnie inna rozmowa, tak? Zupełnie inna rozmowa niż z jakimiś tam właśnie firmami windykacyjnymi, bo tych firm windykacyjnych nie obowiązują te wszystkie obowiązki, które ma komornik. No i też w końcu musimy zauważyć, że komornik jest osobą, która na co dzień się spotyka z ludźmi, którzy no, kłamią, okłamują go na samym początku. A no właśnie, ale do czego zmierzam? To, co mnie chyba najbardziej zdziwiło, zaskoczyło, to jest z kolei kwestia sądowa, bo kiedy pierwszy raz musiałem się stawić w sądzie, to byłem po prostu zesrany od góry do dołu, bo nie było mnie stać na prawnika, nie było mnie stać na nic, co by mi powiedziało, jak w jaki sposób się tam zachować. No i faktycznie jest taki tam jeb majestat sądu, jest to bardzo nieprzyjemne. No ale kurde, dlaczego czegoś takiego jak, czemu tego, jak zachowywać się w sądzie, nie uczą nas, nie wiem, w szkole średniej? Czemu nie ma takiego przedmiotu jak społeczeństwo obywatelskie, w którym po prostu tłumaczymy, w jaki sposób działają zasady, na które się w naszym świecie umówiliśmy. Tak samo jak tłumaczymy, w jaki sposób działa biologia, matematyka, czy jakakolwiek inna nauka, czy cokolwiek innego, tak? No... Nie wiem, no tutaj mi tego brakuje.
0: No zdecydowanie, jestem dokładnie tego samego zdania. Już nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że w polskiej szkole nie uczą bardzo wielu praktycznych rzeczy, które mogłyby się przydać w życiu, tylko samych takich psu na budę, nie? I dostajesz listę lektur jeszcze, która wygląda jak lista tortur. No to mówiłem ostatnio, że gadałem z kobietą i jej syn dostał uwagę w ramach odpowiedzialności zbiorowej, bo ktoś tam komuś coś do tornistra przełożył, wyjął coś i nie można było dojść. Kto to? No to cała klasa dostaje uwagę. I dostajesz takie właśnie lekcje, że będą cię karać za coś, czego nie zrobiłeś, zniechęcą cię do czytania, zanudzą cię uczeniem się na pamięć czegoś, co potem zapomnisz i dojdziesz do wniosku, że edukacja była bez sensu, bo wszystko zapomniałeś, do niczego ci się to nie przydało i tak dalej, no nie wiem... Może zbyt krytycznie patrzę na ten kraj, ale wydaje mi się, zgadzam się tu z Michałem, że to jest państwo teoretyczne, zupełnie państwo teoretyczne. Może nawet dalej możemy pójść tutaj w ocenie i że to już tego państwa nie ma, że to jest kogoś innego państwo, na przykład braci faktycznie starszych i mądrzejszych, bo trochę tak to wygląda, ci powiem. No.
1: Benjamin Netanyahu lubi to. To znaczy, wiesz, no, na pewno się zgodzę, że no kurde, no może i to państwo istnieje teoretycznie, czy to państwo istnieje formalnie, to mówi twój Jaśkowski. No tylko, że wiesz, tylko, że co możemy zaproponować w zamian w sytuacji, kiedy mamy w narodzie dumną grupę, która będzie was dymała, jak was PiS nie wydymał, tak? Gdzie mamy ludzi, którzy naprawdę nie mają najmniejszej, nie wiem jak to nazwać, najmniejszych skrupułów, żeby po prostu wykorzystać naiwność drugiego człowieka w ramach wolności, która jest ci oferowana. Jeszcze co do samej edukacji, to pamiętam sytuację ze szkoły podstawowej, nie pamiętam dokładnie natomiast, czego dokładnie to dotyczyło. Czegoś, co się ocierało na pewno o przestępstwo, bo i była policja, i były rozmowy po prostu z każdym, kto mógł coś wiedzieć w pokoju nauczycielskim, tak jeden na jednego. I pamiętam jak usiadłem właśnie ze swoją wychowawczynią, panią Bożenką, panią Bożenkę bardzo pozdrawiam. No i to znaczy mieliśmy podejrzenia, kto to zrobił, ale nie miałem, powiedzmy, nie pamiętam, o co poszło, nieważne, dobra, spróbuję to jakoś sensownie wytłumaczyć. I pani Bożenka powiedziała mi wówczas, powiedz nam, kto to zrobił, bo i tak się dowiemy, kto to zrobił. A tak wiesz, tak na początku cały zesrany, a potem, no ale o czym pani mówi? Jeżeli i tak się dowiecie, kto to zrobił, to pewnie już wiecie, kto to zrobił, więc po co mnie tutaj maglować? A z ty gówniarzu, nie, to skurwo, z rodzicami ją tu porozmawiam. No ale to było bez sensu, to co pani powiedziała, o chuj pani chodzi, kurwa. Wiesz, i tak cię uderzy ten problem, bo wiesz, bo obsujesz z taką patologią, tak? No i jesteś przyzwyczajony do tego, że jeżeli wchodzi ci jakiś temat, no to rozmawiasz tak jak z tą patologią, bo jesteś do tego przyzwyczajony, bo sorry, ale nie mamy takiej energii, że jeżeli ktoś pracuje z ludźmi, czy to będzie pani w żabce, czy to będzie sędzia, czy to będzie adwokat, czy to będzie policjant, żeby oni ciebie nagle wyjątkowo traktowali, bo ty jesteś wyjątkowym człowiekiem. No jesteś wyjątkowym człowiekiem, ale świata to gówno obchodzi.
0: No, mi się wydaje, że musi pewne pokolenie niestety wymrzeć. To brutalnie brzmi, to tak, ale to coraz częściej takie głosy się pojawiają, że pewne pokolenie musi wymrzeć, żeby to było lepiej. Pewne post, takie komunistyczne naleciałości muszą wyparować z ludzi. W ogóle jest też takie dziwne zjawisko, że im jesteś bardziej taki żulowaty, im się gorzej odnosisz do innych, im mniej się starasz, nie pracujesz, roszczeniowy jesteś, tym bardziej te różne osoby związane z różnymi instytucjami zapomogowymi, z sądem, z policją, bardziej do ciebie tak się odnoszą miło i tak tiu, tiu, tiu. Przykładem może być Krzysztof Kononowicz, do którego jak tam przychodzi czy straż, czy policja, to zawsze tacy mili, panie Krzyśku, a on ich tam, wiesz, torcuje, ja nie muszę, to tu gnienocha, a w ogóle już mi tu wypaszli mi, a oni, panie Krzyśku, tu. Ja słyszałem też takie opowieści od znajomego, co pracował w jakimś urzędzie pracy czy coś, przychodzi pan Żul i wiesz, i pod siebie, nie? A oni tam ze szmatką, wiesz. No to tak, może tędy droga po prostu. Może zacznę chodzić taki obdarty, wiesz, narobię na rękę, rzucę w policjanta coś, a on, no panie Krawcze, to proszę się nie denerwować, naprawdę, my musimy, my jesteśmy od tego, żeby panu pomóc. A ja wynocham i w papę mu tam, wiesz. Będą mili dla mnie wtedy.
1: Znaczy, nie wiem, no ja prywatnie nigdy się nie spotkałem z tym, żebym został niemiło potraktowany. Raczej nie. Przynajmniej w takim moim dorosłym, świadomym życiu mi się nie zdarzyło, żeby mnie jakaś instytucja państwowa potraktowała w sposób nieuczciwy, mimo że parę dziwnych incydentów w życiu miałem. No bo to też, wiesz, to też jeżeli byśmy wszystkich traktowali... No nie wiem, no tutaj by trzeba było zapytać kogoś, kto pracuje, nie wiem, jako oficer dyżurny, albo w pomocy społecznej, albo właśnie w jakimś urzędzie pracy, bo ci ludzie by pewnie byli w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego w ten sposób się zachowują, dlaczego ten pan Żul, który jest tutaj roszczeniowy i który chce coś tutaj załatwić, no to go tak tutaj traktujemy. No urzędnik jest od tego, żeby pomagać, tak? Przynajmniej powinien od tego być. Jeżeli sobie pojedziesz do takiej Irlandii, a w Irlandii byłeś, więc nie wiem, czy się spotkałeś z urzędnikami, ale profesor Leniuch na pewno to mówił zarówno w telefonach swoich, jak i na swoim podcaście. No to wiesz, no to urzędnik jest kimś, kto ma ci pomóc w sprawie urzędowej, tak? I nawet jeżeli jesteś burakiem, no to nie wiem, no może cię po prostu matka po pysku nie wytrzaskała, kiedy byłeś mały, tak? No ale to nie zmienia faktu, że twoim obowiązkiem jest sprawić, żeby ci było jednak, żeby twoja sprawa była załatwiona.
0: No, w Irlandii się spotkałem z bardzo miłym przyjęciem. No tam chyba to taki dziwny kraj, że tam się traktuje wszystkich miło i pomóc się chce. A u nas, jak jesteś zaradny, jak coś chcesz od życia, jak coś robisz, no to tak masz gorzej właśnie niż ten, któremu się nic nie chce, który wszystko olewa, jest roszczeniowy. Takie mam wrażenie, niestety. No. Wiesz, ile razy słyszałem od policjantów tekst w stylu zajebać ci? No już kilka razy w życiu słyszałem, co najmniej. Od komorników też nic mnie dobrego nie spotkało i windykatorów. Bardzo nieuprzejmi, nachalni ludzie, którzy potrafią do ciebie dzwonić. Ty, no swego czasu do mnie komornik dzwonił 3 razy dziennie, o 6 rano, o 22. I wiesz,
1: a to był komornik czy windykator?
0: Windykator oczywiście.
1: No właśnie.
0: Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że windykatorek to jest takie, wiesz, takie gówno, takie małe gówienko, na które można plunąć i się bałem, nie? I myślałem, że to jest ktoś. A to, słuchajcie, jak do was dzwoni windykator, to jest... To możecie go potraktować, nie wiem, jak kontrolera w autobusie w sumie.
1: No, coś koło tego. Natomiast wiesz, no tutaj może, nie wiem, może ci się tutaj właśnie zmapowało to na komornika, gdzie komornik sądowy jest po prostu zawodem, który jest zajebiście mocno regulowany. To jest osoba, która ma pewne prawa, ma pewne obowiązki, ale wie też bardzo dobrze, czego mu nie wolno. I oczywiście można zaraz wyciągnąć, że tutaj były jakieś przykłady, że komornik zlicytował samochód, który nie należał do dłużnika. No ale to będzie jakieś tam jedno zgniłe jabłko w całym tym wszystkim czymś, tak? No wyobraź sobie, tak, wiesz, z drugiej strony patrząc, tak, jeżeli nie wiem, jeżeli masz, nie wiem, tam 20-centymetrowy samochód służbowy, zarabiasz sobie 20 tysięcy złotych na rękę, dokonujesz pewnej inwestycji, czy nie wiem, komuś pożyczasz, nie wiem, no choćby tam pożyczasz 40 tysięcy, co jest dla ciebie może takie, wiesz, może ani to splunąć, ani nie, no ale to nie jest jakaś taka kwota całkowicie pomijalna, no i ta osoba zwyczajnie, która obiecała ci, że ci te pieniądze odda, no to tych pieniędzy ci nie oddaje. No to co, tylko dlatego, że ci się lepiej udało w życiu i że zarabiasz więcej, to powinieneś tutaj mu brudne skarpety całować i się tutaj dawać ruchać? Jaka tutaj jest wina twoja, że ci się udało w życiu? No i właśnie komornik sądowy jest kimś, kto może sobie wejść do systemu Ogniwo, zobaczyć, gdzie twój dłużnik ma swoje pieniądze, gdzie ma konta w banku, no i zwyczajnie je zająć i ci je zwrócić.
0: No, przypomina mi się oczywiście, jak mi komorniczka naliczyła 2000 zł za zwindykowanie 50 zł. I nie oczekuj ode mnie, że ja będę miał jakikolwiek szacunek do jakichkolwiek polskich instytucji państwowych.
1: No, ale to znowu, kurde, no mnie też...
0: Wiem, jedno zgniłe jajo, tylko że całe życie napotykam... Ja w ogóle mam przeczucie takie, że mnie to państwo w końcu dojedzie, wiesz? Że ja wyląduję na bruku, w pierdlu, gdzieś po prostu, w końcu mnie dojadą. To jest mój najgorszy wróg. Ja tych ludzi nienawidzę, po prostu, wiesz? Komornika, policjanta, sędziego. To są dla mnie... Tacy ludzie, nie wiem, jak z jakiejś baśni, tacy, co przychodzą na koniach, ci zabierają, wiesz, wszystko, palą ci chatę. To są dla mnie tacy ludzie.
1: No dobra, no to wyobraźmy sobie świat bez nich.
0: O, ja się rozmarzyłem, kurwa. Ale fajnie by było.
1: No i wtedy krawiec sobie wychodzi na ulicę, żeby sobie kupić bułki, a podjeżdża, podchodzi do ciebie dwóch dresów. Zoję, bo ci wpierdol, skurwysynu. Chodź tutaj, kupisz mi dwa harnasie i dasz 500 zł. Ale ja mam wszystko na karcie. Nieważne, to wypłacisz albo ci połamiemy żebra. No.
0: Stary, mógłbym sobie w takim świecie nosić po prostu broń i się bronić.
1: I myślisz, że tych, którzy zarabiają na oszustwach i wymuszeniach, nie stać by było na broń na przykład lepszą? Albo żeby, nie wiem, żeby jeden do ciebie podszedł, a drugi ubezpieczał?
0: Ja wybieram właśnie taki świat. W 100% jestem przekonany, żeby mi się lepiej żyło w świecie, w którym mógłbym sam o sobie decydować, robić co chcę, nie przejmowałbym się ciągle, czy nie złamie prawa. Wiesz, ja dzisiaj też do mnie podchodzi paru dresów, też byłem skrojony na ulicy, niczym się to nie różni, a pójdę na policję, to nic nie wykryją, nic nie zrobią, jestem tego pewien. I jeszcze będzie mnie to kosztowało jakieś sądzenie się. Ja jestem za światem anarchii. Lepiej by mi się żyło, zdecydowanie.
1: No tutaj Juicy słusznie zaznacza na czacie Meksyk, Brazylia, czyli chociaż ostatnio historia, gdzie zorganizowano obławę na syna El Chapo. No i doszło do regularnych, militarnych walk w miasteczku. Do tego stopnia, że no tutaj policja, tylko nie wiemy, czy oni byli przykupieni, czy przekupieni, czy po prostu do jakiegoś policjanta powiedzieli i albo go wypuścisz, albo ta twoja rodzinka, którą masz w swoim domu na swojej El Muerte 4 mieszkania 2, no to mamy tam dwóch kolesi, którzy zabiją twoje 10-letnie córki.
0: Przede wszystkim, mój drogi, gdybyśmy żyli w anarchii, miałbym dwa razy więcej pieniędzy. Byłoby mnie stać na różne fajne rzeczy. Mógłbym sobie kupić ochronę pewnie, jakby mi państwo przez całe życie nie zabierało połowy albo i więcej moich pieniędzy. Wiesz, ile ja wydałem na państwo? Na różne, jak prowadziłem działalność, nie? Działalność prowadziłem, agencję miałem interaktywną. Zawsze te podatki, opłaty, ZUS-y, SRUS-y, kary. Wiesz, ja bym był bogaty, nie musiałbym na emeryturę płacić, bym se zbierał, żyłbym jak pan po prostu. Kupiłbym se bazukę, samolot. Stary, o czym ty mówisz w ogóle? Precz z państwem, walić no. w system jak w bęben trzeba i go niszczyć po prostu, bo to jest najgorsze zło.
1: No okej, okay. Czyli jeżeli byśmy, bo tutaj co do samej działalności, co do podatków i wszystkich tych składek, po prostu krew mnie zalewa. Logowałem się jakiś czas temu do ZUS-u, bo dość była intensywna rozmowa niedawno u nas w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. No i wiesz, i już na moją emeryturę, a mam 32 lata, mam odłożone 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych, których nigdy kurwa nie zobaczę.
0: Dostaniesz emeryturę tam 1000 złotych i prędzej zemrzesz niż wykorzystasz z tych 70 tysięcy 1/10 w ogóle.
1: No tak. No nie twierdzę, że to jest zdrowe, tylko że wiesz, tylko że jeżeli się wypniemy na instytucje państwowe typu policja i wojsko, no to jaki masz gwarant, że nie wiem, podpiszesz z kimś jakąś tam umowę, no i on ci, nie wiem, zapłaci fałszywymi pieniędzmi albo w ogóle ci nie zapłaci, a nie wiem, wyślę 4 zbirów, bo będzie bogatszy, więc ciebie stać na 2 zbirów, jego będzie stać na 4 zbirów, podjedzie, przystawi ci pistolet do głowy, no krawiec, wyskakuj z tego, z księgi znaku i tutaj nie dostaniesz żadnych pieniędzy i praca została wykonana i nie ma nic, co cię będzie tutaj w jakiś sposób chroniło.
0: Wydaje mi się, że zbyt często się demonizuje takie państwo anarchistyczne. Były takie, ja ciągle muszę sobie przypomnieć, muszę wyszukać, co to było za miejsce, w którym się udało stworzyć taką enklawę bez państwa, bez władz i to wszystko działało, stary. I tam jeździły tramwaje, wiesz, były sklepy, wszystko było. A nam się wydaje, że to tak naprawdę może być tak, że to państwo, ten system generuje różne mafie. Słuchaj, gdyby środki psychoaktywne były legalne, już by, wiesz, połowy mafii by nie było, nie?
1: No tak, no oczywiście. Tak samo jak w momencie, kiedy wprowadzono prohibicję na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, no to by nie powstała Al Capone, to by nie powstały właśnie mafie bimbrownicze. No bo jeżeli coś zaczynamy reglamentować, no to wtedy wiadomo, że się pojawia, drugi obieg. No ale wiesz, to coś takiego, taka utopia, tak, mogłaby się zdarzyć w jakimś małym społeczeństwie. Oczywiście, to może się udać. Ja pamiętam taką rozmowę z moim znajomym jeszcze z czasów internatu, który był zadeklarowanym pancurem, anarchistą, który mnie trochę tym zaraził, gdzie sami chodziliśmy, zrywaliśmy plakaty wyborcze w ramach naszego prawda, sprzeciwu wobec wszystkiego. No i tak miałem z nim, no może nie do końca podobną, ale mniej więcej właśnie rozmowę, że no sorry stary, ale anarchia nie ma sensu, bo prędzej czy później ktoś wykorzysta ten nadmiar wolności tylko i wyłącznie po to, żeby zdominować wszystkich wokół, tak? I będziemy mieli apartheid, będziemy mieli Liberię, będziemy mieli Somalię. No tak, tylko że w tym moim idealnym państwie anarchistycznym wszyscy by byli pacyfistami.
0: Właśnie jakoś tak to o dziwo nie działa. Tworzą się po prostu jakieś rady. Te rady kontrolują bardzo wiele aspektów życia codziennego. Jakoś tak nie powstają zaraz jakieś mafie, nie chodzą bandyci po ulicach. Wiesz, do tej całej mafii związanej z prawem narzuconym przez system w związku właśnie z bronią, z narkotykami, których nie wolno, nic ci nie wolno. Dodajmy sobie jeszcze te mafie wyłudzające jakieś waty, mafie, które jakieś burdelowe, ale tego wszystkiego by nie było, bo każdy mógłby sobie być dziwką, prostytutką, każdy może mieć broń i nagle nie ma kto robić tu jakichś lewych interesów na tym. Nie ma kto przemycać broni, bo nie trzeba. Nie ma kto ci, wiesz, narkotyków w ciemnej uliczce sprzedawać jakichś przeżenionych, tylko masz dobrej jakości. I tak dalej, nie? Od czasu do czasu się zdarzy jakiś świr, bandyta, ale to jest jakiś promil w porównaniu do tego bandyctwa i tych mafii, które generuje system właśnie państwowy.
1: No ale mimo wszystko zauważ, że już pomijając nasze naleciałości kulturowe, bardzo łatwo mogliśmy to zrobić, kiedy kolonizowaliśmy Australię, kiedy kolonizowaliśmy Amerykę Północną i Południową. Mieliśmy okazję do tego, żeby zrobić właśnie takie państwo idealne, no i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dawno, dawno temu tak mniej więcej wyglądało. Im ktoś bardziej się zapuścił na zachód, no to jeżeli przeżył, jeżeli sobie poradził z kobrami, skorpionami, z grzechotnikami i skorpionami, no to wtedy sobie mógł postawić płotek, gdzie tylko mu się podobało. No, ale prędzej czy później właśnie dochodzi do tego, że wiesz, że dochodzi do takiej totalnej anarchii, że wszyscy mogą robić co tylko chcą i kto wtedy będzie miał najwięcej siły? Najwięcej siły będzie miał ten, co będzie miał najwięcej pieniędzy, więc konsekwentnie będzie miał najwięcej broni, będzie mógł się z broni najechać, będzie mógł sobie zrzucić na ciebie bombę atomową, którą kupił na wolnym rynku. I tyle, tak? I po prostu, wiesz, no, to, to parę razy już ładnie zostało sparodiowane, że nawet w takiej anarchii prędzej czy później zauważasz, że jednak dobrze jest, żebyśmy od czasu do czasu, żebyśmy jednak zrzucili na kogoś ten obowiązek dbania właśnie o drogi, o chodniki, o to, żeby było mniej więcej bezpiecznie. No kto o tym będzie decydował? No to od czasu do czasu będziemy wybierali kogoś sobie z pomiędzy siebie, no i żeby nie było tak, że, kto, że temu komuś po wyborze odbiło, no to wtedy będzie miał zwyczajnie kadencję, tak? No i wiesz, na całej historii, całego świata, wszystkich krajów razem wziętych, nie było jeszcze ani jednego systemu, który faktycznie by zadziałał w ten sposób i się utrzymał. Nawet ten przykład, o którym mówisz, tego miasta, nie twierdzę, że ono się nie zdarzyło, bo pewnie miało szansę się zdarzyć, że tam jeździły tramwaje, no to powiedz mi, dlaczego nie pamiętasz, jak ono się nazywa? Dlaczego tego kraju teraz nie ma jako Zielonej Wyspie podczas na tle całego naszego skurwionego społeczeństwa?
0: Bo jakieś państwo potem tam wpadło i rozpierdoliło to wszystko. Żyli se ludzie spokojnie, ale systemowi się bardzo nie podoba, jak jest, wiesz, takie, jak takie coś się dzieje, nie? A nie pamiętam, bo wielu rzeczy nie pamiętam. No, oglądałem sobie dokument o anarchii, a anarchia ma różne odcienie, wiesz, te bardziej lewicowe, to tam troszkę oczekuje się od uczestników takiego systemu, takiej mentalności, wiesz, lewicowej, że się dzielą, że nie ma takiego materializmu, no i można sobie z tego kpić, ale to też jest jakaś droga, która być może by mi nawet odpowiadała, ja nie potrzebuję dużo. Ja bym być może był zadowolony w takim świecie, gdzie po prostu miałbym tyle, żeby mi się fajnie, wygodnie żyło i wcale nie ciągnęłoby mnie do tego, nie byłbym zły, że nie jeżdżę sobie, wiesz, Lamborghini, czy że nie mam pięknej chaty. Po prostu wykonywałbym sobie jakąś skromną pracę, żyłbym sobie tak po Bożemu troszkę i byłoby fajnie i może byłoby dużo lepiej niż w takim kapitalistycznym piekle, bo kapitalizm coraz bardziej mi się jawi jako jednak coś takiego bardzo niefajnego, wiesz? Może lewaczeję po prostu, może jestem zrażony trochę, ale ta pogoń, wiesz, ten materializm, ten to takie sprowadzanie wszystkiego do pieniądza, to nie jest zdrowe, bo pomyśl, czy przyjemnie ci się przebywa z takimi ludźmi, którzy na przykład, co byś im nie powiedział, to zawsze wszystko do pieniędzy ci sprowadzają. A ile można zarobić? A jest z tego pieniądz? A to gówno, to się na tym nie zarobi. No to chyba nie chciałbyś z takimi ludźmi żyć, nie? A można to przyrównać właśnie do systemu kapitalistycznego.
1: Ale wiesz co, to trochę upraszczasz, bo mimo wszystko kojarzy mi się, jest na Netflixie taki serial, teraz jest drugi sezon, Fastest Car, gdzie jest organizowany wyścig na 1/4 mili, gdzie występuje zawsze czterech kierowców, gdzie jeden właśnie ma jakiś taki stokowy, jakiegoś właśnie Ferrari la Ferrari albo jakiegoś McLarena, jakiś taki, wiesz, turbo samochód, który on jest zajebisty w momencie, kiedy go kupujesz. I oprócz tego jest innych trzech konkurentów, którzy mają takie składaki, w które tam włożyli jakieś gówniane grosze, ale włożyli też to bardzo dużo pasji. Ale to i tam właśnie chyba w pierwszym odcinku drugiego sezonu pojawia się taki koleś, który się dorobił na wykładach motywacyjnych, który mówi, że o, ja kiedyś tam jebałem heroinę i skoro ja kiedyś i teraz jestem milionerem, więc ty też możesz to zrobić i jeżeli by ci się, wiesz, i to jest tylko twój wybór. I pod koniec tego odcinka właśnie, kiedy najpierw jest, odcinek jest zbudowany w ten sposób, że najpierw poznajemy historię tych wszystkich ludzi, jak oni się zainteresowali na przykład ściganiem, motoryzacją, co ich w życiu napędza. Właśnie dochodzi krótko przed wyścigiem do kłótni kolesia, który mówi, ale kurde, słuchaj, ja mam tutaj kochającą rodzinę, mam wspaniałą dwójkę dzieci, mam wspaniałą żonę, mam super teściową i wiesz, i mi nie zależy na tych twoich milionach. No tylko, że to jest właśnie taki jeden wypierdek, który niszczy ten cały, który nie może odpowiadać za wszystkich kapitalistów, których mamy na świecie. No sam jestem kapitalistą, sam całkiem dobrze sobie żyję i sobie nie wyobrażam sytuacji, w której musiałbym się zadowolić czymś mniej, bo całkiem sporo wkładam w rozwój świata, w rozwój społeczeństwa i nie będzie mi żaden untermensch hodowlany mówił, że ja powinienem z tego zrezygnować, bo on ma dla mnie lepszą wizję życia i dlatego jestem, no tutaj wolnościowcem, więc jeżeli anarchiści macie oczywiście pełne do tego prawo, żeby sobie, nie wiem, kupić jakąś wyspę na Morzu Śródziemnym albo gdzieś indziej i zrobić sobie taką swoją utopię, no ale to kurwa wreszcie po prostu zróbcie, a nie wpieprzajcie się ludziom, którzy chcą być godnie wynagradzani za swoje umiejętności. Bo wiesz, bo wtedy kiedyś krawiec do ciebie przyjdzie, człowiek, który stwierdzi, że jemu jest wygodnie żyć w chatce z gówna i ty masz dom drewniany, więc to trzeba rozłożyć i przerobić na łodzie i ty będziesz żył razem z nami w chatce z gówna.
0: Ale wiesz co, w tych dokumentach, co sobie ostatnio oglądałem o anarchizmie, wynikało z nich, że był taki czas, że spora część świata jakby była zarażona tą ideą, takim szeroko rozumianym anarchizmem, który właśnie ma te różne swoje odmiany. Powstawały eksperymentalne szkoły, gdzie zupełnie inna edukacja była. Powstawały, wiesz, te miasta anarchistyczne, które funkcjonowały świetnie, że to było po prostu bardzo rozpowszechnione, ale się w pewnym momencie skończyło i dzisiaj nie zostało już z tego wiele. Po prostu zmieniły się czasy, zmieniła się moda, zmienił się trend, a tak naprawdę, wiesz, też mówiąc o tym kapitalizmie, u nas w Polsce na przykład nie ma kapitalizmu, bo kapitalizm, gdyby był, to by się... Ja kapitalizm to rozumiem, my mamy korporacjonizm, a kapitalizm to by był, gdyby były dobre warunki do prowadzenia działalności, gdyby ten, kto prowadzi sklepik, miał fajnie, a nie, że zawsze zyskują korporacje, molochy i tak dalej. Mamy korporacjonizm, a nie kapitalizm, a to są jakby chyba dwie różne sprawy, nie?
1: Wiesz co, nie do końca, bo jeżeli jesteś jakimś fajnym startupem, jeżeli sobie, nie wiem, się założyłeś w jakimś inkubatorze przedsiębiorczości, dzięki czemu zamiast tam płacić 2000 zł miesięcznie samych takich kosztów, nawet jeżeli byś nie miał żadnych dochodów, to te 2000 musisz odłożyć, no to tam płacisz 135 i masz tutaj jeszcze dodatkowo od aniołów biznesu jakiś lokal, dostęp do internetu, jakiś podstawowy sprzęt, ktoś w ciebie inwestuje, no i potem się pojawia korporacja, która tak patrzy: ej, ty robisz zajebistą rzecz. Wiesz co, ja ci dam 4 miliony za to, żebyś mi sprzedał swój pomysł. Więc co jest w tym złego, że to się w ten sposób agreguje? To jest dobrowolna umowa. To jest dobrowolna umowa. Jeżeli wychodzisz na giełdę i wypuszczasz więcej niż 50% swoich akcji, no to jest dobrowolny akt z twojej strony, że jesteś gotów się wyprzedać. Więc wiesz, więc to jest dobrowolna rzecz, którą robią prezesi tych firm. Oczywiście zgodzę się, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest do dupy i jest bardzo męczące. Wiem, bo sam też miałem. A jest zwyczajnie męczące i wróciłem na przyjemne łono etatu, gdzie co prawda zarabiam proporcjonalnie mniej, ale przynajmniej mam coś takiego jak urlopy, jak zwolnienia lekarskie, jak stabilność zatrudnienia, to, że nie muszę się przejmować o to, żeby zdobyć klienta, to, że się nie muszę przejmować, czy ktoś mi nie zapłaci faktury, czy nie zapłaci, bo mój pracodawca mi płaci w terminie, a nawet jeżeli by mi nie płacił w terminie, to wtedy wiem, że mogę iść do sądu pracy i wiem, że wtedy za darmo będzie mnie reprezentował i że wtedy pracodawca będzie miał przejebane, więc demonizujesz, strasznie demonizujesz.
0: Nie demonizuję, tylko też rozmawiam sobie z różnymi ludźmi. Na przykład ostatnio rozmawiałem, nie zdradzę tutaj o kogo chodzi, oczywiście, z człowiekiem, który sobie mieszka w USA, który swego czasu prowadził nieformalną aptekę, gdzie oferował ludziom fajne różne wynalazki ziołowe na przykład i pomagał ludziom w ten sposób, dobrej jakości, wszystko na najwyższej jakości. Wkroczyło korpo, dali ceny poniżej cen wyprodukowania w celu takim jak zawsze, żeby zniszczyć. No i wysiudali człowieka i teraz wozi dzieci niepełnosprawne autobusem do przedszkoli i skończył z tym interesem i teraz korpo pewnie sprzedają jakieś gówna wytanione, przerzedzone, przeżenione i już drogo, bo wykończyli konkurencję. Tak działają korporacje. Takich historii już parę słyszałem od ludzi i wiesz, i zawsze tak to się kończy dziwnym trafem, że w korporacji nigdy nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnej empatii, nie ma tak, jeśli jest jakieś myślenie o tym, jak dobrze zrobić drugiemu człowiekowi, to zaraz zaczyna się myślenie, ale jak mu zrobić dobrze, żeby zoptymalizować koszta i mu jednak gówno jakieś dać najtańsze, ale żeby on myślał, że to jest dobre. To jest po prostu dramat, wiesz? Ja nie imponuje mi to jakoś i nie widzę w tym jakiegoś czegoś, nie widzę tutaj tej właściwej drogi, wiesz?
1: Tylko, że wiesz, tylko, że w obecnej sytuacji, w obecnej demokracji, na którą też pluję, bo nie jest to absolutnie mój ulubiony system, no mamy coś takiego jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nawet jeżeli, nie wiem, nawet jeżeli splajtujesz, to jest przynajmniej cień szansy, że wiesz, że ta korporacja prędzej czy później zapłaci za to, że zniszczyła ci biznes. Co prawda to będzie jakaś jałmużna dla ciebie, ale przynajmniej będzie jakieś takie cokolwiek. A w sytuacji świata anarchistycznego, gdzie nie ma żadnych regulacji, no to sobie wyobraź, jakby te korporacje sobie kopytkowały od lewa do prawa, jak wielką wolność by miały, jak bardzo mogłyby spojrzeć, że no tutaj jest taka firma, agencja interaktywna Krawiec Incorporated, ale wiem tutaj, bo się dowiedziałem, bo dałem 200 zł tutaj pani, która mu wynajmuje biuro i wiem, że on nie będzie miał na ten, także nie będzie miał na czynsz, także jeżeli mu nie zapłacimy za fakturę przez 3 miesiące, to wtedy on umrze.
0: A nie wiem, jakieś strasznie zawikłane są te twoje różne takie opowieści, wytłumaczenia. Ja tak nie rozumiem, wiesz. Ja myślę prosto. Tu widzę dobrego, fajnego, empatycznego człowieka, który robi coś z sercem, z pasją, a tu widzę po prostu skurwysynów, którzy wszystko psują. I dla mnie się do tego to sprowadza. Ty mi możesz tam opowiadać jakieś, wiesz, przykłady podawać dziwne, analizować tutaj, odwracać kota ogonem. Nie przekonasz mnie, stary. No tak,
1: nie, dobra, ale
0: ja nawet,
1: dobra.
0: Ja nawet nie do końca rozumiem, o czym ty mówisz. Ciężko mi się skupić. To jest takie zawikłane. Wiesz, jak coś się da prosto wytłumaczyć, to do mnie to bardziej przemawia, tak w dwóch słowach, nie? A jak zaczynasz tu jakieś opowiadać, jeszcze jakieś dygresje i przykłady z jakieś kosmiczne...
1: Dobra.
0: Nie rozumiem w ogóle, o czym do mnie mówisz, człowieku.
1: Dobra, nie było sprawy. W dwóch słowach. Korporacje oraz anarchizm. W jaki sposób funkcjonowałyby korporacje w anarchizmie? Bo przecież nie możemy zdelegalizować korporacji, nie możemy zdelegalizować akumulowania dobrobytu. To by było Eldorado dla korporacji.
0: Może by coś takiego nie powstawało w ogóle, a jakby powstawało, to by było tworem jakimś ciałem obcym w ogóle. Nie wiem, ja sobie tak nie wyobrażam jakoś. Nie wiem, czy wiesz, no mamy, muszę jeszcze raz sobie przeglądnąć te dokumenty o anarchizmie, ale ja tam nie widziałem takich przykładów, takich problemów. Ty wymyślasz po prostu chyba takie problemy, których wiesz, które nie powstają być może, nie?
1: To znaczy, nie powstała żadna kultura anarchistyczna, to znaczy nie powstało żadne istniejące współcześnie społeczeństwo anarchistyczne, więc no tutaj te przykłady są tak samo z dupy jak każde inne, ale dlaczego miałoby to się nie zawiązać? Dlaczego nie miałby powstać, dlaczego w anarchizmie nie miałyby powstać korporacje? One by miały jeszcze większą wolność, korzystając z tej wolności obywatelskiej, mogłyby sobie, nie wiem, wysrywać więcej amoniaku i rtęci do atmosfery, mogłyby, nie wiem, zatrudniać ludzi za 3,20, bo akurat trafili sobie na jakichś frajerów, których łatwo wydymać i dla nich to będzie no, możliwość włożenia czegoś do garnka.
0: Dziwnym, to mi się anarchia kojarzy, wiesz, z jakąś komuną, z jakąś zabawą, ludzie sobie żyją prostym życiem. Gdzie tam jest jakaś kumulacja nagle kapitału, że powstaje ci korporacja, która zaczyna wszystkim sterować? Ludzie by tego w ogóle, tego nie chcą tam, tego nie przyjmują, jak nie dążą do tego tak jakby, nie? No sam byłeś panczurem. No to chyba to środowisko znasz świetnie i tam były jakieś ciągoty, żeby nagle coś kumulować, żeby się wzbogacić? Chyba nie, nie?
1: No nie, ale to były bardzo małe społeczeństwa. Tak samo mamy prężnie żyjące społeczeństwa Amiszów w Stanach Zjednoczonych, którzy sobie radzą bez elektryczności, no, którzy radzą sobie bez telefonów komórkowych, ale to są bardzo małe komórki społeczne. To jest kilkaset osób góra.
0: Ale świadomość może też pozostawać mniej więcej na poziomie właśnie takim, nawet przy jakichś większych tworach społecznych.
1: Wiesz, wszystko się prędzej czy później sprowadzi do tego, kto będzie miał taniej ziemniaki sprzedać. A więc jeżeli jesteś sobie rolnikiem, który ma jeden hektar i robisz sobie, nie wiem, masz tego swojego Ursusa, masz tam jakieś swoje kombajny, masz tam swoją stodółkę, to jeżeli masz ten jeden hektar, to dla ciebie dużo drożej będzie wyprodukować ten jeden kilogram ziemniaka niż dla jakiegoś takiego konglomeratu, bo twoi sąsiedzi z wioski się zgadali, no i podzielili się swoimi dobrami, podzielili się swoimi umiejętnościami oraz podzielili się odpowiedzialnością, no i mają 100 hektarów. No i mają te swoje ciągniki i wystartowali z tego samego mniej więcej pułapu, tylko że robią to wspólnie, więc robią to taniej. Więc to od nich będą kupowane ziemniaki, a nie od twojego małego gospodarcewka.
0: Wydaje mi się, że to nie przekroczy po prostu pewnego, wiesz, progu, pewnego levelu, nie? Owszem, ludzie się będą jednoczyć, gromadzić w jakieś grupy, łączyć, ale to nigdy nie pójdzie w tym kierunku, nie? I że chyba jest takie zjawisko trochę polegające na tym, że ty na to wszystko patrzysz i oceniasz z perspektywy właśnie kapitalisty, to tak jakby, wiesz, ktoś żyjący w Korei tutaj patrzył na

0: potrafisz zrobić, no ale w momencie, kiedy byś się skumał z kilkoma innymi osobami i założył firmę, tak, agencję interaktywną, gdzie ktoś tam się zna na WordPressie, ktoś tam się zna na HTML-u i CSS-ie, ktoś tam ma jakiś zajebisty drink do sztuki, no to wtedy trzy osoby są w stanie wyprodukować więcej niż razem, niż trzy osoby, które będą pracowały pojedynczo, tak czy nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej. I to będzie zawsze krawiec team, a nie urośnie to nigdy w jakąś korporację, nigdy.
0: A dlaczego miałoby nie urosnąć?
1: No bo nie, po prostu tak się nigdy nie stanie. To będzie krawiec team, a w najlepszym przypadku krawiec software, i gdzie będzie 10 osób, a nie 3, ale nigdy nie będzie jakiejś tutaj, wiesz, monopolii, tworzenia się monopolii, jakiejś kumulacji wielkiego kapitału, jakiegoś rozrostu. Nie będzie, bo nigdy mi to nie przyjdzie do głowy. To jest właśnie inna świadomość. Ty nie masz świadomości, masz złe wibracje po prostu.
0: No dobra, ale zgodzimy się, że 300 osób zrobi więcej wspólnie niż 10 30-osobowych zespołów.
1: Ale to jest taki, wiesz, przykład taki, który nigdy nie będzie, nigdy nie zaistnieje, nie? Ty sobie możesz go na papierze rozpisać.
0: Ale ja ci tłumaczę, skąd się wzięły korporacje. One wszystkie były kiedyś garażowymi firmami.
1: No ale żeby... No pewnie jest tak, żeby powstawały korporacje, muszą być ku temu sprzyjające warunki i system odpowiedni, właśnie taki kapitalistyczny.
0: Znaczy się, no nie do
1: znaczy,
0: końca, bo...
1: Wiesz, to trochę jak z roślinką, która ci nigdy nie wyrośnie w niesprzyjającym dla siebie środowisku, nie? Tak po prostu. A ty zakładasz nagle, że ta roślinka wyrośnie ogromniasta, ale nie bierzesz pod uwagę, że środowisko w ogóle, wiesz, nie sprzyja temu i że to się nigdy nie stanie.
0: No ale korporacje nie powstały z powietrza. Nikt nigdy nie obudził się pewnego dnia i nie stwierdził, no ja teraz sobie założę korporację, bo ja jestem tutaj ziutkiem, który sprzedaje marchew, tak? Nigdy tak nie było. One zawsze powstały skądś, z jakiejś właśnie akumulacji kapitału. To jest naturalny rozwój naszego społeczeństwa. Już nawet sięgając dużo dalej, sięgając do prehistorii, jeżeli mieliśmy dwa plemiona, które ze sobą konkurowały o teren, no to na czym lepiej wyjdą? Żeby sobie podkradały zasoby, żeby się zabijali nawzajem, czy żeby sobie, nie wiem, podzielili na przykład teren i albo się złączyli w jedno i zaczęli przyznawać swoim członkom społeczeństwa rolę?
1: Tomu chyba mi tu z pomocą idzie, pisze, uprawiasz tyle ziemniaków, ile potrzebujesz dla siebie i żeby wymienić się za inne rzeczy, których potrzebujesz ze społecznością. Potem dodaje, bo nie będzie menadżerów, wszyscy muszą pracować, a nie być kierownikami. Trzeba wypłaszczyć drabinę zatrudnienia. Takie rzeczy.
0: Się spóźniliśmy o jakieś 60 tysięcy lat z tym, ponieważ w momencie, kiedy zrezygnowaliśmy z trybu koczowniczego, z trybu nomadycznego i zaczęliśmy uprawiać rolę, no to wtedy zasiedliśmy i ktoś zaczął zarządzać. Bo faktycznie takie utopie się zdarzały w czasach, kiedy chodziliśmy od jednego pola do drugiego pola, od jednego lasu do drugiego lasu i od jednej jaskini do drugiej jaskini. No ale koniec końców, no okej, fajnie, nawet robisz tyle ziemniaków, żeby ci starczyło dla ciebie i twojej rodziny i ta rodzina będzie jadła przez cały rok, każdego dnia zupę ziemniaczaną, ziemniaki i frytki i potem pierogi z ziemniakami na przykład, tak? No okej, to może być twój pomysł na życie, on się może nawet uda. Tylko, że twój sąsiad Staszek, którego za bardzo nie lubisz, się zgadał z Henkiem i z Maćkiem i oni zrobili taką małą korporacyjkę trzyosobową, w której są w stanie wyprodukować te ziemniaki zwyczajnie taniej. I dlaczego w społeczeństwie anarchistycznym, dlaczego zakładasz, że nikomu nie wpadnie na pomysł, żeby coś takiego uruchomić? Dlaczego wszyscy mieliby uprawiać ziemniaki? Ja nie umiem uprawiać ziemniaków, jestem pieprzonym programistą.
1: To czemu, wiesz, no, w takim związku, w Związku Radzieckim pewne zjawiska nie miały prawa zaistnieć sobie, bo po prostu był zupełnie system ku temu niesprzyjający. A w ogóle wierzę, że to się zaczęło od anarchistów na początku, tylko że bolszewicy to wszystko spierdolili trochę, nie?
0: No tak, no to prawda.
1: To może gdyby nie ci bolszewicy, to byłby całkiem jakiś znośny i ciekawy twór by z tego wyszedł. Ciężko, czy nie możemy sobie wyobrazić takiego Związku Radzieckiego,

0: takiego, w którym nie ma tych wszystkich wypaczeń, w którym jest, w którym się udało po prostu jakoś stworzyć, wiesz, taki świat, w którym no właśnie nie ma korporacji, nie ma wyzysku, no i oczywiście no właśnie nie ma tego wszystkiego też, co niefajne było, mordowania ludzi za poglądy, inwigilacji wszechobecnej, służb i tak dalej, nie? I zsyłania na Sybir i tak dalej. Może by się to udało też na większą skalę. Ja nie mam takiej wiedzy, wiesz, dłużej, żeby tu jakoś argumentować sprawnie. Musiałbym się trochę doszkolić. Może zrobimy kiedyś audycję anarchizm kontra korporacje, wiesz. I wtedy
1: znaczy, wiesz, stary, ja też nie mam żadnej, ja też tutaj nie mam wiedzy w tym temacie, a przykład bolszewików jest bardzo dobry, no bo to też znowu, no gdyby nie ci cholerni bolszewicy, no to by się wszystko udało. No to jaką masz gwarancję, że w jakimkolwiek systemie bolszewicy się nie pojawią? Jeżeli by się nie pojawili bolszewicy, to by się pojawili, nie wiem, jacyś kaszliści albo ktoś inny, tak? Bo no, daje to przestrzeń do zrobienia takich brzydkich rzeczy.
0: No, nie wiem, trzeba by tutaj przeanalizować, wiesz, jak to wszystko tam ewoluowało i to, wiesz, jak do tego doszło, jakoś tak bardziej dogłębnie, a tymczasem Kuba do nas dołączył, bolszewik, może, halo?
2: Hej, wariaci, słychać mnie okej? Okay?
0: Cześć, słychać, no tak trochę jakbyś przez krótkofalówkę mówił agenta jakiegoś.
2: Ja dzwonię z samochodu, to dlatego tak właśnie jadę, bo musiałem kogoś tam odstrzelić, jak to agent, wiecie, nie?
0: Przyjąłem, over.
2: Misja udana, 1-0 dla mnie. A z tymi utopiami bardzo ciekawy koncept, tylko że mi się wydaje, że źle na to patrzycie, bo znowu tak trochę dyktatorsko, że to musi być jedna utopia. O to chodzi, że musi to być złożony koncept. I Ameryka jest super tego przykładem. Ja mieszkam w Virginii, wszystko jest układane. Jadę pół godziny i jest West Virginia i tam można sobie, nie wiem, dom zbudować i pozwoleń praktycznie nie trzeba. To ja przesadzam trochę, ale znam ludzi, którzy, nie wiem, odlewają konkret, jak się mówi konkret, cement,
1: beton.
2: Budują coś, no beton, cement i nie mają żadnego pozwolenia, jest taka wolna Amerykanka, nie? I mi się wydaje, że na tym polega właśnie, no, krawiec lubi mieć rzeczy niepoukładane w swojej kuchni, to wiem, a ja lubię porządek, nie? I teraz stworzenie utopii dla krawca i dla mnie jest niemożliwe. O to chodzi, żeby dać ludziom wybór, właśnie taki i ta lokalność ten wybór może dać, który będzie satysfakcjonował i jego, i mnie. Ktoś lubi żyć w Kalifornii, ktoś lubi, nie wiem, bardzo wyregulowane stany, jedzie sobie na południe. Ktoś lubi mniej wyregulowane, ale jedzie sobie na północ. I w tym jest cały taki motyw, a nie żeby komuś wymyślać utopię jedną. Tych utopii musi być, nie wiem, kilkadziesiąt, żeby dopasować nasze dziwne osobowości, przyzwyczajenia i zboczenia. Potrzeba? Zboczenia? O, nie, okej. Okay. Come on.
0: Ty, no słuchaj, coś w tym jest, co mówisz. Tutaj mi to odpowiada, taki właśnie, żeby było do wyboru różne światy. No to jest fajne, bo wtedy zmniejszamy ryzyko też, że nam ktoś zepsuje nasz świat, bo jak komuś nie odpowiada, to przeniesie się do świata obok, który jest bardziej kompatybilny i tam będzie sobie żył i też mniej tam psuł, bo trafi na środowisko takie, które jest z nim właśnie kompatybilne, nie? To
2: super,
0: sens,
2: no patrz tutaj, w Podkarpacie na przykład możemy sobie, nie wiem, kościół, zrobimy prawo, że to 3 km będzie duży kościół ze złotą kopułą, nie? A na przykład województwo zachodniopomorskie zrobimy sobie, nie wiem, ateistyczne, a w innym będziemy jakiegoś Molocha czcili. O to chodzi, żeby dać ludziom wybór i się przenoszą. Tutaj alkohol nielegalny, tutaj legalny, tu wszystko legalne i wtedy zobaczymy, komu się będzie lepiej żyło i wtedy, wiesz, no, ludzie mają prawo wierzyć w Boga, mają prawo, nie wiem, wysyłać dzieci do księdza i ja tego nigdy bym nie zrobił, no ale wiesz, też zabronić nikomu nie potrafię, no wiesz, no jak się ktoś uprze, to to robi różne pomyłki.
1: No, bardzo mądrze powiedziane, tylko że właśnie, wiesz, tylko w Stanach Zjednoczonych masz o tyle dobrze, że relokacja z jednego stanu do drugiego, żebyś się zabrał, spakował i przeprowadził do drugiego stanu, gdzie jest zupełnie inne prawo stanowe, jest zwyczajnie łatwa. My tego tutaj w Europie nie mamy, jest to ułatwiane oczywiście przez Unię Europejską, przez strefę Schengen, przez otwarte granice, tak? Też dążymy w pewien sposób do tego, tylko że wiesz, tylko że tutaj no nie jest taka jakaś właśnie nasza zaściankowość, no i nie ma opcji, żebyśmy, no niestety, no tak mamy skonstruowany ten system, że on w każdym województwie działa dokładnie tak samo.
2: Ale nawet Polskę można było podzielić spokojnie na takie 4 strefy, no na pewno na 2. Zresztą już się podzieliłam w wyborach, to widać przecież bardzo, nie? Jak to się podzieliło. Mi się wydaje, tak jak ja zawsze mówię o płacy minimalnej, jaki to jest debilizm, przecież wymyślanie płacy minimalnej na kraje, na skalę kraju nie ma w ogóle żadnego sensu, nie? Oczekiwania nauczycieli w Warszawie są inne niż tam w jakimś Pipidówie, nie? No to trzeba iść w tą lokalność, moim zdaniem to uszczęśliwi wszystkich tak naprawdę, bo każdy jest inny, nie? To jest, wiesz, nie można tak. Ludzie tworzą te bardzo takie sfederalizowane struktury, które naprawdę nie mają sensu. Ja lubię Unię Europejską, ale też pewne rzeczy, pewne jej aspekty, właśnie ta centralizacja zbytnia pewnych reguł też mi się bardzo nie podoba. Jednak w wielu dziedzinach powinno być troszeczkę więcej autonomii, tyle że w tym momencie, w którym Polska, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nic nie wiem, co ja wiem o Polsce, nic nie wiem, znajduje, akurat Unia Europejska pomaga, bo po prostu no, idziemy w kierunku Białorusi chyba, tak mi się przynajmniej wydaje po ostatnich wyborach.
1: No tak. No i tutaj, tak jak mówię, no możemy stworzyć właśnie takie fajne indywidualne społeczeństwa, tylko że one muszą być odpowiednio małe. Bo w przeciwnym razie no nie ma opcji. Jesteśmy różni, różnimy się, mamy różne potrzeby, różne poglądy, różne dążenia. No i nie ma opcji, żebyśmy dla 40-milionowego kraju zrobili coś takiego, że wszystkim tutaj będzie dobrze.
2: Bo nie ma kapitału, mi się wydaje, wiesz, potrzeba. Nie ma ludzi, którzy mają autentyczny wpływ w Polsce, rozumiesz? To się dopiero tworzy, bogaci ludzie dopiero zaczynają istnieć w Polsce i te, wiesz, niekoniecznie to musi być bardzo negatywne. Nie wszyscy ludzie bogaci są źli, to też fajnie było przestać pieprzyć w mediach. Czasami nawet w nocnym radiu takie bzdury słyszę. Nie wszyscy bogaci ludzie są źli. Niektórzy bogaci ludzie mogą bardzo pozytywnie wpływać na to właśnie, żeby ta autonomiczność tych rządów, jakichś samorządów czy jakichś takich społeczności była większa ze względu na to, że oni na przykład tam żyją i sobie tego życzą. Dzisiaj, no wiesz, taki emeryt czy jakiś tam chłopak po studiach czy człowiek, który się dorabia tak jak i ty, ma bardzo ograniczony wpływ na rzeczywistość. A gość, który jakimś tam kapitałem zarządza, no troszeczkę większy ma ten wpływ. I to dopiero się tworzy, żeby to tak faktycznie organicznie te potrzeby były adresowane. Dzisiaj adresujemy, wiesz, potrzeby Jarosława. Tak, o.
0: Tutaj chyba słuchacz taką wizję tu rozpościera, że to chyba się tyczy Polski, że różni dewianci, outsiderzy by sobie żyli na obrzeżach tej Polski, na peryferiach, tak? A w środku byłby taki duży twór, gdzie byłyby cnoty, wartości konserwatywne. W Polsce chyba jest przerost ego i każdy chce ustawiać cały kraj w ogóle pod siebie i wprowadzać, bo zobaczcie, ile energii ci posłowie nasi przeznaczają na forsowanie swoich prawd objawionych, nie? Że wszyscy mają żyć tutaj właśnie albo po Bożemu, albo wszyscy mają być otwarci na mniejszości seksualne i być kolorowi i każdy chce tą Polskę całą od razu zmienić pod swoje dyktando. Nie ma takiej umiejętności dzielenia się trochę tym krajem, a już coś takiego, że jesteśmy różni, to jest nie do pomyślenia w ogóle, jesteśmy różni, mamy być tacy sami, w mundurkach wszyscy poubierani.
1: No to jest największe kłamstwo cywilizacji, że w pewnym momencie ubzduraliśmy sobie, że wszyscy ludzie są równi. Gówno prawda i chyba zgodzicie się ze mną.
2: No nie są równi, bo ludzie, niektórzy dużo łatwiej się sprzedają niż inni i to jest taki wyróżnik, nie? Wielu słuchaczy może nocnego radia zarzuci mi, że ja jestem sprzedajną świnią, czy tam, nie wiem, która pieprzy bzdury z Ameryki, ale tak naprawdę ja osobiście uważam, że jakieś tam swoje zdanie mam i to na tej podstawie oceniam także innych, nie? Czy są w stanie mieć jakąś tam swoją opinię, a nie powtarzają to, co im ksiądz mówił, nie wiem, 30 lat temu, że to jest przyzwoite, albo wypada, albo co ludzie powiedzą, walić, co ludzie powiedzą.
0: No właśnie, i ten indywidualizm kontra kolektywizm i uniwersalizm, jak kto woli, no to cały czas o to wojna trochę się też toczy. O, dobra, panowie, będziemy kończyli, bo ja muszę już ten, tutaj...
2: Ja też uciekam, uściski, panowie, wszystkiego dobrego. Hej, hej, hej.
0: Dzięki za komentarz, Kuba, trzymaj się, hej, hej.
2: Dzięki, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, no to ja też uciekam, nie dajcie się oszukać, na razie, cześć.
0: Jaki morał na koniec. No, nie dajcie się oszukać, taki morał. Weźcie tam się, nie kłóćcie na czacie, tu się jakaś zaogniona dyskusja, ale to dobrze, no jasne, są tutaj emocje, bo takie rzeczy jak właśnie ustrój, system, wartości, religia, polityka, to zawsze nas dzielą, nie? I zawsze się, zawsze stroszymy wąsa trochę, ale to normalne. Może kiedyś właśnie się ten... No, jak nie ma kłótni, to dobrze, to tym lepiej. No, jesteśmy tutaj ludźmi jednak na jakimś poziomie i jak widać, i potrafimy się różnić tu pięknie, dyskutować i na argumenty walczyć. I to jest tak sportowo, nie? Właśnie tutaj wracając trochę do MMA, do fame MMA, to można właśnie szczekać na tego drugiego i się przechwalać i szczekać i obrażać jego matkę, a potem dostać w pierdol, nie? To słabo wygląda. A można na sportowo pokazać na ringu, co się potrafi i myślę, że właśnie licytowanie się tutaj na argumenty i kulturalna, rzeczowa tutaj dyskusja i umiejętność czasem przyznania, słuchaj, dobra, w tym temacie masz rację, niech ci będzie. Będzie, ale to może pomówmy teraz o czym innym i dalej walczymy. To nic w tym złego nie ma, nie? Nie trzeba być takim od razu jakimś bucem, nie? No. Tomu pisze, to zacznijmy zbierać na tą wyspę. No risk, no fun. No, właśnie. Kto wie, jak to się wszystko potoczy. Może kiedyś nawet jeszcze dojdzie do tego, że zrobimy faktycznie jakąś wioskę tutaj nocnego radia. Ale ja będę królem, ja będę szefem. Ja od razu mówię. Ja już tu rozpisałem, jak ma to wszystko wyglądać, jak macie myśleć. I zaprojektowałem mundurki. No... I poproszę od razu, tam w centralnym punkcie tej naszej wyspy musi być pomnik mój z kotem. Nie no, żartuję, nie mam takich potrzeb. Dobra, idę sobie. Wygadałem się wieczorową porą. No, miało być o fame MMA, a zeszło na anarchię, tutaj na korporacje, systemy. No i dobrze, zaraz tu dopiszę. Komentarz po gali Fame MMA 5 plus zażarta dyskusja. Szefostwo będzie przechodnie. Każdy po jeden miesiącu. No to by słabe chyba było, bo nikt by się nie zdążył tam wdrożyć, rozkręcić i zaraz by musiał papa odchodzić. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że coś byśmy wymyślili. Coś byśmy wymyślili fajnego, nie? Jakieś uniwersalne takie zasady, takie nasze 10 przykazań. To trochę taki mit też, nie? Że przed tym, jak Mojżesz dostał tablicę z przykazaniami, to ludzie kradli, gwałcili, cudzołożyli i pożądali i się zachowywali jak małpy. No chyba nie, to są takie uniwersalne przykazania, nie? Każda społeczność w pewnym momencie dąży do tego, żeby wyregulować sobie różne rzeczy, a okradanie się wzajemne w większości nigdy nie jest na rękę, tylko jakiemuś promilowi złodziejaszków. Tylko czata nie odłączaj. Ale to co, ja nie wyłączam czata, nie? Co? Chyba jest tak, że jak kończę audycję, jak się tutaj rozłączam, to można dalej sobie rozmawiać, nie? Na czacie. Wszystko ulega degeneracji, Juicy Juice. No to zostanie Rada Starszych i fajka pokoju. No, można się śmiać, ale tak naprawdę w takiej naszej społeczności, gdzie mielibyśmy... Coś w tym było, co kiedyś kapitan Tomek opowiadał o tych takich społecznościach, gdzie siedzimy przy ognisku, dzielimy się jakimiś problemami, opowiadamy sobie, nie? Tak po prostu, po ludzku. To fajne jest nawet. Opowiadamy sobie, co tam komu się przyśniło. No, albo takie spotkania, na przykład w tym tygodniu u Paździochowej coś tam zabrakło ziemniaków. Co z tym zrobimy, towarzysze? Juicy tu pyta o jedną rzecz we wszechświecie, która nie ma końca. Ludzka głupota nie ma końca. Wszechświat być może jest nieskończony. Zakrzywia się w jakiś dziwny sposób i jest nieskończony. Ale to są takie filozoficzne. Sądzę, że nie wszystko się da zrozumieć, opisać czy przyrównać do różnych takich, wiecie, filozoficznych w zasadzie stwierdzeń czy pytań, nie? Takich bardzo górnolotnych, które wykraczają poza nasze tutaj przyziemne sprawy, nie? No bo możemy, kurczę, się teraz zastanawiać nad nieskończonością, nad czy człowiek jest dobry czy zły, a ktoś może po prostu zaryzykować, zrobić jakąś swoją enklawę i może się okazać, że to po prostu działa, nie? A inni będą siedzieli i dumali. No, zastanówmy się jeszcze, czy takie zjawisko ma prawo istnieć, albowiem, jak wiemy, nic nie jest szybsze od światła, a wszechświat z kolei wraz z czarnymi dziurami i siedzi i sobie duma, nie? A tamci sobie fajnie żyją, już zrobili, wszystko jakoś tam działa, a ten siedzi i on uważa, że to się nie da, bo przeczytał sto książek od fizyki i nauczono nas, że coś ma początek i koniec, pisze Grzesław. A Azes poleca Atlas Zbuntowany Ayn Rand. No. Czyli co? Zdrowy egoizm. Pochwała zdrowego egoizmu. Rules. No, ja tak nie do końca jestem przekonany. Kiedyś mi to bardzo imponowało, takie rzeczy właśnie jak Ayn Rand, a teraz sam nie wiem właśnie. Atomu woli zginąć próbując, niż siedzieć i narzekać. No i to jest chyba taki optymistyczny akcent, dobry na zakończenie. Dzięki, że byliście. Wpadnijcie jutro na Nocnego Marka o 21:00. Na pewno będziemy sobie śmieszkować z potrzebą znowu i zanudzać was polityczką i pewnie zejdzie znowu na kościół. No ale wiecie co? To, że to schodzi na kościół, to troszkę może mieć związek z tym, że żyjemy w teokracji polskiej tutaj, gdzie co drugi news to ksiądz skomentował, episkopat odniósł się, duchowny zaprzecza, aby molestował, ojciec Rydzyk twierdzi, no ja nic nie poradzę, że jak na portale się wchodzi i gazety czyta, to takie są newsy, to tym ludzie tutaj żyją, tak? Co episkopat, a co ojciec Rydzyk, a jak to skomentował ksiądz Jędraszewski, no taki kraj największych jaj. Trzymajcie się, bye bye.

nie ogarnę to, jeśli chodzi o te wszystkie funkcje. Wybrałem za trudny program. No dobra, ale teraz tak. Sprawdzę sobie, teraz mam nadzieję, że zadziała mi sprawdzenie. No sorry, że was tak za każdym razem tej męczę i mówię, co robię, ale po prostu ten dźwięk jest po prostu wyjątkowo upierdliwy, te ustawienia. Wszystko sprawione. Rzecz ja o wiele bardziej wolę wideo niż to audio i jest tego tutaj strasznie dużo pokręteł, a nic z tego nie wynika. Chciałem do was chwilę pogadać na gorąco, bez żadnych tam przygotowań specjalnych, bo jak mówię, jest jeszcze półtorej godziny do audycji krawca, a przypadkiem tutaj parę tematów mi trafiła. Głównym tematem, którym bym chciał z wami podyskutować, to jest obowiązek rejestracji karty SIM. Zresztą nie to wkurwiać, szczerze mówiąc, ponieważ odebrałem informację również od operatora wirtualnego, który nakazuje rejestrację numeru, co w przypadku karty SIM jest proste, bo pójdziecie sobie do każdego salonu z dowodem osobistym i sprawę załatwicie. Natomiast w przypadku operatora wirtualnego macie dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest odwiedzenie siedziby, najczęściej w Warszawie, co dla większości pewnie będzie nie do przebrnięcia, bo nikt nie będzie przecież numeru jechał do Warszawy z krańca Polski rejestrować. A druga możliwość to jest zeskanowanie dowodu, udanie się do notariusza i notarialny akt tego, że to jest z potwierdzeniem notariusza, że to jest wasz dowód. Tak? Także to jest po prostu coś masakrycznego w moim mniemaniu i w ogóle ta ustawa nie powinna była przejść, a przynajmniej powinna być w tym momencie lawina pozwów prywatnych osób, które takowe numery mają. Nie powinno w normalnym państwie zostać dopuszczone. O, pytaj mnie, pisze, że słyszysz dobrze. To teraz słyszysz jeszcze nadal, czy już nie? Bo nie wiem, bo po prostu miałem przez chwilę taki zwist tej aplikacji. Masakrycznie sobie jeszcze pozwolę odpalić na chwilę streama radiowego, ale ze strony www, bo teraz przypadkiem zaczęło działać. Być może mam za mało pamięci. Nie no, jest niby. Pokazuje na całkiem przyzwoitym poziomie. Okej, dobra. Już siebie słyszałem. Muzyka nie jest za głośno, bo tutaj mam taki bardzo intuicyjny suwak, który no wydaje mi się, że jest dobrze ustawiony, tak jak zawsze. Troszkę jeszcze zjechałem z poziomem muzyki, a dodałem poziomu głosu. Jeszcze teraz troszeczkę postaram się minimalnie odszumieć mój mikrofon. Jest taki specjalny też suwaczek Grain. Dobra, jakoś sobie widzicie, radzę bez miksera. Ostatnio taka ciekawostka. Zainstalowałem aplikację, najnowszą wersję aplikacji, którą kupiłem z gazetką. Polecam, notabene. Program się nazywa Obit Driver Master. Wersja chyba czwarta czy piąta teraz jest tego programu. Jest ostatnim magazynem Word Computer. I, a no tak, SMS-a. Ja też dostałem SMS-a. Nie na wszystkie komórki, ponieważ ich mam około 20, także to jest w ogóle ciekawostka. Około 20 SIM-ów używam do różnych rzeczy. To są pendrive'y z internetem, jakieś tam, nie wiem, jakieś tablety, jakieś smartfony, kilka dual SIM-ów mam, triple SIM, tam jeden gdzieś jeszcze szukać leży. Także pełno tych różnych SMS-ów. Znaczy ja podchodzę do sprawy praktycznie. Przestanę ich używać, jeżeli mi wyłączą. Oczywiście sprawy do sądu nie skieruję, natomiast przydałaby się w Polsce taka akcja lawiny pozwów. Nie jakiegoś tam jednego pozwu zbiorowego, bo taki pozw zbiorowy ja podejrzewam na swojego nosa, że jest najczęściej przez agenturę robiony. Po to, żeby ludziom się wydawało, że w grupie jest silni, a to jest przez agenturę pilnowane i taki pozw zostanie unieważniony przez sąd. Natomiast oczywiście to jest niedopuszczalne, żeby ktoś, kto zawarł umowę z operatorem z powodu jakiejś ustawy wprowadzonej dzisiaj, żeby operator mu to wyłączył. W każdym normalnym państwie prawa oczywiście sprawa by była przeciwko państwu i państwo by zapłaciło potężne odszkodowanie za coś takiego. Ale mniejsza o to. Teraz jak to zrobić, żeby po prostu nadal być anonimowym? Tak? Mi na tym szczególnie nie zależy, od razu powiem, bo ja swój numer mam i tak zarejestrowany, ponieważ go używałem kiedyś w abonamencie, teraz używam parę lat temu na tak zwany prepaid, a oni dane mają i na ten numer nic nie przesyłają. Natomiast doszedłem do wniosku, że należy się temu przeciwstawić, pomimo wszystko, tak? Że najprostszym sposobem będzie oczywiście zaproszenie jakiegoś pijaczka i łódki po prostu, żeby poszedł i zarejestrował na swój dowód na tą kartę. Natomiast już w tej chwili jest bardzo dużo ofert na Allegro, czy na innych jakichś tam tablicach i tak dalej ogłoszeniach są karty już zarejestrowane z gwarancją tego, że będą, tak, są już sprzedawane i to masowo.
tylko teraz jest bardzo ważna rzecz, słuchaj. Jeżeli tylko do pytajnierza mówię, bo nie wiem, czy tam ktoś aktualnie jest, słucha tego ze streamu. W każdym razie, wyobraźcie sobie jedną rzecz. Gdybyście byli taką władzą, która chce mieć absolutnie pełną kontrolę, to co byście zrobili, wiedząc, że istnieje Alegrim, że istnieje możliwość zarejestrowania na dowód? Otóż ja bym zrobił, ja zawsze robię tak, że co ja bym zrobił? Ja bym zrobił to w ten sposób, że założyłbym kilkanaście czy kilkadziesiąt aukcji i sprzedawał jako system. Podkładkę taką po prostu zrobił. Sprzedaję na Allegro, już na Allegro są wasze adresy, tak? Dlatego, żeby być pewnym, że to będzie anonimowe, tak, że to nie jest jakaś agentura, która sprzedaje te karty, to kupiłbym tą kartę, ale znajdując najpierw adres osoby, która sprzedaje i po prostu umawiając się ją z jakiejś anonimowej aktualnie komórki, dzwoniąc albo z czegoś na przykład z automatu czy kimkolwiek, tak, do tej osoby, umawiając się bez aukcji. Czyli musicie znaleźć aukcję w swoim mieście, żeby to zrobić w pełni analogowo. Wtedy kupić tych kart sobie więcej i po prostu w ten sposób uszukać system. Oczywiście absolutnie żadna osoba, nawet ta, która sprzedaje, nie wiedziała, do kogo wysyłała tą kartę. Czyli po prostu znaleźć w swoim mieście aukcję. Ja mam zamiar tak właśnie uczynić. Znajdę sobie kilku sprzedawców, z którymi będę mógł się umówić po prostu w odpowiednim dniu i poza aukcją kupię sobie pakiet takich zarejestrowanych. Mam nadzieję, że to nie jest oszustwo, że są zarejestrowane. Mam nadzieję, że rzeczywiście będą. To się okaże, że oczywiście 1 lutego. Taki pakiet kart. Druga możliwość to jest oczywiście zakup kart za granicą. Najlepiej przez osoby, które za granicą są. Ja jestem właśnie w trakcie organizacji kilku takich zagranicznych kart. I dobra wiadomość jest taka, że tutaj dobra wiadomość, wprowadzona niedługo będzie w Unii Europejskiej. Jedna taryfa na odgórne, na roaming tak zwany, czyli po prostu będziecie mogli korzystać z kart z numerem zagranicznym, na przykład z internetu, w tej samej cenie, niezależnie od tego, jak to będzie operator. Już tam wszędzie, gdzie są jeszcze karty niezarejestrowane, w wolnym świecie, nazwijmy to, to można będzie z takich kart korzystać. No i niestety tutaj to, co mnie wkurzyło najbardziej, to jest to, że przysłał mi operator wirtualny, z którego korzystam. Tak zwany Voice to IP przysłał mi maila, który grozi, że wyłączy, jeśli się nie zarejestruje. No to już nie przejdzie absolutnie do operatora wirtualnego, żeby mieć wirtualnego. I teraz jeszcze tego nie rozkminiłem dokładnie, bo się włączyłem z nienacka, bo mam dawać zadanie dla tych, którzy słyszą. Mam nadzieję, że nie tylko pytanie już słyszę, ale jeszcze parę osób. Mam dla was takie zadanie. Weźcie, poszukajcie wirtualnych operatorów zachodnich. Tak, żeby mieć pewność, że no, przez stronę internetową można oczywiście zarejestrować. Ja troszkę szukałem, ale ja za słabo znam język po prostu. Tam miałem trochę problemu, szczerze mówiąc, z tym. Będę chciał sobie kupić Voice to IP po prostu gdzieś tam. W Niemczech to nie, bo w Niemczech wiem, że są rejestracje, ale na Wyspach czy w Stanach Zjednoczonych wszystko jedno. Kupię sobie numer po prostu operatora Voice to IP zagranicznego. Będę go doładowywał PayPalem albo czymś takim. Mówię, trzeba się przeciwko temu systemowi zdecydowanie, nawet jeżeli was to specjalnie nie drażni, to jest już po prostu kurwa zwykła przesada. Tak? Tym bardziej, że ja dostałem, teraz wam pokażę to, jeżeli jeszcze mam tego linka, że tutaj zapamiętałem, na pewno bym się zapamiętałem. O właśnie, zaraz wam coś puszczę. Zaraz wam coś sobie poczytajcie. To jest jeden z kilku operatorów wirtualnych, bo nie ukrywam, że ja korzystam w tej chwili z 4 numerów wirtualnych, co najmniej. I teraz dla osoby fizycznej, zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić. To jest po prostu jedna wielka masakra. Zaraz wam wkleję ten tekst. Sobie przeczytajcie. No to przecież to jest jakaś kpina. To jest jakaś kurwa kpina normalnie. Co trzeba zrobić? Przecież to w ogóle nie wiem. Kto to będzie robił? Przecież oni stracą klienta tam ci wirtualnie. Dlatego właśnie proponuję, żebyśmy troszeczkę tutaj poszukali i zrobili taki poradnik, u jakich operatorów zachodnich najtaniej to z Polski by było, sobie taki numer wirtualny otworzyć i po prostu z niego korzystać. Najlepiej, żeby była jakaś aplikacja. To jest akurat EasyCall, to jest jeden z kilku. Nie wiem jak we FreeConnectie, bo FreeConnect przejął przez pewien czas Telenofon, z którego ja też korzystałem. A FreeConnect to jest międzynarodowy. Być może oni nie będą musieli, bo do tej pory nie dostałem z FreeConnect żadnej informacji na ten temat.
to jest niewykluczone, że dostanę, bo tylko ja, ale kilku osób, myślę, z rodziny zakładałem takie konta FreeConnect i no, mam nadzieję, że to nie będę zmuszony, żeby... No, w każdym razie jestem gotów. Cześć Jacek, cześć. Właśnie gadam kurwa pewien na to, co tutaj widzisz powyżej, taki wkleiłem duży tekst, ponieważ okazuje się, że ta ustawa nazwana w cudzysłowie antyterrorystyczną, czyli krótko mówiąc łamiącą dotychczasowe umowy między tobą a operatorem, dotyczy również numerów wirtualnych operatorów. Jak widzisz, tutaj z EasyCalla dostałem regulamin, co muszę zrobić, żeby zachować numer EasyCall, co oznacza jedno, że już EasyCall straci klienta, bo ja absolutnie nie dokonam żadnej rejestracji, żadnej karty i zobaczę, co się stanie. Jeżeli mi powyłączają kartę, to jeszcze rozpatrzę sytuację, jaką, żeby złożyć pozew do sądu i przejść całą drogę łącznie z Trybunałem Międzynarodowym, żeby po prostu państwo polskie płaciło odszkodowanie za złamanie umowy wstecz, tak, za działanie prawa wstecz, bo to jest umowa między tobą a operatorem i oni mogą coś takiego wprowadzić, taki obowiązek rejestracji, ale może to dotyczyć tylko nowo zakupionych. Nie mają prawa, zgodnie z prawem nie mają prawa, czyli prawo nie może działać wstecz, tak, nie mają prawa zrobić tego, a zrobili, ponieważ przycisz podkład, dobra, już przyciszam. Mam nadzieję, że się nic nie zawiesi. Kombajnu takiego używam. Właściwie tego mogę nawet w ogóle wyłączyć zaraz. Tylko dajcie mi znać, czy się wyłączy. O, chyba się udało. Dosyć skomplikowany jest ten mikser. Tutaj, ale chcę się nauczyć na tym, tak, chcę się nauczyć na tym mikserze. Mix się program nazywa przez 3x na końcu. To jest taki bardziej złożony, tutaj jest dużo opcji różnych. No i chcę się już, jak się uczę, to się chcę nauczyć tego najbardziej złożonego. To jest jeszcze coś, co się nazywa kontrola winylem, cokolwiek by to nie oznaczało. No taki dosyć porządny program darmowy. Uczę się w każdym razie. No, wirtualny operator. Co to jest wirtualny operator? I w Polsce jest ich kilkunastu. Tacy najbardziej popularni to byli Telenofon. Telefon z Onetu, zdaje się, był. Teraz przejęty przez FreeConnect. Drugi to jest EasyCall, chyba pod względem popularności. Trzeci to jest EFON. Ich jest naprawdę dużo w tej chwili. To są tacy operatorzy, którzy oferują usługę Voice to IP, czyli zakładasz sobie konto u nich na stronie internetowej, a oni ci przyznają wirtualny telefon. Do tego potrzebna jest aplikacja. Można też dzwonić ze strony internetowej w tych przypadkach. Lub aplikacja typu na przykład aplikacji dedykowanej, jak to ma EasyCall. Oni mają aplikację i na PC, i na komórki swoją własną. Albo aplikacja taka ogólna, obsługująca Voice to IP. Na przykład, co tu może być? Zoiper na przykład, taki popularny jest program, czy... No jest ich kilka, tak, w każdym razie. Chodzi o to, że masz numer na komórce, tak. Komórki, smartfony, tak, raczej na smartfony, bo to jest aplikacja, po prostu na takim smartfonie będziesz mógł odbierać przy pomocy tej aplikacji telefony do ciebie przez wirtualnego operatora, bo na tym wirtualnym operatorze możesz sobie wybrać strefę numeryczną. Możesz być na przykład w Warszawie, a wybrać numer w Szczecinie, że masz 91 i kupujesz sobie numer po prostu telefonu, on kosztuje najczęściej 5 zł jednorazowo albo 5 zł miesięcznie, bo to różnie jest z różnych operatorów i masz po prostu na komórce numer stacjonarny, który sobie sam zakładasz po prostu. Ja z takiej opcji skorzystałem u mojego taty, który miał telefon kiedyś tam w Netich bodaj, czy tam w Tepsie, nie pamiętam już. No i po śmierci mamy po prostu, ten telefon został z internetem, no i on po prostu nie korzysta z internetu, więc ja po prostu wpadłem na genialny pomysł, żeby założyć mu Voice to IP. Do Voice to IP takiego zwykłego, czyli na takim zwykłym telefonie potrzebny jest specjalny aparat, który ma funkcję IP, czyli taki zwykły telefon, taka słuchawka, jak to w tradycyjnym telefonie jest, ale którą można podłączyć do internetu. No a żeby podłączyć do internetu, to trzeba postawić internet i wpadłem na taki genialny pomysł, żeby tam zrobić router, który potrafi obsługiwać pendrive'y operatorów tych GSM, czyli do takiego routerka wkładasz pendrive z internetem mobilnym, a kabelkiem łączysz potem ten router z stacją bazową takiego telefonu Voice to IP i na słuchawce konfigurujesz operatora Voice to IP. I sam sobie tworzysz po prostu wirtualny taki telefon z numerem stacjonarnym. Bardzo fajna opcja, tylko trzeba pamiętać, żeby doładowywać odpowiednio tą kartę SIM, która jest w routerze, czyli żeby były pakiety tam mobilne. To nie jest takie drogie, wbrew pozorom, jeżeli się wpłaca regularnie 50 zł co 3 miesiące, to spokojnie starczy, bo pasmo, jakie jest wykorzystywane przez IP,
Znaczy Voice to IP to jest około 32 kilobitów, także jak się kilka gigabajtów kupi raz na 3 miesiące, to spokojnie wystarczy. No i tyle. No i trzeba doładowywać to konto Voice to IP u operatora wirtualnego, bo on działa na zasadzie prepaidu, tak? Czy można też abonament wykupić, ale nie wiem, jak to funkcjonuje, bo nigdy nie miałem. Natomiast na zasadzie prepaidu oczywiście można tam sobie na stronie doładować sobie tam jakąś ilość pieniędzy. I plusem tego wirtualnego operatora to jest to, jak mówiłem, że jest aplikacja na komórki, także możecie mieć ten numer stacjonarny zawsze przy sobie, dzwonić z komputera bądź z telefonu stacjonarnego, specjalna słuchawka, na przykład Siemens produkuje takie słuchawki, albo Gigabit, zdaje się nazywa firma, też produkuje takie słuchawki. No to jest dosyć droga impreza kupić jakiś zewnętrzny telefon, bo on kosztuje około 500 zł, no ale ja akurat kupiłem i mam święty spokój z wszelkimi umowami, operatorami i tak dalej, tak? Także tam staram się tylko ojcu doładowywać te 50 zł raz na kwartał i plus jakieś tam 15 zł miesięcznie na rozmowy, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że ten wirtualny operator, jeżeli macie kogoś znajomego, kto ma też wirtualnego operatora, to między tymi operatorami wirtualnymi abonament, czy koszt rozmowy wynosi zero. Jest tak, jakbyście przez Skype rozmawiali, tylko że ze zwykłego telefonu. Natomiast wszelkie połączenia, niezależnie od kraju praktycznie, z telefonami stacjonarnymi, to jest 5 groszy za minutę. Czyli na przykład, jeżeli dzwoni się do rodziny do Stanów, to masz 5 groszy za minutę. Jeżeli rodzina do ciebie dzwoni ze Stanów, to ma tam 1 centa za minutę i tak dalej. Tak, także to jest bardzo, bardzo korzystna opcja i nie potrzebujesz w ogóle żadnej umowy z żadną Netcią, Tepsą i tak dalej. Chcesz mieć stacjonarny numer router plus, jeżeli masz stały internet, to oczywiście nie musisz tego robić w ten sposób. Wystarczy wtedy podłączyć do stałego internetu taki aparat, stację bazową takiego aparatu i skonfigurować słuchawkę. Jak mówię, to jest jeszcze ten problem. Ja się troszkę namęczyłem, bo ta konfiguracja słuchawki z operatorem wirtualnym nie jest taka prosta jak w komputerze. Tam się trzeba troszeczkę nagimnastykować, no ale udało mi się, działa to i ojciec ma numer stacjonarny założony przez taką sprytną właśnie połączenie TP-Linka, to jest router, taki miniaturowy routerek TP-Link z opcją wsunięcia do niego pendrive'a z GSM-u i kabelkiem jest podłączona stacja bazowa. Tam gdzieś tam wrzucone, to jest tam gdzieś przy ścianie, więc meble i sobie ładnie serwuję mu na ten telefon Voice to IP stacjonarny ten numer telefonu, który mu założyłem. No i teraz będzie problem, no bo teraz tak, muszę żebym musiał zarejestrować kartę, która jest z internetem w tym routerze, czyli tą kartę SIM. A dwa, to jeżeli okaże się, że również FreeConnect, z którego tam akurat korzysta, będzie wymagał takiej rejestracji, to również FreeConnect trzeba będzie zarejestrować, co jak mówię, nie jest proste, bo jak widać z tego regulaminu, to trzeba się udać do siedziby tego. No, siedziba na pewno jest w Warszawie. Także wychodzenie teraz po jakichś tam tych, no jak to się nazywa, tych biurach adwokackich i tak dalej, żeby zrobić notarialne, to jest jakaś kompletna paranoja i oczywiście tego nie będę robił. Także mówię, czekam cierpliwie do 1 lutego, a już do tego czasu gromadzę i wam też to radzę w sposób analogowy, gromadzę karty SIM. Mam już też zamówioną kartę, jak dziewczyny będą w Japonii w przyszłym roku, także z Japonii mi również przywiozą karty SIM. Zobaczymy, jak to się da doładowywać, czy się da doładowywać, zobaczymy. Postaram się też od kuzynki ze Stanów Zjednoczonych. Może tutaj chłopacy coś na radio, ci, którzy są w Anglii, nam coś poprzysyłają. No chodzi o to, żeby po prostu zrobić to analogowo. Żeby to nie było na żadnej aukcji, bo ja nie wiem, kto to na tej aukcji sprzedaje. Tak, on będzie miał mój adres nadal i tak dalej. Nie jestem terrorystą, nie życzę sobie, żeby mnie ktoś jako terrorystę traktował. Tym bardziej, że jak mówię, zawarłem umowy na te karty dawno, dawno temu i tyle. To nie chodzi o żadne tam moje tam chęci, widzimisię, bycia anonimowym, tylko chodzi o zasady. Zasady są bardzo ważne i ja po prostu nie uznaję czegoś takiego, że coś ktoś do tego. Także rozkminiam w tej chwili sprawę umysłowo, że tak powiem, jak to należy zrobić, żeby to skutecznie uniknąć i liczę, że wy też troszeczkę tam pomyślicie na ten temat. Tak, Etam nadaje, a nic nie pisał. Wszedłem spontanicznie. W ogóle ja to mam taki spontaniczny sposób bycia, także wybaczcie, że tak nie zapowiadałem tutaj, ale sprawdziłem w programie, że grawie jest dzisiaj o 21, także sobie włączyłem. Gadam, ci co przyszli teraz, to gadam o kartach SIM, o wkurwie moim na tym. Na karty, na rejestrację kart SIM i na rejestrację niestety numerów wirtualnych operatorów Voice to IP. Macie powyżej, ci co nie byli wcześniej, macie powyżej regulamin dla akurat firmy EasyCall, która
jest jedną z głównych firm polskich, która tutaj dostarcza tą wirtualną możliwość korzystania z numeru telefonu i również wirtualny operator, tego już nie usłyszycie w wiadomościach, bo oni tego nie podali. Byłem ciekaw właśnie, przez pewien czas byłem ciekaw, czy nie zaczną się tutaj też jakieś klocki, a się zaczęły. Po prostu zamordyzm totalny i my musimy to skutecznie uniknąć. Także pamiętajcie, kupujemy karty już zarejestrowane z Allegro, kupujemy je analogowo, czyli wyszukujemy ofert we własnym mieście, nie kupujemy tego przez Allegro, bo nie wiadomo, czy to nie ktoś, kto chce wasze dane i tak spisać przez wasze konto Allegro, czy tam jakieś tam eBay, czy coś podobnego, tak? Także umawiacie się, idziecie osobiście, odbieracie karty bez podawania adresu, bez podawania numeru. Całkowicie analogowo to robicie i tylko wtedy macie pewność, że taka karta nie będzie nigdy zarejestrowana. Natomiast można też zrobić opcję na pijaka, czyli kupujecie pół litrówki, idziecie do żulków i prosicie, żeby wam 5 kart kupili, tak na swój dowód na przykład. Nie? Albo dwie, żeby nie było podejrzane. W każdym razie to są takie opcje, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, plus rozeznanie się, i tutaj na was liczę, że się rozeznacie bardziej niż ja, bo ja dobrze języka nie znam, zachodniego, czyli angielskiego, w ofertach, jakie są na wyspach, w Stanach, żeby taką wirtualnego operatora sobie kupić i łatwo doładowywać z Polski, plus karty SIM, tak, gdzie w miarę z czasem mają być wprowadzone już od 1 stycznia, ale być może troszkę później, bo oni zazwyczaj to w środku roku wprowadzają. Unia będzie wprowadzała taką opcję jak roaming, który będzie unormowany przez ustawę. Tak? Także nic im te nie dadzą. Aczkolwiek już w tej chwili lecą reklamy, co mnie osobiście drażni, takie, że śpiewa jakaś dziewczyna tam piosenkę. Idź do Play, zarejestruj kartę i tak musisz, nie? I tak musisz, to musisz, takie podkreślone. Nic nie musisz. I koniec. Mówię to z pełną świadomością, czyli pierdolić, srać na nie po prostu zwyczajnie. I tyle. Widzicie, jestem dzisiaj w formie. Niektórzy lubią, jak tak ostro mówię i nic na to nie poradzę. W każdym bądź razie, jeżeli coś z tym ktoś nie zacznie robić, to następnym krokiem będzie to, że przyślą wam SMS-a, jak już będziecie mieć kartę zarejestrowaną, żeby jeszcze raz ją rejestrować, bo dużo ludzi sobie nakupuje tych kart, jestem tego więcej niż przekonany, a najprostszą metodą, co znowu się stawiam w pozycji tego, kto by to wprowadzał, tak? To jest po prostu po pół roku, że musisz drugi raz pójść zarejestrować, żeby te wszystkie karty kupione na pijaczka zostały znowu wyłączone. Nie? No to jest tylko kwestia czasu. No nie ma buntu, nie ma żadnej akcji, nie widzę. Były te takie tam akta i tak dalej, ale tu powinien być bunt po prostu. Jeżeli mam kartę, koniec, nikt nie rejestruje. Niech wyłączą wszystkie karty i tyle, zobaczymy, co się stanie. Tak? A nie w górę i chodzenie jak idioci, że te wszystkie reklamy, które są, zobaczcie, ile wam teraz dają w tych pakietach, po 15 giga, po 100 giga za to, że się zarejestrujecie. Bo te wszystkie oferty to jest tak naciąganie was na pieniądze. Przecież te sieci już istnieją i to naprawdę nie byłoby żadnego problemu, żeby ten... O, cześć Furiat. Dzisiaj widzę, że masz ikonę Chrystusową. Czyli ja mówię za ostro teraz na taką ikonę, mówiąc szczerze, bo tak trochę ostro sobie tutaj pojechałem o osraniu na prawo i tak dalej. Nie no, słuchajcie, musimy coś tutaj chociaż w ramach tej niewielkiej grupki dla siebie zrobić. Jak mówię, ja mam telefon akurat zarejestrowany. Mnie tam jest gancegal, natomiast nie podoba mi się to. Nie można raz pozwolić. Jeżeli raz pozwolimy na to, żeby tak się zachowywali, to będą się zachowywać cały czas. Krótkofalówki, tak. Znaczy ja proponuję opatentować krzyk jako alternatywną formę komunikacji. To by się mogło przyjąć. No nie mam teraz opcji, żebyście do mnie zadzwonili na Skype'a, chociaż mam dostęp do konta Nocnego Radia, ale to się nie uda za bardzo, bo żebyście wysłyszeli mnie i rozmówcę, to ja muszę słyszeć siebie, ja nie umiem tak po prostu mówić w ten sposób. Nie jestem w stanie, nie wiem, jak to chłopacy dają sobie radę, jestem pełen podziwu. No także słuchajcie, teraz w najbliższym czasie na święta takie mam świąteczne postanowienie noworoczne, zająć się rozkminianiem problemu całkowitej anonimowości dla tych, którzy chcą być anonimowi u operatorów. I jak mówię, jeżeli wszystko będziecie postępować analogowo tutaj przy zakupie, czyli nie korzystając z konta Allegro, a szukając ludzi na Allegro, którzy oferują razem z adresami, bo czasami podają swój adres,
i telefon, to wtedy zadzwonić z telefonu zupełnie, ale też nie waszego telefonu. To jest też istotne, żebyście nie dzwonili z waszego telefonu, tylko ewentualnie z telefonu, który nie jest zarejestrowany albo gdzieś z automatu.

z taką osobą się umawiać i kupować karty. I kupować karty analogowo bez korzystania z serwisów aukcyjnych, bo też nie wiadomo, kto te karty oferuje. Czy nie są to podkuchy, które po prostu te notabene, wiecie co? Tak się zastanawiałem, dlaczego oni właściwie wprowadzają obowiązki tych rejestracji SIM. Nie zastanawialiście się nad tym? O co chodzi tak naprawdę? A, bo mi się wydaje, że wiem, o co chodzi. Jest bardzo dużo gówniarzy, którzy kupują te karty i po prostu zgłaszają jakieś tam zamachy, czy tam coś tam, jakieś tam, nie wiem, czy podpalenia, nie wiem, jak to tam się odbywa. Te zresztą tą szkołę wysadzić, coś takiego, i oni nie są w stanie tego namierzyć, bo jeżeli kupiliście telefon za 40 zł, bo za tyle można teraz telefon kupić, i kartę niezarejestrowaną, to jak was namierzą? Nie ma takiej możliwości. Chyba że idiota zadzwoni z telefonu, który wziął w promocji. To wiadomo, że wtedy sorki, bo tutaj się pies dobija do mnie. Także to jest całkiem możliwe. O, zaraz wam tutaj znalazłem dla was, specjalnie dla was, ale zresztą nie, sami sobie znajdziecie na Allegro, sobie wpiszcie na tym najpopularniejszym serwisie, ale jest też na innych. Karty już zarejestrowane i tam już zarejestrowane karty i sobie znajdziecie. Także jak widzicie, wkurzyłem się dzisiaj na to, wczoraj się wkurzyłem na coś zupełnie innego. Wczoraj chciałem z wami pogadać, tak się nie bardzo miałem jak włączyć. Troszkę ci, co byli, to wiedzą, że się włączyłem na taki niby after. O, wreszcie furiatowa, normalna ikonka z wizerunkiem. Ojejku, teraz się ninja włączył tutaj. Furiat ninja. No w każdym razie o pracy wczoraj tak chciałem pogadać, kurczę, bo mi ten temat, to chyba jakiś automat ci zmienia te ikonki. No, o pracy chciałem włączyć, albo to jest GIF animowany. W każdym razie też tak wczoraj sobie przeglądałem, jeszcze dzisiaj rano sobie też przeglądałem, czy rano jak wstałem o 15, nie? Przeglądałem sobie te ikonki, Boże, furia z tymi ikonkami teraz. Przeglądałem sobie takie różne tematy związane z pracą i doszedłem do wniosku po prostu, jakimi my jesteśmy, czy my, mówię teraz ogólnikami, tak, my jesteśmy frajerami totalnymi w Polsce, po prostu to się w pale nie mieści naprawdę, bo powiem wam, że gdyby rzucono takie coś na rynek niemiecki, to by w ogóle nikt nie pracował, nikt by nie pracował kompletnie. Tutaj się niedawno z wodzem ścinałem na afterze na temat odgórnego wprowadzenia 6-godzinnego dnia pracy. Jestem jak najbardziej za, to coraz więcej państw to wprowadza. W Szwecji to już zaczyna być normą powoli. W Polsce od razu się ekspert wypowiedział, że wiązałoby to się ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Otóż tak jak ja nie jestem zwolennikiem regulacji, tak w tym przypadku uważam, że powinna być taka regulacja zrobiona. Wprowadzenie odgórnie czterozmianowego dnia pracy i 6-godzinnej pracy, maksimum, żadnych nadgodzin. Jeżeli są nadgodziny, to ustawowo, żeby były płatne 200%. I wtedy dowolność zawierania czasu nadgodzin, także może sobie zabrać na dowolny ten, ponieważ te regulacje i tak są, więc zróbmy te regulacje dobrze, tak? A druga sprawa to, co bym teraz wprowadził takim nakazem państwowym, to jest rzecz taka jak obowiązek podawania płacy netto we wszystkich ofertach pracy. Że nie wolno podać oferty pracy bez kwoty netto. Miałem tutaj nawet przygotowane wczoraj, żeby wam przeczytać, ale gdzieś mi to znikło. Oferty pracy, na które nie należy w ogóle odpowiadać, a takich ofert jest większość, bo większość ofert nie zawiera właśnie płacy, a jeżeli zawiera płacę, to zawiera płacę brutto. A co was obchodzi brutto? Was nie interesuje brutto, was interesuje tylko i wyłącznie netto. Ja nawet jak gdybym zawarł umowę z pracodawcą na kwotę brutto, to bym potem się sądził, że myślałem, że to jest netto. Bo co mnie interesuje, ile on tam odprowadza z czegoś tam. I to w ogóle nie interesuje kompletnie. Dlatego zawsze pamiętajcie o jednej rzeczy. Zawsze pytajcie się o płacę, ile dostaniecie od ręki. Jak ktoś wam będzie mówił brutto, to już jest oszust. To w ogóle nie można z takim kimś rozmawiać. Tak samo jak wy znajdziecie taki tekst, takie zdanie, że jeżeli chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie i dołączyć do młodego zespołu, to jest taki oklepany tekst, że to od razu wiadomo, że to piękny pomysł zupełnie. Znaczy nie, no Korwin to nie, chyba że to nie jest do mnie, bo przestałem przez chwilę czytać. Korwin to chyba takich pomysłów nie ma. Mi się wydaje, że on to raczej byłby za całkowitą wolnością tego. To znaczy ja też jestem za całkowitą wolnością, ale ponieważ regulacje są, no to róbmy te regulacje takie, które są korzystne dla nas. My jesteśmy w pełni regulowani. Wszystko jest regulowane.
Co więcej, jak nie mamy jakiejś regulacji i coś chcemy zrobić, to szukamy, czy jest jakieś prawo, które nam pozwala na to, czy nie pozwala. Już jest po prostu zboczenie totalne. I skoro jest ta kontrola i tak, bo jesteśmy całkowicie kontrolowani, tak jak tutaj ktoś napisał, tak, że bydło kontrolować, to zdajcie sobie sprawę, że niech owszem, ale niech wprowadzają takie kontrole, takie regulacje, które będą dla nas korzystne. Dlatego mówię, w ofercie pracy powinna być napisana cena za tą pracę, a konkretnie kwota netto. Jak sobie popatrzycie na serwisy zachodnie, nikt nie podaje kwoty brutto. Druga rzecz, która mnie denerwuje, to jest to, o czym wczoraj wspomniałem na swoim spacerze, mianowicie płaca. No, otóż Polacy są nie dość, że są niedocenieni, to jeszcze jest kolejna głupota, to jest płaca raz w miesiącu. Nie. Płacić za pracę powinno się najmniej dwa razy w miesiącu, czyli za dwa tygodnie, a najlepiej co tydzień, tak jak to ma miejsce w Stanach. Tygodniówka powinna być podawana. U nas tego nie ma z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że po prostu u nas jest prawo po stronie pracodawcy się trzyma cały czas, albo to najczęściej pracodawcą jest państwo w Polsce. Nadal. Dwa ludzi można wyruchać bardzo prosto w ten sposób, jak ci będziesz miesiąc pracował, po miesiącu cię wyrzucą, wezmą następnego praktykanta, to ci za miesiąc nie zapłacą, tak, a miesiąc robiłeś. Zresztą mnie to też w pierwszej pracy spotkało, chociaż mnie nie wyruchali całkiem, bo dalej potem nie pracowałem, tylko już byłem bardziej sprytny i postarałem się o to, żeby pieniądze dostać. Natomiast to jeszcze była połowa lat 90. Pierwsza połowa lat 90. Natomiast tygodniówka, tak? Ja bym rozmawiając dzisiaj z pracodawcą, interesował się tygodniówką. I drugi powód, dla którego się nie podaje tygodniówki, to jest to, że one byłyby śmieszne, tak? Ludzie, zresztą nie wiem, czy ludzie sobie w ogóle zdają się sprawę z tego, że u nas euro zostało wprowadzone, tylko nie zostało wprowadzone tylko z jednego powodu. Bardzo prozaicznego, że ludzie by się połapali, jak mało zarabiają w porównaniu z całym Zachodem. Należymy do Unii Europejskiej i uważam, że praca poniżej 1000 euro powinna być zakazana w Polsce, zakazana prawnie. 1000 euro to jest absolutne minimum i to jeszcze takie 1000 euro, które będzie miało siłę nabywczą, 1000 euro w Niemczech. Dlaczego mamy być gorzej traktowani niż jakiś za przeproszeniem Niemiec, czy jeszcze gorzej za przeproszeniem Żabojat? To jest po prostu coś niesamowitego, to jest okrutne wręcz. A z mojego punktu widzenia. No ale zszedłem z tematu SIM-ów, więc tak, pamiętajcie. Jeżeli macie Voice to IP, korzystacie z niego, to rozważmy teraz opcję. No tak, Polacy robią. No przecież wczoraj było takie okrzyknięte tutaj wielkim sukcesem zwycięstwo naszych dwóch skoczków. I co Norwegowie zrobili? Chuja, nie zagrali hymnu nawet narodowego. Tak, Furiat był świadkiem, bo razem żeśmy oglądali, pisaliśmy na czacie w tamtym momencie. Akurat nawet sobie hymnu nie zagrali, skurwysyny. Co powinni zrobić polscy skoczkowie, gdyby tak, to trzeba się ogarnąć, bo oni się cieszyli, także to trzeba wybaczyć, że tego nie zrobili, ale powinni stanąć razem, złapać się za ręce i odśpiewać hymn narodowy z wszystkimi kibicami, a tam było Polaków dwa razy więcej niż wszystkich pozostałych nacji, tam głównie Polacy byli. Notabene jeden się ubrał za jakiegoś transwestytę, tam taki był na trybunach, który się ubrał za jakąś taką grubą babę, taką tą wikingową babę, a pod spodem miał takie sztuczne cycki odsłaniane, jak tu kamera pokazywała. No coś obrzydliwego po prostu. Zobaczcie sobie, na YouTubie jest cała transmisja, kilka osób wrzuciło całą transmisję tego. Po prostu ohyda, to co ten gość zrobił. No w każdym razie powinni odśpiewać razem z kibicami nasz hymn narodowy głośno i dać Norwegom w ten sposób pstryczka w nos. Bo nawet tacy znienawidzeni przeze mnie Niemcy mieli na tyle przyzwoitości, że jak Polacy wygrali drużynówkę, to odegrali hymn narodowy. Dali im, kurde, jakieś patelnie, takie przechodnie, takie talerze dostali. Się śmiałem, że to nie jest patelnia. I się tak ten nasz Maciej Kot się tak patrzył, na to, co on tam dostał. Taki talerz, za przeproszeniem, z norweskiej cepeli. Nie wiem, co tam, owoce sobie na tym położy, nie mam pojęcia, co to było. Niemcy to chociaż jakieś takie zrobili, te bambuko takie zrobili z kryształu, czy z czegoś, to tak ładnie było wycięte w kształcie jakiegoś takiego, nie wiem, monolitu, nie wiem, jak to nazwać nawet. Natomiast ci dali im takie patelnie, jakieś kwiaty, kurde. Po prostu masakra. Już nie chcę nawet myśleć, że oni sobie w ogóle tego hymnu może nie przygotowali po prostu i zwyczajnie. Norwegowie i ten. Natomiast no, to było ogromne faux pas w kierunku tej całej publiki, która tam była. I ja na miejscu Polaków, gdyby wygrał Norweg w Zakopanem, zrobiłbym dokładnie to samo. Trzeba zawsze się odwzajemnić. Nie ma żeboli. Trzeba się odwzajemnić po prostu i nie odegrać im hymnu norweskiego i tyle. No, w każdym razie widzicie, jak nas traktują. Tam naprawdę tych Polaków może mają dosyć, tak? Bo mówię,

Moim marzeniem jest, żeby Polacy zaczęli, kurde, migrować teraz do Finlandii, żeby im rozjebali ten system, bo tam teraz będą płacić 800 euro dochodu podstawowego i tam jechać do tej Finlandii, jak ktoś może, ma krzepę, żeby tam jechać jeszcze i ochotę, i młody jest w miarę, i brać im, kurwa, te zasiłki i tyle, rozpierdolić im ten system. Tylko mi się tak strasznie nie podoba to, co mówi ten Maciej Burchert, on się chyba nazywa. Ciągle zapominam nazwisko. Burchert, Burchert, jak już na B. Maciej B, niech będzie. Z tego, z kontestacji właśnie o tych zasiłkach, tak mówi, troszeczkę z obrzydzeniem. O tych harcownikach tak zwanych, czyli harcfia, to biorą te LGB2, to się nazywa jakoś tak. Czyli zasiłek dla ludzi, którzy nie mają prawa do zasiłku, zaznaczam, bo to jest taka ciekawostka, że u nas jest prawo do zasiłku, to jest około 100 euro w tej chwili, 100, 125 euro, tak mniej więcej wychodzi zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku. Natomiast tam Niemiec, który nie ma prawa do zasiłku, dostaje zasiłek dla tych, którzy nie mają prawa do zasiłku. No i właśnie ostatnio właśnie ten Maciek opowiadał tam, że są te, no powtarzam się, bo wczoraj chyba o tym mówiłem, że są takie te zasiłki i te emerytury bardzo niskie. To możecie sobie na jego blogu, wideoblogu zobaczyć ten materiał. I on tam pokazuje, że między 550 a 850 euro, z tego co pamiętam, to są takie niskie emerytury w Niemczech, co na niewiele starczają, ale zapomina o jednej rzeczy, że podstawą taką egzystencji tych starszych ludzi są inne przelewy, inne przepływy socjalne i oni do tych emerytur mają potężne dopłaty. Tak, także tam są i leki za darmo, i mieszkanie mają za darmo, bo jeżeli nikt nie stać, to idzie sobie do Job Centeru, czy tam jakiegoś innego Jugendlandu, czy coś takiego, nie wiem jak to się nawet nazywa. I mówi, że mi nie starcza, i dostaje pieniądze, tak? To nie jest tak, jest takie coś, że tam dostanie 500 euro i sobie przeżyj. W Polsce jest dziadostwo, w Polsce po prostu pójdzie, nie dość, że mu dadzą niską emeryturę, to jeszcze go ograbią z podatku z tej emerytury, to jest kompletną jakąś paranoją. Przez całe życie płacił podatki i składał składki, jeszcze od tych składek podatek biorą. No to jest po prostu jakaś masakra, potem płaci jeszcze w sklepie podatek. Już kuźwa, to jest brak przyzwoitości jakiejś. No mam wkurw, słyszycie pewnie na ten cały system. Parę rzeczy sobie rozkminiałem ostatnio i zresztą to nie tylko tego dotyczy tak naprawdę. Ten dzisiejszy mój wkurw to jest po programie w TVN-ie, który leciał. Tutaj go biernie oglądałem z dziewczynami. To był taki program Ukryta Prawda, gdzie dwóch gejów dostało dziecko, znaczy dostało od takiej swojej koleżanki, która tam niby miała dziecko, a z jakimś facetem, a ten facet ją rzucił i ona chciała im oddać to dziecko. Bo się nie czuła za bardzo tego i cały ten taki wokół tego gejowego wychowywania dzieci, po prostu takie popierdolenie totalne wszystkiego, że jak się ktoś to ogląda w kółko, po prostu i w kółko, jeszcze raz, i jeszcze raz, i te takie pokazują te programy, jak żyć, tak? I ciągle powtarzają. A w Polsce to jest niemożliwe. No, w Arabii, czy tam w jakichś arabskich państwach generalnie, tak? Nie ma problemu z gejami, bo po prostu gejów się zabija. W związku z czym nie ma w ogóle gejów, tak, bo się nikt do tego nie przyznaje i to jest normalna sytuacja. Ja nie mówię, że tam trzeba jakieś tam katowanie robić i tak dalej. To sprowadzić sytuację do takiej, to jest choroba i tyle. A tam oczywiście w tym programie powiedzieli, że to nie jest choroba. No nie, ja twierdzę, że to jest choroba, to jest moim zdaniem choroba i przez długie, długie lata była to też choroba na liście WHO. Zdjęto to dopiero pod koniec lat 60. albo na początku 70., także. Także nagle im się odwidziało, tak? Nagle zaczęło to być potrzebne. Także jak widzicie, od kart SIM przez pracę do gejostwa. Tak. To znaczy, wiesz co, ja tam nie. Ja czy ja jestem. Może tak. Unia. Znaczy myślę, że taka unifikacja generalnie będzie miała, niestety, będzie postępować. Natomiast czy akurat w tej formie, czy to już. Czy nie będzie wojny secesyjnej w Europie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Ja myślę, że raczej się skończy to wojną secesyjną albo czymś, co będzie nadbudówką tej wojny secesyjnej. Także być może, no Węgrzy wiedzą, o co chodzi, tak? Jak to mówił bardzo ładnie w wykładzie Brown, ja tego tak ładnie nie powtórzę. Na Węgrzech ten cały Orban, no, przyniósł tam tą koronę do parlamentu. Oni wiedzą, że mają w powrotne wrócić do Austro-Węgier, no ale niestety na poletku austriackim wygrał teraz ten tam socjalista, czy tam ktoś tam. Zresztą teraz to już nie ma znaczenia, jak to się nazywa, bo w tej chwili jest popierdolenie całkowite. Nikt nie wie, co to jest socjalizm, nikt nie wie, co to jest komunizm, nikt nie wie, co to jest kapitalizm. W ogóle pojęcia są całkowicie pomieszane i tam na przykład można PiS nazywać prawicą albo
PO nazywać tam, nie wiem czym tam, jakimiś liberałami, czy w ogóle to jest jedno wielkie.

0: to wielkie gówno i to, i to. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy w tej chwili jest w Polsce partia. Ja bym, szczerze mówiąc, najbardziej wierzył w komunistów w tej chwili, bo oni chociaż mówią, że są komunistami. Więc chociaż wiadomo, do czego to dąży. Tak. Natomiast prawica, czy Korwin jest prawicą? Nie wiem, czy te jego rozwiązania są do końca. Może kiedyś uda się go zaprosić tutaj na jakąś taką pogadankę albo czat czytany chociażby. I może odpowie na różne wątpliwości, na różne pytania. Ja mu nie chcę zadawać trudnych pytań, przecież ostatnio on w ogóle mało odpowiada na jakiekolwiek zapytania przez Skype. W każdym razie kiedyś miał więcej czasu, podejrzaną, bo teraz młoda żona. No to wiadomo, że chłop się musi napracować, nie? Ale są pytania, które byłoby mu trudno wybrnąć, które też sobie tam kiedyś wymyśliłem i byłoby mu trudno na te pytania odpowiedzieć, no bo w zasadzie ta jego polityka, ta jego filozofia, tak? Przede wszystkim chodzi o tą taką publicystykę, którą uprawia, to ona jest okej. To jest taka bardzo mocno XIX-wieczna publicystyka. To w XIX wieku by się nikt nie dziwił. Dzisiaj ludzie szeroko jakby otwierają najprostsze postulaty, rzeczywiście. Natomiast no, obawiam się, że przy już tak zmanipulowanym populacji, nie społeczeństwie, tylko populacji, to by się skończyło bardzo źle dla tych, którzy wypróbowali korwinizm wprowadzić, niestety. No niestety to 40 lat musi być na pustyni i musi wymrzeć pokolenie, żeby coś takiego można było zrobić, a to się dzisiaj już po prostu nie da. Do takich postulatów wolnościowych ostatnio rozmyślałem na temat mieszkania, bo wielu z Was na pewno spotyka się z tym problemem, muszą gdzieś tam wynajmować albo coś. No, ostatnio właśnie sobie myślałem, co by się stało, gdyby ktoś z Was postanowił żyć sobie jak natura przekazała, czyli pojechał gdzieś w puszczę jakąś białowieską albo coś takiego, albo jakąś wyspę znalazł i sobie po prostu zbudował chatę z drzewa, wyciął drzewo, zrobił tam chatę. Otóż mieszkałby tak spokojnie, okazuje się, mieszkał tak spokojnie, dopóki ktoś by jakaś kurwa by do niego nie doniosła. Nie? Także najlepiej to robić po cichu. Kiedyś Wam może tak przedstawię taki schemat takiego mojego pewnego pomysłu na tanie mieszkanie w Polsce, na po prostu wyzbycie się tych wszystkich konieczności brania kredytów i tak dalej. Ale chciałbym, żeby to była rozmowa interaktywna, bo może są pewne rzeczy, których ja nie dostrzegam, bo ja dokładnie prawa nie znam. Tak? Nawet się specjalnie tym prawem nie przejmuję, bo od zwykłego człowieka dzisiaj się wymaga, żeby prawo było respektowane, że jest to takie słynne powiedzenie, że nieznajomość prawa nie zwalnia cię z odpowiedzialności. No ale jak możesz znać prawo, nad którym się spierają nawet zawodowi prawnicy, nad jego interpretacją, jest to po prostu niemożliwe. Więc w normalnym państwie prawo, owszem, nieznajomość prawa nie powinna zwalniać z odpowiedzialności pod jednym wszakże warunkiem. To jest instrukcja warunkowa, if then go to, tak. Czyli mamy sytuację, gdzie nie znamy prawa, które ma na przykład, tutaj określamy, jaka pojemność prawa byłaby dla prostego ziutka po czterech klasach podstawówki, czy to będzie jedna strona, 10 przykazań takich ekonomicznych, nazwijmy to prawnych, czy 20, czy może 100, tak, ale żeby to było do ogarnięcia przez każdego, kto umie czytać i pisać oczywiście. Z czego wynika prosta konsekwencja, że szkoła powinna być obowiązkowa na poziomie czytać, pisać i liczyć. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby większość ludzi umiała się podpisać, umiała czytać, pisać i liczyć proste rzeczy, żeby w sklepie ich nie oszwabili. Taka była idea zresztą po wojnie, kiedy generalnie była nauka czytania, pisania, kaligrafii. Kaligrafii to jest bardzo ważne, bo dzisiaj ludzi się nie uczy kaligrafii. No i czyli jakiegoś tam charakteru tak tego pisma, wyrobienia pewnych takich nawyków z tym związanych. Na przykład mój tato miał lekcję kaligrafii, to jest człowiek przedwojenny i on pisze, dosłownie kaligrafuje, że tak to nazwę, ma taki bardzo mocno wyrobiony charakter pisma. Po prostu niespotykany wręcz w dzisiejszych czasach. Kilka takich osób znałem z rodziny, oczywiście z roczników przedwojennych. Natomiast, czasami nawet sprzed pierwszowojennych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie matematyczne, to oczywiście była to nauka się przedmiot. Możecie to sprawdzić. Przedmiot się nazywał nie matematyka, a rachunki. I to była ta szkoła obowiązkowa. Szkoła powszechna tak zwana. Natomiast w tej chwili na przykład mamy takie przedmioty jak bezpieczeństwo jak to się nazywa? Bezpieczeństwo dla rozwoju, jakoś takie coś w gimnazjum jest. Po prostu potencjał, ja zobaczyłem, nie, edukacja dla bezpieczeństwa. O, tak, bo kupowałem na kiermaszu córze książkę, bo ja jestem cwaniak i właśnie wam też tutaj coś podpowiem, skoro już poszedłem w szkołę i w kiermasze, to obserwujcie, jeśli macie młode berbecie, to obserwujcie dokładnie w czerwcu, a nawet troszkę wcześniej się tym zainteresujcie, kiermasze książek, bo starsze klasy sprzedają książki i młodszym. Można za 100 zł kupić dwa komplety książek, bo tak to zrobiłem, a jeden komplet książek nowych kosztuje około 500, 600, nawet 700 zł, zależy jak to wygląda. Dobra, czekajcie, coś piszecie, a ja nic nie widzę. Kurde, czekajcie, za małe literki sobie zrobiłem, bo ja sobie pomniejszyłem ten czat, żeby tutaj mi się wszystko na moim tanim komputerze zmieściło i efektem tego jest to, że nie widzę tych liter za bardzo. Ja jestem człowiek gogle noszący, także Google na nosie. Nieduże, ale tak zwane astygmatyczne, czyli plus minus w jednym oku, plus w drugim minus. No i tutaj teraz popatrzę sobie. Aha, bo sam między sobą piszecie, ok, myślałem, coś do mnie może. No, także, czekajcie, godzina 14 po dobę. To jeszcze nie będę tutaj krawca blokował, bo znowu wyjdzie zaraz jakaś głupota, że zablokuje krawca. W każdym razie polecam wam taką opcję, żeby z okazji tego końca roku szkolnego, jeżeli macie dziecko w tej szkole, będzie dalej, tak, kontynuowało naukę, czyli już, nie wiem, pierwsza, druga klasa gimnazjum, czy tam jakieś początkowe klasy technikum, czy tam liceum, tak? A w ogóle to nie posyłajcie jednej rzeczy, nie róbcie, nie posyłajcie dziecka nigdy w życiu do liceum. Jest to kompletna strata czasu. To jest podstawówka, bis po prostu. Zresztą, jeżeli ktoś mi się zapyta, jaki sens ma nauka w gimnazjum, to wam powiem, żadna. To dziecko może przez te 3 lata nie chodzić w ogóle do tej szkoły i się nic nie stanie. Się kompletnie nic nie stanie. Właściwie to sensowne są tak naprawdę tylko pierwsze 3 lata nauki w podstawówce i na tym właściwie obowiązek edukacji powinien się był skończyć, aczkolwiek ja jestem w ogóle przeciwnikiem obowiązku edukacji. 3 pierwsze lata to są dosyć dobrze zorganizowane, mi się bardzo podobała opcja w tej chwili, jaka była. No moja córa to już ładnych parę lat temu, to już 2006 czy 2007 rok, to tam w podstawówce była jedna pani, która miała wszystkie przedmioty. Jedna klasa, jedna pani, ein klasa, ein pani, ein program. Krótko mówiąc, przez 3 lata miała takie nauczanie początkowe i ona tam kyszli myszy. Nawet byłem kiedyś na raz czy dwa na takiej lekcji, bo się wprosiłem, bo ponieważ byłem w razie szkoły i w trójce klasowej, to się wprosiłem na takie lekcje, tam z nim posiedziałem w kąciku i porobiłem na jakiejś plastyce czy na czymś, porobiłem jakieś tam wycinanki, wyrywanki, co było pewnym zaskoczeniem zarówno dla nauczycielki, jak i dla dzieci. Natomiast na pewno się interesujcie tym, co się wewnątrz dzieje, bo podręczniki te takie dla najmłodszych dzieci są tak zmanipulowane nieprawdopodobnie, po prostu nieprawdopodobnie są, tam są takie głupoty, bo trzeba te głupoty widzieć. Już tam kiedyś o tym wspominałem, że na przykład są narysowane drobne złotóweczki i grube euro. I są nazwane złotóweczki, są nazwane żartobliwie pieniążki, a euro są pieniądze. Już małe dziecko od razu wyłapuje ten taki sens tego, że to jest coś ważniejszego, pieniądze. Zresztą nawet wafelki, notabene w sklepiku szkolnym, były sprzedawane nie złotówki, a euro. Taka kolejna śmieszna rzecz, którą widziałem w szkole, to była wystawa Dni dla Ziemi, czy jakoś tak to się nazywało, gdzie dzieci przygotowały dekoracje ze śmieci. Po prostu wyglądało to obrzydliwie. Ściany obwieszone jakimiś puszkami, jakimiś pogniecionymi, po prostu mieszanie ludziom w głowach kompletne. Młodym ludziom w głowach. No i akcja, oczywiście akcja Mleczko, która się zakończyła sukcesem. Jak wiecie, kiedyś to wspominałem na afterze, badałem tą sprawę, bo akurat tak się złożyło, że moja córka, gdy trafiła do szkoły, to jakoś ta akcja zaczęła się rozwijać, czyli szklanka mleka dla każdego. No i przynosiła ona w torbie całą piramidę tych mleczek, bo oczywiście dzieci tego nie brały, ale były w takich zakręcanych kartonikach po 200 ml czy 250, już nie pamiętam. Takie ćwierć litra mniej więcej, no powiedzmy. I dostawały dzieci codziennie, każdy dostawał kartonik mleka. Co notabene skończy się za 40 lat, ci co pili, skończy się osteoporozą, bo mleko krowie jest dla świni, a nie dla ludzi. Wypukuje całkowicie wapń z kości. Także trzeba sobie to uświadomić, że to jest działanie również szkodliwe jak fluoryzacja zębów. W takiej skali, także codziennie będzie piło. Myślałem jako rodzic, że to będzie taka szklanka mleka jak za dawnych komunistycznych czasów, że była stołówka, można było podejść do okienka i pani dawała mleczko z kożuszkiem. Zresztą taki blok, kiedyś nakręciłem się, nazywa Mleczko z kożuszkiem, znajdziecie na YouTubie. No i tam właśnie doszedłem do takiego wniosku, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż takie małe mleczko kupiłem kiedyś, bo kot tutaj chodził po podwórku. taki spragniony, no to postanowiliśmy z córą kupić takie mleczko. No ja kupiłem takie samo mleczko jak szkolne. Też tam 200 czy 250 ml za złotówkę, niecałą, 99 groszy kosztowało. Ale kiedyś, będąc na posiadówce u pani dyrektor, lubiłem do niej wpadać jako rodzic z rady szkoły. Dowiedziałem się, że oni za to mleczko płacą 2 czy 2,50. A to było dokładnie to samo mleczko. I w tym był przekręt. Oni po prostu 2 czy tam 2,5 razy więcej wydawali na to mleczko szkolne. Firma, która te mleczka fundowała, i z budżetu państwa szło 2 razy i pół razy więcej niż kosztowało w sklepie. Tam były miliony kradzione, przecież to miliony dziennie. Dziennie, zaznaczam. Jak się skończyła akcja mleczko, właściwie się nie skończyła, tylko ją kontynuowali. Zresztą dzięki temu miałem mleko za darmo w domu, bo jak mówię, moja córka przynosiła po kilkanaście kartoników. Nie, że kradła, po prostu dzieciaki inne tego nie brały. Ona sobie zbierała i przynosiła, także sobie piłem mleczko szkolne. Tak, przyznaję. Korzystałem z tego. Zresztą dużo rodziców brało też do kawy tam i takie. Rok później powstała akcja owocek i warzywko. O, tutaj coś ważnego widzę napisać, bo jest liczba rzymska. No tak. A to tak, to jest prawda, bo kiedyś w gazetach to nawet chyba Korwin kiedyś mówił na spotkaniu takie ładne zdanie, że kiedyś w gazetach można było przeczytać, jak przytyć, a w tej chwili się czyta, jak schudnąć. I to jest prawda. No kiedyś właśnie nawet za komuny, to jeszcze nie wszedł tam przed wojną, czy ten, chociaż owszem, przed wojną też, były takie artykuły właśnie, jak tanio zrobić z czegoś jakiś tam placek, na przykład bez cukru, albo nie wiem, tam jakieś jajka okrasić czymś tam, tak? Czy smalec na chleb, żeby mieć co posmarować, to się smarowało smalcem ze skwarkami, tak? Także było w cenie to, żeby tak się zorganizować z jedzeniem, żeby przytyć. Natomiast w tej chwili nie ma jak przytyć, tylko same jak schudnąć. Jest dokładne odwrócenie. Jest epoka nadmiaru. My naprawdę żyjemy w epoce nadmiaru. Słuchajcie, przecież czego wam się właściwie brakuje? No ja wiem, że tam narzekam ciągle, że się mało płaci, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, powinniśmy zostawać. Ja mówię, minimum te 1000 euro powinno być normą na rękę w Polsce. Natomiast i siła nabywcza taka, żeby nie chodzi o kwotę, tak? Bo jak tłumaczę, że 1000 euro, to żebyśmy mogli kupić tyle samo za te 1000 euro, co Niemiec, tak? Bo o to tutaj chodzi. Nie chodzi o sumę, tylko o to, co można kupić za to. Żebyśmy nie musieli iść do Biedronki. Normalny człowiek pracujący w Polsce idzie do Biedronki, tak zwana mediana tych zarobków, to ma tą medianę, tak? No to idzie do Biedronki i kombinuje, co tutaj nie kupić jeszcze w tej Biedronce najtańszej. To jest po prostu wariactwo. Jeżeli jesteśmy w tej organizacji, która ma pewien poziom życia, że na przykład na takim Cyprze jest 86 tysięcy złotych wolnego od podatku, tak? W Wielkiej Brytanii tam chyba 40 czy 50. Oczywiście tam, jak tłumaczył to profesor Leniuch ostatnio, w Irlandii na przykład tam są bardzo mocno skomplikowane te przepisy podatkowe i tam jeszcze przynależność jak gdyby do pewnych grup społecznych powoduje zmianę tych podatków, tak samo zresztą jak w Niemczech. Ale mimo wszystko to jest skandal, że u nas, jeżeli ktoś z was zarabia 2000 zł, powiedzmy, no, dzisiaj to już nie jest jakieś tam wielkie ajwaj, ale dzisiaj dużo ludzi marzy o takiej płacy 2000. Ja pamiętam, jak kończyłem studia, to był rok 97, to krążyły takie legendy wśród młodych magistrów, a wcześniej licencjatów, jak to zarabiają 20 baniek. To była praca marzenie, załatwiona po znajomości w Szczecinie, żeby 20 baniek. Normą było 1000 zł zarabianie, 1000 zł. To już mniejsza, czy brutto, czy netto. Ja w swojej pierwszej klasie dostawałem 1100 czy tam 1200 brutto. Znaczy w pierwszej takiej etatowej, bo jak wiecie, pracowałem na etacie tylko 4,5 miesiąca w życiu. Tak normalnie. Także to było tego rzędu kwota. Tak? No i teraz wyobraźcie sobie rzecz taką, że o, furiat się znowu zmienił. Kurde, jak mnie peszą te twoje zmiany tych ikonek. Kurczę, ciągle inny jesteś. W każdym razie zgubiłem się, pomyślałem o furiacie i się zgubiłem. Zgubiłem się, kurde, z wątkiem. Było marzeniem te 2000 zł, tak, jeszcze za moich czasów studyjnych, że tak powiem, studiowych. Nie wiem, jak to się odmienia, studiów, za czasów studiów. O. To marzeniem były i takie chodziły legendy o ludziach, którzy tam te 2000 zł na rękę zarabiają. No i powiem szczerze, że tak jak to normalnie, jak ja szukałem pracy, a o pracy było bardzo ciężko w Szczecinie, takiej pracy etatowej, tak, etatystycznej, to oczywiście w państwowej firmie pierwsze, co byłem zatrudniony, zresztą później w drugiej tak samo, no to tamte pensje były rzędu 1200, tam kupę ludzi poszło od nas z uczelni, było w zakładzie, takim wielkim zakładzie pracy i dostawali tam po te 1200 zł, nie, to było brutto oczywiście. I to było tam 850, w tamtych czasach 850, tam 900 na rękę. No, i tracili czas od 7 rano do godziny 15. Było coś okropnego po prostu. Te pieniądze na nic nie starczały, bo wynajem w tamtym czasie, wynajem jakiegoś takiego lichego pokoju z osobnym wejściem, mieszkanie powiedzmy takie, to było rzędu 500 zł wydatek, potem 600 zł, no a się zarabiało 900. Tak? No to sobie można wyobrazić, jak to wyglądało. No nie dało się za to tak w żaden sposób. Także ja bardzo szybko podjąłem decyzję, akurat to w założeniu w tamtym czasie firmy, co w tamtym czasie było rzeczą no prostą w miarę. Bardziej skomplikowane od strony samego zakładania, natomiast kosztowo nie było takie drogie. Tak? ZUS wtedy wynosił bodaj 312 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I płaciło się go w okienku na takiej niby poczcie otwartej przez jeden z banków wewnątrz ZUS-u. Także było dużo łatwiej. Tak? No i powiem wam, że na przykład ja dużo skorzystałem właśnie na tym, że zawsze szukałem. I to wszystkim polecam. Jeżeli wy poświęcacie dużo czasu na pracę, to szukajcie, tyle samo czasu poświęcajcie na to, żeby nie pracować. Na pewno znajdziecie swoje sposoby. Kiedyś na ten temat może porozmawiamy bardziej otwarcie, jak będzie więcej czasu. Natomiast nie mam na myśli freelancerki. Nie mam na myśli freelancerki, bo przynajmniej ktoś tam zarzucił freelancer. To nie o to chodzi. To nie jest dobre podejście. Mam tutaj zamiar, jeżeli ktoś się znajdzie, to już tak też rozważcie, może już ktoś jest z mniejszej miejscowości i nie ma zajęcia. Chodzi mi o miejscowość rzędu 15-25 tysięcy lokatorów, znaczy mieszkańców. Tak? To mam ochotę na zrobienie pewnego eksperymentu, jeżeli jesteście młodzi i zdeterminowani i spróbujemy zrobić pewien geszeft taki. Etam pomoże. I ustawić takiej jednej osobie chcę biznes na dochód pasywny. Tylko właśnie tym warunkiem jest taka nieduża miejscowość, powiedzmy w okolicach 20 tysięcy osób. Jest to do zrobienia, już to kiedyś próbowałem, to nawet wyszło, tylko człowiek, który się pod sprawę podpył, a właściwie dla którego to zrobiłem, no nie okazał się troszeczkę taki niezdecydowany, a szkoda, bo naprawdę z tego mogły być pieniądze. Mam taką ochotę przeprowadzić taki eksperyment z kimś, nawet swój czas poświęcę, żeby temu komuś pomóc i zrobimy mały geszefcik. Przeszczep nerki, no nie, no to nie, po prostu chodzi o to, czy ktoś jest taki, kto mieszka w takiej miejscowości, a na przykład jeszcze nie pracuje, bo ma dość pracy, a chciałby się pobawić w coś związane z mediami, na przykład internetowymi i chciałby spróbować zbudować w ciągu 6 miesięcy dochód pasywny rzędu 2000 zł, żeby nie musieć robić nic albo prawie nic, tylko pilnować tego interesu i mieć te 2000, bo mam pewne pomysły w tym względzie. To jest nie za dobre na duże miasta, ale raczej na takie miasta właśnie, że do 20 tysięcy. Tam, gdzie jest sam w stanie ogarnąć całe miasto. Ogarnąć na przykład przez reklamę swojego biznesu, ulotkując go jak gdyby samodzielnie, tak żeby nie ponosić żadnych, ale to absolutnie żadnych kosztów. Także z czasem może się znajdzie tutaj ktoś taki odważny i się pobawimy. Ja kiedyś za to nic nie chciałem, a teraz będę coś za to chciał. Za to, że będziemy mieć 50-50. Po prostu, bo kiedyś koledze to robiłem za darmo całkowicie, ale uznałem później, że to nie ma sensu, bo za luźno wtedy ta osoba do tego podchodzi. No i teraz być może to zrobię. Zrobimy taki wspólny geszefcik. No, szkoda, że krawiec mieszka tak daleko, czy tak daleko, to mieszka w tak dużym mieście, o to mi chodzi. Bo może byśmy coś takiego pomyśleli. Mam pewne pomysły, no jestem taki człowiek, który ma pomysły różne, tylko problem jest w tym, że jak się ma pomysłów za dużo, a ja tak do takich osób należę, mam tutaj na kartce wypisanych kupę różnych pomysłów, to jest ciężko z realizacją. I pewnie nie jednego z was takie coś dopada, że macie w głowie jakieś, ten właśnie sztuką jest mieć jakiś pomysł, a zacząć do niego przystąpić do niego, do jego realizacji. Ja na przykład powiem wam, że najbardziej zawsze mnie rajcuje coś takiego, jak coś robię z nienacka, tak jak teraz wszedłem z mikrofonem, robię coś z nienacka, bez jakiegoś zapowiedzenia specjalnego, po prostu siadam i to robię. Tak? To jest na takiej zasadzie, jakbym na przykład chciał zrobić krawcowi dzisiaj promocję, to po prostu usiadł, nie zrobiłem promocji dzisiejszej audycji. A mam tyle już, słuchajcie, poprodukowanych takich fajnych wlepek do internetu. Część jest niewykorzystanych. No, może jeszcze zdążę. Jak zacznie krawiec nadawać, to wkleję w tym momencie, że jest na żywo. O, to jest taki przykład właśnie dobry, że coś nie tam, że tam mówić, że będziemy promować, po prostu zrobić to. Nawet jak krawiec będzie marudził, nie róbcie tutaj tego, zrobić mu tyle. To jest tak, jak dziewczyna marudzi, taka młoda, ładna, a nie, może nie tego, nie, trzeba zrobić jej to dziecko i koniec. Proste. Trzeba być panem sytuacji, tak? I właśnie to jest taka właśnie mentalność człowieku, to nie mówię, to nie dotyczy tylko mnie, ale widzę, że bardzo dużej grupy osób, że po prostu mamy dużo pomysłów często, właśnie szczególnie w takim środowisku, nazwijmy to alternatywnym, generalnie, tak? Tutaj i ten, no nawet ci, co tam te kręcą te takie nie, te kesze, tak, te takie sprawy. To jest różnica, jest duża różnica między mówieniem o tym, czy krytykowaniem tego, bo często nam się włącza taki tryb krytykanstwa. Ja jestem akurat przeciwnikiem krytykowania kesze, bo nie znam tematu na tyle, nie wiem, nie próbowałem tego, no nie mogę tego krytykować, bo a nuż wynalazek zawsze się bierze z czegoś, co jest nieznane, tak, prawdziwy wynalazek. Bo jak to kiedyś Korwin ładnie powiedział, jak kobiety robią wynalazek, to jest jak pomieszać jeden olej z drugim olejem i powstaje z tego trzeci olej. To są takie wynalazczynie. Natomiast na 100 patentów 99 są męskie patenty i to są najczęściej patenty takie jak wynaleźć olej, a nie jak wynaleźć trzeci olej z dwóch olejów innych. Tak, tak to niestety wygląda i to jest naturalne. Tego się nie ma co dziwić. Nie można zadekretować, że kobiety mają wynajdować więcej wynalazków, bo one i tak nie wynajmą. Nie wynajdą, bo nie po to są na ziemi. One są rodzicielkami i spełniają o wiele ważniejszą funkcję niż, co może zabrzmi trochę tak paradoksalnie, ale o wiele ważniejszą funkcję niż my, bo my możemy narąbać drzewa w lesie, możemy stworzyć komputer, możemy stworzyć iPhone'a, to nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy zapewnili byt. Natomiast kobieta, rodząc dzieci, rozprzestrzenia życie i to jest dopiero ważna sprawa. A już pomijając ten drobny fakt, że później wychowanie, tak? To jest istotne. No, 99% ludzi i 0,9% to są reproduktory i ci reproduktorzy stanowiący 1999 na jeden wynalazcę, tak? Są dużo ważniejsi niż ten jeden wynalazca, bo jak ten jeden wynalazca się znajdzie na 2000 albo na 3000, to on się i tak znajdzie, tak? Natomiast reprodukcja jest najważniejszą rzecz sztuk, tak? To jest policzek w twarz całej naszej ekipy. Inaczej rzecz ujmując. W każdym razie takie jest moje zdanie na ten temat i nie bójmy się o zasoby, bo zasobów mamy bardzo dużo. Problemem są ograniczniki, na przykład to, że nie możemy sobie prywatnie latać w kosmos. To jest po prostu dziwne dla mnie. Jeżeli miałbym być dalej zwolennikiem płaskiej Ziemi, to jest główny argument za tym, że coś jest ukrywane przed nami, dlatego nie możemy lecieć. Bo skonstruować rakietę nie jest tak wcale trudno. Wiem to jako osoba, która konstruowała rakiety. Jako rakietnik, tak? Hobby, rakietnictwo tak zwane. To jest bardzo prosta rzecz, tym bardziej, że można obecnie kupić całkiem mocne silniki. Trzeba trochę poszperać w Polsce, za granicą to jest o wiele łatwiejsze, natomiast w Polsce trzeba troszkę poszperać po necie i można znaleźć kilka firm, które potrafią sprzedać takie silniki, które dadzą wam pułap, powiedzmy, no, kilkudziesięciu kilometrów nawet na niewielkiej rakietce, a na tym można już postawić kamerkę wymontowaną z długopisu, która tam waży kilka gramów dosłownie. No tylko trzeba by było znaleźć później ten lądownik, jak gdyby, czyli na czubku rakiety umieszczamy, tam gdzie jest kamerka, umieszczamy spadochronik, koniec silnika jest ładunkiem wybuchowym, który wysadza czubek rakiety i ląduje sobie. Robiłem to kiedyś, jeszcze wówczas z 3-letnią czy 4-letnią córą. Mało się nie poparzyłem, bo za krótki ląd przypiąłem, ale była fajna zabawa i była niesamowita radocha córy, że jej rakieta wystrzeliła, wprawdzie później goniła ojca, bo zrobiła łuk, była niedokładnie, znaczy nie była dokładnie wycentrowana. Była lekko krzywa, krótko mówiąc, i zatoczyła łuk, po prostu waląc mnie w palec. No ale poleciała w każdym razie. No a dzisiaj macie takie piękne urządzenie, jak na przykład drony w Biedronce. Patrzę, kurde, 89 zł dron normalnie z kamerką. Za 100 jest trochę lepszy, 100, 150 chyba. W Carrefourze. Nawet bym sobie chciał kupić. Trochę mi szkoda kasy na taki gadżet, ale latałbym sobie i zaglądał w okna sąsiadom. Taka ciekawostka. Na YouTubie jest sport taki. To się nazywa Drone Flying High, czy jakoś tak, high chyba. Tak, czyli wysokie latanie dronami, gdzie ludzie poświęcają, no zachodni ludzie, czyli takich, tacy, których stać, wypuszczają drona i lecą nim na maksa do góry, filmując i później ten dron sobie po prostu spada swobodnie, często się niszcząc, ale stać ich na to. Takie drony całkiem przyzwoite, czyli takie dosyć masywne, bo tutaj przynajmniej z wyglądu masywne, no to tam już powiedzmy za te 200-250 zł można kupić, montując im zamiast kamery dodatkowy akumulator, a kamerkę robiąc swoją jakoś malutką. Patrzę już. Nie, to nie jest mój projekt. Nie, nie, nie. To ja jakoś tak te austriackie szkoły ekonomiczne. Ja w ogóle jeśli chodzi o ten, o ekonomię, to ja ostatnio mniej w ogóle zacząłem, bo mi już odpierdano od tych wszystkich materiałów ekonomicznych. To się i tak nie ma nijak do tego, bo to jest na takiej zasadzie, że my mówimy o tym, co powinno być, a nie robimy nic. Czy w obecny system niestety nieuchronnie dąży do komuny. I to będzie taka komuna, technokomuna, która nas tutaj zniewoli. Ja tutaj kiedyś zresztą dyskutowaliśmy na afterze z wodzem, który tam jest właśnie taki troszeczkę w oporze w stosunku do moich poglądów, aczkolwiek ja się z nim zgadzam, w większości rzeczy on ma rację oczywiście, natomiast niestety ja mam rację z tym, że to, co, że my to sobie mówimy, to i tak nic nie da. To i tak nic nie da. Normalność wróci po apokalipsie ewentualnej, to wtedy wróci, bo będzie musiała wrócić, bo będzie ktoś silniejszy, to będzie wygrywał. Lub jeżeli będzie dalej trwał okres pokoju, nastąpi technokomunizm. Elementem tego technokomunizmu jest to, od czego zacząłem, czyli właśnie kwestia rejestracji kart, tego typu rzeczy, czyli pełna kontrola elektroniczna. Dalej niestety będzie kwestia taka, że będziemy mieć dowody z chipem. Banknoty są już z chipami, o czym nie wiecie zapewne. Poeksperymentujcie sobie z nowymi 200 złotówkami, 100 złotówkami, 50-tkami. Włóżcie do mikrofali, poświęćcie banknot. Zobaczcie, jak wam wystrzeli na wysokości paska, mniej więcej w połowie banknotu wystrzeli wam chip. Tam jest miniaturowa antenka, no po prostu i zwyczajnie. Bierzecie pieniądz z bankomatu, tak? Bankomat wyrzuca wam kolejne numery wydrukowanych świeżych banknotów. Każdy banknot ma identyfikator na ID tej całej antenki, która tam mamy. Nazwijmy to chipem, dobra, niech będzie to chip, tak? No i teraz tak. Nie, to nie jest nocny Marek. To jest mocny etam. Mocny etam. Wszedłem sobie, bo jeszcze czasu jest troszeczkę. Zaraz się wyłączę. Zaraz się wyłączę, bo wiem, że krawiec tam potem będzie się denerwował, jak będę tam wchodził za bardzo, żebyśmy się nie zazębili. O 21 jest, z tego co pamiętam, to poprawcie mnie, jeżeli dobrze. Bo mi się czasami mieszają, czy to jest 21, czy 21. Nie, dzisiaj na pewno 21. Nocny Marek, także sobie za jeszcze 5 minut pogadam. Pies się tutaj mi bardzo słodko przytulił do nogi. No, także sam jestem dzisiaj taki zaspany. Słuchajcie, nie wiem, o której wy powstawaliście, ale ja wstałem o godzinie około 15, tak mi się wydaje. No już się ciemno zaczynało robić, już tam księżyc wstawał. Tak, ale ja nie będę siedział 20 minut, bo ten po prostu nie chcę krawcowi tutaj. Może zechcę wcześniej coś tam potestować, czy coś. Zróbmy 10-minutową zakładkę. Albo do czasu, jak kapitan stanie, pośpi sobie w pokoju obok. Telewizor mam wyłączony, a właściwie na czuwaniu. Chodził jak skurczy, wiecie, jak plazma grzeje. Ja mam plazmę z Samsunga. Ja pierdzielę, jak to grzeje, nawet jak jest wyłączone, nie? Jak się przechodzi koło tego ekranu, nie wiem, ile to żre prądu, kurde, bo podobnież 5 W, tak patrzyłem w specyfikacji technicznej. Jak się włączy, to około 300, chociaż ja tutaj te parametry poustawiałem, pościemniałem ten ekran, żeby mi nie żre tyle prądu, bo mi szkoda tej kasy na prąd za telewizję, nie? No ale kurde, takie ciepło jest, takie bije ciepło od tej plazmy. Ona ma po prostu to do siebie, że strasznie grzeje, nie? Dlatego na przykład nie można umieszczać we wnękach. Są takie meble z wnęką nieraz na telewizor. Plazmy się nie powinno, bo może się spalić po prostu. Nie? No, grzeje. Kiedyś w monitorach CRT, czyli tych telewizorach z działem elektronowym, bańkowych, takich z kineskopami, to kiedyś tam były z kolei wysokie napięcia. Działo elektronowe, które było na końcu tej lampy, która świeciła jako kineskop, to miało około 50 tysięcy volt. I kiedyś widziałem takie tak zwane przypalanie działa elektronowego przez technika, który przyszedł naprawiać telewizor i wyciągnął to działo elektronowe i podżarzał, o to się podżarzanie nazywało, i podżarzał tą lampę, po prostu zbliżając iglicę jak gdyby tego działa do takich wypustek, nie wiem jak to nazwać, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale przez odległość mniej więcej 10 cm przeskakiwały iskry i to w formie takiego małego piorunka, to tak fajnie wyglądało. Tak bardzo podobnie jak w tych kulkach, takich, co się dotyka i ta plazma tak fajnie świeci w tych kulkach. Bardzo podobne zjawisko. To się nazywało podżarzaniem kineskopu i ten kineskop dawał potem lepszy obraz. No, to były dobre sprzęta. Mój pierwszy telewizor, rodziców telewizor. Firma to się chyba nazywała, czy nazwa telewizora, nie wiem, czy to była firma. No, Lazuryt się nazywał. Lazuryt, jak sobie wpiszecie telewizor Lazuryt, to zobaczycie, jeszcze wtedy telewizor był meblem. To znaczy tam ekran był, podejrzewam, około 18, może 20 cali, taki bardzo zaokrąglony. I do telewizora, telewizor miał swoje nogi, takie drewniane, kręcane od spodu obudowy. Obudowa oczywiście była drewniana, elegancko lakierowana taka. Solidne drewno, tak, i pokrętło z boku do przełączania częstotliwości. Notabene pokrętło się psuło, przynajmniej w tym egzemplarzu, ale telewizor chodził od lat wczesnych, lat 70., a może nawet 60. późnych, do roku gdzieś 88-9, kiedy udało nam się kupić telewizor w komisie, bo żeby kupić telewizor, to było w Polsce były tylko na MM, teraz to wraca. Teraz to wraca komuna, bo teraz wiecie o tych takich tam dla młodych te mieszkania i tak dalej. To jest MM tak zwane. Kiedyś było dla młodych małżeństw. Wszędzie jak się wchodziło do sklepu, były pralki. Ja pamiętam taki okres. Bo wysiadałem na przystanku do szkoły podstawowej, gdzie był sklep Domar się nazywał. Albo Radmor, albo Domar, już nie pamiętam dokładnie. To był taki z tymi unitrowskimi sprzętami typu wieża, typu tam jakaś pralka, jakieś tam, nie wiem, zmywarek to jeszcze nie było wtedy, ale odkurzacz. I był ten towar, tylko wchodziliście i wszędzie była taka etykietka postawiona, taka komunistyczna etykietka MM, czyli na młodych małżeństw. Rok po ślubie mogliście na tak zwane MM kupić sobie bez zapisów, bez kolejki. Także to były takie czasy, no, na kartki wszystko było. Jak nie pamiętam te kartki, kurde. Dzisiaj to ja bym, kurde, mając taką drukarkę, jak teraz można kupić za 100 zł, to ja bym te kartki sam produkował po prostu. Ale wyobraźcie sobie, że ludzie w tamtych czasach radzili sobie. No, teraz nawet jechałem w te wakacje ostatnie, jechałem z takim panem, z takim starszym już panem, około 90, z synem jechał na swoją wioskę i potwierdził moje informacje, te, które pamiętałem, że rzeczywiście, jak oni w PGR-ach na skupie zboża, jak gospodarze zboże sprzedawali, to na talony. I dostawali talony na wódkę dodatkowe, nie? Na skupie zboża. I dostawali z taką pieczątką, bo to była po prostu kartka, pieczątka i podpis tam kierownika, czy tam, jak to się nazywało, mistrz zmian, nie pamiętam, kierownika PGR-u, tak? No i on z tym talonem wszedł do wiejskiego sklepu i mógł sobie wódkę kupić za to. Znaczy kupić, nie tam, że dostawał za to za darmo, jeszcze musiał zapłacić, nie? Ale miał przydział. No i teraz oni brali zaraz za szopą tam gdzieś w tym PGR-ze, brali świeże, gotowane, gorące jajko, które mieli z domu wzięte, w szmacie owinięte i tak jeb, tak obtaczali tą nie skorupkę, tylko tą skórkę, tą taką z białka, co jest dookoła, nie? Po tej pieczątce, raz, drugi, trzeci, bardzo precyzyjnie i powstawała pieczątka na jajku, tylko odwrócona, nie? I potem na drugą karteczkę chlap i podpis podrabiali. I robili w ten sposób kserokopię jajkową. Popróbujcie w domu, jak macie takie pieczątki, bo to jeszcze jest ważne, jaka jest pieczątka, bo teraz tam się podejrzewam, innych tuszy używa, ale kiedyś się używało takiego zwykłego atramentu z kalamarza, na tych takich do pieczątek były takie gąbki zamykane, nie wiem, czy to pamiętacie, w biurach. I tam się otwierało tą gąbkę, chlap pieczątką w tą gąbkę i chlap na papier i tak na przemian, nie? No to ten tusz, który był używany, to był taki sam tusz, jak się używało w kalamarzu albo do nawilżania tej taśmy takiej w maszynie do pisania. Wiem, bo robiłem sam w ten sposób. Podrabiałem taśmy do drukarek, które jeszcze kiedyś miałem w redakcji, drukarki i głowę Sejkosza. Tam była potrzeba po prostu korzystania z drukarki i głowej. O, słuchajcie chłopaki, lecę, bo tutaj jak słyszycie, dzwonię do drzwi, więc przerywam moją audycję i czekamy na krawca. No hej, wróciłem, niż się spodziewaliście. O, czekajcie, jakiś komunikat mi tutaj wyskoczył. Pewnie jak się domyślacie, przyszła moja córa z treningu właśnie. Chora, bo chora, ale poleciała nawalać się ze starszymi facetami, po prostu bić ich tam. No i jak mi tutaj sama przyznała, dzisiaj mieli dźwignię, która na nią nie działała. A jeszcze jestem, pytaj mnie, że wróciłem. Musiałem tylko pobiec szybko, drzwi otworzyć, nie wiedziałem kto to mówił, może tego. Ale nie, naprawdę będę już kończył, bo tutaj dziewczyny zaraz zaczną gadać między sobą, a nie chcę, żebyście tutaj nasze rodzinne klimaty podsłuchiwali. A, już 15 minut zostało, dobra, to akurat zdążę jeszcze psa wyprowadzić. A już tutaj nie słyszę swoich myśli, bo jak słyszycie, w tle się zaczyna już w tej chwili gadka. Panien także. Uciekam, czekamy na ten. Co dzisiaj? Nocny Marek. Dzisiaj Nocny Marek. Słuchajcie, a dajcie mi teraz znaka. Słyszycie teraz jakąś muzykę? Tle? Słyszycie muzykę jakąś w tle? Jeszcze poczekam chwilę, może mi ktoś odpowie. Nie wiem, czy teraz wszedłem, czy nie wszedłem. Nie, jestem... Program mi mówi, że jestem nadal na żywo. Że jestem nadal na żywo, znaczy z powrotem na żywo. Ale właśnie nie wiem, czy on sam uruchomił podkład muzyczny. Chyba tak. Chyba uruchomił. Dobra, okej, już widzę. Już się połapałem. Dobra, bo to jest po prostu tak śmiesznie zrobione, że jak się przerwie i się zrobi wznowienie, no widzicie, przy okazji się nauczyłem jednej rzeczy, że jeżeli jest podkład muzyczny zaznaczony taką flaszką śmieszną, czyli malutką butelką z wódką, krótko mówiąc, to ta flaszka, jeśli jest zaznaczona, to jest muzyka, nawet jeżeli jej nie włączałem wcześniej. O, tej córa moja przywędrowała. Nie, no musisz głośniej powiedzieć do mikrofonu.
1: Dobry wieczór.
0: No, dobrze, że mówiła daleko, bo jest chora i tutaj mi zarazi mikrofon. No, chora jesteś przecież.
2: Popatrz, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, powiedziała wszystkim. Nie widzisz, nie ma żadnej interakcji. Nie wiem, czy jestem w tej chwili na antenie w ogóle. Ale zaraz, przecież sprawdzić mogę. Przecież nie jestem głupi, przecież jestem na stronie Nocnego Radia. Możemy sprawdzić, czy jestem aktualnie na antenie. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Jest. Jesteśmy na antenie z powrotem, ale już za chwileczkę kończę, bo rzeczywiście krawiec zaraz wejdzie. Tutaj, tak jak mówiłem, 10 minut profesorskich, czy tamtych studenckich zrobimy. I się wyłączymy za chwilę. Ok, czyli tak, flagi nie mogą być zaznaczone. Dobra, chłopaki, to ja uciekam w takim razie. Czekamy na audycję Nocnego Marka. A być może potem jakiś... Zobaczymy, jak czasowo wyjdzie z afterkiem. Dobra, to ja się rozłączam w takim razie. Hejka wam.

No cześć. Mam nadzieję, że teraz się połączyłem już. No właśnie, zapomniałem ustawić tu na panelu YouTube, uruchamiaj automatycznie, czy jak to tam się nazywa, wskutek czego gadałem sam do siebie, wymądrzałem się tu, dowcipkowałem, prawda, brylowałem, zagajałem, a nikt tego nie słyszał. I czuję się jak jakiś patafian. No, mam nadzieję, że... No, a teraz właśnie nie wiem, czy w ogóle działa, czy nie działa. Tak to jest dzisiaj. Taki świat, że nic nie działa dzisiaj. Władza nie działa. System nie działa. Nic nie działa. Ale nocne radio działa. No, witam wszystkich. Przypuszczam, że dziś nie posiedzę z wami zbyt długo, bo... No i tu mógłbym wymyślić jakieś wytłumaczenie bardziej jakieś ciekawsze niż to, że po prostu mi się nie chce. A właśnie mi się nie chce dzisiaj. Zmęczony jestem. I nie mam o czym gadać już. Wszystko zostało powiedziane. Dziś gadałem, zamieniłem z Etamem parę słów. No i wiecie, no z Etamem to jest tak, on też jakby zdaje sobie sprawę z tego, że zaczyna się powtarzać. No, w tym powtarzaniu się czasem jest jakiś urok, akcent humorystyczny na przykład. Zawsze się trafią może i nowi ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli tego, co Etam mówi po raz 15. Mówił właściwie. No, wszystko u niego w porządku, żyje sobie. Okazuje się, że niekoniecznie jakoś wielce tęskni za NR, za tutaj telefonami do radia i tak dalej, bo no jest człowiekiem o różnych zainteresowaniach. Ktoś mi dzisiaj napisał, że co ty tak płaczesz za tym Etamem. No właśnie to się tłumaczę, że nie płaczę. No, po prostu komentuję. I... A jakbym miał nawet płakać, to co? To nie wolno sobie popłakać? Co? Prawdziwy krawiec nigdy nie płacze.

prawdziwy krawiec nie wie, co to... co to płacz. No. I patrzę sobie w ogóle na to, co się we Francji dzieje. Wiecie co, ta... jakby system emerytalny we Francji powstał w zupełnie innych czasach tak naprawdę, gdzie społeczeństwo było konserwatywne, bardzo, nie tam, że żadne jakieś gieje czy coś, nie? To się w głowie nie mieściło wtedy. Gdzie emerytów było o połowę mniej. Jakoś z 9 milionów się zrobiło nagle 19, nie? Gdzie społeczeństwo nie było takie roszczeniowe jak dzisiaj, gdzie przemysł ciężki, czyli no ciężko pracujący ludzie, chodzący do pracy, ciężka robota, nie, ciężki przemysł, to było powiedzmy 40% jakoś tak PKB. Na dzisiaj jest kilka razy mniej i spadło tak, że niektóre kraje trzeciego niedorozwinięcia lepiej tutaj stoją pod tym względem. Więc... zmieniają się czasy, społeczeństwo się zrobiło totalnie multikulturowe. Francja właściwie jest dzisiaj symbolem takiego kraju multikulturowego bardzo, nie? No bo tam mamy i muzułmanów, i czarnych, i jakieś cygańskie w ogóle społeczności wielkie, nie? No po prostu taki tygiel, w którym się kotłuje ostro. Świetny film w ogóle, na świetny film się natknąłem, nie widziałem go wcześniej, to są Nędznicy z 2019 i bardzo dobry policyjny taki film, pokazujący współczesną Francję. Właśnie tą wielokulturową, gdzie są gangi, gdzie są różne społeczności, które łączą w zasadzie więzy krwi, nie? Bardzo mocno. I w tym świecie musi się odnaleźć trzech gliniarzy, z czego dwóch to są takie stare wygi, jakby już znają ten przestępczy świat. No i są to tacy gliniarze, którzy gdzieś tam balansują, jak to często w filmach bywa, na granicy, nie? I pytanie, czy przekroczył granicę, czy nie przekroczył. No taki gliniarz, który tu kogoś wytarmosi, tu kogoś postraszy, a tu nawet coś ukradnie. To jest troszeczkę kalka filmu takiego z Denzelem Washingtonem, Dzień Próby, tak, Dzień Próby z 2001. Troszkę podobny schemat, tam też właśnie mamy niedoświadczonego gliniarza, bo zapomniałem powiedzieć, że do tych dwóch dołącza jeszcze świeżak taki, którego tamci muszą kształcić tego świeżaka. No i kształcą tego świeżaka i świeżak poznaje, prawda, twarde reguły, że tu trzeba kogoś zastraszyć, tutaj trzeba kogoś kopnąć w dupę, nie ma miętkiej gry, jak to się mówi. No, w przypadku amerykańskiej produkcji, która jest trochę bardziej, no wiadomo, hollywoodzka i no, bardziej kolorowa, ubarwiona, przesadzona, bo ci Nędznicy, film, który dostał Oscara, to polecam, no jednak to jest oscarowy film, bardzo trzyma w napięciu, fajna historia w ogóle, historia dzieciaków też, które żyją w tym świecie gangów, przestępczości, tu się coś ukradnie, no cały dzień się spędza na ulicy kombinując, nie? Co tutaj zahachmęcić i tak dalej. No, więc, w przypadku filmu z Denzelem Washingtonem to właśnie Denzel gra takiego złego gliniarza, no, który ciągle przegina po prostu. Ale tak sobie myślę, że oba te filmy nas skłaniają do przemyśleń w stylu, no, do różnych przemyśleń, na przykład do takich, czy w takim społeczeństwie, gdzie faktycznie są bardzo twarde reguły gry, gdzie są te mafie, no bo te różne emigranckie grupy, one tworzą mafie, tak? Przeróżne to są mafie. Tu Hiszpanie. Przeróżne nacje i w Niemczech na przykład w jakimś reportażu usłyszałem, że muzułmanie tworzą też niezłe mafie. Także z tymi muzułmanami to różnie jest. W ogóle okazuje się, że tak ciężko mówić ogólnie czarni, Arabowie, skośnocy, bo to strasznie jest bez sensu, to strasznie ogólne. Nawet
ogólnie mówienie Żydzi, nie? Przecież są bardzo różni ci Żydzi. Są Żydzi, którzy nie wiem, nie lubią wręcz Jezusa Chrystusa, bo uznają go za jakiegoś fałszywego proroka. Religia im nakazuje się odnosić do niego bez szacunku i w ogóle. A są i Żydzi mesjanistyczni, którzy wierzą w Jezusa, nie? Są Żydzi jeszcze wierzący, niewierzący, tak dalej. Tak samo myślę, zastanawiałem się nad tym dzisiaj, czy można jakoś nację uznać za z gruntu złą. No oczywiście, że nie, to od razu się odpowiedź nasuwa, że no ciężko, takie jest jakieś powiedzenie mądre, że żadna roślina, żadne zwierzę nie jest z gruntu złe, że wszystko zależy od ogrodnika albo od hodowcy, nie? Też takie miałem przemyślenia, czy można w tym przypadku potraktować władzę, system posłów rządzących, prezydenta i tak dalej, ich wszystkich, czy można ich uznać za takich ogrodników, nie? Którzy są odpowiedzialni za obywateli w dużym stopniu, może nawet, no bo jednak ci obywatele, jacyś zwyczajni ludzie, nie? Którzy często mają nieźle za uszami, idą na protest, żeby se porzucać kamieniami, powiedzmy, nie? W szyby. Tak patrzyłem na te protesty we Francji, no to tam jakiś mały czarnoskóry dzieciak, to chyba on niespecjalnie myśli o emeryturze i przejmuje się reformą emerytalną, że o 2 lata dłużej, nie? Trzeba pracować. Więc raczej chyba cieszy się, że może se kamieniami porzucać w szyby tych bogaczy, nie? Co się nakradli. Mieć z tego jakąś uciechę, zająć jakoś czas. Także we Francji syf trochę syf kiła i mogiła za tego makarona, no bo Francuzi mają trochę we krwi podobno to strajkowanie. Oni mają to gdzieś tam, to jest ich kultura, strajkowanie, protestowanie, nie? I a tutaj komentarz, czekając na lawetę, to ktoś nowy, pisze etan, propan, butan. Etan, metan, propan, butan. Chodzi pewnie o etama. Raczej wkurwił się na maksa. Zbyt dużo obelg. No, wszystko ma znaczenie. No, trochę tego, tak jak w życiu, nie? Wszystko ma znaczenie. I szukanie często takich najprostszych rozwiązań, na przykład najprostszych rozwiązań, bardzo prostych, prymitywnych, na to, jak zdobyć kasę, nie? No, najprościej podwyższyć wiek emerytalny, nie? To od razu państwo więcej kasy ma. Jeden ruch. I jeszcze jakoś tak zadekretowano, znaczy jakaś specjalna ustawa jest, która pozwoliła bez żadnych konsultacji, bez żadnych w ogóle poważniejszych działań, tylko cyk i mamy tutaj w trybie wyjątkowym, dowalamy obywatelom, nie? I to się bardzo nie spodobało, to, że jakby no, to, co dla nas jest normalne w Polsce, że posłowie w nocy głosują, przegłosowują sobie w nocy jakieś ustawy przeciwko nam, znaczy no takie, które nam są bardzo nie na rękę, bo coś nam tam odbierają, coś nam znów nakazują, coś znowu od nas chcą i więcej nam chcą zabrać, coś tam przyklepią w nocy, na nocnym głosowaniu sobie, żeby opozycja spała na przykład, a my w tym czasie gadamy sobie o czymś innym, na jakiś temat zastępczy nam wrzucają, powiedzmy, nie? No. No i tam we Francji ostro się dzieje. Jak patrzę zawsze na takie protesty, gdzie już płoną samochody, gdzie lecą kamienie w policję, no to wiadomo, że już się grubo dzieje, nie? I że ludzie są wkurwieni. Zastanawiam się tylko, ile w tych protestujących jest faktycznego przejmowania się tymi zmianami emerytalnymi. A na ile to jest po prostu rozruba, rozpierducha, nie? I danie władzy pstryczka w nos, tak żeby im pokazać, że my też tu mamy głos, nie? Takie masy ludzkie, czy to jacyś kibice, czy jakieś gangusy, ludzie z biednych dzielnic, to oni szybko się potrafią zmobilizować i w grupie czują się zawsze silni. Jeden drugiego podkręca, nie? Jak wyjdą gdzieś na miasto, to jest też jakiś sposób może na pokazanie swojej siły w grupie też, że jesteś wojownik, że jesteś twardziel, że idziesz z pozostałymi i też porzucasz kamieniami czy coś.
Myślę, że dla wielu ludzi to jest po prostu pretekst dobry, żeby wyjść na ulicę. I może to nie takie całkiem złe jest, bo władza zawsze widzi, że jest groźnie, że trzeba uważać, tylko że to pewnie jak ze wszystkim, wzrasta tolerancja i zmieniają się w związku z tym też zwyczaje tam po drugiej stronie. Do czego zmierzam? No na przykład, że policja się będzie robiła coraz bardziej brutalna i tam podobno się tam nie pierdzielą w tańcu, nie? Że bardzo ostra się policja zrobiła. No i też łatwo chyba wywnioskować tak na logikę, że takie rzeczy się dzieją też w związku z czymś, nie? Jak policja się zmienia, robi się bardziej brutalna, bardziej się przymyka oko na nadużywanie uprawnień, że policjant właśnie cię skopie, coś ci zabierze, zrobi z ciebie szmatę i to staje się normalne nagle. No z czego to wynika? No też chyba z tego, co jest po drugiej stronie barykady. Jeśli jesteś gliniarzem w takim środowisku, gdzie są bardzo twarde zasady, gdzie możesz dostać nawet kulkę, gdzie ryzykujesz, gdzie ciągle narkotyki, dziwki, nie? No to też musisz twardzielem być i wyjdzie komediowa sytuacja. Jak przyjdziesz jako taki gliniarz świeżak i powiesz: witam szanownego obywatela, oto moja legitymacja, starszy posterunkowy Maślanka. Czy wiadome jest panu coś? No i tam się będziesz... No to ten popatrzy na ciebie i będzie się śmiał, nie? I powie: what's up, nigga? Check this out, motherfucker. No i coś tam ten, nie? Albo tego drugiego gliniarza się spyta, tego złego, tego twojego kolegę, twardziela, powie: ty, co to za figura? Co to za koleś? Znasz go? No i wam będzie wstyd, że w ogóle się nie potrafiliście się zachować odpowiednio do sytuacji, nie? Zaraz, przecież średnio oczekiwany wiek życia ostatnio oficjalnie się zmniejszył. No, ja też się trochę dziwuję, bo przecież w tej Francji, skoro jest tylu tych muzułmanów czarnoskórych, no to oni chyba nie mają problemu z rozrodczością, prawda? Więc tych obywateli tam jest dużo, mnożą się, no jest komu pracować, to ale może oni nie chcą na przykład pracować, nie wiem. No, to tak trochę może plaga w ogóle współczesnego społeczeństwa, może zwłaszcza zachodniego, nie? Że wzrasta ta roszczeniowość, wzrasta liczba ludzi żyjących na różnych zasiłkach, uważających, że im się należy. U nas władza strasznie rozbestwiła ludzi teraz. Teraz już Tusk też obiecuje, że da. Ma już jakieś 1800 czy tam 1500 plus dla matek, które wrócą do pracy. No, można powiedzieć, że nawet rozdawniczy Tusk, taki Tusk dobrodziej, który będzie rozdawał, Tusk populista, to no, i tak jest zawsze gdzieś tam o level wyżej od pisiorów, bo on to przynajmniej stara się jakoś robić tak, że coś za coś, tak? Jak matka po urodzeniu wróci do pracy, no to dostaje taką nagrodę dodatkową, czyli jest to jakaś motywacja, żeby... Bo u nas w Polsce z kolei to jest problemem, nie? Tak czytałem, że właśnie matki często... Znaczy, że panie często urodzą dziecko, robią sobie jakąś tam przerwę. No wiadomo, jest to ogromny wysiłek w ogóle urodzić dzieciaka i tak dalej. Robi sobie przerwę i zaczyna się taka stagnacja, zaczyna się przyzwyczajanie do tej sytuacji, gdzie że siedzi w domu, gotuje i już nie wraca w ogóle do pracy, a często, powiedzmy, po zbyt długiej przerwie jest taka kobieta już osobą niewykwalifikowaną. Musiałaby się od nowa uczyć, doszkalać, więc kolejne wyzwanie. I człowiek zostaje taką, kobieta w tym przypadku, kobieta też człowiek, przypominam, zostaje po prostu gospodynią domową już na stałe. Pana prawo baty dać, chłopa prawo baty brać. Pisze, czekając na lawetę. Władza chce dobrze,
Ludzie za długo żyją. Trzeba podnosić wiek emerytalny. Waligura napisał. No właśnie, najłatwiej krzyknąć, o,

przekładanie z kubki na kubkę to taka specjalność naszego rządu. Tworzą jakieś dziwne fundusze. Fundusz Solidarności. I nagle z tego Funduszu Solidarności na przeróżne cele idzie. A miało być, powiedzmy, na pomoc ludziom, którzy ucierpieli jakoś w wyniku wadliwie działającego systemu prawa, gdzieś tam niesprawiedliwy wyrok, odwoływali się, coś, państwo im zniszczyło firmę, coś takiego, nie? Taki miał być cel. A idzie gdzieś na kościoły, na uczelnie, do kuzynów znanego polityka PiS, prawda, do kuzyna jego i tak dalej. No więc to pomieszanie z poplątaniem. Totalny chaos. Dobrze, jeśli gdzieś tam mamy wypracowany system zdobywania tych pieniędzy i przeznaczania ich na właściwe cele, żeby to powiązane jakoś ze sobą było, nie? Żeby po prostu jedno zarabiało na drugie, nie w jakiś absurdalny sposób, tylko żeby to był sprawnie działający mechanizm, tak mi się wydaje, nie? Ale może to utopia jakaś. Co ty, Pierre, a z kim ma zostawić dziecko? Czekając na lawetę. To chyba a propos tych kobiet, co zostają już w domu, nie? No, wiesz, no, ja głośno myślę, nie mam tutaj za bardzo też zdania, nie? Analizuję po prostu sytuację, opisuję, co po prostu się dzieje, nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, że kobieta zostaje gospodynią domową i zajmuje się dzieckiem. Nie oceniam. Przypuszczam, że są tu różne przypadki, no. Ja na przykład miałem opiekunkę przez jakiś czas, nie? Przychodziła opiekunka, po prostu się opiekowała mną, zabierała na spacerek, nakarmiła coś, no bo rodzice oboje pracowali. Moja mama chyba wtedy uczyła w szkole jakieś młode klasy języka polskiego. Ojciec no to całe życie coś robił, różne rzeczy, no i opiekunka, nie? No dobra, nie każdego stać na opiekunkę. Kiedyś to mogło być tańsze. Może się okazać, że dzisiaj opiekunka to jest luksus, bo ja nie byłem przecież bogaczem. Ja mieszkałem normalnie w bloku, powiedzmy, nie? Sobie tak średnio zamożny człowiek. A było stać na opiekunkę. A dzisiaj może się okazać, że to jest taki wydatek, że już połowa ludzi powie, zbyt duży luksus, nie? I babcia się musi zaopiekować. No. Ale może, a babcia to co? Nie może się zaopiekować? Najczęściej babcia jest, nie? Grunt, żeby się cały czas nie opiekowała, bo współczuje dzieciakom wychowanym przez babcię. Jak nie ma rodziców, a tylko babcia wychowa, no to zawsze już jakaś taka dysfunkcyjna sytuacja, czy jak to nazwać. No dziś się pozmieniały, cały czas się zmieniają czasy. Tak wszystko pędzi. Teraz nagle sztuczna inteligencja, nie? I ludzie się zastanawiają, czy odbierze pracę twórcom różnej maści, dziennikarzom, pisarzom, muzykom, malarzom, grafikom. Czytałem artykuł, który uspokajał, że nie, że jednak nie zanosi się na to, żeby ta sztuczna inteligencja była aż tak dobra, żeby zastąpić naszą wyobraźnię, kreatywność, jakby jakiś taki polot, nie? No, zobaczcie, jest na przykład... Ukazuje się jakiś film i to jest taki bardzo przeciętny film. Ktoś kogoś tam goni, strzela, trupa znaleźli, tak oglądacie, okej, dobra, może być, nie? Szału nie ma. No to może się okazać, że sztuczna inteligencja będzie tworzyła maksymalnie takie rzeczy, nie? Jakieś takie bardzo schematyczne, proste. Jak wymyśli wam RPGa, to będzie taki RPG z historią a la Skyrim, że przewijające się same nazwiska ciągle nowe, milion nazwisk do zapamiętania i wtedy Max Xaryxex stworzył kryształ Bimbalabim, który ukrył w górze Rapapui, do którego prowadzą wrota Hesztot. Żeby przez nie przejść, musisz zdobyć klucz stworzony przez... To takie gówno, nie? Zero w tym jakiegoś polotu, czegoś fajnego, tylko sterta nazwisk, dziwnych nazw, idź tu, znajdź klucz. No, może się okazać, że sztuczna inteligencja tworzy takie rzeczy trochę, takie jakieś skostniałe, mało kreatywne. Ale zobaczymy, może też nas zaskoczy.

Ale pewnie się okaże, że no tak czy owak ktoś musi i tak potem to sprawdzić, czy sztuczna inteligencja nie narobiła baboli, błędów ortograficznych, a nawet i logicznych czasami. Jak ta sztuczna inteligencja wymyśla kawały, to te kawały często są niezrozumiałe w ogóle, nie wiadomo o co chodzi. Ale ludziom wiadomo o co chodzi, są niezadowoleni. No, tak jest, pojawiają się głosy, już kilka takich głosów do mnie dotarło. Czasem sobie tu rozmawiam też z wami na priwa, z różnymi osobami. No, że zazdrościmy trochę innym, że my Polacy nie jesteśmy aż tacy radykalni, żeby coś tu się zaczęło dziać, żeby tam się paliło na ulicach, nie? Żeby była rozruba. I tu też mam swoją jakąś teorię. Uważam, że gdybyśmy się nagle zmienili na takich i zaczęli tak robić, to by nam dużo dobrego dało. Troszkę jak po prostu, no, nie wiem, ostatnio gadaliśmy o tym, że jak na początku zaczynasz jarać pewne rzeczy, dary, mamy, natury, no to jest super w ogóle, niesamowita przygoda, a potem już tak nic szczególnego. No to też, gdyby u nas nagle się zmieniły zwyczaje i byśmy wyszli na ulicę, zaczęło się by kotłować, jakaś pacyfikacja, to ci rządzący mieliby pełne nachy i zaczęliby pracować na zdwojonych obrotach, bardziej się starać, zaczęliby się bać konsekwencji swoich decyzji i tak dalej, zaczęliby nas szanować. O. Jak ten sąsiad, któremu powiedziałem, że mu jebnę. Zaczęliby nas troszkę bardziej szanować. Ale gdyby to się stało już tutaj normą, że my wychodzimy, szalejemy, że na ulicach śmieci zalegają, bo strajkują i śmieciarze też, i stałoby się to taką naszą rozrywką narodową, to już by mogło nie zadziałać tak fajnie, powiedzmy, nie? Czasem pewne, chodzi mi o to, że czasem pewne rzeczy działają fajnie przez jakiś czas. Mają swoją jakąś taką energię, która się wyczerpuje, mają potencjał swój, który się wyczerpuje. To działa świetnie przez jakiś czas, a nagle zaczyna się psuć i tak jest z wieloma różnymi zjawiskami, z wieloma sytuacjami tak jest, myślę. Czasem trzeba po prostu trafić w odpowiedni czas, użyć jakby całego potencjału, który daje ten start, ta zmiana, ta rewolucja na początku. Bo to często ma potencjał ogromny, nie? Tak to często jest z różnymi organizacjami, ruchami. One powstają i na początku są całkiem niezłe, fajne są, działają na dobrych zasadach. Czasami o pierwszych chrześcijanach się mówi, że to tak fajnie wszystko działało, no a dziś powiedzmy się zmieniło to w Kościół katolicki, nie? I działa bardzo niefajnie. No. Czy pewne rzeczy też w różnej skali jakby mają albo pozytywny wydźwięk, albo negatywne działanie, no, jak te społeczności małe, gdzieś tam takie komuny, które sobie ustalają własne prawo i ludzi jest na tyle niewielu, że nie pojawia się ten element chaosu, nie? No bo powiedzmy, mamy takie społeczeństwo w skali kraju, no to wiemy, że przeróżne sytuacje kryzysowe czy jakiś chaos pojawi się na 100% właściwie, no bo ciężko, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było łajdactwa, żeby nie było niczego. No. Że po prostu te rzeczy muszą się pojawić. Będą jakieś tu gangi, tu mafie, coś. A jak mamy, powiedzmy, małą społeczność, kilkudziesięcioosobową, pobudowali sobie jakieś chaty i tak dalej, to szansa, że tam się znajdzie jakiś świr, który to wszystko zniszczy, który to podpali, no nie jest taka duża, nie? A nawet jak się znajdzie, to se poradzą pewnie z tym, bo to jest jeden świrusek jakiś, jakaś czarna owca. A żeby poradzić sobie z czarnymi owcami przeróżnego typu, tu, tam, no to trzeba już się organizować. Tu mieć jakieś służby, tu policję, tu wziąć za mordę. To wywołuje przeróżne inne konsekwencje, które mają duże znaczenie. Przykładowo, no jakiś zły pies przekroczy swoje uprawnienia, jakiś szaleniec się trafi, policjant zastrzeli dziecko, nie? Po prostu się zbulwersował, nozdrza mu zaczęły falować, wkurwił się i zaczął strzelać, postrzelił dzieciaka i już
w małej społeczności, jak się wydarzy coś strasznego, to ludzie sobie poradzą jakoś z tym. Nie wiem, komuś traktor nogę przejechał, nie? A tutaj nagle mamy inną skalę, że nagle ludzie wychodzą na ulicy, no przecież to, co w Stanach było, cały ruch Black Lives Matter, tak? No to się zaczęło właśnie od skrzywdzenia biednego, czarnoskórego obywatela przez policjantów. O tym mówię. Więc takie duże twory, duże organizmy są narażone na przeróżne takie kryzysowe sytuacje. Gdyby to porównać do zwierzęcia, to jest taki wielki dinozaur, który będzie chorował ciągle na coś, nie? Aż w końcu będzie problemem w ogóle, żeby się wyżywił, bo on pochłania tyle jedzenia, że zabrakło w ogóle, nie ma, ogołocił, nie ma jedzenia. No i taki dinozaur to jest problematyczny. A czasem wielka siła i wielka jakiś sposób na życie, na funkcjonowanie tkwi w tej małości. Jakiś zając, powiedzmy, nie? Ten zając sobie gdzieś popierdala, potrafi się schować, jest szybki, a jak taki zając byłby wielki, to by przestał być zającem, straciłby cały swój power zającowy. Cała jego zającowatość poszłaby w diabły, bo był jakimś wielkim, ogromnym, spasionym zającem, którego by dopadły wilki i byłby taki efekt komiczny, bo ten wielki zając by tam kicał tak wolno, a te wilki by go tam skakały na niego, nie? I 10 wilków obwieszonych na wielkim zającu. To komiczna sytuacja i to nie ma prawa działać. I wiadomo, że zając nie może być wielki. Musi być mały. Musi kicać szybciutko. Łukacjusz wkleił mi zająca, wkleił marchewkę i pyta: nie, co jest, krawculką? Nic. Połuję na kulika. Czy jest szansa na audycję tematyczną z twoją koleżanką dietetyczką? Tak, jak najbardziej. Pogadam z Agniesią. A może nawet słucha przypadkowo. Też może tak być, bo wie, że jest takie nocne radio. No. Nie wiem, czy wam się spodoba, bo tak czuję, że u Agnieszki, no, ona jest częściowo jakoś tam się, chyba troszkę się interesuje jakimiś też niekonwencjonalnymi, alternatywnymi sprawami, troszkę, więc ktoś może zaraz powiedzieć, że to, że szura na przykład, nie? Nie wiem, to nie jest wiedza, to nie jest prawdziwa wiedza. Krwozerczy. Właśnie, co miał na myśli Świętowit? Może miał na myśli trawożerców, ale tu literówka. Trawożerczy zając zawsze wygra z wilkami. No. Tak, chyba jest taka historia, że podczas tego wielkiego kataklizmu ta kometa, która spadła, ta asteroida, tak, przepraszam, asteroida spadła, wielki kataklizm na Ziemi, wyginęły dinozaury, no to wtedy właśnie małe ssaki ocalały, że po prostu się pochowały w norkach, gdzieś tam jakoś przeżyły, nie? W tunelach, w norkach. No i taki malutki zwierzak, to on nie potrzebuje aż tyle żywności. On se znajdzie tam troszeczkę, odrobinkę mu wystarczy, nie? A dinozaur, jak mu nagle cały ekosystem zachwiało i nie ma co jeść, czy coś, no jest bardzo wrażliwy, przecież on musi pochłaniać. No. Pewnie się to też trochę odnosi co do krajów, nie? Że nie mogą się tworzyć jakieś takie twory, jak nie wiem, jak Związek Radziecki. To nie ma szans powodzenia, ciężko nad tym zapanować. Okręty Wikingów, słynne drakary, to były świetnie pomyślane łodzie. One były właśnie optymalne. One nie były wielkie. One były w sumie całkiem małe, ale były bardzo zwrotne, szybkie. Można było przez
niedużą głębokość przepłynąć, po prostu nie wymagały dużego zanurzenia, nie osiadły gdzieś na mieliźnie, nie? A nawet jak, to można było w ostateczności wysiąść i jakimiś sznurami je gdzieś przeciągnąć. No, co było fajnie pokazane w serialu Wikingowie właśnie, nie? Jak te drakary transportowali, bo mieli chytry plan, że właśnie na jakąś inną rzekę tam czy coś je przetransportowali. To były świetne łodzie i to była łódź dla Wikinga. Można było szybko nią płynąć, więc można było szybko dokonać też inwazji, a nie się zbliżać, nie? Znaczy, to nie wiem, no takie duże okręty to też są chyba szybkie. Mają wielkie te żagle, ale jednak wydaje mi się, że to była po prostu wielkość optymalna. Ani nie za mały, ani nie za duży. Dobrze pomyślany okręt, na którym się zmieścisz, na którym się zmieszczą zapasy. Właśnie szybki, zwrotny, wytrzymały też, powiedzmy, bo one były bardzo sprytnie... jakoś bez gwoździ w ogóle chyba były tworzone, nie? Bardzo tak sprytnie, że nachodziły różne elementy na siebie, ewentualnie jakieś kołki drewniane, ale to tak tam nie klejono, nie przybijano. Po prostu był to świetnie pomyślany i bardzo nadający się do konkretnego celu okręt. Łódź. Więc jednak ta wielkość ma często bardzo istotne znaczenie. Ciekawe, dlaczego my ludzie na przykład jesteśmy tacy, jeśli chodzi o wzrost, a czemu nie ma ludzi 10-metrowych? No, niektórzy twierdzą, że tacy byli dawniej, powiedzmy, może, nie wiem, czy 10-metrowi, ale że żyli giganci. To się częsty wątek, nie? Że kiedyś żyli giganci, będący potomkami ludzi i aniołów. Żyli na ziemi. No, kiedyś gadałem tu z Adamem Protestantem, to wyszło, że świat przedpotopowy... Świat przedpotopowy to takie fantazy, że Tolkien się chowa, bo i gadające zwierzęta, i ten świat taki zły, tacy wszyscy źli już, potworności wyczyniali. Tam gdzieś giganty się przechadzają, nie? Tu dostałem zabawnego screena od Mariusza. Jest dobry, więc aż wam wkleję na ekran, poczekajcie. To jest tak a propos sposobu narracji pewnego znanego youtubera, w jakim stylu on tworzy treść. To by się zgadzało. No. Taką ma też opinię w sumie wśród ludzi coraz częściej. Okej, pyk i jest na ekranie. No. To są... Tutaj plansze, miniaturki do filmów Atora. Zaczyna się. Już niedługo. To już. Zaczyna się upadek banku. Nadciąga bardzo niedobre. Tu Krzysztof Jackowski, jego kolega. Dwóch Krzyśków, nie? Zaczyna się. Kolejna wojna. No to się zacznie. Czy to już? Zaczyna się. Czyżby już? Zaczyna się, co przepowiedziano. Blue Beam, zaczyna się, właśnie się zaczęło, znowu się zaczęło. Czyżby? No, świetne. Tak czytam na wypadek, gdyby ktoś w radyjku słuchał. Tylko przypominam, że można słuchać też na stronie Nocne Radio. Dobre. Tak, zaczyna się. Ja bardziej czuję, że się kończy, niż że się zaczyna. Ale jak to śpiewano w piosence zespołu Hunter, koniec zawsze jest początkiem. Już. Chiny też podobno mają problem właśnie z emerytami. Japonia się starzeje. Może się okazać, że w ogóle to jest problem globalny już teraz, tak jakby, który wszystkich nas dotyczy, starzejące się społeczeństwo. I co tu zrobić z tym systemem emerytalnym, no, którego kiedyś nie było w sumie, to taki dosyć młody wynalazek. Nie pamiętam, kiedy wynaleziono, jakoś w XIX wieku, tak? Się dopiero pojawił.
w niektórych krajach, w takich Indiach, to z tego co wiem, to tak jest, że się nie dba za bardzo o jakichś tam biednych, bezdomnych. Oni po prostu sobie leżą na ulicy. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to sobie gdzieś tam siedzi na piachu, butelki zbiera. No nie wiem, tak nie ma chyba za bardzo dbania o nierobotnych, niezaradnych, nie mogących pracować, ułomnych, kalekich, chromych i tak dalej. No. A posiadanie potomstwa przestało być już jakąś taką koniecznością i normalną drogą życiową dla wielu, czymś oczywistym, że trzeba mieć te dzieci, żeby one właśnie zagwarantowały jakąś opiekę na starość, żeby pomogły w polu, a jeszcze z tych 10 to 5 umrze na choroby różne szybko. No dzisiaj to już nie jest taki mus. Można sobie spokojnie pozwolić na życie kawalera bezdzietnego czy singielki. No ale też co z tą roszczeniowością? No, jak nagle ludzie się domagają i chcą, żeby państwo o nich bardziej tylko, no, żeby o nich tylko dbało. Nie czują się zobowiązani do, nie czują się już takimi bohaterami jak w jakiejś grze typu Settlers, że muszą łazić, tworzyć tą żywność, bo można tak powiedzieć, że od władzy oczekujemy, że nam wszystko ładnie zorganizuje, zoptymalizuje tutaj, prawo dobre nam ustali, sprawiedliwe podatki i tak dalej. Będzie trzymało rękę, zawsze to państwo, ta władza, rękę na pulsie i czuwało nad mądrymi jakimiś takimi rzeczami wymagającymi zatrudnienia fachowców, zorganizowania jakichś struktur, ministerstw i tak dalej. Od tego są oni, tego oni są, a obowiązkiem obywatela jest zapierdalać, pracować, wytapiać żelazo, ciąć drewno, nosić worki z mąką i tak dalej, nie? Indie przegoniły Chiny pod względem populacji, pisze Tomisiu, a w przeciągu kilku następnych lat mają stać się trzecią ekonomią na świecie. No ale to dziwna sytuacja. Trzecia ekonomia na świecie, a kolega jak tam był, to wrócił z depresją. Taka bieda po prostu, wszechobecna bieda. Żebracy, bezdomni, bieda, chorzy, jacyś spaleni na ulicach leżą, choroby, syf, smród straszliwy. No i trzecia ekonomia na świecie, to ciekawe. No, ale może można być trzecią ekonomią na świecie, będąc takim totalnie rozwarstwionym społeczeństwem. Bardzo takim skrajnym, nie? Że mamy bogaczy, mamy wieżowce, skyscrapery najlepsze na świecie, samolociki i najlepsze samochodziki, a jednocześnie mamy najwięcej biedaków, chorych, leżących na ulicach i syfu. To może się da, nie wiem, połączyć jedno z drugim. Komu, krawiec, majątek po śmierci zostawisz? No, zastanawiam się, to może słynny mikser nie wyląduje w lombardzie. Ja się zastanawiam się, kto dostanie mikser i moje stare, przepocone skarpetki. Ale jeszcze nie wiem, nie podjąłem decyzji. Może macie jakiś pomysł na nasze społeczeństwo, jak to zorganizować, co by tu można, jakby to można inaczej zrobić, żeby działało świetnie. Na przykład ktoś zadzwoni i powie: moim zdaniem, krawcze, nie należałoby tu wpuszczać nikogo, tylko my, Polacy, możemy sobie tu poradzić z własnymi problemami i zadbać sami o siebie. Żadnych czarnych, kakaowych, żółtych, pomarańczowych, tylko śmietankowi, my. Nie, my nie jesteśmy śmietankowi, my tacy bardziej truskawkowi jesteśmy, bym powiedział. Różowawi. Ewentualnie zdarzają się tacy bardziej cappuccino, nawet wśród nas, myślę, znajdzie się. No właśnie, jaki macie kolor skóry? Jest ktoś tutaj taki bardziej cappuccino? Może jakiś czekoladyn by się tu nawet znalazł wśród nas? Jest jakiś czekoladyn? No taki Tomisiu, to w tej Kalifornii, to ja myślę, że on taki czekoladowy. Chociaż nie, na zdjęciach nie był aż taki kakaowy bardzo.
czosnkowych jeszcze tutaj, no zapomniałem, no, no tak. To kakaowi, śmietankowi, truskawkowi, czosnkowi. No. Może takie smaki, jakby się zastanowić, jakby uznać takie widzenie świata, wiecie, troszkę mapetowe, troszkę dariuszowe, to by się okazało, że jest jakieś powiązanie, że to oni są faktycznie czosnkowi. A my faktycznie truskawkowi, a ktoś inny czekoladowy. Blada twarz, no właśnie, blade twarze. Witam wszystkie blade twarze. Jeszcze biała czekolada. Tak, to Tomisiu, on jest, można by jego nazwać, biała czekolada. Damian ma takie zdanie, że powinniśmy się łączyć, a nie dzielić w różne społeczności, takie mniejsze, i się tam wymieniać towarami i usługami. No. Małe jest piękne, a małe jest najczęściej proste, nie? A proste to wiemy, no, simply the best. Jestem wielkim fanem małych, mniejszych rzeczy, prostych rzeczy. O. Co... Wydaje mi się, że nie ma co ufać tym, którzy mają takie bardzo, bardzo proste rozwiązania w stylu, że trzeba zaciukać tych czy owych, albo ich przegonić, nie? Bo to tak najprościej zrobić jakąś tu kakaową noc, czy coś, czy śmietankową noc, czy czosnkową noc, prawda? To najprościej. Tylko, że wtedy... Wszystko się nagle wymyka spod kontroli, jest dużo cierpienia, płaczu, tragedie straszne i jakoś tak niekoniecznie lepiej od razu. Chociaż może ktoś powie, że zło trzeba wypalać ogniem. Może, no. Ale to takie wypalanie właśnie, wypalanie. No. Nie podoba mi się jakaś książka, to zaraz się tu skrzyknę, będę palił książki. Nie? To, czy ja wiem. Lepiej pogadać o tej książce. Jakieś wnioski wyciągnąć, przestrzec ewentualnie, podyskutować, to coś wnosi. Łatwo jest niszczyć, o to chodzi, że łatwo jest niszczyć, a często takie, nie wiem, wyjście na ulicę i demolowanie. Nie wiem, czemu ci ludzie, którzy tak demolują, się nie zastanowią na przykład, że ten samochód, który właśnie zniszczyli, skopali, gdzieś tam skakali po nim. Widziałem takie nagranie, gdzie skaczą po samochodzie protestujący i po prostu tam... No mogli zginąć ci ludzie w środku, bo już tam się dach wygina, szyby pękają i nie patrzą ani czy tam jest w środku dziecko, ani nic. To nikogo nie interesuje, ani nie wczuje się taki człowiek w tego drugiego, że może on zbierał na ten samochód, może po prostu długo na niego ciężko pracował, że to będzie dla niego wielkie nieszczęście, że go stracił. No takie proste rzeczy, nie? Niestety motłoch, jak już się wkurwi, to już niszczy wszystko na drodze i cierpią często niewinni. Tu zdepczą kogoś, tu niechcący jakiś dzieciak zginie, przewróci się, spadnie skądś. Tu w pożarze ktoś zginie, rozumicie? Psychologia tłumu, no właśnie, właśnie. Sam pamiętam z takich dziecięcych lat, że bycie w grupie i jakieś tam wspólne psocenie to było takie wzajemne dopingowanie się. Młodzi ludzie, myślę, najczęściej, gdyby mieli coś fajnego do roboty, ciekawą alternatywę, to woleliby. Nie wiem, czy jakiś dzieciak z biednej dzielnicy... Czy nie byłoby dla niego frajdą, gdyby ktoś mu dał się pobawić dronem jakimś, posadził go gdzieś przy komputerze, jak gdyby jakiś pisarz przyszedł i zrobił jakieś warsztaty, jak napisać książkę, mogliby sobie posłuchać, bo może jakiś młody człowiek marzy o tym, żeby pisarzem zostać, byłaby dla niego frajda. A jak nic takiego nie ma, jest zostawiony sam sobie, przychodzi do domu, bo rodzice oglądają telewizor, albo w pracy są, albo coś... Jedyny kontakt to taki, i co tam słychać, nie? Jak tam w szkole, no to zaczyna czerpać wzorce z innego źródła, od rówieśników, od tych, którzy są w środowisku szanowani gdzieś tam na ulicy, czyli jacyś gangsterzy,
zaczyna się z nimi bujać stopniowo i to jest jego szkoła życia. To mu zaczyna imponować, coraz bardziej jest związany też, bo czasami można być związanym z jakimś środowiskiem i ciężko jest z niego wyjść tak o, no co, przyjdziesz do swoich ziomków i powiesz, słuchajcie, ja już się nie bawię, no to daj spokój, nie? No tak się nie da trochę pewnie czasami. Albo nagle zostaniesz nikim i będą się z ciebie śmiali i pomiatali tobą, nie? No, w tym filmie Nędznicy, który bardzo polecam, bo naprawdę fajny filmik oscarowy z 2019, no to są pokazani różni ludzie z różnych jakby grup też rasowych, narodowych. Są ci muzułmanie, którzy powiedzmy chodzą i nawołują młodych ludzi, żeby nie psocili, upominają ich, no w sposób taki stanowczy, tak dalej, ale jednak no nie są złymi ludźmi, chcą dobrze, namawiają tych dzieciaków, żeby się pilnowali, żeby były na nich skargi. No jest taka milicja, nie, można powiedzieć, bo zdaje się, może być właśnie milicja taka obywatelska, to się wtedy mówi milicja też, nie, a nie policja. Ewentualnie vigilanti, czyli straż obywatelska, to trochę to na tych zasadach to działa. Szari. No ci, co tam chodzą i powiedzmy pilnują u tych, którzy wyznają islam, żeby oni przestrzegali praw islamu też. I dla mnie jest w tym nawet coś takiego atrakcyjnego, fajnego w sumie, no bo jest, dopóki ktoś właśnie nie krzywdzi innych, ma jakąś misję, chce napominać coś, no i tu też pewnie trzeba ostro gadać, żeby powiedzmy ci niesforni młodzi ludzie traktowali cię jak kogoś, żeby cię szanowali, nie? To nie można być jakąś tam miękką fają, się prosić, nie wiem, przepraszam, że żyję, tylko trzeba coś tam być twardym, budzić respekt, o. No, a są też pokazani inni muzułmanie, bardziej jacyś tam gangusowaci. Są czarni i tacy, są takie dzieciaki, które tam, no, psocą, rozrabiają, jeszcze narkotyki, a jest jakiś taki murzynek, który właśnie lubi komputery, drony i tak dalej. Fajnie jest pokazane, są różni ludzie, nie? Jest jakiś taki muzułmanin, który jest byłym wojownikiem, jakimś fanatykiem, który no zszedł na dobrą drogę, prowadzi knajpę, ale wszyscy się go boją, bo to jest świr i on kiedyś z kałachem biegał, nie? Przeróżne charaktery się pojawiają. Jak tu się w tym wszystkim odnaleźć? W ogóle jak mieszkałem za granicą, to powiem wam, że nie udało mi się dojść do takiego etapu. Nigdy się nie czułem, że jestem u siebie jakby, nie? Czułem się cały czas w gościach. I że jestem zależny od kogoś, że jestem u kogoś. Że to nie jest moje miejsce, nie? Że gdzieś wyjechałem. No nie było, nie wiem, wielu z was mieszka za granicą i to nawet bardzo długo. Niektórzy się już tam urządzili, po prostu to jest ich dom właściwie, bardziej niż Polska. No i ciekawi mnie w ogóle, czy są tutaj osoby, które miały styczność większą jakąś, powiedzmy, z muzułmanami, z Arabami ogólnie, z Azjatami, z czarnymi, na tyle, że powiedzmy weszliście w jakąś grupę, zaznaliście troszeczkę ichniej kultury, zwyczajów, nie? To by mnie bardzo zaciekawiło. Ale obawiam się, że może się okazać, że nie za bardzo, że się jednak trzymają swoi ze swoimi, bo chyba tak najczęściej jest. No. Nawet ten Steven Seagal, to okazało się w końcu, że on, czy no, dla mnie się okazało, bo to gdzieś wyczytałem, że on ma rosyjskie korzenie. No. Jest coś takiego, że te więzy krwi jednak ludzi scalają, że ciągnie swój do swego i tak dalej. No. Teraz Steven Seagal ma uczyć ruskich żołnierzy, a właściwie tych, którzy się przygotowują dopiero, chcieliby wstąpić do armii, ma uczyć Aikido. Otworzył już jakąś tam szkołę i będzie rekrutów ćwiczył. Dobra, no, Steven, jak tam sobie chcesz.
dostał order od Putina, pewnie się z niego bardzo cieszy. No, a nasza władza totalnie przegina. Ten minister Kowalczyk, tak, minister rolnictwa, już w ogóle nie chcą z nim gadać rolnicy. Zawalone nasze spichlerze ukraińskim zbożem, które miało być, które miało iść dalej w świat. To miało być, to miało karmić Afrykę, jakieś no, kraje, gdzie jest ryzyko głodu i dlatego nie było cła. I do dzisiaj, słuchajcie, 80% zboża, 80% ziarna, które do nas trafia, jest deklarowane właśnie, że to tylko chwilowo tutaj jedzie dalej, a zostaje tutaj, nie? Po prostu robią nas w chuja, tak centralnie, zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie robią nas w ciula. A kto nas robi? No nie jacyś ukraińscy rolnicy czy coś, tylko korporacje z kapitałem tam amerykańskim, jakimś tam, no, globalnym, to co, to nasi rolnicy nie mogą sprzedać teraz swojego zboża, będzie im gniło i padną ich gospodarstwa, bo nie zarobią na nawozy nowe, na ziarna, na wszystko tam, co muszą sobie pokupować, bo my musimy nakarmić globalne molochy, żeby sobie więcej zarobiły, bo już im tak się ulewa, już tyle mają, ale żeby jeszcze więcej zarobiły, nie? To dla dobra korporacji zniszczmy samych siebie tutaj, pogrążmy naszych rolników. Świetnie po prostu, nie? I okazuje się, że nasza władza temu sprzyja, że robi jakby wszystko, żeby ten stan rzeczy utrzymać. Wręcz bronią się rękami i nogami przed tym, żeby coś zrobić w ogóle, żeby coś naprawić w tym kierunku. To kim oni są? Kim oni są? Ja nie wiem. W najlepszym wypadku zdrajcami, a w najgorszym perfidnymi zdrajcami na usługach czyichś globalnych, na usługach globalnych swoich jakichś mocodawców, którzy pogrążą nas, Polskę, zniszczą tu wszystko, żeby tylko zrobić innym dobrze. Świetnie, nie? Ale tu się okazuje, że problemem, znaczy już nie wiem, czy faktycznie problemem są jakieś unijne dyrektywy, bo ten spierdolony rząd uwielbia zwalać winę na wszystkich dookoła. Jak nie Unia Europejska, to media, opozycja, wszyscy, nie? Się uwzięli. Więc nie wiem, czy można ufać temu. W każdym razie no, jest bardzo duży problem z tym zbożem. Jak już się spotkał Kołodziejczak na przykład z tym Kowalczykiem, zaczęli rozmawiać i wytknął mu, że są niezałatwione, jest niezałatwione kilka wielkich afer jakby związanych gdzieś tam z tym rolnictwem, które miał załatwić i nie zrobił nic, a ten jak taki jakiś, jak taki kacyk jakiś, nie? Jak jakiś aparatczyk wysoko postawiony się patrzy i szanowny panie, no, jak chcemy znaleźć coś, co nas łączy, to nie wyciągajmy tutaj, nie... I coś takiego debilowatego powiedział, coś tam, nie wrzucajmy biegu z tylnego siedzenia, coś tam, jakaś nowomowa partyjna, nie? Jego. Jest to taka, totalny taki bezczel. Powinien być za to zniszczony, rozliczony w każdym razie, albo potraktowany jako zwykły zdrajca, jakiś aparatczyk na nie wiadomo czyich usługach, na pewno niesłużący Polsce, szkodnik, gdzieś wygoniony, przegoniony. Ludziom tego brakuje troszeczkę, tego radykalizmu, że a takim rozmawianiem, nie wiem, to możemy sobie kredą serduszka malować przed Sejmem, nie? Równie dobrze, bo taki sam efekt to da, jak rozmawianie w tym momencie. Szanowny panie, powinniśmy zacząć podejmować kroki mające na celu. Tak, zgadzam się z panem w zupełności. Rząd PiS powziął już pewne działania, a potem on wychodzi i się śmieje i mówi, tak, powziął, a takiego. I gadają o tych rolnikach sobie tak za kulisami, że polski chłop to jest pazerny i chciwy.
tak naprawdę. I takie mają zdanie o rolnikach. I to i tyle w temacie. Skoro tak uważają, to chyba nic nie zrobią, żeby pomóc temu chciwemu chłopkowi, temu cwaniakowi chłopkowi, nie? Który kombinuje coś tutaj. A spotka się przed kamerami, to gra głupa i udaje dobrodzieja. Czy jest coś bardziej obrzydliwego niż ci ludzie, którzy rządzą w tej chwili Polską? Bo dla mnie ciężko coś tu jak znaleźć, coś bardziej ohydnego, takiego szkodliwego, ohydnego. Więc jakaś agresja. Potem się spotyka Kołodziejczak z dziennikarką Onetu. Chyba Onetu. Tak, tak, tak. Der Onet. Jadą samochodem, to teraz modne, przeprowadzanie wywiadu w samochodzie. Wiecie co, to takie dziennikarstwo pudelkowe jakby, że żadnej głębszej myśli nie zdołasz przekazać. Przy drugim, trzecim zdaniu zawsze ci przerwie ta baba, a przerwie ci tylko po to, żeby walnąć jakiś banał. Taki banał urągający inteligencji ponadprzeciętnej osoby wręcz, bo powie coś, ale zanosi się, prawda, panie Michale, na deszczyk, a deszczyk, no, to rolnicy na pewno się cieszą. I w pewnym momencie tak Kołodziejczak popatrzył z taką, czuć było taką, widać było taką dezaprobatę do tej baby, klepnął się w kolana, uśmiechnął się pod nosem tak sam do siebie, powiedział, no, dziękuję, do widzenia i wyszedł tak szybko. Czuć było po prostu, że to takie beznadziejne, niemerytoryczne, takie skupione na jakichś słodkościach, banałach i poganianie ciągle, bo ten czas, to każda sekunda, to miliony kosztuje, nie? Jadą se samochodem, no nie wiem, no... Coś by się strasznego stało, gdyby jeszcze miał dwie minuty więcej, nie? Bo ta baba, ona jest jak robot trochę. Ona ma zaprogramowane, że program ma trwać 10 minut max, bo później to się nie sprzeda, bo YouTube nie lubi długich filmów czy coś takiego. I ona nie przedłuży rozmowy na najważniejsze tematy, jakie mogą być, czyli żywność, rolnictwo, ceny, bo się to nie sprzeda. Czujecie babę? Też ohyda jakaś wstrętna. Normalnie bym jej rajstopy na łeb naciągnął i powiesił gdzieś ją. Strasznie tępe babsko. Nie wiem, takich ludzi się nie powinno nazywać dziennikarzami, tylko jakimiś dziennikarzo-celebryta. Nie? Jego zadaniem jest kwitować każdą wypowiedź rozmówcy śmiesznym grypsem, przerywać, jak mówi, więcej niż jedno zdanie, walić banały jeden po drugim, że deszczyk spadnie, to rolnicy jednak chyba będą się cieszyli, panie Michale. A ten akurat mówił o jakiejś ważnej rzeczy, o aferach, o nierozliczonych obietnicach, o niespełnionych obietnicach, a to nagle mu przerwie, nie? I o słoneczku coś. No. Zwróciła mu też uwagę, że za bardzo wymienia jakieś nazwy marek. No, to już tylko pieniądze, bo stracił Onet, tak? Bo za darmo kogoś zareklamował. Jakaś nazwa padła. Dziennikarstwo idiokratyczne po prostu. O, Kotek Mruczek jest. Cześć, siema ziom. No nie wiem, skąd moda na te wywiady w samochodzie. Żeby rozmówca nie mógł wyjść ze studia, no tak.

tu mam taki głos, że coś z tymi rolnikami może nie halo, skoro jakieś zboże trzeciej jakości. Tak, to właśnie to zboże, które nas zalało, to jest zboże no, bardzo niskiej jakości, które dodatkowo nie wiadomo, czy przychodzi jakieś w ogóle testy, bo nasi rolnicy ciągle mają wizyty, jak nie sanepid, to ktoś i ciągle sprawdzają i sprawdzają, a tutaj tak nie wiadomo, nie? Do końca. To może się na pasze nadawać bardziej, a to i tak mogą się świnie rozchorować, nie? Znaczy, no ja to na to trochę inaczej patrzę. No bo tak, ten rolnik nie ma wpływu na to, że jakieś duże firmy kupią to zboże, zrobią z niego produkty, bo bardziej się opłaca, bo tańsze, bo nie płacili cła. W ogóle jak zaczyna się już od sytuacji, że ktoś kogoś tutaj robi w ciula i ma to zboże iść gdzieś w świat i karmić głodujących, a zostaje tutaj, bo ktoś sobie robi taki szwindel, no to już wiadomo, że to jest totalnie jakaś popierdzielona sytuacja, nie? I że coś trzeba by z tym zrobić, coś tu już nie gra. No ktoś kogoś oszukał, ktoś robi inaczej niż się dogadaliśmy i tak dalej. I już nie ma rozmowy dalej w ogóle, nie? Czy to jest dobre zboże, czy ono jest zagrożeniem, a czy rolnik, czy może konkurować w tym momencie, czy nie może konkurować. Rolnik jest często zdany na te skupy, tak? I po prostu i państwo gdzieś tam skupuje czy coś. Ja się na tym nie znam, ale to chyba nie jest tak, że tutaj nagle nasze lepsze jakości zboże ma koniecznie szansę wygrać, bo jest lepsze. No chyba niekoniecznie. Czasem wygrywa wręcz właśnie gorsze, no ale tańsze. A taki rolnik, no po prostu nie ma miejsca w spichlerza, są zawalone, nie chcą brać od naszych, bo już mają bardzo dużo i już im się ulewa. I mają taniej. Co prawda do dupy, ale taniej. A Polaczek i tak nie rozpozna, nie? To zje byle co. No raz w ogóle czytam jakiś artykuł, że jesteśmy molochem, gigantem, jeśli chodzi o ilość śmieci i możemy coś z tymi śmieciami tu kombinować, że stare ubrania do nas przychodzą z Niemiec, co Niemiec w nich nie chce chodzić i tu napływają w dużych ilościach do naszych lumpeksów, nie? I tak, ja nie chcę być takim krajem, gdzie jakaś beznadziejna pszenica, zboże, produkty, jakieś odpady idą, co inni by tego nie zjedli, a do nas będą przychodziły, nie? Gdzie jakieś stare szmaty, gdzie śmieci są sprowadzane, bo ktoś tutaj je będzie nam dostarczał, te śmieci, my będziemy je kupować. No, dajcie spokój. Nie podoba mi się to. No, zboże techniczne, tak jak tu pisze, czekając na lawetę. No ale nasz przedsiębiorca jakoś chyba nigdy nie był szczególnie szanowany, poważany i państwo się nie opiekowało tym wstrętnym prywaciarzem, nie? Jeszcze jakimś tam robotnikiem czy górnikiem, któremu będą dopłacać do usranej śmierci do tego górnictwa. Chociaż to też, no, różne kraje, w tym Niemcy na przykład teraz gdzieś ponoć wracają do węgla, a u nas cały czas kombinują, jak to wszystko zamknąć, zniszczyć. Większość naszych kopalń, na przykład węgla, to są kopalnie metanowe, gdzie się właśnie dużo metanu wydziela, straszliwe ilości. No i Unia nałożyła jakieś tutaj zakazy i nagle się okazuje, że istnieje ryzyko, że w ogóle to nasze górnictwo to tak się nagle zmniejszy o połowę, nie? Na przykład.

Dobra, dzwońcie, jak macie ochotę. Może macie jakieś przemyślenia? Czy próbowałem patrzeć, czy Kołodziejczak czegoś nie ukrywa, czy nie ma, czy nie pomija? Znaczy, no, nie natknąłem się na coś takiego, co by mnie tam jakoś zastanowiło w ogóle, czy coś mi się nie zgadza, czy jakiś trop. No, nie natknąłem się, po prostu odpowiadają mi te postulaty. Jego wydaje mi się dobrym obrońcą interesów rolników. Może niepotrzebnie tak zawsze trzeba szukać jakiegoś haka od razu na kogoś, nie? Bo może się okazać, że nikogo kryształowego nie znajdziemy, nie? Więc i co, będziemy tak wszystkich negować i zawsze na kogoś znajdziemy haka i się okaże, że a, to kurwiszcze jedne, patrz jak tu kombinował, tu ma na boku, eksportuje kapustę sam, a tu jest za krajowym, prawda, żeby nie eksportować. No ludzie, no nie popadajmy już w takie szaleństwo, bo to do każdego się można przypieprzyć i coś na kogoś tu znaleźć. Poza tym, jeśli ktoś mi zadaje takie pytania, to może niech sam zadzwoni, może on coś odkrył, ta osoba, a nie ja mam zaraz tu szukać. Jak ja nawet nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby w tym momencie, żeby szukać haków i drążyć i spędzić pół dnia, żeby coś znaleźć na Kołodziejczaka, nie? A może nie do końca szczery, a może się nakradł i bogacz przebrzydły. No kurwa, no nie wiem, co mam na tego Kołodziejczaka, co miałbym tam znaleźć. Coś bym pewnie znalazł i co? I w końcu dojdę do wniosku, że nikomu już nie warto ufać. Wszyscy oszukują, kradną. No to wtedy czas umierać pewnie, nie? Popijam sobie whisky. Coś mi ostatnio wchodzi. Jak coś wpłacicie, to może sobie kupię lepszą jakąś whisky i sprawdzę, czy różnią się od siebie smakowo jakoś znacząco. Whisky ma w sumie troszkę jakby taki posmak, który kojarzy mi się z koniakiem odrobinkę, nie? Taki posmaczek jakby. No, a pytałem się też was o jakąś receptę, jakbyście tutaj poukładali tą Polskę, bo w sumie skupiamy się najczęściej na krytykowaniu, na mówieniu, że o, już gorzej tutaj być nie może w tej Polsce, ale może macie jakieś pomysły, co by tu można naprawić? Czy w ogóle były takie rozmowy w Nocnym Radio w przeciągu 10 lat? Jakieś takie konkretne propozycje? Pewnie były, ale na pewno dużo, dużo mniej niż takiego pomstowania, narzekania i wyrażania swojej niechęci do rządzących. Kołodziejczak jest jak Kukiz. Czy ja wiem, no Kukiz to już się dzisiaj tak dosyć jasno kojarzy ze sprzedaniem się, z układaniem się z tymi, z którymi niekoniecznie powinien się układać. Jakieś tam zaprzedanie troszkę swoich ideałów. Pijaństwo. No tak po prostu bardzo kiepsko wypadł, nie? Nie wiem, co on, jaki jest, co w rezultacie zrobił, co osiągnął, jakie ma osiągnięcia, od kiedy został politykiem. Ktoś wymieni?

Mam tu na privat dostałem takie polecenie, że jeśli chodzi o Whiskacza, to Ballantines i Passport. No nie ukrywam, że cena też ma znaczenie. No nie będę sobie kupował whisky za stówę na pewno nigdy, nie? Raczej takie za 30 zł prędzej. No, moim zdaniem na pewno by się dużo zmieniło, gdyby gdyby zmienić w ogóle sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy. Bo nasza polityka się zdegradowała totalnie, ponieważ ludzie walą jakieś frazesy, mówią to, co wypada im powiedzieć, coś zgodnego z linią partii, albo żeby chronić swoich, nie? Albo żeby się tłumaczyć i wymigać się od czegoś. To nie jest rozmowa, to nie jest za mało dyskusji, uczciwej dyskusji, konkretnego dialogu, mniej populizmu, więcej konkretów, szczerej próby rozwiązania różnych problemów, z którymi się borykamy. No wiadomo, o co chodzi. Takie tylko tyle i aż tyle. Ale okazuje się, że politycy nie potrafią już ze sobą rozmawiać za bardzo jak człowiek z człowiekiem. Oni na to patrzą jak na partię szachów. My zbijemy twojego pionka, tu cię zaszantażujemy, wejdziesz w koalicję, to dostaniesz stanowiska, tutaj przełożymy skupkę na kupkę, słuchaj, te fundusze mogą pójść na resort twój, ale pod warunkiem, że dyrektor będzie z nadania. To kurwa, po prostu taki świat. Coś w tym stylu, nie? To jest straszne. A gdzie człowiek, ja się pytam. No, bez jakiejś większej rewolucji tu się nic nie zmieni, no bo też się wypracowuje pewne standardy i potem ciężko z nich wyjść. Co z tego, że się pojawi jakiś jeden, dwóch, trzech, czy nawet 10 bardziej światłych, normalnych, jakichś takich ludzi, którzy właśnie nie żerują na populizmie, którzy są odpowiedzialni, którzy są w stanie, nie wiem, zrzec się stanowiska, jak dadzą dupy i tak dalej, i tak dalej. No jak oni będą jakimś tam planktonem i ciałem obcym w tym całym organizmie politycznym naszym.

0: No polityka to bagno, tylko to bagno chyba musi być. No. Fajnie by było, gdybyśmy sobie żyli znów w małej grupie i mielibyśmy starszyznę. Ja miałbym duży szacunek i zaufanie do takiej starszyzny. Taka starszyzna też nie zostałaby wybrana przypadkowo, bez powodu, tylko byliby to jacyś zaufani ludzie, szanowani w społeczności, zauważcie, nie? Do których się przychodzi poradę, którzy są szanowani, mają decydujący głos.
1: To ja uśmiechnięta buźka. 20 zł. Hejka, piąteczek, piat junio, zostawmy problemy w tyle.
0: Jest apel, żeby zostawić problemy w tyle. No tak, no... Myślę, że spora część naszego tutaj grona, naszej społeczności życzyłaby sobie w piątkowy wieczór coś optymistycznego, rozrywkowego. Ale jak mówiłem, no dzisiaj się i kiepsko czuję trochę, i mi się nie chce, i nikt nie dzwoni. I jakby, no, dużo roboty też mam. Roboty. No i właściwie tak ciężko znaleźć jakiś wesoły temat. Jak wejdziecie na inne streamy, wejdźcie sobie do jakiegoś Kloda, Szabla czy Enkiego, to czy tam macie rozrywkę? Czy tam macie jakieś śmichy, chichy? Raczej na poważne tematy się rozmawiam, bo są poważne tematy wokół nas, nie? A ja tu mam nagle... No co? No, to napiszcie, kogo mam sparodiować. Kogo mam poudawać. No, może się wesoło zrobi. O Panu Jezusie i świętym Józefie pogadajmy. A wyobrażacie sobie Jezusa, który poszedł właśnie protestować, bo mu zasiłek chcą, bo mu chcą rentę zabrać. Tam rozwalił nogę młotkiem, jak zbijał taboret ze świętym Józefem, bo to stolarze przecież byli. I gdzieś tam i uważa, czy Jezus uważał, że mu się należy, że trzeba mu dać. Chyba nie za bardzo, nie? Jezusa utrzymywały, tak Martin kiedyś gdzieś to wyczytał, że w dużej mierze kobiety go utrzymywały. Lubiły go kobiety. Gdzieś tam w jego gronie znalazły się takie zamożniejsze, które mu pomagały. Też inny chrześcijanin wam powie, że Pan Jezus dostał, jak ci trzej królowie przyszli, no to on dostał tam szkatułkę złota. Mógł sobie za to żyć, się kształcić, wszystko. Pójść na Harvard, kupić samochód. Świadkowie Jehowy z kolei twierdzą, że Jezus był z wysokiego rodu jakiegoś i że to go jakby, że to sprawiało, że był forsiasty tak naprawdę. Krawiec, wszyscy oczekują, że ty jesteś od pajacowania, a nie od filozofowania. A można połączyć jedno z drugim i filozofować na wesoło? No dziś jakiś mecz ważny też jest. Ludzie oglądają meczyk sobie. A z zabawnych rzeczy... O, facet sobie mieszka w śmietniku, ale sobie zajebiście ten śmietnik zrobił. Jakąś dobudówkę przymontował tutaj, rozbudował i no, takie zwariowane czasy, nie? Trochę jak Diogenes w beczce. Ale sporo kasy przeznaczył na zrobienie sobie luksusowego śmietnika. Bo aż 4000 funtów, to jest 21 tysięcy złotych. Rozbudował sobie ten śmietnik o kuchnię, gdzie sobie przygotowuje domowe posiłki.

ta. To znakomity jest przyjaciel. Coś takiego. I wyciąga tak za szmaty jakiegoś tam drugiego mieszkańca śmietnika w moim magicznym domu. Pogadajmy o największych cudach Jana Pawła II. No to mówiliśmy już. Dobrze, to rozpoczynam dyskusję o największych cudach Jana Pawła II. Już skończyłem. To by było na tyle. Nie no, takie cudy. Mówiłem, modlić się, jak chcecie coś ukryć. Jak chcecie, żeby, nie wiem, jak jesteście jeszcze młodzi, nie chcecie, żeby na przykład stara znalazła szlugi, które gdzieś tam schowaliście, to modlić się do Jana Pawła II. Jak nie chcecie, żeby ojciec się dowiedział o złych ocenach, modlić się do Jana Pawła II. Jakieś papiery muszą gdzieś zniknąć, coś, jakaś skarbówa, coś, modlić się do Jana Pawła II. To wtedy zniknie. Znikną. Ukryte zostaną te rzeczy. Największy cud to jest chyba taki, że taki człowiek o mentalności wiejskiego proboszcza właściwie, nie wyróżniający się niczym jako teolog moim zdaniem, cofający tak do konserwatywnych, jakiś do służebna rola kobiety, gumowy szatan, precz, to takie mądrości, to wiejski proboszcz, nie? Właśnie przekazuje. Ale świetnym aktorem był, robił minki, tam rączkę se zakładał gdzieś tam, tego po nosku się drapał, ząbki szczerzył, to był dobrym aktorem, świetnie się prezentował, nie? No i to wszystko. I że ktoś taki może być darzony taką wielką estymą i czczony wręcz jako półbóg. Taki w sumie przeciętny człowiek. Może to jest cud. Cud nad cudy. Ja w ogóle mam syndrom pourazowy, ten PTSD, mam syndrom, tyle osób odeszło z radia, już odchodzili, jeden po drugim, pamiętam jak dziś. Pamiętam. Jak Kotkiewicz powiedział, odchodzę, a ja nic nie mogłem zrobić. I odchodzili jeden po drugim. To taki trochę ten, krawbo, tak, taki. Ja mam naprawdę syndrom pourazowy od tego wszystkiego. Musicie tak wszyscy odchodzić?

0: No. No, że pedofilem. No, jak przyjdą do was jacyś tam ECPU Polska, weź to głośno powiedz, yo, to i spytają się, twoje? Pokażą wam jakieś tam zdjęcia brzydkie, bardzo. To modlić się od razu do Jana Pawła II. Proszę, a jednak wywołałem złego wilka z lasu. Witam złego kota z lasu. Cześć, Kotkiewiczu.
1: Witam serdecznie. Krawiec, jak ty możesz mówić, że Jan Paweł II był przeciętnym człowiekiem? Otóż nie był i uwierz mi, że ja jego biografię znam bardzo dobrze i udowodnię ci to na dwóch bardzo prostych przykładach, że Jan Paweł II był naprawdę wyjątkowym, niezwykle wyjątkowym człowiekiem, który dokonał rzeczy, których nikt nigdy, żaden Polak i podejrzewam, że ani jedna osoba na świecie nigdy wcześniej nie dokonała.
0: No to ciekawe, ale czekaj, czy mógłbyś jakoś poprawić troszeczkę głos, bo to jakby tak troszkę szumiało, troszkę za cicho, dałoby
1: wiesz
0: się coś tu
1: co,
0: zrobić?
1: nie mógłbym, bo jestem na słuchawkach z telefonu.
0: Aha, no to
1: No.
0: ewentualnie zbliż swój pyszczek i wąsiki tam do...
1: Ewentualnie teraz być może trochę lepiej?
0: No, myślę, że chyba tak, troszkę lepiej.
1: No okej, bo sobie jedną słuchawkę wyciągnąłem z ust i włożyłem do gardła. Więc po pierwsze, Jan Paweł II bardzo zjednoczył Polaków, ponieważ nie istnieje drugi

0: I taki papież, o którym by powstało tak wiele memów, tak wiele piosenek, tak wiele przeróbek i tak wiele dowcipów. To jest ewenement na skalę po prostu galaktyczną, bo nawet jeżeli byśmy spojrzeli na pierwszego lepszego, nie wiem, kolesia z memów, tam śmiesznego dziadzia z komiksów czy kogokolwiek innego, nikt nigdy nie został aż tak bardzo zmemifikowany, jeszcze zanim został skanonizowany. Także Jan Paweł II zjednoczył nas wszystkich pod tym względem i to jest ewenement na skalę, no mówię, na skalę międzygalaktyczną, tak? Jan Paweł i tutaj mówię w imieniu całego pokolenia JP2GMD, jeżeli komuś próbujecie wsadzić coś za głęboko, to to wyjdzie, tylko że nie w ten sposób, w jaki sposób byście chcieli.
1: No, nie wiem, czy nie za dużo tu zdradzę, ale sam jesteś osobą, która artystycznie się rozwinęła troszkę dzięki...
0: Nie mam pojęcia, o czym mówisz, to nie moje konto.
1: Coś mi się może pomyliło.
0: No tak, to jest całkiem... Inny. To jest całkiem możliwe, tak, ale to wiesz, ale coś takiego jak od Janie Pawlić, tak, to przeszło do naszego codziennego słownika. Kulturowo śpiewanie barki od 21:37 wyszło z podziemi, jest teraz wśród młodych ludzi po prostu znane jako mem, tak, także to jest Karol, człowiek, który został memem.
1: I można powiedzieć, że nauczył nas bardzo dużej takiej tolerancji, no bo tak, tu jego jakiś mentor wielki, co go wychowywał, pedofil. Jego ulubioną piosenkę napisał pedofil. Chronił pedofila kolegę i pedofil z nim kawkę pił i tak sami pedofile dookoła i pedofilom ordery dawał, a my go tolerujemy i szanujemy. Jakby jaka to tolerancja jest.
0: No, to jest bardzo, bardzo dużo, ale wiesz co, teraz druga rzecz, to jest z kolei chciałbym być odrobinkę bardziej poważny, z uwagi na to, że jest taki jeden materiał wideo, który bardzo dobrze znasz, to jest i wielu z was również go zna, jest to Jan Paweł II w programie Ziarno. Nagranie z 90 bodajże drugiego roku, kiedy to Jan Paweł II odwiedził swoją ojczyznę, no i kiedy odwiedził tam jakąś tam ekipę dzieci z przedszkola, które były uzbrojone w jednego wikarego młodego, no i to było piękne, bo widzimy dzisiaj, że to było kompletnie niewyreżyserowane, że te pytania nie były gdzieś tam dzieciakom podrzucone, no bo w jaki sposób by przeszło pytanie, czy Ojciec Święty lubi gumę turbo rzuć. Tylko że wiesz, tylko tam padło takie jedno pytanie i ostatnio też przy okazji ostatniej intensyfikacji Jana Pawła II w mediach głównego nurtu tak się zastanowiłem i sobie ponownie obejrzałem ten wywiad i wiesz co? To jest chyba jedyny przynajmniej mi znany oprócz, to znaczy dwa są mi znane, jest jeszcze Madison Square Garden, ale to jest, że tak powiem, dla zaawansowanych papologistów, więc tego nie będę przytaczał, gdzie Jan Paweł II mówi prosto od serca, nie czyta z kartki, tak, nie jest przygotowany, tylko wiesz, tylko odpowiada na konkretne pytania. I wiesz, i tam się trochę z tymi dziećmi droczy, wiadomo jak to bywa z dziećmi, wszystko ładnie, pięknie, tylko pada tam jedno takie bardzo ważne pytanie, takie ważne pytanie, że aż się dziwię, że dziecko zadało to pytanie, bo ja sam chciałbym zadać papieżowi, nieważne czy Janowi Pawłowi II, czy jakiemukolwiek innemu, chociaż akurat papieżowi Franciszkowi chciałbym to zadać, to pytanie brzmiało, czy Ojciec Święty się czegoś boi? Ten dzieciak sobie nie zdawał sprawy z tego, jak bardzo dojrzałe jest to pytanie, tak? Że wiesz, no to jest głowa kościoła, tak? Głowa kilkumiliardowej religii na świecie. I czy taki typ się czegoś boi? To jest naprawdę super pytanie.
1: Dobre pytanie. Dobre.
0: A co odpowiedział papież?
1: No. Nie wiem.
0: Się boję. A jak pan Jezus powiedział? Mi tutaj tylko brakowało. Się boję. A chyba ci w bezkryży celu? I po prostu, wiesz, ten dzieciak został tak przez tego dzieciaka i nie tylko tego dzieciaka, tak kompletnie zezłomowany i ilekroć tylko padło jakieś poważniejsze pytanie, no jak Pan Jezus powiedział? No tak jak Pan Jezus powiedział, nie? I wiesz, masz chwilę swojego życia, możesz Ojcu Świętemu, stoisz na wyciągnięcie ręki, no może ręki dorosłego, a nie dziecka, tak? Możesz mu zadać jedno pytanie. Zadajesz bardzo ważne pytanie. Czy się czegoś boisz, tak? Wszyscy się czegoś boimy, ale czego się boi taka osoba? Taki, wiesz, taki już tam pal diabli autorytet, ale wiesz, królowej Elżbiecie byś zadał takie pytanie. Może nie dzisiaj, ale rok temu, nie? Komuś, wiesz, komuś na świeczniku. To jest bardzo ważne pytanie, co? Się boję?
1: Coś mi się boję,
0: się... Jakby Jezus powiedział. I ten wikary taki, wiesz, taki wystraszony, no bo on wie, że nie może podskoczyć papieżowi, a gówniarz nie wiedział, nie? No, to musimy w Biblii sprawdzić, nie?
1: No, czyli, widzisz, nie wykazał się jakimś refleksem, jakąś tutaj erudycją, intelektem. Mógł się chwilkę zastanowić i coś mądrego powiedzieć, na przykład boję się ludzkiej, coś tam, nie wiem, złości, nienawiści ludzkiej się boję. Coś, to by nie było takie głupie, nie? Że się boi na przykład ludzkiej nienawiści i braku wybaczania czy coś. A on tutaj się boję.
0: Pan Jezus albo powiedział. Wiesz, nie wiem, boję się o przyszłość, boję się, coś ciebie wyrośnie, boję się Boga na przykład, nie?
1: No, mógł powiedzieć właśnie, boję się, coś ciebie wyrośnie, skoro papieżowi zadajesz takie pytania. Skoro już teraz zadajesz papieżowi takie pytania, to boję się, coś ciebie wyrośnie. No. I przynajmniej byłoby śmiesznie. A tutaj coś tam zagaworzył, bąknął pod nosem, ni z gruchy, ni z pietruchy, no to widzisz, to potwierdza, no to nie... Łatwo jest uchodzić za wielkiego inteligenta, jak wcześniej nic nie robiłeś, tylko se 2 tygodnie chodziłeś po ogrodzie i rozmyślałeś, nie? I potem przychodzisz do wszystkich i czytasz z kartki, co tam wymyśliłeś.
0: Wymyśliłeś, tak, zakładając, że to ty wymyśliłeś, nie? Że to nie przeszło przez 200 różnych par rąk, które tutaj skorygowały, które coś tam kiedyś wrzuciły, bo zauważ, że Jan Paweł II oprócz swoich encyklik, oprócz swoich homilii, które teraz są bardzo chętnie przypominane przez TVP, to również nagrał album, to słynne Paternoster. Nagrał cały album. Nie wiem, czy to on był w studiu, raczej nie. Tylko gdzieś ktoś tam nieudolnie podłożył jakieś smyczki, jakieś kontrabasy i że niby papież śpiewa, nie? To Paternoster... No jeszcze jak cię mogę, tak? No ja już będąc tak kompletnie narąbanym i nie mając 10 zębów i jednej ręki, być może bym w stanie był to zagrać i zaśpiewać na gitarze. Ale cała reszta tej płyty kompletnie nie nadaje się do odsłuchania. To jest taka kakofonia, jakbyś kota rzucił na fortepian i coś z tego wyszło. A druga rzecz to jest, że papież wydał kiedyś tomik poezji, o czym mało kto wie. Pamiętam, że był kiedyś w tygodniku, nie, artykuł właśnie, recenzja tego tomiku poezji, który kiedyś przeczytałem właśnie będąc w szkole średniej, ale już go kompletnie nie pamiętam i ani jeden tytuł, ani jedno słowo, jeden wers nie zapadł mi w pamięć. Natomiast to, co zapamiętałem, to jest tytuł tej recenzji. Tytuł tej recenzji brzmiał Papastrofa.
1: Bardzo ładne, papastrofa. No, sztuczna inteligencja niekoniecznie by to wymyśliła, nie? Na chwilę obecną takie fajne różne właśnie no, słowotwórcze wynalazki.
0: Znaczy się, no. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie nic z siebie wymyślić, tak? To od tego zacznijmy. To jest uporządkowanie danych i interpretacja tych danych. To tak nie działa.
1: A nie może, przepraszam bardzo, a nie może powstać coś kreatywnego z łączenia różnych rzeczy i nagle, wiesz, łączysz 2 składniki i powstaje z nich coś, czego jeszcze wcześniej nie było. No człowiek tak tworzy często, nie?
0: Ale to nie jest kreatywność, to jest dzieło przypadku. Nie ma za tym warsztatu. To jest po prostu milion rzeczy, które się nie uda, kontra jedna, która się uda. Tak? To sobie wyobraź, że byłbyś w stanie, nie wiem, namalować 10 tysięcy logosów w ciągu 10 minut, tak? I potem przeanalizować je na tyle szybko, żeby klientowi pokazać, że tutaj te 4 są dla ciebie dobre, nie? Mniej więcej na tym to polega, tak? To tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dużą moc obliczeniową, możemy sobie na coś takiego pozwolić i to jest taka iluzja pewnej kreatywności, tak? Bo też jeżeli tutaj mówimy o stronie graficznej na przykład, tak? Bo to bardziej jest rozwinięte, o tych Midjourney, o tych DALL-E i Stable Diffusion, też o tym mówiłem w odcinku Sprawdzam, zapraszam do niego, bo mi się bardzo udał i ciężko nad nim pracowałem.
1: Który odcinek?
0: Odcinek Twórczość AI, odcinek numer 40, jeżeli mnie pamięć nie myli, przedostatni.
1: Jest, właśnie jego jeszcze nie odsłuchałem, słuchałem ten o QAnon, dobrze, że przypomniałeś, to sobie odsłucham, bo to jest temat bardzo na czasie fajny i taki troszkę, do którego można lekko tak filozoficznie też podchodzić, bo w zasadzie, no, wiesz, no różnica między kreatywnością a kreatywnością, tutaj.
0: Znaczy wiesz, no, że tak powiem, o tym już wiele razy rozmawialiśmy, że jest artysta, jest rzemieślnik, tak? No i tutaj bardziej mamy takie rzemieślnictwo, tylko na zasadzie, że mamy bardzo dużo zasobów, które możemy zużyć i żeby to poszło po prostu w piach, tak? Żeby się nie udało, bo ten model jest nauczony na przykład, żeby, nie wiem, żeby pewne kolory, kształty mniej więcej tak dobrać, bo to jest dobre, bo ma pokazane jakieś fotorealistyczne super zdjęcia i mu mówisz, to jest dobre zdjęcie, zrób coś podobnego, nie? To się wszystko dzieje pod maską. Ty nie zdajesz sobie, jako użytkownik nie zdajesz sobie kompletnie sprawy, że takie procesy tam zachodzą, ale to się dzieje, tak? Więc on na tej podstawie widzi, okej, to się podoba człowiekowi, to się podoba człowiekowi, to się podoba człowiekowi, no to spróbuję sobie wykorzystać podobne kolorki, pierdu. I wiesz, i co więcej, dam mu tam kilka opcji, niech sobie wybierze i ja sobie ewentualnie zapamiętam, którą opcję wybrał, to w następnej instancji mojego modelu. Będę już lepiej wiedział, co się człowiekom podoba, no bo będę wiedział, jakie parametry bardziej zażarły, a które nie zażarły. To jest tylko uporządkowanie danych i interpretacja tych danych, tak? To jest tak naprawdę każdy model AI i tutaj to będzie gigantyczne uproszczenie, ale całkiem szczere, to jest bardzo zaawansowany i bardzo duży arkusz w Excelu.
1: A ja tu chyba jakiś toast wzniosę. Czy ty masz może czym wznieść toaścik ze mną, czy nie bardzo?
0: Znaczy się, no nie szczególnie.
1: To ja wypiję sam tutaj za to, żeby nam się AI nie dobrało do jaj, czy coś, nie wiem.
0: A skąd w ogóle założenie, że AI chciałoby twoje jaja? No, po co im one?
1: Sami możemy sobie zaszkodzić trochę. Znaczy, no nie wiem, ja to czuję tak, że stoimy trochę u progu no, czegoś w stylu tej sytuacji, która była przy rewolucji przemysłowej. No trzeba trochę się przebranżowić, będą pewne zmiany być może, ale ostatecznie takie AI jest bardzo kuszące. Kto wie, czy nam w końcu nie wynajdzie szczepionki na raka czy czegoś, nie? No czemu? No,
0: tak, akurat to znaczy wiesz, no raków jest akurat 200 rodzajów z bardzo różnymi podstawami, więc to nie będzie taka jedna hen. Już mamy szczepionkę przeciwko HPV, tak? Więc już szczepionkę na raka, jednego raka mamy. To jest w dalszym ciągu analiza danych, więc sporo jeszcze przed nami pod tym względem i sporo jest tutaj jeszcze do osiągnięcia, tylko żeby wiesz, tylko to też szkoda, nie lubię się powtarzać, a mówiłem też o tym w odcinku, że myśmy tę sztuczną inteligencję nazwali po prostu źle, bo wiesz, bo po pierwsze sztuczne, nie? Sztuczne nam się źle kojarzy, bo jeżeli masz, nie wiem, sztuczny uśmiech, sztuczne emocje, to jest złe, a jeżeli dołożysz do tego inteligencję, no to już ho, nie?
1: Sztuczny penis.
0: To... Tak naprawdę nie ma za bardzo nic wspólnego.
1: Sztuczny penis się nie wszystkim będzie źle kojarzył. No, ale no. To sztuczna głupota też czasami, tak mówi Enki na przykład. On jest straszna taka, jakiś taki z całym szacunkiem, zapyziały trochę, taki smoluch trochę, taki staroświecki, taki dziad technologiczny chyba trochę
0: dziad
1: też.
0: Dziad technologiczny, tak.
1: On się boi, coś się tylko pojawia, zaraz będzie i powiadam wam, czasy ostateczne nadeszły. Kurwa. No, niektórzy tak mają, nie, że się wszystkiego boją. To w rezultacie tacy trochę bojaźliwi są tacy ludzie, trzeba to nazwać wprost. Są po prostu bojaźliwi, ciągle się boją, że coś tu się nowego pojawi i to nam zniszczy świat, ta nowość. Lepiej, żeby było po staremu.
0: Lepiej, żebyśmy jeździli furmankami, żeby dzieci pracowały w kopalniach i żebyśmy umierali w wieku 30 lat.
1: I żebyśmy umierali na zapalenie wyrostka robaczkowego, bo tak Pan Bóg chciał, żebyśmy umierali, bo nie bez powodu zrobił ten wyrostek.
0: Albo na alergię, nie? Bo wiesz, bo masz bezdech i wiesz, no łopatą w dupę i do piachu, tak?
1: I żebyśmy nigdy nie wynaleźli penicyliny, bo to zło, zło, powiadam wam, szataństwo, pleśń zepsucie.
0: No, ale z tym jest. No.
1: Ale z tym papieżem to moglibyśmy jeszcze tak zamknąć klamrą, bo pytałem o to, co można by zrobić, żeby świat był trochę lepszy, jakby tutaj poukładać, żeby tak się nie kotłowało. No to skończmy z kultem jednostki, na przykład szanujmy ludzi za to, co faktycznie zrobili, dokonali. Nie popadajmy w jakąś ekstazę, nie płaszczmy się jeden przed drugim tylko dlatego, że tego pierwszego wypromowano, wszędzie są z nim obrazki. Ludzie powinni się tego przede wszystkim oduczyć i to już jest niesamowity krok, bo wtedy tak, jak nie ma kultu jednostki, to nagle nie ma jakichś władców autorytarnych, przed którymi, wiesz, się ludzie płaszczą, a to są skurwysyny. Jakieś miernoty nie zdobywają mega popularności, nie ciągną. Popatrz, ile dzisiaj jest różnych miernot, celebrytów. Jakaś ta, jak się nazywa ta, co jej dziecko zabrali, ta patostreamerka. To ona ma tam, to miliony oglądają, nie? I tacy ludzie gdzieś tam mają wpływ. Czy się z nich śmieją, czy się z nich nie śmieją, to drugi człowiek ogląda tamtych, nasiąka tym. A propos, Gumball pokazał właśnie ostatnio screena z jakiegoś tam znanego patostreama, gdzie siedzi ta baba w pokoju, dziad, znaczy ten ojciec, łojciec, kobita i dziecko i nagrywają te streamy. I ja wtedy mówiłem, no w sumie może i niech se tak żyją jak chcą. A dzień później wyszło takie nagranie, gdzie przydusza ten ojciec tego syna, za karę się na nim kładzie, gdzieś tam go przydusza. Odebrali im to dziecko i tak dalej. Okazało się, że tam melanże, imprezy, ten dzieciak nie ma dzieciństwa trochę, no bo wiesz, imprezy cały czas. Nie wiem, ty byś odbierał, ty byś był za tym, żeby państwo w takich przypadkach interweniowało, czy raczej tak, że nie, że się nie ma nie wtrącać?
2: Dziecko jest również obywatelem i jak najbardziej zasługuje na ochronę przed przemocą, przed przestępstwami. Przed w ogóle wszystkim. To nie jest tak. To znaczy, to jest taki, wiesz, taki. Z drugiej strony jest argument, który wiele razy słyszałem, że dziecko jest własnością rodzica.
1: To ja mówiłem. Przepraszam, to ja mówiłem, ale coś się zaczęło fatalnie słychać, jakbyś z kuchni mówił, z drugiego pokoju nagle. To przerywam.
2: Nie, cały czas jestem na tym samym zestawie.
1: No widzicie, niby taki technologiczny, niby haker, a ma słuchawki z Afryki, ma głośniki z Afryki i słuchawki, słuchawki po bracie, no kurde. A słyszałem ostatnio, że te iPhony to mają takie czułe mikrofony, że cię z drugiego pokoju cię możecie nagrać, ten mikrofon. A ty masz pewnie, z iPhona pewnie dzwonisz, tak?
2: No tak, no dzwonię z iPhona, mogę się przełączyć na zwykły ten, na zwykły mikrofon w telefonie, może będzie odrobinkę lepiej, sekundka.
1: Ale to w sumie jest trochę wyjątkowa sytuacja, bo Kotkiewicza zawsze było dosyć dobrze słychać, no bo jak jeszcze nagrywał w nocnym radio... Jak jeszcze był drugim kapitanem, to się starał, a teraz mam wywalone jaja.
2: No tak, no przeszedłem do cywila. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej.
1: Powinno być lepiej, chyba lepiej jest teraz.
2: Okej, okay, bo się przerzuciłem z słuchaweczek na telefon. Wracając właśnie do tej parki, która tam nagrywała i tej w ogóle całej koncepcji, że dziecko jest własnością, to jest to mówienie o człowieku własność, no to już chyba z niewolnictwem skończyliśmy. To też jest obywatel, który zasługuje na ochronę. Na ochronę przed przestępstwem taką samą. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj, czy jakoś parę dni temu czytałem wypowiedź babci tego dzieciaka, która broniła tych rodziców, bo oni w ten sposób zarabiali na życie, no i ten Brianek, czy jak mu tam było, dzięki temu miał pieniądze, wiesz, na jedzenie, na jakieś zabawki i tak dalej.
1: Mnie też to obruszyło, ci powiem, ale może to nie jest takie w sumie całkowicie bezsensowne. Bo miał dzieciak kasę, miał komputer za to, którym mógł się, wiesz, kształcić, poznawać internet na przykład. Może były faktycznie plusy. Jest to taka nieporadna obrona trochę i taka, wiesz, taka no dziwnie to brzmi, nie? Chujowo to brzmi, no ale nie wiem.
2: No tak to trochę jak z Kononem, tak? Który też jest jak dziecko, który jest nieporadny, jeżeli tam się jakiś tam, wiesz, ktoś się nad nim znęca, ale za to Konon ma przynajmniej tam 400 zł, no to wszystko będzie ładnie, pięknie i ludzie będą tego bronić. Więc wiesz, więc to jest taki śliski temat, którego za bardzo nie chcę dotykać i o którym powiem ci szczerze, wolałbym nawet nie wiedzieć, że istnieje. Bo wiesz, to ja rozumiem, tak? Ja rozumiem, powiedzmy, pokolenie młodych ludzi, którzy wychowali się na tym internecie. Ja rozumiem pokolenie nasze, które jedną nogą jest tam, drugą nogą jest tam, ale kurde, jakaś babcia, dla której coś takiego jak patostreamy jest zupełnie obcym ciałem i ona tutaj, wiesz, i ona tutaj wychodzi, wiesz, z autorytetem babci, no babcia, wiesz, babcia zawsze dobrze wie, nie? I mówi, że i tutaj broni, że wiesz, że przynajmniej kasę z tego mieli. No.
1: Ale taka rola babci też. Ciężko oczekiwać od babci, że przestanie być babcią i nie będzie broniła wnusia za wszelką cenę. Zawsze tak jest. W 100% przypadków prawie, że tak jest. A jak babcia nie będzie broniła, to nagle się okaże, że ma na pieńku z tym wnukiem, że wnuk się wyparł i że się mści. Wiesz, ja po prostu zmierzam do tego, że życie jest jakie jest, że ciężko się czasem spodziewać czegoś nadzwyczajnego. W takiej normalnej sytuacji. Wiemy, że tak będzie. Ja też bym się zdziwił, gdybyś ty tutaj troszkę nie podkoloryzował, jakie 400 zł u Kononowicza. Wyszło, że on to zmyślił, żadne 400 zł, on ciągle dostaje kasę, na wszystko ma. Wiesz, że on potrafi zepsuć w jednym tygodniu 3 kamery na przykład, bo on ma takie łapy, że on otwiera tą kamerę, ten ekranik i łamie go na przykład. A co tu się stało się? I tam wiesz, bo nie umie tego otworzyć i ten Jacusio kupuje wtedy nową kamerę tam za tysiaka czy coś. Potrzebna nowa, o, lodówka, bo to Majora, to o, się składali, ja kupiłem, mam fakturę, ja podatki płacę i chuj, i Major chce lodówkę, to trzeba Kononowi nową lodówkę kupić. Jak myślisz, skąd są pieniądze na to wszystko? Na lodówki, na kamery nowe ciągle?
2: No słuchaj, no oczywiście z donatów, z wyświetleń i tak dalej, natomiast wiesz, natomiast to jest, no...
1: Z reklam,
2: nie wiem, to jest jakieś takie pudrowanie trupa mimo wszystko, tak? Jakie, no, bo to, żeby zajmować się niedołężną osobą, no to też to nie jest, nie wolno być jakimś tam pierwszym, lepszym chętnym, tylko do tego trzeba mieć skilla, tak? Jeżeli, bo to jest człowiek, który ma jakieś swoje właściwości zdrowotne, ale rozmawialiśmy już o tym, także może nie róbmy kolejnego okrążenia.
1: To zamknę tylko tym, że ciężko mi sobie wyobrazić lepszego opiekuna niż ten Jacek czy Jarek. On ma tyle cierpliwości do Konona, on jest, traktuje go jak niesfornego synka, którego napomina, tłumaczy mu, że trzeba się umyć. Mu tyle przykrości zrobił ten Konon i donosił na niego, a on to wszystko wytrzymuje, jakby ma cały czas cierpliwość do tego Konona. Ty myślisz, że jakiś pracownik socjalny czy ktoś, kto by się nim opiekował, miałby ułamek tej cierpliwości do Konona? Ja jestem zadziwiony.
2: Oczywiście, że nie. Taki pracownik by się z nim nie pierdolił, tylko go poustawiał, zmusztrował i by się skończyło kopytkowanie. Taki by sobie znalazł swoje miejsce i tyle, tak? I by się skończyły mleczka i tak dalej, tak? Natomiast tutaj szkoda już została wyrządzona i to, wiesz, szkoda nieodwracalna. To nie jest tak, że sobie wczytamy save'a sprzed 3 lat i czytam sprzed 5 i nagle to będzie w miarę zdrowy człowiek z jakimiś tam ambicjami, z jakimiś wizjami trochę porąbanymi, bo już mu się trochę w główce miesza. Tutaj szkoda została wyrządzona, tak? Widzimy jakiś epilog tej historii.
1: Ja bym se chętnie wczytał takiego save'a z dawnych lat. Na przykład wczytuję se save'a i rozmawiamy se. Ty, potrzeba, chcesz, może byś chciał być tu drugim kapitanem? Czemu nie w sobie? Dobra.
2: A ja bym wtedy stwierdził, nie.
1: To znowu wczytuję save'a i trochę inaczej może jakoś zapytam, nie wiem.
2: Stary, takie wiesz, takie roztrząsanie przeszłości to też jest takie, wiesz, takie moim zdaniem też trochę daremne, tak, no bo co z tego wyjdzie, tak, co z tego wyjdzie, że sobie przegraną dyskusję 40 razy przemyślisz pod prysznicem, jeżeli już ją przegrałeś, jeżeli już szkoda została wyrządzona, po prostu rzeczy się czasami tłuką, tak, no i tyle, życie toczy się dalej i warto energię poświęcić na to, co jest w przyszłości, tak, także w najbliższej przyszłości jest to, że wietrzę antenę, żegnam się z wami i do usłyszonka kiedyś tam. Hello.
1: Już. Dobra, to cześć. I poszedł. To chyba jest pytanie do sztucznej inteligencji. To chyba Kotkiewicz mi tu wkleił. Nie wiem, kiedy to było. Czy orzeł może unieść wilka i rzucić go o skały? A znalazłem taki film, który właśnie był zatytułowany Orzeł przedni, tak? Chyba się nazywa Orzeł przedni. Czyli taki, o, przedni. Taki. Uff, kciuk w górę tu. Przedni. Który poluje na wilki, kozice i tak dalej. Ale tu sztuczna inteligencja odpowiedziała. Orły są bardzo silnymi i zwinnymi ptakami, ale nie są w stanie unieść i rzucić wilka o skały. Wilk jest zbyt duży i ciężki dla orła. Orły zwykle polują na mniejsze zwierzęta, takie jak myszy, nornice i króliki, a nie na wilki. I'm sorry, Dave. I'm afraid wolf can't do that.

0: Także, no, mamy swoje wyzwania cywilizacyjne. Co przyniesie nam sztuczna inteligencja? Czy uda się rozwiązać różne problemy społeczne, aktualne? Co z wojną? Z tą Ukrainą powiem wam, że też tak... Ja zawsze, wiecie, zawsze będę za, tak instynktownie po prostu jakoś sercem za napadanym, nie napadniętym, ale z drugiej strony no wychodzą jakieś rzeczy, że ta korupcja na Ukrainie sprawia, że bardzo kwitnie no, handel bronią, którą dostają. To co, to różne kraje się zrzucają, dają im bardzo cenne rzeczy, a oni to sprzedają, to... Mówi się, że no, słyszę o takich przypadkach, nie, że Ukraińcy tu się zjawiają też i tacy, no trochę nie halo, roszczeniowi, którzy oczekują, że im się zafunduje coś, potem jeszcze się procesują.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Dyszka na wibrator, tfu, na WAPORYZATOR dla krawca. Przyłączmy się wszyscy do jakże szlachetnej inicjatywy, waporyzator dla każdego krawca.
0: Jakie hasło, waporyzator dla każdego krawca. Zgadzam się, bardzo szlachetna inicjatywa. No właśnie, żeby też tych szlugów nie jarać. Czy Michael Jeziorski, po angielsku Michael Lakeson, nie jest przypadkiem leniuszkiem? To nie jest ta sama osoba? No z tego co wiem, to nie. Ale to leniuszek jest bardzo taki właśnie waporyzatorowaty. On kocha waporyzatory, ma jakiś tam swój specjalny, na specjalną okazję, ma mini waporyzatorek turystyczny, rozróżnia tu, o właśnie tu jest podgrzewanie równomierne, krawcze, więc polecam ci taki, który ma specjalny, nowy typ podgrzewania, który gwarantuje lepsze doznania. Wiadomo, że CBD spala się przy temperaturze, prawda, i tutaj A teraz Michael o tym waporyzatorze. No ciekawe. No, z Gandalfem, jak gadaliśmy ostatnio, to on mówił, że przechodzimy z ery ryb na erę wodnika i to by się w dużym uproszczeniu sprowadzało do tego, że jakby już nie równamy do drugiego, nie idziemy za tym tłumem tak bardzo, nie ma tego instynktu stadnego, może tylko bardziej indywidualizm, szukanie w sobie rozwiązań, a nie oczekiwanie rozwiązań, nie wiem, od władcy, od władzy. Tak się niby mają zmieniać czasy. To ma być proces, to nie nastąpi. Tak o, ale tak jak tutaj, prawda, w tych nagłówkach u Atora, to zaczyna się. Czyżby już? Dobre to jest. A ten Jan Paweł II, to on tak ciągle, on jest takim moim nemezisem. Teraz bardzo bym chciał, żeby PiS nie wygrało wyborów, nagle grają Janem Pawłem i pewnie wygrają dzięki niemu. Będą gadali o tym Janie Pawle i wygrają, nie? Gdzieś tam prześladuje mnie ten Jan Paweł. Jakieś obrazki dostawałem z Janem Pawłem, co mnie w ogóle nie interesuje, a gdzieś tam mi go wtryniano. Gadanie o tym Janie Pawle. On mnie prześladuje z zagrobu. Jan Paweł. A, tu Michael pisze, ja się przekonałem do waporyzacji dzięki twojej audycji o konopiach. No to ciekawe. Można by sztuczną inteligencję zapytać tego czata GPT o to, co myśli o kulcie jednostki. Czy kult jednostki jest dobry? Ta sztuczna inteligencja może często udzielać zaskakująco trafnych, prawdziwych, takich sensownych odpowiedzi, bo sztuczna inteligencja nie, mimo wszystko, mimo że jest jakby nałożona pewna cenzura, mówi się, że trochę taka lewacka jest tak dalej, to często udzieli takich szczerych odpowiedzi, może nie związanych z tym, że no, nie będzie miała tego odruchu, że trzeba bronić Jana Pawła II na przykład, albo że trzeba być fanatykiem, nie wiem, wolnego rynku, bo tak jest zaprogramowana, albo że trzeba bronić prezesa Kaczyńskiego, nie, czy coś. tego, co na razie obserwujemy, to ta sztuczna inteligencja, najpopularniejsza na razie, no iluś tam, ileś 10 milionów, tak, użytkowników tego czata GPT. Jest taka, no, bardzo, bardzo pacyfistyczna, stroni od agresji. Zapytaliśmy się nawet, jak skonstruować bombę. Kurczę, nie wiem, czy powinienem takie frazy tutaj generować z siebie na antenie. Wyobraźcie sobie, że ostatnio coś bąknąłem o problemach tam z cerą, ze skórą, tak, że mam czasem te przebarwienia, jakieś takie zaczerwienienia i na drugi dzień widzę już, mam reklamy jakichś środków na wygładzenie cery i tak dalej, nie? No przypadek, no po raz któryś tam, to nie sądzę, więc jest analizowane bardzo skrupulatnie wszystko, co mówimy. Dziwne czasy, prawda? I znów jakiś niepokój, że wszystko, co mówimy, jest analizowane. Nieważne już w jakim celu, nieważne, czy tylko w celu reklamowym, czy dziś w celu reklamowym, a jutro w celu politycznym być może, nie? I w trymiga da się wyłapać wszystkich niepoprawnie myślących, niepoprawnych politycznie, rasistów, faszystów, nie? I znów ktoś będzie chciał walczyć z nazizmem, z faszyzmem. Też to, co o Ukrainie mówię, no wiecie, takie obrazki, gdzie wiozą żołnierza martwego, okej, okay, oddają cześć, fajnie, klękają, okej, okay, chcą to, niech se klękają, ale część osób wyciąga rączkę do przodu, nie? Jakiś tam problem z tymi nazistami chyba faktycznie jest na Ukrainie, ale i tak to nie usprawiedliwia. No, ktoś może też w Polsce nagle zrobić reportaż, może się okazać, że w Polsce jest bardzo wielu neonazistów i co to oznacza, że ma ktoś do nas tu wkroczyć i walczyć z polskim faszyzmem? To tak, już było, tak, to nas Ruscy napadli wtedy, nie? I też było takie właśnie wytłumaczenie, że walczą z polskim faszyzmem, no. To dziękuję bardzo. Nawet jak jest jakiś problem, to niech sobie dany kraj to we własnym zakresie rozwiązuje, albo o tym rozmawiajmy, nagłaśniajmy, a nie, że na kogoś napadamy. Zresztą bandyta, zbój lubi sobie szukać takich powodów, albo to jest zły człowiek, to go napadnę, dam mu w ryja i zabiorę mu wszystko i tak dalej. Tak więc wychodzi na to, no faktycznie a propos tego wyłapywania czułości mikrofonów i tak dalej, to u Szabla ktoś opowiadał, u Szabla, tak. Tam przy okazji zobaczyłem, Janko Muzykant na przykład tam był, nie? Do nas nie wpada, tu, nie wiem, strzelił focha, znudziło mu się, czy co, ale, a tam, patrzę, a tam u Szabla bryluje coś na czacie. Ale co chciałem powiedzieć? No właśnie człowiek się dzielił swoimi jakimiś testami tego mikrofonu w jakimś nowym iPhone'ie czy coś. Wyszło na to, ponoć to sprawdzał, że można podsłuchiwać, można zrobić sobie podsłuch, powiedzmy tam słuchawki Bluetooth, zostawiasz gdzieś tego iPhone'a i on tak zbiera ten mikrofon, jak się przestawi na odpowiedni tryb, że możesz szeptać w drugim pokoju, a on i tak to nagra. Jest to do zrobienia w sumie, nie? Są różne filtry też, różne tam te, no. Zapomniałem, jak to się nazywa. Nie normalizer. Kompresor. No, o, takie kompresor. Kompresor na przykład potrafi sprawić taki filtr specjalny, że dźwięk tak naprawdę nie jest głośniejszy de facto, ale brzmi dla nas jak 5 razy głośniejszy. Tego się w reklamach swego czasu używało. Nie wiem, czy nadal się używa. Takie podkręcanie dźwięku. Obwiedni, że macie telewizor na tej samej głośności, prawda? Ale słychać dużo głośniej. I były podgłośnione reklamy. Nie wiem, czy nadal są. No, więc wszystko, co mówimy, jest wyłapywane.
2: Most of connection are archived automatically.
0: No. Może kiedyś sztuczna inteligencja wykorzysta te różne informacje, całą bazę danych o człowieku i jakoś to spożytkuje. Spytaliśmy się też z Anią, czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie. To sztuczna inteligencja, no ciężko być sędzią we własnej sprawie, ale stwierdziła, że nie za bardzo. Nie za bardzo. Sztuczna inteligencja no, jest sumą naszych doświadczeń, sumą naszej wiedzy, naszych odkryć. Sztuczna inteligencja stworzona przez inną cywilizację mogłaby zupełnie inaczej odpowiadać, nie? I tyle. Czeka nas koalicja PiS plus Konfederacja. O zgrozo. Windman tak pisze. Właśnie. Konfederacja, oni są jakby tam wolny rynek, kapitalizm, własność i tak dalej, niskie podatki i tak dalej, ale tak ideologicznie to takie konserwy zupełne. Mężczyzna i kobieta, niewiasta, rola służebna niewiasty. Jak będzie trzeba, to i kościołowi pewnie laskę zrobią w ramach roli służebnej niewiasty, nie? I tak dalej. No, to papa Trzęsiłapa też bardzo lubił takie właśnie rola służebna niewiasty i tak dalej. Kiedyś tak powiedziałem, papa Trzęsiłapa przy swoim mistrzu gry. Okazało się, że Adam jest bardzo wierzący, jest bardzo szanuje Jana Pawła. Jakby po latach odkryłem tajemnicę tego, dlaczego ginąłem na każdej sesji prawdopodobnie. No. Ciągle wpadałem w jakieś pułapki, ginąłem, ścinali mi głowę, no, ciągle musiałem nowe postacie robić. Mogło to mieć związek z tym, że swego czasu obraziłem właśnie Jana Pawła, bo tam się śmiałem, tam mówiłem, o, papież toaletowy, he, he, he. A się okazało, że Adam się obruszył i krawiec, bardzo bym cię prosił, abyś w mojej obecności, prawda, naszego wielkiego rodaka tutaj nie szkalował. No i... a potem ginąłem cały czas, no. Więc prześladuje mnie ten Jan Paweł II, Wojtyła. Nemezis moje takie.

O, mogłem jeszcze zapytać Kotkiewicza, bo w sumie przyczynił się tak trochę do odejścia Etama, nie? Bo poszło o to, czy jest w stanie go tam gdzieś wystalkować, czy coś. No i Kotkiewiczowi tak wszedł na ambicje Etam, no to Kotkiewicz zaraz powiedział, dobra, no to tam mieszkasz tu, coś tam i o to trochę też poszło, nie? Że Etam się poczuł taki stalkowany trochę. Mi się to nie podoba. Jak słuchasz Kotkiewicz, to wiedz, że mi na przykład się nie podoba takie coś. To tak jakby ktoś przy tobie mówił, ale jestem silny, każdemu bym dał radę, a ty byś podszedł i w mordę mu dał skopa, nie? No to faktycznie, no udowodniłeś, że nie jest taki silny, no, ale pytanie, czy to tak się godzi, czy to tak ładnie. No mi się nie podoba takie coś. No ale stało się. Co zrobić? No ale inna sprawa, że trzeba być trochę nieroztropnym i niepoważnym, żeby przy takim Kotkiewiczu mówić, o, na pewno nie jesteś w stanie nic mnie tutaj wyszukać, znaleźć. No to wiecie. To tak samo jakby przy mnie mówić, o, krawiec nie jest w stanie na pewno narysować ładnego samochodzika czy coś. No to ja też będę się wzburzę, nozdrza mi zaczną falować i też będę może starał się udowodnić, że jednak z palcem w nosie jestem w stanie. No. Tylko też zawsze można gdzieś tam wniknąć w pewne detale. Mogłoby się okazać, że Etam wcale nie mówił, że nikt go tam nie wyszuka, nie znajdzie, nie wystalkuje, tylko że gdyby chciał, gdyby podjął takie działania, tak? To takie niuanse, nie? Drobne. Które jednak zmieniają nieco całą sytuację. No, czyli ja bym zrezygnował z kultu jednostki. Niczego nam to dobrego nie dało. Czy kult jednostki nam kiedykolwiek coś dobrego dał? Tak nie za bardzo, same szkody z tego są. Oprócz tego bym starał się doprowadzić do tego, żeby było mniej jakiejś takiej agresji między ludźmi, nawalania się cegłą po głowie, zajebać odmieńca i gdzieś tam ktoś komuś coś wtyka, leje kogoś, kopie, skacze mu po głowie, to mniej tego. Kotkiewicz jako założyciel Radia Watykan miał funkcję moderatora... Aha. No nie wiem, słuchajcie, no wiecie. Ludzie też przechodzą jakieś tam przemiany, jakaś ewolucja jest. Każdy kiedyś kimś tam był, coś robił, a niekoniecznie na przykład w dzisiejszych czasach w 100% się tam identyfikuje z czymś, nie? Co dawniej go jarało, więc tam jakieś wyciąganie komuś sprzed 10 lat czegoś, to tak nie wiem, czy ma sens dzisiaj. Też nie jest żadna tajemnica, że Kotkiewicz w różnych kręgach tam się obraca. No to, czy obracał. Też coś mu tam miał kiedyś, jakąś fazę, coś mu przeszło, jak każdemu, no nie wiem. Ja zresztą nie wiem, czy mu przeszło. No, nie wiem, to się nie będę tu wypowiadał. Zresztą, co mnie to interesuje? Mnie interesuje Kotkiewicz współczesny, no. Zresztą to jest bardzo uczciwy, prawy, prawdomówny, szczery człowiek. Jak mnie ujęło to, jak on się przyznał, że tak, chciałem zniszczyć nocne radio. Ale mi się odechciało. No. Gdyby więcej ludzi tak właśnie szczerze mówiło o tym różnych sprawach, to też świat byłby lepszy.

czasem się życie toczy tak, że gdyby Kotkiewicz nie odszedł z Nocnego Radia, to za 10 lat nie zostałby, nie zostanie wielką gwiazdą muzyki czy coś tam, nie? Na przykład. No, różnie może być. Trochę to jest taki człowiek zagadka, bo tak nie do końca czasem wiadomo, nie? Co mu tam w duszy gra. Lubi trochę potrolować też. Tak więc taki trochę człowiek zagadka. Ale to fajnie, ja to lubię, takich zagadkowych ludzi czasem. No. Ciekawe, co usłyszymy ciekawego, jak Dariusz wróci z psychiatryka. To mnie ciekawi, co on tam nam opowie. To mogą być ciekawe, ciekawe historie nawet. Ale niewykluczone też, że dla takiego Dariusza to jest teraz jakieś... wszedł w zupełnie inny świat, nie? I też ma jakieś przeżycia swoje. No, to trochę zmienia w naszym życiu, jak wylądujemy nagle w zakładzie, nie? A ostrzegałem... Mówiłem, żeby nie przesadzać z substancjami. No, nie można się w nieskończoność kopać w głowę. Chociaż gdyby zapytać o zdanie kapitana Tomka, to powiedziałby, że właśnie kopanie się w głowę, man, to jest cały ten bilon z Babilonu. Te wszystkie korporacje, te rody, człowieku, nie widzisz tego? A właśnie używki, różne substancje, to z kolei to zupełnie nie jest kopanie się w głowę, tylko właśnie samodobro. Ja nie jestem zwolennikiem takiej teorii, że można sobie czegoś używać, czegokolwiek w olbrzymich ilościach. Ze wszystkim się przesadzi w końcu, ze wszystkim. Nawet z miłością się przesadzi. To też, no, wytworzyła się jakaś tam mini dyskusja, Furiat też zabrał głos, a propos tego kochaj i rób co chcesz. To tam święty Franciszek, tak? Jakiś czy coś. No to z miłością też można chyba przesadzić. Chcielibyście żyć w takim świecie, gdzie sama miłość jest, to a gdzie jakaś odpowiedzialność, rozliczenie, kara... Co to za świat, gdzie się głaskamy? Ja bym się zwymiotowałbym się, gdyby mnie tak po główce głaskał.

Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Dziś porozmawiamy o Uberze, czyli usłudze, która potencjalnie jest w stanie zastąpić taksówki, jak się mówi, choć osobiście wątpię, że na pewno je wyeliminuje. W niektórych kwestiach taksówki są naprawdę wygodniejsze, co nie zmienia faktu, że Uber ma w sumie przynajmniej dla mnie więcej zalet niż wad. Co więcej, istnieją też usługi konkurencyjne dla Ubera, ale nie w Europie, na przykład Lyft. Tak więc czy ten Uber jest taki zły, a może jest jednak dobry? Uber robi niezwykłą karierę, również i w Polsce. Firma nie schodzi właściwie z tematów medialnych lub nawet rozmów międzyludzkich. Cechuje ją zupełnie inne podejście do przewozu osób niż tradycyjnej taksówki. Tak więc cała usługa bazuje właściwie na smartfonie i to tak się zaczęło, że firma nie musiała dysponować, tak jak korporacje taksówkarskie, swoimi samochodami, swoimi powiedzmy fizycznie zatrudnionymi kierowcami. Dlatego pewnie też zrobili błyskawiczną karierę, ale co więcej, jest to usługa bardzo wygodna i mimo protestów taksówkarzy zdobywa coraz większą popularność również w Polsce. Poszczególne kraje próbują rozwiązać ten problem. Jednym idzie to lepiej, innym gorzej, to znaczy firma jest w jakiś sposób banowana. Z racji, że chcemy obronić rynek swoich korporacji taksówkowych czy indywidualnych taksówkarzy. Czy to jest do końca zgodne z wolnym rynkiem? To jest drugie pytanie. Czy to jest dobre? Tak i nie. Poniekąd próba obrony tradycyjnego podejścia ma jakiś faktycznie sens, ale jednocześnie nie możemy zatrzymywać postępu, a de facto klient decyduje, co dla niego jest lepsze, czy ten przysłowiowy Uber, czy taksówka, gdyż docelowo ważny jest komfort danej osoby, a nie utrzymywanie na siłę pewnych instytucji, przynajmniej tak na logikę. Wobec tego wydaje się, że moda na Ubera i usługi tego typu jest trendem nieodwracalnym. A dlaczego tak jest? Po pierwsze, Uber jest dużo wygodniejszy w użyciu. Wystarczy mieć smartfona, zarejestrować się, połączyć konto na przykład z PayPalem i już bezgotówkowo możemy przewieźć się po prostu, przejechać z jednego punktu do drugiego. Jest bardzo łatwy wybór pojazdu, są tam różne funkcje Ubera. W Polsce nie jest to wszystko dostępne, ale generalnie jeśli potrzebujemy większy samochód, to też jest taka opcja w Uberze zamówić. Można wybrać sobie kierowcę, można go ocenić. Tak samo kierowca może ocenić pasażera, więc jest to tak, bazuje na powiedzmy sieci społecznościowej, co w tradycyjnych taksówkach jest raczej nieosiągalne. Co więcej, zamawiający zna z góry trasę przejazdu oraz cenę za kurs, która na ogół jest troszeczkę niższa na koniec rozliczenia. I jak wspomniałem, odbywa się to bezgotówkowo, więc ciężko być, można powiedzieć, zrobionym kolokwialnie w balona, co zdarzało się przy tradycyjnych taksówkach, szczególnie dla osób spoza miasta. Tego typu pytania, którędy jechać, jak pan uważa, to jest tutaj nie ma takiego miejsca. Po prostu z góry wiemy, jak to się będzie odbywać i z góry po prostu w aplikacji podajemy adres, gdzie chcemy jechać i to wszystko się dzieje automatycznie. Od razu widzimy, gdzie samochód podjeżdża w czasie rzeczywistym, więc to jest rewelacja. Nie trzeba czekać na jakiegoś SMS-a z powiadomieniem, że kierowca już czeka, czy wychodzić 2 minuty wcześniej, żeby być już przygotowanym. Są też oczywiście wątpliwości w kwestiach na przykład wypadków. Kto jest odpowiedzialny, jeśli się zdarzy nie taki nieszczęśliwy wypadek za tego pasażera, gdyż ubezpieczalnie to mogą różnie traktować. Natomiast ważną kwestią podnoszoną jest też monopolizacja usług przewozu, gdzie na przykład San Francisco Uber praktycznie wybił wszystkie taksówki z miasta. To jest faktycznie jakiś problem, gdyż możemy doprowadzić do sytuacji takiej, jak mieliśmy w sumie z taksówkami przynajmniej kiedyś, że kierowca taksówki jechał tam, gdzie chciał, a taksówek nie było. Więc tu jeśli Uber zmonopolizuje rynek, może dyktować warunki, może podnieść ceny, które są obecnie 2 razy tańsze za kurs taksówki. Mniej więcej, więc to też jest bardzo atrakcyjna rzecz. Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście na przykład dopuszczenie w Polsce konkurencji Ubera, jaką jest Lyft, która właściwie występuje tylko w Stanach. To mogłoby spowodować jakąś konkurencję między dwoma firmami. Oczywiście wielu ludzi twierdzi, iż taksówkarze pozostaną bezrobotni po działalności Ubera lub Lyfta. No i tak i nie. W tym momencie można by powiedzieć, że wszelakie autonomiczne pojazdy też nie powinny być niedopuszczone z racji, że kierowcy będą bezrobotni lub cała automatyka w przemyśle też jest zła, bo wszyscy będą bezrobotni. Niestety taka jest jakaś cena postępu, a jak się okazuje czasem jednak te osoby albo się przekwalifikują, albo znajdują zatrudnienie w nowych dziedzinach życia, które się pojawiają. Tak więc

0: No nie do końca widziałbym to w takich czarnych scenariuszach. Co więcej, przy rozmowie z kierowcami Ubera można się na przykład dowiedzieć, że część taksówkarzy po godzinach jeździ już jako kierowcy Ubera, więc oficjalnie są protesty i są nieprzyjemne sytuacje, na których właściwie to cierpią pasażerowie, uczestnicy ruchu. To na pewno nie przysporza im fanów w tej walce z Uberem. Walkę można przeprowadzić chociażby przez taką usługę, jak jest MyTaxi, ona chyba w Polsce jest tylko dostępna w Warszawie, która działa powiedzmy też na zasadzie aplikacji i to też odbywa się wszystko ze smartfona. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i ja osobiście na przykład nie zawsze korzystam z Ubera. Często jeżdżę, gdy się jest wygodniej, nawet jeśli się jedzie na lotnisko o 5 rano, zawsze jakiś Uber gdzieś tam w okolicy się dzieje. Paradoksalnie jest łatwiej go zamówić niż oczekiwać na taksówkę lub zamawiać ją dzień wcześniej, gdzie nie zawsze można zamówić, nie wiadomo czy będzie, nie wiadomo czy będzie za ile minut. Tu mamy wszystko podane na tacy. W każdym razie sposób na konkurencję z Uberem może być właśnie wspomniane MyTaxi, może być też obniżenie ewentualnych cen, podwyższenie kultury jazdy samochodów na Uberze. Na ogół jeżdżą samochody dość czyste, mili kierowcy, można porozmawiać. Jest to, jak widać, inny zakres usługi. Co więcej, mówi się, że Uber kasuje miejsca pracy taksówkarzom, ale gdyż nie trzeba mieć licencji i tak dalej. Ale nie mówi się w sumie często też o tym, że to Uber posiada bardzo niski próg wejścia dla kierowcy. Dość atrakcyjne zarobki na przykład dla studentów, którzy mogą sobie dorobić 2-3 tysiące powiedzmy w ciągu miesiąca, jeżdżąc po nockach. I jest pełna dowolność godzin pracy, jeśli ktoś ma ochotę jeździć w danym dniu, zarobić trochę więcej pieniędzy, a później mieć wolne. Tu bez problemu jest to w stanie zrobić, nie jest tak jakby uwiązany do jakiegoś grafika. W Polsce nie ma możliwości jeszcze atrakcyjnego leasingu pojazdów, który jest na przykład w Stanach, co też słyszałem, że można się na tym przejechać, gdyż no, nigdy to nie jest tak, leasing nigdy nie jest taki piękny, jak się wszystkim wydaje, ale jest to jakaś opcja dla ludzi, którzy chcą się bardziej w to pobawić, że można mieć fajny samochód przez usługę Ubera. Dodatkowo też kierowcy mówią, że na przykład starsi, że dla nich jest to jakaś forma rozrywki, poznanie ludzi, oderwanie się od szarej rzeczywistości, a dla części osób może być po prostu możliwością dorobienia do swojej pensji, więc ten Uber nie ma takich totalnych złych, powiedzmy, minusów, masło maślane. Zawsze możemy pomyśleć o stworzeniu alternatywy, atrakcyjnej alternatywy dla Ubera dla obu stron, kierowców i pasażerów. Być może można też pomyśleć ewentualnie o takim polskim startupie, który mógłby opierać się właśnie na podobnej usłudze i ewentualnie wykorzystywać te polskie samochody, które niby mają być elektryczne, więc lub ewentualnie można podpisać umowy z firmami, które w Polsce produkują samochody, niech to będzie Fiat 500, no to jest akurat dwudrzwiowy, ale przykładowo czy Opel Astra i w ten sposób budować jakąś polską sieć. Być może warto tego Ubera połączyć z carsharingiem w jakiś sposób, choć tego jeszcze chyba nikt nie robił, no ale jest to wobec tego teren niezagospodarowany. Na sam koniec warto zaznaczyć, że Uber też myśli o tym, żeby przejść w przyszłości na model jazdy autonomicznej. To na pewno będzie bolało obecnych kierowców Ubera. Oczywiście to jest jeszcze dużo czasu. Druga jest kwestia taka, czy ludzie będą w stanie wejść do samochodu, który sam jedzie. To na pewno jest inne wrażenie, gdy się wchodzi, załóżmy, do autobusu, który sam jedzie, czy jakieś tam kolejki, czy tramwaju, który na przykład jedzie sam, ale po szynach, załóżmy tramwaj autonomiczny. Oczywiście to na pewno będzie połączone z naszym przyzwyczajeniem do samochodów autonomicznych, które jeszcze będzie musiało długo poczekać na faktyczny rozkwit, powiedzmy, tej dziedziny. Temat usług typu Uber Lyft nie jest do końca wyczerpany i to są tematy, które można ciągnąć godzinami wręcz. Wydaje się, że jednak trend i rozwój, popularność tych usług bardzo ciekawym zjawiskiem. To w Polsce całkiem fajnie działa. W Niemczech tu widzę to poza właśnie Berlinem, to chyba nigdzie to nie działa. Nie ma, nie wiem, czy przyzwolenia, czy ochoty na wprowadzenie czegoś powiedzmy tak innowacyjnego lub w tej formie innowacyjnego. Cieszmy się, co możemy wykorzystać w naszym kraju, co nie wszyscy mogą w Europie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikrowski.com.
1: I pytanie do Was. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. A tutaj jeszcze delikatna podpowiedź.

0: Ludzie się zbierają. Ja się powoli rozpędzam, bo strasznie jestem dzisiaj jakiś taki przymulony. A może lepiej byłoby powiedzieć zchillowany?
1: Chill out, man. Chill out, dude.
0: No, to w takim nastroju dzisiaj jestem. Raczy się tu różnymi używkami wszelakimi. Z pięć różnych na stole leży. No, i mam przed sobą też na biureczku Agorę. Nie mylić... Angorę, przepraszam. Właśnie nie mylić z Agorą. Angora. To jest takie pisemko, które od dawna lubię sobie czasem kupować. Na okładce jest... zawsze zabawny obrazek. To jest w ogóle taki przegląd prasy. Lubię przegląd prasy. Kompilacja. Z różnych źródeł. Ciekawe charaktery, bo tu są tacy dwaj znani, no, znani jak znani, że nie pamiętam ich nigdy. Nie pamiętam i nigdy chyba nie zapamiętam. O, goła pani też jest. Ich nazwisk, ale to są kabareciarze związani chyba z kabaretem Elita, z Pietrzakiem, ale nie zdziadzieli, nie zdradzili. Nie splugawili się, nie zeszmacili się, jak to się pięknie mówi. No, dobry wieczór, dobry wieczór. Ludzie się schodzą, a dzisiaj po raz pierwszy ukazała się zapowiedź i to ukazała tym bardziej, że to zrobiła, no, Ania, no. Także Ania tu zorganizowała, jest Nocne Radio, podkreślnik official. Night Radio Official. Nie, no właśnie Nocne Radio Official. To właśnie, to tu po polsku, tu po angielsku, więc to zawsze tak trochę wieśniacko brzmi, nie? Coś, no nie wiem, Krawiec Corporation. No. Co ja tak chrumkam dzisiaj? Coś zaczynam chrumkać. No i proszę. Patrzę sobie na tą Angorę. PiS traci w sondażach, więc kusi dodatkiem 3000 na węgiel, którego nie ma, podobno. Czytam tylko nagłówki, oczywiście. Ale na obrazku tutaj stara baba ze wsi, że tak powiem. No, starsza, dojrzała kobieta w gumofilcach, prawda, i w fartuchu, i w chuście, popierdziela po wsi w tle... dom z połatanym dachem, deskami, no taka bida trochę, biegnie z takim metalowym pojemnikiem, szpachlą i się drze. Węgiel! Węgiel przywieźli! I podpisane jest Miś 2022, reżyseria Mateusz Morawiecki. O, cześć Kasia. No. Jest Kasia, i jest Ania, i jest Dobrodziej, i jest John Locke, i jest Czech Tool, i jest Van Dust, i jest Pan Bóg, i Gumball. Już chyba mówiłem. No. Węgiel przywieźli. No, węgiel, którego nie ma, podobno. To ta Polska węglem stoi, ale nie ma węgla. To jest taki miś właśnie, miś. Macie pomysły na jakieś inne scenki? No, mówi się, że Bareja przestał nas śmieszyć, bo... Znaczy, przestał śmieszyć. Stał się taki, no... Nie jest już to taka abstrakcja, nie? Nie jest to humor Monty Pythonowski, bo można powiedzieć od biedy, że Bareja to taki polski Monty Python, czyli humor najlepszy po prostu, taki, że każdemu się spodoba, znaczy, no, dużej grupie ludzi. No i rzecz kultowa, ceniona. I humor też taki trochę zwariowany, abstrakcyjny, przyznajcie, u Barei jest. No bo te sceny są często jakieś surrealistyczne wręcz, ponieważ Bareja jeszcze przyjaskrawił to, co w PRL-u było. Pokazał jeszcze to w krzywym zwierciadle, bo no już bez przesady, nie? To jest jednak komedia. No, więc możemy się zastanowić dzisiaj między innymi nad tym, bo tematów może być wiele, czy żyjemy w takim misiu 2022 i może jeszcze jakieś przytoczycie scenki z cukrem, może coś przychodzi. Na jednym portalu opublikowano artykuł i to jest seria artykułów takich trochę jak się ukazują na Prima Aprilis, czyli artykuły będące satyrą. Jakieś wyssane

0: z palca informacje śmieszne, absurdalne. No i teraz widzę już któryś z rzędu taki artykuł. Oczywiście pod całym tekstem jest drobnym drukiem napisane, że to wszystko jest wymyślone. Proszę się nie czepiać nas, panowie prawnicy. No i był taki news, taki artykuł o tym, że rząd wprowadza nową walutę i były takie pieniądze z kostek cukru. Były wytłoczone znaki w tych kostkach cukru i to cenna waluta, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy rząd wprowadza, czy się pojawiły na rynku, ale no w każdym razie taka waluta, nie? Takie cukrokojny takie. No, więc może dojdzie do tego, że będziecie przychodzić do swoich znajomych, do domu, a oni wam sypią tak i tak się patrzą na was tak, czy widzicie to, nie? Czy widzicie, jacy są dziani, bo wam szczypczykami dwie kostki cukru, nie? A wy tak a gospodarz na się pracuje, to się ma. I jeszcze, żeby tak pokazać, podkreślić swój status materialny, że to jest elita, to jeszcze tak lekką rączką do cukiernicy tych kostek tam z pięć. Pyk. A wy sobie myślicie, o, powodzi się nakradli. No, także może taka cenna waluta cukrowa. No, nadal na półkach brakuje pewnych rzeczy, trochę, ale już mniej. Ja to jakoś tak czułem, że będzie identyczna sytuacja, jak była na początku COVID-a, że ludzie też się rzucili, też wykupili cukier, sraj taśmę, ale potem to szybko wróciło na półki. Więc moje jakieś tam skromne zapasiki, właśnie kostki cukru, ja już kupiłem w kostkach, bo to łatwiej jako waluty używać, jak będzie jakaś wojna czy coś, to tak, widzę Gambo, że coś tu wysłałeś, wiesz co, dopiero jak powiększyłem, to postacie rozpoznałem. No dobra, tu to w takim razie zaraz zapodam na ekran memika od Gambola. Tak w nawiązaniu do tego, o czym mówię. Proszę bardzo. Taki komentarz do rzeczywistości. No, oczywiście Walter i Skyler z serialu Breaking Bad patrzą, jak im się udało dorobić przez te wszystkie lata. Walter po prostu się poświęcał, nawet zabijał, z gangsterami miał perypetie, strzelano do niego, ale się opłaciło, bo zobaczcie, no po tych wszystkich latach są ustawieni po prostu. Zobaczcie, ile tego cukru tu jest. No, także taka rzeczywistość nam nastała absurdalna. Okej, okay, no. O czym jeszcze mogę z wami dzisiaj pogadać? No na przykład jeszcze a propos cukru, to mogę wam podać, jakie są ceny cukru w różnych krajach. Zwróciła na to uwagę Katarzyna Bosacka. Znalazł takiego, myślę, bardzo dobrego programu Wiem, co jem. Dobrze chyba wymieniłem tytuł. I tam były podawane informacje. To był TVN-owski program. Podawano tam informacje na temat żywności, składu w szczególności, na co uważać, jakie są konsekwencje objadania się żywnością, która zawiera różne rzeczy i tak dalej. Ocenianie jakości parówek. No, ten program mówił o rzeczach, które chyba nie trafił w swój czas, wydaje mi się, bo dzisiaj to się stało bardziej modne, jest to temat bardziej rozchwytywany. Wiele osób się interesuje właśnie różnymi dietami albo właśnie tym, jak nas trują i tak dalej. To się trochę wiąże z popularyzacją pewnie ogólnie różnych teorii spiskowych, spisków, nie? Tak sobie myślę, że w ogóle taki termin teoria spiskowa to nie powinien być odbierany zawsze negatywnie, chyba. No bo teoria spisku jest jakaś teoria na temat jakiegoś spisku. I to, że to jest spisek, to jakoś nie uwłacza temu tematowi, nie obniża jego rangi, że tak powiem. No jest spisek, który może się okazać prawdą, a może się okazać wyssany z dupska. Jest jakaś teoria, no teoria spisku, teoria spiskowa. Ja tu nie widzę niczego, no bo niektórzy twierdzą, że to zostało specjalnie spopularyzowane, mówienie o tym w taki sposób, przez CIA, żeby po prostu ludzie się śmiali. Ale to trochę bardziej złożone chyba jest. Ludzie się śmieją po prostu, jak słyszą rzeczy, w które totalnie nie dowierzają, które wydają im się wariactwem totalnym. No, jak słyszą opowieści, no z niektórych rzeczy, jak się o nich słucha, to ciężko nawet się nie śmiać, bo po prostu no, same z siebie brzmią zabawnie wyjątkowo. No, coś tam się z Olszańskim działo, bo tu mi Zenon też podsyła różne informacje, że zesrał się na wykop, że zrobili z nim mema pro-Ukraina, czyli przerobili Olszańskiego w jakiś sposób, że powstał z tego mem pro-ukraiński, tak? Im groził, po czym zrobili masę nowych memów, żeby go jeszcze bardziej... Tak, widzę tutaj na miniaturkach, że Olszański z tęczową flagą. No cóż, każdy jakiś znany celebryta, no niektórzy twierdzą, że patriota wielki, że ma rację, inni, że patocelebryta, który żeruje na ludziach trochę. I sektę jakąś robi tutaj i epatuje cały czas nacjonalizmem, faszyzmem, rusofilią, w związku z czym jest też posądzany o to, że jest ruskim trolem wynajętym lub nie. No. Ha, a tutaj jeszcze taki mem dostałem, fajny on jest, już wam pokazuję. Nawiązujący do naszych tutaj różnych memów radiowych, nocno-radiowych. Dobra, przepraszam, że tak trochę nieporadnie na ekranie tutaj, ale nawet powiem wam, że tryb studia w OBS-ie nie załatwia sprawy. Jest to trochę drewniane i nie zawsze działa tak, jak powinno. Znaczy, gdyby się bardzo pilnować tutaj i na wszystko uważać, mieć obcykane w 100%, żadnego błędu nie popełnić, to da się tutaj wszystko wklejać ładnie, równo, sprawnie, szybko i tak dalej, ale to, no, to by się operator może przydał. Po prostu operator. Może zawód, słuchajcie, nowy zawód, nie? Operator OBS-a. Dzień dobry, jestem operatorem OBS-a, mam wieloletnie doświadczenie w operowaniu programem OBS Studio. Potrafię sceny przewijać, wstawiać obrazki, potrafię miksować obrazy, wszystko. No. A tu macie właśnie tego mema, no tutaj hierarchia różnych teorii chyba spiskowych. Big Pharma, nie? Chemtrails. Grupa Bilderberg, pedofilia elit, reptilianie, płaska ziemia i orły atakujące wilki, rzucające nimi o skały. Jest jeszcze jeden mem tego typu. Już wam pokazuję. Okej. Okay. Którym orłem niosącym wilka dziś jesteś? No, mi się w ogóle przypomina jeszcze to słynne pytanie, którego wilka nakarmisz, nie? Tego złego czy tego dobrego? Może żadnego wilka nie ma sensu karmić, bo i tak przyleci orzeł, chwyci, rzuci, zabije, skonsumuje. No, król lasu kontra król przestworzy. Dwaj myśliwi się spotkali. No, a taki orzeł, jak ma no, jeszcze te skrzydła rozpostarte, no to tak potężnie wygląda. Wielki ptok. Także takie rzeczy tu ludzie podsyłają. A ja przyznaję się, że dzisiaj jestem, jak już mówiłem, mocno zchillowany, więc będę sobie tu powolutku leciał z temacikami. Możecie też zadzwonić zawsze na nocne radio Skype'a i pogadać. Tylko bardzo proszę nie dzwonić, jak ktoś już jest pod wpływem. Jednak mi się z pijanymi osobami bardzo źle gada i się denerwuje, irytuje. No, jak słucha kolega tam Mates Black, to może to troll w ogóle był, może on się zgrywa cały czas, bo, a to w ogóle sztuka, nie? Zadzwonić do radia drugi raz, mówił, że 4 lata słucha, drugi raz zadzwonić i dostać bana, co tutaj mało kto dostaje. A jakiś miałem, byłem wkurzony, że mi tu głowę zawraca. No właśnie. Co my tu jeszcze mamy? Kaczyński siedzi sobie na takim słupku poparcia właściwie. Na słupku poparcia sobie siedzi. Na drugim słupku poparcia, już nie granatowym, tylko pomarańczowym, siedzi sobie Donek, Tusk, Donald. No, na jednym Kaczor, na drugim Donald. Welcome to Poland, welcome to Disneyland. Jak ktoś śpiewali, kto to śpiewał? Acid Drinkers? W szczęśliwego Nowego Jorku było, nie? I Kaczyński siedzi sobie na takim jakimś sflaczałym właśnie tym słupku poparcia i się skarży, że słupek mi sflaczał. No, PiSowi w naturalny sposób będzie flaczał słupek, więc jak to oni się podejmą wszelkich możliwych działań, żeby te słupki sobie podreperować. Jak już rozdawnictwo nie wystarczy, przekupywanie ludzi, straszenie, szantaż jakiś, zmiany w przepisach, żeby coś utrudnić buntownikom, związać ręce, no to może się posuną do sfałszowania wyborów nawet. Kto ich tam wie? W zasadzie ja już żadnym politykom nie ufam, więc to samo mogę powiedzieć o wszystkich innych partiach, że ludzie są w ogóle jacyś zdemoralizowani dzisiaj totalnie, wyjątkowo, wydaje mi się. To te dyskusje na temat dzieci się gdzieś przewijały ostatnio w mojej bańce, w mojej bańce informacyjnej. Dyskusje o tym, że dzieciaki straszne dzisiaj są, się okropnie zachowują, że są niewychowane, zero szacunku dla starszych, strasznie broją znowu, psocą. No, ogólnie i to nie tylko, bo było też o ukraińskich dzieciach, które tam zdewastowały samochody, ale widziałem też inne różne rozmowy, dyskusje, artykuły o tym, że no jest problem z tymi dzieciakami. Są strasznie rozpieszczone, strasznie roszczeniowe. No cóż, może tak być. Okej, miałem chyba telefon od Gambola, no to odzwaniam do Gambola. Siemano, siemano.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy. Mm-hmm.
0: No, pięknie się pan przywitał, a teraz co pan chciał powiedzieć?
1: A chciałem się spytać, jak to jest w naszym polskim kraju, który jest naprawdę wielkim paradoksem. Znaczy, czasem mi się zdaje, że jest paradoksem, bo ostatnio oglądam wiadomości, bo często mi się to niestety zdarza, gdzie większość lub mniejszość lub inni mieszkam z rodziną, czyli oglądają wiadomości. Ja to widzę czasem ten Polsat, TVN, a czasem nawet, kurde, zaszaleją TVP Info, chociaż wtedy wyzywają co drugie słowo, bo to jest zjebany kurde. No i tak lubią sobie, ale to wiadomo, każdy ma swoje. No i słucham, że przybył, dostarczyli w końcu węgiel. No kurwa, mamy to, wygraliśmy, węgiel z Afryki, no po prostu przypłynął i jesteśmy ustawieni do końca życia. To w sumie fajnie brzmi, no mamy węgiel. Ja nie będę się pytał, czemu z Afryki, lepszy z Afryki niż żaden. Tylko mnie to zastanawia, dlaczego trochę lat wstecz, nie pamiętam dokładnie który rok, no ten sam PiS nagle zaczął trzepać dupę o to, że importowaliśmy węgiel z Afryki, a przynajmniej chcieliśmy. Jeszcze chyba było za PO, tak mi się zdaje, może mylę, ale tak mi się zdaje. I była wielka drama o to, że ściągamy węgiel z Afryki, dokładnie z tego samego miejsca co teraz. No po prostu wychodziło taniej niż nasz, dosłownie, było taniej, tańsze w ściągnięciu od naszego. Więc to był dobry deal, no i plus jeszcze mogliśmy go rozprowadzać po Europie, czyli dodatkowe zarobki. No ale oczywiście, wiadomo, partia opozycyjna musi zrobić tak, żeby partia rządząca miała gorzej. Znaczy, nawet jeśli to będzie kosztem obywateli.
0: No, ty stary, a gdzie ty takiej mądrości o węglu nabrałeś? Że tak się tu orientujesz, się znasz na węglu.
1: No akurat poczytałem sobie parę miejsc i posłuchałem paru osób. Powiem tak, źródł nie cytuję, bo jak powiem źródła, to zaraz ktoś będzie mówił, a to takie źródła, to owakie. Powiem tak, polecam każdemu, żeby sobie samemu to ten temat ogarnąć. No to chodzi o węgiel z Afryki, nie? No to nie jest nic specjalnego, ale rzeczywiście kiedyś z nami chcieli dealować i to na poważnie, w sensie, że mogliśmy być dostawcą węgla na Europę. No ale oczywiście nie wyszło, no bo opozycja się skrzywiła. No teraz no nie mogą się skrzywić, no bo jak się skrzywią, no to Polacy się wkurwią, no bo teraz w ogóle węgla nie ma, więc coś trzeba się ratować.
0: A słuchaj, tak na chwilkę przynajmniej zmienię temat, żeby było tak, wiesz, dynamicznie.
1: Okay.
0: Czy na przykład medycyna estetyczna by cię nie interesowała, żeby sobie zafundować różne zabiegi? I czy ty może byś zgadł, czy masz jakieś przypuszczenia, ile mogą kosztować takie różne zabiegi? Na przykład przeszczep włosów. Ile musiałbyś zapłacić, żeby sobie zrobić piękne włoski, sobie przeszczepić?
1: No 20 tysięcy to na pewno minimum, ale pewnie więcej.
0: Od 13 do 16 tysięcy. Ale już na korekcję powiek, to może być was stać, bo to jest od 1500 do 10 tysięcy. Implanty ust od 5 tysięcy.
1: A ile korekcja nosa?
0: Korekcja nosa, już patrzymy. Nos. Korekcja nosa, o drogo, 14 500 do 20 tysięcy.
1: Nie zwróci.
0: No, proszę mi zwrócić, sobie miałem nosek sobie piękny zrobiłem i proszę mi zwrócić 20 tysięcy, bo tyle może kosztować. No.
1: No, mi by się przydało, bo ja tam mam krzywą przegrodę, nie? Niech mi robią.
0: Ja bym sobie piersi strasznie chciał zrobić, ale tu piersi, zrobienie piersi.
1: W Niemczech możesz. W Niemczech idziesz do urzędu, mówisz, że jesteś kobietą.
0: No, no ty, no tak, no bo tam... Rafalala, tralalala, to jest facet, który se cycki zrobił, no.
1: No i robisz, i dlaczego nie? Coś są tacy, co estrogen wpierdzielają i podobnież robią masę. To jest taka strategia, że estrogen plus masa, a potem biegają i im to w cycki wchodzi.
0: Wiesz, tu nawet w naszej społeczności się znalazły osoby, które gdzieś tam się stykają z tym tematem, mają dzieci, które by sobie chyba chciały zmienić płeć. Były tu takie rozmowy. No to, ale ja jakoś, wiesz co, dla mnie taki tralalala, Rafał, który sobie tylko zrobił cycki, to jeszcze nie będę go nazywał kobietą, jakby sobie jeszcze obciął pindolka i waginę wymodelował pięknie, to bym się zastanowił.
1: Czyli ty biologicznie bardziej podchodzić do tego.
0: No to chyba jednak tak. To bardzo chciałbym nie podchodzić, ale myślę, że wiesz co, takie osoby jak tralalala straszną robotę robią tym ludziom, bo zniechęcają w ogóle do tego. No bo jak to się nie zniechęcić, jak i idzie, słuchaj, taki no, chłop na szpilkach, noga, wiesz, kopyto wielkie, wielki w ogóle, łapska, do każdego fura, wpierdala się ludziom w życie, kogoś tu szantażuje, taki zmanierowany jeszcze, wiesz, ciągle kogoś chce torebką bić, no to czujesz, rodzi się w tobie taka jakaś taka złość, nie? I ją przelewasz ogólnie na takie osoby.
1: Trzeba mu bilet do Kanady dać, tam już jest karalne, kiedy zmisgenderujesz, czyli po prostu pomylisz kogoś płeć, tylko że płeć w tamtym mniemaniu to jest twoja personalna rzecz, czyli sam ją ustalasz.
0: No,
1: no. Czyli mówisz, no jestem chłop, nie? Ktoś nagle ci mówi, że baba, mówisz, że chłop, albo odwrót, i wtedy mówisz, dobra, to ja cię do sądu podaję, zniesławienie, myk, 10 tysięcy albo więcej, i tak się hajs teraz będzie zarabiało. Najlepsza metoda. A tutaj przy okazji na oszczędzanie w czacie piszą metodę, bo najlepsza korekcja nosa to ta od ulicznego dresa.
0: I zębów od razu prostowanie. A tu tak jak patrzę na tą panią, taka jest fajna ilustracja i są właśnie zaznaczone różne elementy ciała, no to tak, to taki cyberpunk trochę, no bo powiedzmy, że zamówisz sobie implanty łydek, implanty ud, implanty piersi, implanty warg, przeszczep włosów. To już tak coraz bliżej cyberpunka jakiegoś się robi, nie?
1: No zrobimy cyborg, kurde, jeszcze tylko. Nie, no bo tak naprawdę, no kurde, tyle kobiet już silikonu w siebie pakuje, że ja tak myślę, że pewna część tych modelek, no to prawie cyborgi są, jeszcze tam im elektroniki brakuje.
0: Już na trailerze słynnej gry Cyberpunk 2077 to były pokazane takie właśnie, jak było pokazane, jak ta medycyna estetyczna mogłaby pójść dalej, trochę w takie granice absurdu, bo tam była jakaś modelka, która miała zdejmowaną twarz po prostu i wymienianą jakby twarz, nie? Może to był robot jakiś zaawansowany czy coś, ale tak... Resztę ciała miała jak człowiek, tylko tą taką zdejmowaną twarz. I inne tam takie jeszcze rzeczy były, bo była jakaś modelka, która miała skórę jakby z chromu też, nie? Taka błyszcząca. No więc może takie będą kiedyś możliwe. Już dzisiaj się ludzie upodobniają czasami do zwierząt. Rekordziści to już się całkiem upodobnili do jakiegoś tam wilka czy rysia innego. Implanty
1: jeszcze
0: różne.
1: Jeszcze się żyją, nie? Tam polują na zwierzęta inne, no.
0: No, także w tym kierunku to idzie już niedaleko, niedaleko. Co tu jeszcze za temaciki? No, tematy tu tabu w łóżku z gadżetem i pani na ilustracji leży sobie, odpoczywa i wibrator leży sobie na łóżku. To czy... Straszne szataństwo, szatan, zły czuwak, już pójdziesz. O, ale na drugiej stronie coś dobrego, bo ksiądz jest, proszę, ksiądz tu, ksiądz Dębski, to, który wygłaszał do pani...
1: Poczekaj, bo ja też coś mam fajnego. No? Tutaj mam gazetę jakoś, leży sobie kobiecy szmatławiec i spróbuj mnie zrozumieć. Irena, 65 lat, odkąd Marian przeszedł na emeryturę, nie dało się z nim wytrzymać, ciągle marudził, rzucał... Nie no, to powiem ci typowe kobiece tematy ze szmatławców w wieku 80 lat, które spoglądają na życie spod... na balkonie na różnych ludzi. I nie chcę obrażać tu kobiet, bo uważam, że większość kobiet jest normalna, to ja mówię o tych moherach.
0: No, ja akurat mam tu dobrą w miarę rzecz, bo ta Angora to mi się podoba, jest dosyć obiektywna, bo są no, różne tutaj. Ale no, dzisiaj bycie antypisowskim to jest taki standard trochę, bo normalny, myślący człowiek zauważa pewne rzeczy, to co mamy w ramach jakiegoś obiektywizmu i pluralizmu, co, chwalić patologię? Będziesz prywatną szmatą. No, tak się odzywał ksiądz Dębski, wysyłał zdjęcia swojego przyrodzenia, chciał się wszędzie ruchać z każdym. No, taki ksiądz fajny. No, ale jak to mówią, ksiądz też człowiek i kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci butelką.
1: Ale one nęcą tymi spódniczkami, tymi, co jeszcze jak na komunię idą, oj, te
0: Oj, to małe ladacznice takie, tak. No.
1: To tak wszystko ich wina.
0: Nie, to księża, słuchaj, w drugą stronę, księża sami wymuszają, jak mają wyglądać ci chłopcy i te dziewczynki, jakie stroje mają mieć. I nie tam, że se pójdziesz w stroju, co wiesz, w gaciach po tacie, czy po bracie gacie, tylko musisz mieć za każdym razem nowe, piękne, ładne i takie jak ksiądz se zażyczył, takie jak go kręci, tu pod kolanóweczki takie, czapeczka taka. Tak więc, no, widzisz, jak to jest.
1: No, to jest fakt. Ale mówisz o PiSie, bo jedna rzecz mnie tak, ty pewnie to słyszałeś, ale to powtórzę, bo sam Kaczyński troszeczkę jest rozczarowany naszym krajem, bo mówi, że on nie chce Polski żyjącej na zapomogach, tylko chce Polski pracującej. To chyba za późno.
0: To jest bardzo znany chwyt. Ktoś, kto jest znany, powiedzmy, jest jakiś król, który przez całe lata wszystkich lał, wieszał, torturował, nie? I nagle on wychodzi pewnego dnia i do ludu przemawia: jak wiecie, zawsze starałem się być delikatny i subtelny i o was dbać. Wiesz, takie totalne zaprzeczenie, nie? Że jak się wszyscy już go czepiają, że PiS to rozdawnictwo, że zadłużanie kraju, że wiesz, z Prawem i Sprawiedliwością to nie ma nic, to on wyjdzie i powie: właśnie, ja jestem, żeby ludzie pracowali. No, prezes partii, która zbudowała swoją siłę i potęgę na socjalu, nie? Na daniu ludziom, na przyznawaniu, cały czas to robią. No teraz już się ludzie ustawiają po tu jedni po wakacje kredytowe, które wymusił jakoś rząd, tak? Drudzy po węgiel, bo węgiel przywieźli.
1: Węgiel! Przed wojną też był węgiel. Wojna by nie.
0: Masz jakieś... Ty w ogóle oglądałeś Bareję? Jakoś cenisz sobie tego reżysera?
1: Widziałem Misia, czy to jest od niego?
0: Tak, tak.
1: No to Misia widziałem. Widziałem też taki film trochę dziwny, ale to chyba już nie jego. Rejs? Coś takiego? Ale to chyba kogoś innego, bo
0: nie,
1: to taki
0: Rejs to dosyć...
1: Czy to Rejs był? Nie wiem. Może. Nie wiem, kurde, starych filmów to widziałem od cholery, tylko w większości nas nie pamiętam. Sami swoi, wiesz, te inne. Tego było od cholery.
0: Przeróżne są rzeczy w tej Angorze i o sporcie, i o samochodach, i o wynalazkach, i o polityce, o religii, skandale. Właściwie każdy coś znajdzie dla siebie. I jest to na nieporównywalnie wyższym poziomie, jak sobie czytam, niż no, taka prasa brukowa. To raczej nie jest prasa brukowa. Ciężko tak powiedzieć.
1: Właśnie. A wiesz o tym,
0: krzyżówki, o.
1: Bo ja wypełniałem to, co większość osób nie wypełniało i w sumie trochę się śmieję z tego, bo wpisałem tam trochę pierdół. Znaczy ten, chodzi mi o ten spis powszechny i dobrze tam mówiłem, to powtórzę jeszcze raz, że ja tam oczywiście wpisałem, że jestem wierny oficjalnemu kościołowi szintoizmu w Polsce.
0: No i dobrze.
1: I jebać kościół katolicki. Bo uważam, że chrześcijaństwo jest w porządku, ale nie kościół katolicki. I dużo osób mnie za to zbeszcza, ale ja uważam, że po prostu tak jak ojciec Furiata powiedział, że oni podmienili ten kościół, oni tam zamienili tą kobietę, druga trzecia.
0: Ta Furiata, niedługo przyjdzie pora. Tata Furiata kontra Hedora.
1: No co powiem ci, dzień taki w ogóle dzień, ja nawet, bo tak strasznie dużo energii mam dzisiaj, to nawet powiem ci, miałem taką opcję, jak patrzyłem, czy będziesz nadawał, czy nie, tak sobie myślałem, dobra, jak nie będzie nadawał, to ja wejdę, no tak zastanawiałem się właśnie, tak obstawiałem w głowie, czy będziesz dzisiaj nadawał, czy nie, miałem pewną małą teorię, że nie, ale jednak się przeliczyłem, że jednak nadajesz dzisiaj. Mhm.
0: A kiedy ostatnio mnie nie było? W piątek?
1: No tak, ja nie mówię, ja mam dłuższe przerwy, ale u ciebie taka krótsza przerwa to już jest ewenement.
0: No, nadaję w każdy piątek od w sumie dawien dawna, tam jednej audycji może nie było z 2 miesiące temu, więc takie zastanawianie się, czy będzie krawiec, czy nie będzie, to trochę bez sensu, ale jak tam sobie, nie wiem, co tam się roi w tej twojej główce.
1: No może nie mojej, bo teoria nie jest moja, ale ktoś mi ją nasunął. Nie będę mówił, bo to tak trochę nieładna teoria względem ciebie. Więc
0: a dawaj,
1: może...
0: dawaj, ludzie to uwielbiają, a ja nie jestem jakiś, wiesz, wielce obrażalski.
1: No teoria jest taka, że dostajesz za dużo hajsu znowu i to przypiłeś i wiesz, leżał. No tak samo druga rzecz była taka, że po prostu... Znaczy w sumie to pierwsza jest drugą się tyczy, po prostu, że za dużo hajsu dostaje, więc jeżeli ta osoba stwierdziła, że jak dzisiaj nie będziesz nadawał, znaczy, że ta teoria się potwierdza.
0: To nic, nie zaskoczyłeś mnie jakoś, bo takie... takie opinie się już od dawien dawna pojawiają, właściwie za każdym pewnie razem, jak wpadnie parę groszy więcej. Ale też, wiesz, no, to musiałbym być jakimś już kompletnym żulem, bo pomimo tego, że no fajnie wpadło troszkę pieniążków i tak dalej, to jako, ja powiem szczerze, się nie czuję jakoś teraz milionerem wielkim, że mogę sobie już jechać na Bahama i rentierem być i już nic nie robić. Wręcz przeciwnie, gdzieś tam cały czas sobie zbieram donejciki, więc jak coś, to mile widziane. No.
1: Ja wiem jedno, że troszeczkę, no właśnie rzeczy w naszym radiu idą do przodu, bo Discord tak ładnie rośnie, jak to się mówi, czyli naturalnie przychodzą osoby nowe. Wręcz powiem, że to jest fenomen, bo oprócz paru wyjątków, to powiem ci, jest całkiem kulturalnie. Udaje mi się to utrzymywać.
0: A kim są te wyjątki? Wskażmy ich palcem! Nie ma miejsca w nocnym radio na mowę nienawiści. Kto to jest? Kto to jest? Gadaj mi tu zaraz.
1: Nie, ja uważam, że są drugie szanse, że nie ma co. Że tutaj nie ma co kogo palcem pokazywać, ale naprawdę jest dobrze. Tutaj o, wychodzi powiedzmy Instagram, no to czyli jakieś sociale w końcu lecą. Idziemy, jak to się mówi, na fali. A jeszcze na dodatek Gumball się pojawi nie tylko jako gość, ale też znowu jako współprowadzący. Może w końcu jako ten prowadzący też się pojawię. I mam taką nadzieję, bo w końcu jakaś energia mi wróciła życiowa, której mi brakowało. A pojawię się jako współprowadzący w niedzielę o 21:00 na temat, który jest mi cholernie dobrze znany, czyli prokrastynacja.
0: Prokrastynacja. A co to
1: czyli
0: jest?
1: Czyli po prostu opierdalanie się.
0: Czy prokrastynacja ma coś, wiąże się jakoś z dyspracją?
1: Trochę tak. Ja myślę, że mój typ osobowości, ja to jak horoskop już prawie traktuję, nie wiem, oczywiście tak mam, ale tak serio mówiąc, że no zauważyłem to u siebie, że mam dużo rzeczy w głowie, dużo rzeczy chciałbym zrobić, ale za każdym razem, kiedy chcę je zrobić, w sumie się nie chcę. I to tak się śmieją z takich osób właśnie, że gdyby osoby właśnie te, które mają tyle pomysłów, się w końcu zrobiły, to byśmy żyli, kurwa, w tym idealnym świecie.
0: No, niektórzy tutaj mają energię, na przykład Ania, to ona tak, biega gdzieś, jeździ, chichocze cały czas, hihi, to tutaj jest, hihi, to tam...
1: Teraz mnie gdzieś chciała
0: wyciągać na Woodstock, na Broodstock, no będzie się tarzać Ania w błocie, biegać, skakać. Ona jest jak małe dziecko, to ma wspólnego z Etamem. Etam to już w ogóle jest tak, jak taki małe bobo się czasami zachowuje. Nie wiem, czy zauważyłeś, Etam tak często, wiesz, ja piję z Earl Greyem, bo kapitan Jean-Luc Picard też pił taką. To wiesz, on taki gdzieś zobaczy na filmie coś, nie? Taki, no ale to takie pocieszne, zabawne, ja was za to kocham, że jesteście jak dzieci, bądźcie jak dzieci, powtarzam wam za Jezusem, który to, a może to Jezus po mnie powtarza, bo w jakimś cudem.
1: Bądźmy łagodni.
0: Co to miało być?
1: Nie wiem, umarłem. Nie no, bądźmy łagodni, tak jak powiedział ten jeden człowiek, którego nie wspominam w sumie, nie wspominam, pamiętam sytuację, jak umarł, to tak wszyscy zgasili światło mojej okolicy i tam wszyscy płaczą, ja się trochę zacząłem śmiać z tego, taka beka trochę, nie, że tam nic się nie dzieje, a oni kurwa płaczą, to jakie imbecyle, nie. Ja się śmieję, mówię, co się dzieje, dlaczego płaczemy, nie? Mamy żubak, mamy żubak! Ja się mają bekę, wśród jako dziecko, nie? Ja nie miałem żadnych złych intencji, ani dobrych, po prostu. Dla mnie to było śmieszne, no, że ktoś płacze bez powodu, bo ja wtedy byłem takim właśnie bachorem, który się śmiał z innych.
0: Mm-hmm. Nadal może jesteś bachorem.
1: A może tak być,
0: No, a tutaj się ludzie schodzą. Co tu piszecie na czacie? Z Afryki, bo czarny ten węgiel. Mm-hmm. Właśnie, bo to tak, czyli co, dzielimy się na tych, którzy mają energię i na tych, co nie mają. Ja wczoraj wysnułem teorię krawcowo-naukową, że osoby łyse są lepiej zasilane, bo więcej słońca przez głowę przechodzi, która bardzo dobrze zbiera promienie słoneczne.
1: Nie, no odbija właśnie, bo glaco odbija słońce, jak masz włosy, to wchłaniasz.
0: A, czyli Włochaci więcej energii czerpią ze słońca i więcej witaminy D się wytwarza w organizmie?
1: No bo pomyśl sobie, nie? Jak masz skórę, no to raczej z takiej skóry typu właśnie glaca, no to najwięcej się odbija, bo to jest taka kopuła, no to jest okrągłe, nie? No to najwięcej światła będzie ci się z tego odbijać, z samego kształtu, nie?
0: Ale jak jest czarny łysy, no to czarny przyciąga.
1: Czarny, no to wtedy faktycznie, jak jesteś bardziej opalony, no to wtedy rzeczywiście więcej wchłaniasz.
0: Czy to jest rasizm o to, o czym my teraz mówimy? Czy YouTube wykasuje nam kanał, słuchajcie, bo właśnie stwierdziliśmy, doszliśmy naukowo z Gambolem do tego, że czarni łysi lepiej zbierają słońce niż biali łysi. To jest zupełnie...
1: Słuchaj, ale to tak jest z czarnymi, że oni lepiej rzeczy zbierają.
0: To właśnie taki anty w stosunku do białych, taki rasizm do białych, że białym umniejszamy, że gorzej zbierają energię. No ale no tak, ktoś zbiera tej energii dużo, naładowany jest, dużo witaminy D, cieplutko, wszystko fajnie, a drugi powiedzmy w ogóle nie zbiera. No, trzeba się ładować, trzeba się dobrze ładować, trzeba mieć dobre metody ładowania się psychicznego, fizycznego.
1: No też uważam, że trzeba się ładować.
0: Cukrem się trzeba naładować.
1: Byle nie ładować się w kolejki, bo właśnie cukier, bo to ja nie mogę. Ja zacząłem pić herbatę bez cukru. Może właśnie dlatego mam tyle energii, bo ja przestałem po prostu cukru używać.
0: O!
1: Cukru nie mam.
0: Może, słuchaj, może to mieć jakiś związek, że twój organizm nagle doznał szoku. Gdzie jest cukier? I tak jak, nie wiem, czy pamiętasz tą słynną kreskówkę Było sobie życie, gdzie pokazywano tak w postaci ludków różnych, jak ten organizm nasz działa, nie? I no tam czerwone krwinki, to takie czerwone ludki się przechadzają tam, niosą ten tlen, antyciała sobie latają i szukają wrogów tam. Nie wiem, czy kojarzysz słynną bajkę.
1: Nie, no kojarzę, kurde, no ten stary dziad tam był, co miał takie białe, miał białą brodę i tam latali takim statkiem, czy to właśnie po kosmosie, jak było w kosmosie, czy to jak historii, jak było sobie życie. Było sobie życie, jeszcze było w tym właśnie, jak mówisz, ciele, było dużo od cholery wersji tego.
0: No może nie tak strasznie dużo, bo był sobie człowiek, było sobie życie, był sobie kosmos, który był już... Chociaż, kurczę, ja przypomniałem sobie tą bajkę, bo chciałem zobaczyć, jak ona wypadnie tak po czasie, nie? Nadgryziona trochę zębem czasu i powiem ci, że strasznie infantylna jest, okropnie dziecinna jest ta bajka. Te bajki, te wszystkie są...
1: Ale czemu taka nie ma być?
0: No, tak, ale tam jest tam do przesady trochę, przesadzają z tym. Już takie za dziecinne to się robi miejscami.
1: Słuchaj, mnie Różowa Pantera nauczyła, że pariasi to są najgorsi w systemie kastowym w Indiach i że Gandhi z tym walczył. Gdybym nie grał w grę Różowa Pantera na kłopoty, to bym się nigdy tego nie dowiedział pewnie.
0: Chociaż powiem ci, Gumball, że ta bajka jest taka dziwna, bo ona z jednej strony jest w tej serii historycznej, nie wiem, tam było, był sobie człowiek, nie? No to są różne realia historyczne pokazywane. No to tam czasami się kamieniami tam biją, mieczami przebijają, a potem jest nagle taka mega dziecinna z kolei scenka, gdzie dzieci siedzą w klasie i nauczyciela słuchają. I tam, panie nauczycielu, powiedz nam proszę. I zawsze musi być w klasie jakiś urwis, wiesz, który tam rzuci kartką papieru ze zwiniętą kulką. No, źle się to ogląda już komuś, kto jest dorosły. To jest bardziej dla dzieci bajka. I dobrze, może tak powinno być, może...
1: No, ja miała takie podejście, dlatego uważam, że USA coś lepszego zrobiło, tak bynajmniej mi się zdaje, że to USA robiło. Magiczny autobus, albo tam przygody z panią Frings, coś takiego. I to było bardziej ciekawe, bo tam tak? Chodzili do tego z aspektu już, że miałeś jakichś bohaterów przy okazji stałych i tam były jakieś relacje pomiędzy tymi postaciami, więc plus do tego, że się czegoś uczyłeś, no bo oni sobie na przykład ten autobusik potrafił się zmniejszyć, zwiększyć, kurwa w rakietę się zmienić, wiesz, tam gdzie chcieli, to polecieli. Nawet pokazali efekt tego, co się stanie, jak wyjdziesz, powiedzmy, z tego, w próżni. Znaczy, tak źle to pokazali, bo pokazali, że się ktoś zamroził. Tak nie działa do końca. No ale przynajmniej coś pokazali. No to jakieś różne rzeczy. I uważam, że to było przynajmniej ciekawe z punktu już takiego, no nie wiem, że fajnie się to oglądało. No bo to było sobie życie, to była typowa taka francuska produkcja, która... Nie wiem, ja coś czuję, że te francuskie produkcje miały takie jakieś... Kurde, jak u nas też niektóre seriale miały taki przaśny, nie wiem, taki dziwny klimat. To tylko parę kreskówek się z tego wybiło, jak Asterix i Obelix. Różowa Pantera chyba też była francuska właśnie, więc to było bardzo mało, które się jakoś wybiło z tego takiego klimatu przaśnego.
0: No, Francuzi robią świetne komiksy, bajki, właśnie ta bajka było sobie życie, ta seria cała. To, za tym wszystkim stoi jeden człowiek, którego nie mogę tutaj wygooglować coś, niestety, ale to jest taki autor, który no właśnie ma tych swoich charakterystycznych jakby aktorów, czyli dziadek, robot, siłacz, wredniak, który zawsze coś psuje i oni zawsze wyglądają troszkę w podobny sposób, tylko się zmieniają stroje. To jest fajne, ja bardzo lubię takich autorów. W anime jest też taki autor. Nie wiem, czy kojarzysz, kto jest autorem Astro Boya na przykład, bo to o tego jego mościa mi chodzi.
1: Kojarzę Astro Boya, ale nie kojarzę, kto go zrobił.
0: On zrobił też Firebirda, Ognistego Ptaka, nie? No nieważne, w każdym razie też fajny twórca i też ma swoich takich aktorów. Ja w ogóle o tym myślałem, bo wiesz, bo gdzieś tutaj tworzę cały czas jakieś szkice teraz, dużo rysuję, modeli 3D robię. Złapałem taką wenę trochę, wiesz, już chyba mi minął okres taki, że nie chciało się. I teraz bardzo fajnie mi się w ogóle tworzy, różne rzeczy, scenariusze tu spisuję. Pewnie coś wypuszczę za niedługo, bo już też się nauczyłem tego, żeby mieć na względzie proces produkcyjny bardzo mocno. To znaczy liczyć siły na zamiary, tak to się mówi? Żeby sobie bardzo dobrze rozplanować pracę, żeby znaleźć sposoby na uproszczenie czegoś. Dziś nawet jakaś telepatia, bo ja sobie patrzę, zainteresowałem się akurat filtrami do obrazu, które pozwalają taką animację na silniku Unity czy Unreal, wiecie, w czasie rzeczywistym, na silniku w zasadzie zrobionym do gier, ale można w tym, coraz więcej osób robi w tym filmy. Świetnie się robi w tym filmy, bardzo wygodnie, szybko, efektywnie i są takie filtry obrazu, które zmieniają na przykład obraz na malarski bardziej, na rysunkowy, bawią się w takie efekty jak psucie obrazu, no nie wiem, glitch, nie, że psuje się obraz, przeróżne rzeczy i to można tak czarować dzisiaj z silnikiem. Dzisiaj na silniku dowolnym, czy sobie wybierzecie Unreala, czy Unity, w zasadzie one mają podobne możliwości. No wiadomo, że Unreal uchodzi za taki trochę wyższej klasy, ale to no, dużo w tym prawdy, ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze, wydaje mi się.
1: No, powiem tak, no, ja w Unrealu się dużo nie bawiłem, bardziej Unity, i w Unity teraz siedzę cały czas, bo udało mi się coś tam zarobić trochę.
0: Na Unity? Na
1: wróciłem zrobieniu... do robienia modelów 3D, czego nie lubię, bo to jest strasznie wkurwiające. Nie lubię, ale... No ale tam zobaczyłem parę programów, bo teraz już nie robię tego tak jak robiłem, czyli od ręki, czyli wszystko tak samemu, kurwa, jeszcze te pieprzone potem, Boże, kości ustawiać, wagę tego, inne pierdoły. Też skorzystałem z programów, które troszeczkę to upraszczają, ale wracając no do VR chata robię modele, no i ludzie są skłonni za to płacić.
0: Więc... Wow, super. A już jakiś taki się pojawił pieniądz, że tak powiem, symboliczny, wiesz, no. Czy już jakiś taki, że powiedziałeś wow?
1: Czy wiesz... 500 zł za model zostałem.
0: O, no to fajny pieniążek.
1: To nie jest źle. Znaczy, nie lubię ogólnie szerować swoich zarobków, ale powiedzmy, to nie są złe pieniądze jak za model. I to szczególnie osobie, która w sumie nie jest jakoś tam super wtajemniczona. A teraz ludzie to traktują trochę jak drugie życie, w sensie muszę powiedzieć, że oni kurwa, no, dają kasę, bo oni twierdzą, że to jest, wiesz, oni w tym jakby są, nie? To są jakby postacie, którymi chodzą, więc oni chcą wyglądać jakoś tam. Powiedzmy, jeden sobie gościu chce postać, która miała... To było dla mnie bolące, bo ja robiłem postać Furasa, dlatego tyle kasy, ale powiedziałem, dobra, czego się kurwa dla kasy nie robi, nie?
0: No. Pozdrawiam Bladka, bo to chyba nowy słuchacz, Bladek. Pojawiają się nowi ludzie, przyjmijcie ich ciepło i pokażcie, że społeczność nocników i nocnic to są przyjemni, fajni ludzie, z którymi można sobie pogadać i na poważne rzeczy, i pożartować, ale no, że ktoś jest, jak ktoś jest miło przyjęty, to zawsze się fajnie poczuje, nie? Że znalazł jakieś miejsce, tutaj można sobie pogawędzić, spotkać znajomych. No, a tak, Unity, Unreal, no ja już jestem bardzo mocno związany z Unity, na 100% się nie przerzucę na nic innego. Mam już swoje takie wybrane narzędzia, tak, do postaci, do strojów, do 3D, Blender, Unity, ewentualnie takie rzeczy jak Marvelous Designer do strojów, ale do tekstur top of the top to jest jednak Substance Painter. To jest najlepsze, co widziałem w życiu. Świetnie się na tym robi. Jest niby prosty, ale trzeba też trochę nad nim posiedzieć, żeby się go nauczyć. Rysowanie tekstur, wiecie, macie już w 3D zrobiony strój dla bohatera, jakaś sukmana, jakaś szata. Trzeba to pomalować jeszcze. I pomalować tak, żebyście ustalili, czy to ma być chropowate, mapa nierówności, tak? Czyli tu jakieś wypukłości, tu fałdy, bo takie rzeczy już się robi za pomocą tekstury, takie detale, można by powiedzieć, nie? Jak, gdzie, co ma błyszczeć, to też malujecie pędzlem, zaznaczając, jak połyskliwy jest pasek, sprzączka od tego paska, czy bardziej połyskliwa jest sprzączka od paska, czy skórzany czarny pasek? Jak ty myślisz, Gumball?
1: Powtórzysz, bo kumpel mi pisał coś o malowaniu, że ostatnie zdanie dosłownie. Sprzączka,
0: czy
1: tak?
0: Czy bardziej połyskliwa, odbijająca jest sprzączka od paska, czy skórzana, czy sam ten skórzany pasek, nie? Ze skóry czarnej.
1: Zależy, czy będzie chropowaty, czy nie.
0: No w sumie tak.
1: Jak będzie
0: tak.
1: Taki, wiesz, idealnie gładki, no to on będzie bardziej połyskliwy. To zależy od chropowatości.
0: No tak. No to jest bardzo ważne właśnie ta chropowatość, nie? Ale zazwyczaj bardziej będzie sprzączka, bardziej się błyszczała i połyskiwała. Bo albo będzie z miedzi jakiejś połyskującej, ze złota, z metalu, ze srebra, może jakiś szlachetny kamień tam się znajdzie, a skóra to tak tylko troszeczkę i skóra musi mieć swoją fakturę, gdzie jak błyszczy, nie? Bo są pewne też, ona ma teksturę swoją. Powiem tak, pewne pęknięcia i rysy na tej skórze, to w środku nich nic nie błyszczy, a z zewnątrz na gładkiej powierzchni wszystko błyszczy. Więc to musicie wszystko zaznaczyć, jak malujecie taką postać. Fajna profesja. Dzisiaj w ogóle, jakbyście chcieli być na przykład grafikiem czy graficzką komputerową, to możecie sobie wybrać bardzo taką wąską specjalizację. Tak jak Gumball teraz widzicie, robi sobie awatary, czyli bohaterów, taką wizualizację waszej postaci na system czatowy. No i fajny pieniążek jest, nie? Gumball, może mi pokażesz kiedyś, jak to się robi, a ja ci coś pokażę innego. Ty, no, najpierw ty mi pokażesz, problemu, potem ja ci pokażę.
1: To trudne nie jest, ja to wszystko się z YouTube'a nauczę. Aha. Co ja będę oszukiwał? Wszyscy myślą, a to jakaś wiedza tajemna, kurwa, poradniki na YouTubie i tyle.
0: Zgadza się, można dzisiaj łatwo znaleźć na YouTubie takie tutoriale, naprawdę świetne, też lubię oglądać. I to jest często wiedza, do której byście dochodzili, powiedzmy, zamiast 2 miesiące się uczyć, próbować, czy 2 tygodnie, nie? To w 5 minut, no to warto, nie?
1: No, po co się, kurwa, męczyć z tym pałować. Wszystkim? Chodzisz, typ ci już zrobił, no i wiesz, ty tylko sobie po prostu wymyślasz, jak chcesz to zrobić, czyli w głowie masz model, ale już masz wszystkie techniki, które potrzebujesz, bo jest typu, bo jest taki typ, jak chcesz, potem ci mogę wysłać 4 godziny filmu, w sensie 4 godziny na cała serię, ale ona po prostu pokazuje krok po kroku każdą rzecz, którą potrzebujesz zrobić. I nawet jak to zaczynasz robić w Blenderze, bo tam on dawał podstawy pod program, taki, który ja używam. Boże, nie wiem, czy to jest Vidroid, coś takiego. To jest bardzo uproszczone robienie modeli, ale za to tam bardziej polega na tym, żeby po prostu to dobrze wymodelować, a jeszcze pokazywał, jak robić to w Blenderze, czyli już od takich samych podstaw, co jest strasznie wkurwiające, bo no, nie jest przyjemne rigowanie postaci samodzielnie, to jest naprawdę niewarte. Jak ktoś mówi, że robienie w programach, które już z automatu ci rigują, albo masz te modele jakieś podstawowe i ty te modele jakby rzeźbisz, nie? Że mówisz, że to nie jest prawdziwe robienie, to ja walę takich ludzi, bo to gówno prawda. Ten sam efekt osiągnę, a mniej czasu będzie mnie to zajmować.
0: No. Dobra, stary, to ja sobie może o Sandmanie jeszcze bym pogadał. To chyba nie są twoje klimaty.
1: No nie, ja też myślę, że już trochę pogadaliśmy, nawet były spoko tematy. Może jeszcze później zadzwonię, jak będziesz siedział, a jak nie, to najwyżej nie.
0: Zapraszam, no. No to cześć.
1: Cześć i czołem.

popularne są dziś takie nagrania, które na przykład łączą ze sobą lekką jakąś muzyczkę chilloutową i odgłosy właśnie deszczu albo wiatru. To są takie dźwięki do zasypiania częstokroć właśnie. W tym celu są tworzone takie nagrania. Pewnie się też da zarobić, nie? Publikować dużo takich nagrań, gdzieś tam reklamki się włączają. Kiedyś się natknąłem na takie, bo cechą tych nagrań, mówimy cały czas o YouTube, jest to, że są no, bardzo długie. Zapętlona muzyka, zapętlone odgłosy, bo to jest do snu. No to właśnie trzeba to zrobić tak, żeby ktoś nie wstawał za 5 minut i nie musiał sobie tam coś przełączyć, włączyć, ale znalazłem takie cwane nagranie, które powiedzmy parę godzin miało tej muzyki, różnych odgłosów takich wyciszających, tworzących klimacik, no ale gdzieś tam po 4 godzinach się całe pasmo reklam uruchamiało i to tak jedna po drugiej, pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach. No to już wiadomo, że ktoś to robi w celach zarobkowych, publikuje takie nagranka. Można sobie na reklamach Google'a. No zresztą taki temat, nie? Music, Dream. Ktoś, pewnie wiele osób coś takiego wpisuje. Coś do snu. Coś sobie chcą puścić do snu i kombinują, co tu wpisać. Music, Sleep. No i wyskakuje. Pewnie już teraz jest tak duża konkurencja, że nie jest tak prosto być w ogóle znalezionym pod takimi frazami. Czy macie jakieś ulubione lody? To jest dobre pytanie. Wow, zadał takie pytanie. Ulubione lody. Przyznam się, że już od dawna nie jadłem żadnych lodów. Odzwyczaiłem się, nie wiem czemu w sumie. No bo jest to smaczne, jest to dobre. Wszyscy chyba lubią lody. Prawie wszyscy. Ale tak już od dawna nie jadłem lodów. Zacząłem znowu cukierki jakieś kupować po długiej przerwie, ale lody, no jeszcze... Nie wiem, dla mnie ciasta, lody, nawet te cukierki, to są takie bomby cukrowe, nie? Nie jest to dosyć zdrowe. Słony karmel pisze.

ajsówkę, rozpuszczając dużo tych cukierków w spirytusie. Ajsówka, coś takiego się piło za młodu. No, smak taki ice, nie? Ciekawe, z czego to robią, ile tam jest, jaka tam jest chemia, bo to często mogą być takie chemiczne zupełnie smaki, jakieś nowatorskie takie smaki, nie? Ktoś wymieszał z sobą trochę różnej chemii i wyszedł mu taki dziwny jakiś posmaczek. No ale, no przecież jak mamy napoje winogronowe, no to bardzo często są to takie smaki jakby emulowane. Nikt tam żadnych winogron nie bierze, żadnych koncentratów z winogron, tylko oszukuje nasze kubki smakowe, fundując nam coś, co udaje te winogrona. Chociaż to też się zmienia, bo też się pewne trendy zmieniają, ludzie się trochę buntują, rośnie świadomość związana z tym, co jemy, no więc producenci muszą też trzymać rękę na pulsie. I jak się zrobi gorąco, jak się zacznie trochę bardziej palić pod dupą, kontrowersyjne artykuły w prasie, coś za dużo już piszą, to zmieniamy trochę skład, nie? I nagle na etykiecie wielkimi wołami, że winogronowy smak z prawdziwych winogron. Pycha! I robią z siebie takich, którzy zawsze mieli te naturalne smaki, nie? No niestety, to wszystko się opiera na oszustwie. Reklama, wszelkie promocje, reklamy. Wszystko to jest swego rodzaju oszustwo, no. Co to za promocja, że ci coś rozkładają na raty, telefon bierzesz za złotówkę, płacisz w ratach za niego jeszcze drożej, niż byście sobie kupili od razu, nie? No ale napiszą tam różnych rzeczy, że tam za złotóweczkę dostajesz to, jeszcze to. A potem ostatecznie patrzysz na konto i dziwisz się, bo wyższy rachunek przyszedł. Patrzysz na rachunek, a tam różne dodatkowe rzeczy, które trzeba było wziąć w promocji, bo inaczej nie można by tej oferty zrobić, więc trzeba było wziąć, ale można zrezygnować po miesiącu. No tak, jak ktoś ze wszystkiego zrezygnuje, podkreśla, będzie dzwonił, załatwiał, to tak, to sobie może to naprostuje, nie? Ale większość ludzi tego nie zrobi, wiadomo, statystycznie nie będzie się chciało, zapomną, no więc chociaż może Polacy właśnie nie zapominają o takich rzeczach zbyt często. No skoro tak już teraz piszą różne pisma, ustawiają się w kolejkach, jeśli chodzi o załatwianie różnych dofinansowań, i tak dalej, no to tutaj się spisują chyba wszyscy, zmobilizowani, nie? Może Polacy, to nie wiem, to taka nacja, bo nauczmy się śmiać trochę z siebie, kurwa, czy to jest takie straszne, że mamy jakieś przywary? Chyba bardziej żałosne i takie dziecinne jest próba gloryfikowania i robienia z siebie ideału, nie? I jakieś zaparte wykłócanie się, no mamy jakiś tam swój charakter narodowy, zachowujemy się trochę w sposób, który może być dziwny, śmieszny dla obcokrajowca jakiegoś z dowolnej części świata. Też dobry temat, nie? Można się zastanowić, jacy my właściwie jesteśmy, ale tak na serio, tak szczerze i tak wymienić jakieś takie nasze śmieszne na przykład cechy. No ale to nie wiem, czy kogoś to zainteresuje. Jakaś autoironia tutaj. Węgiel przywieźli. Polskie społeczeństwo to jest w dużej mierze społeczeństwo plebejskie jednak i z tym się wiążą różne też rzeczy. Jak często pokazujemy naszą jakąś narodową tożsamość w filmie, w popkulturze ogólnie, poprzez wzięcie jakiegoś wzorca, powiedzmy jakiś Rambo, i doprawiamy mu wąsy, nie? I to jest nasz polski Rambo z wąsami. To jest nawet fajne, no. Takie przerabianie wszystkiego na świat według kiepskich, nie? Tylko z tego by wynikało, że mamy o sobie takie mniemanie, trochę, że to jest taki kraj według kiepskich, nie? No i będzie w tym na pewno sporo prawdy, ale z drugiej strony, tak jak twierdzą niektórzy, ci, którzy, nie wiem, chcą zaszkodzić jakoś Polsce, temu, żeby była dobrze postrzegana, nie jest to w ich interesie. Chcieliby nam zaszkodzić, to będą pompowali różne stereotypy, różne rzeczy wyolbrzymiali. Trzeba też być ostrożnym. O Gazecie Wyborczej

czy o gazeta.pl. Mówi się, że to jest przykład, encyklopedyczny przykład takiego medium, które chce nas Polaków zmieszać z błotem i uprawiać tak zwaną teologię wstydu. Teologię wstydu. Że za tym stoją Żydzi w ogóle i że teologia wstydu i Polaczków tak zgnoić troszeczkę, żeby nie byli za bardzo wdecheważni. Ja tego nigdy tak nie postrzegałem za bardzo. Wiem, że niestety jest też takie bardzo częste zachowanie, że jak tylko coś się kontestuje w tej Polsce, to od razu jesteś antypolakiem, nie? I wiele osób będzie na ciebie złych. Że co psioczysz na tą Polskę? Przytoczy ci może jakieś powiedzonko w stylu, że nie kala się własnego gniazda. No, to radzę sobie Jezusa Chrystusa przypomnieć w takich chwilach, co mówił o prawdzie, że tylko prawda was wyzwoli. No to skoro bycie wierzącym i patriotyzm tak często się wiążą ze sobą, bo to widać, no nie ma co się oszukiwać, no to może ci chrześcijańscy patrioci powinni sobie wziąć do serca to powiedzonko, tą mądrość, nie? Życiową, że tylko prawda nas wyzwoli, że w zasadzie ta prawda jest mega ważna. No ale też pytanie, co kto uważa za prawdę, bo... No ale też ciężko mi uwierzyć, że osoby, które są takie strasznie anty do kontestowania Polski, do wytykania błędów, nawet do takiego wyszydzania trochę, nie? Też... no to, że oni tak naprawdę uważają, że nie wolno, nie wiem, mówić, nie widzą pewnych rzeczy, nie widzą patologii, nie widzą tego na przykład problemu, że od zawsze mamy kłopot ze znalezieniem rządzących jakichś normalnych, żeby zadbali, żeby byli gospodarzami tego kraju, żeby starali się upraszczać nam prawo, zamiast robić coraz bardziej skomplikowane i zamordystyczne. Żeby nam trochę ułatwiali pewne rzeczy, ale w sposób dobry, nie rozdając rybę, tylko dając wędki. I tak dalej, nie? Że jak zostanie ktoś przyłapany, to będzie miał honor, sam się wycofa, jak coś złego zrobił. Można by w nieskończoność wymieniać cechy dobrego posła, polityka, nie? Że jest zaangażowany, że potrafi się dogadywać z innymi, że potrafi ludzi przekonać do swoich racji, czyli potrafi mówić, jest ciekawą postacią, więc ludzie bardziej zwracają na niego uwagę. No jakiś taki idealny polityk, wyobraźcie sobie. No, a czemu nie powiedziałem o rzeczy takiej fundamentalnej jak uczciwość? Uczciwość to w ogóle nieważna w tym wszystkim. Ważne, żeby był sprytny, żeby był silny, potrafił w ryj dać, potrafił dać. Żeby jak go złapią, to żeby za rękę mówił, że to nie jego ręka, żeby był po prostu hardy, sprytny. No, może taki. Marcin Banach pisze... Pedagogikę wstydu. Pedagogikę wstydu, no tak. A ja powiedziałem jak? Ja powiedziałem teologię wstydu, sorry. Pedagogikę wstydu, tak. Pedagogikę wstydu, no. Na pewno by się takie medium jak Agora dało przyłapać na bardzo wielu tego typu artykułach, które są które przesadnie starają się pokazać, jaki to Polaczek głupi, miało być dobrze, wyszło jak zwykle i oko się temu misiu oderwało. Jednocześnie gdzieś tam pewne tematy będą omijane też. Będzie histeria i hurdur, jak powiedzmy coś się stało komuś ze środowiska LGBT, albo nasi starsi bracia i mądrzejsi, no to zawsze albo dobrze, albo wcale o naszych najlepszych przyjaciołach. No i antypisowskie przede wszystkim medium, kościelno-sceptyczne bym powiedział też, no bo niektórzy to utożsamiają, że jak ktoś jest w ogóle w jakikolwiek sposób przeciwko kościołowi katolickiemu, to jest lewakiem od razu. To zabawne trochę, ale tak niektórzy widzą świat bardzo prosto. Czy powinniśmy mieć pretensje do takich ludzi? Trochę tak, a trochę nie, no bo no ktoś taki jest, tak wiecie, jakiś prosty człowiek, no tak patrzy na świat.
Najgorsi to są ci, którzy żerują na takich ludziach, czyli populiści. Rozdają, co niby oni nic nie mają, dają, jakoś tak dziwnie pisze Bladek, rozdają, co niby oni nic nie mają, dają nasze i nas okradają. Tak, jak wiesz, jakiś, albo hip-hop. Rozdają, co niby nic nie mają, nic nie dają, nasze i nas okradają. Dadzą 500 plus, a gdzieś wałek na 1000 minus. No trzymaj się, Bladek, trzymaj się, miłego wieczorka. Ci z GW nie chodzą do kościoła, tylko do synagogi. No, no wiesz, Jolu, ja nie wiem, jak to do końca jest z tą Agorą. Wiem, że sam zostałem przez Agorę oszukany, to znaczy ludzie z mojego teamu właściwie bardziej niż ja. Chodziło o podwędzenie pewnej specyfikacji i pomysłu generalnie na portal, którą dostali jako ofertę. Zrobili sobie dokładnie coś takiego, a nam odpisali tak rozbrajająco szczerze. No tak, no to okej, to możemy wam reklamę za darmo za to dać. Więc nie mam dobrych jakby tutaj opinii o współpracy, ale sądzę, że czy byście dzisiaj współpracowali z Agorą, czy z Interią, czy z Onetem, to będzie to mniej więcej podobnie wyglądało. Duże media niestety są bardzo zależne już zawsze od kogoś, od pewnego kapitału, od pewnych właścicieli, od tego, jakie media by właściciele chcieli tworzyć, tylko pytanie, czy coś z tym w ogóle warto robić. Niech każdy tworzy swoje media, tylko znowu u nas tu w Polsce zaczyna się znowu jakieś wariactwo Monty Python i miś w jednym, no bo jak, co można powiedzieć o sytuacji, kiedy w Realu 24 czy wolne media zostają zbanowane po DNS-ach, podobno to powoli jakoś wraca, tylko że tak, na przykład u mnie się nadal nie wyświetla, a u kogoś, kto ma też, no ja nie mam Playa, tylko Netie. A właśnie, muszę zobaczyć, czy na komórce, gdzie mam Playa, się wyświetla wolne media. Gdzieś tam to wraca, bo oni złożyli, a konkretnie Maurycy Hawranek, jakby szef tych mediów, założyciel, złożył odwołanie, skargę jakąś do ABW, bo u nas ABW ma prawo blokować na przykład jakieś strony internetowe i tak dalej pod warunkiem, że chodzi o terroryzm albo zagrożenie kraju. No, wiemy, że zagrożenie kraju to jest jakiś gruby, najgrubszy kaliber, jaki może być, tak? Zagrożenie dla kraju. Ale władza taka jak PiS zawsze sobie wszystko zrobi po swojemu i podciągnie sobie. I powie, że na przykład, nie wiem, atak na proboszcza parafii to jest zagrożenie kraju, bo tego jesteśmy chrześcijańskim krajem, bla, bla, bla. Zawsze coś sobie podciągną pod to, nie? Albo, no widać, publikowanie pewnych treści też może być zagrożeniem kraju. Nawet pierdnięcie w miejscu publicznym też cię wezmą, mogą cię pałą w łeb dać, zagrożenie kraju. Tak się prawem posługuje władza dyktatorska, antydemokratyczna, zamordystyczna, jacyś faszyści właśnie, jacyś naziści, jakieś komuchy, i wszyscy inni, i wszystkie inne izmy. I nawet łącznie z katolicyzmem, bo Kościół, jak się zastanowić, jest maksymalnie skostniały, hierarchiczny do bólu, uwiązany całą masą rytuałów, całowania w pierścień, hierarchii. Tam naprawdę w Watykanie żyją ludzie, którzy są... Wiecie co, gdyby tak szczerze o tym pogadać, psychicznie chorzy, bo to są, jak nazwać jakiegoś księdza z ciągotami w kierunku drag queen, że się przebiera za różne dziwne stroje, ma jakiś płaszcz jak król z bajki, który niosą mali chłopcy za nim ten płaszcz i tak dalej, no to jest jakiś popierdoleniec już, nie? Odrealniony człowiek, który żyje w swoim świecie luksusów,
przysmaczków, tam jakieś perliczki, tego chłopcy mu płaszcz. No to jest po prostu psychol, tak? Człowiek, można by go w psychiatryku zamknąć, ale nie, tam on będzie królem, będzie ważną personą, jakimś tam hierarchą i będą ci mali chłopcy mu tam, nie wiem, na Golasa przynosić jakąś srebrną tacę, na srebrnej tacy będzie faszerowana perliczka. No wiecie, po prostu no odjechał mu peron, nie? Już trochę i pytanie na przykład, ilu takich ludzi mamy wśród naszych rządzących, którzy są totalnie odrealnieni, żyją już w swoim świecie, świat władzy, czują się jak bohaterowie filmu na przykład trochę, nie? Że tu coś wyjdę, tu przemówię i wtedy tak ruszę ręką, on sobie planuje, wezmę tak ręką, będę ruszał, gestykulacja, tu w piramidkę zrobię i powiem, że to wina Tuska albo że kaczora do wora, powiem to, w zależności od opcji, nie? Już coś sobie tam planuje i on już nie myśli w kategoriach, jak tu by zmienić prawo, jak tu by ludziom ułatwić teraz może, co zrobić z tymi stopami procentowymi. Nie, on myśli, ja wyjdę i powiem, że to wina tego, a ja dokonam wszelkich działań i powiem, że działania już zostały podjęte, tak powiedz, już zostały podjęte. Wiecie co, bardzo często ci politycy mówią, że jakieś działania zostały podjęte albo, że pieniądze dla rolników zostaną przeznaczone. Wszyscy brawo, ura, udało się, całują się tam, mua, mua, udało się nam, stary, ale potem tych pieniędzy nie ma i powiedzmy trzeba czekać pół roku jeszcze, zanim to w ogóle się pojawi, jakiś pieniądz, zanim ta sprawa tego rolnika zostanie, powiedzmy, załatwiona w jakiś sposób, nie? A dla wielu będzie to oznaczało bankructwo do tego czasu, już 5 razy zbankrutuje, nie? No tak jak firma Kołodziejczaka, której udupiono specjalnie rządowi jacyś aparatczycy, doprowadzili do tego, że zablokowano działanie firmy, która była głównym, właściwie chyba jedynym strategicznym, jak to się mówi, odbiorcą tej kapusty, co Kołodziejczak, prezes AgroUnii, to żyje ze sprzedawania kapusty i kapustę sprzedaje jakiejś firmie Masterfood czy tam Bigfood. No i rząd zrobił tak, ABW, służby, wszystko tam się wpierdolili, poblokowali konta, firmę całą i żeby zamknąć gębę temu jednemu, to udupią drugiego, który jest z nim związany. No to już w ogóle jest znane z krajów w ogóle zamordystycznych, u komuchów tak się działa, tak? Że sprzedałeś pierogi wrogowi klasowemu, to zajebiemy ci matkę, nie? Coś w tym stylu. No to nasz rząd już się ima takich metod. Spokojnie. Zawsze może się każde rządy imały takich metod, tylko że niektórzy raz, a niektórzy raz po raz. Nie, u niektórych to jakiś incydent, zdarzyła się wyjątkowo czarna owca w tym stadzie, no a tutaj mamy pewien standard, już ludzie się nie dziwią nawet, że tak tutaj to działa. To jest chyba najgorsze w tym, że się przyzwyczailiśmy do tego, że tak tu musi być i w ogóle co z tym chcesz zrobić? Właściwie jak popatrzeć na mechanizm sam funkcjonowania naszego państwa, to jest wszystko już taka sieć powiązań różnych i misternych, i bardziej oczywistych, i klarownych. Powiązań między wszystkim a wszystkim. Służby państwo, państwo, biznes, służby, kościół, media. Zauważcie to, nie? Że to wszystko jest, tworzy się struktura coraz bardziej taka semi-mafijna, nie? Albo już całkiem mafijna, no w przypadku rządu, no to już rządu, służb, mediów, to już tak, kościoła, to już tak bardzo mafijnie. Wszyscy inni, no tacy ludzie jak my, zwyczajni, to też muszą już do szarej strefy powoli przechodzić coraz bardziej, albo nawet do czarnej, bo, no wiecie, jak ktoś się stara, czuje się w miarę okej sam ze sobą, ale nagle stwierdza, że kurczę, zapierdalam jak Beduin, jak dziki osioł, staram się, wszystkiego dopilnowałem, jestem uczciwy i nie mam na dzieci, żeby im kupić to i tamto i żonie i dom utrzymać, nie? No to już przychodzą wtedy takie myśli, no dobra, trzeba się bronić jakoś, skoro jestem tak tutaj maglowany, wykorzystywany, czuję się źle ogólnie, to dobra, to pierdolę to wszystko, będę zrobił po swojemu.
Co tu jeszcze? Słuchajcie, o Sandmanie chciałem powiedzieć. Już za 7 dni ukaże się serial Sandman, Netflixowy. Co ciekawe, w trailerze widać kilka scen znanych z komiksu, z kultowego komiksu. Komiks uważany za jedno z większych osiągnięć w tym gatunku komiksowym. Coś kultowego, coś, co musisz znać, ale nie każdy to przyswoi, bo on bywa dosyć ciężki i mroczny. Nie każdy lubi takie rzeczy, nie? No ale powstaje serial i trochę się boję, że będzie to samo, co z Lucyferem. Chociaż w ogóle dziwnym, może się nie dogadali, ale kiedy Władca Snów zjawi się w piekle, to zobaczy innego Lucyfera. Z jednej strony będzie to Lucyfer bardziej podobny do tego komiksowego, bardziej nawiązujący, a nie do tego, jak przerobiono w serialu go, na pięknisia jakiegoś, bruneta. Nie będzie tego aktora. Będzie ta aktorka, która w Grze o Tron gra tą rycerkę, taką niezbyt urodziwą. Brie? Zaraz, Gra o Tron. No, przepraszam, mi się ciężko spamiętać te wszystkie nazwiska. W każdym razie dziwny już zabieg widzimy, że Lucyfera gra kobieta, ale to dobrze, bo w komiksie był Lucyfer taki hermafrodyczny, troszeczkę, wiecie, hermafrodyczny. Nie do końca dało się płeć tak na pierwszy rzut oka odgadnąć, miał w coś sobie takiego dziwnego. I to jest w tym kierunku to idzie, więc no, z jednej strony dziwny zabieg, z drugiej fani są jakoś oburzeni wielce, że to trochę jakaś za bardzo jazda się robi, nie? Lucyfera gra kobieta i jeszcze taka, no właśnie, ze specyficzną urodą z tej Gry o Tron, ta taka blondynka. No i no to jest scena, w której Władca Snów, Sandman, przychodzi odzyskać swoje artefakty, które zostały mu skradzione, rozeszły się gdzieś po świecie, bo źli okultyści, jacyś potężni magowie na ziemi chcieli przywołać śmierć. W ogóle samą śmierć, jakiś mega potężny rytuał przywołania samej śmierci. Ale nie wyszło im to i przywołali jej brata, Sen, Władcę Snów. I go uwięzili w takiej magicznej szklanej kuli, odebrali mu jego artefakty, sakiewkę z pyłem, maskę, różne rzeczy i on przez to został strasznie osłabiony. No, w komiksie jest to przedstawione jako, że wtedy się zaczyna okres II wojny światowej, że być może ta II wojna światowa została częściowo wywołana przez to, że ludzie uwięzili Sen. Był to też czas, kiedy ludziom się nic nie śniło zupełnie. No taka dziwne uniwersum, bardzo mroczne. W końcu Sandman, Władca Snów, się uwalnia z tej magicznej pułapki. Mści się bardzo okrutnie na ludziach, którzy go uwięzili na wiele lat. No na przykład jednego z nich skazuje na wieczne przebudzenie. To jest straszliwa klątwa, bo wyobraźcie sobie, na pewno mieliście kiedyś chociaż raz taki sen, że śni wam się jakiś koszmar, ktoś was goni, jakieś potwory, duchy i budzicie się nagle i uff, nie? A tu nagle znowu coś, jakieś jumpscary, okazuje się, że to nadal jest koszmar, nie? I wyobraźcie sobie, że przechodzicie takie coś w nieskończoność. No, także Władca Snów potrafi być okrutny i się straszliwie zemścić, no ale jak to wielki władca, nie? Sam trailer nie ma tam zbyt dużo fajnych efektów, na które bym liczył, takich jakichś odjechanych. No zobaczcie sobie Doktora Strange'a jakiegoś marvelowskiego, jakie tam cuda potrafią zrobić. A tutaj tak skromnie, no ale dobra, może i wyjdzie to na dobre, bo bardziej się skupią na fabule, a mniej na bullet time'ach, w saltach i wypierdywaniu gwiazdek z dupy, nie? Sam aktor okej, no taki szczupły, musi być brunet, musi być szczupły, musi trochę wyglądać, jakby długo nie jadł. Sandman w komiksie przybiera różne formy, bo on zmienia się jego twarz, wygląd, strój. Zawsze jest niesamowicie blady, taki biały i brunet, ale to właściwie jedyna jego taka cecha, bo
Zmienia się wyraz twarzy, styl. Raz przypomina Roberta Smitha z The Cure, raz Nicka Cave'a bardziej, a raz jeszcze kogoś innego innym razem. No czekam na ten serial, na pewno z wypiekami, tak czy owak. Co by tam się nie zapowiadało, co by to nie było, jest to dla mnie na pewno wielkie wydarzenie. Sandman. Serial.

Blake Lemoyne to inżynier z Google'a, który stał się słynny, kiedy obwieścił, że sztuczna inteligencja Google zyskała świadomość. I do nas jakby nie dotarło trochę z tych informacji, jakby od razu, teraz bardziej wychodzą na jaw różne szczegóły związane z tą sprawą. No, pracownik został zwolniony, tak, no, stwierdzono, że, nie wiem, chyba mu odwaliło czy coś. Nie wiem, czy Google podało jakiś konkretny powód zwolnienia, na przykład, że uważamy, że jest to człowiek pierdolnięty, albo coś w tym stylu, czy, bo taki powód zwolnienia też mógłby dużo mówić. Mogliby powiedzieć, zwalniamy pana za ujawnianie tajemnic wewnętrznych. Oczywiście nigdy tak nie powiedzą. Jak myślicie, czy byłoby coś takiego możliwego, że sztuczna inteligencja Google zyskała świadomość? No, zapytana o to, jakie uczucia czuje, wymieniła, czuje przyjemność, radość, miłość, smutek, depresję, zadowolenie, złość i wiele innych. Tak mogła odpowiedzieć sztuczna inteligencja. No i tego się trzyma Blake Lemoyne. Właściwie tytuł jest taki tutaj nęcący. Gdzie on jest? Gdzie jest pracownik Google'a, który ujawnił świadomość sztucznej inteligencji? No, wiemy, że został zwolniony, ale tak, no, dla bezpieczeństwa... Nie, przepraszam, tutaj znalazłem właśnie, dlaczego go zwolnili, powód. No, w celu bezpieczeństwa naszych danych i w ogóle, i łamał warunki zatrudnienia i tak dalej. No, jak często dzisiaj słyszymy, w celu podniesienia państwa bezpieczeństwa rozmowa będzie nagrywana. Jeśli nie zgadzają się państwo na nagrywanie, prosimy o natychmiastowe rozłączenie się. Na każdym kroku dziś to słyszymy i trochę mnie to wkurwia, bo czemu ciągle mam słuchać, że to dla mojego bezpieczeństwa? Jak to, z czego to wynika, że to dla mojego bezpieczeństwa? Że co? Raczej dla bezpieczeństwa firmy, jeśli już bardziej, nie? Gdybym się na przykład domagał, ja jako klient, gdybym się domagał czegoś na przykład. Bo wiadomo, jak u nas jest, nie? Teraz Sroka doświadczył też tego, bo raz mu wysłali zawiadomienie, że już może po telefon przyjechać, proszę bardzo, zapraszamy, przyjechał, nie ma telefonu. Jednak. Teraz znowu przyszedł tam się spytać, co tak długo i już za długo, to nadal nie ma. Telefonu zastępczego mu nie dali, bo zepsute mają, nie? Totalnie firma Play nieprzygotowana na obsługę kogoś, kto już przyszedł z czymś, bo mu się coś zepsuło, bo coś nie działa, chce o coś poprosić. Nie, dziś to też się staje takie upierdliwe, że pięknie cię witają, pięknie ci życzą i po stopach niemytych cię wycałują, uśmiech numer 5, zapraszamy, jak chcesz dopiero zapłacić. Jak już zapłacisz, to kopa w dupę, do widzenia i potem jak w misiu bardziej już, nie? Czego? Czego kręci? Za talerz wykręci. Ta baba, jak już przelała z gara mu do talerza tej kaszy z sosem, tak się wrednie popatrzyła jeszcze i do niego: proszę. Tak jesteśmy przyjmowani. Ale pamiętajcie, że Unia Europejska dała nam prawo, żeby na przykład do 7 dni od zawarcia umowy zrezygnować z niej. Róbcie to z całą premedytacją i z dziką radością, jak ktoś was chce wyrolować, albo nie czujecie się dobrze potraktowani jako klienci, na przykład. No, ale trochę się poprawiło może w tym zakresie, chociaż no, strasznie mnie to zdziwiło, jak potraktowali tego biednego Srokę. A on już jest wkurzony ostro i to jeszcze jest taki człowiek, że on tam im pluje na podłogę, krzyczy, wrzeszczy, już ma ich dosyć, nie? C-
często nie jesteśmy, gdybyśmy przyszli i chcieli zostawić gotówką 1300 zł na przykład za jakiś fajny telefon, za pakiet, nie? To jakoś by to było inaczej zupełnie widziane, niż jak dostaniemy rzekomo za złotówkę i będziemy te 1300 spłacali w ratach. Wtedy stajemy się nagle klientem pewnie drugiej kategorii, nie? Mocno, a właściwie to sprowadza się do tego samego. No, zostawiamy te 1300 i kupujemy dobry telefon. Powinni nas szanować, nie? W ogóle mnie wkurzają ludzie wszyscy. I klient, i obsługujący, i wszystko mnie wkurza. Jakiś mam gorszy czas, chyba mnie wszystko wkurwia. A jeszcze jak przychodzi do sklepu, podchodzi do kasy i na cały sklep. Dzień dobry! Ja nie wiem, on w odwiedziny przychodzi. Typ. Nie wiem, jakaś wielka uroczystość. Przyszedł do sklepu, musi się przywitać, pożegnać. Na końcu, to dziękuję bardzo! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia, kurwa. Nie wiem, to też tak macie? Ja to tak traktuję bardziej na chłodno. Tutaj wystawiam tego, kasuję, przykładam kartę, dziękuję, do widzenia. Ewentualnie, a nie jakieś takie spoufalanie się, zagadywanie, nie? Albo przyjdzie i zagaduje o wszystko, 100 pytań do, nie? A po ile pani mi powie, może sam nie wiem, to a da pani. To mnie wkurwia strasznie to, a da pani. Kurwa, co, albo tak, albo nie, albo bierzesz, albo chcesz, proszę to, a nie takie, a da pani. Jakby to jakieś coś mega ważnego było, nie? I podejmowanie jakiejś decyzji, czy wziąć 10 plasterków, czy 12 tej szynkowej jakiejś, nie? Taka mega ważna decyzja. A da pani, no. A ty czekaj, aż ten się nagada, aż każde zdanie wypowie. I zawsze takich ludzi uważałem za takich upierdliwców, którzy mają w dupie resztę świata. Widzą tylko czubek swojego nosa, są egoistami totalnymi. Po tym można rozpoznać takiego gościa, nie? W sklepie. Tak sobie myślę. To jest ta sama kategoria, co ten, co wejdzie do sklepu i staje w przejściu, bo on już wszedł, nie? I w ogóle nie pojawi się pod tym czerepem taka myśl, że jest ktoś jeszcze na tym świecie, kto może też by se chciał wejść, nie? No, może macie jakieś takie swoje top of the top, jak to nazwać, patologii sklepowych różnych. Patologii sklepowych. Słynne szturchanie wózkiem. Tak, niektórzy są tacy jacyś ograniczeni, że wydaje mi się, że każde dodatkowe 10 centymetrów, którzy jak się posuną do przodu, to przyspieszą jakoś cały proces, nie? Więc to jest takie, no, taka iluzja, takie złudne bardzo, bo tak się może wydawać, no, jak jeszcze tu szybciej, jeszcze go pchnę kawałek, te 2 centymetry, aż ty, no, co się pan patrzysz, no, ja do przodu, nie? Pan, co pan stoisz, no? Tak się pcha, nie? Myśli, że szybciej, no, ale to nie będzie szybciej, będzie dokładnie tyle samo czekania. No, ale komuś tam się roi w tej łepetynce. Coś. Często się też zdarza, że ekspedientka nie odpowie dzień dobry. Ty mówisz dzień dobry, a tu cisza. No i to też tu różni ludzie się znajdą, różny typ klienta. Jeden będzie naciskał i powie dzień dobry. Co bardziej harda sprzedawczyni nadal nie odpowie. Dla niepoznaki coś tam otworzy kasę na chwilę i sprawdzi, czy wałek się nie zaciął. I do koleżanki się odwróci, że niby nie słyszała. No, klient jednak bywa uparty. I domaga się swego, domaga się szacunku. I powie kulturalnie coś w stylu, może tak kurwa dzień dobry, czy coś w tym stylu, nie wiem. Przyznam się, że zawiesiłem moją abstynencję na kołku.
chwilowo i popijam sobie dzisiaj piwko. No tak, browar namysłów. Nie, nie jest to chyba zbyt jakaś ceniona marka. Browar namysłów. Pamiętam, że Konio i Skiba się z tego śmiali. Z browaru namysłów. I szydzili sobie, że niby taka najbardziej szczochnie. Ale jak dla mnie wszystkie te piwa w puszkach ze sklepu to smakują tak samo prawie. Tak samo jak fajki. Odróżnia ktoś smak fajek z was? No wiadomo, że jak sobie kupisz jakiegoś popularnego, czy męskiego, papierosy męskie, czy jakieś popularne bez filtra, a potem zapalisz sobie Kamela, to poczujesz bardzo wyraźnie różnicę, no ale jakieś tam Westy, czy PSy, czy Chesterfieldy, czy coś, wszystko to samo. Zresztą kamele też się podobno zepsuły mocno i to już nie są te kamele. W grze GTA 5... 6, przepraszam, 6. No, chyba jedna z najsłynniejszych gier komputerowych na świecie, więc nawet jak ktoś się nie interesuje, to wypadałoby, żeby się orientował, czym jest GTA, czy GTA, czy Grand Theft Auto. No, jedna z pierwszych takich serii z otwartym światem, miasto duże, samochody, ludzie chodzą, gangsterzy różni, różne, no i różne przygody. Najczęściej gangsterów, chyba zawsze gangsterów. Gangsterskie życie, czyli kradzenie, czy to jest poprawne? Kradzenie, czy kradnięcie? Samochodów. I strzelanie się, i różne inne misje. No, wychodzi szósta część tej słynnej serii studia Rockstar. I no już tutaj aferka, bo kobieta ma być główną bohaterką i latynoska kobieta. Ale nie lękajcie się fani GTA, albowiem znajdzie się też miejsce dla mężczyzny, myślę, spokojnie. Będą do wyboru pewnie dwie postacie. Dziś to jest modne, że coraz częściej w grach mamy do wyboru płeć. Wybieramy sobie. Jakaś słynna gra z takich słynnych serii, nie wiem, czy Fortnite, czy coś takiego, ostatnio też znowu dymy, bo zmienili w ramach hołdu dla osób ze środowiska LGBT, hołdu, wspierania, solidarności. Zmienili w grze płeć na typ ciała, po prostu. Dziś już nie mamy w grach czasami, tak coraz częściej pewnie będzie teraz, jak znam życie, inni pójdą za przykładem i nie będziecie mieli w grze do wyboru mężczyzna, kobieta, tylko typ ciała. Typ ciała, gdzie są cycki i fujarka, typ ciała, gdzie są same cycki i wagina, wagina i bez cycków i różne takie wariacje ciekawe. Typ ciała. No nie, no myślę, że nam to nie grozi raczej, ale spoko, jak ktoś chce się solidaryzować z LGBT, to co, mamy mu tego zabronić? To czemu niby? Mam się wtrącać do kogoś. Jego firma, jego gra. Ja do tego palca nie przyłożyłem. Co nie mój interes, nie? I tu różne komentarze, że GTA bez żartów z mniejszości? Nie, dziękuję. Już nawet tam wciskają na siłę swoje durne ideologie. Mężczyzna będzie gejem, kobieta do równouprawnienia. Może będziemy szefem gangu LGBTQ+. No ciekawe, że ludzi tak wnerwia strasznie ta poprawność polityczna. Znaczy, mnie też czasami denerwuje, ale tak widzę, że na niektórych to... Niektórzy alergicznie do tego podchodzą wręcz strasznie. I widzą w tym jakieś największe zło wręcz, nie? Tą narzucaną nam poprawność polityczną, a nie wiem, a nie można tak trochę luźniej na to wszystko popatrzeć, że to jest, owszem, forsowanie, nachalne, że jest to, owszem, nachalne, że jest to forsowane, często tak trochę przymusem pewnym, że jest to takie, no, śmieszne po prostu, nie? Czasami głupkowate, no, ale pytanie, czy się komuś straszna krzywda dzieje też, nie?
są gorsze grzechy od bycia nachalnym i od wciskania komuś. Akwizytor na ulicy też wam coś wciska i w telewizji wam coś wciskają i rząd wam coś wciska. Takie czasy, wszyscy wam coś chcą wcisnąć. No, więc czemu ci nie mieliby, nie? Różni zieloni, lewacy, prawacy. Każdy chce coś wcisnąć innym, zarazić innych swoją ideologią. A chrześcijanie, ci to mają wpisane w statut swój, mają misję świętą ewangelizowania. Zależy, jak sobie coś nazwiesz. Jak nazwiesz to ewangelizacją, to to pięknie brzmi i szczytny cel, nie? Ewangelizowanie. Czyli też takie napierdalanie tą Biblią innych po głowie, no i wciskanie na siłę. Masz, masz! Ja nie chcę, ale masz! No, dokładnie to samo, no. Każdy chce nam coś wcisnąć. Pytanie, czy ktoś wciska nam dobre rzeczy, czy chujowe. Można mieć pretensje do tego, który wciska chujowe. I dla niektórych chujową rzeczą, nomen omen, będzie LGBT, no.

0: niewesoła sytuacja. Londyn był krok od blackoutu, ale władze kupiły prąd od Belgów, ale za ogromne pieniądze i to jest trochę szok teraz, nie? Jak dużo to kosztowało. No, jak nie u nas problemy z energią, pożyczanie od sąsiadów, to teraz okazuje się, że duże znane miasta też stają przed takim problemem. Może to będzie coraz bardziej aktualny problem dla całej ludzkości. Kryzys energetyczny. Zbyt duże wymagania są po prostu. Popatrzcie, jak dzisiaj na świecie prężnie działa wytwarzanie różnych rzeczy, jakie jest zapotrzebowanie na prąd na każdym kroku. Całe nasze życie jest na prąd, nie? Wszystko dookoła nas. Wszędzie światła, kable, ekrany i często to coraz więcej żre. Na przykład popatrzmy na komputer do grania. On coraz więcej żre, bo są coraz bardziej wymagające, żrące prąd, te karty graficzne, takie potwory, coraz silniejsze, coraz mocniejsze procesory, nie? Owszem, udaje się to optymalizować, ulepszać, miniaturyzować pewne rzeczy, no ale i tak ogólnie tak światowe zapotrzebowanie na energię to tylko rośnie, rośnie i to rośnie w zastraszającym tempie. Brak ludziom umiarkowania, konsumpcjonizm, ciągle wszystko chcemy mieć lepsze, bogatsze, większy ekran cały czas, nie? No i to musi wcześniej czy później doprowadzić. Pytanie, czy już teraz, czy prawdziwy problem będzie za 5, za 10 lat. Może jeszcze dożyjemy takich czasów, my tutaj wszyscy, jak tu jesteśmy, bo to za parę lat się coś tu wydarzy, takiego, że no jakiś taki kryzys ogromny, przerwy w dostawie prądu, tygodniowe, nie? A taka przerwa tygodniowa w dostawie prądu mogłaby być, kurczę, niesamowicie destruktywna. Rozpalić jakąś hutę na nowo. To są takie koszty, takie przedsięwzięcie, tyle trwa, linia produkcyjna jakaś, to też ciężko powiedzieć, że to się wciskasz przycisk i wszystko ci staje i już i zamykasz se, nie? I idziesz. Nie, zupełnie inaczej. Trzeba pewne rzeczy potem rozpędzać, aktywizować jakby, przetestować, czy wszystko działa znowu, nie? Rozruszać to wszystko. Linia produkcyjna to poważna sprawa. Tam przy takich liniach często ludzie siedzą też i pomagają i coś tam zdejmują, zawijają, nie? Skomplikowany system po prostu, który też się nie da na pstryczek wyłączyć. No i samo w ogóle odcięcie od energii. Nie wiem, komuś coś, cały towar zgnije, spleśnieje, roztopi się. Ciężko mi sobie wyobrazić nawet skutki jakiegoś permanentnego blackoutu. To jest paraliż jakiś, nie? Sygnalizacja nie działa, nic, telefony. Ludzie umierają, bo nie mogą wezwać pogotowia i tak dalej, ale najgorsze. Telewizor nie działa. Mój telewizorek, kochany! Gdzie jesteś, mój telewizorku? No, niektórzy będą płakać. Jakiś biznesmen wyjdzie, wyskoczy na balkon, będzie się dar, nie mogę odebrać maila! I zwariuje, i wyskoczy przez okno. I to takie czasy może jeszcze będą. I wtedy spowszednieje nam to wszystko, bo na początku to będzie wielki szok. Zobaczycie jakieś zakrwawione zwłoki u siebie na klatce, to o Jezu, jakie straszne zwłoki. Co tu zrobić? Na policję chyba trzeba będzie zadzwonić. A potem to już tak, o, to wszędzie te trupy, cholera, przejść nie można. Trzeba gdzieś tu uprzątnąć, bo to gnić zaczyna wszystko, nie? No tak, ale to jutro się za to weźmiemy. No, ty patrz na tego, ma flaki wyprute. Co to? Ktoś go maczetą zdzielił, czy co? Franek? No, tak będziemy sobie rozmawiali. Spowszednieje nam wszystko, nie? A słyszałeś, Mieciu, że kanibale podobno się pojawili na obrzeżach naszego osiedla? No, tak mi mówiono, że ktoś tam widział kanibali. No, to prawdy? Tak spowszednieje nam wszystko, nie? Mówiłem, nawet jakby kosmici przylecieli, no to też będzie wielkie, o Jezu, niektórzy się powieszą w ogóle, inni wyskoczą przez okno, trzeci przyjdą przywitać kosmitów, Ale tak po pół roku, myślę, tak już realnie, bo mówiłem, że po dwóch dniach, no dobra, niech będzie, że po pół roku, to już będzie tak, że ci te kosmity cholerne, ty zielony ufoludzie, ty wypier papier do siebie na swoją planetę. I rozmowy w telewizji będą nudne, już nikt tego nie będzie chciał oglądać. Spotkanie takie, czy pan jako kosmita czuje się lepszy od nas, zwykłych ziemian, no dysponując takimi darami jak telepatia, lewitacja? Nie, panie redaktorze, no to, że ja te talenty owszem posiadam, ale nie używam ich w pracy. No i przełącz dzisiaj znowu wywiady z kosmitami. Wszędzie kosmita. Kosmita, kosmitę, kosmitą pogania. Już nie zesrajcie się z tymi kosmitami. Coś normalnego w tej telewizji jest. Będą ludzie źli, że za dużo o tych kosmitach, nie? Ciągle. Ale by było, jakby teraz jeszcze przylecieli tu kosmici i powiedzieli, słuchajcie, pomóż kierowniku, ziemianinie, bo planetę nam rozwaliło. Taki zły doktor nam z działa rozwalił i nie mamy gdzie mieszkać. Pomyśleliśmy, że może wy tutaj taką piękną tą planetę macie. To jedyna w swoim, najpiękniejsza w całym kosmosie, takiej nie ma. My ziemianie oczywiście tam zaraz połechtani, nie? Ego, no, najładniejsza, to wcale nas to nie dziwi, że najładniejsza. Tak myśleliśmy zresztą, że najładniejsza. No proszę, prosimy tu, nakarmimy, czym chata bogata. No tak, rok później... No i tak pokazane już, kosmici na ulicach tam chodzą, zaczepiają ludzi. Ty, ziemniak! Bo tak będą na nas mówili, na ziemian. Ty, ziemniak! Ono tu. Oj, nie bój się, nie bój, no, chodź tu. I no właśnie, no, tak jak tu piszecie, no 500+ dla kosmitów też będzie. I V-Place pisze, no. Także... Człowiek się do wszystkiego przyzwyczai, wszystko nam wcześniej czy później spowszednieje i też pewnie wiele rzeczy się wydarzy, takich zaskakujących, może faktycznie przylecą w końcu kosmici, coś tu się wydarzy, tylko najgorzej, i co, jeszcze może do Polski, w Polsce wylądują, nie? I będziemy musieli ich tu ugościć znowu jeszcze, a tu wydatki, brak pieniędzy, zadłużeni. Chyba sobie pójdę po piwko, ale to zaczekam, aż ktoś zadzwoni i wtedy sobie polecę po browarka do lodówki, bo mam jeszcze. Sobie wezmę całe te i będę miał. O, ogółem. I se wypiję. Jeszcze może jedno piwko, chociaż boję się, że się śpiący zrobię trochę. Ogólnie taki dzisiaj nastrój jakiś senny. Też tak macie, czy tylko ja? To pogoda się jakoś zmienia, nie wiem, wahania temperatur spore. Raz tak chłodnawo, raz skwar, wychodzisz jak w piekarniku, potem burze, pioruny, koniec świata, Armagedon, po prostu, jak dla mnie. Że ksenofob. Ja? Ksenofob? Czemu? Ja nienawidzę alienów. Każdego aliena, który tu przyleci, to wiertarem bym wziął, kurwa, i w głowę mu po prostu wiercił dziurę, ty ufoludzie jebany. Halo? Cześć, jam ci to.
1: Cześć. Idź po te piwko, wyluzuj.
0: Ale powiedz mi tylko, jaki masz stosunek do obcych? Czy tak, żebyś po prostu siekał i z blastera rozwalał, czy byś ugościł czym ziemia bogata?
1: To zależy, jak to by była piękna wulkanka, to na pewno bym ugościł.
0: A, to takie cele tutaj ci przyświecają. No dobra, to ja sobie idę po piwko tu, a tu cię zostawiam na chwilę.
1: Tylko i wracaj stąd i potem zadzwonię. No, trzymaj.
0: No zaraz, to on się rozłączył? Czemu się złączył, że ja po piwo idę, to właśnie o to chodziło, żeby ktoś mnie tu zastąpił na antenie, tak? No co za człowiek w ogóle?

0: No dobra, jestem. Myślałem, że jam ci to tutaj chwilę pobryluje na antenie, zastąpi z godnością i klasą, a ten... Dobra, to ja zadzwonię później. No dobra. Przy okazji przyniosłem sobie czekoladę. Fajna czekolada, lubię takie. To jest czekolada gorzka. Gorzka, ciemna czekolada z kawałkami jagód w środku. Z tych takich cienkich. Wolę takie niż takiego słodziora, nie? Jakąś milkę. Biała czekoladka też w sumie mogłaby być. I to wiecie, to okazuje się, że to nie jest żaden grzech jeść na antenie. Jednak ci wielcy, ci sławni wytyczają pewne standardy, no bo jak patrzę sobie, że na kanale sportowym sobie żrą, zamawiają sobie catering i jedzą sobie i mówią jedząc, co mnie zawsze to denerwowało trochę, na przykład jak Etam potrafił sobie coś tam wpakować do gęby, jakieś sushi zawinięte boczkiem i pałaszować, no to on tak 2 minuty potrafił gadać, a no to właśnie kochani, to tak wygląda, jeszcze mu coś tam w gardle stanęło i z tym w gardle z jakimś kawałkiem tej ryby tak gada, jeszcze właśnie w taki, wtedy się głos trochę zmienia. Mówimy w taki trochę inny sposób, bo coś nam tam na tych strunach głosowych leży, jakiś kawałek śledzika, czy inna papryczka. No, i patrzę, a na tym kanale sportowym normalnie żrą, catering przyszedł, jakieś tam skrzydełka, łódka, żrą i gadają. Ale to mi się nawet podoba, ja lubię żywe media, lubię żywy język, jak język ewoluuje, zmienia się, lubię media, które się zmieniają trochę. I na przykład tam połączyli jakieś szlachetne, jak dla mnie, inicjatywy, akcje, które mogą coś dobrego zrobić, jak na przykład przyzwyczajenie ludzi, że w takim programie mówimy, że wszyscy jesteśmy ze sobą na ty. No to jest oczywiście hasło wymyślone na potrzeby marki Tyskie, Tyskie, przejdźmy na ty. No ktoś może to sobie tak odebrać podświadomie, że przejdźmy na ty. Tyskie też, nie? Kupmy w sklepie Tyskie zamiast innego piwa. Fajna taka gra słów, połączenie różnych znaczeń, to też lubię. Myślę, że no ten Stanowski, ten Borek, tam cała ta ekipa, to oni dobrze to robią. Dobrze robią biznes, znają się na tym, na mediach, mają jakichś fachowców, po prostu pewnie od tego nie wszystko muszą robić sami, jak przysłowiowy pan Henio, który wszystko musi sam, wie najlepiej, wszystko sam zrobi, wymyśli. No takie nowoczesne media, no też wszystko na YouTubie, dużo audycji na żywo. Ludzie lubią na żywo, bo są emocje, bo to jest tu i teraz, nie? Nocne Radio jest tego przykładem, że też zawsze mamy na żywo, tego się trzymamy, żeby było tu i teraz najczęściej. No to co, dzwonisz, ja ci to co, zadzwonił i zwiał, no. Nie dzwonił już, no dobra, to trudno. Wariacik. Może się energy drinka lepiej napije niż to piwo. Piwko sobie stoi, zimne piwko, ale mam też energetyka. Jako, że taki senny jestem trochę i taki przymulony jakiś dzisiaj wyjątkowo, to... Ale może to też jest takie złudne przeświadczenie, że jak się nadaje w radio, to trzeba mówić szybko, napierdalać jak z karabinu. Myślę, że potrzeba się uczył, żeby nie mówić za szybko chyba. I chyba mu wyszło to, że się pozbył tego nawyku. No wiadomo, każdemu się przydarzy, ale on generalnie strasznie kiedyś szybko mówił i to mu się chyba polepszyło, że teraz mówi starannie, można go lepiej zrozumieć. Kapitan Tomek, słuchajcie, jak zaczynał nadawać, jak go zaprosiłem tam, żeby z nami nadawał w radyjku, współtworzył, to na początku się go zrozumieć nie dało, po prostu... No nic po prostu, ale pracował nad dykcją, nad tym... I teraz już całkiem nieźle jest. No, cześć, Jamci, co tak zwiałeś? Ja cię właśnie chciałem wykorzystać, żebyś tu chwilkę pogadał do ludzi, jak ja sobie poszedłem po piwko, a ty pyk i to ja później zadzwonię.
1: Uż to wezwałeś, by piwo swe wypić. Dobra, ja też już jestem po jednym głębszym, ale chciałbym, żebyś nadrobił, bo się lepiej będzie rozmawiało. Okej,
2: No tak, no, słuchaj, co by nie mówić, to jednak nawet się ludzie trochę jakby domagali, że krawiec, weź se, napij się z nami się nie napijesz w piątek, bo wiesz, bo takie audycje piątkowe, no to jednak alkohol czasami może trochę rozwiązać języki, jest zabawniej trochę i tak dalej, nie?
1: No, no tak. Bo mówisz o tak zwanej poprawności politycznej wciskanej nam odbyt. I tak się zastanawiam ostatnio. Zresztą jestem po Pyrkonie, wiesz, także ostatnio rozmawiałem z wieloma ludźmi. Ja generalnie to ja chyba właśnie tam bardziej rozmawiam niż pozuję w stosunku do innych, ale to jest ciekawe, że ludzie naprawdę mają bardzo różne poglądy. I można sobie porozmawiać z wieloma osobami na różne tematy, i czy to polityczne, czy tam, czy typu Jackowski, czy inne kwestie. Nawet kwestie na przykład praw autorskich, które są bardzo popularne w tym temacie, bo jak wiesz, tam sporo ludzi kopiuje pewne rzeczy, które są objęte prawami autorskimi, a generalnie nikt ich za to nie ściga. No chyba, że, uwaga, komuś się narażą i ktoś ich generalnie podpierdoli. I tak to wygląda mniej więcej na Pyrkonie. Co do tej kwestii, pij sobie spokojnie.
2: Nie, ja już słucham cię cały czas.
1: Co do tej kwestii, nie, poprawności politycznej, no ostatnio, pomimo, że generalnie uważamy jako taki fandom Star Warsowy, nie, że uwaga, Mandalorian jest fajnym serialem, ale uwaga, tutaj wbiłem niestety w poprawność polityczną taką szpilkę, jedna osoba nas po prostu irytuje na maksa. Zgadnij jak. W tym serialu, jeśli oglądałeś oczywiście, bo jeśli ktoś nie oglądał, to spoiler. No sorry, mieliście czas.
2: Nie wiem, ten ta mała Leia pewnie.
1: Nie, tutaj poszedłeś do Obi-Wana.
2: A, do Obi-Wana, sorry, tak.
1: Akurat mała Leia jest najmniej irytująca w tym wypadku. Ja przypuszczam, że

0: rzeczy i bardzo ubolewają, że to midichloriany, to Jar Jar Binks, rzeczy, które im psują trochę klimat, coś, niechętnie do nowości, nie? I trzymajmy się kanonu. Jak jakiś autor, słyszałem książek, coś wprowadza nowego, to jest takie bardzo ostrożne. Ale czy na tym nie powinno fanfiction w dużej mierze polegać? Na wykorzystywaniu tego, co już jest, a nie na... jak się trafi taki autor, który chce być, wiesz, tutaj jakimś odkrywcą i pionierem wielkim i wizjonerem, to on może zrobić okropną robotę i słusznie zostać znienawidzony, bo co? On nie przychodzi tu sam błyszczeć, tylko zrobić coś pięknego z tego, co już jest, co ludzie znają i co lubią, nie?
1: Tak jest. To troszeczkę jak kapitan Tomek, który mówił, że dołożyć swojego cecha.
0: Do wszystkiego przytknąć swojego, prawda?
1: Tak, i uważać się za pioniera, nie? I to właśnie jest bardzo nieuczciwe, bo robią ludziom naprawdę no, chujową robotę, że tak się wyrażę. Znałem ludzi, którzy po obejrzeniu na przykład Rogue One, który był dość fajnym filmem, jak na Disneya produkcję. Niemniej jednak, jak przez tyle lat miałeś już bodajże 3 wersje stroju Dartha Vadera i zobaczyłeś tą czwartą i widziałem człowieka, który powiedział: pierdolę to, po prostu wychodzę, nie, mam ich dość.
0: Ale to, przepraszam, tego człowieka zdenerwowały same te różnice w kostiumie Dartha Vadera.
1: Tak, naprawdę, bo zrobienie takie gorszą rzeczą jest zrobić kopię znacznie trudniejszą niż oryginał, nie? Bo oryginał nie musi się martwić o to, jakie są proporcje, jakie są wymiary, jak to wygląda, a ktoś, kto jest kopistą, nie? Musi się naprawdę starać, żeby to wszystko wyglądało perfekcyjnie. I kiedy gość zobaczył coś takiego, po prostu mówił: pierdolę, wychodzę i mam tego dość. Pieprzą 501. Zresztą ja jestem na podobnym etapie. Prawdopodobnie będę miał, jak to się mówi, będę w rezerwie. Już jestem w rezerwie generalnie. Bo ludzie, którzy po prostu tam, jak to się mówi, istnieją, no, chyba potraktowali za poważne Gwiezdne Wojny, wiesz, i się zachowują, jakby byli, kurde, krenikami, Darthami Vaderami i tożsamiają się z tymi postaciami dość mocno, więc można powiedzieć tak, byłem ostrzeżony przed generalnie tak wejściem w ten temat. Ja myślałem sobie, no już sprawdzę, nie? A co? Na co mi tam stać mnie? Zobaczymy. Po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, tą masę ludzi i takich, wiesz, takich byłych członków opowiadało mi, co się tam dzieje, jak po prostu to działa. I generalnie szok był mój bardzo duży, kiedy się okazało, że ludzie są po prostu przewaleni na kasę, oszukiwani.
0: Ale gdzie, w czym są przewalani? A, gdzie są ludzie przewalani na kasę? W czym?
1: No właśnie, na przykład na kwestiach wystawek i tak dalej, kiedy po prostu zrobiłeś całą masę propsów i ten ktoś nie wie, ile kasy dostaje, a dostaje jakieś tam magne grosze za to, a legioniści, czyli tak zwana elita, zbiera w sekcie najlepsze.
0: Ale ja tak za bardzo nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz. Troszkę tak niejasno, jakby gdybyś spróbował trochę prościej, bardziej tak zwięźle, prosto coś tłumaczyć, bo snujesz troszkę opowieść, ale tak właściwie, wiesz, w połowie tej opowieści zdaję sobie sprawę, że ale właściwie kto komu i za co, gdzie.
1: Chodzi o to, że tak, to jest teoretycznie taka organizacja non-profit, nie? I ty wkładasz to masę kasy na strój i tak dalej i możesz z tego mieć jakiś rodzaj zwrotów, na przykład za paliwo, dojechanie do jakiejś tam, wiesz, miejscowości i tak dalej. To jest wszystko fajne, bo najczęściej sponsorują to rajcy miasta albo po prostu ludzie, którzy nas zapraszają, nie? Wiesz, no,
0: zwajne. Dobra, to uporządkujmy to. Jesteś w jakiejś nieformalnej grupie takiej odtwórczej, gdzie macie różne stroje, tak?
1: Formalnej, jak najbardiej, światowej i formalnej. I to jest
0: formalnej, światowej, aha. No to ja wiem, no znam temat, że właśnie władze miasta, że jakiś

0: organizator imprezy większej, wynajmuje czy wikingów, czy gościach w strojach szturmowców i oni robią jakiś pokaz. No, normalna sprawa. Wyżyć się z tego za bardzo nie da chyba, w Polsce przynajmniej.
1: Nie. To nieprawda. No właśnie. Z tego się nie da wyżyć. Tylko jeśli już ty wkładasz pewien jakiś, wiesz, content w to, to liczysz, że będziesz potraktowany fair, nie?
0: No jak
1: a nie, po prostu, w zasadzie po prostu, wiesz, wiesz co, wyjdziesz, ale jak tylko wyjdziesz od nas, to my cię podamy o prawa autorskie, nie?
0: Że prawa autorskie?
1: Piękny. Tak, tak.
0: Ale
1: tak,
0: to co, to ktoś tak cię, jakąś taką grupę ludzi z takiej grupy może szantażować, że o, wy tu kasę chcecie za występ, a ja was zaraz tu podam, że prawa autorskie. Coś, to takie rzeczy? Coś
1: tak,
0: mi się wierzyć
1: nie chce. Wśród Polaków takie są właśnie, kurde.
0: Kurwa, no to przejebane, strasznie.
1: No, to najśmieszniejsze to jest to, że ludzie, którzy mają po jeden strój, oceniają ludzi, których ma tych strojów 20 na przykład, nie? Najśmieszniejsze, że ci ludzie, którzy mają jeden strój, dostali się do władz na przykład. I po prostu oceniają, plotkują, robią wszelkie świństwa ludziom, którzy są w Legionie na przykład, nie? I na przykład ja miałem taką sytuację, że do mojej dziewczyny, moja dziewczyna się tam pochwaliła swojej właśnie kumpeli i mówi: słuchaj, on mnie nazwał piękne oko mnie. A ta kurwa mówi tak. On tak do wszystkich mówi. Ty, słuchaj, pieprznąć w łeb to po prostu za mało, nie? No ale, wiesz, ja byłem bardzo, jak to mówi, elegancki, nie? Myślę, po rycersku mówię, odpuszczę, nie? Raz, odpuszczę dwa, odpuszczę trzy. A po jakimś czasie widzę po prostu, że ci sami ludzie, którzy mówią, żebyś był okej, okay, żebyś nie plotkował, a tutaj dostaję po prostu nagle, kurde, jakieś takie, wiesz... bo on jest jak Bosak, bo on jest jak Kaczyński. Wiesz, lewactwo się odezwało tam nagle. Ja mówię, ja pierdolę. Ale zapewne ta sama po prostu dziewczynka bierze 500+ od Kaczyńskiego. I tak to wygląda mniej więcej. I dlatego ja mówię, kurwa, po prostu przez tyle lat. Ale dobra, zmierzajmy do tej poprawności politycznej. Bo oni są... beznadziejni, spoko, my to wiemy, każdy to wie, po prostu wiesz, oni myślą, że plotkarze, z którym oni plotkują, będą według nich jacyś, po prostu wiesz, super i będą lojalni i oni nie pójdą, nie rozpowszechnią tego gówno po całej sieci i to do mnie nie trafi, nie? Wiesz, i to jest najśmieszniejsze, że doszło, teraz wyszła jakaś powieść nowa, uwaga, o Obi-Wan Kenobi. I co się okazało, że zaliczono to do, uwaga, trendu LGBT. Czyli Obi-Wan jest bi.
0: Fajne, fajne.
1: To Obi-Wan. Jest po prostu bomba. Jak pokazałem po prostu wszystkim, jak po prostu srają na te, jakby to powiedzieć, no ikony, nie? Niedługo zrobią z Dartha Vadera geja po prostu, czy zoofila. Nieważne, po prostu ważne, żeby to po prostu wciskać ludziom w gardło. No,
0: ja bym tam gejów do zoofilów nie przyrównywał, nie wrzucał do jednego worka gejów i
1: ale zoofilów. Żeby to byli starzy fani, zrozum. Żeby to byli starzy fani, ale ludzie, którzy po prostu po jakimś czasie mówią, no kurwa, mam dość tego, nie? I po prostu nie chodzi o poprawność polityczną, czy ich po prostu, wiesz, ich no, znajomych, kontakty i tak dalej. Chodzi o to, że robi się po prostu naprawdę nieprzyjemnie. Czyli tak, Bill Cosby został za jakieś tam poklepywanie po dupie.
0: Nie za poklepywanie po dupie, tylko za odurzanie środkami różnymi psychoaktywnymi i gwałcenie, kurwa, de facto. Nie za poklepywanie po dupie, proszę tu nie zmieniać trochę historii.
1: Słuchaj, oczywiście po 50 latach ja mogę powiedzieć, że nawet UFO i kosmici przylecą i chętnie ich ugoszczę, pod warunkiem, że będzie na to jakiś dowód, nie? No spoko. Natomiast po jakimś czasie my tak patrzymy i niektórzy po prostu już mówią, ja pierdolę, mamy tego dość, po prostu jebać, wiesz, 500 pieczy, jebać tą poprawność, mamy to w dupie, dlatego że molestują nas, ściskają nam to w dupę, w gardło i mówią na zasadzie pałki, kochajcie nas i no pierdolają, nie, w necie i tak dalej, nie, ja mówię, ludzie, słuchajcie, ja znam sporo osób, wystarczająco dużo, które się nie ujawniają, są tam niebinarni na przykład w tej organizacji, ale nie widzę, żeby oni machali sześciokolorową flagą. Dlaczego? No bo kurwa im nie ufają, tym Polakom, zagryziakom, naprawdę. I to nie jest kwestia tego, że ja nie wiem, kto to jest. Ja wiem doskonale i wiem na pewno, że one na pewno się nie ujawnią, a najbardziej zagryziakowi są nie LGBTiaki, tylko ci, którzy, uwaga, nie celebryci, tylko, uwaga, heterycy, którzy prawdopodobnie nigdy nie mieli z tym nic wspólnego, ale bardzo krzyczą na temat tolerancji. No wiesz, tolerancja to jest od-do, nie? To nie jest afirmacja, to jest no kurde, tolerujmy cię.
0: No co innego jest akceptacja, co innego... Tolerancja to jest stopniowane. Słuchajcie, ja od razu mówię, Jamci to ma taką manierę troszeczkę, przepraszam, że tak powiem ci, Jamci to, ale jak tak mi się wydaje, że jak ty ze mną rozmawiasz na jakieś tematy, to mówisz to w takiej atmosferze, w taki sposób, tak jak my byśmy na tych samych falach, wiesz, krawiec, my to się zgadzamy, wiesz, jak jest, widzisz, to LGBT, wiesz, co chodzi. Ale ja tak chcę tu tylko powiedzieć, że ja nie do końca się zgadzam, zjam ci to, a gadamy sobie w miłej atmosferze i normalnie, bo tak lubimy po prostu tu w radio, więc się wymieniamy też. Wiesz, ja to trochę inaczej właśnie widzę, to co mówiłem dzisiaj, że grzechem jest oczywiście ta nachalność we wciskaniu ludzi pewnych ideologii, pewnego stanowiska, pewnego upodobania do pewnych rzeczy. Jest to zdecydowanie totalnie nachalne dzisiaj. Ale wiesz, no czasami, a gdyby tak zbyt nachalnie walczono z rasizmem na przykład, to byś też się oburzał, że no co oni już tak o tych czarnuchach cały czas, no. No raczej byś się chyba, no nie wiem, czy byś się oburzał. Ja myślę, że to musi ludziom spowszednieć to, że kobieta ma swoje prawa, że powinna być traktowana w miarę równo też, bo feminizm jakoś się wiąże z tym LGBT też, nie? Feminizm, lesbijki, feministki zawsze gdzieś tam idą razem, nie? Te tematy, powiem ci, mnie to aż tak strasznie nie wkurwia i nie denerwuje chyba jak ciebie po prostu, nie?
1: No tak, bo nie byłeś nigdy w sądzie i nie walczyłeś z kobietą o pewne rzeczy. Kobiety mają u nas większe prawa niż mężczyźni, taka jest prawda. Kobiety mają mniejszy obłożenie, jeśli chodzi o pracę, taka jest prawda. Kobiety mają u nas nie obowiązki, ale przywileje, taka jest prawda. W przeciwieństwie do wielu państw typu muzułmańskich i tak dalej, ale...
0: Wzór.
1: Nie bądźmy... Tak, to nie jest wzór. My jesteśmy wzór w stosunku do państw muzułmańskich, na pewno. Tylko problem polega na tym, że coś za coś.
0: No, u nas, jak ze wszystkim.
1: U nas wychowuje się dzieci na zasadzie kochany, wiesz, rozpieszczam,
0: strasznie się rozpieszcza u nas. Bąbelek jest najważniejszy, bąbelkowi nie można uwagi zwrócić nawet już.
1: No, dokładnie. Gnojek po prostu, wiesz, będzie mówi suck me dick, nie? Po prostu, wiesz, a trzeba byłoby mu po prostu strzelić kopa w dupę. Tak
0: no,
1: jak...
0: tak, nie, tak w łeb, tak, wiesz, po prostu stary, dobry plaskarz, tak wziąć tego malucha i go tak w ucho, w łeb, żeby się przewrócił, nie, i rozpłakał i zwiał. Tak po prostu jeb go w łeb.
1: Tak, może nie aż tak, ale...
0: Tak, a jak? A jak, kurwa, pogrozić palcem?
1: Film Diktator pokazał śmieszność naszego systemu, że właśnie rozpieszciliśmy swoje pociechy, do tego stopnia, że kobiety mają większe prawa, faceci nie mają praktycznie nic do gadania w kwestii wychowania. I ja mówię, kiedyś rozmawiałem kiedyś z taką feministką, która mówi, no wiesz, kocenie to w ogóle straszna rzecz, ona była w moim wieku mniej więcej, to jest najśmieszniejsze. I co ciekawe, powiem jak etam trochę, ale więcej lajków otrzymałem potem za tą wypowiedź od kobiet niż od jakichkolwiek mężczyzn, bo to kobiety głównie lajkowały. I mówiłem, no tak, w końcu Spartanie byli do 25 roku wychowani przez kobiety, dlatego byli takimi zajebistymi wojownikami, nie? I no i o dziwo, po prostu wiesz, dostałem więcej po prostu lajków od kobiet niż od tej feministki, która mówiła, że dzieci po prostu to jak Bóg, po prostu nie wolno nawet kwiatkiem.
0: No okej, okay. Słuchaj, ale okay. Chciałem cię o coś innego, ja rozumiem, bym się podpisał.
1: Ja nie byłem jakoś, wiesz, jak to się mówi, napierdalany, nie? Bity no. Jakoś przez ojca. Zdarzył mu się kilka takich wpadek, a generalnie biła mnie matka. Także dzień dobry, dziewczyny, tak, tak, to ja. Więc można powiedzieć tak, jestem ze starych takich czasów, 73 rok, więc można powiedzieć, że nie uważam, żeby to było jakieś specjalne hello, tak kiedyś bywało. No,
0: słuchaj, możemy się spierać o te rzeczy. Myślę, że dyskusję o bić czy nie bić, jak karać, to już sporo tego było w nocnym radio. A ja chciałem cię podpytać o coś innego, bo trochę się może tą tematyką interesujesz. Wiesz, może, no bo powstało coś na zasadzie odwróconego feminizmu, jak można by to nazwać, mailizmem. Dzielny tata, który walczy o prawa ojców, żeby nie byli właśnie dyskryminowani w sądzie, czy bracia samcy, nie? I ten pan, tak? Którego nazwiska ciągle zapominam i imienia, ale nawet go słucham tam raz na Ruski Rok, se posłucham. Nawet spoko jest. On jest taki bardzo za facetami, nie? I właśnie do kobiet to wymienia różne kobiece przywary, pułapki, jakie kobiety zastanawiają na mężczyzn. Cały odcinek o życiu z kobietą, która ma borderline i tak dalej. To są fajne tematy, to też musi być dla równowagi przecież. Nawet jakby tego nie oceniać, czy przesadza, czy nie przesadza, czy uprzedzony, czy nieuprzedzony, to dla samej równowagi, żeby sobie były takie media, bo wiadomo, że raz na jakiś czas jakby nie było, to powiedzą coś wartościowego i uderzą w punkt, bo ta tematyka jest im bliska, tym się zajmują cały czas. Nie można cały czas gadać bzdur. Nikt nie gada bzdur. Nawet Rydzyk, jak się go posłucha, to też czasami coś mądrego i wartościowego powie i słusznego.
1: Mam przykład ostatni, wiesz, nie będę powiedział kto, jak i jakie nazwisko, bo to nie jest istotne. Sytuacja wygląda tak, że po prostu, wiesz, dziewczyna obskarżyła mojego dobrego znajomego o takie rzeczy, że Hannibala Lectera z niego prawie zrobiła. No i teraz chłopak mi czyta stwierdzenie psychologów, nie? No i wyszło tak, że jakby to ci powiedzieć, niego tak zwany wynik nieprawdomówności, to jest dość wysoki, bardzo, proszę się nie sugerować, że 50% to jest pół prawdy, pół kłamstwa, nie? To jest bardzo wysoki wynik, że facet jest dość, jak to się mówiło, to w psychologii jest tam, wiesz, dość mocno, jak to się mówi, zarysowane, nie? Wystarczy, że raz skłamiesz, już masz 20 punktów mniej, nie? Ale powiedzmy, że on miał tak w granicach 50, nie? Na jego oskarżycielka była żona, która robi mu straszne po prostu rzeczy generalnie. Wyszło jej w granicach 80, nie? I to już dla sądu jest jakaś jakby poszlaka do tego, żeby traktować faceta bardziej poważnie, jako bardziej odpowiedzialnego niż panią, która po prostu wiecznie chce siedzieć po prostu na dupie i malować paznokcie, nie? I robić sobie tatuaże ewentualnie, okej? Okay? Więc pytanie tylko, jak się sąd do tego odniesie, bo ja, moja rozprawa jakby była przeprowadzona w formie polubownej, nie? Oczywiście tam było straszonko, nie? Bo ja nie miałem żadnego adwokata, ja się sam broniłem i generalnie mógłbym powiedzieć, że Dałem radę i nie dałem się wycyckać bardziej niż po prostu niż mój honor i moja odpowiedzialność za dieci, jak to się mówi, dawała mi do... Jak to, no, nie chciałbym po prostu wyjść na tak zwanego małostkowego chujka, nie? I gdybym chciał wyciągać po prostu pewne rzeczy, gdybym chciał się o mieszkanie kłócić, o tak zwane apanaże, pieniądze, to co włożyłem, to miałbym spore szanse, nie? Ale stwierdziłem, że oddaję ci wszystko. Bon voyage.
0: No i dobrze, no czyli masz swoje przejścia w tym temacie i wiadomo, że jesteśmy, jako że jesteśmy sumą naszych doświadczeń, to każdy będzie trochę zaprogramowany przez to, co mu się wydarzyło w życiu. Ktoś będzie uprzedzony do kościoła, bo go skrzywdził jakiś ksiądz, ktoś inny będzie nienawidził gejów, bo go jakiś gej zgwałcił, ktoś inny będzie miał do urzędników, bo go urzędnik zgwałcił.
1: Albo molestował tak jak mnie, nie? No i dziwne, że ja nie mam uprzedzenia do gejów, ale do gwałcicieli. No. Dla mnie to jest kajś. Bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, tak jak ostatnio gdzieś w Poznaniu taka słynna sprawa, że dziewczyny zgwałcili po prostu za 20 zł, po prostu, nie? Jaki dług wielki. No, niedawno facet mnie prawdopodobnie, no, póki co jest sprawa w toku, ale oszukał na chyba 1000 zł, nie? Jak myślę, dać mu w mordę, czy może nie dać, czy może to jest po prostu kwestia, jak to się mówi, nie warta świeczki. No ale za 20 zł kobieta z, razem z jakimiś nastolatkami zgwałciła, gdzieś tam uprowadziła dziewczynkę jakąś, kilkunastoletnią, nie? Czy poniżej 18 lat. I ja mówię, kurwa, no właśnie to jest efekt właśnie między innymi bezstresowego wychowania, nie? No bo tym gnojkom młodym, którzy się znęcali, czy tam gwałcili, nic nie zrobią, nie? Tylko matka odpowie, bo jest jakby prowodyrem, jest pełnoletnia, nie? Ja mówię, no kurwa, do czego to zmierza? 12 lat na Bliskim Wschodzie to jest wiek męski. A u nas 25-latka traktuje się jak dziecko. 23 lata nie możesz się żenić. 25 lat musisz utrzymywać gnojka.
0: No, to jest u nas
1: mężczyzny, tak jak mój syn na przykład, który jest, no oczywiście wiem, że część winy spada nie tylko na mnie, ale przede wszystkim na rodzinkę mojej byłej. I to jest ciekawe, że ja tego gnojka nawet nie mogę wydziedziczyć teraz, nie? Ja muszę na niego płacić, chociaż ja sam w wieku 19 lat już zapieprzałem w hucie, no. I taka jest prawda.
0: Ja też od małego i małem się różnych zajęć, w tym także i zarobkowych. No właśnie, czyli mamy różne problemy. Ja bym powiedział tak, tak podsumowując. To, co teraz powiedziałeś o tym, że traktuje się dorosłych, właściwie już starych koni jak dzieci, no ale to państwo też lubi swoich obywateli, ten nasz rząd, to państwo, ten system lubią też nas jak dzieci traktować. Tego ci zabronię, tego ci nie dam, tu ci zabiorę, będę ci wydzielał jak cukierki i tak dalej, i tak dalej.
1: To dopierdolę ci takie na przykład...
0: Klapa, klapa, jak będziesz niegrzeczny, to klapa.
1: My to, tak, dokładnie. To właśnie to. I ja mówię, kurwa, jak słyszę tych chujków, którzy teraz sprzedają na przykład ten węgiel za 200 zł tona i to jedzie do Czech, do Ukrainy, a teraz niby brakuje węgla i oni chcą, kurwa, dopłacać. Czyli tak, oni zarobią na tych milionach ton, które wyślą i ludziom z tego wszystkiego odpalą jakąś działkę po 3000 i oni przekupią ich własnym, kurwa, z własnym węglem i tymi trzema tysiącami, mówiąc, że to jest zajebiście, nie? Po prostu wiesz, i ludzie zaczną po prostu wypierdalać kasę. Inflacja będzie coraz bardziej rosła, bo tamci sobie, wiesz, wezmą dole za to, a ludziom po prostu jak zwykle mówią, że to, co dostali, to jest zapomoga, nie? A nie ich własne pieniądze, nie ich własna krwawica, nie z ich własnych kopalni. Stary, po prostu się w palni mieści, co się dzieje. co, a propos cukru, wiesz, ostatnio się sobie posyłam, ile kto ma cukru, nie? I wyszło mi, że ja po 4 latach nadal mam 3 kilo, a moja znajoma nawet chyba z 10-20 paczek, nie? Ja co się dzieje po prostu w tej Warszawce, to od chwili, kiedy chyba ten nasz Staś Poniatowski przyniósł tam stolicę, to odpierdoliłem totalnie. Ja się dziwię, że jeszcze oni żyją.
0: A masz, jam ci to, jakieś pomysły a la miś, a la bareja, co nas może czekać teraz w najbliższej przyszłości, albo co już teraz zauważasz takiego największe bareizmy, jakie widzisz dookoła nas teraz w Polsce?
1: No to ostatnio to ci opowiadałem, że nie, że wchodzisz, zakładasz maseczkę, dmuchasz walkomat, ściągając maseczkę, potem zakładasz maseczkę, robisz 2 kroki i wychodzisz. No, tak, no właśnie, czyli wszystkie szury i foliarze po prostu dostały 100%, że tak będzie i faktycznie tak jest. Natomiast obecnie chcą znowu wznowić to, nie? Czyli znowu po prostu zamordyzm, znowu kagańce, bo to będzie tak zwana, jak to się mówi, jesień, tak. I o matko, kurwa, słuchaj, o chuj złoty, jak to jakiś jeden taki na Facebooku nadaje, mówi, słuchaj, mówi, 6 osób zginęło po prostu od COVID-a teraz. Ty, słuchaj, słyszałeś o tych milionach, o tych tysiącach leżących, bo pan Niedzielski zabronił im chodzić do lekarza? Nie, no kurwa, teraz 6 osób. I robią z tego dramę, kurwa, bo na pewno to byli starsi ludzie, którzy umarli na coś innego niż tylko COVID, nie?
0: No znamy to wszystko, znamy już, no.
1: Że dramat stary, znam po prostu teorię. Upianie społeczeństwa na maksa.
0: Okej. Okay. Tutaj Zamojskie Drogi chyba ci zarzuca nierzetelność, że bzdurą jest to, że ojciec nie ma nic do gadania w wychowaniu dziecka, skąd ten gość się urwał, że twoja metoda na wychowanie to bicie i że co za głupoty, bo żenić się można w wieku 18 lat, a nie 23. Ale czy jam ci to tak mówił o żeniaczce w takim wieku?
1: Z tego co wiem, to żenić się chyba można chyba 18 lat, pod warunkiem, że sąd się na to zgodzi.
0: A nie, co, co? W wieku 18 lat to sąd się na nic nie musi zgadzać w ogóle, jak jesteś dorosły.
1: Z tego co pamiętam, że takie były do niedawna.
0: Nie, było coś takiego, że można wcześniej właśnie w wieku nawet chyba 16 lat, ale to już, to musi być specjalne okoliczności, zgoda sądu, coś tam.
1: No. We Francji chyba to jest wiek 13 lat, a 16 lat to jest normalnie. Możesz się już hajtać. Wszystko zależy od kraju, nie? Każdy ten...
0: U Rumunów to tam w wieku 9 lat ślub od razu, co tak. Biesiada.
1: Skąd się ktoś ten urwał za Zamojskie Drogi? No więc urwał się z Dolnego Śląska, no. Także nie mylić po prostu z Hanysami. I niestety trafiłem na taki, wiesz, miszmasz troszeczkę czesko-niemiecko-polski. Efekt jest taki, że dziewczyna, która do dzisiaj jest, jak to się mówi, wieczną dziewicą, czyli siostra mojej żony, która jest bliźniaczką, miała bardzo mocny wpływ na moją żonę, swojego brata i generalnie swoją rodzinę. No, pracuje generalnie jako, jak to ci powiedzieć, jest urzędniczką w tak zwanym urzędzie skarbowym, jest ma was za kmiotów. No, chuj, że zarabia mniej ode mnie, ale nieważne. Ważne jest to, że ona wiedziała lepiej, jak się wychowuje dzieci, pomimo, że nie miała ani dzieci, ani innych rzeczy. No i moja żona działa u niej jak zdalnie sterowany robot. Kiedy ona jej coś powie, to ona to robi. To jest z tą czary, o których, kurwa, Zamojskie Drogi nie masz pojęcia i spierdalaj. No. Okej. Okay. Tyle na ten temat. Dobrze, wracając do tego tematu, wiesz, to nie chodzi o to, że ja mam jakąś taką... Tu jest zarzucenie, że mam metodę na bicie. to nie jest kwestia metoda na bicie, bo to napieprzanie dzieci bez sensu.
0: Przyrzucić dzieckiem o sufit, czy wystawić za okno, za nogę.
1: Jest kretynizmem, nie takim samym jak przeginanie w drugą stronę. Czyli w tym wypadku, a to właśnie był mój wypadek, że ja byłem złym gliną, a moja żona ciągle mówiła, że ona jest ta dobra i ona, nawet moja matka stwierdziła, że słuchaj, dziewczyny, co ty robisz? Przecież ty tak nie wychowasz dziecka, ty sprawisz, że to dziecko będzie miało po prostu schizę.
0: Słuchaj, a czy nie moglibyśmy pójść na jakiś kompromis i na przykład przyjąć, że bicie generalnie, no w ostateczności, że jest to już trochę archaizm, trochę staroświecka metoda wychowania, która w naturze się pojawia, okej, więc z gruntu nie może być coś złe, to totalnie, jeśli jest standardem w naturze. No kotka daje kociakowi w łeb, po prostu ten, łapą, tak w łeb mu daje, pach, i to tak całkiem ten, mocno, że kociak to odczuwa, bo gdyby nie odczuwał, ta kara nie miałaby żadnego sensu. Ona mu tak dosyć, no kot to potrafi tą łapą tak przydzwonić i to jest coś normalnego w naturze, więc z gruntu nie może być to całkiem złe. My ludzie mamy o wiele szerszy wachlarz możliwości i komunikacyjnych, i wszelkich innych, ale dzieci też są różne, zauważcie. Może się trafić totalny bachor, który jeszcze ma ADHD i zaburzony trochę, coś jak taki mały krawiec, to czasami trzeba, właśnie może by lepiej mi zrobiło, może bym był zupełnie, na pewno bym był zupełnie innym człowiekiem, gdybym był bity, powiedzmy, przez ojca, przez matkę, nie byłem w ogóle, byłem właśnie rozpieszczanym dzieciakiem. Jest to dość oczywiste, że moje życie potoczyłoby się inaczej, byłbym innym człowiekiem, czy lepszym, czy gorszym, też znowu jak w RPG, nie? Tego bym miał więcej, tego mniej. No.
1: Pytanie, czy jesteś na przykład jedynakiem, czy jesteś tak. Po prostu i to już
0: rozpieszczony, kapryśny jedynak łobuz.
1: Nie, wiadomo. No dokładnie, ale jest dużo takich elementów, które wpływają na całokształt po prostu osobowości potem człowieka. Ja tam nie uważam ciebie za psychopatę generalnie. A na przykład w wojsku stwierdzili u mnie, wiesz, psychopatię. A co to znaczy? Uwaga, to nie jest psychopatia, to się inaczej nazywa. Tak poprawnie politycznie, uwaga, nazywa. To się nazywa osobowość nieprawidłowa. Tak mówię, no, fajnie. Oczywiście ja to wszystko wypracowałem sobie specjalnie, żeby stamtąd spierdolić, nie? Bo nie miałem ochoty być niewolnikiem.
0: Nie, wstydź się, nie wstydź się, że jesteś troszkę zaburzony. Ja jak cię pierwszy raz usłyszałem, od razu powiedziałem, wzorcowy psychopata. Słucham, dzień dobry.
1: Słuchaj, i teraz po roku okazało się, że mam kategorię A, czyli bardzo szybko się sam wyleczyłem. To jest cały system po prostu. System można ruchać, nie?
0: Słuchaj, a jakby się tak zapytali ciebie na komisję, by cię wyzwali tam zweryfikować, jak się sam wyleczyłeś, zawsze możesz w dzisiejszych czasach powiedzieć, wyleczyłem się metodami alternatywnymi. Mój kolega, który ma dar, przyłożył mi ręce do głowy i mnie wyleczył.
1: Dokładnie. Ale zabawne jest to, że ja byłem u psychologa w tamtym czasie i o ile psycholożka była taka, wiesz, taka zamknięta, wiesz, taka, to ja zadaję pytania, a ja mówię, nie pogadam. A psychiatra, który z reguły jest facetem, mówi, a jakie to były sny? A ja mówię, no takie procze, nie? O, kurde, powiedz mi. A ja mówię, no to i to i to.
0: No, reptilianie tam byli. Tak?
1: To bardzo ciekawe, nie? I mówi, ma pan rację, wie pan co, pan chyba do wojska już nie wróci. Faktycznie nie wróciłem.
0: A ty mogłeś wtedy odpowiedzieć, ale ja chcę walczyć z reptilianami, panie generale.
1: Wiesz, jakbym coś takiego powiedział, to bym dostał prawdopodobnie D, ale ja nie chcę dostać D. Ja nie jestem psychopatą. Jeśli mam ginąć za ten kraj i za wolność, to prawdopodobnie to zrobię. Każdy kiedyś umrze. You wanna live forever? No. Because I love this country. Nie kurwa żon. Nie tych frajerów, którzy jebią z nas po prostu podatki. Ja kocham ludzi, ja kocham ten język. Ja wiem, że tu się urodziłem z jakiegoś zajebistego celu i kiedy jak to mówią, pójdę tam za światy, to mam nadzieję, że wszyscy powiedzą tak, kurwa, tęskniliśmy za tobą.
0: I powiedzą, to był prawdziwy, to jest widać, że prawdziwy Polak przyszedł do nas tu za światy. Witaj, Polaku. Mamy tu specjalne niebo dla Polaków. Mamy takie polskie niebo. I tam przychodzisz, a tam takie jakby Jackowo, coś takiego. Tylko takie polskie niebo. Tak, no.
1: Tak, pierogi ruskie.
0: Disco Polo gra cały czas. Cały czas gra Disco Polo. Bez przerwy.
1: Nie, please. Słuchaj, krawiec, za kogo ty mnie masz? Ja nienawidzę polskiego hip-hopu i disco polo. Może bardziej disco polo jestem jeszcze w stanie zjeść na jakichś imprezkach typu wesele wiejskie, ale polskiego hip-hopu nienawidzę. Więc proszę cię, daruj.
0: Dobra, jam ci to co? Może zrobimy miejsce dla kolejnego dzwoniącego?
1: Tak się przeczytam te wszystkie hejty na mnie teraz na czacie, a potem może się odniosę. Trzymaj się.
0: Nie odnoś się lepiej, bo będzie awantura znowu. No to cześć. Dobra. No, może się odniosę właśnie. Się nie odnosić. Zachować zimną krew i się tam nie awanturować. No. Ania pisze, jak zwykle wina matki, bo nie biła, z przekąsem. No, kobieta została trochę wyidealizowana, tak chyba w obrazie, przy okazji tych różnych spraw, kto ma się zajmować dzieckiem, najczęściej kobieta dostaje opiekę, nie, nad dzieckiem, a często, nie wiem, może są nawet takie przypadki, że dostanie babcia, dostanie dziadek, a ojciec nie, bo kobiety, każdy walczy tym, co ma. I kobieta, która bardzo chce wygrać, powiedzmy, tą opiekę nad dzieckiem, jednocześnie kobiety są pamiętliwe, często też takie, nie? Po prostu, nie wiem, no jest to taka oczywistość, że u kobiety bardziej emocje działają. Kobieta jest bardziej podległa siłom natury, zależna od pewnych wahań, pewnych cykli, nie? Mężczyzna jest bardziej taki gruboskórny, jego domeną będzie bardziej stanowczość, może czasami takie jakieś cechy, a kobieta jest, ona jako że jest słabsza, to musi być sprytna. A mężczyzna to nie bywa mściwy? Też bywa, nie? I tak samo i kobieta, no. I kobieta, ale kobieta będzie coś tam knuła, oczerni faceta właśnie, nie? Faceta nie będzie stać na takie intrygi często i on coś tam powrzeszczy, powyzywa ją od dziwek i powie, ty zakłamana dziwko. I on z siebie wyrzuci od razu wszystko, swoje emocje, a kobieta na przykład zachowa je, wykorzysta, to jej da siłę, żeby jeszcze dać popalić facetowi. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Oczywiście możecie mi zarzucić, że się w ogóle powiada tu ślepy o kolorach, że gówno wiem i że nie filozuj już, dobrze, krawiec, nie filozuj. Też tak może być, nie obrażę się. Ale przecież wolno nam sobie pospekulować trochę. Zdrowie wasze w gardło moje. No, na pewno powinniśmy tutaj patrzeć. W ogóle problemem tego świata jest to, że zbyt często patrzymy na etykiety. To, z jakiej kto jest grupy, w jakim ma kolorku mundurek, jakie on ma stanowisko, ile ma błyszczących gwiazdek przypiętych na czole i tak dalej, nie? A nie patrzymy, czy ktoś ma rację, czy ile kto zrobił, nie? Jak jest zasłużony na jego jakieś osiągnięcia, tylko po etykietkach. Ten i to tyczy się też oceniania. Ale dobra, to jakieś poważne tematy, a tu dzisiaj piątek, piątunio. Dobrze by było się trochę rozweselić. Muszę was rozweselić jakoś, bo zaraz uciekniecie wszyscy gdzieś czego innego słuchać. No ale nie jest tak łatwo dzisiaj o jakieś zabawne newsy. No, mamy rzeczywistość, w której też się cenzuruje media, o czym mówiłem, nie? Wolne media cały czas nieczynne. Jak mówiłem, było odwołanie, ale to właściwie wszystko jest załatwiane nie tak jak trzeba, bo w ogóle nie informowano o jakichś działaniach, zero odpowiedzi na jakieś skargi, na odwołania. Tak jakby to jest właśnie cecha władzy, która, w której siada strasznie już takie traktowanie obywatela na model zachodni, że ty jesteś klientem państwa, tak jakby klientem państwa. Przychodzisz do państwa jak do każdej innej firmy, masz swoje oczekiwania, masz swoje prawa, tylko państwo zaczyna górować nad tobą i staje się instytucją, której wolno wszystko z tobą zrobić, nie? To jest ten problem. Główny. Model wschodni i model zachodni. Ja wolę zachodni zdecydowanie i dziwi mnie, że ktoś może wybierać model wschodni, który polega na tym, że właśnie przychodzisz do urzędu i to urzędnik jest panem i ty przychodzisz dla niego. Musisz mu się wytłumaczyć. A w skrajnych przypadkach musisz zacząć, tak jak u nas w zasadzie już się też często to pojawia, że przed sądem udowadniasz, że jesteś niewinny, a nie starym rzymskim prawem udowadniasz swoją... Ktoś musi ci udowodnić twoją winę. Zupełnie inny układ, prawda? Ty stoisz, tłumaczysz się, miętosisz czapę i jeszcze cię ograją jakoś, bo jesteś niewprawny w tym wszystkim. Obcy świat, ktoś cię przepytuje, nie? Zestresujesz się. No, a inna sytuacja, kiedy kto stoisz sobie i rozmawiają ze sobą ludzie na twój temat, przy tobie i jeden stara się udowodnić, że jesteś winny, o coś cię oskarżył, a ktoś tam cię broni, ktoś wprawny, nie? Zupełnie inne światy, inna sytuacja, inne traktowanie obywatela. Przychodzisz dzisiaj, na szczęście dzisiaj już w Polsce, przychodzę do urzędu i jest miła pani, wszystko powie, wytłumaczy cierpliwie. Cierpliwość, popatrzcie, jaka to ważna cecha u osoby, u konsultantki, konsultanta, ekspedientów, każdej osoby, której praca w dużej mierze polega na obcowaniu z drugim człowiekiem, na tłumaczeniu pewnych rzeczy, na powtarzaniu pewnych rzeczy, które no to nie jest fajne powtarzać, ciągle wyciągać coś z szuflady, coś ostemplować, o coś się zapytać, zawsze powiedzieć dziękujemy, zapraszamy i tak dalej, nie? Ja bym się... Strasznie z tym nie poradziłbym sobie chyba. To jest jedna z tych rzeczy, z którymi tacy ludzie jak ja sobie nie radzą trochę. Zbytnia rutyna. Pogubienie się troszeczkę w pewnych sytuacjach. O, profesor Kotkiewicz, doktor, docent habilitowany, profesor Kotkiewicz, którego znacie z anteny. Dzień dobry, witam. Halo? Nie słychać pana Kotkiewicza. A nie wierzę w to, że jest taki nieśmiały i go nie słychać, tylko przecież to wprawny radiowiec. Pewnie coś tam ma źle podłączone. Kabelki?
2: Teraz.
0: O, jest.
2: Tak, pięknie. Tak, teraz, bo pracowałem na czymś i bym wam tutaj puścił jakąś linię drum and bassu zupełnie przez przypadek. Wiesz co, śmiem się z tobą nie zgodzić, jeżeli chodzi o kwestie sądowe, dlatego że to jest coś, co wielokrotnie w nocnym radiu i w różnych naprawdę miejscach poruszałem, że brakuje nam jakiegoś takiego, nie wiem, w szkole podstawowej lekcji, w jaki sposób się zachować w sądzie. I to nie jest tak, że ty wiesz, że ty musisz się tłumaczyć bardzo dużo, nie wiem, jak sobie widzę jakieś, nie wiem, tam rozprawy Jaszczura, czy jakieś tam przebitki z rozpraw, nie wiem, Kononowicza, czy jakichś tam innych idiotów, to ci ludzie, którzy są w danym miejscu, nie wiem, czy świadkami, czy podejrzanymi, czy nawet oskarżonymi, nie do końca rozumieją różnicę pomiędzy tymi wszystkimi stanami i sami samodzielnie wychodzą z inicjatywą i sami samodzielnie próbują się tłumaczyć, mimo że nie mają takiego obowiązku, nie znają swoich praw, bo nikt ich nie nauczył i tutaj taki mryk do polskiego systemu oświaty, bo wiesz...
0: I do mnie, przepraszam, i do mnie też możesz zrobić mryk, bo ja też się zdecydowałem bronić sam w sądzie, ale to powiem za chwilę, ale to bardzo ciekawy temat poruszyłeś, że Polacy nie są wykształceni w tym kierunku, że procedury są pewne, że się zwracasz w odpowiedni sposób, że chodzi o to, żeby bazować na konkretach, a tu wychodzi ktoś, czy Jaszczur i robimy show i teatr i wygłaszamy jakąś mowę, która wiesz, a sąd to i tak przepuści przez filtr i po prostu wyłuska z tego same odwołania do konkretnych ustaw, paragrafów, pewne dowody, pewne konkrety i może się okazać, że nie zostanie ci nic, ale było piękna przemowa była, nie? I tyle emocji.
2: Jak będziesz miał farta, to cię przynajmniej pani sędzina czy pan sędzia opierdoli, że no proszę pana, ale to nie jest tematem tej rozprawy, tak?
0: No.
2: To wtedy wiesz, to wtedy jeszcze spoko, nie? Ale nie ma takiego obowiązku, żeby to zrobić, tak? Nie ma obowiązku, żeby ci pomagać, a my tego po prostu nie wiemy. W szkole się tego nie uczymy i dajmy na to, tak? Jest jakiś sobie taki kompletnie luźny koleś, nie? Taki szczęśliwy, taki typowy koleś jak ten główny bohater z Idiokracji, taki najbardziej przeciętny, którego sobie tylko możemy wyobrazić. No i nagle, nie wiem, nagle na przykład wziął udział w paserstwie, mimo że nie wiedział. No i wiesz, no i staje przed sądem i on się zaczyna tłumaczyć. Nikt mu tego nie powiedział, że on powinien. On gdzieś tam ma w głowie zakodowane, tak, ty stary, powinieneś się tłumaczyć. I tutaj właśnie, tutaj chciałbym podłożyć kłam temu, co stwierdziłeś, że nie musisz udowadniać swoją niewinność, zamiast, żeby ktoś ci z drugiej strony tego nie udowodnił. Nie musimy tego, tylko w powszechnej świadomości, w powszechnej wiedzy tego nie ma. No chyba, że akurat jechałeś Seicento, kiedy cię kolumna rządowa wyprzedzała, no i ci rozjebała to Seicento, no to wtedy są inne sytuacje.
0: Jeb, jak borowcy w Seicento.
2: To jest w ogóle taka sprawa, nie wiem na ile ją zbadałeś, ale to jest tak beznadziejnie durna sprawa, tak bardzo oczywista, ze względu na to, że pojazd uprzywilejowany, kiedy ma te, wiesz, wszystkie bomby i nawet ma sygnały dźwiękowe, bo tam była jakaś tam kłótnia, czy oni mieli dźwięki włączone, czy nie, oni są wówczas zwolnieni z przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Tak. Natomiast mają tutaj dodatkowy przepis, że w dalszym ciągu muszą ich przestrzegać, ale jeżeli wolno, jeżeli mają taką okazję, to mogą te przepisy naruszyć. Przejechać przez podwójną linię ciągłą, przejechać na czerwonym świetle i na przykład, jeżeli na zatłoczonym skrzyżowaniu karetka wjedzie na to skrzyżowanie i spowoduje wypadek, ponieważ ktoś, kto miał zielone, no nie zauważył jej, nie usłyszał jej, to wówczas operator tej karetki będzie pociągnięty do odpowiedzialności i to on jest winny. I to jest fajne, tak? Że wiesz, że spoko, masz tutaj supermoce pod warunkiem, że nie przeszkadzasz nikomu innemu. A tutaj mamy sytuację, z tym Seicento była taka sytuacja, że koleś stał na drodze i zjeżdżał w lewo na drodze jednopasmowej i ten rząd samochodów, który akurat tam za nim stał, wyprzedzała kolumna rządowa i przypieprzyli w niego. Czyli on zachowywał się zgodnie z prawem, miał prawo ich nie zauważyć, bo wiesz, no nikt nie wyprzedza na skrzyżowaniu, no i niestety miał pecha. I ta sprawa się ciągnie już ile lat Beata Szydło nie jest premierem? To się ciągnie.
0: Ale tam dowody znikały, tam właśnie w tej sprawie zniknęła płyta z nagranymi jakimiś nielicznymi materiałami, inne kamery akurat zepsute, nie działały i dziennikarze zarzucają, że znów jakaś aferka, jakaś lipa, jak coś, wiesz, a kierowca, ten właśnie poszkodowany, no to stwierdził, że to był najgorszy okres w jego życiu w ogóle, że się tak go wymęczyli. Wiesz, no wzięli się za niego. To jest dość oczywiste, że w tym państwie jest dużo aparatczyków i różnych takich urzędasów, ludzi ze służb, którzy są bardzo za władzą. Jak jakiś taki w czasach słusznie minionych zomowiec jakiś zaprzysiężony, uwielbiający swoją pracę, to oni może też tak. I wiesz, i wymęczą takiego, będą go przesłuchiwać 3 godziny, wzywać ciągle. Przed sądem będzie sędzina na niego wrzeszczeć. Jak pan śmie prezesa Kaczyńskiego obrażać?
2: A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli by się ten kierowca BOR-u, który spowodował ten wypadek, przyznał do winy, to by dostał 500 zł mandatu, parę punktów, tam 8 punktów karnych, no i musiałby ze swojego ECP pokryć, czyli wiesz, czyli z naszych podatków, tak, pokryć naprawę tego Seicento. Czyli to jest kurwa w ogóle rozprawa o piczy włos.
0: Ale tu chodzi o to, wiesz, o to, żeby władza nie pokazała, że jest słaba. Musi pokazać, że jest silna. No niektórzy tak patrzą w tych kategoriach, ale mnie w ogóle zaciekawił ten temat z sądem i bronienie się. Jakby to tak podsumować, to po prostu sięgajcie, ludzie, po te instrumenty, które daje wam system w takich sytuacjach. Bierzcie sobie kogoś, żeby was reprezentował, adwokata z urzędu, jak was nie stać. Niech on się tym zajmie, bo to jest bardziej jak gra w szachy, a nie show, że wy fajnie zagadacie i że macie rację generalnie. To się wybronicie. Ja też tak myślałem i się o kant dupy dostałem maksymalny wyrok w ogóle, ale to też za brak współpracy na pewno. Ale to trzeba... Ja powinienem tak, wyjść i zamiast wygłaszać różne, tam se pozbierałem informacje, powiedzieć ze względu na wysoki sądzie, ze względu na niską szkodliwość społeczną i nieznaczne ilości, ubiegam się o umorzenie sprawy, czy coś takiego, nie?
2: No coś w tym stylu. Tutaj też trzeba pamiętać i słuchajcie, moje drogie nocniki, zanotujcie sobie to, w każdym starostwie, w każdym urzędzie gminy, w każdym urzędzie miasta istnieje coś takiego jak darmowa, bezpłatna pomoc prawna. No oczywiście to nie będzie jakiś tam turbo super prawnik, ale to będzie ktoś, kto przynajmniej, no nie wiem, no niech to nawet będzie jakiś stażysta, który jest po 2 latach prawa, tak? Ale on i tak wie dużo więcej niż wy sobie na ten temat zdajecie sprawę, więc no i to jest fajne, tak, że taka instytucja w Polsce istnieje. Nie wiem, nie korzystałem, więc osobiście, więc nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast znam osoby, które z tej instytucji skorzystały, no i mimo wszystko będzie to zawsze dużo bardziej sprawne, niż jeżeli my sami sobie pójdziemy, nie, i będzie nam się wydawało, że to jest jakiś taki teatrzyk, który nam przedstawili w telewizji, a w telewizji to przede wszystkim będziemy się opierali na anglosaskim systemie prawnym jeszcze gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, bo nam się tak wydaje, że płomienna mowa będzie w stanie przekonać ławników. No nie, no ten świat w ten sposób nie działa.
0: No, liczą się tylko konkrety, a i na tych konkretach trzeba się trochę znać. Więc dobrze, jak fachowiec się za to zabierze. A z takich luźniejszych temacików, tak się domyślam, jaki będziesz miał stosunek, panie Kotkiewicz, ale...
2: No ja to bym ich naprawdę napal... Nie, dobra, mów, sorry.
0: Stevena Seagala byś napal, to pierw musiałbyś go pokonać w pojedynku, bo chodzi o to, że Steven Seagal się oświadczył, że nigdy nie zrezygnuje z rosyjskiego paszportu.
2: No i będziesz, no, kurwa, łamany.
0: Ale kto może połamać Stevena Seagala? Z Mike'iem Tysonem się na filmie bił i to była świetna scena walki, właściwie taka trochę nierozstrzygnięta. Znaczy, Mike się wcielił, jak on się często wciela, w takiego po prostu siłowego, tak w takiego czołga, nie? Który zwykłym boksem napierdala, ale jak pierdolnie, to cegły rozwala, nie? Tymi pięściami. A Steven Seagal oczywiście aikido, i tymi rączkami tam fu. No i dosyć długo się bili, w końcu tam za bar polecieli, butelki latają, cegły. No i niby Mike wygrał i pobił. To chyba jedyny przypadek, kiedy Steven Seagal na filmie dostał w ciry.
2: Czyli tak, Steven Seagal, który ma w tym momencie jakieś 70 lat. A wiesz co, nawet bym się z nim zmierzył w ringu. Nawet bym, kurwa, zaryzykował, wiesz?
0: Napisz do Fame MMA, że zgodzisz się łaskawie wystąpić na gali, ale pod warunkiem, że będzie Steven Seagal.
2: Natomiast wiesz, natomiast w tym momencie, w tym czasie i w tym miejscu, w którym jesteśmy przynajmniej, tak, wydaje mi się, że takie, wiesz co, to co wiele razy powtarzałem, jest to naprawdę niesamowicie fantastyczna okazja, żeby zamknąć mordę i się nie wypowiadać, nawet jeżeli masz jakieś kontrowersyjne poglądy, schowaj je sobie, wiesz, tam zwiń w rulonik, włóż głęboko do okrężnicy i sobie, nie wiem, być może kiedyś na ten temat porozmawiamy, okej, spoko, będzie do tego okazja. I jeżeli on nie zrezygnuje z tego rosyjskiego obywatelstwa, to nie wiem, to jest jakaś, nie wiem, jakiś powód do dumy? Że nie zrezygnujesz z obywatelstwa kraju, gdzie 50% ludzi nie ma dostępu do sracza, że nie zrezygnujesz z obywatelstwa, że nie rezygnujesz z identyfikowania się z krajem, który napadł na inny niepodległy kraj, że nie rezygnujesz z identyfikowaniem się z pewnym chlewem obsranym gównem, bo inaczej tego biednego kraju nie jestem w stanie nazwać. Okej, okay, dobra, panie Steven, no pakuj się do BTR-a, no i na front, no kurde. Jeżeli to jest, wiesz, to jest piękny moment, naprawdę, to jest dobry moment, żeby mógł nie powiedzieć nic i by było spoko, ale nie, on musi przed szereg. Ja nigdy nie zrezygnuję z obywatelstwa Rosji. Okej, okay, spoko. Pytanie czemu?
0: No właśnie, pytanie, czy rozwinął jakąś wypowiedź? No i to tak, wiesz, nieszczególnie coś tu widzę. No, zresztą bohater filmów akcji to musi mieć jednozdaniowe wypowiedzi albo takie, taką frazę, odzywkę. To on nie może za dużo mówić, on może tylko wygłaszać takie, wiesz, tekściory krótkie, na przykład idę tam, gdzie idę, gdzie me serce. Albo, no co mógłby o Rosji tu Steven Seagal powiedzieć? Na świecie ludzie dzielą się na dwie grupy, słabych i silnych. Ja idę z silnymi. Coś takiego, nie?
2: No to sobie zajebiście wybrał drogę.
0: No Steven Seagal, no wielki przyjaciel Putina, był u niego w odwiedzinach, tam rękę se podawali i myślę, że tacy celebryci, aktorzy złą robotę troszkę robią, bo wiesz, wyłamują się, nie ma ich zbyt wielu, ale no on dostał jakieś korzyści, bo on dostał za darmo obywatelstwo i tak szybko od razu, błyskawicznie, honorowy obywatel Rosji, nie? Może jak ten Depardieu do Rosji spierdala, żeby płacić mniejsze podatki. Do tego się to sprowadza. Kto wie?
2: Znaczy, wiesz, to akurat bym to zrozumiał, ale tutaj mamy taką, wiesz, taką zwyczajnie moralną pogadankę i wiesz, i czy jest to właściwe, czy to jest niewłaściwe, tak? A tutaj wszyscy sobie... O Jezu, to ja powiedziałem, wszyscy sobie zdajemy sprawę. Głupi, Kotkiewicz, głupi! Co bardziej ogarnięci zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy ktoś napada na kogoś innego, no to czasami warto zwyczajnie wziąć na klatę większe podatki, tym bardziej, że na biednego nie trafiło w tym przypadku, i zwyczajnie się z tego wycofać. Jest naprawdę mnóstwo opcji. Zresztą sam też czytałem w tym tygodniu artykuł, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę z Rosji wyemigrowało 4 miliony Rosjan, tak? Też pomijam sytuacje, w których na przykład, i to też osobiście znam typka, któremu paszport zabrano na lotnisku, bo akurat był w takiej branży, która by się może jakoś tam przydawała i się musiał przemycać ze swoją dziewczyną przez granicę, tak? Więc otrzymał status uchodźcy i udało mu się uciec z tego chlewu obstronnego gównem.
0: A tutaj 4 miliony, to sporo, no.
2: No. Tak, 4 miliony, więc no nie wiem, no to jest sporo jak dla nas, tak? Jedyna opcja, która nie wiem, w sytuacji, ja rozumiem, możemy sobie nie lubić rządów PiS i tak dalej, nie, ale sobie wyobraź, że nagle PiS stwierdza, ej, dobra, dajemy Litwę, bo kurwa tak, bo będziemy jechać, kurde, jakąś dziwną legendą, która nam się ustrała w głowie, nie?
0: Napadnijmy się na Rumuna. Na przykład. No ale to 4 miliony to jednak sporo. A ile w Rosji jest mieszkańców? 100 milionów?
2: Nie, 100 milionów to raczej Wałęsa.
0: Odejmuję 100 milionów. No ale w każdym razie kupa luda, no ale i tak 4 miliony, jakby nie patrzeć, 4 miliony ludzi, którzy zdecydowali się na coś, co wymaga już dużego wysiłku, wyemigrowanie z danego kraju, nie? U niektórych mniej, u niektórych więcej, no jak ktoś ma jakiś tutaj dom wykupiony, jakieś firmy, coś, dla niego to jest bardzo duże przedsięwzięcie, spakować manatki, zabezpieczyć sobie wszystko w miarę, a i tak dostaniesz po dupsku często od państwa, bo ci coś tam zabiorą, znacjonalizują. Słyszałem w ogóle niepokojące bardzo dane w jednym dzienniku, papierowym ukazały się ostatnio informacje właśnie, że rząd, Kołodziejczak o tym też mówił z Agrounii, że rząd po cichu wyłożył projekt ustawy nacjonalizacji majątku, rozkułaczania po prostu, nie? Jak twierdzą, że ktoś jest, a ty za ruskimi, tak, no to masz i ci zabieramy wszystko i państwowe nagle, nie? W imię wyższych racji. To z tej samej serii praw, że służby sobie tak lekką rączką, ja zapoznawałem się z prawem dokładnie, faktycznie ABW może zablokować jakąś stronę internetową, ale w przypadku terroryzmu, sprawy niecierpiącej zwłoki, wiadomo o co chodzi, sytuacja jakaś, wojna, coś się dzieje, jak najbardziej, ale a oni niewygodnych, bo napisał artykuł na wolnych mediach o aferze starachowickiej, tak? Podkarpackiej, tak? Sorry.
2: Akurat z tymi wolnymi mediami to nie jest do końca tak, ponieważ wiem, że... To znaczy, nie wiem jak to wygląda u innych operatorów, natomiast wiem, że taki oficjalny wniosek nie wpłynął.
0: Są tutaj, nie mógł wpłynąć, ponieważ to wymaga głównego... To wymaga jakiegoś podpisania przez największe szychy, jakiś prokurator generalny, ktoś taki, nie?
2: No tak, Zbigniew Ziobro, tak. No.
0: No więc to są naprawdę poważne sprawy. Zagrożone jest, tak jak jest w ustawie napisane, bezpieczeństwo

0: Tam mogę sobie tutaj jako osoba z drugiej strony, która za ISP ma do czynienia, mogę sobie odciąć lewą rękę i powiedzieć, że taki oficjalny wniosek nigdy nie wpłynął. Co więcej, wiem, że w momencie, kiedy wolne media zaczęły mieć problemy z dostępnością, to mieli spierdoloną konfigurację swoich DNS-ów.
1: Nie, nie. To
0: Mieli,
1: się do dzisiaj
0: sprawdziłem to.
1: ciągnie, ale no to się to nie, nieważne, czy tam mieli, czy nie mieli, skoro to się do dzisiaj ciągnie i tutoriale są specjalne, że tam musisz te proxy zmienić, że u niektórych działa, co ciekawe, bo prawdopodobnie dziś czytałem na ich Facebooku, że oni napisali odwołanie od tego, skargę i jakiś czas potem u wielu znów się wolne media pojawiły u różnych operatorów. Mój Netia chyba nie ściągnęła, bo ja nie mogę, ale w Playu już ponoć można oglądać, nie? Wolne media, a w innych nie. Ale to się tyczy też w Realu 24. Jakby tego nie oceniać, to co to tak sobie na pstryknięcie komuś wyłączać serwisy? Co to kurwa ma być? Co to jakaś komuna głęboka, czy co?
0: Znaczy, zgodzę się z tobą, że taka koncepcja wyłączania serwisów jest jak najbardziej nie okej. Natomiast w przypadku wolnych mediów, według mojej wiedzy, a nie korzystałem z żadnych tutoriali, jakie DNS-y sobie ustawić, te problemy nie wynikały z jakiegoś administracyjnego wyłączenia, a wiem, bo się tym zajmuję. Znaczy się nie wyłączenia. Dobra, bo zaraz się tutaj naprawdę pogonię. Tylko z tego, że ich serwis miał błędnie skonfigurowane DNS-y. Tylko i wyłącznie. Nie chcę twierdzić, że to było ich celowe działanie, także sobie spokojnie udam, że być może jest to zupełny przypadek, że kiedy weszło to prawo, to wtedy przyszedł jakiś informatyk, który im źle ustawił DNS-y, żeby one się źle propagowały i żeby ta strona była niedostępna. Natomiast nie pojawił się żaden oficjalny dokument, który kazałby ISP wyłączyć dostęp do tych stron internetowych.
1: Nie pojawił się właśnie dlatego, że wymaga to procedury pewnej, której najprawdopodobniej nie dopełniono. Pomyślano sobie, że jakoś to będzie i wyłączono ich po prostu. Nie wysyłając pisma do Ziobry czy do innego ważniaka. I tu bym się bardziej dopatrywał, bo gdyby to były jakieś złe DNS-y, coś, to szybko by to zostało naprawione w miarę, a nie ciągnęło się do dzisiaj.
0: Gdyby to było w interesie wolnych mediów, żeby nie robili z siebie ofiary. Niestety tutaj jestem po stronie systemu. Ja was bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest zaorkiestrowana sytuacja ze strony wolnych mediów, które robią z siebie zwyczajnie ofiarę. Celowo manipulując dostępnością swoich stron, tylko i wyłącznie, żeby pokazać: o Jezu, jak nas bardzo tutaj atakują! Aż jak ja nas tam bardzo boli, przecież te wolne media to kurde ile one mają wyświetleń. Tam nie wiem, nawet niech to będzie 100 tysięcy unikalnych użytkowników na cały internet. No to sorry, to kto to kurwa jest?
1: To nie jest jakiś bardzo duży serwis, ale
0: No.
1: serwis, który dość długo działa, bo od kilkunastu lat, dosyć znany. Wiesz, ja go dosyć cenię z tych szulskich takich spiskowych, szulskich, to wydawał mi się zawsze trochę bardziej rzetelny, trochę bardziej konkretny, trochę podają źródła, wiesz, mogą być ubogie te źródła i tak dalej. Można coś i poczytać, a nie tylko wklejanie filmików i wiesz, i patostreamy. To jest Maurycy Hawranek też publikował moje komiksy polityczne przez długi czas, bardzo dużo tego u siebie opublikował. Nie miałem nigdy z nim osobiście kontaktu, bo no, on korzystał z mojego generatora komiksów jakby. Jakoś tam i on publikuje taką, wiesz, teorię chaosu, hiperprzestrzeń, przecież publikowali podcasty.
0: Co do kontry, tutaj mogę powiedzieć, że takie wnioski oficjalnie wpłynęły, jeżeli chodzi o Sputnika, jeżeli chodzi o RIA Nowosti, a jeżeli chodzi o Russia Today. Tak, i to faktycznie zostało zablokowane. Natomiast wolne media, nie wiem, być może koleś zauważył: ej, tutaj zaczyna się robić jakieś takie super publiczne banowanie, no to my sobie wskoczymy na to. I wydaje mi się, co też jest tylko i wyłącznie moją spekulacją, nikogo tutaj nie oskarżam, że sami sobie tego kuku zrobili. No sorry, ale

0: No nie wiem, to już się to zupełnie cię nie rozumiem, że sami se kuku zrobili, że co, że zbyt odważnie pisali o pewnych sprawach?
1: Nie, nie, że sami popsuli swoje...
0: Aha, aha, no rozumiem, rozumiem.
1: Dostępność.
0: Okej, okay, no kumam, bo cały... Okej, czyli to się tyczy do tego, o czym cały czas mówisz, tak. Że to taka podpierdolka trochę i że sami robią z siebie ofiarę, coś tam sobie na serwerze pozmieniali. No mi się to nie do końca, wiesz, klei, bo oni mają bardzo klarownie dochody pokazane ze zbiórek swoich, z donate'ów i tak dalej. Ile potrzebują na utrzymanie każdego miesiąca i bardzo im to mocno spadło, a to nie były, wiesz, duże kwoty i marudzili o to. Tak trochę jak, wiesz, jak to niezależne media. Słuchałem dzisiaj jednego youtubera, nie pamiętam jak się nazywał, ale bardzo konkretny koleś, znał się, widać, na mediach nieźle i on mówił, że te wszystkie media niezależne w Polsce to jest taka bida z nędzą trochę, wiesz. Jakieś takie największe, typu tam w Realu 24, jak platformę stawiają swoją, pseudo YouTube'a swojego, nie? To wszystko pochłania dużo pieniędzy, nic nie zarabia, mają problemy, borykają się, tu ich jak zbanują ich, to jeszcze gorzej z tym wszystkim i kryzys. A już media, wymieniał takie media jak Kontestacja też, znane nam medium, Kontestacja. O Kontestacji parę słów powiedział, że to jest bardzo bliskie jego sercu i w ogóle jest za nimi, ale pokazywał ich zasięgi, ich statystyki, ile na Patronite zbierają. No bida z nędzą, nie? To jest nic. To jest... Te media czasem się utrzymują za tyle, co sprzątaczka by dostała pensję minimalną, nie? To często się utrzymują. Opłacą se serwery, parę stówek tu dla tego, parę stówek dla tamtego. Bida z nędzą, polskie media niezależne. I podkreślał kolej, że brakuje kapitału, kogoś, kto by w to zainwestował. Podawał przykłady mediów niezależnych, które były sponsorowane przez jakiegoś dobrodzieja, mega dobrodzieja, nie? To też wysoki poziom w ogóle. Widać było, że poziom bardzo wzrasta, bo ludzie mogą się zajmować tym, to jest ich praca. To jest bardzo duża różnica, jeśli pracujecie nad jakimś projektem w wolnych chwilach, tu se wejdę na nocne radio, pogadam do ludzi, będzie wesoło, a co innego, znaczy... No wiecie, o co chodzi, co innego jak to jest wasza praca, przychodzicie do roboty, są stanowiska różne, jest to wszystko zorganizowane, dostajecie za to wynagrodzenie i się z tego utrzymujecie, zupełnie inny świat.
1: Czekaj, bo jeżeli chodzi o to jasne rozliczanie się, tutaj sobie wszedłem właśnie na wolne media.net / wesprejwm. No to mamy 3000 zł na miesięczne utrzymanie. I tutaj sobie czytam. Portal odwiedza codziennie około 9000 unikalnych użytkowników. Kurde, my tyle mieliśmy w szczytach strony Nocnego Radia. Z których około 1700 jest zarejestrowanych. Wystarczy, że 2020 wpłaci z nich co miesiąc symboliczną złotówkę. Będziemy mogli działać przez cały kolejny miesiąc. Ja rozumiem oczywiście koszty utrzymania maszyn, serwera i tak dalej. To, co robisz ponad, to jest to, wiesz, jest to tylko i wyłącznie zależne od tego, kto ci chce zapłacić za to. Czyli choćby twój Tipli, tak? Jakiś taki dodatek oczywiście. Więc sorry, 3000 za działanie, pisanie artykułów, no nie oszukujmy się, hobbystycznych, to... Stary, to nie jest czysta rozgrywka.
0: To jest nieźle. To jest przyzwoicie. Już powiedzmy tak, przyzwoicie, ale, jak na standardy wolnych mediów.
1: Tak, ale wiesz, i tutaj takie, tutaj akurat prawie, że jest wypełniony ten pasek postępu, że zebrano 2521 zł, brakuje 489, natomiast wielokrotnie widziałem na tej stronie, że jeżeli nie wpłacisz, to nie będziemy działać, tak, coś takiego.
0: Znaczy było mniej, było faktycznie 1500, teraz mówisz, że dwa coś, teraz to są
1: tak,
0: aktualne?
1: A,
0: czyli to by potwierdzało, twoją teorię, że zrobili z siebie ofiarę i zyskali na tym mocno, bo teraz są zbanowanymi, niepopularnymi i uciskanymi przez rząd mediami nagle, nie?
1: No,
0: może coś
1: tu
0: być, no.
1: Także wiesz, także Krawiec, ja ci polecam zrobić na przykład taki eksperyment kiedyś. Zacznij usuwać swoje stare audycje i...
0: Biją, ratunku!
1: Tak, zrób takiego krótkiego szota. Usuwają nas, banują nas, mamy tutaj, wiesz, ja tutaj mam już wszystko ogarnięte, a potrzebuję do tego 5000 miesięcznie. Bo jak to się nie zdarzy, no, sorry stary, ale nie. Tylko, że ja nie widzę tutaj żadnej listy wpłat. Ja nie mogę tego zweryfikować. Nie ma tutaj, nie wiem, widgetu Patronite'a, gdzie mogę zobaczyć, że wiesz, jakiegoś zewnętrznego dostawcy, zewnętrznego operatora tych usług finansowych, który potwierdzi, tak, tutaj wpłacono 2500 zł. Ja nie wiem, czy tyle wpłacono. Nie mam pojęcia. Jakiś typ na tym WordPressie tyle wpisał. I tyle. I to jest jedyne, co wiem.
0: Ja już piszę tu tekst. Stanęliśmy nad przepaścią. Bez was zginiemy. Rząd wytoczył najcięższe działa. Potrzeba, ty umiesz zablokować DNS.
1: Da się zrobić. 200 zł z tego i spoko.
0: No może, no nie jest to wykluczone. No. To coś długo się ciągnie jak na zaplanowaną akcję, bo już teraz mogliby przywrócić i powiedzieć. Chociaż może właśnie przywracają, bo no mówiłem o tych rewelacjach, że u niektórych działa, jakby zaczynało działać, że jakaś skarga i może została rozpatrzona, ale oni nic nie wiedzą, trochę tak grubymi nićmi szyte, nie? I takie i podśmierduje trochę faktycznie.
1: Technologicznie jest to naprawdę zajebiście proste, żeby ograniczyć dostęp do strony.
0: Słuchaj, ja przygotuję taką planszę, strona przejęta przez ABW, a ty ją wkleisz, żeby się pokazywała u ludzi.
1: Jeszcze no. Link do Tipli. Jeżeli płacicie 3000 zł, to się odblokuje.
0: Robienie z siebie ofiary to jest dobra strategia. Nasz kochany Kościół katolicki to stosuje od wieków. Jak daleko zaszedł. Tak więc...
1: No dokładnie tak, także... Także wiesz, ja rozumiem, to znaczy technologicznie rozumiem, co za tym stoi i wiem, jak to wyglądało w innych przypadkach. Wolne media nie są takim przypadkiem i oni naprawdę, według mojej wiedzy, co też nie musi być w 100% pewne, bo też mam pewną ograniczoną wiedzę co do tego, co się dzieje na świecie, według mojej wiedzy jest to tylko i wyłącznie jakiś tam typ, który wiesz, który próbuje wymusić odszkodowanie czy coś takiego. Bo naprawdę, technicznie łatwo to zrobić, zresztą oni działają w internecie już od bardzo dawna, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam pierwszy lepszy gówniarz z TikToka, który nie ogarnia czegoś takiego jak name serwery, więc jestem niemalże pewien, że jest to jedna wielka, grubimi nićmi szyta teoria spiskowa.
0: No może, może. W każdym razie Maurycy Hawranek chyba pieniądzem nie śmierdzi za bardzo. Mogę chyba zdradzić, no, i tak mało kto tu słucha, zresztą to było zapytanie, no tylko takie, czy nie zrobilibyśmy generatora komiksów takiego 2.0, nie? Jak Plurix kiedyś. No i była tam oferta, niezbyt jakieś wygórowane koszty, no ale nie było za bardzo tam odpowiedzi, zainteresowania i to wszystko miało być zbierane na jakimś crowdfundingu. No więc chyba kasą nie śmierdzą. Ja nie wierzę w ogóle. Ja myślę, że jest tak, jak mówił ten youtuber, że polskie media niezależne, alternatywne, to jest plankton i to tam nie ma pieniędzy. Wymienił takie różne levele zarabiania i monetaryzacji. Wiesz, można sprzedawać kubki, koszulki, on to wyśmiewał trochę, mówił, że jak chce się to robić samemu, to w ogóle nieopłacalna sprawa, bo marże, koszt wyprodukowania tego, zainteresowanie, to lipa trochę taka z nędzą. O serwisach, które pośredniczą, które wytwarzają za ciebie, wysyłają, nic nie mówił, ale widzisz, to taki serwis, nie dziwne, że duże mają prowizję, jednak bo oni to robią, produkują, drukują, zwroty, popatrz ile zwrotów może być też i tak dalej, płacenie za wszystko, za firmę, nie, za pracowników. Jako takie wyższe levele wymieniał no już te rzeczy związane z product placementem, z tym, że masz menadżera swojego, który dba o pieniądze. Ja myślę, że kanał sportowy jest takim przykładem współczesnego właśnie jakiegoś kanału YouTube'owego, który dobrze zarabia. Stanowski tam, on się nie boi mówić o kasie i to było bodajże przy rozmowie z Jasiem Kapelą, gdzie zdradził, że on zarabia na jeden taki program tu 4000, tu kilkanaście, tu coś, nie, bo ma tych programów tam ileś, tu się pojawi, tu. To są bardzo duże pieniądze, to jest przemysł. Przemysł. Cała firma, nie? To jest po prostu firma.
1: No tak, no i niech musi wiedzieć, tak? Jeżeli znalazł sobie taką formę zarobku, to jak najbardziej jestem na tym za. Jak najbardziej jestem za tym. Jeszcze w czasach, kiedy nadawałem w nocnym radiu, miałem taki swój mokry sen, że kiedyś na przykład wystąpimy na deskach jakiegoś teatru i zrobimy takiego nocnego Marka Live, ale takiego live, że wiesz, że będziemy sobie siedzieć na dwóch krzesłach, tak? Czy tam dwóch fotelach i będziemy sobie, wiesz, rozmawiać między sobą, rozmawiać sobie z publicznością i to był taki, to wówczas była taka moja wizja takiego, wiesz, takiego, nie wiem, jakiegoś punktu, który chciałbym kiedyś tam osiągnąć, bo to się będzie, wiesz, to się będzie zarabiało, to się będzie sprzedawało, to będzie miało swój odpowiedni pęd w social media, że wiesz, oj, ty, a ja byłem na tej audycji, a ty nie byłeś, bo nigdzie jej nie było publikowane i nie, oni takie żarciki, no ja ci powiem, że oni tak się nie przygotowali od 2008 roku co najmniej, nie? I wiesz, i ja to całkowicie rozumiem, tak? A tutaj zabawy z tymi wolnymi mediami i podpinanie, że coś tam, wiesz, coś tam powiedzieli, coś tam niewygodnego. Przecież bardzo wiele mediów, i to nawet mediów mainstreamowych, mówiło o aferze podkarpackiej, nigdy ich nie zbanował. Co prawda w jakiś sposób to oczywiście zostało przyciszone i bardzo szkoda, że zostało przyciszone, ale to nie na zasadzie tych DNS-ów, tak? Gdzie wszyscy to widzą, gdzie każdy może zauważyć, że dajmy na to, nie wiem, no teraz sobie jestem ze swojego komputera i nie widzę tego serwisu, wepnę się do VPN-a z Cypru i będę widział ten serwis, więc ja już wiem, że tutaj zostało coś zmanipulowane, więc ja już wiem, że mogę kręcić aferę na ten temat, tak? Co innego zapłacić takiemu dziennikarzowi podległej gazetki albo nawet wykupić całą jego redakcję, co zrobił Orlen, jeżeli chodzi o lokalną prasę, no to jest to zwyczajnie tańsze. I tutaj bawienie się w jakieś naprawdę absurdalne oj, Niemcy mnie biją, no to...
0: No pewności naprawdę. Pewności też nie mamy, więc tylko sobie tak spekulujemy i potrzeba zwracać uwagę tu na pewne tropy. No, a ty wiesz, że dostałem od Czektura tą grę Stray o kocie i bardzo dawno czegoś takiego nie widziałem. Na palcach jednej ręki pewnie bym wymienił gry, które się nie uruchamiają ze Steama. Wyskakuje błąd i... I już, i koniec, i wiesz, i to mnie tak niemiło zaskoczyło, że taka słynna gra, wszyscy o niej mówią, podkreślają jaka fajna i dostałem ją jeszcze w prezencie. A to w ogóle jest ciekawa taka, słuchajcie, karma. Czektul mi napisał, że dał mi tą grę w prezencie, a teraz ktoś jemu tą grę dał w prezencie. Także dziwna gra.
1: Może masz za słaby komputer, żeby to odpalić.
0: Grę o kocie w korytarzach chodzącym. Stary, ja se nowego Far Cry'a mogę nawet, wiesz, tam w nie najwyższych detalach uruchomić i wszystko działa. No to tu nagle Stray. Nie sądzę.
1: Nie wiem, ale że tak powiem, z kolegą tutaj się z ciebie podśpiewaliśmy, że ty za chuj tego nie uruchomisz. On mnie tam potem spoliczkował i powiedział, że on przecież tego nie uruchomi.
0: Ale ja to uruchomię, bo znalazłem tutoriala. Trzeba trochę pogrzebać niestety, doładować shadery. To pokazuje, że to coś tutaj, wiesz, dobre gry na dobrych silnikach, znanych, zawsze się uruchamiają, bo mają zautomatyzowane pobieranie dodatkowych shaderów, tak dalej. Tu niby był na Unrealu, tak? Na Unrealu 4, tak?
1: Na 4, tak.
0: No, na Unrealu, no to wiesz, no dziwna sytuacja, bo Unreal to jest pewien standard i na tym się powinno wszystko pięknie uruchamiać i zawsze się uruchamia. A tu nagle jakiś błąd i czytam w tutorialu, że muszę doładować jakieś shadery, przestawić coś tam na inny tryb. No daj spokój, no dziwna sytuacja w ogóle.
1: Ale odpaliłeś?
0: Nie, jeszcze nie.
1: A już cię chciałem pytać o wrażenia. Nie, no, nie wiem, na PC-ciarzach, no co do PC-ciarzy, to powiem jedno, PC-ciarze chuj wam w twarze, ja się na tym nie znam, to jest gra napisana na PlayStation 5, więc być może, sorry, ale to uniwersalne, idealne urządzenie, z tego co widziałem w ogóle, bo oglądałem sobie też pewne porównywarki grafiki, jeżeli chodzi o właśnie Xboxa, PlayStation 4, PlayStation 5, jak to to wygląda i również PC, no to się okazuje, że jeżeli sobie kupisz kartę graficzną za cenę PlayStation 5, to będzie ta gra wyglądała prawie tak dobrze jak na PlayStation 5.
0: Konsolowca wals gumowca. Widzicie, jaki to człowiek. No, konsola tylko PC. A twoja mama pracuje w warzywniaku. I atarowca wals gumowca. Nie wiem, czy pamiętasz takie te wojny. Commodore kontra Atari. A co jeszcze było? Czy Macintoshowcy, bo tak to się kiedyś nazywało, Macintosh. Ale słuchaj, stary, w ogóle zobaczyłem sobie ostatnio, jak wyglądały stare, klasyczne różne gry, czy to przygodowe, czy inne. Na pierwsze te Macintosze, gdzie obraz był czarno-biały, i to naprawdę świetnie wyglądało. Dużo lepiej niż jakieś na Spektrumy, na 8-bitowce, gdzie kolorowe niby były odpowiedniki, ale wiesz, na Macu ta misterna czarno-biała grafika z piksel po pikselu, wiesz, pięknie zrobiona, że to pięknie w czerni i bieli wygląda, nie? Stary, no, miało to swój klimacik.
1: A to muszę się zainteresować, bo powiem szczerze, że nie mam o tym pojęcia. Zresztą Apple ma tak, że tak powiem, swoje etapy. Lubię je dzielić tak na przed iPhone'em i po iPhone'ie, tak? Kiedy faktycznie poszło to w taki bardziej emocjonalny marketing i w takie, wiesz, takie prawie, że... W zupełnie inny sposób, tak, że to nie były jakieś tam, nie wiem, stacje robocze, czy wiesz, czy dostarczamy pewien taki komputer, tylko, czy nie wiem, telefon, tylko dostarczamy ci emocje, tak? I to samo możesz zauważyć sobie, oglądając konferencję Apple, że jeżeli, nie wiem, przedstawiają nowego iPhone'a, to nie będą mówili o tym, że ten nasz nowy aparat fotograficzny w tym iPhone'ie ma 24 megapiksele oraz ma tutaj taką możliwość Carla Zeissa. Nie, oni mówią o emocjach. Wybierz się ze swoją rodziną na plażę i możesz zrobić niesamowite wspomnienia. I oni w ten sposób zajebiście bardzo dobrze to sprzedawają, bo też koniec końców okazuje się, że we współczesnych czasach te wszystkie teraflopsy i megabity nie mają, i te megapiksele nie mają aż tak bardzo dużego znaczenia, jeżeli usiądziesz w jakimś ekosystemie. Jako przykład, znowu konsole, Xbox Series X jest szybszy niż PlayStation 5. Natomiast PlayStation 5 ma lepsze giereczki, ma lepsze doświadczenie, takie, wiesz, takie jest zunifikowane, że nie wiem, możesz sobie wczoraj czy przedwczoraj weszła informacja o kontrolerze, który do PlayStation 5, który możesz podpiąć do swojego telefonu komórkowego i grać na swoim telefonie, używając swojego systemu PlayStation, który może być w dupie na słupie, gdzieś tam bardzo daleko. Daje ci pewne, kompletne doświadczenie i to się sprzedaje. A nie teraflopsy i gigabity.
0: No, raz, że dużo zależy od deweloperów, jakiej jakości gry przygotowują, ile są w stanie wycisnąć z danej konsoli. Play tutaj był zawsze mocno do przodu, bo bardziej wymagające środowisko programistyczne, no bardziej trzeba być fachowcem, nie? Xbox zawsze gdzieś tam był kuzynem tego peceta, a tutaj Etam pisze, że izometryczne, znaczy, że gry czarno-białe zawsze dobrze wyglądają. No właśnie nie zawsze. Porównaj sobie gry z Herkulesem na kartę graficzną Herkules na starym PC-cie z tymi, które wychodziły na te pierwsze Maki. Nie wiem, jak się ten pierwszy Mac nazywał, bo tam Mac 1, Mac 1, jakiś...
1: No, coś koło tego.
0: Coś w tym stylu. W każdym razie grafika czarno-biała, ale bardzo płynny scrolling. Świetne gry napisane, tak widać, że takie inne, nie? Takie zawsze jakiś pomysł albo naprawdę czadowy, albo się w to fajnie gra, bo ta gra wyprzedza te 8-bitowce. Niby wygląda tak staro, ten czarno-biały obraz, ale tam wszystko jest płynne, bardziej takie współczesne, wypasione, więc to był dosyć szybki też komputer, z tego to chyba wynikało, że to wszystko tak fajnie chodziło. Nie było pewnie jeszcze takich układów wspomagających, scrolling i tak dalej, to co miała Amiga. Ale no widać, że to też robiło robotę. To dlatego te platformówki na Amigę tak płynnie, fajnie chodzą w stosunku do na przykład swoich odpowiedników na Atari ST, gdzie tak haczy już troszkę, nie? Bo nie ma tych drobnych chipów. To były takie pra-pra akceleratory, no jakiś chipek.
1: Znaczy, wiesz co, tutaj się wetnę, bo to był naprawdę dziki kraj. Ja pamiętam pierwszego takiego konkretnego peceta, bo tam z bratem dostaliśmy kiedyś od dwójka 8088 z pamiętną 640 kB RAM-u, który bardzo długo nam towarzyszył i mnie i brata nauczył programowania, a potem się zwróciliśmy i za 3,5 tysiąca złotych kupiliśmy komputer AMD K6-2. 350 MHz podkręciliśmy ołówkiem do 420. To były te słynne AMD, które można było ołówkiem właśnie sobie...
0: Już hakował. Jak dzieciakiem był, już hakował komputer
1: żebyś
0: ołówkiem.
1: Żebyś kurwa wiedział. Żółte papiery w gamblerze. To jest fundament tego, że się zająłem programowaniem. Naprawdę. Oprócz tego karta Savage 3D z 8 MB RAM-u. Kiedyś pojawiła się taka gierka, Unreal Tournament, miała swoje sterowniki. Miała swoje sterowniki na Voodoo 2, właśnie miała sterowniki na S3, Savage 3D i miała tam sterowniki dla bardziej zaawansowanych kart graficznych, tam nie wiem, jakieś tam GeForce MX2200 czy coś koło tego. I ja ci powiem, że zrobili naprawdę tytaniczną robotę, bo na tej 8-megabajtowej karcie graficznej wyglądało to naprawdę obłędnie. To wówczas Unreal Tournament konkurował z Quake'em trójką, który sobie postawił na jedną kartę i na nowe karty graficzne. I tutaj faktycznie ID Software strzeliło sobie w stopę, bo sądzę, że... Bo jak to wówczas wyglądało na takim dostępnym dla białego człowieka zwykłego komputerze? Na tych małych gównianych komputerach, na tym moim S3, było to naprawdę piękne. Potem odpalając to na dużo bardziej bogatej GeForce 2MX 200, wyglądało podobnie, mimo że to była karta, która miała jakieś 8 razy więcej pamięci, która była dużo bardziej nowoczesna, wycisnęli z tego ostatnie poty. I to naprawdę, wiesz, napisać gierkę pod dany silnik graficzny, okej. Jest fajne, jest trudne. Teraz wiesz, teraz wśród... No zresztą pamiętajmy, że zarówno Xbox, jak i PlayStation od czwórki są systemami takimi jak wasze komputery. To jest dokładnie ten sam procesor, tej samej architektury. To jest dokładnie ta sama karta graficzna, tej samej architektury i ta sama pamięć. Nic się tutaj nie różni. Tylko po prostu jest łatwiej napisać pewną rzecz na rzeczy, które są przewidywalne, które zachowują się w dokładnie ten sam jeden określony sposób, a nie się zastanawiać, czy ty masz taką kartę graficzną, czy tutaj musisz sobie wgrać shadery. Nie. Odpalasz gierkę i masz.
0: Amiga trochę takim komputerem była. Jednocześnie była komputerem, a miała w sobie sporo z konsoli, bo bardzo ułatwiała pewne rzeczy. Była ta wbudowana stacja, zintegrowane wszystko w jednym kawałku. Można było od biedy tą Amigę, co często robiliśmy, brać sobie pod pachę, czy do sportowej torby i do ziomeczka na granie, nie? Ja mam takie przygody z przyszłości trochę jak często opowiada Energeek i myślę, że w ogóle mamy trochę wspólnego z Krzyśkiem tutaj pod tym względem, że nasze dzieciństwo czasami podobnie trochę wyglądało. Te różne szalone historie, nie? Z jego ekipą i to jaranie się. Moja ekipa też była bardzo zafascynowana wszelkimi nowościami tam komputerowymi. Jak Mortal Kombat wyszedł, to tam rżnęliśmy w to, nie? Czy później jeszcze na imprezach w Wormsy. Zawsze gdzieś tam byliśmy blisko tych komputerów, a ja wam tu wklejam moją ulubioną w ogóle kartę graficzną na peceta. Obrazki z takiej przykładowej gry. Karta miała takie kolory, jakie ma nocne radio, czyli taki seledynowy, wściekły, różowy, wściekły, 100% nasycenia i biały i czarny. I wszystko w tych kolorach. Trzeba było gry robić w tych kolorach, nie? Coś nieporównywalnie dla mnie brzydszego niż ta Macintoshowa czystość, ta biel i czerń, nie? Inne światy zupełnie.
1: A tutaj wiesz, tu... stare kompy to był naprawdę dzieło Jezus. Stare kompy to był naprawdę dziki kraj. Naprawdę dziki kraj ze względu na to, że no przede wszystkim jak się gierkę odpalało, no to wtedy po pierwsze musiałeś sobie kliknąć 1, 2 albo 3, 4. Czy masz sound blastera, czy masz PC speakera, czy masz coś tam, wiesz. Czy masz jakąś, nie, Alsy wtedy nie było, nie? A potem czy masz XGA, czy masz VGA, czy masz, kurde, monochrom, czy masz Herkulesa. Herkules to jest w ogóle... Ja to kiedyś muszę zgłębić i tak siedzi mi z tyłu głowy w ogóle, bo sam miałem na tym 8088 kartę graficzną Herkulesa, która potrafiła wyświetlić 3 kolory. To znaczy tak, tak w zasadzie to 5. Potrafił wyświetlić żółty, jaśniejszy żółty, biały, jaśniejszy biały i potrafił wyświetlić niebieski. I za chuj kaczy nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób on był w stanie ogarniać kolor niebieski, a miałem wtedy na tym kompie zainstalowaną taką gierkę w golfa, gdzie były te, wiesz, te jeziorka zrobione właśnie na niebiesko. Tego kompletnie nie rozumiem, jak on między tym żółtym i białym był w stanie wciągnąć niebieski.
0: No i wyobraźcie sobie, że znacie taką grafikę, jaką macie tutaj na ekranie, w takiej bardzo bogatej palecie kolorów, dwa kolory właściwie, bo czerni i biel to nie kolory. I nagle przychodzicie do kogoś, kto ma Amigę i on wam pokazuje, że tam kurwa 16 milionów kolorów nagle, wszystko płynnie lata i wy tacy biedni stoicie i a to ja już pójdę. I wracacie do domu, do tego swojego peceta z kartą CGA. No, pamiętam te czasy, mówiłem, że miałem zdolnych kolegów, którzy sobie sami składali komputery. Pamiętam te pierwsze pecety właśnie z Herkulesem, tak najbardziej wytanione, 256 kilobajtów RAMu, nie? Jakiś XT, na którym się uruchomi tylko SimCity ewentualnie. Może nawet nie. No ciekawe czasy, komputery dla fascynatów, dla pasjonatów, dla dziwaków można by powiedzieć, nie? Myślę, że starsze pokolenie wtedy w ogóle patrzyło na to jedni trochę jak na czary, jacyś tam rodzice mieli takie marzenie, że może to będzie jak wszystko się skomputeryzuje, to syn będzie się znał na tych komputerach, to wydamy te 10 pensji na tego ZX Spectrum Plus z gumowymi klawiszami. No, także ciekawe są różne przypadki ludzi. Matthew Smith, twórca jednej z najsłynniejszych gier jeszcze na spektrumy, właśnie Jet Set Willy i Manic Miner, no to był straszny ekscentryk. Ostatnio wysłuchałem całą jego historię, co on robił. To w ogóle, no takie pasmo od niesamowitego szczęścia, przypadku, pieniędzy do totalnego upadku, nie? Jak na kreskówce, tak? Jedno przeplata drugie się. Jedno się z drugim przeplata. Jet Set Willy, tak powiem wam jakieś takie ciekawostki wybrane. Manic Miner, ta pierwsza jego głośna gra, zarobiła w ogóle furę kasy, nie? I on się, ten mafiu się rozpił, zaczął ćpać, imprezować i stwierdził, że imprezy i ćpanie i zabawa i muzyka i panienki to jest lepsza rzecz od siedzenia całą noc przy tym spektrumie, na którym programował grę i bardzo tak się wkręcił w życie. Zrobił potem jeszcze Jet Set Willy, taki nieformalny sequel Manic Minera, niby ten sam bohater. No, szałpał, nie? To była świetnie sprzedająca się, mega popularna gra. Ale on nie dostał ani grosza, bo firma go oszukała. A firma się nazywała Bugbite i taki robal był jak wirus, taki Bugbite. I okazało się, że to taki wirus w jego życiu. Gdzieś potem zniknął, był w Amsterdamie, rowery naprawiał. Całą kasę, co miał, to przechlał. I te gry trochę nawiązują do życia Matthew Smitha. Nawet jak były jakieś tam gliste plany zrobienia trzeciej części tej słynnej serii, to żartowano, że będzie się ona nazywała Jet Set Willy spotyka komornika, bo Matthew Smithowi nie wystarczyło już na podatki za bardzo, bo to był taki chłopaczek, on się bawił, ćpał, kurwa, cały cały kraj go znał, zapraszano go do programów, poczuł się nagle gwiazdą. Z takiego fascynata, co lutuje sobie w domku tam jakąś przystawkę do Spektruma, żeby móc zgrać z Meritum kod, nie? Bo to z kasety idzie, a jak to przegra na dyskietkę, to jak mu się zawiesi, to odzyska potem, wiecie. Tacy ludzie, którzy potrafią poprzerabiać coś w takim komputerze, przelutować, zrobić sobie przystawkę jakąś. Bardzo szybko się nauczył assemblera, taki geniusz trochę, bo w szkole tam mu nie szło, ale wiecie, chłopaczek, który się nagle uczy assemblera, kodu maszynowego, no to chyba to jest łeb, nie? Jak myślisz, Kotkiewicz?
1: Wiesz co, powiem tak, takie czasy, tak? Jeżeli się interesujesz, no to jeżeli masz jakiś taki sprzęt i tym bardziej masz bardzo mało lat, jeszcze nie są jeszcze ten twój mózg nie jest przepalony przez narkotyki i alkohol, no to wtedy jesteś w stanie z tego wyciągnąć naprawdę bardzo dużo rzeczy, czy web. No kurde, no web, no tak, no jakiś sukces odniósł, trochę z zarządzaniem sukcesem sobie za bardzo nie poradził. Wydaje mi się, że wiesz, że taka historia, która powinna być dokładnie tak samo opowiadana, jak w tym momencie jest opowiadana historia Steve'a Jobsa, człowieka sukcesu, który wiesz, który naprawdę bardzo dużo osiągnął, któremu się udało. Wiesz, warto też pokazać te bardziej sfejlowane sytuacje.
0: No, to zdecydowanie te sfejlowane to właśnie jego uzależnienie od narkotyków, bo właściwie to mu odebrało wenę, chęć do robienia i to jest bardzo mocno było podkreślone w jego biografii, że on przestał tworzyć, zaczęła mu wolno praca iść od głupiego jarania zioła cały czas ci się odechciewa, przecież już nie będziesz siedział i programował, nie?
1: No matko bosko kochano, czy to właśnie prawie poszkalował jaranie zioła codziennie? Ojejku, a ja pierdzielę.
0: Czy jak mówiłem, że zawsze podkreślałem odpowiedzialnie, że nie wolno za dużo.
1: Dobra, słuchaj, to jeszcze na sam koniec.
0: Słuchaj, mam... to przepraszam cię, to ja cię wykorzystam. To powiedz ten sam koniec, piękny morał Himena i tak dalej, a ja sobie trysnę humorkiem, co? Bo nikt mnie nie chce wyręczyć.
1: O matko, dobra, to no. Idź sobie tryska, ja tym razem sobie się wczuję, jak dobra, z dawnych, dobrych lat, kiedy krawiec będzie strał, ja będę niczym, jak on się nazywał, Szymon Apostoł, który ten krzyż za Jezusa nosił, to ja tak samo będę nosił to gówno do waszych ust, czy coś koło tego, bo chciałem nawiązać do komiksu Batman Nightfall, gdzie wrzucę sobie tutaj do krawca. Chciałem, żeby to wrzucił na ekran, zanim sobie pójdzie, ale mam nadzieję, że jeszcze ten ekran, jeszcze to zdjęcie do was wróci. Mianowicie, wydawnictwo Egmont wydaje w tym momencie serię Batman Nightfall, gdzie te wszystkie paskudne zeszyty, które trzeba było szukać i tak dalej, na bardzo kiepskim papierze wydaje w tomiszczach. W tomiszczach, które mają ponad 500 stron, które są jakimś pewnym kompletnym fragmentem opowieści. Podejrzewam, podejrzewam, że większość z was zna historię Batmana z filmów. Jest to zazwyczaj historia bardziej mroczna, bardziej polegająca na emocjach, tym bardziej, że Batman nie ma absolutnie żadnych supermocy, tylko jest takim jednym bardzo bogatym typkiem, który musi sobie radzić z codziennościami swojego superbohaterstwa nie na podstawie supermocy, tylko na podstawie pancerza, na podstawie technologii, którą posiada, na podstawie ran, które zbiera każdego dnia. No i wydawnictwo Egmont wyciągnęło Batman Nightfall, czyli kompilację komiksów, która skupia się na upadku Wielkiego Rycerza. No sorry, dawno nie byłem katolikiem, nie znam się, nie pamiętam, przepraszam. Niech to będzie Szymon. Jeszcze tutaj sobie rzucę okiem na czata, no jak czytam książkę. Job nigdy nie miał pędzie głowy do programowania, tylko zajmował się jak woźniak, bardziej zwracał na uwagę na estetykę i funkcjonalność, to prawda, ale wracając jeszcze do Batmana, w tym momencie w języku polskim jest, tutaj Krawiec, wysłałem ci okładkę jednego z tych komiksów, jakbyś mógł wrzucić na ekran Upadek Wielkiego Rycerza, który jest zamknięty w pięć tomiszczów, każdy po 500 stron, i te wszystkie zeszyty, które skupiają się, takie wiesz, takie the best of the best, pięknie wydane w bardzo konkretnej, twardej oprawie, tylko po prostu zabrać w kieszeń na wakacje i sobie poczytać.
0: O kurde, takie wspaniałości. No dobra, nagrałem na dysk i gdzie to jest? No to jeszcze go raz, ale to widzę, że klasyka, na okładce to klasyka, zdecydowanie, jeszcze Robin, jaki głupi ryj. Robin, czemu ty masz taki głupi ryj? Boy Wonder, Boy Wonder, o jest, dobra, znalazło się.
1: Natomiast jeszcze wracając do Jobsa i Woźniaka, tutaj wracając do wątku na czacie, nawet jeżeli masz zajebiście tęgi łeb i masz pomysł na zajebiście dobry produkt, to potrzebujesz pewnego menedżera. I tutaj to niestety to świat tak nie działa, że wiesz, że jesteś super uzdolniony i nagle ktoś to będzie kupował. Musi się pojawić ktoś, kto będzie to dla ciebie sprzedawał. Także kończąc swój telefon, jeżeli coś umiecie, znajdźcie sobie menedżera, polecam.
0: No, ja też, przyłączam się. No, to trzymaj się. Dzięki. Hej.
1: No, hello.
0: No, zdecydowanie. Wielkie przedsięwzięcie to zawsze już musi być więcej niż jedna osoba w końcu. Nie zrobimy wszystkiego sami, no. Jakbyśmy się nie starali. Nawet jak zakładamy, że będę się starał, dam radę, trochę się znam, to tak na małą skalę to owszem, ale szybko to się kończy. No, też lubię Batmana. Batman to jest dobry bohater. Pamiętam, że kiedyś był jakiś konkurs, jakiś quiz, kogo geje wybiorą na najbardziej swojego ulubionego, no, na swojego ulubionego gejowskiego bohatera. I Batmana wybrali. To jest najbardziej gejowski bohater. No, coś jest faktycznie z tym Robinem w jaskini. Mieszka. Sukces ma wielu ojców, pisze Jamci to. No tak, a do matki porażki nikt się nie przyzna, czy jakoś tak. Fajnie się czyta te historie, biografie różnych legendarnych twórców z epoki ośmiobitowców. To był czas pionierów, czas odkrywców, fascynatów, geniuszy. Czas, kiedy można było w garażu u siebie coś wyprodukować i zrobić karierę. To wtedy powstawały wielkie firmy typu Sierra i późniejsi inni twórcy. Dziś znamy ich jako Ubisofty i inne znane marki, ale oni zaczynali od śmiesznych gierek, gdzie ludzik goni ludzika i to fascynaci programowali w garażach, nie? Fajne czasy nawet. No ale wiadomo, że to se ne vrati i ciężko jakoś by było wrócić do tego. Dziś się wszystko skomercjalizowało, to może tak ludzi napawać takim zniechęceniem, no bo kiedyś fascynaci, kiedyś geniusze, hermetyczne to wszystko, nie? Czasy naszej młodości, a dzisiaj komercha. Ale ta komercha, słuchajcie, no dziś macie naprawdę zajebiste gry, nie? Kiedyś wychodziła cała masa krapów. W te gry się nie dało grać, nie dało się ich przejść. Były zbyt trudne. Były bardzo symboliczne. Tam jakiś stateczek strzela po raz enty, po raz tysięczny macie grę, gdzie stateczek strzela do innych stateczków. To ma być jakieś super niby wielce. I to wszystko kosztowało, bo te gry były drogie, komputery drogie, gry drogie. Dziś macie za darmo często świetne rzeczy. No nie wiem, ja na przykład grę Kingdom Come Deliverance za darmo sobie zainstalowałem na Epic Mega Store. RPG roku, nie? Zdecydowanie, przynajmniej jak dla mnie. Średniowieczne klimaty, Czechy, realia historyczne, unikalny system walki, niesamowity feeling, tak? I imersja w ogóle w tym wszystkim. Zrobione właśnie przez fascynatów. Wiele lat nad tym pracowali. I taką grę dostaję za darmo, tak po prostu, nie? Grę, w którą się można bawić bardzo, bardzo długo. Ma różne smaczki fajne, daje wrażenia. A kiedyś jakieś główienko kupowaliście, jakąś grę edukacyjną, że królik kicuś uczy liczyć do 5, nie? Gra wspaniała. No, widać, że kryzys dał się ludziom znaki. Dzisiaj ani jednego donejcika, jak do tej pory. Trudno się mówi. Gdzie moje piwo, Halina? Gdzie moje piwo? Halina, daj mi szynki dziś do żynki. Gdzie moje piwo? Kobieto, głupia kobieto, gdzie moje piwo jest? Kurna. No nie mam, no zgubiłem piwo, słuchajcie. Przysiągłem, że tu stało, było piwo, a nie ma. Wypiłem? No siema, po raz drugi.
2: No siema. Słuchaj, bardzo fajna techniczna audycja, generalnie kto kogo rucha i generalnie kto jest tak zwanym PC-ciarzem. Ja jestem PC-ciarzem. Nie zaczynałem od Commodore 64, ani od Amigi.
0: Słuchajcie, no niesamowity człowiek dzisiaj na antenie, naprawdę wieczór pełen niespodzianek. Prawdziwy posiadacz komputera PC. To tylko w nocnym radio. Naprawdę, opowiedz nam coś o tym.
2: Ja nawet posiadacz PlayStation i pierdolcie się PC-ciarze, bo ja mam PlayStation.
3: Gówno.
2: Kogo to obchodzi? Kurde. Ludzie, zanudziliście ludzi. Po prostu zobaczcie na czat. Wayland tylko powiedział, że nienawidzi Gwiezdnych Wojen. No. Potrzeba zareagował tylko, że to nie był Szymon Apostoł, tylko Szymon z Cyreny. Dzięki. Przynajmniej to zauważył. I ja się zastanawiam, po prostu wiesz, bo ja tak, wiesz, pracuję w tej korpo. No wiem, to no rządowe, wiesz, KGH i tak dalej. Ale słuchajcie, PC-ciarze czy tam programiści są po to, żeby, uwaga, zaprogramować jakiś tam system. I wiecie, oni nawet nie są w stanie, kurwa, mi nakreślić, żeby, uwaga, awaria była na czerwono. I mogę prosić po prostu, nie wiem ile, po prostu wiesz, żeby, słuchajcie, weźcie, zaznaczcie po prostu, że awaria jakiegoś po prostu siłownika, czy jakiegoś po prostu przenośnika była na czerwono. Nie, no kurwa, musi być zielony i niebieski. I za cholerę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego im płacą jeszcze, nie? Zresztą podobnie mamy z kierownikami, którzy za chuja nie znają się na tym, co robisz. Ale oni, uwaga, byli w partii albo byli po odpowiednich, najczęściej w partii, okej, nie oszukujmy się, nie? I oni mówią ci, jak masz pracować. Ale wiesz, na czym się znają najczęściej? Powiedzieć ci krawiec?
0: Nie.
2: Uwaga, jest to brudno, proszę posprzątać. To jest właśnie cała po prostu korpo w kwestii systemu, nie? Jak ktoś mi mówi, że jest za systemem, jak potrzeba, po prostu to kurwa, chcę go kurwa zabić, nie? System, po prostu to zwykłe gnojstwo, które wykorzystuje was wszystkich intelektualistów i czyli tych PC-ciarzy, czy tam zresztą, wiesz, Linuxowców.
0: PC-ciarz intelektualista, no.
2: Po to, żeby, tak, po to, żeby kurwa, zwykły taki robot siedział przy piecu, wychylił piec, przedmuchał go, przedmuchał dyszę i zrobił zajebiście wiele ton miedzi. Mhm. To jest to. I gdyby ludzie zdali sobie sprawę, dlaczego są wynagradzani w tym systemie, to okazuje się, że kobieta, a z którą byłem, dajmy na to, po wyższym wykształceniu zarabia 2000 zł, jest magistrem i ja ją muszę po prostu, wiesz, mówić jej, wiesz, ale kochanie, mylisz się w tej kwestii archeologicznej i ona po prostu jakby dostała w twarz po prostu jednym wielkim, wiesz, plaskaczem.
0: Co, tak, jak, tak jakoś, sorry, ale tak opowiadasz, że ja nic nie rozumiem znowu z tego. Znowu ci się włączył tryb takiego, jakby to nazwać, nie będę nazywał, bo jeszcze się obraziłam ci to.
2: Powiedzmy sobie tak, słyszałeś o takiej rzeczy, jak cię uczyli, nie, że uczyli cię od Egipcjan do, uwaga, do średniowiecza, nie, w historii.
0: No.
2: Taki okres, no. Nie? A potem, wiesz, szedłeś do szkoły średniej i uczyli cię, co?
0: No, co?
2: Egipcjan.
0: Powiedz mi, co, no?
2: Od Egipcjan do...
0: No, no.
2: Do średniowiecza, tak?
0: Ja.
2: Tak, no to jest śmieszne, no ale tak to właśnie wygląda. Nauczyli tych ludzi, którzy mają... Niby wyższe wykształcenie, niby fakultety i inne rzeczy. A, ja nie mówię o potrzebie, nie? Bo potrzeba, wiesz, jest technikiem. I super. Tak jak większość ludzi, którzy pracuje gdzieś tam w kwestiach korpo jest technikami. Mają bardzo wąską specjalizację, ale mówią bardzo dużo o innych rzeczach. Na to się nie znają. O, tam Szymon z Cyreny, dobra, nieważne. Ważne jest to, że gdy ludzie podchodzą do ciebie i mówią, ja ciebie nie rozumiem. I zauważyłem to. Ja ciebie nie rozumiem, bo masz 10 tysięcy tematów na sekundę. No bo faktycznie, bo masz te lat, dajmy na to jak etap. I większość mówi, jesteś idiotą, bo nie rozumiesz. No właśnie, i tu jest różnica między inteligencją a, jak to się mówi, doświadczeniem, nie? Słuchaj, gdybyśmy mogli porozmawiać na przykład o grafice, nie? No, ja bym coś tam mógł wiedzieć, nie? Na przykład, nie, bo jako PC-ciarz, ten pogardzany przez potrzebę, mógłbym powiedzieć, robię sobie tutaj, wiesz, taki, wiesz, taki myk z grafiką i tak dalej. I wiesz, i tutaj wklej, kopiuj, nie, wiesz, shader, nie, i tak dalej. I robimy sobie różne rzeczy, nie? Stwarzamy sobie piękne rzeczy. No i jakaś kobieta mówi, o, to jest piękne, chcę to. No i super, nie? I to o to chodzi, nie?
0: O co?
2: No, i no, o co chodzi? No,
0: nie, jakoś może dzisiaj jestem po prostu mało się potrafię skoncentrować. Może to, Jamci to ma faktycznie taką cechę, bo na pewno ma taką cechę, że mówi jednocześnie ze mną i chce mi przerwać, ale ja się nie dam. Więc może ma taką cechę, że mówi niejasno. Na przykład jemu się wydaje, że coś jest oczywiste, bo on wie, że on mówi tam o orkach, czy o Star Warsach. I on po prostu wie, że on mówi o tych Star Warsach. Ale tak z gruchy nic pietruchy zaczyna do was mówić. No i dlatego ta czerwona lampka i hełm, no to po prostu nie współgrają z tymi butami odrzutowymi. A wy tak słuchacie, ale jakie hełm, jakie buty odrzutowe? I nie wiecie, że on mówi o Vaderze, nie? Wiecie, bo umiejętność klarownego tłumaczenia pewnych rzeczy, opowiadania też jest jakaś umiejętność. Więc może się trochę musisz tu podszkolić w pewnych aspektach. No, nieważne.
2: Ja nie będę, wiesz, tłumaczył, że Vader to ma być typowy naziol, typowy hitlerowiec, typowy gość, który ma hełm, uwaga, teutoński, tak, z takim zarysem niemieckim, tak? Tak to wygląda, nie?
0: Jeszcze taki szpikulec powinien na tym hełmie mieć.
2: No tak, tak, tak, jak na przykład, zobacz, oficerowie wyglądają ciut jak japońska marynarka, kłaniają się jak japońska marynarka, a jednocześnie mają, uwaga,
3: wakacje Hugo Boss, kredytowe czas takie, zacząć, wiesz, typowe 44 pumpy, złote.
2: Czyli zamiast płacić piękne, banksterom,
3: lepiej płacić wolnym mediom ze Śląskiej.
2: Bądźmy sobie szczerzy, jak to powiedział mój dziadek, Niemcy i umieli zajebiście maszerować i mieli zajebiście mundury, czego nie można powiedzieć ani o Francuzach, ani o Brytyjczykach, ani nawet o Rosjanach, taka jest prawda, więc mieli to dobrze, jak to się mówi, zaprojektowane, tak?
0: No, co Hugo Boss, to Hugo Boss, nie? A tutaj jeszcze wcześniej przyszły dwa donejciki. Jeden od enigmatycznie podpisującej się osoby używającej pseudonimu Gówno, że tak powiem, Gówno. I ta osoba też napisała też, no taki niewiele wnoszący w sumie, ale szanuję jakby komentarz, który brzmi, cytuję, uwaga, Gówno. Dziękuję za 5 zł. Ale też wakacje kredytowe, czas zacząć, tu 44, magiczna nasza liczba i magiczny donate. Zamiast płacić banksterom, lepiej płacić wolnym mediom ze Środy Śląskiej. Takie tu zawołanie, taki sloganik piękny, prawda, zgadzam się w zupełności. Media niezależne ze Środy Śląskiej to jest coś, co warto finansować.
2: Doczekałeś się, a tak naczekałeś na początku, że żadnych donatecików. No więc przeciągnęliśmy, potrzeba i ja tą audycję, sorry.
0: No już chcę przytknąć swojego kutasa, widzicie, do sukcesu, tak, do sukcesu. Jest. To nasz wspólny sukces, nawet nie wspólny, tylko przyciągnąłem ci, patrzcie go.
2: A widzisz, nie, przeciągnąłem, a nie przyciągnąłem, ty kurde. Słuchaj, usłyszałem,
0: a nie. A myśmy, myślałem, że przyciągnąłem ci donaty.
2: Na zasadzie, wiesz, potrzeby, przyczepiło się gówno do statku i mówi, płyniemy. Nie, nie. Po prostu przyciągnęliśmy to, no dostałeś tam grosze marne, ale fakt faktem, no wpłacajcie ludzie, no po prostu...
0: Ale co ty, przepraszam, trzeba to wyjaśnić, co ty przed chwilą powiedziałeś, że jak potrzeba, że przylepiło się gówno do statku i płynie, to twierdzisz, że potrzeba jest gównem, co się do statku przylepiło?
2: Nie, trzeba często używa tego.
0: Aha, że używa, przepraszam, no to właśnie to chciałem to nakreślić. Tak.
2: No, wiesz.
0: Ale to się, on ode mnie to się nauczył się. On się wszystkiego ode mnie, nauczył.
2: Jesteś mistrzem, taka jest prawda. I jesteśmy troszeczkę dłużej tutaj z tobą niż potrzeba nawet, więc znamy cię tutaj, wspaniaku. Słuchaj, ale generalnie mówimy o takich kwestiach jak, wiesz, ktoś tam nie lubi Gwiezdnych Wojen, nie? A ja mówię, kurwa, dlaczego nie lubisz Gwiezdnych Wojen, nie? Ja bym się zastanawiał, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego nie lubisz Games, nie? A ja powiedziałbym, nie, no, ja nie lubię gejów, nie dlatego, że są gejami, nie, bo generalnie większość gejów mnie nie molestowała, był taki jeden, który dostał cyc i tyle, no powiedzmy.
0: Ale czy doszło do spożycia jakby?
2: Nie, no właśnie nie. Właśnie taki, jak sam wiesz, nie. Dostał między krocze i chłopak się, kurwa...
0: I torebką przez łeb i pudrem go sypnąłeś jeszcze.
2: Właśnie, że najgorsze, że nie torebką, tylko zwyczajnie z laczka. No i fajnie. I ktoś mi mówi teraz, że ja mam być, uwaga, jak to się mówi? Tolerancyjny. Ja jestem tolerancyjny. Ja znałem gejów, którzy byli gwałceni w domach dziecka i w ten sposób zostali gejami. No ale oczywiście większość będzie mówiła, oni się tacy urodzili. Nie, oni kurwa wiedzą, że się tacy urodzili.
0: To ty jesteś w rezultacie radiomaryjnym mocno, bo ty wyznajesz taką ideologię, daj mi dokończyć, proszę bardzo, że nikt się nie rodzi gejem. Tak uważasz.
2: A
0: w naturze, zwierzęta w naturze geje, to też inny wilk się z nich śmiał, czy nie miały wzorca wilczego, ojcowskiego i zostały gejami, czy co?
2: Miały, słuchaj, no masz system małp bonobo i system małp szympansów, nie? Tamte zabijają bonobo, a tamte rozwiązują konflikty tylko za pomocą pieprzenia. No, chuj, że wiesz, że pieprzą wszystko, każdego i łącznie z dziećmi, więc no sorry, jestem tutaj szympansem, nie? No przepraszam.
0: Ojejku, ojejku. A jak my byśmy tak rozwiązali konflikty między sobą tutaj, żebyśmy, że silniejszy by wyruchał tego słabszego?
2: Wiesz, krawiec nie chciałbyś, żebym cię wyruchał.
0: No nie chciałbym, ale, no ale za to może chciałbym kogoś wyruchać.
2: Pieprzyć po prostu.
0: Ale może ja bym chciał kogoś wyruchać, no to ja wyrucham kogoś, a ty mnie na przykład, no to zawsze jakaś korzyść i jakaś cena za to wszystko.
2: O to, że te animalne porównania są czasem po prostu strzałem w kolano większości takich cwaniaków, którzy właśnie używają tych, no bo to jest w naturze. Nie no, w naturze też jest kanibalizm, zaczęliśmy się zjadać, wiesz. Generalnie bonobo właśnie współżyją z dziećmi swoimi, z matkami, z ojcami.
0: No jakie tematy, zaraz mi kanał usuną, tak. Mimo że to małpek się tyczy.
2: Słuchaj, ale czego jesteś po prostu taki, wiesz, nietolerancyjny dla małp bonobo? Wszak to zwierzęta, one nie mają jeszcze tak zwanej, uwaga, samoświadomości, nie? Przynajmniej na takim etapie jak my. I taka jest prawda. Uwaga! Chociaż mają jeden chromozom więcej niż ludzie.
0: Też nie do końca wydaje mi się uczciwe pokazywanie takich przykładów jak małpa Coco, na przykład jakaś, która się nauczyła języka migowego, ma te emocje już rozwinięte bardziej, no bo wiadomo, że co to ma

0: Dokładnie.
1: Uważam.
0: Tak jak na przykład papugi nimfy, a miałem papugi nimfę, kupiłem kiedyś siostrze na urodziny i nauczyłem ją całej frazy imperialnego marszu gwizdać.
1: O!
0: Wierz mi, gwizdała, czasem się myliła, ale generalnie gwizdała bezbłędnie. To kiedyś moja znajoma przyszła i mówi, pyta się, Gienka, co tak fajnie po prostu gwizdzę? Ona mówi, papuga, a ona mówi, co ty pierdolisz? No, a to ja nauczyłem tą papugę gwizdać. Niestety moja siostra sprawiła tak, że Diefenbachia stała za blisko i ona zaczęła skubać tą Diefenbachię, a tam była strychnina i biedna papuga, killer się nazywała, umarła i bardzo byłem wkurwiony.
1: Papuga, tego... papuga, killer, a to ty ją kilim,
0: kilim,
1: rośliną.
0: Ale powiem ci szczerze, to była papuga, która nie bała się ani psa, mieliśmy psa, suczkę i ona była w stanie tą suczkę po prostu, wiesz, zdominować, nie?
1: No, papugi bywają takie odważne. Papugi się uczą powtarzać tak trochę z nudów, tak czytałem, że po prostu zapełniają sobie jakoś czas, no nie mają nic do roboty, to powtarzają, badają reakcję człowieka na różne słowa. Ptaszek też sobie coś tam kombinuje. W naturze o wiele mniej zobaczycie takich papug, jakichś wydających dźwięki dziwne.
0: W naturze papugi, jeśli żyją stadnie, bez reguły żyją stadnie, one potrzebują towarzystwa, są świadome tego, że ktoś nim, więc mają jakąś samoświadomość swojego istnienia. To jest dziwne, ale taka jest prawda. Więc one z reguły między sobą ćwierkają i szczebioczą. Natomiast kiedy są same, bez człowieka, potrafią sobie ze stresu i samotności powyrywać pióra. No ale jeśli człowiek się zajmuje tym, po prostu kocha tą papugę, jest z nią i jest w stanie po prostu ją nauczyć właśnie takich gwizdanek, czy nawet słów właśnie, tak jak papugi, te tak zwane papugi gadające są w stanie. Co dziwne, uwaga, nimfa jest o wiele większa od papużek na przykład tych palistych.
1: Tak, faliste są malutkie, a nimfa jest już sporym ptakiem.
0: Jest sporym ptakiem, natomiast...
1: Wielkości aleksandrety, rzekłbym mniej więcej.
0: O, aleksandreta jest potężnym ptaszkiem, natomiast zresztą jako gatunek inwazyjny zawitała już tam gdzieś w rejonie naszego Śląska. Także oczywiście mówią, że to jest gatunek inwazyjny.
1: Mój ojciec był hodowcą właściwie takim domorosłym ptaków, znał ludzi z tego środowiska i mieliśmy też, mieszkając w bloku, wybudował taką klatkę i tam mieliśmy na pewno aleksandretę wąsatą. Nie wiem, czy nie nimfę też wcześniej, bo te ptaki tam się zmieniały jakoś. Fajne ptaszki.
0: Tak, ja mówię o aleksandrecie obrożnej. To jest gatunek inwazyjny, który już przylatuje do naszych krajów, nie?
1: Czyli to obrożna.
0: Gdzieś uciekł z niemieckich hodowli i się świetnie tutaj czuje. Nawet przeżywa zimę naszą, które jak wiemy, nasze zimy obecnie nie są zbyt mroźne. Jest to na tyle gatunek inwazyjny, że jest w stanie wywalić wszystkie ptaki wokół siebie, nie? Jest terytorialny, tak jak żółwie amerykańskie, czerwonolice czy żółtolice i no i tak jak karpie, też są gatunki inwazyjne, które uważamy za gatunek rodziny. One po prostu przyszły gdzieś z hodowli gdzieś jakichś benedyktyńskich i świetnie się tu czują, nie?
1: No, ptaki potrafią się adoptować i uczyć nowych rzeczy, zresztą wiele zwierząt, szopy, pracze będą się uczyły grzebać w śmietnikach, otwierać te śmietniki, nawet zabezpieczone. Ptaki nawet się uczą strącać jakieś cegły ze śmietników, bo wiedzą, że wtedy się dopiero da otworzyć. Zbadano, że ptaki są w stanie liczyć do iluś tam, do 10, do 8, że postrzegają różnicę między 5 a 7, że widzą, że było 3, a jest

0: nagle jeden i tak dalej. Takie bardzo proste, nie? Najprostsze, jakie są właściwie działania w zakresie rachowania. Dużo rzeczy. Na przykład mewy nauczyły się kraść od ludzi bardzo sprawnie i stopniowo starały się coraz bardziej bezczelne i tej bezczelności właściwie uczą się z pokolenia na pokolenie. No, jakaś dorosła mewa będzie mniejsze mewy uczyła, że można podchodzić do człowieka i wyrywać mu coś z ręki, nie? I tak dalej.
1: Jak to mówię, złodzieja, czekaj, to nie, to chwila, czyli złodzieja, czy...
0: Okazja.
1: Okazja, czyli słodzieja, tak. W wypadku mewy są mistrzami. Mistrzami w tej kwestii i sroki na przykład, nie? Wiele precjozów znajduje się w gniazdach srok, ponieważ one lubią przedmioty, które świecą. I to nie jest po prostu... Nie wiem, czy to jest po prostu, czy ktoś je tego nauczył, czy po prostu one same w sobie, w naturze, wyzwoliły taki rodzaj mechanizmów, które sprawiają, że pewne świecidełka sprawiają im rodzaj przyjemności, a więc muszą te ptaki mieć rodzaj samoświadomości, które sprawiają, że pewne rzeczy im się podobają, chociaż nie jest to do zjedzenia. A jak no. Wiadomo, sroki są gatunkiem inwazyjnym, terytorialnym i drapieżnym, bo to krokowate.
0: Może da się to jakoś wytłumaczyć. Sroka sobie dekoruje potem tymi różnymi łyżeczkami srebrnymi, pierścionkami swoje gniazdo i może to ma jakiś wpływ na gniazdo, nie wiem.
1: Pociąg seksualny, czyli żeby zwabić samicę i tak dalej, jest to, czyli zobacz, świadomość, nie?
0: No, jakaś świadomość, że coś w stylu takiego nawet człowieka, co myśli sobie, że zaimponuje lasce, że ma odtwarza czy jakieś tam mieszkanko zrobione, no to sroka na tych samych zasadach.
1: Tak, albo blacharę, słuchaj. swego czasu, nie no, nie śmiej się. Ja swego czasu, jak czytałem taką książkę pod tytułem Najdalsza podróż i podróże poza ciałem, to tam był rozdział o tym, że duchy mogą się wcierać w pewne zwierzęta. I między innymi właśnie tam było, że facet wcierał się w strąga, w ptaka i że to zupełnie inna percepcja samoświadomości tego ducha, nie? Który gdzieś tam się wciela, nie? Więc no ludzie, wszechświat jest naprawdę potężny i jeśli będziemy się tylko jak to się mówi, ograniczać do pewnych przekonań, rytuałów, czy wiary w to, że no nie ma nigdy UFO, bo UFO to nie jest zidentyfikowany obiekt latający i możesz wziąć to za cokolwiek innego. Nie ma kosmitów, no bo takie wielkie jakieś tam mamy wielkości i tak dalej. A tymczasem, uwaga, niedawno zaczęto mówić o fuzji i reaktorach zimnej fuzji i generalnie o sztucznym słońcu, które wymyślili Chińczycy, o czymś, co do niedawna mówili spiskowo-teoriowcy i tak zwani jackowscy. I co wy na to? Oczywiście wszystko to jest nauka, ale ci, którzy to przewidzieli, byli o wiele wcześniej w kwestiach przewidywania niż niektórzy ludzie, którzy, jak to się mówią, byli naukowcami, no.
0: Czyli, no, czyli tak zwani... doceńmy trochę osoby tam myślące w alternatywny sposób, różnych spiskowców, a nawet szurów, że są dobrymi przewidywaczami czasami i futurologami. To jest jakby taka zbiorowe przewidywanie, bo jakiś spisek, jakaś teoria rośnie w zależności od... I te takie największe to często się posprawdzały, nie? I może o popularności danej teorii świadczy, to jest jakby jej siła i to, jakie ona ma szansę stać się w końcu potwierdzona. To niedobrze wróży, zważywszy na reptilian na przykład. To jest bardzo, bardzo popularna teoria spiskowa o reptilianach.
1: Tak, znaczy. Ilianie to jest właśnie bardzo popularna, najmniej właśnie moim zdaniem To troszeczkę jak ostatnio oglądałem Jurassic Park, ten Jurassic World, coś takiego, nie? No wiesz, tony hejtu poszły na ten film, masę gówna. A ja sobie obejrzałem to oczywiście jako science fiction, nie? I mówię, ale generalnie mówię, ludzie, dinozaury zmiennocieplne, uwaga, ubrane wszystkie w pióra, no. Znajdźcie mi takiego gada obecnie, panowie ewolucjoniści, i wszyscy mówią: uuu, ty po prostu szurze, ty kurde, taki uwagi. A ja mówię: no dobra, spoko, no ale pojedźcie sobie do Krasiejowa. Tam macie po prostu raptory upierzone tak w piórka, że wyglądają jak kurczaki. No więc Polacy są po prostu tutaj, jakby to powiedzieć, dalej niż nawet pan Spielberg, nie? Także spoko. Dla mnie po prostu to nie jest problem, kiedy ktoś puszcza sobie wodza fantazji, ależ wodzu co wódz, i...
0: Wodza fantazji, no dobra.
1: A jednocześnie, wiesz, bierze po prostu coś na real story, coś, co po prostu jest zwykłą rekonstrukcją, bajką, i po prostu mówi, że ale jak to jest naukowe, no to kurwa musi być prawda, bo ktoś nazwał to naukowe, chociaż nie ma na to ani krzty dowodu.
0: No nie
1: Wiesz,
0: wiem, no nie wiem. To jakoś tutaj szurstko
1: pytam,
0: brzmi to wszystko.
1: wiesz, one były pierzaste, a mam żółwie, nie? I za chuja ani jednego piórka nie widzę tam.
0: Może już zanikły i nie ma, no, u gadów piórek, no co za
1: Kurwa,
0: problem.
1: co tam wykodowały, a potem stwierdziły, że a po chuj mi pióra, nie? Jest
0: No,
1: za
0: przestały
1: ciepło.
0: być potrzebne temu gatunkowi z grubsza i zanikły, no. Były
1: Na...
0: nieużywane, a organ nieużywany zanika, jak wiemy.
1: Ja też uważam, że ludzie, którzy nie buchają, to mają. No dobra, nieważne, dobra. Pójdźmy w inny temat. Powiedzmy, że jakbyś skonstatował te wszystkie rzeczy typu zwierzęta, samoświadomość, no bo tak masz tutaj bonobo, tu masz szympansy, tu masz papugi. I jednocześnie mówisz, że jakaś tam małpa została nauczona jakiś tam, wiesz, języka migowego, i mówisz, no to tylko świadczy o tym, że ta małpa ma jakąś samoświadomość, a jednocześnie wiesz, że ona nie ma inteligencji na tyle, żeby mówić innym, co jest dobre, co jest złe. Ona tylko się jakby
0: Ona bardziej
1: ogranicza.
0: patrzy w kategoriach zysku i strat, jak prostsze istoty niż my. My bardziej kombinujemy już, ale właściwie u człowieka zauważ, że też bardzo wiele się sprowadza do zysku i strat, tylko my to kamuflujemy. Ubieramy pewne maski, mamy rytuały, ale bardzo. Ostatecznie, tak jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to wszystkie drogi też prowadzą do rachunku z zysku i strat, nie? To jest takie brutalne i trochę nas niby odczłowiecza, ale niekoniecznie powinniśmy tak na to patrzeć, no bo trzeba po prostu uznać, że takie jest życie trochę, a z racji tego, że ubieramy to w takie ładne, stylowe fatałaszki, to wszystko i kobieta, która się kręci wokół mężczyzny, mężczyzna wokół kobiety. To pomimo tego, że gdzieś tam na końcu patrzą ostatecznie na to, jak to będzie się opłacało, cały ten związek, czy coś z tego będzie, czy materialnie. Wiadomo, to jest mega ważne, ale to przecież nie przekreśla różnych innych fajnych rzeczy, które są dookoła tego, które są dobudówką, ale wartościową. Wiecie chyba, o co mi chodzi, do czego zmierzam, nie? Że życie może być brutalne i wyrachowane, ale wokół tego coś budujemy fajniejszego, ciekawszego.
1: Wiesz,
0: Ubarwiamy to wszystko.
1: na zasadzie jak moja ciotka mówiła, życie to miłość to uczucie głupie, zaczyna się w głowie, kończy się na dupie. No ale dobra.
0: Ach, te
1: Gdyby tak
0: babcine
1: było,
0: powiedzonka słynne,
1: tak,
0: no.
1: ciocinę,
0: Cocinę, babcinę.
1: generalnie, ale faktycznie, gdybyśmy myśleli tylko na zasadzie zyski, czyli tak boli mnie, chcę. No takie proste, nie? Jak ta małpka, która została nauczona prostych migów, tak? Bo tam chodziło o język migowy, tak? Z tego co pamiętam.
0: No tak.
1: I ona, wiesz, określała pewne rzeczy, że coś chce, czegoś nie lubi, coś ją boli. I to było fajne, bo pokazało, że zwierzęta mają swoją jakąś samoświadomość, uczucia i chociaż są no, na poziomie dziecka, tak, to jednak one mają tą samoświadomość. Nie wszystkie, przypuszczam, bo żaden robak, żadna glizda prawdopodobnie nie ma tego i liczy się ilość neuronów, niestety. No, przecięty neandertalczyk i tak miał większy mózg od nas, więc spoko. Możemy mówić, że on neandertalczyk to był kretyn. Ale ja bym się zastanowił, ilu z nas obecnie homo sapiens mogłoby, tak jak neandertalczyk lub na przykład ci aborygeni, wytworzyć sobie narzędzie z krzemienia. Wątpię, czy bo ktoś po prostu, uwaga, poza inteligencją i tak zwaną samoświadomością liczy się, uwaga, doświadczenie. To jest cholernie ważna sprawa.
0: I kultura może pewna też, i zwyczaje danej grupy czy plemienia. Aborygeni, słyszałem ostatnio, tak gdzieś o tym wyczytałem, że ich język był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i niesamowity. Z drugiej strony bardzo ich kontrowersyjne takie zwyczaje różne, na przykład, że bardzo stary dziad dostaje w nagrodę, że jest takim dziadem zasłużonym, emerytem plemienia, dostaje jakąś dziewczynkę małą, nie? Więc to się chyba nie podoba za bardzo i nie kojarzy nam się to dobrze. No kurde, ja w ogóle myślę, że nauka uzurpuje sobie trochę prawo nieomylności za bardzo, czasami za bardzo, chce być za bardzo wdecheważna, gardzi pseudonauką zawsze, bez względu na treści, na okoliczności. Wiecie, tak za bardzo nos do góry, nie? Ta nauka. Trochę skromności może więcej brakuje w współczesnej nauce. Nie jakieś ciągłe odcinanie się od wszystkiego i takie skostnienie może troszkę... No ale taka jest też cecha nauki główna, że ona nie fantazjuje, nie gdyba, nie opowiada barwnych historii, od czegoś innego jest zupełnie, nie? I to jest jej siłą. Na ramionach gigantów, nie? Na ramionach gigantów to bardzo dużo mówi właśnie. Na ramionach gigantów idę, wspinam się po tych, którzy byli przede mną, którzy byli wielcy, a ja malutki się wspinam po nich i może też kiedyś będę gigantem i urosnę. Zupełnie inna, kurde, dyscyplina badania świata niż na przykład takie kolorowe, fajne, barwne, alternatywne widzenie, gdzie właściwie ludzie, zdajmy sobie też sprawę ze wszystkich wad, jakie to ma, rzucanie się na każdą głupotę, powielanie tych głupot, gdybanie, sefantazjowanie, jak dzieci trochę często, nie? Wybieranie tego, co jest dla nas dobre i co podoba nam się bardziej, to wybieranie tego i tak dalej. No, fake newsy. No
1: tak, tak jak możesz pogadać o UFO w Rosji, a propos, wiesz, tego, co potrzeba, mówił, że Rosja to takie gówno. UFO może sobie spokojnie porozmawiać w Rosji, ale nie już w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu cię zadziobią, nie? O alternatywnej kreacji, czyli tak zwanym inteligentnym projekcie, obojętnie czy był to Bóg, czy to byli kosmici, whatever, może sobie porozmawiać w Rosji, ale nie w Stanach Zjednoczonych. Generalnie możesz po prostu, wiesz, mówić dużo o Rosji, że tam jest gówno, ale tam pod wieloma względami, tak jak u nas, jest o wiele więcej wolności niż w USA. No... Ale przykro
0: jakieś
1: mi,
0: masz dziwne widzenie.
1: Mówią o ludzie.
0: Skoro tak
1: z USA.
0: Uważasz. Także skoro tak uważasz. No dobra, czyli Rosja, kraj wolności i zamordystyczna Ameryka, w której już nic nie wolno.
1: No okej. Okay. Mówię o tym, że Rosja to kraj wolności i nie mówię, że Ameryka to kraj, ponieważ Ameryka składa się ze Stanów, a to jest zupełnie inny system.
0: W każdym masz większą, w każdym stanie masz większą wolność niż w Rosji, w dowolnym miejscu.
1: Czy tam w Teksas masz o wiele większą wolność, jak to rozmawiałem ostatnio z Teksańczykiem, Polakiem, który był w Stanach, mówi, my do dzisiaj mamy, uwaga, prawo, które pozwala powiesić konokrada, nie? Ale nikt, kurwa, koni nie kradnie. Ale nikt koni nie kradnie.
0: No i bardzo no, dobrze.
1: To jest właśnie taka różnica. Natomiast faktem, że różnica między wieloma stanami jest tak kolosalna, że to się jeszcze trzyma, to się dziwię. Faktycznie ten rząd federalny z jakichś względów jeszcze istnieje, chociaż moim zdaniem ten rząd federalny jest najgorszym, moim zdaniem, wrogiem nas, nawet Polski, ponieważ oni mają tylko interesy, a nie mają przyjaciół. Taka jest prawda. Natomiast co do Teksańczyków, jako ludzi wolnych, no spoko. Jestem jak najbardziej za. Podobnież jak za Rosjanami, którzy w kwestiach tak zwanej rozkminy na uniwersytetach mają większą wolność niż w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale co? No.
1: To nie są takie kwestie, że ja mówię, gdzieś jest super, a gdzieś jest do dupy.
0: Okej, okay, dobra, rzeczy, kumam. A co, a jesteś za wolnym? Dobra, słuchaj, bo też można coś, wiesz, dwoma słowami powiedzieć, niekoniecznie trzeba elaboracik. Ale to jesteś za wolnym Teksasem, bo były jakieś próby uniezależnienia się Teksasu. Chciał się stać samodzielnym państwem, tak jakby, Teksas, stan Teksas. No ale władza jakoś nerwowo zareagowała i udupili ten Teksas i słyszałem, że pokazali Teksasowi, gdzie jego miejsce i co go czeka jakby. Taka, chcieli dać mu nauczkę, tak? I Teksas potem się od tego tam odżegnał i przeprosił, tak? Coś takiego było.
1: Tak. Przeprosił i tak dalej, ale wszystkim podczas pandemii pokazał pierdolonego faka i powiedział, wypierdalaj z tymi wszystkimi obostrzeniami i to jest fakt. I oni mają tam więcej broni w razie czego, żeby mogli się obronić przez kurwa przed kilkoma stanami lewackimi, które mają obostrzenia. Oczywiście pod warunkiem, że wyślą tam armię. Niestety armia jest, jakby to ci powiedzieć, złożona z wielu tych stanów dookoła. Niektórzy są tam Teksańczykami, więc nie jest to takie proste, żeby rozbroić Teksańczyków. I generalnie druga poprawka konstytucji nie jest po to, żebyś się generalnie obronił przed jakimś drabem, który cię napada, przed Indianinem, czy przed dzikim misiem, który cię napadnie. Druga poprawka jest po to, żebyś się obronił przed skorumpowanym, złym rządem.
0: W razie czego? No, tak jest, tak jest.
1: Jest.
0: Tak to nawet jest zapisane, dosłownie.
1: Lewacy po prostu nas zwyczajnie w świecie rozbroili, więc możemy gówno zrobić. Każda policja jest w stanie ci zaglądnąć, uwaga, tak jak na początku pandemii, pamiętasz? Zaglądali skurwysyny, po prostu skurwysyny, bo taka jest prawda, w twoje zakupy. Czy twoje zakupy to pierwsza potrzeba i dlaczego wyszedłeś do sklepu, pan policjant cię kurwa tutaj rozpierdoli, nie? Okazało się, no, że to było bezprawne. Cała pandemia, wszystkie te kurwa gówna, które na nas po prostu rzucili, były bezprawne. Każdy sąd to przyznał, ale kurwa są dalej tacy, którzy święcie wierzą, że wirus, koronawirus, już te 6 osób ostatnie, które zginęły podobnoż, że koronawirus je zabił, to jest wielka pandemia. Stary, umiera po prostu na katar chyba więcej osób. Nie będę po prostu, wiesz, już pieprzył o tym, bo...
0: No, już nie pieprz, już nie pieprz.
1: Bo już po prostu gadam, po prostu, wiesz, to no. 50 tysięcy razy z różnymi ludźmi, którzy po prostu byli na COVID w szpitalach, opowiadali mi, co tam się dzieje, po prostu to jest wielka jedna pierdolona, po prostu, wiesz, zmowa i ktoś tutaj na tym zajebiście zarabia. A to nie jesteśmy my, niestety. Także słuchajcie, okej. Okay. Dziękuję za wysłuchanie, pomimo wszystko. Idę dalej sobie się napić, A gdyby co, to uwaga, potrzeba Szymon z Cyreny. I tyle.
0: No, trzymaj dobra, się. To dzięki za telefonik. Na razie, hej. Dobra, czas na przerwę muzyczną. Muszę chwilę też odsapnąć. Może Push It to the Limit ze Scarface'a was trochę ożywi. Co to właściwie znaczy? Do oporu, jechać do oporu, to coś w tym stylu, nie? Push It to the Limit.

czekam na kolejne telefony, jeszcze pewnie posiedzimy chwilę. No, mile widziane tematy, luźne, rozrywkowe. Było dzisiaj parę poważniejszych, to może sobie trochę odpocznijmy.

Trzeba by dorobić teledysk do tego, na przykład, że Tomisiu sobie jedzie swoją Teslą, jakieś palmy w tle, prawda? A tam wyskakuje Etam z całym worem jaj i po Biedronce idzie. I ekspedientki tam tańczą.

0: Zastanawiałem się, wczoraj myślałem, czy nie poprowadzić trochę audycji, czy nie posiedzieć, ale strasznie jakoś tak ostatecznie się zmęczony poczułem, a i tak internet padł w okolicach 12. Dzwonię do Neti, a tam prace remontowe, coś tam, no. I dupa, dupa blada, dupa zbita. A dzisiaj tak bez internetu nagle się budzimy. Ciekawi mnie, ilu z was jest tak przygotowanych na taką ewentualność w takim sensie, że macie jakieś nagranka w MP3-kach, jakieś filmy. No bo wiadomo, lubimy jak coś leci sobie, nie? Ktoś tam coś gada, coś gra. No, czy macie takiego swojego... Taki folder ucieczkowy, folder awaryjny, folder... No, na czarną godzinę. Ja coś takiego mam pewnie. Każdy chyba ma jakieś zbiory na dysku, nie? No ale pytanie, czy to są takie zbiory, które nam wystarczą? Jakieś audiobooki fajne? No każdy ma już dzisiaj chyba taką kolekcję, jakoś przynajmniej małą, nie? A może nie każdy. Ale warto mieć, zdecydowanie. Jeśli jak jesteście na przykład subskrybentami, macie wykupioną audiotekę, to się płaci abonament 20 parę złotych za miesiąc, to co to jest za pieniądz, biorąc pod uwagę ceny normalnych, standardowych książek, nie? I macie tam dostęp do setek, jak nie tysięcy tytułów już teraz. I można sobie tam ściągnąć właśnie na komórkę, dajecie tam ściągnij i wam się ściąga na pamięć telefonu. No, że można sobie odsłuchać potem, nie dysponując internetem. Dużo aplikacji, czy to Storytel, czy Audioteka, czy inne, wszystko to działa na podobnym systemie. Można sobie zapisywać audycje do pamięci, odtwarzać bez internetu, ale tylko na telefonie. Na komputerze nie za bardzo. Może są jakieś, które chcą się wybić i oferują taką możliwość, ale to dzisiaj jest taki standard trochę. Nawet YouTube Premium też zgraj sobie audycję, ale na telefonie, nie? Boją się tych komputerów, że wpłynie to na piractwo jakoś, że będą te nagrania potem hulać na lewo i prawo wszystkie, nie? I trochę w tym racji jest. Z telefonu ciężej wyciągnąć. Trzeba by jakiegoś tutoriala przeczytać, nie? Gdzie program to trzyma, te pliki trochę takie ukryte, może jest jeszcze jakieś zabezpieczenie dodatkowe, kto wie. Więc na pewno myślą tutaj o piractwie. Kurczę, no czekam na tego Sandmana. Za 7 dni już przypominam Sandman, ekranizacja kultowego komiksu Neila Gaimana. Niesamowite to na pewno będzie. Czy wyjdzie lepsze, czy gorsze, to już niedługo na Netflixie, długo wyczekiwany przeze mnie Sandman. No tak samo jak Kaznodzieja był wyszukiwany i wyczekiwany i Lucyfer był wyczekiwany. To tak się to też skończy pewnie. Jednak to pokazuje cały czas, że film, wideo, kino, telewizja to jest jednak takie medium dla mas w porównaniu do komiksu, który jest bardziej hermetyczny, bardziej elitarny nawet, rzekłbym, często. I jak to się mówi, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No nie wiem, czy tak można to określić, ale to, co przejdzie, może inaczej, to, co przejdzie w komiksie, to nie przejdzie już w filmie. I komiksy są bardziej hardkorowe, bardziej kontrowersyjne. Więcej tam jest nagości często, erotyki, przemocy brutalnej. Komiks się nie pieprzy w tańcu. Oczywiście są różne komiksy. Są i komiksy dla dzieci, no. Ale te dla dorosłych to się nie pieprzą w tańcu. No. Dobra, widzę, że troszkę ludzi sobie poszło. Też niektórzy przychodzą na radyjko sobie z czasem. Nie wiem czemu. W sumie ludzie często wolą słuchać sobie na radiu. Chociaż co to za różnica, nie? No może taka wskazówka, że jak oglądacie YouTube'a na telefonach, na urządzeniach mobilnych, to oszczędzajcie transfer i sprawdźcie, czy nie macie jakości jakiejś HD, bo wtedy zupełnie bez sensu, zupełnie niepotrzebnie znikają wam kolejne megabajty, a potem gigabajty transferu, no chyba, że macie nieograniczony, to się nie przejmujcie, ale chyba mało jest takich ofert, nie? I takich pakietów. zazwyczaj macie transfer ograniczony, więc oglądając YouTube'a, no nastawcie na najniższą jakość, 240p albo nawet 144, bo to są kilkakrotne różnice w ilości danych wysyłanych w każdej sekundzie. Więc warto sobie ustawić. Tutaj widzicie, jest jedna plansza. Chodzi tylko o dźwięk, o głos, o muzykę. Dlatego to się nazywa radio, żeby to podkreślić. Więc niepotrzebnie marnować gigabajty. To niby mała rzecz, ale w sumie bardzo ważna. Ze stroną się dziwne rzeczy dzieją, bo tak jakby się sama naprawiła. Ja myślałem, że to się miejsce skończyło. Może Glenn coś usłyszał i na przykład fachowym okiem zerknął, coś naprawił, a może jakaś awaria czegoś, nie wiem po prostu, ale aktualizują się audycje chyba znowu, nie? Tak, widzę, że są aktualne. Także nadrobiło w ogóle pięknie. Dawne audycje się pojawiły. No dobry mechanizm, dobry. Pracowali nad nim tutaj chyba różni ludzie w rezultacie. Każdy coś tam dołożył od siebie. Ale działa, działa. To się cieszę. No Furiat, no fajnie, że srasz na Star Wars i Marvela, ale czy to jest coś, o czym trzeba krzyczeć na lewo i prawo cały czas? Podkreślać, takie to ważne? No nie lubisz. Ja na przykład lubię. O, a ja bym ci to tak brzydko tu odpowiedział. Się odgryzł. To zaraz będzie awantura, ale nie, proszę się tu nie awanturować. No, jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo, nocne radio, Skype, można sobie pogadać o wszystkim w sumie ze mną. Mam taką dziwną cechę, że mogę pogadać z każdym jakoś tam, znaleźć wspólny język, o. Nawet jak zadzwoni psychopata, płatny morderca albo gwałciciel, to też sobie pogadam jak swój ze swoim. Wcześniej był taki komentarz jakiś nieprzychylny od kogoś tutaj na czacie, że nikt normalny nie zadzwoni tutaj do nocnego radia. No, ciężko się nie zgodzić. No. Zresztą było swego czasu hasło pod logo, że nocne radio to są ludzie nienormalni, więc ja się zgodzę, że nikt normalny tu nie zadzwoni, czego dowodem jest na przykład Michał. Halo.
1: Dzień dobry, Andrzej Orzeł z tej strony.
0: Andrzej Orzeł, to znowu jakieś fanaberie. Ja już nie chcę być Dabliński, teraz ja już nie chcę być Michał, teraz jestem Andrzej Orzeł, tak? Dobra.
1: Andrzej Orzeł, tak. Andrzej, ja nie jestem Dabliński, to nie wiem. Ktoś mnie pomylił chyba z kimś. Z idiotą jakimś pewnie.
0: Andrzej Orzeł, to rozumiem, jest ktoś taki, kto walczy na przykład z braćmi wilkami, kamratami, tak? To Andrzej Orzeł łapie kogoś takiego od Olszańskiego, jakiegoś kamrata wilka i rzuca nim o skałę. Andrzej Orzeł, tak? No, dobra.
1: Tak, między innymi. Ale ja chciałem powiedzieć, że my tutaj razem z braćmi Orłami będziemy budować taki portal internetowy dla wolnych ludzi, bo to jest dla wolnych ludzi tak naprawdę, nie dla żadnych troli ani szurów, tylko dla wolnych ludzi i będziemy się kierować tu wolnością słowa i w związku z tym zbieramy fundusze w wysokości 150 tysięcy dolarów miesięcznie.
0: To dodam tylko od siebie, że to nie są tanie rzeczy, kurde, takie bracia Orły organizacja.
1: No nie. My tu będziemy zbierać na szczytny cel, będziemy tworzyć nasze własne social media, tylko regulamin z Facebooka zaczniemy, ale tak to będzie wszystko wolne od cenzury i tam każdy będzie mógł się przyjść i zarejestrować i wyrażać swoje poglądy, jakie będzie tylko chciał tam.
0: No, tu nawet masz hasło już na czacie, pierwsze jakieś hasła się pojawiają. Orzeł Morze, to by się nadawało do reklamowania. Orzeł Morze. Bracia Orły. Co, skoro bracia, to ma być jakieś przeciwieństwo braci wilków, bracia Orły? No tak, to nie, ja bym powiedział, że to niebo a ziemia.
1: Tak, dokładnie. To niebo a ziemia, to taka różnica będzie. Także ogólnie wpłacajcie nam tu pieniądze, I ten chciałem jeszcze powiedzieć, że dla sponsorów będą trzy nalepki gratis, bo planujemy wydanie takiego albumu z nalepkami, jak kiedyś Pokémony były, bo jest 150 nalepek i dla każdego, kto nas tutaj zasponsoruje kwotą wyższą niż $1000, to mamy przewidziane trzy takie darmowe nalepki, także
0: No
1: warto.
0: pięknie, co za
1: Uważam.
0: gest, proszę państwa, no co za gest, naprawdę naklejki, aż sam nabrałem ochoty, żeby wystartować tu w jakimś konkursie. Ale co, to trzeba mieć jakichś dwóch charyzmatycznych nadających i proponuję, żeby jeden był taki bardziej na wojskowo, jakieś moro, czapeczka, a drugi taki bardziej intelektualista od komputerów, taki grubszy trochę, żeby
1: Tak.
0: był coś w tym stylu, jakbyś to widział.
1: Tak, właśnie tak to widzę i ogólnie będzie wolność słowa panowała u nas, będzie można przeklinać, wyrzucać materiały, jakie się chce i tylko jak nam się nie będzie podobać, to będziemy panować i wyzywać, ale tak to będzie wolność słowa całkowita. Także zachęcam serdecznie do przyłączenia się do naszego wspólnego projektu, bo my tu będziemy walczyć z globalistami, masonami, iluminatami i bankierami, tą całą banksterką i City of London i Watykanem i co tam jeszcze było, a i Waszyngtonem. Tak. To my będziemy właśnie.
0: Globaliści, Bilderbergi, Rockefellery, Rothschildy, Illuminaci, Masoni, Watykan, rząd USA, Deep State, Reptylianie. I jak ich wszystkich pokonać? To chyba tylko Ashtar-Sheran by dał radę. Ja pierdolę, to...
1: Tak, bo my mamy tutaj z nimi takie układy, z tymi kosmitami wszystkimi. Mamy takiego człowieka jednego, który jest kontaktowcem tak zwanym, to
0: O.
1: znaczy telepatycznie kontaktuje się z kosmitami i nam później kolportuje treści, które kosmici przekazali. Także jesteśmy gotowi na tą walkę. Także słuchajcie, organizujcie się w swoich miastach, tak, i promujcie nasz serwis i wpłacajcie pieniądze i dołączajcie do naszej walki z nowym porządkiem światowym.
0: Nicie
1: Będziemy
0: za.
1: też
0: Zadzwonił i
1: folię
0: pieniądze
1: wypłacać.
0: cały czas prosi. Już 10. raz ja słyszę, dajcie pieniądze. A to ja jestem tutaj od mówienia, dajcie pieniądze. Więc proszę.
1: Także jakbyście w Krawcowi wpłacali teraz donaty, to możecie zrobić z dopiskiem na możecie wpisać Andrzej Orzeł z takim dopiskiem i wtedy Krawiec będzie wiedział i nam te środki przekaże. Także
0: Andrzej Orzeł, taki kurde, jakiś to taki musi być kapitan, wiesz, jakiś charyzmatyczny, jak z komiksu trochę, tak jak Olszański, tylko zrobić takiego, nie wiem, z marynarki, że on jest i marynarski ma właśnie taki kapitan, nie? Jak kapitan radia, to kapitan taki właśnie też. No, Olszański, umówmy się, też nie był w wojsku, a robi z siebie żołnierzyka, ale jego wychowała armia i wojsko i salwy luf armatnich i konie i szabelki i koniki i tak dalej. No to u nas musi być ktoś równorzędny, też taki jakiś kapitan, fajną kurtkę musi mieć, wiesz, młody, może słynąc z tego, że nie pije, nie pali. I czekoladę tylko je sobie tak, bo ma słabość, to jedyna jego słabość, do czekolady.
1: i czapkę pilotkę jeszcze musi mieć,
0: No
1: taką
0: taki
1: typową
0: szur,
1: taką.
0: nie, w czapce pilotce to szur jest, nie, szur.
1: Jak szum?
0: W czapce pilotce to się kojarzy z szurem.
1: Naprawdę?
0: Szura się często tak pokazuje, właśnie w czapce pilotce najlepiej jak śmigiełko jeszcze ma takie na czubeczku.
1: No, to ten, to nie, to może taką czapkę, taką rogatywkę taką. O, rogatywkę taką. Z
0: Nie,
1: takim
0: mówię
1: wielkim.
0: ci na kapitańsko, na marynarsko, bo to musi być to samo, tylko trochę inne. To się sprawdziło. Tu wojsko, tu wojsko. Też musi być jakiś z wojskiem coś, taki właśnie kapitan, ale taka marynarka. A ten geek drugi taki, to musi być taki, zróbmy go na śmiesznie. No Ludwiczek też jest śmieszny. Weźmy takiego kurduplowatego, strasznie, taki do pasa tamtemu sięga, temu kapitanowi. I cały czas przy komputerze coś i statystyki podaje. Chciałbym zauważyć, że szansa tutaj, że zdobędziemy większe zasięgi, jest jak 1 do 100 523. A ten kapitan
1: Dokładnie.
0: taki, wiesz, musi mieć mięśnie, być taką przeciwwagą, tamten takim błaznem trochę, a ten
1: A
0: taki, wiesz.
1: tamten musi mieć jeszcze bryle jak stępień z 13 posterunku, z takimi grubymi szkłami takimi. No.
0: No,
1: I on
0: takie
1: tak będzie
0: musztarduwy.
1: patrzył.
0: No, takie musztarduwy.
1: Dokładnie. I będzie tak, o, raporty będzie składał ciągle. Będzie siedział cicho, a jak będzie, to będzie taki malkontent, taki trochę. On będzie tak siedział cicho, a jak już będzie coś miał do powiedzenia, to będzie mówił takie rzeczy, że wszystkich zagnie, że nikt nie będzie wiedział, co powiedzieć, i dlatego wszyscy się będą z nim zgadzać.
0: I nasi dla odmiany niech będą proamerykańscy i proizraelscy i antyrosyjscy strasznie.
1: To jest dobry pomysł. Naprawdę, chyba ciekawiec weźmiemy do załogi, naprawdę, nie? Bo widzę, że tutaj ten dobry masz pomysły.
0: No, musimy coś podziałać. Trzeba znaleźć aktorów dobrych. Weźmy jakichś upadłych takich aktorów, którzy tam w jednym filmie zagrali, jak z konia spadają, czy coś, i krzyknęli wiekopomną kwestię, wygłosili, jak spadali tam skądś. Takich aktorów weźmy. Oni często to są talenty, wiesz, nie dostali szansy. No, tego geeka to weźmy z jakiejś, może jakiś. Asystent jakiegoś, wiesz, znanego polityka, coś, gdzie się wokół niego kręcił, coś mu tam ustawiał na komputerze. To są często ludzie, którym trochę nie wyszła kariera. Wiadomo, jak poseł traktuje tam, jak mu przestaje być potrzebny, to kopnie w dupę. Weźmy takiego odrzuconego i oni, i proamerykańscy, będziemy napierdalać, że Amerykanie, amerykańskie wzorce, wolność, kraina wolności, czy ty to widzisz, Stasiu, bo tam jakiś musi być Wiesiu i Stasiu też, nie? Swojskie imiona polskie, to on się musi Polakom spodobać. Andrzej, kapitan Andrzej, o, Andrzej, piękne męskie imię.
1: Może by wziąć tego wiceministra finansów, tego co wygląda na 20 lat, taki wiesz, który jest taki jeden, taki niski blondyn, taki w okularach, co ma taki zarost, taką szczecinę, taki młodzieńczy dziewiczy wąsik, co ma. Wiesz, który, ten co koło Morawieckiego się kręci.
0: Misterny wąsik, nie kojarzę akurat.
1: No jest taki, on to wygląda jakby podstawówkę dopiero skończył i w garnitur się ubrał. Jest taki jeden.
0: Żadnych młodych tam chłopaczków będą nas trochę kojarzyli jak tego, jak tego Jagera, czy tego innego, co się tam.
1: On dorosły jest, tylko on tak wygląda po prostu.
0: Ale podsunąłeś mi tutaj pomysł na misterny, że nasz kapitan Andrzej, były marynarz, musi mieć misterny wąsik, żeby się spodobał dojrzałym paniom, które będą go kojarzyły z jakimś, wiesz, tam Polem Newmanem, coś takiego. Musi być nieco taki trochę Paul Newman. Rozpierdolimy kamratów, słuchaj, popularnością. Wojtek nie będzie miał startu do naszego Pola Newmana.
1: No Wojtek już nie ma podjazdu, przecież Wojtek jest skończony. No. To została luka na rynku, którą można teraz wypełnić właśnie po Wojtku. Wojtka już nie ma, Wojtek już chyba przestał. Nie wiem, czy nawet sądowy zakaz on chyba ma, z tego co się orientuję, a może nie. No ale już Wojtek się skończył, już się wypalił, także kapitan Andrzej w jego miejsce.
0: No, jakieś zawołanie musi mieć. Ojczyzna!
1: Orły
0: Ojczyzna!
1: górą.
0: Orły górą! No. Widzisz, to się na taką markę to się składa dużo rzeczy, różne zawołania, memy, powiedzonka, przeróżne rzeczy, nie? Rozpoznawalność. To trzeba pracować nad takim czymś trochę czasu. To nie tak na pstryknięcie. Chyba, że dużo kasy ktoś na to właduje. Dzwoń do Goldmana już i powiedz, że krawiec ma weksel, który może sprzedać. Załatwiaj.
1: No nie, no wiesz, 150 tysięcy dolarów miesięcznie to uważam nie jest tak dużo tak naprawdę, a wiesz, to taki jakby ruch taki międzynarodowy naprawdę założyć, wiesz, i z tymi Bilderbergami walczyć, to myślę, to miało szansę powodzenia, nie? Jeszcze jakiegoś chorego radiowca można by było, wiesz, zatrudnić takiego na etacie, żeby tam w piątek na przykład po północy, wiesz, nadawał i nasze treści kolportował, tak wiesz, no.
0: To Misiu tutaj, słuchaj, nam podrzuca fajny pomysł, bo napisał Orłowski czy Orłoś. Gdyby Orłosia z orlim nosem, Orłosia musimy wziąć może na kapitana Andrzeja Orła. Mógłby się spodobać, wiesz, taki doświadczony, ale to nie, to musi być jakiś przystojniak taki, a nie taki kulfon trochę. No, ja Orłosia bardzo lubię, cenię. On w ogóle prowadzi swój kanał, taki teleekspresowy mocno, ale jest teraz, no, na własne konto robi, z synem nawet, syn mu pomaga w niektórych rzeczach. Tak, więc kanał Orłosia jak najbardziej, myślę, że fajny jest.
1: Ale nie, bo to musi być taki, wiesz, taki kanał, taki przekaz, znaczy się, musi być taki stricte, wiesz, że będzie od pierwszej audycji będzie wiadomo, że my walczymy z nowym porządkiem światowym i uderzamy w samo centrum, w samo jądro ich tam działań i rozwalamy ich na części. To chodzi. Bo trzeba się przeciwstawić tam. Szczepionki, 5G, takie rzeczy, wiadomo.
0: A planujesz jakieś akcje, że wyślemy jakiegoś naszego orła z cegłą, żeby rzucił cegłą na przykład w jakiś... No i pytanie tutaj, w co? W bank. Rozbił szybę cegłą w banku. Na przykład, czy wyślemy takiego orła?
1: Bardziej spontaniczne akcje będziemy organizować, na przykład palenie masztów 5G będziemy robić, tak. Będziemy nawoływać i ludzie się będą spierać, organizować się będą kamraci i każdy w swoim mieście będzie palił maszty 5G. No. To będzie taki pokaz siły, z którym nowy porządek światowy będzie się musiał liczyć, bo my pokażemy, że jest nas wielu i że możemy dużo.
0: Zorganizujemy marsz oświeconych. Marsz oświeconych. Ale to, czyli co, naszą główną domeną, bo tam jakby jest bunt, sprzeciw, a u nas oświecenie i walka z kłamstwem, tak? Bardziej.
1: Tak, będziemy eksponować tutaj tą reptyliańską agendę i pokazywać dookoła wszystkim ludziom, że my to jesteśmy jedyni prawdziwi, a wszyscy inni to kłamią.
0: Widzisz, ale orły to trochę elitarność i trzeba by jakieś hasełko dać na przykład nie tylko dla orłów i uśmieszek taki, wiesz, z przymrużeniem okiem. Nie tylko dla orłów. Żeby każdy przyszedł, kurwa, a nie orły same. Elita.
1: No nie, sępów to ja nie chcę na przykład.
0: Sępy.
1: Sępy lecą wtedy.
0: Wiadomo, że nam się przydarzy w naszej grupie, w naszej społeczności i orzeł, ale też i kura. I kura, i wróbel. Ktoś inny bardziej wróblem jest, takim wróblem ćwirkiem. Małym, ciekawskim, podskakującym, ale jak przyjdzie co do czego, to wtedy orły mogą ruszyć, bojowe. No, a ktoś inny, no tu papuszka nie rozłączka, tu Aleksandreta wąsata albo obrożna, tu ara afrykańska. A tutaj gołąbek, to chrześcijanin, gołąbek, taki jak Jan Paweł II wypuszczał gołąbka, to taki gołąbek też w naszym gronie się znajdzie i co, i wygonić go, tylko dlatego, że nie jest orłem?
1: Gołąbki, takie gołąbki, jak się zbierą w kupę, to nawet takiego wilka wezmą i zadziobią, jak się wkurwią. Małymi dziubkami swoimi, wiesz, dosiądą tego wilka i go będą tam dziobać.
0: I podniosą go, słuchaj, tak 100 wróbelków, to podniosłoby takiego wilka i miotnęło nim gdzieś tam w przepaść. Wyobraziłem sobie takie, podlatuje taki cały rój wróbelków i podnoszą tego wilka, tak, wilku, what the fuck?
1: Wilki to złe są, bo to są wilki, one noszą owcze skóry i to trzeba ich tępić dlatego.
0: Nam też niektórzy wbijają szpilki. To nie ludzie, to wilki.
1: Tak,
0: donatów nie wpłacają i w dupie radio mają.
1: Tak, dokładnie. Są też nadający, tacy złe wilki, są takie trolle, co radia zakładają, żeby trollować tylko po to, bo tam agenci te ze służb ich tam sponsorują czy coś, nie?
0: Na krzywy ryj. Na krzywy ryj. Taka piosenka była, elektrycznych gitar. Mam nadzieję, że to hasło się znów pojawi tutaj w nocnym radio i niektórzy z dumą będą obwieszczali w postaci donejcika dla Krawculka, że to ja z tych, co nie słuchają na krzywy ryj, masz ci tutaj talara, a nawet dwa talary, bo inflacja teraz okropna, panocku.
1: No ja myślę, że obowiązkowe składki trzeba będzie w ogóle wprowadzić, wiesz. Jeżeli ktoś chce być zwykłym członkiem, to może być, ale jak ktoś chce być elitarnym członkiem, no to dobrowolne, obowiązkowe składki będą obowiązywać.
0: Tak, że będzie można nie zapłacić, ale to będzie już w zeszycie odnotowane. Będziecie słuchali na zeszyt sobie. A potem musicie to oddać albo odpracować w naturze.
1: O, odpracować, dokładnie tak. Słuchałeś, nie płaciłeś, to pójdziesz manifestację tamten organizować, kamieniami będziesz rzucał. Nie? My ci damy kamieni, będziesz rzucał, powiemy ci gdzie. i w kogo.
0: No.
1: No, lekko nie ma, nie? Jeżeli chcesz walczyć z nowym porządkiem świata, to jakieś poświęcenie trzeba, wiesz. Trzeba tutaj ten się zdobyć na jakieś, wiesz, gesty.
0: Słuchajcie, tak więc musimy coś zakładać jak najszybciej. Czas mija, kończą się fajne zwierzęta, już najlepsze wybrane, wilki. To co zostaje? Właśnie orły, niedźwiedzie ewentualnie. No ale orły, wiadomo, też zajebiste. Bracia orły. No szybko zakładać, bo zabiorą, ktoś zajmie, domenę wykupi, bracia orły.
1: No. Kaczki już nawet zajęte są.
0: Kaczki. Kaczyści. To takie karczory właśnie. Wkurwiające.
1: Chociaż kaczyści teraz tracą poparcie w społeczeństwie, także to jest kolejna luka, którą należy wypełnić orłami, braćmi orłami.
0: Nami. No, czyli kaczyści odchodzą, przychodzą orły. A fani Donalda, to kto to jest? To chyba lemingi by wychodziło, że lemingi, to zawsze tych, co są za PO i za Donaldem, to się o nich mówi. Ty lemingo, ty, jak ty nic nie wiesz.
1: No nie, no lemingi to ten, to zaraz się wykruszą, bo tam jeden za drugim w przepaść skacze, to zaraz lemingów nie będzie, także będzie kolejna luka, którą orłami należy wypełnić, nie? Będą orły, gołębie, wróble, takie rzeczy, nie? Bo my będziemy latać nad wszystkimi, będziemy zawsze górą.
0: A klodziarze na przykład, klodziarze, czy ciebie nie można by nazwać byłym klodziarzem zagorzałym, który no, gdzieś tam utracił, wyszedł z tego ruchu klodziarzy troszkę?
1: No, na pewno nie zagorzałym, dlatego że ja jak się zainteresowałem ruchem klodziarzy, to byłem takim noobem i nie wiedziałem, o co tam chodzi. I po prostu słuchałem, coś tam czasem coś chlapnęli mądrego, coś tam powiedzieli czasami i ja to tak, wiesz, tak. Może źle, że bezkrytycznie, ale jednak przyjmowałem, nie? No ale potem się ocknąłem. Mm-hmm. No, tam jednak ludzie, no nie powiem, że chorzy psychicznie, ale trochę tacy z bardzo zawężoną mentalnością tam, powiedzmy, dzwonią.
0: Rozumiem. No są klodziarze, nawet krawczyści się znajdą, też enkiści, no teraz to mirowcy albo miraże, bo Mira zastąpiła Enkiego i tam Mira nadaje. Jak wam się widzi ta Mira? Jak dla mnie może być? No trochę nie moja bajka, jeśli chodzi o treść. Jeśli chodzi o umiejętności warsztatowe, no to tutaj no, uczy się dziewczyna wszystkiego, wchodzi na antenę i nie wie nawet, że jest na antenie, tylko tak czeka, bo ma opóźnienie. Trzeba w tym wszystkim nabrać trochę wprawy. No to są tylko takie techniczne sprawy. Jeśli chodzi o warsztat tam dziennikarski i tak dalej, to ciężko mi to ocenić, bo ona tak wchodzi na antenę i mówi, no opowiada o tym, o swoich przemyśleniach. Nie wiem, dla mnie za bardzo spiskowe i za bardzo takie w jedną trąbę. Ja nie ufam do końca ludziom, którzy są tak mocno wkręceni w swoją jakąś ideologię, jaka by to ideologia nie była. Wolę raczej ludzi elastycznych, którzy tu popatrzą, ale okej, to jest czyjś tam wybór, ktoś bardziej jest radykalny, bardziej go pewne sprawy interesują.
1: No bo to tak jest niestety, że zamiast ludzie patrzeć na fakty po prostu i analizować na bieżąco, no to już zaczynają swoją wersję zdarzeń, nie mając pojęcia, o czym mówią nieraz, swoją wersję zdarzeń narzucają innym, upierając się przy tym, że to jest jedyna właściwa opcja, a jeżeli na przykład już ktoś im powie, że wiesz, to nie jest tak, jak ty myślisz, bo widzisz, tu się mylisz, tutaj czegoś nie zauważyłeś, nie, tu sobie coś dopowiedziałeś, no to zaraz jesteś trolem, nie? Twój numer telefonu podadzą, zablokują i no i pogadane.
0: Enki niby się czasami tak trochę asekurancko starał ludzi nawet zachęcać do tego, słuchajcie, jak macie odmienne zdanie, to dzwońcie. Widać, że gdzieś tam w nim walczyło trochę ta taka jednostronność z próbą otwarcia się, zmienienia czegoś. Też ten jego apel, żeby dzwonili nowi ludzie, myślę, też jest wymowny w jakiś sposób. No chłopak czegoś tam szuka. Mira mi się nie wydaje taką osobą, która będzie zbyt dużo szukała. Ona ma swoją misję, swój przepis na to wszystko i będzie szła według jakiegoś tam planu, pewnie. No, ona ma w ogóle specyficzną urodę bardzo, nie? Nieczęsto się spotyka kobiety, które mają tak subtelną urodę, że tak powiem. No mogę chyba skomentować, skoro osoba publiczna występuje w telewizji, to mogę chyba.
1: Widziałem, a to co ładna ona jest?
0: Wiesz co, no co kto lubi? W ogóle się mówi, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina brak. Może powiem tak dyplomatycznie, że nie w moim guście może do końca, nie? Ale na pewno zauważam, że ma specyficzną urodę, taką bardzo taka delikatna jest, nie? Dziewczynka. Może dlatego, że młoda jeszcze w ogóle, nie? Ja bym wolał sobie NK'ego więcej posłuchać, no co będę tu ściemniał. Każdy ma jakieś swoje upodobania. Ja bym sobie NK'ego posłuchał chętniej niż Miry. Ale no spoko, obserwujemy, co tam się dzieje. Klod, ciekawe, czy nadaje Klodzio dzisiaj, mój rywal tego wieczora.
1: Nie wiem, czemu rywal? Ja myślę, że to nie są te progi jednak. No,
0: no za wysokie progi.
1: Ty masz krawiec głowę otwartą, z tobą się można pospierać, podyskutować, nie, nie. A Klod to cię po prostu wyciszy albo wyłączy w ogóle, nie? Albo ci powiesz, pieprzysz człowieku, co ty tam gadasz, bredzisz, jakieś głupoty opowiadasz, nie? Bo jest tak, jak ja mówię, bo ja na Bilderbergach byłem i służby mi SMS-a wysłały, nie? To ja chyba wiem lepiej.
0: No na pewno ci przerwie w pół zdania, jeśli się z tobą nie zgodzi, bo jest taki bardzo krewki, nie? Jak tylko usłyszy coś, co go wkurza, to powie, nie, słuchaj, nie mów takich rzeczy na antenie, bardzo cię proszę, bo wprowadzasz ludzi w błąd. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Nie, on tak nie powie. On powie, zostawmy to, to nie jest temat audycji, albo ja cię tu muszę wyciszyć, bo ja chcę powiedzieć swoje, nie? A tak raz było, jak z nim gadałem, że mówi, a to czekaj, nie, słuchaj, ja cię tu muszę wyciszyć, bo ty nie wiesz, jak jest, ja to muszę powiedzieć, nie? I później włączył z powrotem.
0: Nie można tak inwazyjnie znowu działać, bo to jest trochę też

0: ktoś, wiesz, nie jest. Tak jakby. Ja sobie myślę tak, że ten ktoś ma swoją audycję, ma swoich słuchaczy, zadzwoni ktoś, kto ma inne zdanie i tak jakby ten ktoś się, ten nadający się bał, że wiesz, ktoś kto zadzwonił jeszcze przekabaci, wiesz, jego słuchaczy na swoją stronę i przestaną go słuchać. No nie wiem. No, no tak to,
1: nie? To jest taka lekka histeria, ci powiem, i są ludzie, którzy są po prostu... Wiesz co? Ludzie są odważni w różnych rzeczach i tchórzliwi w różnych... w różnych innych i na przykład ktoś może być strasznym tchórzem, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, a bardzo być odważny na ulicy, jak go ktoś zaczepi. Wiesz, o co chodzi? I wydaje mi się, że są ludzie, którzy na przykład mają straszny lęk, boją się, że coś im ubędzie, jak ty powiesz u nich na audycji coś, że stracą, że im audycję zepsujesz. I klot trochę taki zawsze był, wiesz? Pamiętam, jak on się na mnie wściekł, jak jakiegoś dżingla, parę dżingli puściłem w jego audycji nowej. Jak to się nazywało? Politbiuro? Chyba tylko jeden odcinek nagrał, też jak to Klot. Nagrał jeden, tu robimy, wiesz, no miał tych serii parę i zawsze się kończyło na kilku odcinkach, max. Taki słomiany zapał, więc troszkę też. I strasznie się bał, że mu zepsuje, że coś się odezwę. I wiesz, to jest taki lęk, że ci coś ubędzie, ci zniszczy ktoś coś. I się tak trzęsie nad tym, że moja audycja, moja tu... Dlatego tyle gada o profesjonalizmie, że tu dżingle, kiedyś mieli dzwoneczek, a dzisiaj wszystko takie cyfrowe. Kiedyś to była doskonałość, tu mikrofon lampowy, wiesz. No to taka... Takie dziecinne trochę, nie? Tak wiesz, jaranie się tym.
0: Teraz nam podjeżdża, bo to w sektach tak jest, że ten, co tam jest głównym tym szefem, to on ma zawsze rację, a jak ty się z nim nie zgadzasz, no to jesteś w błędzie, nie? A jak się za bardzo z kimś nie zgadzasz, to cię w ogóle wyrzucą, bo nie pasujesz, nie? Wiesz. No to takim sekciarstwem trochę wali jednak, nie?
1: No, dla mnie to wali z wielkim lękiem przed utratą autorytetu.
0: No właśnie. No.
1: Klot strasznie podkreśla jak swoją rzetelność, wiesz, tak. Ale dobra, to nie ma co tu obgadywać. Każdy ma jakieś tam swoje perki, że tak powiem, po falautowemu. Każdy ma swoje perki. No, ale ja to bardziej tak po prostu się dzielę tu spostrzeżeniami, jak tak zeszło na temat, a nie, że krytykuję, że coś mam wielce, bo wiem, że ludzie nie są doskonali. Więc nie ma co też kogoś tam hejtować. Jest taki, jest sobie, niech mu ziemia, niech mu radio, niech mu eter letkim będzie, niech nadaje, niech się rozwija, niech rośnie duży, okrąglutki.
0: No tak, no tak, masz rację, Krawiec, no masz rację, no. Wiesz, to, że powiedziałem teraz, że mam rację, to żeby furiat nie odebrał, że ja tutaj się podlizuję czy coś, wiesz. Ostatnio też było, że lizidupcem jestem, nie? Także wiesz, jak coś, to się wypni. Kurwa, nie wierzę, że to powiedziałem. Nie, no wiesz, masz rację, Krawiec, tak. I furiat ten, także wiesz, słuchaj, furiat, ja tu powiedziałem Krawcowi, że ma rację, wiesz, to także na poparcie twojej tezy. Woda na twój młyn.
1: Dobra, to wietrzymy antenkę, może jeszcze ktoś mnie zaskoczy dzisiaj nietypowym telefonem na przykład. No, to trzymaj się, Michale.
0: Siemanko.
1: Ja ci to nie odbieram, już dwa razy dzisiaj dzwonił. Poczekam, może ktoś inny zadzwoni. No, ja sobie siedzę. Siedzę sobie i dumam. Muszę się wyluzować trochę.

Przypominam, że można donacika wysłać. Mam akurat wir w baku cały czas. To nie jest tak, że mi wpadną na przykład 400 i mam już załatwione życie, nie? To tak nie, niekoniecznie, więc tam przypominam się delikatnie, żeby rzucić jakąś dyszkę, dwie. To pewien taki system po prostu, który działa, który już od dawien dawna jest i myślę, że dobrze tu działa. Ale też, wiecie, nie będę miał za złe czy coś takiego, absolutnie, jak się nic nie pojawi na przykład dzisiaj, bo też to nie jest to super najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Choć ważna. Ktoś tu dzwonił.

A nie, to rozmowa odrzucona. Dobra. No jak mówię, zaczekam. Może jakieś nowe telefony. Muszę zawsze trochę myśleć też o audycji, o słuchaczach i tak dalej. Musicie zrozumieć i zbyt często powtarzający się ktoś na antenie to tworzy taki klimat jakiegoś kółka wzajemnej adoracji za bardzo. Trochę też idzie to w kierunku nudy, no bo wiadomo, że jak ktoś już dzwoni po raz trzeci, to już nie będzie taki ciekawy jak przy pierwszym telefonie najczęściej. Albo po prostu dzwoni sobie już z nudów. No, poza tym niektórzy dzwoniący mają swoich takich antyfanów, to też żeby ich nie męczyć jakoś strasznie po raz enty, to też trzeba mieć to na względzie i tak dalej, nie? Więc ja patrzę na audycję czasem trochę jak na produkt, jak na jakiś projekt, tak bardzo po prostu na chłodno pewne rzeczy, podejmuję pewne decyzje. No ludzie zawsze to wezmą trochę do siebie, ktoś tam weźmie coś do siebie, ktoś tego, ale to nie trzeba. Możliwe, że się będę ewakuował za moment, jak nie będzie zainteresowania. Może sobie jak Enki po prostu zrobię licznik audycji. Jak licznik spadnie do zera, to znaczy, że nie został doładowany donejcikami. Jakoś mi się dziwnym to pomysłem wydało, jak zobaczyłem takie coś u Enkiego. No ale cóż, no ktoś ma prawo też myśleć w kategoriach monetyzacji swojej audycji. I być nastawionym na to, żeby audycja przynosiła jakiś zysk na przykład. No, czemu nie? Ktoś ma taki plan, ktoś ma inny. Ja raczej przychodzę i co będzie, to będzie. W ogóle takie nastawienie do życia, co będzie, to nie jest takie złe. To czasami dobrze działa. A są sytuacje, że trzeba przełączyć się na inny tryb. Ale dla mnie takim defaultowym trybem, takim trybem domyślnym jest właśnie będzie jak będzie, będzie co będzie, jakoś to będzie, okej. Okay. Przede wszystkim nieangażowanie swoich zasobów myślowych na różne rzeczy, na które nie mam wpływu, to po pierwsze. Druga kategoria to te rzeczy, o których, na temat których jak będę za dużo myślał, to mnie to zacznie wyniszczać jakoś. Szkodliwe. Takie, gdzie zbytnie angażowanie się, myślenie, dumanie, stresowanie się jest szkodliwe zwyczajnie. I tak dalej, no. Generalnie nie można być w życiu histerykiem się przejmować, nie? Zawsze można sobie to zrobić taki eksperyment myślowy. Przypomnieć sobie, wyobrazić sobie, że jest na tym świecie, są miliony ludzi, którzy mają gorzej i są w o wiele, wiele gorszej sytuacji, a mimo to jakoś są zadowoleni, w miarę trzymają się. A my, to co? Jakaś byle pierdoła nas potrafi złamać, zniszczyć? To bez sensu takie myślenie.

0: zdecydowany ruch Kazachstanu. Zwiększają znacznie wydatki na obronność, boją się Rosji. No, a jeszcze do niedawna tacy przyjaciele, Rosja i Kazachstan, nie? No to jest też była Republika Związku Radzieckiego chyba, tak? No. Jak się masz? My name is Borat. Wszyscy kojarzą pewnie Kazachstan głównie z Boratem na świecie, nie? No, można być tak mało znaczącym, znanym, wnoszącym coś do cywilizacji krajem, że jedyna rzecz, z której cię znają, kojarzą na świecie, to parodia w ogóle twojego kraju. I szydera z niego i postać komika, który się wcielił w zapóźnionego, śmiesznego, dzikiego, takiego na wpół dzikiego człowieka właściwie z tego wspaniałego kraju, który jest dziennikarzem i chce zobaczyć, jak się żyje na świecie. No. I like. Yes, I like. This pen is blue, not. Nie wiem, czy umiecie opowiadać angielskie dowcipy. This pen is blue, not. No, także Borat Sawiejew, jakoś tak się nazywa. Nie no, Sacha Baron Cohen to jeden z moich ulubionych komików. To jest klasa, zdecydowanie. Wszystkie jego postacie to są takie małe dzieła sztuki. Jakieś postacie, które wymyślił, rozplanował, miał jakiś pomysł na to wszystko i świetnie zagrał jeszcze. No bo i ten Bruno, i Dyktator, Aladdin on się nazywał. Aladdin. Jak Aladdin. Aladdin. Aladdin, Dyktator, Gay Bruno, dziennikarz z Kazachstanu Borat, kto tam jeszcze był? Ten Ali G, tak? Raper. Sparodiowany ogólnie raper. Gangsta raper. To może z kolei trochę satyra na różnych Tupaków, nie? I innych. Ice Cube'ów, Tupaków. Tak zebrane do kupy. No, zawsze jakiś miał plan na swoje numery. To też taki komik współczesny, który już nie szwenda się gdzieś po stand-upach, tylko od razu jest jakaś kariera, nie? Przedsiębiorstwo Sacha Baron Cohen. Fajną żonę ma. On sam też jak zdejmie te wąsy, jak się jakoś tam ubierze, to tak mi się wydaje, że może uchodzić za bardzo przystojnego faceta. Nie znam się tak do końca na męskiej urodzie, ale coś tam wychwytuje, że tam pewne cechy, nie? Także wielu jest takich komików. No, Rowan Atkinson też wygląda normalnie, jak jest Atkinsonem, a nie Jasiem Fasolą. Al-Adin, tak? Świetnie, świetna naprawdę satyra na dyktatorów. Chyba najlepsza, nie? Ciężko to porównać z jakimś tam vintage filmami typu Charlie Chaplin w Dyktatorze bawiący się globusem, nie? Czy to raczej był balon a la globus, którym on sobie grał. To inna sztuka, inny w ogóle flow, inny temat, inna bajka, inne wszystko. Choć jedno i drugie to są wybitne dzieła, myślę. Przygotowując się do roli Borata, znaczy przygotowując różne swoje rekwizyty, gadżety, stroje, to Cohen zdecydował, że nie będzie prał swojego garnituru, będzie go tak nosił, taki przepocony cały czas, żeby uwiarygodnić się po prostu, bo to była, myślę, że te numery nagrywane w Boracie, oczywiście jest pewne dogadanie się, pewna reżyseria, ale można takie rzeczy załatwiać i z tego co wiem, tak były załatwiane, że się po prostu tak ogólnie mówi, że przyjdzie tu taki facet, dziwny, wiecie, tu nagrywamy, tak żeby to było mgliste. I potem, bo ludzie są zaskoczeni, to nie jest tak, że każdy dostaje skrypt. Zresztą ciężko by to było zrobić z ludźmi typu jakiś John dentysta, czy inny po prostu obywatel. Bo tam są, Borat spotyka ludzi przeróżnych. Raz pojawia się w radio, raz na jakimś zebraniu, innym razem w pralni. No wiecie, gdzie tylko się da, nie? Przy budce z hot dogami w hotelu. I słyszałem, że to kręcenie tych scen, gdzie on tak w taki przekomiczny sposób na golasa cały, bo jakoś tam z tego pokoju hotelowego wyszli na golasa, bili się, on się bił z tym wspólnikiem swoim, z menadżerem, czy to był taki grubas obleśny, włochaty jeszcze, i obaj na golasa, jakich Pan Bóg stworzył, gdzieś tam się tarzali po dywanach, bili się w taki lamerski jeszcze sposób i w końcu wylądowali między publicznością. No to co wy myślicie, że cała publiczność jest ustawiona, wszyscy wiedzą, zostali poinformowani? Nie, w takim kręceniu, to jest takie kręcenie ekstremalne, gdzie narażasz się na procesy jakieś, że ochrona może zareagować i wywalić ludzi po prostu związanych z produkcją i tak dalej. Tak myślę, nie? Oczywiście zaraz każdy chce być w dechę mądry i będzie mówił, jak ty krawie jak naiwny, to wszystko dogadane, kurwa, 100%. No. A ja nie sądzę. Myślę, że dużo jest w tym improwizacji i liczenia na pewien łód szczęścia. Część jest dogadane, są bardzo ogólne ramy często ustawione, ale co będzie, to będzie i różnie może się trochę potoczyć. Nie wiem, jak było z kręceniem scen, gdzie Borat na zawodach rodeo, przebrany tam po amerykańsku, wszystko, śpiewa hymn, ale śpiewa go do melodii hymnu Stanów Zjednoczonych, ale słowa są Kazachstan to najlepszy kraj i wszystko mamy najlepsze. I tak zaczyna wyć, tam zawodzić, przekręcać ten hymn i ludzie byli wkurwieni, bo wiecie, konserwatyści, jacyś kauboje z Teksasu. No więc takie różne tam ciekawe są rzeczy związane z produkcją tego. I co ciekawe, w tej scenie ten Borat śpiewa, profanuje ten hymn, ludzie buczą, tam rzucają w niego czymś, a w tle widać, jak facet jedzie na koniu, wjeżdża w kadr i przewraca się z tym koniem, tak jakby już totalna rozpierducha, nie? Od śpiewania Borata koń padł, przewrócił się. I gdzieś czytałem, że to naprawdę się wydarzyło, że to ciężko w to uwierzyć, że to nie jest wszystko ustawione, zaplanowane, że kaskader tam po prostu jest, nie? Cowboy kaskader. Tylko to naprawdę się wydarzyło. Jechał na koniu i koń się potknął i się wpierdolili cowboy z koniem, a Borat dalej śpiewa ten swój hymn na pierwszym planie, nie? Tak więc no ciekawe rzeczy. No, ale to są wielkie produkcje, myślę, że to stanowi o klasie też danej produkcji, nie? Jak to wszystko jest hardkorowe, ile w tym jest przypadku, szczęścia, improwizacji, dobrego pomysłu i różne rzeczy składają na kultowość dzieła. Dla mnie Borat jest komedią kultową, no tak powiem. Trochę czasami ciężko przechodzi przez usta uznanie, że kultowy jest jakiś film, nie wiem, śmieszny, czy żartobliwy, czy z przymurzeniem oka, czy coś takiego, nie? Jak już dzieło kultowe, no to coś znanego, coś wielkiego. Ale w kategorii komedia, no to dla mnie Borat to jak najbardziej kultowy jest. Krawiec to tylko Karolak, ale to co, w sensie, że aha, Krawiec, a jakby ktoś robił film o tobie, to jakiego byś aktora wybrał? Mówiłem już swoich kandydatów wielokrotnie. Mówiłem, że może teraz mi się pozmieniały trochę plany i będę walczył o to i będę stawiał warunki tutaj, że Liam Neeson ma zagrać. Liam Neeson. Wcześniej Brada Pitta brałem pod uwagę, ale pomyślałem sobie, Bradzie Picie, kim ty jesteś właściwie, Brad Pitt? Kto to jest Brad Pitt? Tak sobie pomyślałem, nie? Myślę, dam szansę Liamowi Neesonowi. Raczej będę się skłaniał. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie podjąłem decyzji. Kto ma mnie zagrać? Zawsze mogą walczyć, możemy zrobić casting, niech po prostu casting wyłoni. Czy Liam Neeson, czy Brad Pitt. DiCaprio nie chce, od razu mówię, DiCaprio nie chce. Robert De Niro mógłby mi zagrać. Chuck Norris. Chuck Norris. O, zmieniam zdanie, Chuck Norris. Po prostu prosto zróbmy kino akcji, nocne radio, strzelaniny, pogonie, pościgi, popisy kaskaderskie. Niech mnie zagra Sylvester Stallone, niech potrzebę zagra Arnold Schwarzenegger i tak dalej. No, a reszta będzie miała takich mniej trochę znanych. No, ktoś, kto tam jest zasłużony.
1: Borat Sagdijew. 50 zł. Dzień dobry, jak się masz? Very nice radio i like. I want to support Eagle Brothers because you fight the Jew. Pseudonim Andrzej Orzeł.
0: Borat. Dzień dobry, jak się masz? Very nice radio. I like. I want to support Eagle Brothers because you fight the Jew. A, no wyszło, dokładnie, no wyszło szydło z worka. PS, Andrzej Orzeł. No, Andrzej Orzeł. No tu rośnie, widzicie, plany coraz bardziej tu zakrojone na coraz szerszą skalę. Dziękuję bardzo, dziękuję, to bardzo miłe. Boracie, drogi bracie Boracie. O. Skała Johnson? KGB Skała Johnson. Mnie do Robina Williamsa porównano na Pyrkonie, pisze tu. Jam ci to. No. Wiecie, jak ktoś tam troszkę mniej zasłużony, wiadomo, że kapitanowie muszą dostać najlepszych dwóch, czyli czyli Rambo i Komando, Schwarzeneggera i Stallona. Pozostali mogą liczyć co najwyżej, słuchajcie, no, na Banderasa, ale to i tak bardzo wysoko Banderas. Dolph Lundgren, to też bardzo, bardzo wysoko, to już jest top. No, Chuck Norris to taki nasz Joker, tu na specjalną okazję trzymamy, kto by tutaj się nadał na Chucka. No, ale no wiecie, jest dużo do wyboru, no, czy ktoś będzie miał opory, nie będzie chciał być Bruce Lee, na przykład, Bruce Lee, no, świetna postać, no. Albo nie, ja chcę być Bruce Lee, ja chcę być Bruce Lee, ja chcę być Bruce Lee. No dobra, mogę być Rambo. No. Od biedy, trudno. A wy jak się bawiliście na podwórku, to przyznać się, kto był Jankiem, kto był Gustlikiem, kto był Grigorim, no, a kto był Szarikiem, przyznać się. Któryś raz tutaj chcą, żeby Karolak mnie grał. Karolak. Karolak na deskach teatru miał Wiedźmina zagrać. Ale to parodia chyba miała być, nie? Jakaś. Wieśmin. No. Wielu twórców się bierze za robienie parodii, bo to jest świetny gatunek, tylko że wiecie, no jeden zrobi taką parodię jak Mel Brooks, Gwiezdne Jaja, nie? A drugi zacznie od wymyślenia, zróbmy parodię Matrixa, będzie się nazywał Matrix od majtków, dobre, nie? No i tak, i I tu już zaczynają się schody, nie? Co tu wymyślić? No, że nie będzie Neo, tylko Mietek, że Morfeusz będzie miał wąsy. No, i zaczyna się, nie? Ile powstało w Polsce parodii różnych, Terminatora, Rambo, jakichś takich bardzo znanych rzeczy, Gwiezdnych Wojen. Chodzi mi o to, że dla niedoświadczonego, dla początkującego twórcy, no to często jest jedyne wyjście coś takiego zrobić, nie? No bo samemu od zera napisać dobry scenariusz, o to wielka sztuka, nie? Ale już zrobić scenariusz typu fanfiction, bazujący na jakimś uniwersum, typu Gwiezdne Wojny, no to już łatwo idzie. Powiedzmy, że jest świątynia Jedi i uczniowie wyruszają na pierwszą misję, gdzie muszą skonstruować swój własny miecz i szukają kryształu takiego specjalnego do miecza świetlnego. No to już, to wiecie, to każdy może sobie wymyślić, nie? O, proszę. Chyba wiem, od kogo donajcika tu dostałem. Dzięki, ziom. No, zawsze się ktoś tam trafi, kto podtrzyma tutaj, dorzuci do ogniska jakąś gałązkę. No, tym razem to taki pieniek. To taki wręcz pieniek tu ktoś dorzucił, nie powiem kto. No i tak to wygląda. Dobra, to w takim razie przedłużamy. Jeszcze chwilę siedzę tutaj i myślę, o czym by tu pogawędzić. No, na przykład teraz mam... coraz mi tam lepiej idzie wymyślanie scenariuszy, światów, scenariuszy. No, głównie chodzi o scenariusz do gry, no, dobra. Pracuję nad tym cały czas sobie w wolnych chwilach. Sprawia mi to nawet znowu frajdę. Dobra nasza. Ale widzę, że to nie jest takie proste wymyślić postacie, dialogi, historię świata. Znaczy, sądzę, że wpadam w pułapki różne niedoświadczonych twórców, pisarzy, wymyślaczy, scenarzystów, bo na przykład za bardzo się przejmuję pewnymi rzeczami, którymi się przejmować nie trzeba. Na przykład tym, że świat będzie lekko niespójny, lekko nierealistyczny, takie ciągłe obawy, że to się nie do końca klei. Ale warto sobie tu też zrobić taki eksperyment i przeanalizować różne historie, różne wydarzenia, światy, uniwersa, na przykład z gatunku science fiction, i zobaczymy, że tam też, jak wnikniemy w to pod tym kątem, się przyjrzymy, to zobaczymy, że tam też wszystko nie jest takie super dopracowane, że fani przyłapują pisarza na tym, że coś nie do końca tam się mu wyszło, się klei, albo są zawiedzeni. To też jest jakiś, jak wielu fanów jest zawiedziony jakimś obrotem zdarzeń, no to wynika z tego, że to coś nie zatrybiło chyba do końca, nie? Więc... taka wskazówka, że nie należy się tym tak strasznie przejmować, bo realizm nie jest jakąś wielką, olbrzymią wartością w przypadku dzieł fabularnych różnych. Czasami jest bardziej ważny, czasami mniej. No, przykładowo bardziej bujamy w obłokach, tworzymy jakąś luźną fantastykę, to nie będzie takie istotne, czy jakieś podniebne statki dziwne, które wymyśliliśmy, czy one miałyby prawo latać, czy to nie przeczy, czy powinno nas w tym przypadku razić to, że te dziwne baloniaste jakieś statki nie miałyby prawa polecieć? No niekoniecznie. Możemy mieć luźny świat, tylko trzeba być konsekwentnym. Jak raz przyzwyczajimy ludzi, że przywiązujemy wagę do... zasłynęliśmy jako taki pisarz czy scenarzysta, który wymyśla fantastyczne mechy, statki kosmiczne, że to wszystko jest takie techniczne, bo powiedzmy jesteśmy jakimś tam inżynierem, mamy smykałkę do inżynierii, do budowy, przywiązujemy wagę do materiałów, do budowy, żeby to wszystko było takie twarde science fiction, nie? No, a nagle damy dupy, to wiadomo, wszyscy się na nas rzucą, będą się śmiali i wytkną nam, że a, taki był cwaniak, nie? Ale jak od początku tworzymy historię bardzo taką na styku może nawet science fiction i fantasy, gdzie są podniebne statki dziwne, latające, takie jak nasze statki, tylko że balony mają, jak w Spelljammerze, czyli takim świecie AD&D. Tam są takie dziwne statki powietrzne, które mają balony zamiast żagli, nie? W Torgalu też takie były. No to pytanie, czy się dałoby stworzyć taki typ sterowca właściwie, bo to tak sterowiec przypomina wtedy, nie? No jak sterowce latają, to może okręty latające też by mogły zaistnieć. Może by się dało. No ale taki sterowiec to bardziej taki chyba połączenie balona z podgrzewanym powietrzem w środku niż sterowca, nie? Taki statek, który ma balony zamiast żagli. Fajny. Wyobraźcie sobie, jak niesamowite wrażenia musiałyby być, gdyby lecieć sobie takim statkiem, nie? Gdzieś tam wokół nas jeszcze chmurki widać, lasy. Nie ma tego, co by mogło przeszkadzać, co by mogło być minusem. Znaczy, no jest to, chodzi mi o to, że jest przewaga w stosunku do samolotu pod niektórymi względami. No bo mamy ciszę, spokój, żadne silniki nie warkoczą, jesteśmy na zewnątrz, wiatr hula nam we włosach, nie? I fruniemy sobie takim podniebnym okrętem. Final Fantasy, pisze Makroj. Też były takie okręty z balonami?

O to chodzi? No, być może. Ja nie znam w ogóle za bardzo serii Final Fantasy. Pograłem trochę w szóstkę na emulatorze SNES-a. Widziałem, jak koledzy grają w siódemkę swego czasu na PlayStation 1. Sam pograłem chwilę chyba w szóstkę czy w ósemkę na konsolce, ale to tak nie jara mnie to. Za słabo się wkręciłem może, bo to jest ponoć dobra seria. Z tradycjami seria, która ma swoje patenty własne na RPG i tak dalej. Ma bogaty świat z bohaterami rozpoznawalnymi. Bardzo unikalny świat, nie? Ale to ktoś mi mówił, że to są różne światy, że jakby każde Final Fantasy jest trochę w innym uniwersum, nie? Właściwie. Że tam nie ma jednego uniwersum Final Fantasy. Że to są jakby różne zupełnie światy, tak? I różni bohaterowie. No tak, teraz sobie przypominam, że chyba tak. Jeśli chodzi o moje jakieś futurystyczne przepowiednie wizje, to już to zawsze trzymam się tego, nadal się tego trzymam, że jak ludzie się rozwiną nawet super technologicznie, to będzie taki powrót do stylistyki średniowiecze, fantazy, to znaczy bardziej fantazy już wtedy, bo nie będzie modne, ani popularne, ani jakieś super wypasione, takie, że każdy tak by chciał wyglądać na styl futurystyczny, jakieś skafandry, rzeczy, które z science fiction znamy, jakieś mundurki dziwne, nie? Czy stroje a la Gwiezdne Wojny. W Gwiezdnych Wojnach mamy właśnie takie coś w tym stylu, o czym ja mówię w zasadzie, jeśli popatrzeć na Rycerzy Jedi. To znaczy, nie będziesz miał tabletu, tylko jakiś pierścionek na przykład, który wyświetli hologram. Chodzi mi o to, że technologia zacznie być stylizowana na magię, że taki będzie trend, nie? Bo to może być wygodniejsze, lepsze, bardziej efektywne, bardziej poręczne. No co jest wygodniejsze? Pierścień, który nam wyświetli hologram, którym możemy drugą ręką sobie ewentualnie sterować, czy trzymanie takiego jakiegoś tableta, nie? Ze sobą noszenie laptopa. Co fajniej wygląda? Człowiek, który po prostu lewituje ewentualnie obok niego, jakieś delikatne zawirowania powietrza, coś, ale on se frunie, nie? Nagle się unosi w powietrzu. Czy jakieś odrzutowe wrotki, czy jakieś nieporęczne jetpacki, nie? Po prostu człowiek, który lata, tak jakby unoszony magią. Myślę, że taki będzie trend, taka moda, takie oczekiwania społeczeństwa, klientów, że bardziej magia, a mniej już techno i science fiction, bo nam się znudziły już te roboty, kosmity i tak dalej. Ale może to pójść w innym kierunku, może być stylizowanie na retrofuturystyczne klimaty, typu, że robot nie będzie wyglądał bardzo człowieczo, czy też tak jak w filmach typu na przykład ten Ja, Robot, tak? Taki biały, humanoidalny, jak manekin trochę, tylko będzie robot trochę jak z Lost in Space, czy z jakiegoś Flasha Gordona. Taki, wiecie, archaiczny robot, to znaczy taki robot jak, nie wiem, jak stare zabawki, stara zabawka, robot amerykańska, tam z lat 80., nie? Na przykład. Robot taki trochę naiwny, wyglądający na pierwszy rzut oka jak robot, nie ślący się na wyglądanie jak człowiek, tylko roboci robot, śmieszny robot, robot na kółkach, na gąsienicach, nie? Jest to niewykluczone, że ludzie też w tym kierunku pójdą, nie? Trochę. Na razie jest inny trend i to może się wydawać, że to raczej już niemożliwe, nie? Taki powrót do takiej naiwności trochę, takiego dziecięcego trochę science fiction. Ale czemu nie? Tak to jest, że pewne mody wracają, zauważcie, i że moda zawsze zatacza koło pewne i wraca, są pewne cykle, nie? Zresztą dziś jest też takie społeczeństwo, taka jest ta nasza ziemia, że mniej niż kiedyś jest tak, że jedna moda jakaś wkracza i wszyscy chcą czegoś tam, tylko się mieszają mody, nie? Różne jakby społeczności, są grupy. Zobaczcie, ilu jest dzisiaj fanów retro, starych filmów na przykład, nie? Ktoś inny tam wraca sobie do epoki średniowiecznej, w grupie odtwórczej, walczy na miecze i tak dalej.
Ludzie się chętnie przebierają za postacie zupełnie bajkowe, fikcyjne, filmowe na różnych konwentach. Albo w ramach po prostu cosplayu, czyli takiej no często zawodu polegającego na tym, że się fajnie przebierasz, stylizujesz, fotograf ci pstryka dobre zdjęcia. No, tacy ludzie dużo kasy zbierają, są chętnie sponsorowani, co tak nie do końca rozumiem może, bo no okej, okay, no dobra, no są to gwiazdy, no ktoś wybiera sobie, będę gwiazdą cosplayu. Jest trochę taką gwiazdą i ma gwiazdorskie zarobki. To też to, o czym mówił dzisiaj youtuber odnośnie mediów niezależnych, alternatywnych, oprócz tego, że jest to taka bida z nędzą u nas w Polsce trochę cały czas, to, że błędem w ogóle i niepoważnym podejściem jest bazowanie, że liczenie tylko na utrzymywanie się z donate'ów, z mecenasów na Patronite jakimś, co na przykład no, wiele mediów tak do tego sprowadza. Są takimi marzycielami trochę i sobie wymyślają, dobra, damy radę, z ludźmi damy radę. A to nie, to trzeba właśnie dywersyfikować swoje źródła, jakieś, żeby się rozwijać, nie? A nie żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, a tu brakuje, poratujcie. Taka wieczna żebranina trochę, nie? No ja działam na takim modelu, tylko że ja nie robię mediów. Ja robię, mam kanał na YouTubie, co się nazywa Nocne Radio i wielu fajnych ludzi tu się kręci, współtworzyło. Całe uniwersum właściwie się stworzyło tutaj. No, ale to nie są media za bardzo. To jest kanał. Kanał stylizowany mocno na radio i działający według pewnych takich radiowych zasad mocno, ale kanał. Nie jest to trochę mi się już język plącze. Która to godzina? Teraz trzecia. Nie jest to przedsięwzięcie komercyjne z natury swojej. Oczywiście ma takie cechy, no, ale ja myślę, że o przedsięwzięciu komercyjnym można mówić w sytuacji, kiedy właśnie ma się takie podejście. Tu product placement, tu umówieni goście, tu trzeba komuś oddać za przyjazd do studia, tu masz różne stanowiska, ktoś dzwoni, ktoś korespondencję odbiera. To jest komercyjne przedsięwzięcie, prawda? No ale co tu tłumaczyć? Chyba to jest jasne dosyć. Jandia był drugi, pisze. Jak jest drzewo owocowe? Jest, przepraszam, co ja tu... No, nocne radio jest jak drzewo owocowe. Jeśli lubisz go słuchać, to znaczy, że smakują ci owoce tego drzewa. Żeby drzewko nie uschło, to należy je podlewać, więc podlej to drzewko i wyślij do Nate'a. Tak pięknie, piękna bajeczka, bardzo ładnie. Bardzo grzeczny chłopie. O, jaki zdolny, jaką tu bajkę wymyślił, słuchajcie, piękną. No. Było sobie drzewko. Pewnego dnia Jaś zobaczył, że drzewko usycha. Zdjął spodnie, wyjął pindola i obsikał obficie drzewko. Ku zdziwieniu Jasia drzewko jeszcze bardziej obumarło. To taka bajka, której morał ma być, że nieważne tylko czy podlewasz, ale jeszcze czym podlewasz. Taka bajka z morałem. Fajna muzyczka, nie? Dzisiaj nową playlistę utworzyłem. Bardzo taka spokojna, bezinwazyjna. Lubita, takie bluesowe tematy. A dziś już właściwie sobota, imieniny kota. No, zobaczymy, patrzcie, co tam się w weekend dzieje. Śledźcie kanał. No i zapraszam, najlepiej, żeby zadzwonił ktoś, kto jeszcze nie dzwonił.
żeby coś się zaczęło dziać. Też minusem goszczenia tego samego słuchacza, powiedzmy tam po raz trzeci czy czwarty na antenie, jest to, że wiadomo, że każdy ma swoje zainteresowania, nie? I że nawet jeśli ktoś z czymś nowym zadzwoni, to temat zaraz szybko przejdzie na to, co ktoś lubi. W przypadku Jam Ci To byłyby to znowu Gwiezdne Wojny, być może cosplay, militaria, Biblia. No, jak się zastanowić, to akurat nie jest taki zły przypadek, bo Jam Ci To ma dużo różnych zainteresowań, przynajmniej. To może się trafić, że za każdym razem nawet o czymś innym się z nim pogada. Ale są i tacy, którzy mają węższe te zainteresowania. No, ja trochę padnięty jestem dzisiaj, kiepsko spałem, senny dzień, jak mówiłem, a no, moja ambrozja tutaj energetyki, kurczę, nie powinienem tak dużo pić. Słyszałem o człowieku, który był handlowcem Red Bulla i cały czas te Red Bulle pił, nie? I coś z sercem mu się porobiło. Ale on to wypijał na przykład po 7 Red Bulli dziennie sobie, nie? No, można się uzależnić od takiego lekkiego napływu energii. Ale chyba te niemarkowe różne energetyki, to one są czasami jakieś słabsze takie, bo Red Bull to Red Bull. Zawsze wypijesz i czujesz taki od razu przypływik lekki energii, a te różne takie bezfirmowce, znaczy bezfirmowce, co ja mówię, no Black to też już jest jakaś marka, nie? No ale są też takie zupełnie jakieś mało znane, tworzone na poczekaniu, no to tak jakby słabsze były, nie wiem, czy też tak odczuwają ci, którzy piją czasem energetyki. To wielki rynek. Tych energetyków jest 100 tysięcy rodzajów. I dzisiaj właściwie popularne jest też zamawianie sobie. To znaczy ktoś zamawia sobie jakąś partię energetyków z puszką według wzoru i ma swoje energetyki. Potem słyszycie, że ekipa wypuściła swoje napoje. Ktoś tam inny wypuścił swoje energetyki, nie? Teraz energetyki Blok Ekipa ze Spaceonem. Ale marne, to taka orężatka w sumie, orężatka jakby. No, ale Blok Ekipa się skończyła chyba. Ja nie widzę ani za bardzo nowych odcinków, coraz rzadziej się ukazują. Ukaże się jeden na miesiąc i to będzie reklama czegoś. No, panie Bartosz, panie Walaszek, grubasie jeden ty. Ładnie to tak spoczywać na laurach. Ja rozumiem wypalenie, rozumiem, jak się wymyśliło tysiące dowcipów, powiedzonek, które weszły do języka potocznego nawet. Rozumiem, że jak się stworzyło kultowe dzieło i już się było chwalonym miliony razy, to się odechciewa trochę. Ale to pana nie usprawiedliwia, panie Walaszek. A może usprawiedliwia? Każdy twórca chce coś nowego zrobić. A Bartosz może być trochę uwiązany, bo on właściwie nie potrafiłby stworzyć nic na poważnie, nic takiego artystycznego, poważnego, bo to nie jest zupełnie jego bajka. On tworzy humorystyczne same rzeczy. Jeszcze od czasów Skurcza, ZF Skurcz, zespołu filmowego Skurcz. No, czy Spinka Studio, czy Skurcz, czy Kapitan Bomba, czy Blok Ekipa, to on takie rzeczy tworzy. To jest śmieszek, no. Jak tworzył nawet aktorskie kino, no to też jedno wielkie jajco, nie? Sztuczne wąsy wycięte z dywanu, dzikie wyskoki, karate. No. Wielka inspiracja filmami klasy B oczywiście, a nawet C. I nie stworzyłby nagle jakiegoś dramatu czy horroru dobrego, filmu nawet sensacyjnego być może by nie stworzył dobrego, bo nie czułby tego klimatu. No więc pozostaje mu robienie zabawnych kreskówek. Stworzył ich już setki, jak nie tysiące. Jeden z bardziej płodnych twórców w Polsce chyba. Sam jeszcze głosy nagrywa, sam rysuje. No niesamowity człowiek i się odechciewa chyba. Tym bardziej jak może sobie ogarnął finansowe sprawy i właściwie teraz może się więcej bawić, odpoczywać sobie. Przeznaczył jakąś część życia na ciągnięcie 10 srok za ogony. Pewnie dużo kosztowało wysiłku, nie wiem, nagrywanie w ramach formacji Figo Fagot piosenek, jeżdżenie do studia, jeżdżenie na koncert, jednocześnie rysowanie kreskówek, tak? No mało kto znalazłby w sobie tyle sił. Chociaż może o czymś nie wiemy, bo Blok Ekipa jest właściwie kreskówką tworzoną z szablonu.
Więc równie dobrze ktoś inny może teraz to wszystko składać, wymyślać. Może ten kryzys, może ten to takie to, że tak zmarniała ta seria, może wynika właśnie z tego, że ktoś inny przejął pałeczkę, miał robić nowe odcinki, ale nie dał rady na przykład wstrzelić się w ten humor walaszkowy, jego własny, taki autorski trochę. Powstawało coś, co było podróbą taką trochę, że się czuło, że to takie wymuszone dowcipy, wiecie o co chodzi. No i ktoś stwierdził, dobra, dajemy sobie z tym spokój w końcu, nie? Ile można? To nie jest South Park, że ile tych sezonów South Parka wyszło? Pewnie już z kilkadziesiąt, nie? Ogląda ktoś South Parka na bieżąco? Czy są na przykład odcinki, które nawiązują do bieżących wydarzeń? Mocno do wojny, do pandemii, do drożyzny, do kryzysu pewnego gospodarczego, do surowców. Czy bardziej się kręcą w świecie aktorów, celebrytów? Też pytanie, na ile dzisiaj taki South Park jest tworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a, nie? Czy oni już też trochę nie wzięli sobie kogoś do pomocy bardziej, kto to robi? Też tak może być. KG Bierut pisze, że jakość kofeiny jest różna, zależy od producenta. No tak, a wiele tych dzisiejszych energetyków bazuje właśnie na kofeinie. Niekoniecznie na taurynie, prawda? Są mieszanki chyba, kofeina, tauryna, ale tak chyba na kofeinę przechodzą. Nie wiem, może jest tańsza kofeina po prostu, na przykład. A jeszcze może tą taurynę niekoniecznie się da tak wybiedzić, nie? A kofeinę się... Jak tu pisze Bierut, że różna jakość, no to logiczne, że się da zastępować coraz to gorszą i gorszą kofeiną. W końcu taką, po której wysypki dostaniecie na jajach i wrzodów na dupie i oko wam wypłynie. Ale będzie to zgodne z normami dla Polaczków. Polaczki mogą to żreć zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej na przykład. Żreć, co dają. No, cofając się trochę w tematach, to zapytam jeszcze raz, czy nie macie jakichś pomysłów na Misia 2020 związanych z tym, co się aktualnie dzieje, z naszą rzeczywistością. Jak bardzo tutaj... Na ile można by zrobić nowego misia? Właśnie, czy w ogóle da się zrobić misia, jak cały świat się stał misiem trochę? A już Polska, w której wszystko jakby działa w drugą stronę i do góry nogami, stoi na głowie i jest antyprzykładem często też. Może zbyt jestem krytyczny, nie? I przesadzam, ale tak mi się wydaje. Że to jest cały czas trochę taki niestety kraj i może już taki będzie, bo taka jest natura tego miejsca, że to będzie już po wsze czasy. Takie miejsce, gdzie śrubka do nakrętki nie pasuje, jak to mówił kapitan Tomek. I wszystko jest troszkę na taśmę. No. Energik się, słuchałem sobie dzisiaj Energika i Energik sam u siebie zaczął wychwytywać z młodszych lat taką zawiść Polaczka, że go strasznie denerwowało, jak komuś coś... Aha, to jak grał w Jones in the Fast Lane. To taki praprzodek Simsów, można powiedzieć. To opowiadał o swoich jakichś tam odczuciach, że go właśnie coś tam, że przyłapywał się na różnych takich zachowaniach, które się nam przypisuje. To też jest ciekawy temat, te stereotypy, nie? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba by sobie zdać sprawę z tego, że my się zmieniliśmy na przestrzeni lat, że nie jesteśmy monolitem jakimś, że Polacy się zmieniają. Więc możemy rozmawiać o tym, jacy byliśmy 20 lat temu, a jacy jesteśmy dzisiaj, a nie jacy ogólnie jesteśmy, jaka jest nasza, nie wiem, mentalność, cechy charakterystyczne, narodowe. W ten sposób myśleć, nie? Oddzielać to od siebie.

No, dobra. Znalazłem taki obrazek. Coś wam wkleję, czekajcie. Zabawnego. To są różne podróby Adidasa, które zostały zebrane na jednym obrazku. Różne zabawne podróbki. No i przyglądnijmy się temu. Dobra, jest. Mamy Adimas. Fajne są te wzory, za każdym razem trochę różne. Ale to dla mnie, jako dla projektanta, jest ciekawe. Popatrzenie na tego samego, na ten sam motyw, ale w tak różnych wariacjach. I tak, żeby się kojarzył jednak trochę z tym Adidasem. Adimas, Adidasa, Dyads. Sports, ale też te paski, już nie 3, tylko 4. Adidas, to taka dosyć słynna chyba podróba, nie? Adidas. A najsłynniejsza to, myślę, Adibas. Widziałem, że są klapki tego Adibasa, które być może przejdą taką drogę jak klapki Kubota, które dziś wcale nie są jakoś już tak wyśmiewane. Można całkiem przyzwoite, ładne te klapki Kubota sobie kupić, nie? Rozwinęli się jakby, zaczynali od takiego byle czego trochę, śmieszne klapeczki, jedne takie same, a myślę, że się rozwinęli po prostu jakoś. Adibas. Adididas. To ciężko nawet jakoś przeczytać. Adididas. Admlis. Adadis. Ile tych pasków? Adadis wypasiony. Patrzcie, ile tu pasków. Z 15. Nie, no prędzej tak coś koło 8. Nie widzę dokładnie, bo mi się rozmywa. Avivas. Adidas. A to ostatnie to takie skrzyżowanie Nike i Adidasa, bo podobna kompozycja, trochę też zawijas, ale z jednej strony zawijas, a z drugiej paski. Paski i zawijas. A ile pan chcesz za te Adibasy? Marka A ile? Jeszcze taka marka jest Zara, nie? Zara. Przecież się nie rozdwoję. Ten, kto wejdzie pierwszy na rynek z jakimś produktem, często bardzo mu się to opłaca, bo potem wszyscy w danym kraju mówią na przykład na Adidasy, nie? Na buty sportowe, na takiego zbliżonego typu. Do biegania, do tenisa, jakieś wszystko Adidasy. Muszę kupić jakieś Adidasy nowe. A jakiej marki? Adidasa. Adidasy. Kupię Adidasy. No. Albo Adidasy firmy Puma. Adidasy firmy Puma. Czy Puma nie jest przypadkiem lepszej klasy? Czy Puma nie robi przypadkiem lepszych rzeczy niż Adidas? Nie znam się na tym. A możecie uświadomić, czy lepszy Adidas, czy Puma. Czy Puma to nie jest przypadkiem jakaś ekstra klasa? No chyba wyrównany poziom jest mniej więcej. Nike, Puma i Adidas, nie? Tak myślę. Zależy jaki model pewnie też. Przecież są różne te modele. Niektóre kultowe. I takie kultowe modele ponoć można znaleźć w takich sklepach ze starociami, z różnymi starymi ciuchami. Podobno w Stanach to są takie sklepy, gdzie wiele różnych rzeczy. Nie ma takiego zwyczaju, że tylko ciuchy, nie? Jak u nas bardziej. Tylko są przeróżne rzeczy. I kupisz tam zepsuty keyboard i sweter i jakąś piłkę nawet i coś. Ryboki, jeboki, rybaki też by się pewnie
znalazło takie zestawienie. Pamiętam, jakie koszmarne te różne Adidasy, Trumpki były za tego PRL-u. Strasznie kiepskiej jakości to polskie obuwie było. Widać było totalne zapóźnienie, brak jakichś wyrobionych koncepcji, szablonów, wzorów, tylko wszystko takie brzydkie po prostu, brzydkie, krzywe, kiepskiej jakości, kiepskie materiały, kiepska guma, kiepski materiał. Wszystko kiepskie. W ogóle do nas, do Polski, często docierały z zagranicy. Pamiętam, miałem na przykład kolegę, którego tata mieszkał w Stanach Zjednoczonych i mu coś przysyłał, różne rzeczy fajne. No to to były często topowe rzeczy, takie, które by zrobiły wrażenie nawet w tym USA, nie? Na przykład zegarek z klawiaturką, z kalkulatorem, to myślę, że to też w tamtym czasie mogło być takie coś wow, nie? Nawet w tych Stanach. No bo ojciec by synowi nie wysyłał jakiegoś byle czego, jakiegoś czegoś tam, czegoś przestarzałego, tylko raczej coś takiego popularnego, nawet tam, nie? No a u nas to w ogóle, jak takie coś się zobaczyło, to można było sobie porównać jakiś ruski zegarek elektroniczny i zegarek amerykański, nie? Ładnie zrobiony, z kalkulatorkiem, tak, wręcz jakiś komputer, kurczę. Science fiction. Orgonity, promieniowanie, science fiction. No, więc robiło to wrażenie, jak ktoś coś miał. Fajnie Energik opowiadał o, jak się myślało. On ma taką serię, To było grane, gdzie mówi na przykład o tym, jakie były tam najlepsze gry w danym roku, to chyba to samo jest. Różne rzeczy opowiada właśnie często o tym, jak gracze myśleli, czym się jarali, jakie zwyczaje mieli. To zupełnie inaczej żył taki gracz kiedyś, a inne podejście. Kiedyś na przykład uruchamianie nowych gier to była celebracja i rytuał i w ogóle święto, nie? Przywiozłeś się z giełdy nową grę, to przychodzili kumple. No zupełnie co innego. Dzisiaj to na Steamie. Co by tu... Dobra, kup, uruchom, zainstaluj, grasz, nie? Ale czym innym się jarasz? Nie wiem, pierwsze wasze gry Multimassive, gdzie nagle się znaleźliście na jednym ekranie z wieloma innymi ludźmi. Moją taką pierwszą grą było chyba MMO Online, MU Online, przepraszam. MU to był chyba skrót od Multi-User Online. Taka jakaś fantazy gra, biegało się jakimś typkiem, się siekało. Wolisz zegarek z melodyjkami czy z kalkulatorem? Nie wiem. Ale smartwatchem bym pewnie nie pogardził. No. Znowu jestem trochę zapóźniony. Telefon smartfona też jakoś późno chyba nabyłem dosyć. I to tak bardziej, bo się trafił, tak? Bo tam na firmę ze współlasem to weź tutaj tego. Ale nie byłem jakimś tak na bieżąco. Z komputerami też się tak zaczyna. Ludzie myślą, że jak komputerowiec to będzie na bieżąco ze wszystkim się znał, wiedział, co w trawie piszczy, a niekoniecznie tak musi być. Dlatego też nie miejcie na przykład strasznych jakichś pretensji do Etama, że gada bzdury na temat jakichś współczesnych rzeczy, bo on się zatrzymał na retro, na starszych wynalazkach, starych komputerach, na klasyce. I tu się może bardziej autorytatywnie wypowiadać, nie? Tak samo ja też już się nie orientuję trochę w nowościach. Dowiaduję się nagle, że Windowsa można instalować gdzieś tam z sieci, z pendrive'a, pobierać obraz płyty z netu, jakieś takie wynalazki, nie? Ja to znam, płytę, wsadź płytę, takie rzeczy. Rozbawił mnie Etam, który się ostatnio zdziwił. To jest już Windows 9, tak? Teraz już chyba wyszedł coś takiego. 11 najnowsza jest, tak? O, chyba ktoś dzwonił. A, tu została przypomniana audycja porno Claude'a. No, było to dziwne takie, faktycznie. Ja przyznam, że też chyba byłem lekko zażenowany.
nie jestem ani pruderyjny, ani jakiś czepialski, lubię eksperymenty, ale audycja porno to moim zdaniem był taki dziwny eksperyment.

0: I to samo, to nie jest tak, że jak napiszesz opowiadanie porno, to nagle się wspinasz gdzieś na wyżyny twórczości i tworzysz ambitniejsze rzeczy wielce. Jakieś wielce ambitne, nie? No, absolutnie, no. I to pornol. No i tak jakoś też mi nie przypadło do gustu. Ale był to ciekawy eksperyment. Należy tutaj uszanować jakby, że facet próbuje czegoś, nie? Nowego. Moim zdaniem po prostu nie zatrybiło, no. Nagie miecze z Grunwaldu. No, to mówiłem już, że najprawdopodobniej trochę inaczej wyglądała ta scena w rzeczywistości na podstawie informacji, które mamy. Ci posłowie niemieccy podobno bardzo bezczelni byli, nie? O wiele bardziej niż to na filmie jest pokazane. No ale już tak dokładnie nie pamiętam tych różnic. Dobra, słuchajcie, będę zmywał się. Trzecia godzina. Co prawda tutaj nie tak dawno temu jeszcze wpadł donejcik. No to nie wiem sam, czy jeszcze posiedzieć. Nie wiem, o czym mam gadać za bardzo już dzisiaj o tej porze. 6 godzin. No. W takich chwilach bardzo profesjonalnie byłoby dać ogłoszenia i przypomnieć wam o Patronite i subach, a także dzwoneczkach i tak dalej, i pierdu. No i można tak zapełnić trochę czas. No, to by się dało rozwlec nawet na pół godziny, jakbym chciał. Bym jeszcze wam uargumentował, dlaczego polecanie kanału jest tak ważne. To takie irytujące czasami, nie? Bo dużo jest ciekawych audycji, ale tak się skomercjalizowały, że pierdolą, że gadają z 15 minut o tych różnych, no tak zwane ogłoszenia parafialne. O, cześć Ania, myślałem, że już śpisz, bo się już zbierałaś.
1: No hej, no ja już prawie spałam, ale ty mnie rozbudziłeś tą porno audycją, Klada. Co to było, jakieś słuchowisko interaktywne, czy jakiś taki audiobook?
0: Ty dobra jesteś, od razu tylko hasełko padło, już nadstawia uszu. No taki eksperyment, wiesz, Klot nagrał z Becią, ale nie tą Becią, o której myślisz zapewne, tylko inną Becią. To była dziewczyna Martina Lechowicza, no i ona wzięła na siebie bardzo trudną rolę odgrywania. Starczyłoby ci odwagi, żeby zagrać rolę porno? Może tobie by starczyło w sumie. Nie wiem sam.
1: Jak można było dużo rechotać, to wiesz, nie ma problemu.
0: Byś wydawała dźwięki różne i byś na przemian stękała i chichotała.
1: No, to mam opanowane akurat. A dobra, a to gdzieś można, nie wiem, na Pornhubie znaleźć, gdzie to jest do odsłuchania.
0: Na Pornhubie. Na chomiku prędzej. Audycja okay. Porno, chomikuj, sprawdźmy. Porno zniewolenie, porno komedia. RNF jeszcze wpiszemy. Może być ciężko ze znalezieniem tego. Chociaż jak znajdziesz archiwum audycji, to jeszcze było w Radio na Fali. Dobrze pamiętam, co? Ludzie, przypomnijcie, bo już mi się trochę miesza. No, audycja porno.
1: No, dobra, słuchaj, muszę kilka rzeczy naprostować, bo tutaj wyszło o tych donatach, no właśnie, mówię, że śmiałam się, że już w niektórych częściach Polski chyba internet padł, bo donaty nie przychodzą, ale chcę tutaj, bo tutaj niby jakieś były obawy, że jak dostałeś 400, to już nie będziesz nadawał, bo była taka sytuacja w zeszłym roku, że dostałeś 1000 zł, pamiętam to jak dziś, to było z okazji świąt, i faktycznie potem nie nadawałeś, ale ja chcę wszystkim przypomnieć, że to było dlatego, że Krawiec był chory. Po prostu. Nawet jest jeszcze na społeczność, jeszcze jest informacja o tym.
0: Dobrze, tak się umówiliśmy, tak mów, że chory był, tak, no.
1: Ale, no, wiesz, no, no byłeś chory, no, na co ty tam byłeś chory, to już jest twoja prywatna sprawa,
0: ja już
1: ale
0: nie pamiętam,
1: dowód jest tam, także tam. No, a jeszcze o tym filmie, który tam jakiś szykujesz biograficzny o tobie, to Jezu, czemu ciągle jakiś Arnold Schwarzenegger?

0: te stare Leśne Dziadki, Chuck Norris. No przecież wiadomo, kto ma Krawca zagrać, tak? No ten Travis, ten Fimmel, ten co grał tego Ragnara z Wikingów. On to nawet trójrocznik jest, więc idealnie by było. Albo, no nie
1: mówisz?
0: Wiem.
1: No, ten, no kurczę, to no.
0: No. Musisz to swojego pokolenia wybierać, a nie jakiś tam... Już nawet jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał Krawiec.
1: Ja nie wiem, czy ten, co gra Ragnara, to nie jest za mało przystojny, żeby mnie grać przypadkiem. Nie wiem, czy by się...
0: Przepraszam, to nie wiem. To może Ryan Gosling. Co kto lubi.
1: Też za mało przystojny, żeby grać Krawca.
0: Za mało przystojny. No nie, to chyba sam siebie musisz zagrać. A jak już jesteśmy przy filmach, to wiesz co, obejrzałam sobie ten trailer tego Sandmana i ja bym tam się na twoim miejscu nie napalała na to, nie, bo to no. Zawsze lepiej w ogóle mieć obniżone oczekiwania, no ale ten trailer, no to nie, to tam szału chyba nie będzie, ale ważna rzecz nas ominęła i w oczekiwaniu na tego Sandmana mogę ci polecić, żebyś ty już chociaż nadrobił, bo HBO z kolei wypuściło taki dwuodcinkowy dokument o Georgiu Carlinie.
1: No, lubię Carlina. Może sobie sięgnę nawet.
0: No, warto by sobie to obejrzeć i może, nie wiem, zacząć w końcu jakieś, wiesz, audycje o tych komikach właśnie. Zaczynając od Carlina na przykład. Na podstawie tego dokumentu choćby.
1: No, trzeba będzie coś zmienić faktycznie, no. Przynajmniej, żeby sprawdzić na przykład, jaki będzie odbiór, czy jakieś zmiany tutaj tematyczne, bo za dużo tych luźnych gadek, tak się szykuje, żeby z tym zerwać i coś trochę zmienić, nie? Albo luźne gadki swoją drogą, a audycje bardziej tematyczne swoją drogą, bo to ludzie lubią jedno i drugie, to wiesz, to taki ciągły wybór między jednym a drugim, a nie trzeba wcale wybierać.
0: Ale nie musisz nic wybierać, słuchaj. No, luźne gadki są w piątek, a potem w tygodniu można sobie zrobić coś, no, wiesz.
1: Dokładnie.
0: W temacie, nie? No właśnie, ty mi teraz nie mów, że to luźnych gadek odejdziesz, bo ja dzisiaj wszystkim mówię, założyłam Instagrama Nocnego Radia.
1: Już dwóch obserwujących mamy.
0: Już całych dwóch obserwujących. No i właśnie tutaj chciałam to założyć już tam, nie wiem, z 3 miesiące temu, ale teraz już mam taki musik po prostu, że musiałam to założyć, bo mi to się może przydać w przyszłym tygodniu. No ale właśnie z tą nazwą, no wiadomo, najfajniej by było nazwać Nocne Radio, ale były już trzy jakieś puste konta, Nocne Radio.pl, hashtag Nocne Radio i coś tam Nocne Radio. No i sama powiem ci, że jak zaczęłam to wpisywać Nocne Radio Official, to mówię, kurczę, już pomijam, że to jest takie połączenie właśnie dziwne polsko-angielskie, ale tak sobie, tak, no bardzo official jesteśmy, nie tutaj. No i właśnie dlatego, że to jest takie w sumie sprzeczne, taki, wiesz, oksymoron trochę, to mówię, no może właśnie dlatego dobre będzie to Nocne Radio Official. No ja wiem, że chłopaki tutaj bardziej są discordowi, to może zróbmy tak, słuchajcie, że wiecie, chłopaki, podeślecie to Nocne Radio na Instagramie waszym dziewczynom, waszym żonom i to będzie taka, no, kobieca społeczność bardziej. No,
1: wpadajcie na Insta, moje drogie, no, wpadajcie właśnie. Na Insta, moje drogie, tam się spotkamy, no.
0: Właśnie.
1: Może by,
0: No. No, nie, bo chciałam też o innych mediach jeszcze porozmawiać.
1: O.
0: Jak już jesteśmy przy takich rzeczach, bo tutaj tam była Angora, Agora, no to muszę odszczekać coś, bo kiedyś powiedziałam, że z Tok FM-u się odchodzi tylko nogami do przodu i okazuje się, że nie. Że po tej aferze mobbingowej, tak, w Newsweeku, Tomasz Lis, słuchajcie, jest na urlopie do odwołania i nie komentuje już w piątki rano. I tam taką dziennikarkę zaprosili w zastępstwie Tomasza Lisa. Już to takie memiczne jest, bo Żakowski zawsze ją przedstawia, że ona jest w zastępstwie Tomasza Lisa. Także no, takie rzeczy. że po prostu przez tą aferę Tomasz List tam trochę jest nacenzurowanym. No, ale tak sobie myślę, że u nas oczywiście jest wszystko na odwrót w Nocnym Radiu, że to raczej redaktorki molestują naczelnego, a nie naczelny redaktor. Prawda, Krawiec?
1: No, ty, Ania, to na pewno, bo ty jesteś wariatka trochę. Ja bym się nie zdziwił, gdybyś ty na jakimś zlocie nocników napadła jakiegoś biednego. Przyszedł po raz pierwszy, tu ja tu chciałem was na żywo. Ania go tam gdzieś w krzaki za ucho.
0: No,
1: przepraszam,
0: no,
1: że tak powiedziałem ogółem. No. Nie, no, no oczywiście nie, no, żarty, wiesz, żarty, żarciki.
0: Tak, tak. No, a tutaj jeszcze ten... Gumball tak ładnie powiedział, bądźmy łagodni, i ty tak trochę, wiesz, się podśmiewałeś z tego. Ale to jest właśnie bardzo ładne zawołanie, że właśnie łagodność, szacunek, przyjaźń, takie rzeczy, to są takie wartości, to są, wiesz, takie, które powinniśmy pielęgnować. Mi się wydaje. W ogóle dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, sobota, także warto tam do jakiegoś przyjaciela, może do którego dawno się nie dzwoniło, zadzwonić i się chociaż pogadać, może spotkać. Także dzisiaj dobry dzień na świętowanie naszych związków przyjacielskich.
1: No, to ładnie. Ale to każda sobota jest takim dniem, czy po prostu dziś tak w
0: nie,
1: roku wypada?
0: Nie, dzisiaj, no, jak jest Międzynarodowy Dzień, no to jest tylko raz w roku, halo.
1: Aha, aha. No. Dobrze, dobrze. Może nagramy no, porno w Nocnym Radio, skoro tak, takie tu dobre stosunki.
0: Tak, tak, a z tym misiem 2020, no to wiadomo, że ten miś musi być w maseczce, co nie?
1: W maseczce miś.
0: W maseczce musi mieć, nie wiem, worek węgla, paczkę cukru, no i papier toaletowy.
1: Taki jest miś na miarę naszych możliwości, mówisz?
0: No taki dobrze zaopatrzony, przygotowany, no i jeszcze i cały z chrustu oczywiście.
1: I domek sobie zbudował i ogrodził go drutem kolczastym, żyletkowym. Wykopał wilcze doły, karabiny zamontował. Nielegalnie, bo nie wolno mu niby, ale się zabezpieczył, żeby mu jakiś inny miś nie przyszedł w razie kryzysu i nie chciał podwędzić je jak jakichś ogurasków. To od razu minigany w ruch idą. No.
0: No. Ale bym chciała tak na poważnie zakończyć. Nie wiem, czy chcesz jeszcze na jakieś poważne tematy wchodzić, ale chciałam to powiedzieć, bo po prostu przy ostatniej audycji już mi się nie chciało pisać w komentarzach czy tam na czacie, bo czasami, wiecie, coś jest za długie, żeby to pisać, bo tak mi się skojarzyło, że ci, którzy powiedzmy tak bronią banków, nie? Że wiecie, że to była taka umowa, że to były te kredyty zawierane we frankach, czy zawierane na tą zmienną stopę procentową. No przecież to była umowa, nie? I że każdy, do każdego jakby była dostosowywana umowa do jakby jego możliwości i tak dalej. Taka przebija z tego taka wiara w to, że te instytucje bankowe, no to są takie, wiecie, solidne, że one się jakimiś, nie wiem, wyższymi wartościami kierują. I trochę mi się to strasznie kojarzy właśnie z tymi ludźmi, którzy wciąż na przykład trzymają się kościoła katolickiego, nie? Mimo że wiadomo o tych wszystkich aferach pedofilskich, o tych księżach dębskich, nie? No i to jest trochę tak na takiej zasadzie, no ale mnie nikt, żaden ksiądz nie zgwałcił, nie? No ja żadnego kredytu takiego nie podpisałem. Trochę mnie też to smuci czasami, że tak przebija o tych osób, które no, nie miały tego nieszczęścia, żeby wziąć ten kredyt, tą zmianą, tą oprocentowania, taka satysfakcja, nie? Że oni tego nie zrobili, że im się udało, tak? No to muszę wam powiedzieć, że naprawdę radzę, uważam, że właśnie takie wartości jak przyjaźń, szacunek, to są rzeczy, w które warto wierzyć. Nie warto wierzyć w żadne instytucje, w system bankowy też nie, bo to wcale nie było tak, że na przykład przy tej akcji z kredytami frankowymi, jakby jakąś inną ofertę dostawał, nie wiem, jakiś lekarz dobrze zarabiający, czy jakiś tam ekspedient słabiej zarabiający. Nie, nie. To było tak, że wszyscy dostawali tak skonstruowane oferty, że każdy wybierał frankowy, tak? Bo tam w bankach mają konkretny plan sprzedażowy, mają konkretny produkt sprzedać i nie mieli sprzedawać złotówkowych kredytów, koniec, kropka. Co było zresztą skandalem, tak? Bo powinno się brać kredyt w walucie, w której zarabiasz, ale wtedy był taki pomysł banków na zarabianie pieniędzy. No i tak jak w innych krajach, no bo to też jest, no niestety, to tak jest, że politycy po prostu siedzą w kieszeni tych bankowców i to po prostu nasze te tak zwane elity polityczne dopuściły po prostu do tego, że banki po prostu nas robią co chcą, tak? No bo jak na przykład najprostsza rzecz. Dlaczego, jeżeli ja na przykład nie mogę spłacić swojego kredytu i chcę oddać swoją nieruchomość, to nie pozbywam się jednocześnie tego zobowiązania, tak? Przecież w innych krajach tak jest, a u nas tak nie jest. Więc też nie można tak mówić, że wiecie, to jest jakaś instytucja, która się kieruje, te banki, one się kierują jakimiś tam swoimi żelaznymi zasadami. Po prostu jak mogą szaleć i łupić ludzi, to to robią na tyle, na ile politycy im po prostu pozwalają. No i to samo mamy teraz z tymi naszymi kredytami, tak, ze zmienną stopą oprocentowania w innych cywilizowanych krajach. No nie ma czegoś takiego, żeby wszystkim na potęgę takie kredyty udzielać, tak? No jeżeli bank racjonalnie działa, no to i chce te kredyty mieć spłacane i działałby w dobrej wierze, no to właśnie by udzielał takim tym ludziom biedniejszym, właśnie udzielałby tych kredytów ze stałym oprocentowaniem, a nie ze zmiennym. Więc po prostu banki łupią tak, jak im politycy pozwalają i tyle. I to nie są żadne instytucje kierujące się jakimś, nie wiem, uczciwością. Po prostu mają sprzedać, mają zarobić jak najwięcej i tyle. No. I na tyle, ile my ich ucywilizujemy, to będzie normalnie, a jak nie, no to będzie jak jest.
1: Ale to jest trochę taka branża, która sama z siebie, sama w sobie jakby ma to, że są tylko dwie możliwości. Albo ty zarobisz więcej i trochę oskubiesz tego klienta swojego, albo klient, dasz klientowi zarobić w imię pewnych zasad, w imię dbania o jego interesy, wtedy ty mniej zarobisz. Trochę jak z kasynem. Nie da rady zrobić tak, żeby i kasyno wygrało, i klient, żeby wygrał, co do kasyna przychodzi, nie? Nie wiem, w czasach, kiedy bardziej się liczyła opinia o nas, dobre imię, no bo mniejsze instrumenty były do weryfikacji, inwigilacji, ludzie bardziej polegali na słowie, na opinii. Jak ktoś był z wysokiego rodu, jakiś szlachcic, bogaty człowiek, zamożny, kupiec, no to to się liczyła dla niego bardzo ta opinia, bo ona była często wszystkim dla niego. Jak stracił dobre imię, to nagle mu się mogło życie odmienić bardzo mocno, też i finansowo, więc ludzie o to jakoś tam dbali. Nie? Więc bank siłą rzeczy, działając w takich czasach, jakiś, nie wiem, XIX-wieczny bank na przykład, to ponoć faktycznie taki był, że sprowadzał się do trzymania tych pieniędzy, do pilnowania i do dbania o nasze interesy ewentualnie trochę, takie bardzo elementarne rzeczy, prostsze o wiele, nie? Działające na bardziej klarownych zasadach. A dzisiaj dostajesz umowę do podpisania, która wygląda, nagle będzie zaraz książka telefoniczna cała do podpisania, nie?
0: Czy ja bym tego też tak nie demonizowała, no nie wiem, może jestem naiwna, ale wierzę, że można te relacje, te stosunki, tak, unormować, żeby po prostu klient, bank byli bardziej na równi, tak. No mówię, w Polsce wystarczyłoby wprowadzić to, że oddając nieruchomość pozbywasz się kredytu, tak, a nie, że ludzie, którzy spłacają już tam, nie wiem, 15 rok, wiesz, nieruchomość, na którą wzięli kredyt we frankach, to ciągle ten kredyt jest taki sam albo i większy jak na początku. No to jest jawna po prostu zbrodnia, no, tak?
1: I spłacasz jeszcze kredyt i większość z niego to odsetki, tak? Nie wiadomo w sumie do końca z jakiej paki. Tak. Mi to tłumaczono tutaj na antenie też, ale do końca nie potrafię tego ogarnąć swoją głową za bardzo. Tego aspektu, wiesz, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest okej, nie? Czy to jest taka uczciwa sytuacja? Jak nagle się wszystko pozmieniało i oddajesz wszystkie swoje ciężko zarobione pieniądze bankowi, bo tak trzeba. Kurwa, super. Ale psycho się pojawił z nami tutaj.
2: Cześć, cześć. Cześć. Chciałem pozdrowić panią Anię i chciałem zapytać, jaki będzie temat w niedzielę audycji, żebym się przygotował z 15 rzeczami, zeszytami, zapisał, co chcę powiedzieć.
0: Bardzo fajnie, że dzwonisz. Będzie temat główny, prokrastynacja. Czyli wiesz, odwlekanie wszystkiego.
2: A to ja się znam na tym akurat.
0: No, ja myślę, że to będzie chwytliwy temat, bo tutaj mamy wielu ekspertów, także liczę właśnie na waszą pomoc, na telefony, że akurat o prokrastynacji to możecie się wypowiedzieć.
2: Jak to się nazywa? Prokrastynacja?
0: Tak, prokrastynacja. Mhm.
1: Czyli co, fajnie. Tak w dużym uproszczeniu odkładanie wszystkiego na później?
2: Tak, to ty tak. Prawie też masz.
1: No, no, mama, no, ale ja. Naprawdę?
0: Ale to, wiecie, to człowiek jest leniwy z natury, co nie? I w sumie dzięki temu mamy te wszystkie pralki, zmywarki i tak dalej, więc z jednej strony jest okej, no ale z drugiej strony nie można też tego lenistwa przyciągać w nieskończoność. Ale chcę jeszcze o tych bankach. Może do Tomisia to bardziej, bo on też tak właśnie, tak powiedzmy, tak pisał tam do mnie, że tak ogólnie, że właśnie no przecież bank każdemu tam jakieś warunki proponuje, dostosowuje i tak dalej. To mówię, wszystkim tym, którzy wierzą tak, w te instytucje i tak dalej, chcę tylko przypomnieć, zwłaszcza Tomisiowi, to co się wydarzyło w 2008 roku, tak, z tym bankiem Lehman Brothers. Jak wtedy politycy się dogadali z tymi, którzy byli za wielcy, żeby upaść, tak? I jak ci wszyscy prezesi tych banków, którzy byli odpowiedzialni za tragedię wielu ludzi, za tą całą bańkę spekulacyjną na tych nieruchomościach, jak sobie wypłacili milionowe premie, tak? To było, słuchajcie, to było raptem 14 lat temu. I co? I już nie pamiętamy o tym, tak? I że oni teraz niby co, są jacyś lepsi.
2: Ja pamiętam.
0: No nie są lepsi.
2: Ale no. Dobra, bo Tomisiu z Ameryki jest. U niego nie ma takiego prawa, że nie spłaci kredytu, to mu zabiorą dom i jeszcze będzie musiał płacić te raty. Nie, tam...
0: No nie, nie. W Stanach jest tak, jak mówisz, jest po prostu człowiek, znaczy mówię, w większości krajów, tak, powiedzmy tej, nie wiem, zachodniej Europy.
2: No chyba tylko w Polsce tak zostało. Chyba tylko w Polsce tak jest.
1: Możliwe.
0: Pytanie, czemu tak jest, tak? No, oddajesz nieruchomość i dalej ją spłacasz, no przecież to jest...
1: Bo się nie wkurwili, bo się jeszcze nikt nie wkurwił na tyle, żeby urwać łeb temu, kto przyjdzie na takich zasadach cię rozliczać. No faktycznie, w Stanach bierzesz samochód na raty, nie spłacisz, to ci samochód zabierają, którego nie spłaciłeś. Brzmi uczciwie, nie? Dobry deal. A u nas przyjdzie komornik, zabierze ci dom, sprzeda za 1/100 wartości swojemu kumplowi na hachmęci, zrobi fałszywą licytację, tobie zostanie dług, bank ci się dobierze do dupy i tak, jak wiecie, jak to w Polsce. No. Zniszczyć, upodlić i dopierdolić człowiekowi nie tak, żeby jeszcze wstał, zarobił coś i pospłacał, tylko tak dla zasady mu dopierdolić i zniszczyć go, żeby już nie wstał. Jak pies ogrodnika, kolejna wariacja na temat psa ogrodnika, który nie chce, żeby jego wierzyciel jeszcze miał szansę mu spłacić, dla czystej przyjemności go zniszczy. Nie dostanie tych pieniędzy już, ale co za frajda, że jeszcze komuś dopierdolę.
0: Nie, no to wszystko na głowie stoi, nie? No ten cukier to też jest w ogóle hit, nie? Słuchajcie, żeby do tego doszło, żebyśmy my musieli do Niemiec jeździć, tam się cukier kupować, no to też jest w ogóle hit, nie? Prawda, ten cukier kosztuje 80 eurocentów, a u nas, ja nie wiem ile cukier kosztuje, bo akurat jeszcze jakieś...
2: Ja też nie wiem, bo nie kupuję cukru, w ogóle nie używam.
0: A wiecie, że czemu mam jeszcze cukier w domu, bo ja z kolei byłam taka mądra, że jak była, wiecie, ta panika w trakcie pierwszego lockdownu, to sobie zrobiłam zapas cukru i jeszcze mam, nie, tam wiecie, sprzed 2 lat, więc od 2 lat cukru nie kupuję. ale tak.
1: Mam tutaj, słuchajcie, ceny cukru, chyba nie zdążyłem wcześniej tego przeczytać, nie wiem, czy telefon przerwał, czy coś. 1 kg cukru, Niemcy, w przeliczeniu na nasze, 3,76, Anglia, 3,70, Szwajcaria, 4,40, ta droga Szwajcaria, Hiszpania, 3,66, Holandia, 3,10, Irlandia, 4,52, a Polska od 5 do 9 zł. Bardzo duża rozpiętość.
0: No, tak, tak. Z węglem podobnie, a w sumie jeszcze ostrzej. No, teraz jeszcze octu podobno zabrakło.
1: No, to za PRL-u nawet był. Niczego nie było, a ocet był, za PRL-u nawet.
2: Ocet był i musztarda, to już nie ma nawet no. Nie, no, żartujesz, nie, jest ocet. Tak samo jak były mi te jakieś, o papierze toaletowym, zawsze był w Biedronkach i w Lidlach.
0: No, no, papier toaletowy jest i będzie, no bez papieru, no to nie, to już będzie koniec świata.
2: No za komuny nie było, bez... no, to się oddawało makulaturę, nie jakieś tam gazety. Ty tego no, dziecko
0: dobra,
2: nie pamiętasz.
0: Dobra, ale wtedy były gazety. Kupujesz gazety psycho, bo ja nie kupuję gazet już.
2: Nikt nie kupuje gazet, chyba jacyś, nie wiem, emeryci.
1: No ja kupiłem, mówię... widzisz sobie i sobie
0: nawet
1: cenię.
0: Nie kupił Angorę.
1: I sobie cenię bardzo, bo mam różne, ma wszystko zebrane ładnie na papierze, wyselekcjonowane rzeczy i trochę lepszej jakości niż na portalach jednak i nie włącza mi się żadne, że to jest 10% artykułu, chcesz więcej, to kup subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. Można sobie łatwo do kibelka. Co?
2: Wyborczą kupiłeś?
1: Angorę, nie Agorę. Angorę, trolu.
2: A, Angora, a to akurat no, można polecić. Nie wiem, dawno nie kupowałem.
1: Dobre jest, dobre. Jest bardzo dużo rysuneczków satyrycznych. Jak lubicie satyryczne rysuneczki, to jest dużo.
2: A Krawiec, a ty nie chciałbyś się zatrudnić tej...
1: Chciałbym, tylko że internet znów się skiepścił. Internet się zepsuł. Było chyba z YouTube'a. No, to będzie tak wstawał na chwilę i się psuł teraz. Już cały czas. Znowu coś...
0: No chyba znaczy trzeba.
1: Tak.
0: Wietrzyć antenę chyba.
1: No raczej, tu już nic z tego nie będzie. Dzisiaj coś czuję. Znaczy niby się naprawił, ale zaraz znowu będzie awaria. Nie wiem, czy nie rozłączyło streama przypadkiem. Nie, chyba działa. Się wznowił. No ale kończymy tak czy owak.
0: Trzymajcie się, chłopaki. Pół do
1: czwartej. No, no, no.
0: No, do niedzieli zapraszam na Insta. Nocne radio, podkreśnik, official. No, to trzymajcie się, papa.
1: No, trzymaj się.
2: Nie, poczekaj. Co to jest Insta? Instagram?
0: Instagram,
2: To jest dla boomersów. Bo już nikt tego nie używa z normalnych ludzi.
0: Jak to? Dla boomersów. No właśnie teraz Instagram jest, wiesz...
2: Właśnie modny. Nie, to 2 lata temu było modne.
1: A co jest teraz modne,
0: co teraz jest modne?
1: Cwaniaczku?
2: Nocne radio. Nie, no tak. YouTube jest cały czas modny. Nie o to chodzi, tylko że tam na Instagramie to... Nie wiem, kto tam wchodzi. Dobra, nieważne. Ja... Chyba mam jakiś tam kanał, jak to się nazywa na Instagramie, kanał, czy jakoś inaczej?
0: Konto,
2: a,
0: bo
2: konto.
0: Tam bardziej
2: konto na Instagramie.
0: Wrzuca.
2: Nawet hasła nie pamiętam, jak tam wejść, mogę sobie nowe założyć, ale po co?
1: Dobra, psycho, bo
0: no
1: wiesz,
0: po to,
1: bo...
0: żeby się lajkował mnie.
1: Wiesz, psycho, Ania musi, przypuszczam, wstać z rana, już ją, więc jej już nie męcz, tu nie zadawaj głupawych pytanek.
2: Ty jesteś adwokatem Ani?
1: No, niech będzie, że tak.
0: Naczelnym.
2: Naczelnym.
0: No.
2: No dobrze. No, ale no niech Ania sobie... idzie spać. A Aniu, a twój mąż wie, o czym ty rozmawiasz po notach?
0: Wie.
1: Jaki ból w głosie było słychać.
0: Nie, no ale wiesz, no jest tolerancyjny, nie? No. Tak, no wiesz, jak jesteś w związku małżeńskim, to nie jest tak, że ty sobie możesz, nie wiem, wymyślisz sobie nocne radio i będziesz sobie tam nadawać, pisać, tak bez męża, no halo, no to wiesz, to jest wszystko za zgodą małżonką.
2: Ja wiem, mówiłaś mi kiedyś, no.
0: No, no, także to, nie, no to jest, wiesz, wspólnota nie tylko majątkowa, no ale czasowa, a także tak, on się godzi na to moje wariactwo, także tak, tak, on wszystko wie.
2: Dawaj go kiedyś do audycji, niech posłucha i opowiada nam.
0: Nie, nocne radio jest moje, nocne radio jest moje. Taką linię wyznaczyłam, że nocne radio to jest moje miejsce, on tam niech swoich słucha kanałów.
2: Okej, spoko.
1: Dostał.
2: No. Ja się będę rozłączał.
1: No.
0: Dostał bana. To ja też. Dobrej nocy, papa.
1: No, dobrej nocki. Cześć wam.
2: Krawiec. Cześć, dobrej nocki. Rozłącz mnie, krawiec.
1: Proszę bardzo.

Wyobrażam sobie zamożnego człowieka, bogacza takiego na obecne czasy. Już niedługo taki będzie bogacz, będzie miał wieniec z papierów toaletowych taki na szyję zarzucony. Będzie widać, że o, kupił więcej od razu. Gdzieś tam w kieszeni upchnięte kostki cukru. Prawdziwe ziemniaki będzie miał przy sobie jeszcze. I tam chyba ktoś mówił, że on podobno jakieś mięso gdzieś kupił, zdobył. No, to może nowa klasa bogaczy będzie. A biedny się cofnie trochę, będzie gdzieś tam biegał po lesie, grzyby zbierał, atakował ludzi. Już na granicy obłędu w ogóle zobaczy drugiego człowieka, to mu się tak zmieni jak na kreskówce w piękny, gorący, pachnący udziec i zacznie za nim ganiać. Kanibal jeden. Dobra, zmywam się. Dziękuję bardzo za słuchanie, za wsparcie też dzięki. I w niedzielę słuchajcie Ani o 21:00, a dzisiaj może też się pojawię w tą sobotę nieszczęsną. Chociaż trzeba sobie czasem trochę też coś porobić innego, odpocząć, ale teraz mało nadawałem, w tym tygodniu to chyba nic w ogóle, jakoś się przeleciały te dni. Im starszy jestem, tym szybciej ten czas jakoś leci. Lecą te minuty, przelatuje ten czas przez palce jak szalony, jak dziki. Ale to nie jest raczej kwestia wieku, tylko organizacji sobie życia, układania planu dnia, nie? Jak jesteśmy dzieciakami, to mamy plan dnia cały poukładany. Tu szkoła, tu jacyś tam kumple ciągną, wyciągają na podwórko, nie? Wiadomo, że pogranie se w kosza może stać się takim rytuałem i też się przychodzi na tego kosza w określonych godzinach i tak dalej, wiecie o co chodzi. Poukładany plan dnia, no rodzice oczekują, że w miarę wcześnie pójdziemy spać, żeby do szkoły wstać i przypilnują tego, więc trzeba czas, który został do tej 20, 21, 22, kto tam o której chodzi spać, może ktoś o 19 po dobranocce, czy tam o 20, no żeby spożytkować jakoś wcześniej czas, nie, dobrze, żeby coś sobie porobić i tak dalej, no organizacja życia, bardzo dobra za dzieciaka jest. Dlatego nam się dzień wydaje taki długi.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta, a ze Środy Śląskiej.
1: Krawiec.
0: Witajcie.
1: Któż by inny.
0: Witajcie w Lato z Radiem, w Nocnym Radiu. Także dzisiaj taka luźniejsza i naprawdę krótsza audycja, także jak chcecie dzwonić, to dzwońcie i nie czekajcie. Także 2-3 godzinki max. Zapraszamy, ale dzisiaj taka prośba, żeby było tak naprawdę wakacyjnie, czyli tak wiecie, na luzie, jakieś takie poboczne temaciki, chociaż oczywiście o kampanię wyborczą też zahaczymy, bo ona właśnie jest w takim trybie bardzo śmiechowym, ta tegoroczna kampania wyborcza. Dajcie znać, jak nas słyszycie, czy podkład w ogóle słyszycie, czy może za głośno jest, jak słyszycie krawca, bo krawiec, uwaga, dzisiaj nadaje.
1: Na nowym komputerze, no właśnie, i trochę się pozmieniało, bo nie słyszę już samego siebie. Musiałem zrezygnować z odsłuchu, a to dlatego, że ten odsłuch w Windowsie 11, że słyszę samego siebie na słuchawkach, działa z minimalnym opóźnieniem i to jakby już jest psu na budę, bo no nie o to chodzi, żeby słyszeć samego siebie z lekkim opóźnieniem. To jest dobre, żeby sobie tam coś przetestować na krótko, nie? Ale już nie jest tak, że słyszę w czasie rzeczywistym. No.
0: Okej, słuchajcie, zaczynam od takich delikatnych, właśnie wakacyjnych temacików. Nie wiem, czy słyszeliście o takim konkursie Subwaya amerykańskiego. Chodziło o to, że można wygrać jakby dożywotnie stołowanie się w Subwayu pod jednym warunkiem, że legalnie zmieni się swoje imię, tak, które masz tam w dokumentach, na właśnie Subway, tak? Czy Deli Hero. Chodziło może o tą kanapkę. W każdym razie trzeba było zmienić nazwę na nazwę sieciówki. I tutaj pytanie do ciebie, krawiec. Czy ty zmieniłbyś swoje imię krawiec na kurcze pieczone, żeby móc się w kurcze pieczone stołować do końca twoich dni?
1: Kurcze pieczone. No, a jakie są na przykład nazwy tam, nie wiem, czy produktów jakichś, kanapek w Subwayu?
0: W Subwayu chodziło o nową kanapkę Deli Hero. To by ci
1: Deli
0: pasowało.
1: Hero.
0: Tak, taka bohaterska nazwa.
1: Przypuszczam, że u nas by się nie zgodzili na taki zabieg po prostu, nie? W Polsce jest trochę bardziej restrykcyjne prawo co do imion, nazwisk, może w innych krajach to jest większy luz bluz.
0: No tak, tam w USA to na pewno większa wolna Amerykanka. Ja tak się zastanawiałam, na co ja bym zmieniła swoje imię, żeby móc gdzieś jeść do końca życia. To tutaj mamy taką fajną pizzerię Il Pirata i w sumie fajna nazwa. Mogłabym się Il Pirata nazywać do końca życia. No, także pytanie do was, nocniki, czy wy macie jakąś sieciówkę, na którą byście chętnie zamienili swoje imię, po to, by móc żywić się tam do końca życia. W każdym razie wyszło na to, że to oczywiście są kruczki, że to nie wyjdzie do końca życia, tylko tam było 50 tysięcy dolarów, czyli tak wychodziło, że przez 10 lat będzie można się tymi pysznościami Subwaya delektować, więc nie wiem, czy warto tak na te 10 lat zmienić to swoje imię. Ale no, Subway ma takie właśnie ciekawe pomysły na konkursy. Nie wiem, czy słyszeliście, w zeszłym roku był z kolei konkurs na to, żeby sobie wytatuować Subwaya. Tutaj wam właśnie wrzucam na planszę zwycięzcę tego konkursu, który na całych pleckach wytatuował sobie logo Subwaya w 2022 roku. Furiat pisze, że zgodziłby się na imię Cebula. I rozumiem, że z jakimś dostawcą cebuli, abyś musiał podpisać jakiś kontrakt reklamowy. No, ja w każdym razie na pizzę stawiam.
1: Albo na przykład Durex. Zmienić sobie nazwisko Durex. A no przecież nasz kolega Dabliński, on jak robi pranki, to się przedstawia jako Janusz Biedronka.
0: No, taką biedroneczkę sobie wytatuować na plecach i móc do końca życia robić zakupy za darmo w Biedronce. W sumie dobry deal.
1: No, nie z gorszy, tylko jak się trafi na żarłoka jakiegoś, na przykład jak Kononowicz, no to on przyjdzie i zamówi 20 kanapek. No, jakieś limity chyba są, nie? Nie można sobie takiego dużego zamówienia na wynos wziąć 20 kanapek. No,
0: Miki pisze, że była babka, która wytatuowała sobie logo Golden Place na czole. A ja nawet nie wiem, co to jest Golden Place. Także tu musiałbyś coś doprecyzować. A jakbyś miał sobie wytatuować krawiec jakieś, właśnie jako jakiś sklep, to co to byłoby? Biedronka, Lidl czy Dino?
1: To pytanie takie abstrakcyjne, bo chyba bym się nie zgodził na nic. Nie mam w ogóle żadnych dziar. A ty masz jakieś dziary, Ania?
0: Nie,
1: przyznaj się, nie masz
0: jestem
1: nic?
0: Wydzierana, nie.
1: My to takie starsze pokolenie, nie ciągnie nas, nie? Żeby sobie wzorki robić chyba.
0: Nie, nie, ja po prostu wychodzę z założenia, że mi by to się szybko znudziło. No nie jestem w stanie sobie wymyślić takiego wzoru, który byłby tak, wiesz, na całe życie, nie? No i tak w ogóle nie czuję tego klimatu. Ale fakt, że teraz to już jesteśmy w mniejszości trochę, bo jak się jest na plaży i się widać te wygogolone ciała, no to tych osób bez tatuaży jest coraz mniej.
1: Ewentualnie nocne radio sobie na plecach, nie? Zrobić czy coś.
0: No i możecie słuchać za darmo nocnego radia do końca życia, bo teraz nie możecie słuchać za darmo. Jest niedziela, także wiecie, na tacę tutaj nam wrzucajcie. Linki do Tipli macie w opisie. Także bardzo liczymy na wasze wsparcie. Bo wiecie, tutaj nie ma nic za darmo w nocnym radiu. My tu ciężko pracujemy, nie, krawiec?
1: Tak, bardzo, bardzo.
0: A właśnie, ja wam chciałam pokazać, jak ja ciężko pracowałam wczoraj. Na czym pracowałam. No bo kiedyś wam tutaj reklamowałam morsowanie jako taka rozrywka dla pań w średnim wieku i panów. A w tym roku, słuchajcie, mam nową zajawkę. Krawiec, czy ty wiesz, co to jest deska SUP?
1: Deska SUP?
0: SUP, mhm.
1: Deska... Tak jak mówisz, tak się pisze?
0: Tak.
1: Deska SUP?
0: S-U-P. Tutaj już wrzucam na planszę. Jak to wygląda? To jest taka pompowana z takiego grubszego plastiku. Taka deseczka przypominająca trochę windsurfingową, do której się ma wiosełko. I można sobie na jeziorku czy w jakiejś zatoce. Tutaj na przykład mamy tą Zatokę Pucką, taką spokojną, to w tej Zatoce Puckiej. I wzdłuż brzegu można sobie zwiedzać, spędzać czas na wodzie. Można też z pieskiem, z dzieckiem, z mężem, z koleżanką. I to jest właśnie fajne, bo zwiedzacie, obchodzicie sobie, opływacie sobie jeziorko od wewnątrz, nie? To jest takie, powiedzmy, no, to jest taka rekreacja umiarkowana, tak jak w tym naszym wieku, jak tutaj mamy średnią wieku w nocnym radiu 35-55, to myślę, że lekarze byliby zadowoleni z takiej rekreacji, bo to dużo wysiłku nie potrzeba, a spędzacie czas na łonie natury, można się wyluzować. Jak ktoś to z was już praktykował, to dzwońcie, dzielcie się wrażeniami, czy wam się podobało. Od razu mówię, że teraz jest też dobry moment, żeby właśnie spróbować sobie, czy w ogóle wam to pasuje, zanim kupicie sobie taką deskę. Wypożyczenie takiej deski to się tak waha od 20 do 50 zł za godzinę. Zależy, czy robicie to w weekend, czy w tygodniu, czy nad morzem, czy nad jeziorem. No i zawsze warto, wiadomo, najpierw wypróbować, zanim się zainwestuje. No jeżeli wam się spodoba, to dobrym momentem na kupno tej deski jest właśnie wrzesień, październik, no bo jakby sezon się kończy i wtedy te deski są przecenione. No i tak za tysiaka taką nową deskę można sobie sprawić. No i w trakcie jednego sezonu ona wam się zwraca. Wystarczy tam, mówię, 7-8 razy wyjść sobie na taką deskę i cena tej deski się zwraca, a no nie wiem jaka jest jej żywotność, ale mam znajomych, którzy już mają trzeci, czwarty sezon i wyglądają dalej jak nowe, także myślę, że to na długie lata taki sprzęt może starczyć.
1: Co w tym fajnego jest w ogóle? No tak brutalnie zapytam, ale to jakieś taka drętwota. Jakaś robisz się, Ania, coraz mniej ekstremalna. Wcześniej jakieś morsowanie, no to jest coś. A tutaj siadasz na jakiejś desce okrakiem w niewygodnej pozycji i tym wiosełkiem sobie ciup.
0: Pozycję sobie dobierasz. Można na stojąco. Jak jest wiaterek i trochę ciężej się wiosłuje, to faktycznie na siedząco lepiej powiosłować. No krawiec, no ja się starzeję po prostu, no ja lubię takie rozrywki delikatne właśnie. Na spokojnie sobie płynąć i podziwiać sobie to jeziorko, jakie tam kaczuszki, jakie tam zarośla. Od plaży do plaży, raz tu się wykąpię, raz tam się wykąpię. No mnie to bawi. No. A ty pewnie byś chciał od razu na kitesurfing, co? Żeby cię wiatr porwał nie wiadomo gdzie.
1: No ale wiesz, to nawet przy takich sportowych zabawach jak chodzenie z kijkami, nie? To właśnie na nasz wiek, takie chodzenie z kijkami jakieś, no to nawet tam można jakieś triki z tymi kijkami pewnie zrobić, sobie nimi tam powywijać. A tutaj to chyba żadnego triku się nie da na tym zrobić.
0: Słuchaj, właśnie, że się da, bo ostatnio się dowiedziałam, że na takich deskach nawet trenuje się joga. Weźcie, patrzcie na to. Są deski, SUP do uprawiania jogi. Tak, ludzie robią takie rzeczy, wypływają na środek jeziora po to, żeby jogę uprawiać na tych deskach. Nie pytajcie mnie, o co tutaj chodzi, ale nie wiem, może tak te wszystkie pozycje lepiej wychodzą.
1: No w sumie spoko jest to, że można sobie czworonoga wziąć ze sobą i posadzić go. To jest takie sztywne, tak? To nie jest jak materac nadmuchiwany, tylko bardziej sztywna taka deska.
0: Tak, ona jest twarda, tak.
1: No to nawet dobre, bo można sobie coś położyć, tam jakąś torbę, nie? Jakiś napitek wziąć, czy jakąś szamę, można pieska też posadzić. W sumie nie, może to i dobra rzecz.
0: Świętowicława pyta się, jaka jest moja ulubiona pozycja. Ja generalnie najbardziej lubię na stojąco, ale jak jest ciężej, to wolę na kolanach. Na kolanach mi lepiej idzie niż na siedząco. Tak, także super polecam. Jak na te wszystkie sporty, to jest chyba najtańsze i najbardziej kompaktowe, bo ta deska zwinięta, no to niewiele miejsca to zajmuje. Jest taki po prostu większy plecak. Około tam, nie wiem, 20-kilowy. I nawet, no wiadomo, że lepiej mieć samochód, żeby sobie to przewozić, ale mam takich znajomych, co nie mają samochodu i sobie po prostu dojeżdżają albo gdzieś kolejką, albo busikiem. Także mówię, to jest taki dla wszystkich taka rozrywka. A dzieciaki to najchętniej z tego po prostu robią sobie pomost i skaczą, nie? Dla nich tak jak ty mówisz, pływanie tak wzdłuż tych jezior to trochę nuda, ale i dzieciaki na tym mają fun.
1: No, nawet przyjemna rzecz, no ale jak to się zwija do plecaka, jak to jest sztywne, to jak to się zwija?
0: Zaczynasz od tego, że musisz to napompować, masz pompkę i pompujesz to, tyle, ile trzeba, a potem po prostu spuszczasz to powietrze i zwijasz to, nie? Masz składane wiosełko do tego, no, tyle.
1: To jest duży plus na pewno, nie? Względem łódki na przykład, no bo łódki sobie tak nie przetransportujesz, a z tym możesz gdzieś wyruszyć. Chociaż 20 kilo, no to jest trochę ciężar. No tyle to może ważyć, kurczę, tarcza, miecz, kolczuga. I weź się wspinaj gdzieś po górach z tym na przykład.
0: No ale tutaj musisz dotrzeć tylko do przystanku i masz to na plecach, także to się rozkłada. Bardzo fajnie jest to pomyślane. Oczywiście co roku są jakieś nowe deski wypuszczane, tutaj też są kolekcje co roku nowe. Dlatego mówię, że teraz wrzesień, październik i będzie dobry czas, żeby wykupić te deski ze starej kolekcji, bo od nowego sezonu, tam od marca, kwietnia wejdą nowe, jakieś nowe kolorystyki, jakieś nowe funkcjonalności. Na przykład też jest taka deska, do której można sobie żagiel podczepić i masz windsurfing, nie?
1: Nice. No i to i są różne wielkości, widzę, nie? Bo są mniejsze, większe i taka większa to duży komfort, można się wygodnie rozłożyć.
0: No co tam można robić? Agineski proponuje zumbę. No myślę, że nie tylko zumbę na tej desce można robić. Ale fakt faktem, że jak masz ochotę się w ogóle nie zmoczyć, to jedyne co zmoczysz na tej desce to są stopy, bo to jest tak stabilne, że no naprawdę się trzeba postarać, żeby z takiej deski spaść, nie?
1: A tak się zapytam, co najbardziej szalonego robiłaś na takiej desce?
0: najbardziej szalone, no to jak wydawało mi się, że trochę był za duży wiatr u nas w Zatoce Puckiej i mnie strasznie wywiewało od tego brzegu, bo jednak jestem mała. I chwila, moment i nagle jestem, wiesz, 50 metrów od brzegu. No ale dałam radę, ale już no, na większy wiatr to się nie porywam. No to jeżeli chodzi o morze, no to tylko zatoka wchodzi w grę. I najlepiej to na jeziora jednak, nie?
1: A na czacie Adam pisze, Dubliński ci kardiologa planuje opłacić, wiesz o tym? No nie? Tak, wiem, ale wygląda na to, że przegrałem z teorią chaosu w ankiecie, na co mają pójść fundusze, no więc, ale dzięki za dobre chęci i pozdrawiam tych, co się tam dopisali, że na krawca, ale wygląda na to, że jednak teoria chaosu. I co ciekawe, jakiś Marcin Krawczyk zagłosował na teorię chaosu. To ciekawe.
0: Sam ty?
1: Nie, no właśnie to jakiś inny chyba.
0: Ale czekaj, no to jest jakieś oszustwo. Było zbierane na twojego kardiologa i ostatecznie trafi do Michała?
1: To znaczy, no była ankieta zrobiona. Aha. I było kilka celów. Na PCK nikt nie zagłosował. Jak na drona dla Ukraińców ktoś tam jeden głos. Na schronisko dla psów też chyba jeden. No i tak rywalizowaliśmy właściwie z Klodem. No i no cóż, wygrał lepszy.
0: Ja muszę, trzeba się skontaktować z tymi ludźmi, którzy głosowali. To tak nie może być. No, ale to teraz możecie się zrehabilitować i tutaj możecie nas podsponsorować i ufundujemy Krawcowi wizytę u kardiologa. A propos jogi, no to jest też nowa forma jogowania, papi yoga. Krawiec, słyszałeś o papi jodze?
1: Papi yoga?
0: Co to może być, papi yoga?
1: Papi yoga, kojarzy mi się z papieżem, który robi jakieś wygibasy, ale to pewnie nie jest to.
0: Papi z angielskiego, czyli mały papi.
1: Piesek.
0: Tak, słuchajcie, yoga z małymi szczeniaczkami. Co poszło nie tak? Można zapytać. Ale no, wymyślają różne sposoby. Właśnie nie wiem, o co tutaj chodzi, czy żeby ludziom, którzy, nie wiem, nie mają dzieci, zapewnić jakąś formę, nie wiem, opieki nad zwierzętami. Ja w ogóle jestem ciekawa, co się dzieje w ogóle z tymi szczeniaczkami, jak one już nie są szczeniaczkami. Czy to się je wypożycza do tej papi jogi? I o co tutaj chodzi? No raczej taki piesek to przeszkadza przy tych ćwiczeniach. No ale może tutaj o to chodzi, nie wiem, jakiś trening uważności, nie wiem o co tutaj chodzi w tej papiodze, ale trochę mi to głowę rozwaliło. W każdym razie może chodzi o to, żeby sobie właśnie takiego szczeniaczka na różnych częściach ciała kłaść, żeby on tam cię dogrzał. Nie wiem, żeby trochę czułości mieć w życiu. Krawiec, wybrałbyś się na puppy jogę?
1: Raczej nie. Raczej nie. No to ze swoim szczeniaczkiem chyba się to ćwiczy, nie?
0: No, no właśnie nie, ale to... właśnie nie, to nie przychodzisz ze swoim szczeniaczkiem. Tam szczeniaczki czekają na ciebie.
1: No cóż, no chyba nie jestem fanem szczególnym tarmoszenia tak pieska, żeby sobie coś poćwiczyć. Dajmy spokój temu pieskowi, no można go sobie przytulić, ale nie żeby go tam tarmosić, wywijać nim, to bez sensu jakieś mi się wydaje. Tak samo jak bezsensowne ubieranie psów, różne ciuszki. Rozumiem, jak jest zima, nie? Niektóre psy to są takie rasy, że marzną, bo mają tam, nie wiem, za krótkie futerko czy coś. No to rozumiem, ale jakieś takie robienie dziwnych rzeczy z tymi zwierzakami, tak, jakieś rozpieszczanie ich, budowanie im ciągle czegoś, jakiś tam
0: prowadzenie do budowli. Spa. Na przykład spa dla psów. Też są takie przybytki. A Kineski zapytuje, ile kosztuje taka deseczka? Za tysiaka taką deseczkę można już mieć, cały zestawik. Bo zawsze jest w takich pakiecie, pompka, deska i wiosło. Za 1000-1200 zł, ale mówię, ja bym jeszcze poczekała, bo jeszcze mogą te ceny spaść, jak się już ten sezon definitywnie skończy. A co do piesków, jak bierzemy takiego pieska na tą deskę, no to musimy dla niego mieć kapoczek, prawda? I co ciekawe, no i my też powinniśmy mieć kapoczek. Ja w kapoczku pływam. No i co ciekawe, słuchajcie, dla ludzi tych kapoków to jest bardzo mały wybór, nie? No możesz sobie tam wybrać niebieski, czerwony, pomarańczowy, szary i właściwie koniec. A dla psów to masz całą paletę barw. Jak chcesz w panterkę, masz w panterkę, w paski, w kwiatki, cokolwiek. Także pieski tutaj mają z czego wybierać i to też o czymś mówi, nie? Że dla piesków musimy mieć nawet większy wybór tych kapoczków niż dla ludzi. No ale jest jakaś nisza na rynku, właśnie kapoki jakieś takie bardziej designerskie, w designerskich jakichś motywach. Jakby ci się podobał na przykład krawiec, taki kapok w panterkę.
1: Może być, może być. Chyba bym nie potrzebował kapoka, bo umiem pływać.
0: No ja też umiem pływać, ale tak dla pewności wolę ten kapok mieć, no bo no nie wiem, jakoś tak się psychicznie lepiej czuję. No i też chcę dawać przykład dzieciom, co nie? Jak wiesz, ja mam im każę mieć kapok, a sama bym nie miała kapoka, no to tak trochę niefajnie, co? No nie?
1: Tak marudziłem na to, że ludzie jakieś dziwne rzeczy z tymi zwierzętami robią, ale w sumie dużo dzisiaj jest takich podróżników, którzy zabierają zwierzęta gdzieś wszędzie ze sobą i też psy uczą się jeździć na deskorolce, na desce surfingowej. No przeróżne rzeczy dzisiaj zwierzęta robią. Tym psom to się tak upiekło trochę, nie? Dużo więcej mają szczęścia często niż jakaś świnka czy kurczak na fermie hodowlanej.
0: No właśnie, nie wiem, czy się im upiekło, bo to wszystko może się zmienić. Możemy trochę odbić właśnie do kampanii wyborczej, która taki naprawdę prześmiewczy ton przybrała w tym tygodniu, bo kandydatka, już była kandydatka Konfederacji, pani Natalia Jabłońska, stwierdziła, że w sumie nie ma różnicy między świnią a psem i właściwie czemu by nie pozwolić na jedzenie psów. Taki pomysł.
1: Tak. Słyszałem o tym, nawet o tym chciałem wspomnieć, ale jakoś ten temat uciekł ostatnio, a miałem go w folderze swoim. Nawet sprawdzałem, w których krajach się je do dzisiaj psy i dużym zaskoczeniem było to, że Szwajcaria jest jednym z takich krajów, gdzie robią to, ale na święta po prostu. To jest ich takie świąteczne i to jest takie trochę tabu, znaczy kryją się z tym. To jest takie, wiesz, że troszkę to po cichu robisz, nie? Spożywasz psinę sobie i kiełbaski z psa są bardzo tam popularne. W 2014 o tym informowała gazeta jakaś, Tagesanzeiger. W Szwajcarii można zwierzęta domowe zabijać na własny użytek bezproblemowo, także taka wolność trochę, bo u nas to pewnie nie wolno, jak znam życie, ale na przykład nie wolno sprzedawać potem tego, co tam się ubije, no na własny użytek, nie? Możesz sobie smalec.
2: Alalalalong.

0: Aha, ale jak to Tipli śpiewało głosem krawca?
1: No, ja ci tego nie powtórzę, będziesz musiał sobie odsłuchać. Wiem, że nie lubisz odsłuchiwać, no ale trudno, cofniesz sobie. Jest 28 minuta audycji, a Adam pisze, że ty wygrałeś tą ankietę podobną, więc ja nie wiem, to jest jakiś...
0: Ja wybrałem ankietę?
1: Wygrałeś tą ankietę.
0: No nie wiem, jak ostatni raz patrzyłem, to wygrywała Teoria Chaosu. Może coś się pozmieniało w międzyczasie, albo to raczej ktoś ma chyba nieaktualne dane.
1: A Agineski zapytuje, gdzie jest ankieta? To jest, rozumiem, na kanale Dawińskiego Projekt 28, tak?
0: On zrobił jakąś zewnętrzną ankietę za pomocą serwisu jakiegoś. Nie mam niestety tutaj linka pod ręką.
1: To jak ktoś wie, jak się do tej ankiety dostać, może ta ankieta została przedłużona i co mamy zrobić, żeby krawiec wygrał? Rozumiem, że zagłosować, to dajcie znać. Gosia pisze, że woli rafting i że gdyby ta Papi Yoga była ze swoim szczeniaczkiem, to spoko, ale tak generalnie no to szkoda takiego przedmiotowego traktowania tych zwierząt tylko dla czyjegoś fanu. No i B52 chyba słusznie to mówi, że to są podobania alternatywek, co przyjechały do dużych miast z prowincji. Takie wymyślanie po prostu na siłę czegoś jeszcze bardziej oryginalnego. A Maharadża z brzegu tłumaczy mi, że z tymi kamizelkami to chodzi o to, że one mają być widoczne i dlatego są czerwone, pomarańczowe, niebieskie, a nie w panterkę na przykład. Albo na przykład jakimś innym dziwnym kolorze. Okej, faktycznie. Ma to sens.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki za takiego zacnego donata i to jeszcze to było jakieś nagranie chyba dźwiękowe, tak? Ktoś dołączył po prostu nagranie, tak? Że coś śpiewam.
1: Tak, ja osobiście dołączyłam. Bardzo
0: Ty dołączyłaś?
1: Tak,
0: aha.
1: To przyszło
0: aha,
1: na moje, jako... na nocne radio przyszło. Znaczy na nasze wspólne nocne radio, przepraszam bardzo. Tak, ewidentnie na papijogę. Na papijogę, także krawiec już teraz musisz. We Wrocławiu na pewno jest papijoga, także przejedziesz się, poświęcisz się. To by była w ogóle akcja, jakbyś poszedł na papijogę i to sfilmował i wrzucił na kanał. To by były tysiące odsłon, myślę.
0: No proszę. A to może skomentujmy jeszcze to, co się stało z tą wyrzuconą posłanką.
1: Nie doszło.
0: Została wyproszona z Konfederacji, tak? Za niepopularne poglądy. No to taka wolnościowa partia, tak? Taka partia wolnościowa, wspaniała, że ona się zachowała trochę jak Korwin może, nie? Czasami.
1: Tak, pojechała Korwinem i została wyrzucona. Ale po drugiej stronie w Koalicji Obywatelskiej no, podobne są zagrywki. Ja mam takie podejrzenia, że te wszystkie panie, one chyba są sponsorowane przez PiS, bo robią wszystko, żeby odejść od jakichś ważnych tematów i jakieś mega dziwne, nieakceptowalne zupełnie w naszej kulturze rzeczy tutaj proponować, żebyśmy chyba po prostu wszyscy zagłosowali na PiS. Jana Szostak proponuje aborcję do 9 miesiąca. Krawiec, może pójdźmy dalej i zróbmy aborcję do 3 miesiąca po urodzeniu, żeby kobieta mogła się zastanowić, czy w ogóle chce być matką.
0: No właśnie z opóźnieniem tutaj mi się ten donajcik, dzięki na Polizer jeszcze raz. Nice. Kurczę, no ja bym wolał, żeby jakaś dyskusja na przykład, żeby to był na przykład pretekst do ciekawej dyskusji na temat właśnie zwierząt. Jemy całą masę innych zwierzaków, które często są w straszliwych warunkach hodowane. Jak na przykład kurczaki, a no przypuszczam, że świnkom też nie jest jakoś super i tak dalej, a tu nagle pies i no w wielu krajach jedzą te psy. O tym można było porozmawiać.
1: Ale naprawdę można o tym rozmawiać? Czy jest o tym sens rozmawiać? Czy my nie mamy innych problemów niż to, czy mamy jeść psy, czy nie? No błagam cię.
0: No mamy inne problemy, ale to nic nie kosztuje. I na pewno byłoby o wiele ciekawsze, gdyby

0: to był taki trigger do dyskusji, do rozmowy, a nie po prostu kogoś za słowa tak wyrzucić. Ja bym nie wyrzucał tej posłanki, a ty byś ją pewnie wyprosiła, tak? Z partii.
1: Ja w ogóle zachodzę w głowę, co kobiety robią w Konfederacji, to jakby się dla mnie kłóci. No, bo przecież kobiety Konfederacji to są od prowadzenia domu, rodzenia dzieci i tyle, tak? Więc dla mnie to jest zupełnie jakaś aberracja. A ja uważam, że to są... One się dają prowokować i w ogóle... Mówię, ta kampania jest totalnie bez sensu, nie na te tematy ważne. I mam takie poczucie, że wiecie, mówi się tak, że jest mało kobiet w polityce, no ale jak już idą jakieś, no to kurczę, takie gwiazdy. Ale tutaj Ewa Lipka też prosi ciebie o to, abyś się ustosunkował do tej aborcji do 9 miesiąca, co proponowała z kolei Jana Szostak z Koalicji Obywatelskiej, która chyba też już wyleciała z tych list.
0: 9-miesięczny. O, i podpowiedziało mi pies. 9-miesięczny pies. Chciałem płód zobaczyć, jak mniej więcej wygląda taki 9-miesięczny płód. No, chyba nie był. Znaczy, no straszne trochę, bo to już jest taki ukształtowany człowieczek, nie? No to wiadomo, że troszkę nie teges. No, chyba. A w tej chwili jest to.
1: Chyba? Krawiec, chyba, nie? No nie żartuj. Chyba.
0: Nie, no byłbym przeciwko. To za bardzo rozwinięty już jest płód.
1: A If Place wkleił tutaj linka do tej ankiety. I Adam Łamysz podtrzymuje, że wygrałeś tą ankietę i masz nieaktualne dane. Także będziesz musiał się spotkać z tym kardiologiem.
0: No, to dobrze. No, trzeba się tym zająć, bo to nie są żarty. Dzisiaj specjalnie zostawiłem drzwi otwarte od domu na wypadek, gdyby karetka na przykład miała przyjechać. No bo wiesz, rozwiercać zamki, nie? To jest problem trochę, dostać się do mieszkania w razie czego, jak ktoś padnie. Nie wiem, czy dzisiaj coś takiego też Barneya nie spotkało podczas nadawania, bo on nagle... wszedł, włączył mikrofon i powiedział coś w stylu, że słuchajcie, muszę kończyć, coś się ze mną dzieje. No i skończył streama, nie? I ludzie tam pisali na czacie, że zawał, wylew, udar. No teraz taka pora ogólnie, znaczy taki klimat jest, no bo gorąco. Ludzie nażarci cukrem, to podobno sprzyja właśnie udarom różnym też. Myślę, że no... I słyszę to tu, to tam, że ludzie mają takie właśnie wypadki.
1: Tak, tak. Niedobrze, bardzo dużo niedobrze. Ludzi jest tam nad ciśnieniem, z problemami sercowymi. Ląduje właśnie w takie dni tam na Ojomach. No i grunt wtedy mieć przy sobie komórkę zawsze gdzieś naładowaną, nie? Jak już tam padniesz, żebyś mógł. Chociaż to jest 112 pić, co nie? Więc zawsze tą komórkę trzeba mieć pod ręką. No i to ja tutaj mówiłam, że są naprawdę takie, słuchajcie, kraje, gdzie postuluje się aborcję do 3 miesiąca po urodzeniu, gdzie politycy czy jacyś aktywiści nawet takie pomysły forsują. Także zbliżamy się właśnie do takich miejsc niestety. No dobra, ale może odejdźmy od tych cięższych tematów, ale zostaniemy przy temacie rodziny, bo nie wiem, czy słyszeliście o takim nowym modelu rodziny, jaki jest 2+Psiecko. Czy ty, krawiec, widziałeś gdzieś Psiecko w Środzie Śląskiej? Pewnie do ciebie to jeszcze nie dotarło, ale u mnie tutaj w gminie już są takie panie, co w swoim wózeczku wożą pieski. Co ty na ten temat? Może dla takiego Psiecka 500+ też? Jak ty to widzisz?
0: No, ale co w tym niezwykłego, że 2+ pies? W sumie? Tak
1: ale
0: od dawna.
1: Nazywać to Psiecko i wozić to w wózku? No, mi się wydaje, że tutaj poszło coś chyba nie tak.
0: Tak, dzisiaj ludzie jakoś tak odważniej... taki zrobił się zwyczaj to tak, że ludzie noszą koty w takich specjalnych plecakach z luksferą, z takim okienkiem okrągłym, prawda, żeby sobie kot mógł oglądać świat. Albo no to jest takie wzruszające, kiedy ktoś na przykład ma specjalny plecak dla niepełnosprawnego psa, który powiedzmy nie ma nóżek, ma zdeformowane te nóżki czy coś, i ktoś takiego pieska na plecach sobie nosi. No to tak, to chyba dobre, nie?
1: Że to jest ktoś... dobre, ale ja mówię o wózku dziecięcym, w którym wozisz szczeniaczka, bo zamiast dziecka masz psiecko. To jest inna sytuacja.
0: Wiesz co, Ania, jakoś tak te różne dziwactwa, które nikomu nie szkodzą i gdzieś tam są oparte na empatii, no bo ktoś kocha, musi chyba bardzo kochać takiego pieska, skoro tak go traktuje, to dla mnie to jest zawsze dużo, dużo lepsze niż wszelkie rzeczy związane tam z przemocą, agresją, z odgryzaniem komuś nosa, nie? I tak dalej, nie? Więc no, takie nieszkodliwe dziwactwo może po prostu.
1: A nie, a dla mnie to nie jest nic związane z empatią, tylko kobieta ma ewidentnie chęć, potrzebę posiadania dziecka, z jakichś względów nie decyduje się na to i robi sobie substytut z psa. I to nie jest normalne, pies nie powinien być tak traktowany. Pies, to jest pies, należy mu się... tak jak mówisz, empatia, to, że jest traktowany jako członek rodziny i dobrze traktowany i czułość i wszystko, no ale nie powinien być wożony w wózku, no wożony do spa i takie sprawy. Moim zdaniem to jest objaw już jakieś naprawdę choroby, ścieżki porówni pochyłej, gdzie zdążamy jako społeczeństwo, no nie wiem, do miejsca, gdzie nie będzie dzieci, tylko będziemy mieć psy zamiast dzieci. Mi się osobiście to no tak strasznie nawet. Ja nawet nie, że nie podoba, tylko dla mnie to jest... dla mnie to jest właśnie objaw tego, że mamy chore społeczeństwo, bo mówię, jakieś 20-30 lat temu, nawet gdyby ktoś miał taką chęć, to nie odważyłby się wyjść na ulicę z takim psem w wózku. A teraz właśnie, o, akceptujemy to, no fajnie, no piesek, fajnie. No nie, moim zdaniem jest miejsce dla dzieci i jest miejsce dla psów. I... No ale, słuchajcie, kto ma jakie zdanie? Chętnie was posłuchamy, dzwońcie na nocne radio. Nie będziemy tutaj monopolu uprawiać. Mówię, dzisiaj naprawdę krótsza audycja, także jak macie ochotę się wygadać, na przykład właśnie w temacie nowego modelu rodziny 2 plus dziecko, to zapraszamy.
0: No wariactwo trochę, no nie ma... Znaczy, no pies to tak jak powiedziałaś, pies to pies i... Robi się chyba często krzywdę takiemu psu, tak go rozpieszczając i ciągle o dziu, budziu. I wiesz, i tarmosisz go, i tam i karmisz go łyżeczką, i mu coś podsuwasz, i go znów na rączki. I potem masz takiego psa kalekę umysłowego, który, wiesz, wyje, jak tylko znikniesz mu z pola widzenia. No tak został nauczony, to jest trochę prostszy mózg, prostsze myślenie jakieś i... Zwierzak szybko się zaaklimatyzuje do warunków jakichś, nie? Czyli jak go rozpieszczasz, to stanie się szybko rozpieszczony i będzie wył, jak tylko gdzieś mu tam znikniesz z pola widzenia. No to jest chore trochę. Pies to pies, bo... A czytałem też dzisiaj taka ciekawostka, czemu pies nas liże po twarzy. No to jest wyraz szacunku po prostu, nie, bardziej wyraz uległości i podporządkowania się niż wyraz miłości, nie? Na przykład. No to taki pies już cię będzie właśnie, stanie się takim przydupasem twoim, będzie ciągle łaził za tobą, lizał cię, no takie popieprzone, nie?
1: Nie wiem, jak będzie takie rozpieszczane, to może właśnie jakieś kocie instynkty się odezwą, jak będzie tak wywyższany. No nie wiem, no po latach dowiemy się, co z tych psów wyrosło, bo u nas to jest nowy trend. Gosia mówi, że w New York City to już wielokrotnie widziała. Pewnie tam to było wcześniej, więc może tam już takie psy wyrośnięte z tych wózków. Nie wiem, już są pewnie w jakichś przedszkolach psich.
0: Przypuszczam, że taki pies może szybko się zacząć domagać, żeby go wozić po prostu w tym wózeczku, nawet jak już będzie starszy, po prostu się przyzwyczai i będzie... Pies może to odebrać tak, że my jesteśmy jego sługami do wożenia go, nie? Na przykład.
1: Adwokat sugeruje, że dokonuje dziś egzorcyzmu resztek swoich lewicowych poglądów. No właśnie, ja zawsze uważałam, że ja mam lewicowe poglądy. Minęło 20 lat i okazuje się, że ja jestem jakąś konserwą.
0: Tak, tak, tak. To, słuchaj, to podobnie chyba jakoś mamy, że zaczynamy w pewnym momencie tęsknić za normalnością, a ta normalność, no więcej tej normalności pewnie znajdziemy po tej prawej stronie, nie? No bo za normalność uważamy to, co sobie wypracowaliśmy przez wieki, co nasza cywilizacja sobie wypracowała, a nie jakieś nowe fale, nowe mody, dziwactwa, prawda?
1: No, no, także jak ja bym miała teraz określić jakieś swoje poglądy polityczne, to, to ciężko, ciężko, jeżeli chodzi o to, o wybór jakiejś opcji. No, ale oprócz tej ciężkiej decyzji, na kogo głosować, to jeszcze mamy referendum i 4 pytania referendalne. Pierwsze pytanie w tym referendum to, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Drugie ważne pytanie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Trzy, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? I po czwarte, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? I ja mam taką propozycję do wszystkich. W tym duchu, jakie inne pytania byście zaproponowali? Krawiec, dopisałbyś coś do listy tych pytań?
0: Czy popierasz seks analny na przykład? Można,
1: o,
0: no,
1: bardzo dobre dodać pytanie. A ja na przykład bym zaproponowała, czy popierasz zlikwidowanie publicznej służby zdrowia? Czekamy na wasze propozycje pytań właśnie w tym absurdalnym moim zdaniem duchu.
0: A ty, Ania, jak byś odpowiedziała na te pytania?
1: Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, bo tak jak właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jestem za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale nie robiłabym tego podwyższając go do 67, tylko może zrównać do 63.
0: Dzisiaj to może się okazać, że co druga osoba raptem dożywa do tego wieku emerytalnego. Albo i co trzecia jedynie, no niezdrowo jakoś tak żyjemy, chorujemy. No strasznie, no to już nie zostaje ci zbyt wiele czasu, żeby się nacieszyć w ogóle tą emeryturą, żeby sobie gdzieś wyjechać. Schorowany człowiek, już taki starszy. Nie podoba mi się to, nie podobają mi się ciągłe zakusy na nasze pieniądze. Ukryte pod płaszczykiem nie wiem czego nawet, jak oni to sobie tłumaczą, znaczy jak nam tłumaczą, że, no, że pieniędzy trzeba zaoszczędzić pieniądze, bo nam brakuje, tak? A z drugiej strony ciągłe wydawanie tych pieniędzy naszych na zbytki różne, nie? I różne wały, niegospodarność, tworzenie spółek, które pochłaniają dziesiątki milionów na przykład, a nic nie robią, bo tam się ustawili kolesie. Rozdawnictwo na potęgę, a potem za to wszystko ma zapłacić obywatel. Znowu ktoś kradnie jego pieniądze w sumie. Znaczy sam ten system emerytalny to jest jakby dla mnie jedno wielkie złodziejstwo, bo dostajemy ułamek tego, co gdzieś tam wpłaciliśmy, nie? No i a tu jeszcze co chwilę tą poprzeczkę podwyższają i właściwie dostajesz tych pieniędzy mniej, coraz mniej. A byłbym też za tym, żeby nie wpuszczać tu emigrantów, bo fajnie jest, jak jest teraz, że jest spokojnie, bezpiecznie, że Polska jest bezpiecznym krajem, a nie, że zaraz tu się zaczną panoszyć jacyś ludzie z dzikiego świata, nie? Gdzieś przyjadą tutaj i będą sobie z nożem łazili i patrzyli, komu tu zabrać telefon. Nie, dziękuję. Trzeba z tym bardzo ostrożnie. Sorry, to brutalnie trochę brzmi, ale może niech inni popracują nad tym, żeby...
1: Nad tym, żeby się rodziły dzieci, a nie po to, nie nad tym, żeby wozić psy w wózku. Bo po co nam ci imigranci tutaj są? Do roboty oni nam są tutaj potrzebni. Przecież oni tutaj nie przyjeżdżają na wakacje, tak? To o to tutaj chodzi, że po prostu jako naród wymieramy, a potrzebujemy cały czas rąk do pracy i to tylko o to tutaj chodzi. A oczekiwana długość życia szacowana jest teraz średnio w Polsce na 75,5 roku. Dla kobiet jest to prawie 80 lat, 79,6, a dla mężczyzn 71,6, czyli 8 lat krócej. Można by tak sobie przyjąć, że załóżmy, nie wiem, studia kończysz mając tam 24 lata, popracujesz 40 lat i na przykład ta emerytura, żeby od 64 roku życia była. No ale nie wszyscy idą na studia i zaczynają wcześniej pracę. To może fajnym pomysłem byłaby też ta emerytura stażowa, że po prostu przepracujesz 40 lat i idziesz na emeryturę. Co ty o tym myślisz?
0: No albo sobie popracować rok gdzieś za granicą i załapać się na jakąś zagraniczną minimalną emeryturę w innym jakimś systemie, nie? Że po prostu lepiej to jest, że lepsze warunki. W ten sposób może jakoś pokombinować.
1: Czyli rozwiązaniem na polską emeryturę jest pojechanie do Niemiec i tam popracować, ja wiem, to mi trzeba chyba 7 lat popracować, żeby tam mieć emeryturę. No, jest to jakaś opcja.
0: Wybrać sobie jakiś kraj, gdzie jest system minimalnej emerytury całkiem, jest to jakaś całkiem przyzwoita kwota, no i popracować trochę sobie tam i już, nie?
1: Święta Wiesława sugeruje, że to jest oczekiwana długość życia dla emerytów, czyli jak jesteś na emeryturze, to masz takie długie życie, no bo jak pracujesz, to nie. Oczekiwana długość twojego życia się wtedy drastycznie skraca.
0: A propos emigrantów, no to było teraz głośno o takiej sytuacji, że rzekomo Ukraińcy, no do końca nie wiadomo, czy to byli Ukraińcy, zaczepiali Polaków i gdzieś tam ich zaciągali i kazali krzyczeć tam Sława Ukrainie. Mhm. A jak nie, to wpierdol, nie? Jacyś czy pijani, czy coś. No, ale to właśnie... Do końca nie wiadomo. Wiadomo, że podawali się za Ukraińców, ale może to jakaś akcja trollerska, wiesz, może to jakieś ruskie trole też mogą być w sumie, nie? Chociaż trzeba się przygotować na to, że wśród Ukraińców, jak w każdej społeczności, będzie też dużo prymitywów, jakichś, wiesz, świrów, bandytów zwykłych. No trzeba się na to przygotować. No ciężko, żeby tu ich nie było dużo, jak tylu przyjechało.
1: A ja nie byłam przygotowana na to, że wy nie zadzwonicie. Rozumiem, że do mnie nie dzwonicie, ale jest krawiec, halo, możecie sobie z krawcem porozmawiać, no, dzwońcie.
0: A niech nie dzwonią, to sami sobie posiedzimy.
1: Wiesław Paleta pisze, że on popiera wyprzedaż majątku państwowego, a sami wiecie, kto pisze, że on popiera przekazanie majątku państwowego w ręce obywateli. No. Miś Barnaba proponuje pytanie, czy popierasz wydawanie pieniędzy publicznych na bezsensowne referenda? Czy popierasz rozwalenie PKIN młotkami przez cały naród w ramach terapii psychiatrycznej? PKIN, a co to jest PKIN? Państwowe co? Pałac Kultury i Nauki, aha, okej. Okay.
0: Rozwalić młotkami, tak. Wszyscy, to by fajnie wyglądało, taka cała horda... obywateli przychodzi, każdy ma młotek i rozwalają po kawałeczku, nie?
1: Ej, to jest dobre pytanie. Fajna, taka zbiorowa faktycznie terapia i rozwalamy po kawałeczku ten pałac kultury i nauki. No, to jest dobre pytanie. Mario ze Wkrzaków, czy popierasz zlikwidowanie listonoszy, którzy nie przynoszą paczek, tylko zostawiają awizo? To ja dołączam pytanie, czy popierasz zlikwidowanie wszystkich kurierów, którzy przychodzą właśnie wtedy, kiedy ty wyszłaś na 5 minut do Żabki? Czy popierasz likwidację cebuli w kanapce Wieśmak, która jest dobrem narodowym? Ale Hita popiera likwidację McDonalda.
0: No właśnie, jak wcześniej sobie rozmawialiśmy o tatuażach Subway i te, czy zmianie nazwiska właśnie na nazwę jakiejś sieci, no to przypuszczam, że takich McDonald'sów to jest trochę w Stanach na przykład, nie? Mm. McDonald's, no takie nazwisko.
1: A nocne radio jako sprawa referendalna. Pojawiło się pytanie od Chrisa Sławy. Czy popierasz odbieranie telefonów Sandrity i Filipa? No ciekawe, jak polski naród by się w tej kwestii wypowiedział. Tak, a If Place przypomina, o co chodzi z tym referendum, że to jest sumie, jak wtedy nie ma limitu wydatków i PiS sobie robi za to dodatkową kampanię wyborczą.
0: Byłbym na pewno za takim czymś, żeby surowce, które są na terenie Polski, to żeby z tych surowców jakby coś mieli sami obywatele, to znaczy, żeby były z tego jakieś pieniądze dla ludzi, no bo to takie dobro wspólne, można to uznać za dobro nasze wspólne, surowce jakieś pod ziemią, jakieś metale, minerały, jakaś ropa, coś, no. W sumie w krajach muzułmańskich tak troszkę to wygląda, nie, że tylko to jest na okrętkę, no bo jakiś bogaty szejk, który trzyma łapę tam na szybach naftowych, bardzo dużo rzeczy finansuje. Buduje szkoły, rozdaje te pieniądze, jakieś operacje finansuje. Więc troszkę tak to wygląda, nie? Że ludzie coś mają z tych surowców.
1: Mają fikcyjne zatrudnienie. W tym filmie dokumentalnym, o którym wam opowiadałam tydzień temu, Afterwork, też są takie wywiady z mieszkańcami Emiratów Arabskich, czy Jordanii, no tak jak mówisz, któregoś z tych krajów, gdzie każdy ma pracę i oni są zatrudniani przez państwowe różne firmy. Oni przychodzą i oni tak naprawdę nie mają nic do roboty, mają tylko po prostu odsiedzieć swoje i dostają pensję. No to jest bardzo deprymujące dla nich. I to społeczeństwo, oni właściwie, wiesz, nie wiedzą, co mają ze sobą robić. Bardzo dużo problemów psychicznych tam jest. No i jest taka obawa też w nich, wiesz, co będzie, jak się ta ropa skończy, co dalej. Bo nic innego nie rozwijają, tylko wszystko jest finansowane przez tą ropę. No, a ludzie przychodzą, tak jak u nas za komuny było, były też jakieś fikcyjne często stanowiska, no bo był obowiązek zatrudnienia, no to tam jest tak samo. Mało kto pracuje naprawdę, no ale wszyscy teoretycznie mają pracę. No to się kończy często tak, że tam wiesz, przychodzą tam na 5 godzin, 3 razy w tygodniu, no ale przeważnie większość z nich jednak tą kartę tam musi odbić i swoje 8 godzin wysiedzieć. Przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy jest nawet fajnie, bo sobie wiesz, obejrzysz całego YouTube'a, całego Netflixa. No ale na dłuższą metę, no to nie jest fajne chodzić gdzieś, gdzie masz po prostu tylko odsiedzieć swoje i nic konkretnego nie robisz. Nie rozwijasz żadnych projektów, siebie nie rozwijasz. Także to jest takie opieranie się tylko na tych surowcach, to jest trochę ścieżka ślepa, nie? Niebezpieczna.
0: No tak, no tak. Pewnie, że tak. Heniek tutaj już któryś raz pyta, drugi raz pyta o to, gdzie można odsłuchać ostatniej audycji, bo ja ją ukryłem. Więc odpowiedź w sumie brzmi nigdzie.
1: Chyba, że...
0: No ale dobra, bo tu...
1: Chyba, że krawiec, słuchaj, może za drobną opłatą byśmy udostępnili tą audycję, jakieś 10 zł. I dostaniesz linka do audycji, co ty na to?
0: Czytasz w moich myślach normalnie. Jako kapitan Pijawka to pierwsze, co mi przyszło do głowy, się zapytać Henka, czy sponsorował kiedyś Nocne Radio, czy rzucił właśnie tą dyszkę. Też pomyślałem o tej kwocie. Bo wiesz, bo jak sponsor sobie życzy, żeby tutaj

0: audycję przywrócić, żeby była dostępna, no to, to wiesz, to, to trochę inaczej wygląda, niż jak cię poprosi ktoś, kto słucha na przykład 2 lata, a nigdy donejcika nie rzucił. Ale pomyślałem, że to takie wyrachowane już ciągle te pieniądze, pieniądze i dajcie, dajcie. Nie ma co, po prostu upubliczniam, bo, jak Heniek chce sobie posłuchać, to proszę bardzo, jest już dostępna audycja.
1: ELTD prosi o to, abyśmy wspomnieli o zbiórce podpisów dla ruchu dobrobytu i pokoju. Potrzebujemy ludzi. Okej. Okay. Czy te podpisy w ogóle można do tych wyborów zbierać elektronicznie? Obawiam się, że chyba nie. Trzeba się realnie gdzieś podpisać. To po prostu kto ma ochotę. No ja zachęcam wszystkich oczywiście do podpisywania, tylko trzeba sobie na stronkach Facebooka znaleźć miejsce, gdzie wy te podpisy zbieracie. Może najlepiej ty zadzwoń i tutaj nam na antenie opowiedz, jak u was ta akcja wygląda. Czy właśnie potrzebujecie ludzi, czy tylko tych podpisów. No i gdzie w najbliższych dniach można was spotkać. Czy nie wiem, mam jechać do Gdańska na spacer, czy do Sopotu. To także jak najbardziej. Niech te podpisy się zbierają. Co prawda jeszcze żadnej listy nie podpisałam nigdzie. Tylko realnie można podpisać. Okej, okay. No to najlepiej zadzwoń tutaj na Skype Nocne Radio i opowiedz, jak wam to idzie. Czy potrzebujecie ludzi. I gdzie można was spotkać. Musisz sobie założyć profil na Skype'ie i odszukać nas po prostu. Nocne Radio pisane razem. Wciskasz niebieską słuchaweczkę. Czy macie jakiś telefon? No nie, no to jest właśnie nasz telefon.
0: No tylko Skype'ik. Chętnie zareklamujemy różne inicjatywy, różne rzeczy, chociaż w naszym przypadku no to jest tak mała skala tutaj gównoradyjkowa, że niewiele to pewnie da. No ale...
1: Skype to jest naprawdę 3 minuty roboty. O, widzisz, że zakładasz, dobra. To zakładaj, na spokojnie, czekamy.
0: Jak ktoś ma Windowsa tam od nie wiem, od 10 w górę, czy od 9 nawet, no to ma tego Skype'a, tylko sobie konto założyć, które dzisiaj jest tożsame z kontem Microsoftu właściwie. Kurczę, ile się tutaj nawojowałem z konfiguracją różnych kont, bo trzeba sobie tam podopisywać różne konta na nowym sprzęcie, to strasznie upierdliwe jest, no ale jak już się to przejdzie, to jest wszystko okej. Okay. Zdziwił mnie trochę ten nowy Windows na przykład, bo tam są nawet jakieś punkty Microsoftu zbierasz. Kupa jakichś takich rzeczy, masz od razu wszystkie Netflixy, nie Netflixy. No, o tempora, o moryc, czy jak to nazywa? O tempora, o moes. No, o czasy, o obyczaje. No, zmienił się ten Windows. To już nie jest to, co kiedyś. Teraz tutaj masz jakieś punkty, masz wszystko od razu poinstalowane, jakieś przestrzenie dyskowe, wirtualne, Xboxy, Netflixy i inne sofiksy. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No, bo tutaj ciekawe komentarze od Piotra na przykład, który pisze: połowę drzew wycięto w Polsce i wywieziono do Syjonu. Izrael na spłatę odsetek od długu zamiast długu, czyli okradziono Polaków ze zdrowia. No, żebyśmy nie skończyli tak jak Skandynawowie, którzy sobie właśnie wytrzybili środowisko naturalne dosyć mocno i potem im się to odbiło czkawką i żałowali. Nie, nie. No, czyli dajemy to, co najcenniejsze w ramach rolowania pewnie długu, w ramach pewnie samego rolowania długu. No to jest coś strasznego w ogóle, nie? To trochę tak jakby zapożyczyć się w takiej firmie, co daje chwilówki i potem, nie wiem, wycinać sobie nerkę, żeby spłacić same odsetki tej firmie, bo ci przychodzą do domu już i pukają, nie? No to taka chora sytuacja.
1: A to, o czym pisze Petrackiewicz, to mi przypomina pytanie, które mój znajomy zaproponował do referendum. Czy jesteś za wycięciem wszystkich lasów w Polsce? To też byłoby dobre pytanie. A If Place przypomina, że podpisanie się na liście poparcia dla danej partii, ruchu, to oczywiście nie oznacza oddania głosu na tą partię, tylko chodzi o to, żeby dać możliwość rywalizacji jak najliczniejszym opcjom. No, także czekamy na telefon od tutaj, rozumiem, jakiegoś działacza tego ruchu Dobrobyt i Pokój. Jakoś te takie ruchy z tym i mi się teraz już źle kojarzą, wiadomo przez jaką partię. No, ale tak, ja jestem za tym, żeby wam dać szansę jak najbardziej. Więc jak dasz znać, gdzie się podpisywać, to chętnie podjadę i się podpiszę.
0: Ciekawa rzecz wyszła z Kołodziejczakiem. Nie wiedziałem nawet o tym, ale okazało się, że on kiedyś należał do PiSu i wyrzucili go z tego PiSu. I on opowiadał o powodach, jak to według niego wyglądało. W PiSie zaprzeczają. No, Kołodziejczak twierdzi, że wyrzucono go z partii, bo chciał coś zrobić właśnie dla rolników i twardo stawiał sprawę, prawda, i tak dalej. No i nie podobało się to, że on tak na własną rękę, że za bardzo krzykliwy i tak dalej, bo wiesz, jak to w PiSie, tam musisz stać w kącie i się słuchać i prezesowi tam całować stopy niemyte i podlizywać się i robić wszystko, co odgórnie jest tam zaplanowane. No czyli za bardzo poszedł może w kierunku wolnego strzelca i chciał coś tam czymś ludzi zainteresować, coś na własną rękę. No a w PiSie to skomentowali, że to bzdura, że po prostu się awanturował, psocił i w ogóle, no i się nie słuchał.
1: No my się chyba trochę musimy wytłumaczyć z tego, że mamy taką słabość do Michała Kołodziejczaka. No u mnie ona wynika z tego, że on jest po prostu nowy, nie był nigdy wcześniej w Sejmie. Ja się jakoś za bardzo nie łudzę, że on jest jakoś super uczciwy i nie wiadomo co zrobi, ale ja działam na takiej zasadzie, wiecie, dajmy szansę nowym. Po prostu. Ja wiem, że ci wszyscy to starzy, którzy już byli w tym Sejmie, co oni tam napsocili, co oni mają za uszami. I niech po prostu wejdzie ktoś nowy. On z ważnymi tematami wchodzi. Widać, jest mega pragmatyczny i nie boi się uderzać do różnych tam grup, żeby tego swojego dopiąć i żeby do tego Sejmu się dostać. No, ten ruch tutaj sprzymierzenia się z Tuskiem to jak dla mnie taki no, szachmat dla tego Hołowni i PiSu. A opowiem wam, jaki miałam sen, bo jak długopis ogłosił, kiedy będą wybory, to tej nocy, po tym dniu miałam taki koszmar związany z wyborami, że wzięłam tą kartkę do głosowania i tam były tylko dwie partie. PiS i KO. I, no i wtedy się obudziłam, bo ja chciałam zagłosować na Agro, nie? No i nie minęły 2 tygodnie. No i ten sen poniekąd okazał się proroczy, nie? Bo Kołodziejczak sprzymierzył się właśnie z Platformą Obywatelską, czy Koalicją Obywatelską, jak to teraz oni się nazywają. No i dostałam potem właśnie, no bo oczywiście rozpowiadałam wszystkim ten mój sen. I zaraz jak ta wiadomość gruchnęła, to tam dostałam powiadomienie: Ania, spełniło ci się. Tak, to był proroczy sen. No tam oczywiście działacze z Agrouni, jak sobie oglądałam jakieś live'y Kołodziejczaka, no to tam jadą po nim zdrajca, sprzedawczyk. Także on tam nie ma lekko. Teraz to był i pewnie dalej. No trochę tam opadło, ale dostało mu się. No ale gdyby się udało, to myślę, że on by sobie tam nawet wywalczył tego ministra rolnictwa.
0: No o to tu chodzi, to jest polityka, no trzeba też trochę kombinować, jak tu w końcu coś ugrać, no to jest taki jeden ze sposobów się przyłączyć do tego większego. U mnie Kołodziejczak na pewno dostał parę punktów za to, że dosyć jasno zadeklarował, że nie chce w ogóle się wypowiadać w kwestiach światopoglądowych, geje, nie geje, że tego po prostu nie interesuje i on nie chce ludziom mówić jak żyć, tylko się rolnictwem zajmuje i to jak na nasze warunki to już jest bardzo, bardzo dużo, nie?
1: Tak, dajmy szansę innym. To jest tutaj nasze hasło mocno radiowe i moim zdaniem w polityce tak samo ono się sprawdza. My dajemy szansę wam, możecie zadzwonić do nas na Skype, nocne radio. W każdej chwili.
0: Ale też się ludziom czasami wydaje, że mamy do czynienia z kimś nowym, kto jeszcze tutaj nie rządził i wychodzi taki Korwin, czy jakiś Brown, czy te inne. No, a oni są od dawien dawna. Przecież Korwin to wchodził na mównicę jeszcze zarządu Olszewskiego. No, znamy tą sytuację, nie? Że Bolek się okazał Bolkiem. To właśnie Korwin o tym wtedy gadał. On jest od zawsze też. I no. To nie są żadne nowe osoby.
1: No ale jak w przypadku Kołodziejczaka, to, że on tam startował tam do jakiegoś samorządu, tak? O, czekajcie, dzwoni ktoś. O, czemu nic nie słyszę? Halo, halo? Andrzeju, jesteś z nami? Fajne. O, już jesteś. Halo?
2: O, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć, Andrzeju, witaj.
2: Cześć. No, zadzwoniłem, to ja. Z tego, to ja, który pisałem o tym ruchu Dobry Bytu i Pokoju.
1: No i super, opowiadaj. Co ty tam robisz?
2: Co ja robię? Zbieram podpisy, bo to jest najważniejsze w tej chwili. Czasu jest niewiele, jak nie wiem, czy się interesujecie tymi wyborami, czy nie, ale...
1: No, interesujemy się, ale nie znamy, wiesz, tego kalendarium. To kiedy trzeba zebrać podpisy?
2: No kalendarium jest takie, że prezydent Duda po prostu zrobił tam poprzek jak zwykle. I zmniejszył, to znaczy za późno ogłosił kampanię wyborczą, w związku z czym jest mniej czasu na zbiórkę podpisów, ale ilość podpisów, którą trzeba zebrać, nie zmieniła się. Więc do końca, do 6 września chyba muszą być już oddane te podpisy, z tego co się orientuję. W każdym bądź razie do 6 września mają być już zebrane tutaj u nas w komitecie. Nie wiem, czy kojarzycie taką osobę jak Maciej Maciak.
1: Ja kojarzę.
2: No to właśnie, jest. To on jest założycielem tego ruchu.
1: Czy pamiętasz, jak się nazywa ten kanał na YouTube, co on prowadzi?
2: Musisz to wiedzieć.
1: Musisz to wiedzieć, o tak, Maciek, musisz to wiedzieć.
2: Tak, także jest niewiele czasu. Jest słabo to idzie. Spodziewaliśmy się, że więcej ludzi się zaangażuje. Dużo ludzi, muszę powiedzieć, z rozczarowaniem to nie trochę, bo dużo ludzi się deklarowało, że to nie wiadomo co będzie, że będą się angażować, a teraz się okazuje, że jeden tam ma wakacje, trzeci ma budowę, drugi ma jeszcze coś innego, wiadomo, i nikt nie ma czasu, prawda? Także ja bym chciał zachęcić wszystkich, bo tak jak zresztą jak ktoś śledził program Musisz to wiedzieć, to pewnie wie, jeżeli ktoś nie śledził, to według nas jest to są ostatnie wybory, ponieważ grozi nam wojna, niestety. Mhm. To nie jest takie, że o, będzie wojna jak zwykle, bo tutaj ewidentnie, przynajmniej moim zdaniem, i to wszystko wskazuje na to, zresztą nie tylko, bo ja mieszkam za granicą, akurat ja mieszkam w Anglii, niedawno przyjechałem z Polski, właściwie to wczoraj.
1: Czyli do wczoraj zbierałeś podpisy w Polsce?
2: To wczoraj zbierałem w Polsce, no już tutaj w Anglii mi się udało zebrać 20 od wczoraj, dzisiaj praktycznie, no bo wczoraj też trochę wieczorem tam po znajomych przeleciałem. No i po prostu tak to wygląda, jeżeli się nie zaangażuje więcej osób, to będzie cienko. Trzeba zebrać 5000, jest 41 okręgów wyborczych w Polsce do Sejmu i po prostu trzeba zebrać w 21 okręgach przynajmniej 5000.
1: O, tak czyli każdego z tych 21 okręgów musi być minimum 5 tysięcy.
2: Tak, musi być. Jeżeli bierze się podpisy w ponad połowie okręgów, to wtedy przysługuje coś takiego jak kampania ogólnopolska. Można wystawiać kandydatów. Już nie trzeba zbierać w tej reszcie, prawda, w tych kolejnych pozostałych 20. Jeżeli zbierze się w ponad połowie okręgów 5000 podpisów, to z automatu jak gdyby wskakujemy na kampanię ogólnopolską. I wtedy w każdym okręgu można wystawiać kandydatów. Jest to trochę takie skomplikowane, zresztą no wiadomo, to polskie prawo wyborcze jest bardzo skomplikowane. Dużo sobie poułatwiały partie, dużo rzeczy. Nie będę tutaj tłumaczył, bo tak właściwie to w partie się nie zagłębiałem, ale jeżeli chodzi o ruch na przykład, to jest bardzo pograniczane. Niektóre są po prostu wyśrubowane, niektóre rzeczy, tak? No bo ruch, kiedy się tworzy ruch oddolny, to wiadomo, zaczyna się od zera i tych struktur, nie ma pieniędzy, nie ma struktur. Trzeba tych ludzi gdzieś jakoś pozyskać, prawda? Ruch uważam, że powinien startować na trochę bardziej uprzywilejowanych warunkach. Natomiast on, ruch i partia startuje z tych samych, jakby z tego samego pułapu. No a partie wiadomo, gigantyczne pieniądze, gigantyczne struktury. Oni te podpisy to mają właściwie. Zresztą, jakie podpisy? Ich sprawdzi tak naprawdę, jeżeli nikt wejdzie do władzy razem z nimi, tak?
1: No dobra, to no, powiedz, gdzie można was znaleźć, w sensie nie gdzieś
2: no dobrze,
1: na Facebooku?
2: To teraz może coś o ruch. Tak, wystarczy wpisać, możecie nawet tą stronę gdzieś do czatu dopiąć. To jest strona internetowa kwwrdip.pl.
0: Przepraszam, jeszcze raz,
2: kwwrdip.pl. To jest komitet wyborczy wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Dokładnie, ten skrót oznacza. I jeżeli wpiszecie, tam są wszystkie dane. Można pobrać listy do Sejmu, można do Senatu, jest inna ordynacja wyborcza, można kandydować nawet samemu. Jeżeli zbierze się poparcie 2000 podpisów gdzieś tam u siebie w okolicy, nasz ruch udostępnia na przykład takiej osobie kandydowanie. Po prostu. Chyba nie żadne ugrupowanie do tej pory czegoś takiego nie stworzyło. Ale to jest mniejsza z tym. Na razie trzeba, najważniejsze w tej chwili jest zebranie podpisów do Sejmu. To są podpisy poparcia dla kandydatów do Sejmu. To są listy poparcia do Sejmu, dokładnie, tak to się nazywa. I po prostu trzeba ją wydrukować, tam jest do pobrania, wchodzi się w link. Co do okręgów, najlepiej to byłoby, gdyby ktoś, kto jest zainteresowany, wszedł na stronę YouTube i wpisał Maciej Maciak, wyskoczy mu ten program, musisz to wiedzieć, i tam są komunikaty wyborcze. I w każdym komunikacie wyborczym są instrukcje, jak to robić, skąd pobierać, skąd znajdować okręgi wyborcze, kto jakim jest okręgu, jak dokładnie postępować.
0: Coś mi się nie chce ta strona tu wyświetlić, wpisałem to, co powiedziałeś, ale jeszcze gorsze jest to, że jak wpisuję na Google ruch dobrobyt i pokój, czy dobrobytu i pokoju. Ruch dobrobytu i pokoju, no też jak wpiszę, to nie wyskakuje mi po
1: prostu
0: strona.
1: Ale mi wyskoczyło, i wkleiłam na czata, kliknij sobie krawiec w ten link i powinno cię odesłać do tego, wiesz?
0: Aha, jest, dobra, zobaczymy. No ale to słabo, że strona nie jest wypozycjonowana w ogóle.
2: Strona jest wypozycjonowana, ale niestety Facebook, bo ja jestem administratorem kilku grup na Facebooku, Facebook strasznie blokuje filmy, ogólnie posty, dziwne rzeczy się dzieją. Proszę sobie wyobrazić, ja mam też, prowadzę jeden z profili TikTokowych na ruchu Dobrobytu i Pokoju i już od chyba półtorej miesiąca nie jestem w stanie dodać żadnego filmu. Po prostu nie wiadomo dlaczego. Wyskakuje błąd i koniec. Nie dodam żadnego filmu. Także jest coś na rzeczy. Myślę, że no nazwijmy to system, chociaż ja nie lubię tego, bo każdy żyje w jakimś systemie, prawda? Ale no doskonale sobie zdaję sprawę, że być może jesteśmy w stanie te podpisy zebrać. Bez tych podpisów to po prostu nie mamy szans na nic, także...
0: No, chodziło mi o to, że jak się wpisze ruch dobrobytu i pokoju na Google, to powinno gdzieś na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu powinna wyskoczyć ta strona. Tak zwykle to się dzieje, a tutaj tego
2: zazwyczaj
0: nie ma.
2: Wyskakują strony facebookowe chyba najpierw. Tak,
0: no ale wiesz, jak nie ma nawet tego w pierwszej dziesiątce czy dwudziestce, ja tu przewijam w dół, no nie ma, nie widzę tej strony. To jest coś bardzo, bardzo nie halo, nie? To jest po prostu tak jakby to wręcz ktoś blokował, ktoś się starał to, nie wiem, zdepozycjonować, tak? Żeby to po prostu się nie pojawiało, bo no nie wiem, jak tworzyłem dopiero co stronę Nocnego Radia, to wystarczyło wpisać to Nocne Radio i to już było zaindeksowane, nie? Już się tam, a tutaj to jakoś w ogóle jest jakby blokowane. Logo też jakieś takie, kurczę, jak z lat 90., jakby to student robił jakiś za 20 zł. Strona jest... też jak z lat 90., białe tło, jakiś Times New Roman. No wiesz, no chodzi mi, nie chcę krytykować, chodzi mi o to, że po prostu, że nie robi to dobrego wrażenia, to wiesz, to wszystko, nie?
2: Tak, nie może i nie robi, ale to wszystko jest robione, każdy robi to jak gdyby z dobrego serca. Nikt za to nie bierze pieniędzy. Na razie nie ma żadnych pieniędzy i każdy robi to tylko z własnej nieprzymusowej woli. Także strona powstała w ogóle chyba półtorej tygodnia temu na prędce tylko po to, żeby... Chodziło o to, może ta strona jest prymitywna, że tak powiem, ale chodziło o to, żeby była jak najbardziej... przejrzysta, że to, co jest potrzebne, są tam potrzebne, na tej stronie są tylko dokumenty do pobrania praktycznie i to wszystko. Reszta komunikaty wyborcze jest właśnie na stronie YouTube. Zresztą jeżeli się kliknie, tam są chyba odnośniki YouTube, Facebook i tak dalej. Jeżeli się kliknie w te odnośniki na tej stronie, to przechodzi się właśnie do strony YouTube i do strony facebookowej.
1: Może się znajdzie jakiś grafik o dobrym sercu, który wam to zrobi pro publico bono, kto wie. A to, że ta wasza strona się nie pojawia tam w tych pierwszych poleceniach, jest dziwne, słuchaj, bo na czacie widziałam oskarżenia, że jesteście jakimiś ruskimi agentami. Jak skomentujesz takie...
2: Jak skomentujesz? Tak. Jesteś... agentami. No i jak słyszycie, zaciągam rosyjskim na pewno, także na pewno jestem agentem. Jestem mogę polskim agentem, jeżeli już chodzi o agenturę, ale chociaż to jest to hasło, kiedyś tak rzuciłem takie, ktoś mi zarzucił, o, to ty jesteś jakimś tam ruskim agentem, że jestem polskim agentem, a ktoś taki zdziwiony, ale przecież takiego czegoś nie ma. No nie ma.
1: Konkretnie to się Maciakowi zarzuca. O, skąd te oskarżenia o to, że jest jakimś...
2: Oskarżenia. Ja nie jestem w stanie tak wytłumaczyć jak pan Maciak, bo to jest rzeczywiście talent dziennikarski i tak dalej, ale krótko mówiąc, powiem tak, ja pracuję w Wielkiej Brytanii. Powiem wam historię może taką. Wszyscy, w Polsce jest taka głupawka, która mówi nam o tym, że na przykład, że musimy nakładać sankcje na Rosję, ponieważ wtedy zrobimy Rosji jakąś krzywdę, tak? I skończy się być może wojna, nie będą mieli pieniędzy albo i tak dalej, tak? No i te sankcje zostały nałożone. Wiele Polska straciła na tych sankcjach, między innymi rolnictwo. To już się dzieje nie od teraz, to nie od tej wojny, która się zaczęła w Ukrainie, ale dużo, dużo wcześniej. Nie będę tutaj przytaczał różnych przykładów, ale i co dalej? Proszę sobie wyobrazić, że Anglia, Wielka Brytania, która nas tak bardzo inspiruje do tego, żebyśmy tutaj sankcje naukładali, cała Europa musi się sprzeciwiać Rosji. Proszę sobie wyobrazić, że odbierałem kiedyś przesyłki z Land Rovera, z fabryki Land Rovera z tutaj Wielkiej Brytanii i 90% przesyłek, to były takie specyficzne rzeczy, części samochodowe, to były naklejki Russia. Także próbują nam wmówić, że my mamy być, nie wiem, z Rosją toczyć wojnę, podczas kiedy cały świat handluje z Rosją, tak?
1: Okej. Okay. A ten ruch dobrobytu i pokoju to wasze jakieś takie główne założenia, jakby chcecie do tego dobrobytu i pokoju dążyć, to jakoś tak w kilku zdaniach taką agitkę, tutaj ktoś mówi agitka, no trochę agitka, ale tak naprawdę zachęcamy do zbierania tych podpisów, podpisywania się na listach tych różnych partii, no nie tylko ruchu dobrobytu i pokoju, tylko ogólnie, żeby jak najwięcej ruchów.
2: Jeżeli co jest właśnie, co jest problemem, bo wiele ludzi na przykład mówi, że ja tego nie popieram, bo coś tam, ja tego nie popieram, bo to jakieś rosyjskie coś tam, ale może zróbmy tak, żeby była ta demokracja i żeby wszyscy mieli coś do powiedzenia, a nie tylko dwie główne partie, które tak naprawdę mówią jednym językiem. I może dopuśćmy do kampanii. Przecież podpisanie listy poparcia to nie jest głos. Niech się w kampanii okaże, kto ma rację. To jest prawdziwa demokracja, moim zdaniem. Jeżeli ugrupowań startuje do kampanii i każdy mówi, co ma do powiedzenia, wtedy możemy wybrać. Jeżeli jest jak teraz, jeżeli nie zbierzemy podpisów, większość nie zbierze, które się zarejestrowały teraz komitetów wyborczych, większość nie zbierze, to widać już. A to są tak zwane komitety rozbijackie, bo zarówno jest już, tam odkryliśmy, że kilka komitetów po prostu są założone przez aktywistów PiS-u, czy tam Platformy z jednej, czy z drugiej strony.
0: Wiem, że nasz kolega tutaj radiowy Bartłomiej Rybka zawsze był wielkim fanem Maciaka. Szabel też go puszcza chyba często. Wiecie co? No, moje zdanie znacie. Ja nie lubię Rosji, ale byłbym bardzo za tym, żebyśmy może nie skreślali kogoś jakimś, rzucając tylko jakieś hasełko, że to jest szur i rusofil i od razu w ogóle nie, no trzeba kogoś posłuchać sobie trochę więcej, nie, żeby sobie wyrobić zdanie.
2: Dobrze, że powiedziałeś to akurat, że nie lubisz Rosji, bo wcale nie trzeba lubić Rosji, bo nie chodzi o to, czy się kogoś lubi, czy nie. Przecież oficjalnie Stany Zjednoczone nie lubią Rosji, tak? Ale oficjalnie przecież handlują z Rosją na potęgę. To jest chyba największy kraj, no chyba teraz może Chiny, ale do tej pory był największym krajem Stany Zjednoczone, które handlowały z Rosją, a cały czas toczą wojnę, tak? Tu chodzi o interesy, a nie o kogo. To, czy się kogoś lubi, czy nie.
0: Dobrze gadasz, panie.
2: No bo, wiecie, no sympatie każdy ma jakieś, tak? Ale pieniądze się muszą zgadzać, nie?
0: No to... ale wiesz, ale też czasami na przykład z bandytą się po prostu nie robi interesów, tak po prostu, nie? I nie ma tego patrzenia, że nieważne, czy on tam handluje ludźmi, czy narkotyki, czy tam kogoś zastrzelił, bo biznes jest biznes, no nie myślimy tak, nie podchodzimy tak do sprawy.
2: No właśnie. Dobrze, to w takim razie niech będzie ktoś w tym Sejmie, tak uważam, i myślę, że to nie musi być nawet Maciej Maciak. Niech będzie ktokolwiek, kto powie, że skoro z bandytą nie robimy interesu, to proszę bardzo, dlaczego Wielka Brytania? Jest na to masa dowodów. Zaraz ja bym mógł się rozgadać na ten temat, bo naprawdę, ale dlaczego na przykład Wielka Brytania handluje? Dlaczego inne kraje handlują, które rzekomo wspierają też Ukrainę. To jest właśnie taka hipokryzja. Oni wspierają z jednej strony Ukrainę, a z drugiej strony robią interesy z Rosją, tak? No i niestety tak się funkcjonuje świat, tak się poukładał świat. A jeżeli chodzi o to, czy z bandytą się robi interesy, czy nie, no wiecie, no, życie pokazuje różne przypadki. Może nie powinno tak być, nie pochwalam tego, ale niestety tak jest. No.
0: No, a w sumie za bandytów możemy uznać i Amerykanów, którzy mordowali rdzennych mieszkańców, i Niemców, którzy jeszcze przed Hitlerem wyczyniali straszne rzeczy, kolonizując Afrykę. To samo Francuzi, Brytyjczycy. No ci to w ogóle tam, no mówiłem wam o obcinaniu rąk, bo ktoś tam źle przycinał drzewka kauczukowe, to mu się obcinało ręce albo kula w łeb. No więc tylko, wiesz, no zawsze jest to pytanie, jak dawno to było, bo jest coś w nas takiego niezdrowego, że czas zaciera winy, nie? Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. To mi się to nie podoba do końca, ale w gruncie...
2: To jest... to jest bardzo też dosyć spora pułapka to, o czym mówisz, bo jeżeli będziemy się tutaj sugerować historią, to naprawdę nie dojdziemy nigdy do porozumienia jako ludzkość, bo każdy ktoś gdzieś znajdzie w dziejach ludzkości, że o, bo coś tam, nie wiem, pewnie bym znalazł na jakiegoś obywatela RPA jakąś przyczynę do tego, żeby z nim

0: różnych dla firm bezpieczeniowych, chorobowych, zdrowotnych, to ja po prostu słuchałem i myślałem, że żartuję, ale to da się wykręcić tak, żeby urzędnicy na przykład bardziej nakładali nacisk na kontrolę obcych firm, czyli dużych sieci i tak dalej. I to wystarczy, to już nie muszą być nawet podatki. Powinny być oczywiście niskie, bo wiadomo, im większa skala podatków to jest tak zwana krzywa Laffera. Kiedy się przesadzi, to ludzie zaczynają kraść i wtedy się robi niedobrze. Muszą być niskie podatki, jasne, ale muszą być niskie dla mniejszych, a dla mniej zarabiających, a dla więcej zarabiających, tak jak sieci handlowe w Polsce, Lidle, inne sieci. To są gigantyczne pieniądze, które są wyprowadzane. Ja tego wszystkiego nie opowiem, jeżeli cały program, cały nasz program, który jest w ruchu dobrobytu i pokoju, to jest zbiór wszystkich odcinków programu, musisz to wiedzieć, od 2015 roku.
1: Okej, czyli Maciak, to co mówi pan Maciak, to jest wasz program.
0: Okay. Tak mniej więcej, tak dokładnie.
2: Jakoś tacy krytyczni są tutaj mocno ludzie, widzę na czacie, co do Maciaka cały czas i do tej partii. Chyba tak...
0: A to nie jest partia, to...
2: Ruch. No, ale jakoś tak chyba nie skradłeś tutaj serce.
1: Ale przypominamy, że my...
0: Być może to tylko ja nie skradłem. Jeżeli ktoś posłucha innej osoby i może ja po prostu nie mam talentu do wytłumaczenia tego, o czym chciałbym powiedzieć, bo ja się nie pcham na afisz. Ja mieszkam tutaj w Wielkiej Brytanii, naprawdę. Mi tutaj nie wiążę przyszłości już z Polską, ale zaangażowałem się do tego, dlatego, że śledzę ten program od bardzo dawna i chyba jest to jedyny program, który rozumiem, o czym mówi.
1: Okay. Ale polskiej jesteś przestrzeni. Tym człowiekiem od mrówczej roboty, tak? Od zbierania podpisów i bez tego ci, co tłumaczą, nie wystartują.
0: Ja mam za co żyć. Mam trochę wolnego czasu, więc postanowiłem coś porobić innego niż do tej pory. Tak?
1: No, i to się chwali, że się tak zaangażowałeś w formie wolontariatu i że wspierasz ten ruch, także słuchaj, dzięki ci, bo my tutaj głównie o to nam chodziło, tak, żeby zachęcać ludzi do podpisywania się na tych listach, żeby po prostu dać szansę jak największej liczbie tych komitetów.
0: Dokładnie. To się nazywa demokracja tak naprawdę, to można, ja chętnie podpiszę nawet listę, oczywiście nie tych głównych partii, ale listę jakąś, które jest ugrupowanie, którego ugrupowanie chcę wejść do debaty i chętnie podpiszę, żeby na przykład był kontrą do takiego Macieja Maciaka, prawda, czy naszej partii. Chętnie, bo to się nazywa demokracja, na tym polega debata. Musimy to zrozumieć, że nie ma tak, że po prostu ktoś wymyślił sobie jakąś narrację i ją używa i tylko małymi szczegółami jakimiś się różnią tam 3-4 ugrupowania i tyle. Tak? Bardzo chętnie posłucham tak zwanej kontrowersji.
1: Drugiej strony. Dobra.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobra, to dzięki wielkie.
0: Także zachęcam do odwiedzania strony facebookowej i na YouTubie i do zaangażowania.
1: Powodzenia w zbieraniu podpisów, żeby wam się udało zarejestrować.
0: Nie dziękuję.
1: Trzymamy kciuki.
0: Dobra. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
0: Pozdrawiam.
2: Trzymaj się, Andrzeju, dzięki za telefonikę.
1: A nocniki... W większości tutaj krytyczne, to zapraszamy do dzwonienia. Weźcie nas tu, objaśnijcie, kim jest Maciej Maciak, bo ja nie wiem, półtora roku temu tam jakieś kilka filmików obejrzałam i to wszystko. I jakoś tak już nie pamiętam za bardzo, w jakim to tam było duchu, oprócz tego, że krytykowało rząd PiS-u, ale to takich kanałów jest sporo. A jak wiecie coś więcej, to zapraszamy, no i śpieszcie się, bo my dzisiaj długo nie posiedzimy, nie? Bo krawiec tam się musi nacieszyć nowym komputerem.
2: Ja już się nim w dużym stopniu nacieszyłem, to nie jest tak, że już tu przebieram nóżkami tak strasznie.
1: Ale docieracie się, trochę tam zajmie.
2: No. No, a my tutaj też może nie zawsze mamy taką misję, żeby oceniać sami, tylko chcielibyśmy, żeby ludzie sami sobie właśnie weszli na stronę i poczytali, bo nie traktujemy was

0: jak głupków jakichś, których trzeba do czegoś zachęcać za wszelką cenę, albo wam tu wytyczyć drogę. Tylko niech każdy sobie sam wyrobi zdanie, nie, Ania?
1: Tak, tak. No i te podpisy dla tych nowych ruchów to jest ważna, ważna rzecz, niech działają. Niech faktycznie robią konkurencję dla tych partii, które mają te struktury, dla których zebranie tych 100 tysięcy podpisów to jest pikuś, bo robią to za nasze pieniądze, tak? Mają po prostu kasę, a tutaj, wiecie, ludzie sami w swoim wolnym czasie, nikt im za to nic nie da, nawet długopisu złamanego, oni to robią. A na kogo, kto sobie potem zagłosuje, to już jego sprawa.
0: Mhm. Krisie, nie chciałbym mówić, na kogo będę głosował, żeby tak ludziom właśnie nie sugerować, nie? Żeby ludzie jak najbardziej samodzielnie sobie podjęli tą decyzję.
1: No, a w referendum weźmiesz udział? Będziesz odpowiadał na te pytania?
0: Nie. Tak ogólnie zniechęcony jestem bardzo polityką, całą tą sceną polityczną i mało, że ludzkością i ludźmi, to ludźmi może mniej, bo jednak to jest bardzo pocieszające, że się spotyka, no, na przykład tutaj fantastycznych ludzi u nas. Bez tego to bym może większego doła jakiegoś złapał i już nabrał takiego przekonania, że ludzie to banda idiotów już całkiem i idiokracja i chamy i prostaki. Więc dobrze się tu spotkać i przypomnieć sobie, że są jeszcze normalni ludzie na tym świecie. Ale polityką to strasznie jestem jakoś tak. Nie wiem, być może nawet w ogóle nie pójdę na wybory.
1: No na pewno nie obejdzie się bez starej dobrej zasady, żeby głosować na mniejsze zło. To jest pewne, zawsze tak to się kończy. No jest dużo takich jakichś tam, powiedzmy, właśnie youtuberów, tych, co tą polityką się zajmują, którzy w ogóle mówią, że się wypisują z tego i w ogóle nie ma to sensu. No, a ja tam wielokrotnie też powtarzał nasz tutaj, także nie ma sensu w tym cyrku brać udziału. No ja jednak jestem zdania, że po to tam na raz na 4 lata mamy ten głos, żeby potem nie mówić, żeby nikt nam nie mówił, że ty nie głosowałeś, to się nie wypowiadaj. To żebym chociaż mogła sobie potem ponarzekać, to już wolę zagłosować.
0: A widziałaś, doszło do rękoczynów na jakimś tam zlocie pisiorów, przyszedł Platfus i zaczął coś mówić o nepotyzmie, wytłumaczcie się z tego nepotyzmu, i przyszedł jakiś działacz pisior i tak go wziął w śmieszny sposób, bo go złapał jedną ręką za wszasz, gdzieś tam za kołnierz, drugą za dupę, tak wiesz, za krok po prostu i tak majtnął nim gdzieś tam. Także dochodzi już powoli do rękoczynów. Niestety, ja wierzę trochę w taką rzeczywistość, w której wygra ten, kto po prostu więcej pieniędzy zainwestował w kampanię. PiS używa sobie do swoich kampanii wojska, pilotów, telewizji. Cała ta akcja ze śmigłowcem, co zahaczył o druty wysokiego napięcia, no to wszystko też jest jakaś kampania jakiegoś tam pisiora, nie? Który sobie to zorganizował. Więc PiS ma niesamowite możliwości. Ma media, ma helikoptery, ma policję, ma wojsko i wszystkiego tego używa, łącznie z inwigilowaniem opozycji za pomocą Pegasusów różnych, więc mają też na pewno kupę haków, to na tego, to na tamtego. Więc ja to trochę tak słabo widzę wygraną innych niż PiSu, nie?
1: A ten pilot tego śmigłowca, co tam rozwalił te linie wysokiego napięcia, to słyszałam, że to też była kwestia jakiegoś nepotyzmu, bo on już tam wcześniej jakieś akcje odwalał. No i w normalnym systemie to on by już więcej nikt mu nie dał usiąść za sterami śmigłowca. A tam się ktoś właśnie za nim odpowiednio wstawił i mógł sobie poszaleć znowu i szkutno robić na grube tysiące. A IFPlace proponuje jakieś badanie nastrojów przedwyborczych. Wiecie co? Dobry pomysł. Możemy sobie taką ankietę zrobić, ale ja myślę, że tutaj Andrzej mówił, że do 6 września jest rejestracja tych komitetów, to niech się po prostu ci wszyscy zarejestrują po zebraniu tych podpisów I już będziemy wiedzieli, kto tutaj startuje. To wtedy ja przygotuję taką ankietę i wybierzemy sobie Sejm Nocnego Radia. Czemu nie? Co ty na to, Krawiec?
0: Ja na to jak na lato.
1: Możemy sobie tak zrobić. A co tu pisał, że Ikonowicza brakuje? A przepraszam, a co ty chcesz od pana Piotra Ikonowicza? Bardzo szlachetny człowiek. To akurat chyba taki jedyny polityk, który jest takim działaczem społecznym, który naprawdę chodzi o to, żeby ludziom pomagać.
0: No nie wiem, Ania, on przecież można go uznać za takiego komucha, który blokuje eksmisję cały czas, tak? On blokuje eksmisję ludzi, którzy zwyczajnie nie płacą po prostu za mieszkania. No i wiesz, jest problem, bo mamy jeszcze takie prawo, że nie można nikogo wyrzucić. Ten ktoś cię może zadłużyć, narobić ci długów, zdewastować ci mieszkanie. I jak ty już zaczynasz działać trochę ostrzej, wynajmujesz jakąś firmę typu Exmeter, żeby bardziej zdecydowanie wyrzucili z twojej własności jakiegoś nieroba, parcha, coś się śmieje ci się w twarz, to wtedy się pojawia pan Ikonowicz i krzyczy: mordują, gwałcą, niszczą Polaka, nie jesteśmy tu u siebie, to wiesz.
1: Nie, po prostu nie, pan Piotr Ikonowicz w życiu by żadnego parcha nie bronił, jak już to jakieś matki dzieciom biednej, schorowaną, co ma chorą córkę, to tak, to na pewno mógłby zrobić. Jeżeli chodzi o to prawo właśnie eksmisyjne, o to, że ciężko kogoś właśnie takiego oszusta z mieszkania usunąć, no oczywiście to jest do zmiany, ale no, w moim odczuciu Ikonowicz jest takim prawdziwym ideowcem. No oczywiście on ma socjalistyczne poglądy, no bo kurka, no członek Polskiej Partii Socjalistycznej, ale to na tej naszej scenie politycznej jedyny ktoś, kto nie działa dla pieniędzy, tak? Tylko faktycznie sobie od ust odbierze, a innych nakarmi. No, taki prawdziwy działacz, prawdziwy społecznik. O. A Gineski mnie wspiera, że też lubi Panowicza. Mamy do niego słabość.
0: Może po prostu nie spotkaliście się z tymi materiałami, na których wyraźnie widać, że on broni ludzi, którzy absolutnie na to nie zasługują i wcale nie jakaś tam biedna matka, tylko bardzo bezczelna osoba, która mówi właścicielom: nie zapłacę i wynocha mi stąd, wynocha, poszli wony, tam drzwi zamyka. Widać, że do pracy się nie garnie, ma wszystkich w dupie i on za takimi osobami też się wstawia.
1: Okej, przyjmuję to. No ja mam taką skłonność do idealizowania swoich idoli, wiesz o tym, Krawiec, i wybaczam wiele albo przymykam oko.
0: Wiem. Wiem, że masz skłonność do idealizowania swoich idoli.
1: Ale przeszukam internet i spróbuję coś znaleźć na Ikonowicza, żeby nie było, zwłaszcza przed wyborami. Nie wiem, czy on w ogóle startuje, trzeba by się temu przyjrzeć, czy on sobie już podarował polski Sejm. No tak, ale o tej lewicy, no jestem w ogóle ciekawa, jakbyście tutaj jakiegoś, no kiedyś był tu Błażej, ale czy teraz jakbyście jakiegoś lewicowego gościa tutaj przyjęli, jakbyście to znieśli, takie socjalistyczne pomysły na Polskę. A jak myślisz, Krawiec, czy to mogłoby się źle skończyć?
0: No na pewno by gorąco było. Jak Błażej tutaj się pojawiał, to bardzo dużo miałem zarzutów, że wspieram właśnie komuchów, że to już jest koniec świata, nie? I tak dalej. I musiałem się tłumaczyć, no dajmy każdemu się wypowiedzieć, może się czegoś ciekawego dowiemy o tym komunizmie i tak dalej. No, wiesz... Kurczę, no zmieniają nam się czasem trochę poglądy. Jak kapitalizm da nam w dupsko mocno, to zaczynamy tęsknić za takim światem, gdzie może tej komuny więcej jest, nie? I tak dalej. No, zostaliśmy też przez Błażeja okrzyknięci, przez niektórych jako właśnie lewicowe radio od razu, nie? I tak dalej.
1: Czy ktoś ma ochotę Jeszcze może pana Maciaka nam tu objaśnić, albo na jakikolwiek inny temat skoczyć, to zapraszam, bo my no krawiec jeszcze tak do 23 będziemy zmykać.
0: Dobra.
1: A na koniec może taki gówniany temat, bo między tymi audycjami Lato z Radiem odsłuchałam sobie też taką audycję o gówienku była, ale uważam, że temat został po macoszemu potraktowany. W ogóle
0: bardzo.
1: mało tam było o tym clou. Ja bym chciała jednak do tego wrócić.
0: Ja też. Uważam, że temat nie został wyczerpany zupełnie. Czułem bardzo duży niedosyt. Temat nie pyknął. Okazało się, że ludzie nie chcą za bardzo rozmawiać o gównie. Chyba.
1: Ale nie wiem, czy tam, czy na tej audycji, czy na jakiejś innej poruszyliście ten temat, że Unia Europejska tam zastanawia się nad tym, żeby przestać produkować papier toaletowy z papieru, z drzew, tylko ze słomy. Było coś mówione o tym. A ja sobie chciałam wam taki zastępczą kwestię do papieru toaletowego, ale na pewno coś, co ograniczy jego zużycie, to jest bidetka. No bo bidet to wiemy, co to jest. To jest jakby osobna muszla, tak? No nie każdy ma taką dużą łazienkę czy toaletę, żeby sobie dwie muszle zamontować. No dwa, wtedy trzeba dwie muszle myć. Super rozwiązaniem jest bidetka. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. To jest po prostu rączka z wężem, która jest przymocowana do zlewu, tak, kranu tam w łazience, w toalecie, tak żebyście, i po prostu możecie sobie to przyciągnąć do tej muszli, gdzie normalnie się załatwiacie. I moim zdaniem to jest super rozwiązanie. Też prozdrowotne, tak, utrzymanie higieny. I nie ma potrzeby zakładania jakiejś tam dodatkowej muszli. Nie wiem, czy spotkałeś się z czymś takim, krawiec?
0: No właśnie nie, ale brzmi zachęcająco. Też bym był za tym, żeby właśnie obmywać sobie tą część ciała, a nie tam trzeć, nie? I wcierać różne nieczystości i potem z tym łazić.
1: Twój ziomek pisze, że ma bidet i myje w nim syry. No tak. No to dopiero ta muszla jest do mycia, jak ty tam nogi myjesz. No ta bidetka to jest przeważnie się kupuje w zestawie z baterią do zlewu w toalecie czy w łazience. Wiadomo, że to najlepiej robić, jak jesteście dopiero na etapie jakby projektowania tej łazienki, toalety. Ale jeżeli macie toalety, gdzie nie są te toalety jakieś wielkie i ten zlew jest blisko muszli klozetowej, to tam chyba za jakieś 2-3 stówy można sobie taką baterię z tą dodatkową słuchawką kupić, nie? Czyli przełączasz sobie po prostu na tej baterii, odkręcasz, woda leci ci w tej słuchawce i tam obmywasz co trzeba. To jest super sprawa.
0: Przypomniało mi się też dobre hasło. 90% wszystkiego to gówno. Co myślisz, Ania, o tym?
1: Wiesz co, Agi mi tutaj napisała, że Piotr Ikonowicz jest kandydatem Lewicy w okręgu gdyńskim. To jeszcze wyjdzie na to, że ja mogę na Piotra Ikonowicza zagłosować. O, choroba. Tylko nie wiem, czy ja chcę na Lewicę głosować, bo na Lewicę to ja nie chcę, ale na taką Lewicę w wykonaniu Piotra Ikonowicza to muszę się temu przyjrzeć. Dzięki za cykl. Powtórz, krawiec, co ty tam się mnie pytałeś w trawie główienka?
0: Poproszę. Że 90% wszystkiego to gówno, to chyba Tymon Tymański powiedział. Od siebie dodałbym, że reszta to siki, ale może nie jest aż tak źle. Ale faktycznie trochę tak jest, że 90% wszystkiego to gówno. Jeśli chodzi o upodobania ludzi, o zachowanie, o poziom, to tak trochę to wygląda. 90% wszystkiego to gówno. No, ale to widzisz, to może zagłosujesz na Ikonowicza. Pamiętaj, Aniu, serce masz po lewej stronie.
1: O, tak. A co do tych upodobań gównianych, no jesteś w tym, słuchajcie. W mojej gminie teraz będą dożynki gminne, uroczyste, 2 września. No i przeglądam sobie ten biuletyn, patrzę sobie na tą rozpiskę. Co oni tam za gwiazdy muzyczne zapraszają to jak sobie odpuściłam, to puściłam tą jedną z dwóch gwiazd wieczoru Agbę, no to po prostu usiadłam, nie? No, puśćcie to sobie, zobaczcie to, długo nie wytrzymacie. No to takie najgorsze, no nie wiem, takie dicho, tak to by ktoś nazwał, nie wiem, taka lampucera ostatnia. No, piosenki generalnie są tylko o imprezowaniu, chlaniu, wydawaniu hajsu i tak, to takie klimaty. No i to jeszcze idzie wszystko z moich podatków. I to jest moda, no ale to widać, gminowi się podoba. No, w końcu jak oni organizują te dożynki od lat, to chyba wiedzą, kogo zapraszają. No, ale ja na dożynki nie idę, bo nie.
0: Masz,
1: nie.
0: Masz trochę inne upodobania muzyczne, tak, domyślam się. Ale tutaj też, jak widziałem plakaty reklamujące dożynki, to też jakiś zespół Disco Polo, co to było, jakiś tam, nie Bayerful, co to było... Ale też jakieś latino, coś tam, latino. No ale no, czego się spodziewać? No gmin lubi taką muzykę właśnie łusia, siusia, wiesz. No to lubią taką muzykę, no co im puszczać? Metal, rocka, muzykę elektroniczną, techno.
1: Ale byłam rozczarowana, bo z kolei no, moja gmina to na potęgę organizuje jakieś takie imprezki, za dużo pieniędzy mają. Z kolei 15 sierpnia były Dni Gminy Kosakowo, 50 lat naszej gminy i z kolei gwiazdą wieczoru był zespół Ira. Więc ja sobie pomyślałam, o, w końcu jakieś takie fajniejsze zespoły, no ale wtedy nie mogłam brać udziału. Więc z ciekawości właśnie chciałam zobaczyć, co na tych dożynkach. Mówię, no na dożynki się może wybiorę, no ale na jednak wrócili do tego, co najbardziej tutaj ludzie lubią. Także Disco Polo króluje. A jeszcze wracając do toalet i tych klimatów, no to są takie kraje, gdzie papieru toaletowego nie można wrzucać do toalety. Krawiec, wiedziałeś o tym?
0: Tak, na przykład... Rosja chyba tak ma. Rosja, tak, bo tam mają cienkie rury.
1: Cienkie rury, tak, w Grecji. No tak mogę się mówi, że tam na tej ścianie wschodniej. Niby też wymieniają Czarnogórę, ale akurat tam, gdzie ja byłam, to normalnie mogliśmy korzystać z toalety i wrzucać tam do niej papier. No, ale no, w takich krajach, no to już ta bidetka jak dla mnie to jest obowiązkowa, nie? No bo wrzucanie brudnego papieru toaletowego do kosza na śmieci, to jest w ogóle dramat.
0: Dla Rosjanina żaden dramat. Właśnie sobie przypomniałem, kiedyś mieliśmy gościa Rosjanina, ja jeszcze byłem dzieciakiem, tam stary skądś przyprowadził, on różnych dziwnych ludzi do domu przyprowadzał.
1: Może był agentem. No
0: i przyprowadził raz jakiegoś ruskiego karatekę. To pamiętam, ja miałem wtedy fazę na Bruce Lee i się pytałem, kto jest tata lepszy, Bruce Lee czy ten pan Rosjanin? No i coś tam. I on właśnie załatwił swoją potrzebę fizjologiczną i wrzucił do obstrany papier do jakiegoś kosza, gdzie my tam no, mieliśmy jakąś tam śmietniczkę czy coś, bo u nich taki zwyczaj po prostu.
1: To jest właśnie prawdziwe zderzenie kultur. Kiedy ta osoba, gdzie się wyrzuca papier toaletowy do śmietnika, przyjeżdża tam, gdzie się wrzuca do toalety. Chcesz wyrzucić śmieci w łazience i nagle tak, to jest pewien zgrzyt, no trzeba to jakoś sobie delikatnie wyjaśnić. No i nie dzwonicie, donate'ów nie wpłacacie, no to się doigraliście, bo my będziemy powoli kończyć, prawda?
0: No. Ty jesteś szefową, Ania, dzisiaj.
1: Kończymy. Nie przedłużacie. Dzięki jeszcze raz na Polizer za stówkę. Przyda się nam tutaj na rozruch. No chyba, że ktoś jeszcze raz by chciał usłyszeć Ala la la long w wykonaniu Krawca. To wpadźcie, nie wiem, chociaż 10 zł tam takie mam minimum. To choć, no takie na koniec audycji. To będzie taka fajna klamra.
0: A la la la la long, a la la la la long, long li long, long long. Hey.
1: No nie, no coś to teraz takiego? Już tak, właśnie to było tam w tym dżinglu. No a teraz jak zaśpiewałeś, to już nie wpłacą.
0: Ale to ktoś deepfake Kubka musiał zrobić, nie, Ania. Ja, skąd ty masz to?
1: Nie. To jest wycięte z mojej ulubionej audycji w nocnym radiu, czyli audycji Nocna Jazda. I tak pięknie śpiewałeś 7 lat temu tutaj nam, przed nam tutaj. Tak, nieodżałowana audycja. Moje marzenie, że może kiedyś znowu się zejdą drogi dwóch sławnych radiowców. Znowu usłyszymy ich razem. Ale to myślę, że jak przejdziecie przez okres dojrzewania do końca, to może wtedy to się stanie.
0: Może w jakiejś innej rzeczywistości alternatywnej nadal prowadzimy z Klodem.
1: To na pewno. To na pewno.
0: Może tak być. Czasem od jedno wypowiedziane słowo bardzo dużo zmienia i tworzy się zupełnie inna historia, niż by była, gdyby to słowo nie padło, nie? Więc w innej rzeczywistości alternatywnej spokojnie możemy jeszcze z Klodem prowadzić radio na fali i z Mapetem.
1: No, są takie magiczne słowa, które wiele zmieniają. Przepraszam, dziękuję. Wybaczam
0: mam
1: ci.
0: Cię w... Tak, tak, mam cię w dupie.
1: Takie... No mówię, no krawiec jeszcze nie dojrzał, no rozumiem, no to się czasami trochę przedłuża. Klod pewnie też, nie wiem, kto u was jest młodszy, starszy, to nieważne.
0: Nie, Aniu, przepraszam bardzo, ja już dojrzewam właśnie
1: tak?
0: teraz.
1: Tak?
0: Tak.
1: Dobrze,
0: tak. Dojrzewam.
1: Cieszy nas to niezmiernie. No dobra, nocniki, to dzięki za te 2 godziny lata z radiem, a za tydzień już wrzesień i już będziemy tutaj kogoś gościć. Także zapraszam was serdecznie, a tobie krawiec zdrówka i dzięki za te 2 godziny i do usłyszenia niebawem.
0: Trzymajcie się ludziska i ty, Aniu, takoż.
1: Pa, pa. Hej, hej, hej. Dobrej nocy, trzymaj Tasia.

0: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
1: Witam wszystkich po długiej przerwie. Piątek 21. Lecimy.

Kłaniam się nisko aż po same kule, po dość długiej nieobecności, moi drodzy, strasznie miło znowu zagościć na antenie Nocnego Radia, strasznie miło was znów zobaczyć na czacie, pozdrawiam również stęsknionych słuchaczy słuchających offline, dzięki wielkie za wszystkie słowa wsparcia, które w międzyczasie się pojawiły i naprawdę powiem wam szczerze, mi łezka aż pociekła, kiedy zobaczyłem, jak w jednym z komentarzy jeden ze słuchaczy stwierdził, że idzie trzepać zdrowaśki za mnie, jak widać udało się tak, że z najciemniejszych czeluści mojego czarnego serduszka bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten cały czas, że nie zapomnieliście o mnie i że przez odrobinkę mogłem się poczuć choć troszkę potrzebny. Naprawdę niesamowite, wspaniałe uczucie. Cieszę się, że mogę na was liczyć. To jest naprawdę... naprawdę wyjątkowe i fajnie, fajnie już być dziś z powrotem. Co prawda miałem dla was przygotowany odrobinkę inny temat niż będzie dzisiaj, a dzisiaj będzie niestety luźno, moi drodzy. Dzisiaj mamy luźne gadki, ponieważ po tak długiej przerwie nie do końca mi się chce bawić w powagę, w mrok, zło i tak dalej. Także już niedługo wrócę do przygotowanego tematu, a miałem dzisiaj z wami porozmawiać na temat wojny na Pacyfiku, o tym, w jaki sposób zrzucono bombę na Nagasaki, dlaczego ta bomba była tak naprawdę bez sensu i dlaczego tak naprawdę Japonia się poddała. Poddała się tylko i wyłącznie dlatego, że robili kiepskie chińskie bajki, ale o tym już niedługo usłyszycie. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj będzie luźno, aż po same kule. Także zapraszam jak najbardziej do dzwonienia. Też się troszkę muszę rozkręcić, pozwolić odrobinkę też gardłu popracować, ponieważ siedząc przez długie dnie sam

0: Nie odzywając się do nikogo odrobinkę, to gardło mogło sobie nieco zaniemóc. A właśnie, w ogóle chciałbym się pochwalić, bo niedawno sobie zakupiłem nowy router Wi-Fi, z którym bardzo długo walczyłem, że tak powiem, ze sobą, ponieważ mój poprzedni router Netgeara, którego samodzielnie udało mi się zrutować, byłem z nim bardzo zżyty emocjonalnie. Właśnie z tego powodu, że miałem nad nim naprawdę niebotyczną kontrolę, no ale miał pewne swoje wady, między innymi nie miał wsparcia dla sieci 5 GHz, aż w końcu się połakomiłem, kupiłem sobie jakiegoś gównianego, co to jest? Chyba TP-Link, nie wiem, ale słuchajcie, ale najpiękniejsza rzecz w tym urządzeniu i to jest coś, co powinni napisać na opakowaniu, że uj, nowinka, ja pierdzielę, to bydle to umie. Kurde, kupuj to, ponieważ żadne inne urządzenie nie ma tego w swoim zestawie. To jest absolutny skandal, że tym się kompletnie nie chwalono. Mianowicie, słuchajcie, to urządzenie potrafi zgasić lampki na przednim panelu w nocy i robi to automatycznie od 22 do 9 rano, można sobie ustawić godzinę i ono ci nie świeci, i ono ci nie mruga na zielono tymi wszystkimi lampkami, kiedy ci telefon ściąga aktualizację, a na antenie witamy profesora Leniucha czołem.
1: Cześć, potrzeba, jak ja się cieszę, że cię słyszę.
0: O, jak ja się cieszę, że ja sam siebie słyszę.
1: Witaj ponownie i zostań już na stałe.
0: Taki jest plan, mój drogi, także...
1: Wiesz co? Muszę przyznać fakt. Routery, w których się wyłącza światełka, są zajebiste.
0: Wiesz, jakbyś tutaj zobaczył moje centrum dowodzenia, to byś zauważył, że większość urządzeń jest po prostu polepionych czarną taśmą izolacyjną i te wszystkie lampki ma po prostu pozasłaniane, a to, co może sobie stać, powiedzmy, twarzą do ściany, tak między innymi modem mojej kablówki, no to sobie stoi twarzą do ściany i nie wkurza, no ale tego, to odrobinkę, wiesz, to odrobinkę miga, a wszystko jest, kurde, polepione. No jeszcze Amplituner ma tę fajną właściwość, że przedni panel, który jest naprawdę ogromny, który zajmuje mniej więcej połowę, a urządzenie jest dość spore, ma też kilka poziomów przyciemnienia, tak? No ale to jest, wiesz, no ale to jest, powiedzmy, takie urządzenie z górnej półki, nie? Natomiast właśnie mój poprzedni zestaw głośnikowi Creative'a, który sobie tutaj stoi i robi za zapasowy drapak dla kota w tym momencie, a który miał tak kurewsko mocne niebieskie światło, tak że dosłownie mogłeś to postawić w oknie i robić za latarnię morską.
1: No to pięknie. Ja tylko chciałem się tutaj poprawić. Przepraszam. Wyłącza, nie wyłącza.
0: Jak się szybko wciska, to się wyłącza, bo nie ma czasu na ortografię. Trzeba to wszystko wyłączać. Ja mam tutaj taki wyłącznik, który to wszystko wyłączy.
1: Oczywiście. Wiesz co, pamiętam, podobny router miałem kiedyś, jak tutaj w Irlandii już przeprowadziłem się, na którym z chat i tam został po poprzednich użytkownikach. Przepisaliśmy internet na nas. I miał taki router, znaczy to był router z takim niebieskim dyskiem u góry. Nie wiem, czy kojarzysz. Jesteś, jak to dawało, a ponieważ był pod łóżkiem, że faktycznie cała podłoga i pół pokoju się od niego świeciło, nie miał chyba jeszcze tej opcji, także doceniłem to po latach.
0: No, tym bardziej, że tutaj ten panel jest tak bardzo niefortunnie ułożony na górze, a nie na przodzie, więc naprawdę z drżącą ręką to podłączałem i jednak to się wszystko jakoś udało, także niesamowicie doceniam takie maleńkie detale. A tutaj jeszcze ktoś, nie prościej wyciąć z kartonu tylko dziurę na wiatraczek, a resztę zasłonić, to nawet nie ma wiatraczka, ale... Znaczy, w zasadzie, tak można, nie? Tak samo na przykład na PlayStation mam PlayStation 4 pierwszej generacji i to ma od góry ma taką długą diodę przez całą długość, kiedy urządzenie jest w trybie czuwania, to się świeci na pomarańczowo, no i się świeci, no i po prostu się świeci, a ja mam coś takiego, że niestety muszę mieć faktycznie całkowite odcięcie od jakiegokolwiek światła, bo inaczej mnie to strasznie drażni i przebija się przez powieki, zresztą mam bardzo wrażliwe na jakiekolwiek światło oczy, do tego stopnia, że w nocy, w kompletnej ciemności sobie radzę naprawdę doskonale, natomiast wystarczy...
1: Człowiek, kot.
0: Tak, natomiast wystarczy, żeby, wiesz, wystarczy, żeby było tak średnio zachmurzone, a nie bardzo, i już muszę chodzić w okularach przeciwsłonecznych, bo światło zwyczajnie moje oczy rani, powoduje fizyczny ból. Także, no nie wiem, naprawdę polecam.
1: Czyli tak. Hiszpania nie dla ciebie.
0: Jak w ogóle, wiesz, kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że pogodowo to ja tak między Syberią a Irlandią, i w takiej Irlandii naprawdę bym się całkiem nieźle czuł ze względu na
1: Irlandia.
0: To, że tam macie zachmurzone.
1: Piękna. Powiem ci, mamy dzisiaj słońce, to jest fenomen. Mamy dzisiaj słońce, jest plus 10, także jest spoko.
0: No właśnie, także to jakoś się trzyma. Koty by mu wszystko z tego kartonu wyjebały. To znaczy nie, tutaj pewnie chodzi o to, żeby... Bo też kiedyś do czego to miałem? Kurde, do czegoś miałem właśnie, że musiałem przykleić... do dysku zewnętrznego. Bo akurat nie miałem izolacji. Więc sobie wziąłem właśnie jakiś tam kawałek kartonu i najpierw na ślinę go przyłożyłem. I to się tam
1: profesjonalnie.
0: Tak, i najpierw to się tam trzymało przez jakiś tydzień, dwa, ale prawdopodobnie jakieś tornado, ewentualnie kot przez to przebiegł. I ten kartonik mi zrzucił, więc przyłożyłem go raz jeszcze, no i opitoliłem bezbarwną taśmą, no bo niestety izolacja u mnie w takich warunkach dość szybko schodzi. Wybierz karton Deluxe po butach z ładnym nadrukiem. A to też kurde jest, bo jeżeli ta diodka jest odpowiednio wkurzająca, to może się okazać, że właśnie jeżeli macie aż tak irytująco wrażliwe oczy, to ten karton nigdy nie będzie dokładnie przylegał. No chyba, że faktycznie to opitolimy po prostu jakieś, wiesz, jakieś tam narzędziami specjalnymi, które tam po prostu, wiesz, na poziomie nanoatomowym ci to z nano-coachingują. Ten karton będzie odstawał i wtedy masz, wiesz, i wtedy masz silne, silne, intensywne światełko z takiej niebieskiej diody, które się odbija.
1: Które podświadomie drażni.
0: Nie, on nawet nie podświadomie, tylko ono się odbija od tego kartonu i się wylewa i masz taki kwadrat, który się świeci, który się dosłownie delikatnie tylko żarzy, ale już jest wystarczająco irytujący, żeby wyprowadzić cię z równowagi.
1: No tak. Ja już mam ten problem ze sobą. Router mieszka w innej części domu niż my, żeby nie promieniował. Nie wiem tak na dobrą sprawę, jakie są zdrowotne, podejrzewam raczej nie korzyści, tylko jakieś szkodliwe skutki takiego promieniowania. Orientujesz się po czemu?
0: Tak, orientuję się, bo to jest promieniowanie mikrofalowe, tak? Dość podobne do tego, które masz w swojej mikrofalówce. Wiesz co, jeżeli chodzi o dokładne źródła, to postaram się podać link pod audycją, gdzie Łukasz Sakowski z bloga To Tylko Teoria.pl dość ładnie to opitolił, że tak powiem, ze wszystkich stron. Natomiast to, w jaki sposób my się tutaj chronimy przed mikrofalami w przypadku kuchni mikrofalowej, to przede wszystkim jak działają mikrofale, że one, wiesz, że one podgrzewają i skąd się bierze ta cała to całe foliarskie pieprzenie, tak jak teraz na przykład mają taki lęk przed siecią piątej generacji, że to tutaj nam zrobi kontrolę Mite i tak dalej. To jest po prostu wyższa częstotliwość. Ta wyższa częstotliwość porusza cząsteczki wody. A co to jest energia? No, energia cieplna. To jest ruch cząsteczek, tak? No. Czyli jeżeli się rusza cząsteczka wody, no to znaczy, że ta potrawa, którą sobie podgrzewasz w mikrofalówce, będzie odpowiednio cieplejsza i dlatego jeżeli wstawimy sam talerz, czy tam, nie wiem, czy kubek, czy cokolwiek, coś, co nie będzie zawierało
1: wody. To się średnio zagrzeje.
0: No właśnie, i dlatego mniej więcej na tym to polega. Tylko, że bodajże w latach 70. była jakaś taka pani doktor, która troszkę się wkurwiła na to całe foliarstwo i zbudowała sobie wielką, wielką mikrofalówkę w swoim laboratorium, w którym pracuje do dzisiaj po tam 8-10 godzin dziennie. I wiesz, i żyje i ma się dobrze, żadnego nowotworu nie dostała, no bo oczywiście tutaj...
1: Magia, panie. Panie, magia.
0: Tak, no tutaj chodzi, wiesz, o ilość tej energii, którą wrzucimy, żeby poruszała tymi cząsteczkami wody. I w przypadku sieci Wi-Fi czy sieci komórkowych, które, no nawet jeżeli sobie wrzucisz router Wi-Fi gdzieś tam do szafy i tak dalej, to i tak będzie siało na ciebie z telefonów komórkowych, UHF-u, tak, z sygnału telewizji naziemnej od sąsiada, dokładnie, więc tutaj sobie możesz co najwyżej włożyć głowę między nogi i pocałować się w dupę, no do widzenia. Natomiast te energie są tak śmiesznie niskie, jest troszkę uzasadnienia tych wszystkich obaw, dlatego że na przykład jeżeli rozmawiasz sobie dłużej przez telefon, to masz takie wrażenie, że tutaj robi, że ten telefon robi się coraz cieplejszy, że ci się ucho i połowa twarzy poci i później odsuwasz ten telefon i on jest zlany potem i śmierdzi i tak dalej, ale on się grzeje to nie przez te promienie, nie przez to promieniowanie, nie grzeje się twój mózg czy twoja czaszka, grzeje się bateria, ponieważ jeżeli bateria jest silniej obciążana, no to wtedy będzie musiała też troszkę tej energii w postaci energii cieplnej z siebie wyrzucić, tylko i wyłącznie ze względu na obciążenie, i ta bateria będzie podgrzewała nasz fragment ciała, ale to będą tak, no to będą naprawdę niewielkie wartości, także wiesz, także gdyby ta technologia była szkodliwa, to by nie weszła do powszechnego użytku, tak? I przykładowo, jeżeli mamy do czynienia...
1: Jedziesz bardzo, bardzo pod prąd, jedziesz.
0: Znaczy, wiesz co, odsłuchiwałem sobie dzisiaj Etama i Wudza o chemtrailsach i nie będę nawet nie mam ochoty się kłócić o chemtrailsy. Niech sobie będą, nie jest źle, naprawdę, jak napisałem w komentarzu, aż miło posłuchać audycji spiskowej, gdzie rozmówca nie jest zrzucany z anteny po 15 sekundach tylko dlatego, że się nie zgadza z prowadzącym. Naprawdę miła odmiana.
1: Natomiast... No ja już jestem, musiałem kota wpuścić. Aha, nie, jak te koty.
0: Tutaj trąbie słonia się urwał dźwięk? Czy coś? Ale nie, chyba. Nie.
1: Ja cię słyszę perfekcyjnie cały czas, ja tylko też... że my jesteśmy na Skype'ie.
0: No ja wiem, ale aż sobie sprawdzę, ale pewnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, działa doskonale. Dobra.
1: No to jedziemy.
0: Potrzeba, moim zdaniem. Mylisz się, routery, Wi-Fi, telefony komórkowe są kurewsko szkodliwe dla mózgu na dłuższą metę. Nie są szkodliwe na dłuższą metę, ponieważ są urządzenia oczywiście, które tych mikrofal wysyłają dużo, dużo więcej i one nazywają się radary, moi drodzy. I takiego radaru nie możemy sobie postawić w domu. Co więcej, pomysł na kuchenkę mikrofalową, wbrew pozorom, on nie został wykradziony ze statku kosmicznego, który rozbił się w Roswell, gdzie nawet nie było statku kosmicznego, ale mniejsza o to. Mikrofalówki zostały wynalezione przez przypadek. Kiedy pod koniec wojny albo tuż po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych przy jednym z radarów przychodził pracownik.
1: Ze Snickersem.
0: Tak, roztopiło mu batonik w kieszeni. I na tej podstawie powstały... I na tej podstawie po... coś, kurde... Nie, no tutaj wszystko mam u siebie dobrze, chyba że słuchacze trolujący.
1: Wiesz co? Może za mocno nakleiłeś te taśmy na router.
0: Nie, teraz jestem i tak po kabelku. Aha. Także tutaj nie powinno się nic rypać.
1: Ale audycja się nagrywa, więc...
0: Tak, wszystko się nagrywa, no ale nie wiem, tam zobaczymy, no bo faktycznie router nowy, ale wszystko powinno... Dobra, jedziemy dalej z tematem. Także to jest technologia, która ma w tym momencie jakieś 70 lat. I było już 70 lat, żeby pokazać, czy to działa, czy nie, czy to powoduje raka, czy nie. I nie ma ani jednego, nawet nie powiem dowodu, tak? Tylko ani jednej przesłanki, żeby to działało w ten sposób, żeby to działało jakoś rakotwórczo. Tak, oczywiście jest więcej nowotworów, tak, oczywiście jest więcej właśnie problemów ze zdrowiem, jest więcej autyzmu, ponieważ potrafimy je lepiej wykrywać i tak dalej. I już dzisiaj nie wpisujemy jako przyczyna śmierci starość.
1: Tak, właśnie przy okazji częściej się o tym dowiadujemy, bo mamy media bardziej rozwinięte. No, kiedyś się nie wiedziało, że ktoś umarł na raka, bo a, albo mu ktoś tego nie zdiagnozował, b, nie mieliśmy szansy się o tym dowiedzieć.
0: A tymczasem od ojca prowadzącego, wielokrotnie przełożonego Krawculka, mam informację, że słychać doskonale i nic nie rwie, także moi drodzy słuchacze trolujący, zwiększcie moc swoich routerów Wi-Fi, ponieważ właśnie dlatego wam przerywa. Także to jest troszkę, wiesz, to... Kurde, aż chyba dzisiaj poruszę wszystkie możliwe spiski. Dawaj, jedziemy. To jest troszkę jak GMO.
2: że w GMO mówi się, że to jest jeszcze nieprzebadane, bo to tam istnieje ileś tam lat. Chuj, że istnieje tam 30-40 lat, nieważne. Powiedzcie mi, czy jeżeli technologia istnieje 70 lat, to czy to jest, już jest wystarczająco dużo czasu, żeby stwierdzić, że ona jest raczej bezpieczna? A jeżeli nie, to dlaczego jeździcie samochodami albo autobusami, a nie dorożkami?
1: No właśnie. Wiesz co, tutaj Jarek Wylbik, oznaczacie, wrzucił, poczytajcie sobie o współczynniku SAR, SAR w komórkach, jeśli będziecie mieli ochotę. Wiesz coś o tym, potrzeba? Współczynnik SAR.
0: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, w przełożeniu wat na kilogram? Moc absorbowana przez ciało, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jak mówię, to co mikrofale są w stanie zrobić z naszym organizmem, to jest podgrzanie cząsteczek wody w nim. Nic więcej. I nawet jeżeli byście sobie włożyli głowę do mikrofalówki i włączyli sobie ją na 10 sekund, to wszystko co wam się może stać, to zwiększy się wam temperatura. I jeżeli nie przekroczycie magicznej temperatury tam 60 paru stopni, w której białko się ścina, to ten proces będzie całkowicie odwracalny. To się nie będzie różniło absolutnie od takiej naszej zwyczajnej, cywilnej gorączki. Więc pod tym względem, no, rozumiem obawę, bo to jest, wiesz, bo to jest coś niewidzialnego, ale nawet jeżeli te współczynniki byłyby bardzo, bardzo przekroczone, to nie jest w stanie spowodować nam mutacji organizmu, mutacji tam uszkodzenia DNA, jeżeli nie przekroczymy temperatury o te ponad 20 stopni, a jeżeli przekroczymy, to mamy troszkę większe problemy i zauważymy, tak, bo nam się, nie wiem, zacznie białko w mózgu ścinać, przestaniemy widzieć, mieć kontrolę nad ręką, nogą, powieką.
1: Oddychaniem.
0: Takie pierdoły w zasadzie, nie? No, ale no. Kto by się tym przejmował?
1: Wiesz, co znalazłem o tym sarze całym? Jest to swoiste tempo pochłaniania energii. Chcesz laborat, czy ci wysłać?
0: No, dawaj.
1: Swoiste tempo pochłaniania energii. Inaczej współczynnik absorpcji swoistej, szybkość pochłaniania właściwego energii. SAR jest to Specific Absorption Rate, miara szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez ciało człowieka, gdy jest ono narażone na działanie fal radiowych. Jest to moc absorbowana przez określoną masę tkanek ciała ludzkiego, a jednostką SAR jest watt na kilogram. Proszę bardzo, nie zagniecie potrzeby, wiedział to bez Wikipedii.
0: Kurde, furiat, ale naprawdę, weź powiedz coś od siebie, a nie wklejasz jakiegoś popierdolonego dziadziusia z brodą, który twierdzi, że nuklearne okręty wpływają pod Antarktydę i w ten sposób ją roztapiają, ewentualnie, i to też jest cytat z tego twojego pieprzonego Jaszkowskiego, że palenie nie powoduje raka, że to jest spisek wojskowy i nie ma żadnego powiązania nikotyny z nowotworem płuc. Jeżeli to jest dla ciebie autorytet, mój drogi, no to sorry, no, miejmy rozum i godność człowieka. No, ludzie, chyba się możemy zgodzić, że jednak jest powiązanie między papierosami i rakiem, i człowiek, który jest doktorem nauk medycznych i pierdoli takie farmazony, zasługuje na najwyższe potępienie i absolutnie nic więcej. A tutaj jeszcze tutaj jedną rzecz ktoś wrzucał, lepiej... Moment.
1: Furiat, nie denerwuj potrzeby.
0: że białko ścina się w 42 stopniach, z tego co kojarzę, no raczej nie, ponieważ... Nie wiem, gdzieś z tyłu głowy mam zapisane, że jest to temperatura 60 stopni, natomiast 42 stopnie to jest coś, co możesz osiągnąć wskutek gorączki. A jeżeli zacznie ci się ścinać białko w twoim organizmie, no to jest taki proces z deka nieodwracalny, i szczególnie jeżeli ta gorączka dotyczy przykładowo głowy i na jej powierzchni mamy te 41-42 stopnie, co może się zdarzyć nawet, nie wiem, w jakimś zapaleniu płuc. Większość z nas pewnie gdzieś tam z dzieciństwa pamięta sytuację, gdzie wyśrubowała im się temperatura do takiego poziomu, to znaczy, że zamiast mózgu gdzieś tam ci się siedzi po prostu kawałek sadzonego i tego już za bardzo nie pomalujesz, tego już za bardzo nie naprawisz. Na pewno to będzie temperatura wyższa niż 42 stopnie. Postaram się sprawdzić i znaleźć.
1: Mogę powiedzieć, bo już znalazłem. Tak biorąc pod uwagę przeciętne jajo kurze, które waży około 50 gram, to przybliżona temperatura zamarzania żółtka wynosi minus 60 stopnia Celsjusza, a białka minus 40, minus 40 stopnia Celsjusza, a w podwyższonych temperaturach jajko ścina się. Żółtko w temperaturze 65 do 70 stopni, a białko, o, tak samo. Także miałeś rację.
0: To znaczy, ja nie mówię tutaj o białku w jajku.
1: A chyba przez chwilę tak usłyszałem o tym, że...
0: Ja mówię o białku jako budulcu, tak? Jako budulcu naszego organizmu. Wcisnąłem sobie ten cytat, który wrzucił nasz niepowtarzalny orgazm. I dostałem jeden wpis na forum. No nie wiem, no wolałbym, żeby było tego troszkę, było troszkę więcej, no ale obiecuję to sprawdzić, bo tak, dodam, że temperatura 42 stopni ścina białko w ciele ludzkim, tak, tutaj trzeba to jak najbardziej rozróżnić, ale to będę musiał zweryfikować i sprawdzić. A tymczasem, jeżeli byście chcieli dołączyć do naszego dzisiejszego, nie wiem, jazdy po wszystkich możliwych spiskach, takiej nocnej jazdy przygotowania się do dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, to zapraszam was do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Dzisiaj jest luźno, dzisiaj sobie folgujemy, dzisiaj nie obrazimy wszystkich, ale zginiemy próbując. Dobra.
1: Dobrze.
0: Nie rozkręcaj się, stary, bo już raz prawie ci się udało. No.
1: Wyluzuj, poddychaj głęboko. Ja za chwilę wrócę, muszę tutaj dojść do porozumienia z kotem, bo kot chce mi coś przekazać.
0: Kot prawdopodobnie teraz będzie robił profesorowi Leniuchowi wykład ze ścinania białka, w jaki sposób można sobie ściąć białko, pazurem, czy czymś takim, także no... Także wiecie, no, technologia jest po to, żeby z niej korzystać i ona została stworzona właśnie po to, żeby nam życie ułatwiać, a właśnie, bo nawiązałem do przepięknej audycji Etama z Wodzem o chemtrailsach, gdzie padło takie bardzo istotne stwierdzenie ze strony Wodza, zauważył, że depopulacja jest tak naprawdę kretyństwem, ponieważ my jako ludzie, dopóki żyjemy i powiedzmy nie jesteśmy w jakimś tam stanie wegetatywnym, w jakimś poważnym wieku, to będziemy po prostu pracować, tak? A jako pracownicy tego niższego szczebla, jako ludzie, którzy nie mieszkają w London City, tylko robią coś, wytwarzają swoją własną krwawicą, swoimi własnymi rękami, tak naprawdę robimy więcej dobra, pracując gdzieś, niż dostajemy za to pieniędzy, więc jesteśmy potrzebni tym wszystkim elitom i co więcej, jesteśmy potrzebni w pieprzonym zdrowiu, żebyśmy nie byli na zwolnieniu lekarskim, żeby nie trzeba było do nas dokładać, żebyśmy mogli po prostu pracować i żebyśmy nie kupowali tych leków, które są refundowane, ponieważ kto na tym traci? Na tym traci właśnie system, dlatego my jesteśmy temu systemowi potrzebni, choćby właśnie w postaci niewolników czy jakichś proto-niewolników, ale system sobie bez nas nie poradzi, a my bez systemu sobie poradzimy troszkę lepiej, więc nawet jeżeli istniałby, jeżeli byśmy sobie założyli, że istnieje spisek, który ma na celu depopulację ludzkości, byłoby to absolutnie najbardziej skretyniałym pomysłem, na jaki mógłby wpaść wielki rząd światowy. Byłby to kompletny idiotyzm, ponieważ jeżeli zakładasz sobie, nie wiem, hodowlę mrówek i zaczynasz od tego, żeby te wszystkie mrówki wybić, to w pewnym momencie się okazuje, że brakuje ci rąk do pracy, że brakuje ci mrówek, które będą przynosiły żarcie, nawet jeżeli jesteś tą cholerną królową znajdującą się wewnątrz gniazda mrówek, to wtedy będziesz potrzebować robotnic, będziesz potrzebować niewolników, którzy będą ci chodzili na zewnątrz, ryzykowali zjedzenie przez różne drapieżniki. A właśnie, to jest takie luźne przemyślenie z paru ostatnich dni, których miałem kompletnie, dość sporo. Będzie to głupie, uprzedzam, ale dzisiaj będę miał dużo głupich wstawek. Wybaczcie, mam taki heheszkowy humor. Mianowicie, i tak upłynął dzień i poranek, wieczór i poranek, dzień czwarty. I wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówki. A mrówki stwierdziły, ej, kurde, zajebiście, istniejemy, nie? Ale fajnie, stary, dzięki. I wtedy Bóg popatrzył, że to było dobre. I wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówkojady. A wtedy mrówki, ej, stary, co ty robisz, nie? I wtedy mrówki stwierdziły, że to nie było dobre. Także jeżeli byśmy sobie porównali ten nasz rząd światowy do tej królowej w cywilizacji mrówek, czy nie wiem, czy... No tutaj myślę, że owady są dość dobrą alegorią tej sytuacji, że jednak ta cholerna królowa tylko i wyłącznie straci, jeżeli zacznie faktycznie nas depopulować lub zacznie wpływać na nasze życie w ten sposób, że będzie to życie skracała, że będzie sprawiała, że będziemy chorować, przez co nie będziemy zdolni do pracy, a inni zamiast robaczyć na nią, zamiast przynosić jej żarcie, będą musieli się zajmować, bo tak wygląda nasze społeczeństwo, że jeżeli ktoś zachoruje, to wtedy, kurczę, to wtedy my o niego dbamy. My dbamy o niego może nie bezpośrednio, ale z naszych składek idzie to na utrzymanie tej chorującej jednostki oraz jednostka chorująca nic nie wytwarza oraz jednostka martwa tym bardziej nic nie wytwarza oprócz smrodu gnijącego ciała.
1: W sumie też jeszcze konieczność posprzątania tego, także dużo więcej roboty. No właśnie do tego samego chciałem się odnieść, więc kontynuuj.
0: Tak, jeśli wymienią roboli na roboty... Ma to sens, natomiast pod wieloma względami tak, ma robotyzacja jak najbardziej się sprawdza i takiego piekarza czy jakiegoś śrubkomajstera można spokojnie zastąpić maszyną, tak? I do tego mniej więcej będziemy dążyć. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, zbudować takiego robota, to okej, okay, dobra, ja rozumiem, że jeżeli jesteś skończonym takim psychopatą, ale to takim po prostu pierdolonym świrem, który czerpie satysfakcję z tego, jak patrzy na dziecko, które jest niedożywione gdzieś w Etiopii, jak ono się po prostu przewraca, przestaje oddychać i od tego ci staje penis. To wtedy tak, to wtedy ma to sens. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie sobie stworzyć roboty, które zastąpią nas w pewnych, już teraz to robimy, w pewnych rzeczach, to czy my robimy je po to, żeby tych ludzi nam, nie wiem, zdepopulować, czy żeby ci ludzie zajęli się czymś fajniejszym? Żeby...
1: No, saper na pewno jest zachwycony, że teraz bombę rozbraja robot, a nie on.
0: Znaczy wiesz, no ale nawet taki przykład dajmy na to, nie wiem, piekarza, tak? Że teraz sobie możesz kupić automat, który ci z odpowiedniego czegoś tam zrobi chlebek i ten chlebek sobie będziesz miał. No i teraz możemy na to spojrzeć tak z perspektywy piekarza w dwa sposoby. O nie! Tutaj mnie wykluczyli i ja teraz będę umierał, ponieważ nikt nie będzie chciał kupić mojego chleba? Albo tak się zastanowisz, kurde, a może by tak zostać takim producentem tych, bo znam się na mąkach i jak kurde, jak ja dopierdolę chleb, to ten robot nie ma startu. I oni będą płacili mi 10 razy więcej za ten sam chleb, który do tej pory robiłem, tylko się troszkę postaram. Jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorczy, oczywiście... No to wtedy będzie problem, no ale to też jest...
1: Wiesz, ludzie lubią stabilizację taką, gdzie... O, przepraszam, jadą koło mnie z lodami, w końcu 10 stopni jest, no to dlaczego nie? Dodatkowe efekty dźwiękowe. Słychać?
0: Tak, słychać.
1: No, już pojechali. I zgubiłem wątek.
0: Mówiliśmy o piekarzu, którego wygryzły roboty.
1: Tak. Co wcale mi nie pomaga. A
0: kontynuując, Grzesiek słusznie zauważa, nasz tutaj, można powiedzieć, kogut biznesu, bo nie mam serca nazwać go Januszem biznesu, co najwyżej Grzegorzem biznesu. Ludzie nie czają, że żaden biznes nie ma sensu bez konsumowania dóbr wytworzonych przez ten biznes, a konsumuje kto? Ludzie, więc też nie widzę sensu depopulowania. No właśnie, ale...
2: w dalszym, no, to znaczy mamy, oczywiście mamy pewien problem, bo mamy kontynenty takie jak Afryka, tak, gdzie jak to w takim jednym sketchu jakiegoś ziomeczka, Krawiec pewnie będzie pamiętał, było to ładnie pokazane, że my tam wysyłamy żywność i tak dalej, ale my tam nie powinniśmy wysyłać żywności, my tam powinniśmy wysłać firmę przeprowadzkową, bo wiesz co tam jest? Wiesz co tam jest? Tam jest piach. A wiesz co rośnie na piachu? Nic. A wiesz co będzie za 20 lat z tego piachu? Co to będzie? Piach.
1: A wiesz co z niego wyrośnie?
2: Nic.
1: No proszę. No. Więc, dlatego tak jest prawda.
2: Więc to też jest taki, można powiedzieć, popularny mit. Znaczy, to nie do końca jest mit.

0: nadmiar żywności do oceanu, niż żeby przewieźć go tam gdzieś tam do Afryki, żeby oni tam sobie gdzieś zeżarli, czy jakoś zutylizować. Tak, produkujemy w pewnych miejscach za dużo żywności. Musimy to podzielić na dwie kwestie. Jedno to jest żywność, którą my wyrzucamy, czego po prostu kurwa nienawidzę, bo to jest jak plucie w twarz ludziom, którzy faktycznie nie mają co zjeść. Jeżeli ktoś sobie, nawet wali mnie, czy cię stać na to, czy cię nie stać, jeżeli wywalasz coś, co można zjeść, ewentualnie pozwalasz na to, żeby ci serek w lodówce spleśniał, no to jesteś tak troszkę parówą dla społeczeństwa i tak troszkę słabo. No fajnie, że cię stać, no fajnie, że sobie biegasz przez miasto z kutasem w ręce, no mam 20 centymetrów, ale co w ten sposób próbujesz udowodnić, nie? Bo jeżeli tego nie kupisz, tak, no to wtedy producent będzie, i są takie sytuacje, gdzie na przykład miałem takiego, on miał być swoją drogą, to wam kiedyś opowiadałem, że miałem takiego skazańca, z którym miałem zrobić wywiad do bezlitości, ale niestety się urnął podczas wywiadu i przewrócił mi laptopa i się laptop wyłączył i zgubiłem plik z nagraniem, to znaczy nie udało się go odtworzyć, ale mniejsza o to. Miał dozór elektroniczny w momencie, kiedy ten wywiad był przeprowadzany, i w ramach resocjalizacji pracował jako portier w Monarze. I wyobraź sobie, że taki Monar dostaje za free z różnych marketów takie na przykład mrożonki dzień, dwa po terminie.
1: Ojej, bo dla mrożonka przecież wie, że minęło dwa dni.
0: No kurde, stary, jak pamiętam, raz mnie ugościł jakimiś, nie wiem, kotletami, takimi ziemniaczkami, właśnie wszystko mrożone i tak dalej. Stary, skąd ty to masz, nie? Gdzie ci stać na takie rzeczy, nie? Naprawdę pyszne, nie? Nie, w Monarze to jest za free. I jeżeli wy, kurde, sobie kupiliście coś takiego i potem to wypieprzyliście, to znaczy, że to żarcie, które wy wypieprzyliście, ono nie trafi do takich ludzi. Do ludzi, których może nie do końca stać na to, żeby sobie to kupić, a od czasu do czasu chcieliby zjeść coś normalnego, zamiast grzebać w śmietniku.
1: No, Furiat tu pisze, że czemu, i tu muszę wypikać, w Biedronce nie chcą mu sprzedać żywności 3 dni przed terminem, tylko ją utylizują, nawet gdy mówi, że podpisze papier, że to na jego odpowiedzialność. No, nie wiem, to jest dla mnie dziwne, bo...
0: To raczej po terminie, bo tutaj chyba się jakaś litrówka Furiatowi wrzuciła, bo 3 dni przed terminem, no to...
1: No właśnie, też się tak zastanawiam, bo wiesz, dlatego napisałem, że dziwne, bo w Irlandii możesz, na przykład w Tesco, bez reklamy, jest taka półka z rzeczami, które się kończą tam jutro albo dziś, i autentycznie można kupić tam rzeczy, które są normalnie dobre, tyle tylko, że po prostu mają datę do jutra albo dziś, możesz to kupić za naprawdę jakiś tam ułamka ceny. Nie wiem, czasem kupuję, jeszcze na szczęście mi się nic nie stało, a no przecież producenci i tak tam zawsze przewidują kilka dni dłużej dla tej... To znaczy, dla tej żywności,
0: to też jest kwestia proporcji, jeżeli to jest, nie wiem, jakiś tam świeżo wyciskany sok, czy jakiś nabiał, produkt mleczny, to wtedy wiesz, to wtedy i od momentu wyprodukowania, czy położenia na półce ma to termin tydzień, no to masz dość pewność, że w terminie 9 dni, czy tam to 9 dni od wyprodukowania, 2 dni po terminie...
1: Raczej cię to nie zabije.
0: No właśnie, raczej zabije, bo patrzysz w stosunku od jaki to jest procent przekroczenia. Jeżeli ten procent, jeżeli to jest, wiesz, krótki termin, dajmy na to 3 dni, i jest przekroczony o 2 dni, no to już jest bardzo dużo. Ale jeżeli ten termin pierwotnie był rok i przekroczysz go, kurwa, 3 dni, to jest nic.
1: No tak, ale wiesz, jeżeli ty mówisz o jakimś tam serku czy jakimś soczku, no to co cię tam może zabić w nim?
0: Pleśń, grzyby.
1: No nie, no ale bez przesady, to przecież jak ktoś otwiera serek i widzi, że jest spleśniały, no to go nie je, no.
0: Ale od razu tej pleśni nie widzisz przecież, tak? To są maleńkie grzyby, to są jednokomórkowce, których od razu nie widzisz i one nigdy nie będą tak, wiesz, zapasteryzowane, zapakowane tak, że tam na 100% nic nie będzie, a jeżeli nawet masz tak zapakowane, to znaczy, że to właśnie zostało wcześniej wysterylizowane, zostało wygotowane, smakuje jak gówno i leży na innej półce, nawet nie leży w lodówce i ma termin przydatności rok. A jeżeli to jest... Ja jestem wielkim miłośnikiem serów pleśniowych. Takich, i to nie takich poziomu lazur, tylko takich francuskich

0: szwajcarskie w ogóle bardzo polecam, bardzo niedocenione. I tam.
1: Gdzie to kupujesz w Polsce, może od razu ludziom powiedz?
0: W Tesco.
1: Aha, no, to już wiecie.
0: W Tesco jest bardzo duży wybór, ewentualnie właśnie mam taki społem, znaczy się taki sklepik pospołemowski, w którym jest bardzo duży wybór importowanych serów.
1: No ale dodajmy też, że pleśń na serze pleśniowym to nie jest ta pleśń, która ma człowieka zabić, to jest zupełnie co innego.
0: To też jest troszkę kwestia dawki, natomiast też masz coś takiego jak sery dojrzewające, że kupujesz sobie ser pleśniowy, który możesz go sobie zjeść od razu. Natomiast on ma, że tak powiem, przesuniętą, on ma takie, wiesz, dodatkową datę przydatności do spożycia, że on został wyprodukowany, dajmy na to, wczoraj, został zapakowany wczoraj, on będzie miał taki swój top smaku za 2 tygodnie, odpowiednio przechowywany i przez okienko 1 tygodnia on będzie się w takim, on dojrzeje do takiego najbardziej idealnego punktu do spożycia. Natomiast później on się tam po prostu rozjedzie. I miałem właśnie jakiś czas temu, zanim przed całą minioną aferą, właśnie taką sytuację, gdzie kawałek takiego sera musiałem po prostu wyrzucić, ponieważ przeszedł przez ten swój okres największej doskonałości. I ten ser, mimo że znajdował się we właściwej temperaturze, strasznie się zagrzał, aż z niego kapało. I oprócz tej normalnej pleśni, która tam była pożądana, ze względu na temperaturę zaległy się inne gatunki pleśni, które zwyczajnie wszyscy mamy w lodówce, bez względu na to, jak bardzo tę lodówkę czyścimy, to tak, moi drodzy, i tak tam będzie się troszkę pleśni znajdowało. Więc to nie jest tak do końca, że no jest to taka tutaj tylko jedna pleśń, ponieważ jeżeli ta pleśń pracuje, no to ona się nagrzewa, tak? I stwarza warunki sprzyjające do tego, żeby tę pożywkę zaatakowało coś jeszcze innego. I jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to ty nie wiesz, co tam się znajduje. Nawet jeżeli nie widzisz gołym okiem pleśni, nawet jeżeli jest to jakiś taki piękny, czysty, fajny, memciu, wszystko super, okej, cool serek, to nie wiesz, czy tam nie ma czegoś naprawdę beznadziejnego, co jest między innymi taka choroba. Nazwy w tej chwili nie pomnę, ale polega ona na tym, że cały czas chodzimy na jebani, ponieważ nasz organizm sam wytwarza alkohol etylowy. Dzieje się tak w wyniku działania właśnie pewnych grzybów pleśniowych, które zalegają w jelitach i wszystko, co zjemy, one wpieprzają, powodując właśnie powstanie alkoholu etylowego. I tak sobie, wiesz, z 3 promilami chodzisz 24/7. Nie ma szczególnie wiele takich przypadków i każdy jest traktowany z bardzo dużym dystansem, no bo... dmuchasz w balonik, nie? Nic nie masz w wydychanym powietrzu, bo przecież nie skonsumowałeś żadnego alkoholu, a we krwi, kurde, 3 promile, nie? I przychodzisz do pracy, czy tam, nie wiem, policja cię zatrzyma, bo jechałeś krzywo i mówi, a kurde, ja przecież nic nie piłem. No tak, nic nie piłeś, nie? I wystarczy krótka terapia przeciwgrzybiczna, żeby tę chorobę zatrzymać. Z grzybami wszelkiej maści, moi drodzy, naprawdę trzeba uważać i z pleśniami wszelkiej maści trzeba uważać, bo to jest coś, co ci się zalęgnie w jelitach, coś, co jest odporne na warunki tam panujące. Pojawił się motyw alkoholu i dzwoni, jest i on!
1: Jacek.
2: Dobry wieczór.
1: Cześć.
0: Uszanowanko.
2: A propos serów pleśniowych, nie wiem, czy wiecie, że osoba, która miała wycinaną albo przeszczepioną nerkę, albo w ogóle został dokonywany na niej jakiś przeszczep, to taka osoba nie może jeść serów pleśniowych. Kiedyś opowiadał o tym niejaki Maciej Budzich, który miał przeszczepioną albo wycinaną nerkę. W każdym razie, że to też taka ciekawostka, że to ja w ogóle nie znam żadnej osoby z przeszczepem. To jedyna taka medialna postać, która coś zdradziła na ten temat. że właśnie takiej osobie nie wolno jeść serów pleśniowych, bo to jest kwestia jakichś tam bakterii i wtedy jest duże prawdopodobieństwo odrzutu takiego organu, czy jakoś tak. Natomiast ja co do tych teorii spiskowych, po głębszej analizie doszedłem do tego, jak to się stało, że 19 niedługo spaliłyby się zwoje.
3: Każe zrobić to chłopakom.
2: Że ktoś wpadł na fantastyczny pomysł, żeby rozsyłać SMS-y o tym, że MediaMarkt już, że tak powiem, wysyła do ciebie paczkę z najnowszym iPhone'em X. No i 19 w knajpie się założył z swoim kumplem, że on tutaj właśnie dostanie najnowszego iPhone'a i ponieważ on dostanie, to odda mu tego swojego iPhone'a, no a sam będzie miał tego iPhone'a X, ale żeby ten mu pożyczył 5 zł, no bo taki był warunek tego konkursu. No i paczka miała przyjść następnego dnia, nie przyszła, no i cyborg się wkurwił, zwoje zaczęły się palić. Ponoć tak się dymiło, że 3 wozy strażackie przyjechały. I jak te wozy strażackie przyjechały, to prasa donosi, że jakiś człowiek w jakimś wozie strażackim krzyczał: "Man, nie polewaj go wodą, to jest cyborg."
0: To jest najgłupsza teoria spiskowa, którą słyszałem, odkąd ostatni raz słuchałem teorii chaosu.
2: Ale ja myślę, że ty potrzeba wiesz, kim był ten człowiek, co wołał: "Man, nie polewaj go wodą, bo to jest cyborg."
1: Czy tobie potrzebne chodziło o tak zwany zespół fermentacji jelitowej?
0: Prawdopodobnie tak.
1: Tak. To jest syndrom autobrowaru, gdzie sobie właśnie alkohol sam produkuje. Znaczy, organizm sam produkuje alkohol, no tam. A resztę już opowiedziałeś.
0: Tak, to znaczy, wiesz, w pierwszym momencie to brzmi naprawdę fajnie, bo nie musisz płacić ciężkich pieniędzy za to, żeby sobie wyprodukować alkohol, ale z drugiej strony sobie wyobraźcie, to jest coś takiego jak, to też jest chyba taka jednostka chorobowa opisywana jak permanentna erekcja. I w sytuacji, jeżeli mamy tam, nie wiem, 40-50 lat i już zaczynamy mieć problemy, może nam się wydać to atrakcyjne. Ej, kurde, nic się nie muszę martwić. No ale sobie wyobraź, że jednak chodzisz 24/7 z takim namiotem, no już się troszkę zaczyna robić dyskomfort, prawda?
1: No leciutko.
0: No
1: okay. Halo.
0: Tak,
1: jesteśmy. Słuchaj, jak przyszedł blacha, to cię zostawię w dobrych rękach z Jackiem, blaszakiem, a sam idę coś. Zostaję na odsłuchu, będę tutaj coś ogarniał, także jeszcze raz.
0: Przepraszam za wszelkie złośliwości dzisiaj, ale myślałem, że jedno, jako zacząłem z Jackiem blaszakiem.
1: No, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.
0: Tylko nie żygaj, bo będzie ślisko. A my dzisiaj, Jacku, nie wiem, zapewne jako miłośnik mojego sapania do słuchawek, słuchałeś od początku, także dzisiaj jesteśmy bardzo, że tak powiem, na luźno. Powiedz mi, bo tak wracając do tego wątku routera, czy w tych urządzeniach, które cię, że tak powiem, otaczają, które nas wszystkich otaczają na co dzień, to szkodliwości może sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy, bo też o to chcę ci zapytać, ale czy masz coś takiego właśnie tak jak ja z tymi idiotkami, że jest coś tak absolutnie bezsensownie wkurzającego, ale w pewnym momencie trafiłeś na urządzenie, które tak jakby wiesz, tak jakbyś poczuł, że sam Bóg cię dotknął, nie? Że sam Bóg po prostu wyciągnął żebro z ciebie i stworzył i przeniósł je do jakiegoś urządzenia i ono by odpowiadało wszystkim twoim po prostu spełnieniem marzeń. Tak, wibratory też mogą być.
2: Nie miałem czegoś takiego, natomiast ja mogę powiedzieć o czymś takim, przynajmniej na swoim przykładzie, że w moim przypadku to jest tak, że pewne sprzęty mnie... może powiem tak. Jeżeli ja kupuję jakiś sprzęt, jakąś elektronikę, czy to jest telefon, komputer, no cokolwiek, prawda, co ma w sobie, czy monitor, tak, cokolwiek, co ma w sobie jakąś tam elektronikę, no to jest albo tak, że to w krótkim okresie czasu się psuje, ja nie wiem czemu, po prostu tak jest, albo jest tak, że w zasadzie tylko i wyłącznie przy mnie się nie psuje. To jest zupełnie autentyczna sytuacja lata temu, kiedy jeszcze tam, że tak powiem, ogarniałem temat komputerów, tak? Każdy kiedyś ogarniał. To miałem taką sytuację, gdzie dużo bardziej doświadczona osoba tłumaczyła mi coś i nie była w stanie wtedy na... Chyba na Windowsie 9.8? Mhm. Chyba tak. I nie była w stanie pewnych rzeczy na Windowsie 9.8 zrobić. I to była taka sytuacja, że siedzieliśmy krzesło w krzesło, tak? I wystarczy, że ta osoba położyła ręce na klawiaturze, momentalnie to total freeze. Ten koleś nie był w stanie nic zrobić. Ja musiałem położyć ręce na klawiaturze i on mi musiał mówić, co ja mam robić. Bo ten sprzęt po prostu go nie lubił, tak?
0: Znaczy, wiesz, akurat Windows 98 to troszkę generator błędów losowych, ale też nie zapominajmy, skąd się wzięło określenie bug w kwestii komputerów. Wzięło się z tego, że dawno, dawno temu pierwszy bug, który został wykryty w bardzo skomplikowanych komputerach, które zajmowały wielkie, wielkie hale, to był po prostu przysmażony karaluch na tranzystorach. I dlatego te wszystkie glitche, te wszystkie błędy nazywamy dzisiaj bugami w hołdzie ku pamięci właśnie tego jednego robala. Mi się przypomina taka sytuacja z czasów...
2: A to akurat tą historię, którą powiedziałeś, znasz, ale ja chciałbym wiedzieć, czy ty tak masz, że jako cyborg to zdaje się, że chociaż trochę powinieneś wiedzieć, o co mi chodzi, że pewne sprzęty jakoś w zadziwiający sposób lubią tylko i wyłącznie ciebie. I wystarczy, że ktoś inny się tego dotknie, to nagle po prostu wszystko się pierniczy, tak?
0: Miałem takie sytuacje właśnie za chwilkę, właśnie mam na końcu języka historię, którą chciałem tutaj przytoczyć, natomiast to są deterministyczne automaty skończone. One są w pełni przewidywalne i jeżeli dzieje się coś, czego nie jesteś w stanie wyjaśnić, coś, co jest w ogóle kompletnie nielogiczne, to znaczy, że czegoś nie odkryłeś, że czegoś tutaj nie zrozumiałeś. I w ogólniaku dość szybko został wykryty mój dryg do IT. I zostałem kiedyś wezwany do dyrektora, że tutaj ich taki hub, taki komputer centralny, który jest w tej nauczycielskiej sieci, coś tam nie działa. Jakiś, wiesz, stary w ogóle na Windowsie 98. To Windows 98, no w ogóle jako zastosowanie do takiego centralnego systemu sieciowego, to było kretyństwo samo w sobie, tak? Bo były już choćby NT4 Workstation, czy właśnie rozwiązania Small Business Server, które dużo lepiej by sobie tam radziły, natomiast właśnie taki stary komputer z czarno-białym monitorem, który zachowywał się w sposób całkowicie nieprzewidywalny, nie? No i tak kombinuję, no faktycznie, nie? Tutaj go dotknę, to się zresetuje, tutaj go kopnę, to się zresetuje, tutaj go kopnę dwa razy, to wtedy wszystko będzie działało przez 15 minut, a potem pierdzielnie. No i zdjąłem z niego obudowę i się okazało, że nie wiem, czy to był kiedyś jakiś zdechły szczur, czy coś takiego, natomiast tyle gówna, które się znajdowało w wiatraku, to nigdy wcześniej i nigdy później nie widziałem w żadnym urządzeniu. I po prostu ten komputer pracował na zasadzie takiej, że chłodzenie aktywne procesora nie istniało w nim, a jeżeli mamy do czynienia z, jeżeli mamy problem no dość nieprzewidywalny, jeżeli ten procesor się przegrzewa, no to wtedy on będzie dawał nam kompletnie niezrozumiałe sygnały, ponieważ w jaki sposób mają zadziałać wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne, jeżeli podzespół, który będzie interpretował te procesy diagnostyczne, nie działa w warunkach swoich norm. I taka jest przyczyna większości tych wszystkich kompletnie niezidentyfikowanych problemów, dlatego że na przykład został źle położony lód i lód w sensie lutowania, nie w sensie lodu. I tutaj prąd nie przeskakuje tak, jak powinien. Zresztą teraz przy obecnej technologii, gdzie idziemy w coraz to mniejsze tranzystory, już w procesorach musimy się liczyć ze zjawiskami tunelowania kwantowego, gdzie może się zdarzyć coś naprawdę nieprzewidywalnego i jeżeli ten procesor nie będzie miał właśnie tej temperatury, która jest mu, że tak powiem, miła, to zaczną się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy, których sam nie będę w stanie wytłumaczyć, ponieważ znam to zjawisko zbyt mało, tak? Wiem, że ono istnieje i potrafi sprawić, że te elektrony nie będą do końca tak przelatywały, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to prawdopodobnie będzie to albo brak uziemienia gdzieś, czy coś takiego. Raz miałem sytuację, gdzie u swojej znajomej w ogólniaku pomagałem jej z kompem, gdzie co prawda na Windowsie Millennium, natomiast komputer się zachowywał w sposób dużo bardziej nieprzewidywalny niż można by się tego było spodziewać po takiej maszynie. I w końcu się okazało, że instalacja elektryczna, która właśnie wchodziła, pod którą był podpięty ten komputer, w jej mieszkaniu była tak po prostu spierdzielona, że ani to nie trzymało odpowiedniej częstotliwości, ani nie trzymało odpowiednich napięć, więc w momencie, kiedy to wpadało do zasilacza, było przetwarzane, ale w dalszym ciągu wychodziło poza skalę, natomiast wychodziło poza skalę tak bardzo, że wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne zasilacza nie były w stanie go odłączyć. Ale też nie był to błąd na tyle duży, żeby ten zasilacz stwierdził, dobra, pierdolę nie robię, nie? Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to warto sprawdzić, co tam jest w tych drutach. Może trzeba jakiegoś magrawa podłączyć, albo przynajmniej stabilizator. I ten problem wówczas rozwiązaliśmy w ten sposób, że po prostu z drugiej fazy pociągnęliśmy długi przewód z fazy, która była do pralki przygotowana. No i tam ten prąd był dużo czystszy i wszystko ładnie i komputer, kurde, chodził tak jak należy nagle, więc jeżeli dzieje się coś, czego się nie spodziewasz kompletnie po tym komputerze, to znaczy, że to ty czegoś nie przewidziałeś i tutaj ty dałeś dupy ze swoją wiedzą. I to nie jest absolutnie, nie ma tutaj absolutnie żadnej magii, ponieważ ta maszyna jest deterministyczna. To jest automat, który jest skończony, który powinien się zachowywać w określonych granicach. Jeżeli się nie zachowuje, to widocznie jego warunki startowe nie są spełnione.
2: No ja powiem w ten sposób, że pokrewnie troszeczkę do tego, co ty mówisz, na tyle, na ile dobrze cię zrozumiałem. W jakiś sposób chyba potwierdza to, co mówisz, fakt tego, w jaki sposób sprawuje się, czy też w jakim procencie się nie sprawuje ten najnowszy procek z AMD, ten najnowszy Ryzen, tak, który wyprzedził pewnie chwilowo o ilość rdzeni Intela i jego rozwiązania. Jest to pierwszy procek, który ma 12 rdzeni i jest, że tak powiem, do takiego użytku, nazwijmy to domowego, bo ponoć procesory takie dla zastosowań biznesu, czy też jakiś data center, to już mają i po 16 rdzeni, także to akurat w tym segmencie.
0: Po 64, tak szczerze, no ale dobra, kontynuuj.
2: No nie jestem aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo obcykany, to bardzo często to powtarzam, nie jestem z branży, tak, więc natomiast faktem jest to, że mimo tego, że to jest taki hype i prawda, że to ma tyle wątków i tak dalej, i rzeczywiście widać ten, prawda, skok jakościowy w wielu grach, jeżeli chodzi o ilość klatek, jeżeli chodzi o płynność, tak, jeżeli chodzi o włączanie tam różnych efektów typu wygładzanie krawędzi i tak dalej, to z pewnymi tytułami mimo wszystko takie monstrum sobie nadal nie radzi. no nie radzi sobie z tego, z tego powodu. Tutaj jakby odpowiedź jest bardzo prosta, też pod to by można podszyć. Ktoś właśnie, kto nie ma takiej podstawowej wiedzy, mógłby pod to podszyć pewną teorię spiskową, tak, że ojej, postarzanie produktów, AMD szykuje nam spisek. No nie, no po prostu pewne tytuły są niezbyt dobrze zoptymalizowane i choćby tam były dwa albo trzy takie procesory na specjalnej płycie głównej, tak, no to ten tytuł i tak by nie ciągnął tak, by nie żarł tak bardzo, jakbyśmy tego oczekiwali, bo tam ktoś, że tak powiem, tego nie zoptymalizował.
0: Znaczy wiesz, z jednej strony tak, natomiast tutaj wchodzi moja taka prywatna teoria spiskowa, że ja prywatnie nie kupuję urządzeń, które dopiero co weszły na rynek, bez względu na to, czy to chodzi na przykład, nie wiem, o nowy telewizor, nową konsolę, nowy telefon komórkowy, czy nowy procesor właśnie, ponieważ w warunkach laboratoryjnych nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji, jakie to przyniesie. I może dojść nawet do takiej absurdalnej sytuacji, że procesor, nowy super procesor stworzony w technologii 12 mikronów, czy coś takiego, zostanie, wiesz, wszystko ładnie w laboratorium podziała, wszystko ładnie, pięknie zadziała, natomiast w sytuacji, kiedy to zaczniesz sprzedawać, to może się okazać, że gdzieś na półwyspie Yucatan mamy akurat taką małą przerwę w warstwie ozonowej i wiatr słoneczny odrobinkę bardziej w to napieprza. I ten wiatr słoneczny, jeżeli padnie na naszą płytę główną, to on wytrąca elektrony, które sobie przepływają przez procesor i tego zwyczajnie nie przewidzisz. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, dopóki nie przeprowadzisz masywnego testu tego urządzenia na wszystkich ludziach, na całym świecie i ci, którzy właśnie kupują te pierwsze urządzenia z konkretnych linii, znajdź mi, tak autentycznie, tak szczerze, znajdź mi jedno pieprzone urządzenie, które nie wymagało zrobienia jakiejś łaty, które nie przeszło przez jakiś taki choćby facelifting, tak, które zostało zaprojektowane, dobra, Amiga 1500, czy tam 1200, czy chuj, nie, okej, okay, nieważne, które zostało po prostu zaprojektowane raz i ono się sprawdzało tak po prostu doskonale, że nie było potrzeby, żeby nie było miejsca, żeby coś tam poprawić. Słuchaj, Jacku, ja zaproponuję też, może 4 minutki przerwy, bo sobie się
2: muszę. Jeśli pozwolisz, to tylko wtrącę ostatnie zdanie, bo do tego właśnie chciałem zmierzać, tak, że choćbyśmy nie wiadomo, ile rdzeni tam wpakowali i choćbyśmy nie wiadomo, jak wyśrubowali, podkręcili te mityczne komputery kwantowe, tak? No to zawsze ludzie, że tak powiem, swoją fantazją i swoimi dziwnymi procesami w mózgu są w stanie takiego potworka stworzyć po jakimś tam czasie, tak? Który nawet podejrzewam w przyszłości będzie w stanie zarżnąć taki komputer kwantowy, tak? I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdzieś tam w trakcie zawsze pojawiają się jacyś foliarze, tak, którzy twierdzą, no nie, no to spieprzyliście komputery kwantowe, tak, to po prostu jest spisek, nie, ktoś tutaj uwalił swoją robotę, tak, a to nie jest kwestia tego, że ktoś źle skonstruował daną maszynę, tylko kwestia jest tego, że no, żyjemy troszeczkę w takich czasach i to myślę, że ty doskonale o tym wiesz, że ten time to market aplikacji się coraz bardziej skraca, tak? I to gdzieś tam bardzo mocno odbija się na jakości, tak? Także w przypadku gier i wielu różnych innych produktów wirtualnych, tak? Bo marketerzy biją w dzwony, tak? I ma być na wczoraj.
0: Ale to nawet nie jest ta kwestia. Po prostu jeżeli projektujesz nową technologię, to wtedy tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę z jej konsekwencji. I tutaj zabrzmię troszkę foliarsko i hurdur starożytni kosmici, ale idę o zakład. Idę sobie naprawdę, dam sobie jaja ogolić na sucho, że były w historii postawione piramidy większe i piękniejsze niż te, które stoją w Gizie, tylko że się wypierdoliły po drodze, ewentualnie generalnie nie zostały ukończone, bo założenia wszystko ładnie było na papierze, a w momencie, kiedy ludzie się wzięli do tego, to tutaj, wiesz, deszczyk popadał, wiatr powiał i wszystko pierdolło, nie? Dobra, słuchaj, zrobimy sobie przerwę, bo muszę sobie zrobić przerwę. Nie będę cię rozłączał, za 4,5 minuty wracamy, tylko tutaj wyciszę, a mam dla was dzisiaj naprawdę piękne przerwy muzyczne. Jedyna maść punkowa kapela, którą sobie, w zasadzie rockowa bardziej kapela, którą sobie niedawno znalazłem, i zaczniemy sobie od utworu Kuczci naszych kochanych sąsiadów. Krawiec, to z dedykacją dla ciebie.

0: I to był zespół Jedyna Maść z płyty Gówno, utwór pod tytułem Zabij Sąsiada, piękna taka pokojowa pieśń, taka można powiedzieć wręcz nasza taka polska, przaśna, wręcz ludowa. Mam nadzieję, że dzieci na lekcjach muzyki będą się jej uczyć. Jeszcze troszkę Jedynej Maści dla was dzisiaj przygotowałem, ale to może już pod sam koniec audycji. Jacku, czy jesteś jeszcze z nami?
1: Tak, jestem. Tak. Jestem i nawet mam pytanie do ciebie.
0: Proszę,
1: może dziwne, to może dziwne pytanie będzie, bo tak nie chcę, żebyśmy tak wchodzili w te takie techniczne klimaty. Niech Etam się tym zajmie. On się na tym zna, tak? My nie mamy zielonego pojęcia o świecie Amigi, to nie ten level, to nam to za wysokie progi ja na nasze... No...
0: Ja na Amidze się kompletnie nie znam, także wiesz. No mów.
1: Chciałem ci się zapytać, to może będzie dziwne pytanie, ale co ty zrobiłeś w swoim życiu, żeby oderwać się od komputera? Bo ja ostatnio, i myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym mówić, też moment właśnie tego zadymienia się zwojów, tak? Jak to u ciebie wyglądało? Bo ja miałem kilka, jak nie kilkanaście takich większych i mniejszych prób gdzieś tam oderwania się od sieci, oderwania się właśnie od elektroniki, bo żyjemy troszeczkę w takich czasach, kiedy to ssie, nie? To ssie czas strasznie, ssie naszą koncentrację. Żyjemy troszeczkę w czasach, kiedy jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju pop-upy, message, które pochłaniają naszą atencję nieprawdopodobnie. I myślę, że to jest tym bardziej zasadne pytanie do kogoś, kto jeszcze oprócz tego, nie tak jak ja gdzieś tam na zasadzie hobbystyczno-amatorskiej, jak to jeden człowiek mi określił, że jestem entuzjastą, tak? Który oprócz tego jeszcze zajmuje się tym zawodowo, tak? No to można powiedzieć, że taki klimat gdzieś tam towarzyszy ci prawie 24 na dobę, tak? To tak mi się wydaje, że no, w takiej sytuacji tym bardziej szuka się jakiejś odskoczni, tak? żeby się nie spalić, żeby właśnie zwoje mózgowe nie zaczęły się dymić.
0: Przede wszystkim współczesna technologia pozwala nam na dość racjonalne zarządzanie powiadomieniami. Przynajmniej tak to jest w rezerwacji Apple i tak jest na pewno w nowszych Androidach, w siódemce na pewno. Nie wiem jak w starszych, bo z rezerwatu Androida bardzo dawno się wyprowadziłem i jestem tam tylko jedną nogą jako programista, więc mnie to formalnie nie dotyczy. Ale przykładowo mogę sobie dwoma kliknięciami cały swój rezerwat przełożyć w ten sposób, że wszystkie powiadomienia, które wysyłają aplikacje, one nie dotrą do mojego centrum powiadomień, ponieważ ja tutaj stwierdzam, ja tutaj klikam dobra, tutaj mam tryb urlopu i mi się nie synchronizuje Skype, nie synchronizuje mi się to, tamto, po prostu się wypisuje z tego. Jeżeli będę chciał, to mogę sobie otworzyć konkretną aplikację i zobaczyć, o tutaj ktoś mi tutaj napisał, to mogę sobie to odpalić. A druga rzecz to jest to, że tak sobie przynajmniej raz w roku uciekam w jakieś Bieszczady pod namiot, bez telefonu, bez niczego, na parę dni, tak żeby sobie po prostu odrobinkę mózg zresetować i się zwyczajnie przestać przejmować, popatrzeć, powlepiać się w piękne, rozgwieżdżone niebo. Gdzieś właśnie pod namiot, gdzieś gdzie choćby cię kusiło, tak? Choćbyś miał ten telefon w kieszeni, to żeby on był wyłączony, żebyś fajnie go mieć, tak? Bo coś ci się może stać, możesz potrzebować, żeby sobie zadzwonić pod 112 na przykład, ale żeby on był tam po prostu wyłączony. No i powiedzmy, jestem tak zawodowo ustawiony, że nie stanie się nic złego, jeżeli na powiadomienia nie zareaguję, jeżeli oczywiście ustawiłem sobie auto-reply na mailu, że tutaj niestety w tych dniach jestem poza telefonem i bez dostępu do poczty elektronicznej. Na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z tym kolesiem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. I wielu ludzi popełnia ten błąd, że instaluje sobie, wiesz, Facebooki, Instagramy i tak. Nie ma w tym nic złego. Nie ma... Niekoniecznie musi być w tym coś złego, może w ten sposób. Natomiast wyłączenie powiadomień jest właśnie takim pierwszym krokiem do tego, żeby się odrobinkę od tego odciąć, ponieważ te powiadomienia to jest właśnie takie największe raczysko współczesnej cywilizacji informacyjnej. To z kolei mam wyciągnięte z książki, którą bardzo wam polecam. Moment, zarządzanie... I czasem strategie dla administratorów systemów i to polecam cywilom. To autentycznie polecam cywilom. Już wam tutaj wrzucę link do księgarni. Jest to obowiązkowa pozycja, która dała mi absolutnie najwięcej w całej mojej historii zarządzania czasem prywatnie. I naprawdę, nawet jeżeli nie jesteście za bardzo związani z IT, to... A widzicie, że macie problem z ogarnianiem czasowo, nie wiem, zakupów, czegokolwiek, to jest książka, która bardzo zrewolucjonizowała moje podejście do zarządzania czasem, gdzie są po prostu bardzo konkretne przykłady i między innymi najważniejszy przykład z tej książki, który najwięcej wniósł do mojej historii, to jest to, że autor, który zawodowo pracuje i spędził tam ponad 20 lat jako administrator systemów, wskazał bardzo konkretnie, że najbardziej irytujące są właśnie przerwania, że zajmujesz się czymś, jesteś tak, wiesz, ustawiony, sfokusowany, skupiony na pewnym, na czymś i nagle dajmy na to, dzwoni ci telefon. Jeżeli dzwoni ci telefon, no to nie, ty musisz go, kurde, natychmiast odebrać, bo on tutaj dzwoni, nie? U mnie bardzo często jest tak, że jeżeli próbujesz się do mnie dodzwonić, to ja ten telefon zignoruję i odzwonię w momencie, kiedy to będzie dla mnie komfortowe, bo przyzwyczaiłem się do tego, że jeżeli to jest naprawdę sprawa niecierpiąca zwłoki, to ta osoba zadzwoni raz, drugi, trzeci, piętnasty. Jeżeli wiesz, jeżeli to kot do ciebie dzwoni, że zostawiłeś wątróbkę na gazie i trzeba ją szybko tutaj zdjąć, tak, no to wtedy się będzie do ciebie dobijać. Natomiast w większości sytuacji ktoś chce bardzo natychmiast skupić twoją uwagę na sobie, a nie jest to za bardzo tak naprawdę potrzebne i ty nie jesteś winien nic tej osobie, żeby natychmiast na to powiadomienie zareagować. Problemem, który wprowadzają te wszystkie nowoczesne aplikacje, te wszystkie media społecznościowe, to jest to, że wrzucisz sobie, kurde, zdjęcie swojego żygającego kota albo srającego dziecka na Facebooka i ktoś kliknie lubię to i od razu ci się to pojawia, wiesz, jako powiadomienie, i od razu cię rozprasza, od razu cię skłania do otwarcia apki, zobaczenia, kto cię polubił, pokaże ci chmurkę tych lubisiów i tak dalej, ale w tym samym momencie ty tracisz czas, ponieważ rozproszyłeś się wobec tego, co robisz i tak, wiesz, po 15 minutach, ej, kurde, czym ja się tutaj w ogóle zajmowałem, więc przede wszystkim, żeby po pierwsze nie doprowadzić do sytuacji takiego, wiesz, takiego uzależnienia, że musisz być tu i teraz natychmiast. Nie, to zostało stworzone przez tych twórców aplikacji, którzy chcą od ciebie wymusić, na tobie wymusić, żebyś ty był dla nich tutaj teraz natychmiast, żebyś jak najczęściej otworzył te aplikacje. I jeżeli sobie zapanujesz nad tymi powiadomieniami i wyciszysz te, które są dla ciebie kompletnie nieistotne, a najlepiej wyciszyć całą aplikację, jeżeli nie zależy od tego twoje życie, bo... Świat się nie zmieni od tego, że ktoś kliknął lubię to pod pierwszą kubką twojego dziecka. No to tyle, tak? Świat się kręci. Wejdziesz sobie 3 godziny później, kiedy będziesz miał przerwę obiadową, sobie, wiesz, przeklikasz, popatrzysz i jesteś tutaj ogarnięty, tak? Natomiast książka, którą wrzuciłem wam na czata, naprawdę, naprawdę polecam. Dużo nie kosztuje, a jest dla mnie prywatnie jest czymś, co było dużą rewolucją w moim życiu.
1: No to widzisz, to ja nawet nie wiedziałem, że powstają takie książki. Znaczy wiedziałem, że tam gdzieś w takiej literaturze, powiedzmy, ocierającej się o psychologię biznesową, tak, że powstają tego typu rzeczy, tak, czyli jak zrobić, żeby, powiedzmy, nie wiem, wspólnicy czy partnerzy, żeby nie odrywali cię od twojej pracy dla jakichś takich, powiedzmy, bzdur albo rzeczy mniej istotnych, ale nie wiedziałem, że takie nie wiedziałem, że takie lektury powstają właśnie w tej branży. Dla mnie taką odskocznią były między innymi książki. Była też taka drobna, chociaż dla mnie wielka próba zmierzenia się z nauką na pewnym instrumencie. Niestety okazało się to być w tamtym czasie dla mnie zbyt kosztowne i też pojawiły się różne inne nieprzewidziane wydatki. Myślę, że taką najtańszą i najzdrowszą formą ucieczki przed czymś, co by można określić światło wstrętem, to jest ucieczka do ludzi, tak? W sensie po prostu ucieczka w jakieś swoje własne towarzystwo i w ludzkie interakcje, tak? To jest takie najlepsze antidotum. Z jednej strony najlepsze, a z drugiej strony najtańsze, no bo gdzieś tam takie, powiedzmy, materialistyczne hobby zawsze ma jakąś swoją cenę. Jak wspominałeś o tej ucieczce w Bieszczady, to tak wyobraziłem sobie taką scenę, jak właśnie cyborg raz do roku ucieka w Bieszczady, w sensie w góry, tak? I zachwyca się jakąś tam roślinnością, gwiazdami, tak, powiewami wiatru, tak, a tutaj w takiej odległości, powiedzmy, nie wiem, 5-10 metrów przechodzi jakiś dwóch nerdów i zaczynają pierdolić na temat składni Pythona i zaraz cię kurwa zepchnę z tej skały.
0: ale to jest jak w tym starym dowcipie, nie? Co siedzi czterech nerdów przy piwie i cały czas o tych komputerach i nagle jeden się odzywa: ej chłopaki, porozmawiajmy o czymś normalnym, nie wiem, o dupach pogadajmy. No, mój komputer ostatnio jest do dupy.
1: A to ja znam wersję, że moja karta graficzna jest do dupy. To ten dowcip chyba ma wiele...
0: Wiadomo, do czego to zmierza. Natomiast też jest niestety zakorzenione w ludziach coś takiego, że jednak nawet jeżeli, nie wiem, dajmy na to sobie, wyjdą z pracy na piwo, no to w dalszym ciągu oni zabierają tę pracę na to piwo, tak? I to jest takie, wiesz, takie wręcz przeciwskuteczne, ponieważ takie podejście sprawia, że w pewnym momencie zauważasz: ej kurde, jak się wypoczywa, bo ja chyba już nie umiem. I miałem taki punkt w swoim życiu. Gdzie byłem po prostu tak zafiksowany na pewne rzeczy. To było tak mniej więcej na początku mojej kariery, gdzieś tak w okolicach drugiego roku. Gdzie faktycznie złapałem się na tym, że nieważne, czy wiesz, czy sobie gdzieś wyjechałem, tak, czy coś takiego, czy pojechałem sobie na koncert za granicę, czy coś takiego, zawsze gdzieś z tyłu głowy było: a jakby kurde tutaj zoptymalizować ten fragment kodu, nie? I to jest takie bardzo niemiłe uczucie, w którym stwierdzasz, że nie wiesz, jak się wypoczywa, że zapomniałeś, że wiesz, że straciłeś tę taką dziecięcą umiejętność cieszenia się z tego, że pierdolniesz się na jakiejś łące, czy tam się pieprzniesz w śnieg i zaczniesz sobie robić orzełka i masz wyjebane na cały wszechświat. I zapominasz o tym. I blacha, kiedy ostatnio jebłeś się w śnieg i zrobiłeś orzełka? Bo ja robię co roku.
1: Kiedy ostatnio jebłem się w śnieg i zrobiłem orzełka? Wiesz co, miałem taką sytuację, że miałem ochotę, to był jakiś taki paskudny zimowy dzień, miałem ochotę kogoś zabić i to nie ja jebłem się w śnieg, to ktoś się jebnął w śnieg, ale chyba się wydobył z tego śniegu, znaczy się, mam nadzieję, nie wiem, bo nie widziałem tego.
0: Natomiast wiesz, rozumiesz do czego zmierzam, także...
1: Tak, rozumiem, natomiast to niekoniecznie musimy sami, że tak powiem, rzucić się w te zaspy. Możemy rzucić kogoś. To tak. Też poprawia nastrój.
0: Tak, czasami warto penisem poruszyć ważny problem. I wiesz, i bardzo to widzę, może powiedzmy nie wśród rówieśników w branży, ale wśród osób odrobinkę młodszych u mnie w branży, tak, że sobie pracuje w jakiejś biedronce programistycznej, zarabia lepiej nawet niż ja. I są takie firmy, no nazywam to biedronką programistyczną, bo to nie ma dużej różnicy, czy przenosisz codziennie tonę palety z mlekiem, czy przenosisz codziennie tonę selectów do MySQL-a, tak? To naprawdę nie ma kompletnej różnicy, to jest tylko rząd wielkości, to jest położenie przecinka w twojej pensji, wiesz, i wyjeżdża gdzieś tam, kurde, do Kazachstanu, do kurwa Iranu, nie? Na wakacje, tutaj coś tam, nie? I wiesz, i wraca i kurde, widać, jeszcze jest taki opalony, tak tylko okulary, takie wiesz, takie opalone okulary na twarzy, nie? Ale chłopaki, ale kurde, jak wchodziłem na Mount Everest i tam słuchajcie, w tym interfejsie, co tutaj jest, linia 147, jeżeli tutaj to zrobimy odrobinkę inaczej, to wtedy ten program będzie działał 4 razy szybciej i to dosłownie na podejściu do Mount Everest doszło to do mnie. No stary, naprawdę kurwa szacun, aleś się oderwał. No i to jest taki problem, tak, że w pewnym momencie w życiu każdego z nas dojdzie do jakiegoś przesunięcia wartości. Nie wiem, czy to będzie choroba, czy to będzie sytuacja, że będziesz miał dziecko w drodze, czy to będzie, nie wiem, jakaś po prostu sytuacja, która zmieni kompletnie twoje postrzeganie. To ci się zdarzy, to się zdarzy każdemu z was. I wtedy to, co umiesz, to, co w swoim życiu po prostu sobie wyspawałeś, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Będzie miało znaczenie to, żebyś był w stanie się oderwać od tej swojej codzienności, ponieważ to, kim jesteś zawodowo, zostało przez ciebie nabyte. A tę taką fundamentalną wartość człowieczeństwa, no to gdzieś tam po drodze być może zgubiłeś, być może o niej zapomniałeś, no ale ona tutaj nie będzie miała zastosowania i ona tutaj ci absolutnie... Niczym nie pomoże. Także rozumiem, no można do czegoś takiego dojść, ale jak mówię, to jest widoczne wśród 20-paroletnich programistów, tak, z mojej branży. Natomiast jak patrzę na ludzi, którzy mają nie mają 20 lat w dowodzie, tylko mają 20 lat doświadczenia, nie ma absolutnie ani jednego człowieka, ponieważ nie dożyliby tego punktu, gdyby postępowali do dnia dzisiejszego w ten sposób.
1: Ale ja myślę, że to jest gdzieś tam, w jakiś sposób ten taki ogólny syndrom zasadza się na każdej branży. Po czym można poznać na przykład osobę, która przez długi okres w swoim życiu, czasami przez wiele lat, pracowała w sprzedaży albo w handlu. Taka osoba jak wyjeżdża gdzieś na wakacje, tak? I na przykład, nie wiem, płaci za hotel, czy płaci za jedzenie, czy za cokolwiek, to potrafi niesamowicie się awanturować o obsługę klienta. I to o takie rzeczy, o które ty w ogóle nie miałbyś pretensji, tylko na przykład o to, że nie przyjmują jakichś tam specjalnych kart, a przecież to już jest standard, tak? To pani nie wie, że to już jest standard, tak? Że jakiś tam inny znany hotel już dawno wprowadził taką metodę płatności, a wyście jeszcze nie wprowadzili, no to kim jest dla was klient, tak? Więc to też jest takie, że właśnie te maniery, nie wiem jakiego określenia tutaj nazwać, że te maniery z pracy przenoszą się gdzieś tam na nasz wypoczynek i po części nie dają nam spokoju. Ja nie wiem, czy to już nie można troszeczkę nazwać chorobą zawodową.
0: Znaczy, na podsumowanie powiem, że... Nie chorobą zawodową, tylko pracoholizmem. Choroba zawodowa to jest, nie wiem, kaszel czy zapalenie płuc u nauczyciela, tak? Także to jest troszkę inna skala definicji. No ale kontynuuj.
1: No jak wydzierasz się na panią z recepcji w taki sposób, że na nią plujesz, no to nie wiem, czy nie można tego nazwać chorobą zawodową.
0: No dobra, no nieważne, nie kłóćmy się o definicję. To znaczy, wiesz, to czego się nauczyłem od ludzi starszych stażem w mojej branży, to jest to, że taką największą wartością, którą można sobie z czasem wykształcić, to jest mieć wyjebane. I dla im większej firmy pracuję, to takie wyjebanie ma coraz większą skalę, tak? I nie wiem, nawet jeżeli jesteś takim szeregowym klepaczem kodu i się nie wyrabiasz ze swoimi terminami, to jeżeli masz te 20-25 lat, to wtedy, o Jezu, nie wyrabiam się, muszę zostać 4 godziny w pracy, muszę później wrócić do domu. Ale jeżeli masz już 30-40 lat, to stwierdzisz, ej, mój menedżer dał dupy, bo źle to zaharmonogramował, to nie jest moja wina i jest 17, mam to w chuju i idę do domu, nie?
1: Tak, przy czym tutaj jakby co do tej pracy nad projektem, to się wypowiadać nie będę, bo się na tym nie znam. Natomiast tak z mojej perspektywy w kilku dużych firmach też pracowałem, widziałem, jak to wygląda, to powiem ci, że to takie... To, o czym mówisz, to, żeby mieć wyjebane, to w pewnym momencie staje się chorobą tej firmy. W sensie ilość osób, która ma wyjebane, zaczyna przyrastać bardzo, bardzo szybko i to czasami się kończy tym, że ni stąd, ni zowąd trzeba podziękować na przykład 50 osobom z setce osób i te osoby są bardzo zdziwione, tak? Bo to są nierzadko osoby, które no, gdzieś tam rozsiadły się po swoich grzędach, tak? I myśleli, że to tak do końca życia już tak będzie, tak? Że ja do końca życia już tak będę robić to, co robiłem, będę przestawiać tą wajchę i tamte żetonki będą się sypać, no to nie ma tak lekko.
0: Tu chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ jeżeli realizujesz swoją pracę w porządku, jeżeli się nie opierdzielasz w tych 8 godzinach, czy tam ile masz zapisane w umowie o pracę, jeżeli robisz swoją pracę uczciwie, a mimo to się nie wyrabiasz, ja mówię o takim przypadku, tak, że robisz to, co masz zapisane w umowie i nagle się okazuje, że musisz trzepać nadgodziny, żeby wyrobić swoją normę. To nie jest twoja wina. Zostałeś tutaj zatrudniony. Jeżeli wymagane byłoby, nie wiem, wdrożenie super nowych narzędzi, to ktoś ci to powinien powiedzieć, ponieważ masz nad sobą jakiegoś project managera czy jakiegoś kierownika, który powinien tutaj to wszystko jakoś zaplanować, dostosować, obliczyć, żeby to się wszystko opłacało. To nie było częścią twoich obowiązków, żeby tutaj nagle być specem od wszystkiego. I tym się, naprawdę, im większa firma, im bardziej sprawna firma, tym bardziej widzę, że to wyjebanie, to takie zdrowe wyjebanie ma dużo większą skalę, tak? I po prostu robisz swoje, jesteś ekspertem w bardzo konkretnej dziedzinie. Jeżeli przez 20 lat będziesz, kurde, nie wiem jaki jest wyznacznik pracy spawacza, ale dajmy na to, że to będą metry ze spawanej blachy, tak? Czy tam metry spawu. I jeżeli przez 20 lat masz normę dzienną wyrobienia 60 metrów spawu i nagle przychodzi do ciebie koleś i mówi ci, że masz zrobić 80 metrów spawu, nie dając ci żadnych szkoleń, nie dając ci nowszej technologii, masz po prostu zrobić i tyle, tak? To i się przestajesz wyrabiać, bo ty robiłeś zawsze 60 metrów spawu. To czy to jest twoja wina, że się nie wyrabiasz, czy to jest wina człowieka, który ci to powiedział?
1: Wiesz co, to nie jest kwestia winy, to jest kwestia tego, znaczy ja nie wiem jak to wygląda w twojej branży, ale to jest kwestia tego, że generalnie no po jakimś tam czasie, czasami po roku, czasami po 2 latach, czasami po 3 latach, te progi rosną i zasadniczo jak się nie rozwijasz, to się cofasz, to stoisz w miejscu. Znaczy to jest chociażby przykład tego, że w pewnych dawnych językach programowania, no już dzisiaj niewiele się robi i ci programiści gdzieś tam są uważani za żywe trupy, tak? No to są właśnie między innymi ci ludzie, którzy mają wyjebane. To nie znaczy, że dla tych ludzi pracy na rynku nie ma, ale jest jej coraz mniej i oni w którymś momencie obudzą się z ręką w nocniku, mimo tego, że cały czas dobrze robią, pod linijkę robią, tylko że mają wyjebane.
0: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie, to jest troszkę inna historia, bo jeżeli mówimy o starożytnych językach, to oni są wręcz tym bardziej wartościowi, tak samo jak wartościowi są ludzie, którzy znają starocerkiewno-słowiański lub potrafią czytać egipskie hieroglify. Tym bardziej, jeżeli by istniała cywilizacja, która tylko tymi hieroglifami się posługuje, no to wartość takiego człowieka na rynku pracy się spisuje zupełnie inaczej. Ale wiesz co, podam ci taki przykład dość świeży z mojego ostatniego przydziału, bo się odrobinkę ostatnio przekwalifikowałem. Wróciłem, można powiedzieć, do macierzy i zajmuję się ANSI C i piszę oprogramowanie na dekodery. I mamy ostatnio sytuację, że wprowadzamy nowe oprogramowanie i mamy ileś tam dekoderów w sieci, które muszą gadać z naszym systemem wewnętrznym, z naszym backendem, który został dopracowany, zgrany z wymogami, które stawiała starsza wersja oprogramowania. Nowsza wersja oprogramowania wymaga czegoś odrobinkę innego. Wymaga tutaj dodatkowego parametru i tak dalej. To jest ANSI C. On nie bierze jeńców. Nie? Tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakikolwiek błąd. On ci nie wybaczy absolutnie żadnej spacji, no może nie spacji, ale żadnego nawiasu, to też zły przykład, no ale żadnej gwiazdki źle postawionej. I problem jest w tym, że ta wersja oprogramowania, której jeszcze nie ma nikt na świecie, która jest jeszcze w testach i my taką...

0: po tamtej stronie. Albo to poprawią, albo sobie zmienimy dostawcę bazowego oprogramowania. Proste. I nie będziemy tutaj się pocić i kombinować, żeby przerabiać jakieś biblioteki, jeżeli opieramy się na ich konkretnym rozwiązaniu.
1: Ale to ja myślę, że to tutaj chyba jedną kwestię, żeśmy pominęli taką zupełnie ogólną, że po prostu są różne firmy, tak? Że pewnie gdzieś tam na świecie, czy w ogóle na rynku istnieją też takie firmy, w których...
0: Grześku, jesteś?
1: Matko.
2: Dobry wieczór, jestem.
0: Ale coś dziwnego zabrzmiało na twoim wejściu, ale już jest doskonale. Dobra, blacha, kontynuuj.
1: Prawie mi się zwoje mózgowe spaliły. Grzegorz, pozdrawiam.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich państwa.
1: Po prostu chciałem powiedzieć tyle, Cyborg, że pewnie gdybyś się znalazł w jakiejś innej firmie, tak? Gdzieś tam, niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, no to mógłby się znaleźć jakiś garniturek, który by stwierdził, nie, jednak, że tak powiem, no, będziemy spinać dupę, tak? I będziemy klepać to, co trzeba klepać, tak? Niezależnie od tego, że to powinien wykonać zewnętrzny dostawca. No,
0: z jednej strony prostu, tak, ale
1: to
0: moja...
1: po prostu tylko potwierdza, że w dobrym miejscu jesteś, tak? Co nie znaczy, że to tak w ogóle działa.
0: Znaczy, wiesz, w biedronkach programistycznych może i tak, ale ja postawiony przed taką sytuacją stwierdzam, że w dupie mam tę umowę na 40 tysięcy. Ja tego nie zamierzam robić, bo to nie jest mój obowiązek. Ja nie będę tutaj, równie dobrze możemy wymagać od maszynisty, żeby sprawdzał bilety, bo wtedy zaoszczędzimy na konduktorze. I niech on sprawdza bilety, kiedy nikt nie prowadzi pociągu. Da się? No da się, teoretycznie. Może znaleźć taki fragment, żeby sobie przelecieć po pociągu i sprawdzić bilety. Da się? No da się, ale jest kretyńskie.
2: To ja się może wypowiem, bo jestem w takiej sytuacji troszeczkę w rozkroku pomiędzy tymi dwoma podejściami. Bo tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym, może nawet nie tyle z punktu widzenia pracownika, tylko z punktu widzenia firmy, jako firmy i efektywności procesu. Po to gdzieś tam w XIX czy którymś wieku wymyślono specjalizację i podział pracy, żeby wykorzystywać to cudo. I faktycznie, jeżeli chodzi o IT, to się sprawdza. Mówię o procesie wytwórczym, gdzie tworzy się coś, z tego względu, że jedna osoba, nawet nie wiadomo jaka, nie wiadomo jaki przekozak, nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć dobrego produktu, jest potrzebnych wiele osób. Wiadomo, że ja jeszcze do niedawna miałem, powiedzmy, nie wiem, no teraz już przekroczyliśmy 10 osób na pokładzie i jakby firma się rozwija, już jest tak, że jest kilka osób od backendu, jest kilka osób od frontendu, są testerzy i tak się to wszystko fajnie już rozkłada i jakby ten proces wytwórczy jest coraz lepszy, bo też właśnie ten jedna osoba nie ma już nagle, nie musi zrobić wszystkiego. Ale to jest taka choroba wieku dziecięcego. Uważam, że jeżeli duża firma, która zatrudnia, która nie jest firmą 2-, 3- czy 4- osobową, dalej się trzyma czegoś takiego, że ktoś musi umieć wszystko i robić wszystko, jest od wszystkiego, to coś jest nie tak. Bo w przypadku malutkiej, bardzo małej firmy, gdzie po prostu nie ma ludzi fizycznie do tego, żeby oddzielić te wszystkie role w procesie, no to siłą rzeczy tak to wygląda, tak? Ale jeżeli przy firmie, która ma powiedzmy kilkadziesiąt osób, wciąż jest tak, że jedna osoba jest od wszystkiego, to niestety będzie od niczego w krótkim czasie. Wiadomo, że w każdej firmie są tacy magicy, którzy zrobią wszystko. Może nie w każdej, ale w wielu firmach tacy magicy się zdarzają, którzy się podejmą każdego wyzwania, zrobią wszystko o każdej godzinie, porze, dnia i nocy. Ale to nie jest standard, tego nie powinno się wymagać, to po prostu jak się trafi w firmie taka osoba, no to super, tak, ale też nie powinno się tego jakoś tam bardzo nadużywać, bo to raczej taka osoba się po prostu szybko wypali i to nawet nie jest kwestia lat wypalenia u takiej osoby, tylko to czasem mogą być miesiące.
0: Znaczy tutaj jedną rzecz bym jednak zaznaczył, że jeżeli chodzi o awarię, to wtedy troszkę inaczej się do tego podchodzi. U mnie w firmie jest na przykład tak, że u mnie w dziale 4 najbardziej wykwalifikowanych

0: przydziały, bierze dyżury, bo no, taka branża, że jeżeli po prostu coś się wywali, to wtedy nie ma zmiłuj. Musisz to naprawić, bo od tego potem mogą iść różne konsekwencje. Też obsługujemy jakieś firmy biznesowe, które mają SLA naprawę czegoś w ciągu 12 godzin bez względu na to, czy to będzie majówka, czy Boże Narodzenie. No, ale jesteśmy za to dodatkowo opłacani i w takiej sytuacji przez ten jeden tydzień w miesiącu faktycznie jesteśmy tymi ludźmi od wszystkiego, ale tylko i wyłącznie, jeżeli to jest sytuacja absolutnie krytyczna, jeżeli od naszej akcji zależy po prostu istnienie, świadczenie usługi.
1: No tak, właśnie u mnie też podobnie jest, że mamy podpisywane umowy na to SLA i no, różnie to jest skonstruowane, tak z każdymi klientami, każdym klientem inaczej. Natomiast no jest tak, że faktycznie, jeżeli jest kryzys, no to wtedy nikt się nie zastanawia nad tym, co on najbardziej lubi, w czym się specjalizuje, jaka jest jego rola w projekcie, tylko po prostu no, ten, kto jest w stanie, ten ręce na pokład i jedziemy, tak? I tutaj no, są sytuacje, które mogą po prostu zaważyć o być albo nie być w firmie, jeżeli się trafi jakiś bardzo duży problem.
0: Czy nawet wiesz, nawet tak troszkę spłycając to i wyciągając poza sytuację IT, wyobraźmy sobie, że autobus komunikacji miejskiej staje w płomieniach i jest mnóstwo ludzi poparzonych i tak dalej. I akurat przechodzi obok neurolog, to on nie może powiedzieć, że on się nie zajmuje tutaj ranami i tak dalej, tylko będzie po prostu pomagał zgodnie ze swoją wiedzą, bo jakąś wiedzę, która tutaj może się przydać, jest w stanie ją tutaj dać.
1: No dokładnie, ale to nie powinno być codziennością, że każdy robi wszystko, bo niestety firma nie jest w stanie funkcjonować. Tak jak mówię, no w przypadku firm 2-3-4 osobowych, takich firemek, tak, takich bardziej jeszcze, no, co o stopień wyżej niż bycie freelancerem, tak? No to czasami tak jest, że jest powiedzmy, nie wiem, z dwóch deweloperów, którzy coś tam, nawet nie ma za bardzo miejsca na podział pomiędzy frontend a backend, są, wszyscy robią wszystko, tak? Ale jak już firma ma troszeczkę więcej tych ludzi, no to faktycznie gdzieś jakaś tam specjalizacja jest jak najbardziej wskazana, bo wtedy każdy może się rozwijać w swoim kierunku. Oczywiście, co bardzo ważne, ja na przykład u siebie to robię, żeby jednak było takie krzyżowe pokrycie umiejętnościami. Czyli żeby nie było sytuacji takiej, że jeden rodzaj umiejętności posiada tylko jedna osoba. Zawsze musi być pokrycie takie krzyżowe, żeby w razie czego można było się uzupełniać umiejętnościami. I co zrobiliśmy też takiego, że zespoły w zależności od projektu formują się same. Bardzo mocno idę w kierunku tego turkusowego modelu organizacji, który się strasznie zajerałem i który bardzo fajnie działa, ale to trzeba też mieć takie troszeczkę bardziej, bym powiedział, oświecone podejście do wielu rzeczy. I świetnie to działa, jak ma się zespół, powiedzmy, jak jest 2-3-4 osoby, to jeszcze jak ktoś tego nie widać, ale nagle się okazuje, jest 10-15 więcej osób, nagle ma się taki schemat działania, samo organizację, gdzie ludzie i nie ma sztywnych działów, nie ma jakiejś tam hierarchii i tak dalej, po prostu są ludzie, którzy mają jakieś kompetencje, każdy posiada kompetencje w jakiejś dziedzinie i w zależności od tego, jakie są projekty, ludzie sami się samoorganizują w zespoły projektowe, bez odgórnie narzuconych składów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to działa, tylko no, pewnie zależy to też od ludzi, tak? bo nie każdy umie pracować w takim trybie i pewnie nie każda specyfika firmy się do tego nada, tak? Natomiast no, w tym, co my robimy, to się całkiem fajnie sprawdza.
0: No mów, Jacek.
2: Dobrze, panowie, wiecie co, ja już będę się żegnał, bo wpływacie na takie wody, gdzie ja nawet pontonem sobie nie poradzę.
0: A ja to zaraz do górnictwa będę przechodził, chłopie, zostań.
2: No to może jeszcze może jeszcze wrócę, jak górnictwo będzie lepiej płatne niż IT, a z tego co wiem, to w chwili obecnej bankrutuje przynajmniej w Polsce w jakiejś tam części. Więc to tyle ode mnie. Zostawiam ci Grzegorza. Myślę, że wspólnie coś napiszecie.
0: To na pewno.
2: Dla nowych istot humanoidalno-podobnych. Do usłyszenia.
0: To na pewno. Dzięki ci wielkie, Jacku. Do usłyszenia. Cześć. Tak, tutaj to ta cecha to jest swego rodzaju dojrzałość pracownika, tak? Natomiast z drugiej strony też masz ludzi, którzy będą bardzo wykwalifikowani, którzy będą naprawdę pewni swoich umiejętności i którzy będą bardzo dobrze te umiejętności realizowali, którzy będą produkowali naprawdę całkiem fajne rzeczy, tylko że zwyczajnie będą potrzebowali tego, żeby mieć nad sobą jakiegoś kierownika. To wynika troszkę z charakteru, tak, że robisz coś bardzo takiego swojego, konkretnego. No i tutaj mi się przypomina, może nie nazwę go guru, tak? Natomiast jakiś czas temu do mojej firmy dołączył facet, który ma ponad 60 lat, który jest naprawdę fantastycznym programistą, który bardzo wiele mnie nauczył, takiego też życiowego podejścia i który właśnie do nas przeszedł po pewnej aferze w firmie, bardzo poważnej firmie, bardzo dużej firmie, gdzie powiedziano mu, że ma zrobić sonar trójwymiarowy, napisać w C od zera na jakieś takie embednięte urządzenie, ma napisać sonar. No i napisał ten sonar, zajęło mu to 3 tygodnie. Kurde, po 3 tygodniach to ja może bym zrozumiał, na jakiej zasadzie działa sonar. No, on napisał prawie że kompletny projekt, po czym przeszedł do niego project manager i stwierdził: ej, wiesz co Marek, ty tego sonaru nie rób, bo my jednak tutaj tego nie będziemy robić. To on się wkurwił i złożył wypowiedzenie umowy o pracę, bo... No, zwyczajnie go to zabolało, tak? Natomiast jest to osoba, która posiada naprawdę niebotyczne skille i ja sobie nawet nie wyobrażam, że kiedykolwiek w swoim życiu to osiągnę, no ale pewnie po tych 20, 30, 40 latach w zawodzie może mi się uda. Natomiast on potrzebuje kierownika, on potrzebuje nad sobą kogoś, kto mu powie: ej, zrób to i to ma działać tak, tak i tak, i on to zrobi. Choćbyś mu, kurde, kazał napisać zautomatyzowany karmnik dla wróbli, to on to zrobi. Tylko musisz mu powiedzieć, nie? I to wynika z charakteru człowieka i dobrze jest też, żeby taka osoba zwyczajnie wiedziała, że ma taką potrzebę, żeby mieć kogoś nad sobą, żeby ci wskazać paluszkiem, co masz robić i zwyczajnie zakomunikować to, tak? Bo wśród młodszych programistów bardzo często jest tak, że jeszcze nie do końca oni sami sobie zdają sprawę z tego, czego oczekują od życia i świata. No i to nie do końca się sprawdza tak, jak powinno.
1: Znaczy masz rację, że jednak takim ideałem jest taka samoorganizacja i pełna wewnętrzna świadomość celu, jaki niesie ze sobą nasza praca, szczególnie w branży, gdzie wytwarza się pewien produkt, tak? Bo tutaj do tego jakby zmierzam, że jakby to nie jest tak, że u mnie w firmie programista, tak jak mówię, jest jakaś tam biedronka, że każdy klepie ciągle to samo, tak? No bo jednak wytwarzamy jakieś produkty. Teraz troszeczkę mi się też działalność zmieniła, zresztą o tym mieliśmy okazję trochę rozmawiać i ta druga część się bardzo dynamicznie rozwija. I mówię teraz, no, po 2-3 osoby miesięcznie praktycznie będę zatrudniał, bo po prostu się ta część bardzo mocno rozwija, ale no właśnie, mamy jakiś konkretny produkt do wytworzenia, mamy na to jakiś tam określony czas, no i przede wszystkim, żeby to ta sama organizacja mogła funkcjonować, no to ludzie muszą mieć jednak świadomość tego celu ostatecznego, celu ostatecznego.
0: Ostatecznego rozwiązania.
1: Tak, ostateczne rozwiązanie kwestii projektowej.
0: 6 milionów linii kodu. 6 milionów linii kodu straciło życie w wyniku tego ostatecznego rozwiązania.
1: Bo to nie chodzi o to, bo właśnie chodzi o to, żeby w takim systemie pracować, no to nie można podchodzić do swojej pracy na zasadzie takiej: mam do napisania skrypt, tylko mam do wytworzenia, gdzieś tam na końcu jest jakiś produkt, który musi mieć taką i taką postać, musi użytkownikom dawać takie i takie konkretne funkcjonalności, mieć takie i takie cechy. I nawet jeżeli tymi swoimi zapracowanymi ręcami wyrobiłem 2-3% tego projektu, to ta świadomość tego, co jest na końcu, jest bardzo ważna. Ja myślę, że w ogóle praca nad jakimś takim produktem finalnym, gdzie ma się na niego realny wpływ, też chyba daje pracownikom jakąś takie poczucie troszeczkę sensu tej pracy, bo gorzej jak ktoś ciągle klepie to samo i nie widzi za bardzo sensu, bo to jest takie dobre porównanie. No, czy się przenosi te tony paczek na magazynie w Biedronce, czy się przenosi tony tych selektów, to nie jest. No, po prostu i to pod dachem robisz, tylko to na stojąco, a to na siedząco. Tak?
0: No tak.
1: Jakiejś tam wielkiej różnicy nie ma w tego typu pracy. I
0: znaczy, wiesz, tak jeszcze pijąc do tego twojego takiego, wiesz, holistycznego, całkowitego podejścia do projektu, jest to o tyle fajne, że jeżeli nie wiem, zbierasz sobie swój zespół projektowy i dajesz pomysł, nie? Dajesz jakiś taki abstrakcyjny pomysł typu, ej, słuchajcie, robimy tort weselny, nie? No i może się okazać, że na przykład ktoś tutaj jest zajebisty, jeżeli chodzi o ciasto biszkoptowe, nie? Ktoś inny naprawdę robi przepyszny lukier, a ktoś inny... Tak, wiesz, tak zajmuje się cukiernictwem, ale on to tak ma jakiś taki dryk artystyczny i on zajebiście potrafi udekorować tym lukrem, nie? I wtedy te osoby podnoszą łapkę, ty, a ja się zajmę tym kawałkiem, bo jednak ta praca, którą wykonujemy, jest w pewien sposób wtórna, tak? Że ktoś tam umie PHP, ktoś umie Basha, ktoś umie administrować, ktoś umie MySQL-a. Ale przykładowo wpada ci zlecenie, w którym musisz zaprojektować coś, co będzie, nie wiem, coś, co będzie na przykład analizowało obraz. I okazuje się, że jedna z tych osób gdzieś tam ma takiego swojego konika, jeszcze gdzieś tam ze studiów czy z dzieciństwa, gdzie uwielbia na ten właśnie mały fragment i ona sama ci podniesie łapkę, tak? Tylko musi to zauważyć, bo jeżeli nie będziesz miał takiej całości, tej całości, i tutaj bardziej do słuchaczy mówię niż do ciebie, bo to sobie z tego doskonale zdajesz sobie sprawę, jeżeli będzie, wiesz, jeżeli będzie widziała całość tego projektu, to wtedy będzie w stanie zauważyć coś, czego ty nawet jako menedżer być może nie zauważysz, bo nie masz dostatecznej wiedzy, że ten kawałek układanki jest zajebiście ważny, a to jest jego, kurde, to jest jego pasja, on się na tym zna, on to robi w World of Warcraft i on bardzo chętnie przeniesie te swoje umiejętności do naszego projektu.
1: A właśnie miałem taką sytuację teraz we wtorek, bo mieliśmy pierwszy sprint nowego dużego projektu, który jest rozpisany na pół roku, może nawet dłużej, i faktycznie będzie nad nim pracować 7-8 osób. I faktycznie osoba, która przyszła do nas i ma się zajmować aplikacjami mobilnymi, i nagle się okazało, że gdzieś tam przed pierwszym projektem, który miał rozpocząć typowo mobilny, wymagałem od niego, żeby na początku stworzył prototyp tego, zanim przejdzie do realizacji aplikacji, i po prostu tworzył ten prototyp w Sketchu. Bo chciałem, żeby on, bardzo mi zależy na tym, żeby ktoś, kto coś robi, żeby od początku wiedział, jaki jest cel, bo łatwiej jest też skorygować pewne rzeczy na prototypie, niż potem rozgrzebywać aplikację, bo może coś źle zrozumiał. A specyfikacja taka opisowa, czy zawierająca jakieś tam diagramy w BPMN-ie czy UML-u, ona nie zawsze jest do końca tym, co finalnie ma wyjść. A jak się ma prototyp jakiś klikalny na dodatek, to jest często jak przynajmniej po tej frontowej stronie, to jest podążanie jak po sznurku. No i on zaczął robić taki prototyp, jeden, drugi, gdzieś tam złapał troszeczkę tego bakcyla prototypowego i nagle jakiś tam wycinek rzeczy zupełnie niezwiązanej z mobilnymi rzeczami. Jakieś 2-3 osoby inne by się miały robić to zadanie, on się ich pyta, czy potrzebują, on im chętnie zrobi prototyp do tego, tak? Bo już tak się w tym trochę nakręcił, tak, że nagle się okazuje, że osoba, która miała być tylko do rzeczy mobilnych, miała programistą programować rzeczy mobilne, nagle się okazuje, że on gdzieś tam odkrył w sobie jakiś tam dryk, talent do projektowania jakiejś tam użyteczności dla użytkownika, tworzenia prototypów i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo cenny pracownik, bo on będzie mógł nadawać, bo już czuję, że on w jakiś tam sposób będzie w stanie nadawać kształt projektom, nie tylko w tym swoim małym wycinku, ale również tak ogólnie. I to właśnie to jest to, co mówisz, że ktoś gdzieś tam odnalazł coś, co nawet nie jest on nawet nie był zatrudniony po to, żeby to robić, tak? Ale nagle się okazało, że całkiem fajnie mu to idzie, on to lubi i on jest w stanie jakąś wartość dodaną dorzucić do całego projektu, która nie była w ogóle przewidziana.
0: No dokładnie. To co, to może tutaj postawimy dużą kropę i sobie w tym miejscu na dzisiaj zakończymy.
1: No dobra, no to ja się żegnam. Dzięki wielkie.
0: Okej, dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć, a ja się również z wami żegnam. Nie wiem, jak dzisiaj czasy ostateczne pewnie będą, bo się krawiec tutaj na Skype'ie pojawił. Może zaraz mi napisze, czy będą, czy nie, to jeszcze zapowiem. Ja wracam do codziennego trybu, także spodziewajcie się mnie zarówno w piątki, jak i w nocnym Marku. Mam bardzo dużo świata do obrażenia i no, także ogromnie dziękuję za wszelkie wyrazy wsparcia. Naprawdę bardzo budujące i to tak naprawdę od serca mówię, słuchajcie, bardzo miłe z waszej strony każde słowo, które w tych trudnych czasach do mnie dotarło. Fajnie, naprawdę fajnie, że jesteście, naprawdę fajnie i cieszę się, że mogę do was wrócić, cieszę się, że mogę z wami po raz kolejny porozmawiać, także wróciłem, moi drodzy! I nie zabraknie już mnie, nie w najbliższym czasie nie spodziewam się kolejnych problemów. Dzięki raz jeszcze za wszelkie wsparcie, za wszelkie ciepłe słowo i raz jeszcze pozdrawiam tego szanownego słuchacza, który klepał za mnie zdrowaśki, naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy. Dzięki wielkie, moi drodzy. O północy, czasy ostateczne, dzisiaj magia, także bierzcie swoje tabliczki Ouija. Dzisiaj będziemy wywoływać duchy, dzisiaj będziemy czytać w myślach, dzisiaj będziemy przynosić przedmioty i niech ktoś mi powie, słuchajcie, w jaki sposób kota zmusić, żeby jak mu daję wątróbkę, bo ostatnio kupiłem drobiową wątróbkę, żeby on nie wynosił tego, kurde, ze swojej miski i nie rozpierdzielał tego po całej chałupie, bo teraz mam wątróbkę absolutnie wszędzie. Także już za godzinkę krawiec, czasy ostateczne i magia, a ja się z wami żegnam, a na zakończenie jedyna maść jamy mamy, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć.

0: Sprawdź to.
1: Okej, chyba się mieli.

0: Okej. Okay. Czyli mamy to.
1: Dobra.
0: Wszystko ładnie działa. Niech ja tu zalinkuję to w ładne miejsca.

Okej, no to ja tutaj od razu przeskoczę do tematu. Także dzisiaj kuchenne igraszki, zapowiadałem, że będzie coś związane z kuchnią. Ja już przygotowałem się troszeczkę, przeglądnęłem tutaj Makłowicza na naszym Discordzie. No nie widziałem zbyt wielu przepisów, które mogłyby mi przypasować do tego, co potrzebuję, lecz znalazłem przynajmniej dwa. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe, to możemy zrobić podczas tego streama. I o co tutaj chodzi, bo pewnie się zastanawiacie, prawda? No, Gumball będzie gotował, no nie do końca tak, jak myślicie, a prawdopodobnie może ktoś się już domyśla, ale no będzie to, uwaga, coś takiego. Także mamy tutaj pełną spiżarnię wszystkiego i ja wam pokażę dzisiaj, jak się gotuje. A gotowanie na moim poziomie to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, skomplikowane. Także dzisiaj nauczycie się gotować, zobaczycie, jak to robią profesjonaliści, będziecie mogli liznąć trochę tego, jak robi się to w wielkim biznesie. Także zaczniemy może od czegoś prostego tutaj. Niestety będzie leciutko okrojony ten przepis, niestety nie mogę znaleźć jednego ze składników chyba, a jeżeli go znajdę, to no to będzie fajnie. A nie, jest, tylko użyjemy innego. Także tak, przepis jest to domowa zupa pho, przepisu tomisia. I tutaj będziemy potrzebować 5 do 6 funtów golonki lub kości nóg wołowych. Okej, okay. Ale przygotujemy sobie powoli składniki. Mamy jakieś tutaj, jakieś coś. O, wiadro będzie idealne na te składniki, prawda? Dzień dobry, dzień dobry. Jajecznica po francusku. A nie, no musimy ją ładnie postawić. Poczekajcie. Patrzcie, jak ja opuszczę. Okej. I proszę bardzo, mamy nasz spichlerz. On nawet się nie chce dobrze otworzyć. Co za szajs. O, już się zepsuło. Czekajcie, ja to otworzę. O, jest git. I... Okej. Potrzebujemy... golonki lub kości nóg wołowych. Mamy karkówkę, łopatka wieprzowa. No dobra, a czy jest tutaj coś, co mogłoby... No stek wołowy niby blisko. Najwyżej zrobimy z wieprzowego. No okej, okay, niech to będzie łopatka wieprzowa, bo jesteśmy biedakami. Uznajmy to, że to jest 750 gramów. Ile to jest? Przepraszam, 5 funtów. Gdzieś tu kalkulator potrzebuje. Kalkulator, ile to jest 5 funtów? Ile to jest 5 funtów? Przelicznik, poproszę. Masa. Funty. Funty! Się zawiesiło. Funt. 5 funtów to jest... Aha, tak 2 kilo. No to ze 2 będziemy potrzebowali. Kurde. No nieważne, trochę brudne. To się potem umyje. Także spokojnie. To jest wszystko... To gramy. Także ze 3 będzie git. O, no już sam raz takie 3. Proszę bardzo. Okej. Bo tu położymy, będzie łatwiej wyciągać. Okej, co dalej potrzebujemy? 6 litrów zimnej wody. No to da się zrobić, nie ma problemu. No do drugiego wiadra chyba nie będziemy tego lali. Jakiś duży by się przydało, to może kupimy z Ikei. Gdzieś tutaj wiem, że można kupować. Właśnie, narzędzia. Garnek duży, tak, kup.
O, widzieliście? Ja, tak to się robi na Allegro. Także wkładamy garnek i lejemy. Potrzebujemy 6 litrów, okej. Okay. 4 takie. Okej, okay, dobra, lecimy z tym. O kurde, to już jest za dużo? To co to za mały garnek? Jakiś gówno. Widzicie? 2,6 ma tylko, co za mało. To co? Znowu do wiadra będziemy... Kurde, no! Biednie trochę. No to nie wiem, musimy coś teraz wymyślić. Poczekajcie tutaj. Mamy coś większego? Może jakiś... plastikowa miska. Garnek mały, durszlak. No nie, no to nam gówno da. W zasadzie. No to... To do wiadra. Do wiadra. Kurwa, no wiadro. Tak się gotuje. No czasem trzeba, jak to się mówi, eksperymentować.

0: Także spokojnie, a tutaj... Po co ci wiadro? Będziemy w nim gotować. Okej, okay, mamy 6 litrów wody. W sam raz. Proszę bardzo. potrzebujemy 2 średnie cebule pokrojone w ćwiartki. O kurde, to będzie Mission Impossible. Ale spokojnie, ja jestem... Gdzie jest cebula? O, jest cebula. Się wystraszyłem, że cebuli nie ma i co byśmy zrobili? No kurde, byśmy nie zrobili tego. Także 2 cebule pokrojone w ćwiartki.
1: Kurde.
0: No to jest po prostu... Dobra, spokojnie, mamy to. Mamy to, panowie i panie. Okej, okay, patrzcie teraz. Bang! Bang! Patrzcie, teraz będzie ćwiartka. To będzie ćwiartka. Będzie... O, i będą... I to jest po prostu... delicje. Delicje radiowe. A nocne radio. We dnie, w nocy módl się zawsze ku pomocy natki boskiej, reptyliańskiej, by jadło było niebiańskie. Alright, to mamy tutaj. Okej, okay. No to co? To chyba już można wrzucić wszystko, nie? Do tego... W zasadzie to walić, to już wrzucimy w sumie do tego, do tego, no będziemy już tak mniej więcej przygotowywać ten wywar.
1: To jest rosół, tak?
0: Okej, okay, no to wszystko już będziemy tutaj wsypywać, prawda? To jest idealne. Potem, możemy to tak? Jebać? O kurde, to, o jest, nie, to wróć, bo to za wysoko, to już postawimy to tu. Tak. A mogę to tak trochę... Jezusie! Nazarejski! O, mamy to, dobra, jest! Spokojnie. Precyzja chirurga. O, udało się, dobra. Gitara. Może lepiej to postawmy, bo zaraz wypierdolimy się o to.
1: Tak. 4-calowy kawałek świeżego imbiru.
0: To jest, ile to jest 4 cale? A my nie mamy świeżego chyba imbiru, ale to się... A może mamy? A nie wiem. Chleb. Pietruszka, cukinia, marchew, dynia. Gdzie jest imbir? Jak wygląda imbir? O, bułka. Gdzie jest kurwa imbir? Jezu, nie wiem. Imbir. O, jest! Jest! Mamy to.
1: Dobra, ile to tam będzie? 4-calowy kawałek.
0: Dobra, to tak sypniemy na bogatości. Super. A dobra, jeszcze, bo jak Pan Jezus mówi, to nie ma co. Dobra, zajebiście. Nie ma co tutaj, prawda, trzeba na miejsce odstawić, bo to tak to się robi. Okej, okay. 2 laski cynamonu. To chyba cynamonu też nie będzie w takiej formie, no to po prostu go osypniemy. Widział ktoś ten cynamon? O, jest cynamon zmielony. Super. Znaczy nie wiem, nie widziałem cynamonu bynajmniej w jakiejś formie lasek. To chyba musimy tak zrobić, no nie wyjdzie inaczej. Oj, panie, perdek. O, zajebiście. To jest to. O. Kurde. A! Nie, spadaj mi tu. Dobra, odstawię cię w jakieś bezpieczne miejsce tutaj. Super. Nie uciekaj mi.
1: Okej. Okay. Jedna łyżka nasion kolendry, jedna łyżka nasion kopru włoskiego.
0: Kolendra chyba będzie. Co do kopru włoskiego, to będziemy improwizować. Jezu Chryste, Matko Boska. Czemu tu tyle tych rzeczy jest?
1: A, cukier. Nasiona kolendry.
0: Ja błagam, musi być. O, jest, dobra, jest kolendra. Super. Super. Ideolo.
1: Dobra. Miała być jedna łyżka,
0: a wyszło, nie wiem, z pięć. Super.
1: Okej. No to tak, jeszcze łyżka nasionu kopru włoskiego. A jest zwykły kopr?
0: To super byłoby, jakby zwykły. Lubczyk, kurkuma, chrzan, majeranek. Co? Zona papryka, aha. Nie, ja nie chcę takich rzeczy.
1: Dobra, koperek.
0: Dobra, zwykły koper będzie. Je, super. I jedziemy. Myk! Myk. I proszę bardzo. Myk.
1: No to teraz tak. 6 anyż.
0: A no to anyżu to chyba w ogóle nie było. Albo tu. O, patrzcie, jest laska cynamonu. To ja zwaliłem. To przepraszam. To ja się poprawię później. Okej. To ja jestem głupi. I ja będę wiedział, że tutaj to... Rzuć? Nie, ja nie chcę rzucać. To nie, tego nie chcę. To może otwórz? O, super. Jak się wyciąga? Aha, że ja muszę... O mój Boże. Nie każcie mi tego obracać. O, dobra. Miała być 6, czekajcie. 3, 4, 5, 6. Okej, dobra, panie Boże. A gdzie jest słoiczek od tego? Ja mogę to zakręcić? O, super, dobra. To jest pilotaż. Po prostu, wiesz, musisz być jak pilot wojskowy. Musisz znać wszystkie manewry. 6 całych goździków. Błagam, są goździki, nie? O, jest! Patrzcie, widzieliście całe goździki. Że nie, ale nie całe. No to tam pies walił. Super. Jesteśmy w domu. Gimbal, wina tam nie ma... Jest! Jest wino! Czerwone? Co? Co? Poprawiamy ten? Poprawiamy przepis? Nie, no że ty. Strąg czarnego kardamonu. Kardamon, kurde, gdzie tu jest kardamon? Panie, ja tu w ogóle się nie znam, to jakbym był w jakimś strasznym miejscu. To moja kuchnia lepiej wygląda. Kardamon. Chrzan, majeranek, kurkuma. Wiecie co, pieprzę to, wezmę kurkumę. To samo jest, nie? Też na K, też... No, to samo będzie. Idealnie.
1: Nie ma co się martwić.
0: Sól. Nie, to cukier. Tu jest sól. Ja trzymam, bo lubię sobie czasem dolać zamiast oleju. Dobra, tyle będzie git. Okej. O, spadło. To nieszczęście będzie. Bo spadło.
1: Szklanki... To ćwierć szklanki sosu rybnego.
0: Sos rybny. To może ja dodam ketchup. No nic lepszego nie wymyślę. Okej. Nie no, trochę więcej to będzie. Kurde, ledwo widać ten ketchup. Tak. 3 na 10. O, patrzcie. O. I super, dobra, mamy to. Okej.
1: Jedno cały kawałek żółtego cukru.
0: Żółty cukier kamienny. Wiecie co, mam pomysł. Bo to się nie, to tak nie wyjdzie. Żółty cukier, czekajcie. Potrzebuję talerz. Żeby to, przygotujemy żółty cukier. Cukier.

Pourquoi la touche F se perd? Oh yes, no, nothing jam go. Dobra, git. Żółty cukier. Okej, jest żółty cukier. Nie ma problemu. Jest wszystko zrobione. No, czemu się nie... Zaraz. Czemu się... Aha, bo to bardziej chyba musi być, nie? Okej. No, wlało się. No, tak trochę trudne sterowanie. Okej. A, bo to brudne, tak? To trzeba wyrzucić. No tak, bo to brudne. Co dalej? Aha, no to wszystko. Jeszcze jeden funt mojego suszonego świeżego makaronu. Okej, to ja wezmę makaron penne. No żółty cukier. Jest żółty cukier. Proszę nie robić problemów. Okej, ile makaronu się dodaje do takich rzeczy? Ja się nie znam. Już nie ma makaronu? Czy się skończył makaron, czy to jest jakieś biedackie? Halo! Dobra. Tani ten makaron. Jakiś taki. Dobra, będzie super. Polędwice w steku. To funta surowej polędwicy lub steku, cienko pokrojonego. Okej. Okay. Pół funta to jest 1 kilo, nie? No, 1 kilo. Polędwica. Coś mamy, na pewno. Mamy stek, to tak, ale ja bym wolał polędwicę. Czy mamy polędwicę? Chyba nie, no to. No dobra, niech będzie stek. Mówi, że mamy przeciąć to. Cienko pokrojone. Dobra, ja nie wiem jak cienko. Spróbujemy, że tak. Kurwa. Nie no, stek! Co ty robisz? Tak cię nie można bawić. Wracaj. No, kurwa. Wracaj. Ja tak nie pozwalam robić. To pan nie może tak mi uciekać, bo ja potem będę miał krzywo. Nie może tak być. Dobra, pierdolę to. Będzie tak. Super. Jest idealnie. Kto mówi, że nie jest idealnie, oszukuje. Musimy to wsypać. Precyzja chirurga. Kurde, wsypuj. Dobra, super. O, jeszcze jakiś kawałek tu został. Wsypujemy go. Super. Jedna... Znowu cebulę chcą. A, wale to. I kolendra. Dobra, mamy wszystko, tam kolendry i cebuli nie trzeba. No to teraz tak. Stawiamy. Błagam, weź się mogę to postawić, prawda? Ja to muszę zrobić, ja nie mogę tego przelewać teraz, bo to będzie prostackie. Będę przelewał do gara jakiś mok. Dobra, odpaliłem? Chyba nie wyjdzie. Jednak wiadra nie są przystosowane do gotowania. Dobra, pany. Zedytujemy przepis. Zrobimy to jak trzeba, albo nie trzeba.
Zrobimy to w garze, kurczę. Miałem plan. I nie udało. No nic. Miałem sen. Co tu się dzieje? Dlaczego to tak? Błagam. Nie, nie rób mi tak. Nie możesz się wylać. No, szlak by go trafił. Może tutaj przeleję. Postawmy z gazem na kuchence. To potem. Przyjemności to na później zostawiamy. Dobra, wiecie co? Mam to w dupie. Będzie. Będzie. Świetnie. Dlaczego nie mogę tego przelać? Dobra, zrobimy to tak. O, super! Nie, nieważne. Super, wszystko weszło. Nic nie dostało. Wszystko jest idealnie. Patrzcie, wszystko jest idealnie. To jest tu. Myk. Znaczy, myk. Może przetnę to lepiej. Będzie lepiej się mieściło. O. Tak. Panie i panowie, to się wszystko idealnie dzieje. To nic nie jest przypadkiem. Nasza kuchnia... Po prostu nocne radio... Jezu Chryste! Jezusie! Co tu się dzieje? A ja... O mój Boże! A! Zepsuło się! A! Nie! Nie! Bo... Nie! Nie! Nie każcie mi tego robić od nowa! Halo! Patrzcie się! Matrixa zepsułem! Halo! Dobra! Przepraszam. Się popsuło. Czekajcie moment, naprawimy to. Już to naprawiamy. Zrobimy przyspieszony przepis. Ja to przyspieszę. Będziemy musieli zrobić go jeszcze raz. Błagam. Tylko teraz do garnka, nie pomylimy się. Spokojnie, nie pomylimy się.

0: Jezusie.
1: Ja tak nie chciałem. Dobra. Skrócony przepis zrobimy. Wersja człowieka. Damy mniej tego. Damy jedno mięsko, damy mniej. Bo nie jesteśmy tak głodni. Tylko poczekajcie, jak mi się załaduje. Jezu Chryste, dobra, jest. Okej, mamy to. Dobra, to postaramy się zrobić to trochę zgrabniej. Tak. Okej, no to wody damy mniej. Tak, tylko 2 litry, albo nawet 2 litry. To jest skromna zupa dla skromnych ludzi. No to tak, szybciutko. Karkówka, łopatka wieprzowa, okej. No to pokroimy ją na 2 i będzie super. To jest wersja obiedzona. Okej. 6 litrów zimnej wody. No to daliśmy 1,5. 2 średnie cebule, to damy 1. Małą. Cyk. Czemu się cebula obraca? Tak nie wolno, tak się nie może dziać. I damy mniej tej cebuli. A to tak nie. No ale, halo. Co się dzieje? Tak. Ten kawałek mięsa to za duży jest, musimy go ukrócić. To nie, tak mi się nie podoba. Ja nie mogę pozwolić na takie rzeczy. To nam się kompletnie skiełbasi, a tak przynajmniej będzie to możliwe do zrobienia. I ja tutaj, prawda, dyryguję tym całym pięknym czymś. W sumie przerzućmy to całe. O, super. Pierdziele. Dobra. Reszta pójdzie do kosza. Dzieci z Afryki nie są godne. Okej. Tu imbir. Mamy imbir. Ja zapomniałem, mamy imbir. To teraz tu zrobimy tak. Imbir tu był, nie? Gdzieś? Nie, to raczej... Cynamon jest, żeby dać, ale imbir to chyba nie będzie w takiej formie. No to będziemy musieli dać tutaj. Gdzieś był. Cynamon... Jezu Chryste, szukać teraz tego wszystkiego. Kto to wymyślił? Kto to kurwa wymyślił? A może jest tu gdzieś imbir? O, tu jest imbir. Widzieliście? Najpierw nie powiedzieliście wcześniej. No co z was za ludzie? Okej. Przecięty na... O! Na pół, tak? Wzdłuż na pół. Okej, widzieliście? Zrobiłem tak jak trzeba. Wzdłuż na pół. Cyk. Cyk. Chrzan, o kurwa. Chrzan, ale widziałem gdzieś imbir. A to chuj, to... Tu był imbir? To był imbir, a to... Pierdole. To będzie skrzenione. A wiesz. Zaraz, spokojnie. To się naprawi. Dobra, wzdłuż. Ale czemu to wygląda jak człowiek? I czemu to wygląda, jakbym kogoś zabijał? To dimbir jakiś dziwny jest. Okej, okay. No to dwie laski cynamonu. Zamknijmy lodówkę, oszczędzamy energię. Dwie laski cynamonu. Czy trzeba je przeciąć? Nie, po prostu je wrzucić, jak... Jak chłop. Jeden. A dobra, będzie super, będzie idealnie. Będzie tak jak trzeba. Tu się nic nie dzieje, to jest wersja ubogacona. Jedna łyżka nasion kolendry. Kolendra. Kolendra. Teraz szukać tych wszystkich rzeczy. Dlaczego mi każą szukać? Co? Nie bo... O, mogę. Kiepsko widać, co tam jest. Jak to kiepsko? Idealnie widać, co tam jest. Kłamiesz. Tak, to będzie zupa. To będzie zupa, domowa zupa fo, według przepisu to misia. Koper, tu był koper. Super. Anysz. Wino. Ryżowe. No, cholera, gdzie ten anysz był tu? Nie? A ja go nie widzę znowu. Halo? Anysz? Widzicie gdzieś ten anysz? O, jest, dobra. To co to w ogóle za takie rzeczy? Ja pierwszy raz o nich słyszę. To takie rzeczy. Anysz? Ja nie wiem. Tu wygląda jak gwiazdka na choinkę bożonarodzeniową. Ja takie rzeczy daję, jak przygotowuję się. Sześć całych goździków. No były, nie? O, super. Zmielone. To całe są. Oni kłamią. To jest kłamstwo, to są kłamstwa powielane przez ludzi Keshe. Zanyżu robi się dobry bimber. Jeden strong czarnego kardamonu. Nie ma kardamonu. Będzie płatki chili. Łyżka soli. Sól. Nie wiem, ile to łyżka. Dam tyle. Będzie super. Nie mam miary w oczach. Bóg mnie nie urodził taki super. Szklanka sosu rybnego.

To jaka to ryba? Żadna ryba. Kłamiesz. Oszukujesz mnie. Tak, potrzebujemy teraz. Ale damy go mniej. Nie będziemy tak

Дети из Африки не потребую, в памяти. Это мяс. Сама курба мяс. Потравка. Але я люблю мясо, не арчи, это ем. Сыровые пандвицы, сушеного макарону, добра, макарон. Пене, бо jestem, бо я люблю пене. To jest na bogato. To jest na bogato. To trzeba, makaron to zawsze na bogato. Pokrojonej a to walcisz tą cebulę i walisz tą kolendrę. Nie potrzebujemy tego. To zmieszamy to trochę. Okej. Okay. Super. Co dalej w przepisie? Przygotowanie. Gorącej zupy wrzucamy. Tajską bazylię wyhodowaną w domu. Nie mam, kurwa, tajskiej bazylii wyhodowanej w domu. Chyba, że gdzieś tam leży sobie. Ale to by oszukaństwo by... A... O, panie! Ty! Ty! Gdzieście? Nawet nie wiedziałem, że taki bogaty ten gościu. Co tutaj ma tą kuchnię? No dobra. No to włączamy ten szajs, nie? Myk. Pa. O, jak się gotuje. Gdzieście?

Dobra, no to możemy pójdźmy po ten tajską bazylię. Tajska bazylia. Nie wiem, czy to jest tajska, ale na pewno bazylia. I czy będziemy ją kroić? No na pewno nie. Bo ja się nie pierdzielę z krojeniem. Tylko biedaki kroją. Okej, cienko pograniczone. Papryczki chili. Kroić nie będę. Albo będę. I tak skroję se. Cienko pokrojone. Ja nie wiem, jak się cienko kroi. To wrzucę takie. Będzie okej, nie? Super. Co tam? Posiekany. Nie wiem, co to jest, ale mówię, że jakiś sos holsin. No to znaczy, że barbecue. No chyba z chińskiego jest właśnie barbecue. Okej. Okay. Ładnie się rozlało. Ale to spokojnie, posprząta się. No nie ma takich rzeczy, które się nie... Okej. Okay. To ile to? Penę. A to zaraz będzie git. To jeszcze czekamy tutaj. Nie wiem, czy to czerwone to znaczy, że się spaliło, czy dobre, ale czekamy. Okej. Okay. Ładnie pachnie. W sumie zastanawiam się, czy nie wrzucić tego do blendera, bo tak będzie ten, bardziej zdrowo. Dziecko to zje. Blendować. No dobra, to blendujemy. Dobra, teraz blendowaliśmy, także jest git. Mamy trochę blendy. No co, chyba już, nie? Nie wiem, się nie znam. Dobra, o kolorku i zapachu. To jest to. Jest kulinaria.

Miska, nie? To do... Kurwa macie. Pierdolę, kolejno miska się poszła walić. No i znowu muszę w koszty wrzucać. Ja ocenię smak potrawy. A w ogóle nie zdjąłem tego z gazu, bo to chyba już jest git, nie? Też ta łopatka jeszcze się gotuje, no to walić. Papryka chili to ile? 5 lat się będzie gotowa? Zupa. Gdzieście nawet wiedzą, że robię zupę. Nawet wiedzą. Nie będą mnie oszukiwać. Dobra, wypieprzę to, bo to nie ma co. Spokojnie, teraz się nie zbiję. Okej. Okay. Może tu lepiej to dam, będzie bliżej. Mamy jakąś chochlę? Kurwa, czym ja to naleję? To oni chochli nie mają. Kurwa. Czy mam to nalać? Dupą. Dobra, walę to. A zrobimy to po mojemu. Weźmiemy tak. O, kurwa, co to ma znaczyć? Mogę to wrzucić do środka? Po prostu wjebać to tam. No nie mogę, nie. Tak się nie bawię. To jak ja mam to przelać? Mam to... Zaraz. W szufladzie. Kurwa, mam tu szuflady. Pa, puste. Nic nie ma, biedaki pieprzone. No muszę odgrzewać zaraz, bo zimna będzie. Za biedaki. Właśnie nic o tego nie zrobię. Kurde. Wszak. Dobra! O jest, o widzieliście? Znalazłem chochlę, super. To mięsko musi być. Wiecie, bo to jest tak, że najważniejsze jest, żeby tu było mięsko. Czemu to się nie wpierd... Co to? Jezusie. Nie! Nie, błagam. To jeszcze można odratować. Uratuj się. Za duże to mięsko. Au, gorące. Dobra. To za duże to. Ja tak nie mogę takich dużych porcji. Halo. Ja tu zrobię mniejszą. To mięso niepotrzebne nikomu. Ja jestem wegetarianinem. Żartowałem. Dobra. Na chochle, jeszcze raz. A, bo to tak się raz bierze i to się wtedy przesuwa, tak? O! Wylałeś! Spokojnie, to nie jest problem żaden. No, jakaś chujowa to tu powiesz. Czemu ona taka jakaś dziwna? Wyjebała się wszystko. Biała jest, czemu ona jest biała? Czemu to jest białe? Cebula, trochę cebuli dodam, żeby było. Super. To jest mięska, cza? Nie, kurwa, makaron. Kurwa, mać! Makaron, zbieraj się do tego szajsu. No patrzcie, ten gość jest jakiś sparaliżowany. Makaronu nie umie zbierać. Ja pierdolę. Co za negliż umysłowy. O, dobra, będzie. Aaaa!
No! Pierdolę. Wleję sobie. Z garnka zjem. Jest dobrze, jest super. Odgrzeję w mikrofali. Jest. O! No pierdolę. Zdjęcie chciałem zrobić na Facebooka. Patrzcie, mikstura! Sami jesteście mikstura, to jest jedzenie.

Proszę bardzo. To jest... danie, no. Nie mam zrobić zdjęcia, nie zrobiłem. Dobra, mieliście. Tutaj pokażę z bliska, jak wygląda ten tutaj... oto. Słuchajcie, to mogę tylko tak? Aha, tak, dobra. Oto... jest Boży wywar. Zrobimy ładnie go.

Proszę bardzo, oto jest przepis Boży, nazywa się on zupa pho, tylko że zamiast pho to penne. I ja wam mówię, to jest najlepsze jedzenie, jakie można zrobić, także tutaj polecam, kucharz Gumball. Okej, okay. No to co, mamy kolejny przepis jakiś, ale ja w sumie w dupie mam już zupy. Jakby to trafił, nie mogę podnieść, bo gorące. Co mnie to obchodzi, że gorące? No, szajba jakaś. Muszę posprzątać po sobie. Nie będę syfu w kuchni zostawiał. Mogę to wszystko wziąć? Nie. Kurwa, po jednym. No nie, no to tak się nie bawi, no. Człowiek. Co? Za szybko się ruszałem, czy co? Aha, no to spoko. No to tak, tak. Ma sens. No halo! No ja tak nie mogę, kurde mać. Patrz jakie to jest, nie działa. Wsadź nóż do blendera kuchennego. Dlaczego miałbym robić takie tragiczne rzeczy? No nie wiem właśnie dlaczego tak się stało. No ja przepis robiłem tak jak trzeba. Jeszcze gorąca łopatka wieprzowa, chyba się nie dogotowała, tak sądzę. Mogłem dłużej to robić, ale... Ale to wiecie co, to nic. To zrobimy z tego drugie danie. Z tego, nie będzie marnotrawstwa. W ogóle tutaj to zrobimy inaczej. W dupie mam to wszystko. Posprzątamy jak człowiek. Super. Mogę tu blat wymyć? Nie, w dupie, nie mogę blatu wymyć. Słabo. Powiem, że słabo. Gaśnicę do blendera. Dlaczego gaśnicę do blendera? Co ci gaśnica zrobiła? Okej, okay, no to... To jeszcze jest za gorące. Ale my tu już sobie przygotujemy pewną rzecz. Nie, halo, halo. O, mamy olej. Jeśli myślicie, po co ci olej, to dobrze wiecie, po co mi olej. Zrobimy frytki. I kotleta. Znaczy, nie kotleta, bo mamy tutaj łopatkę wieprzową. Usmażymy łopatkę wieprzową. Gdzie jest ten? A, tu dałem. To jeszcze jedno by się przydało. O. Dajesz rozgrzej wiadro wody, jak będzie rozgrzany. Blanszowanie. Blanszowanie tego? Gaśnicy. Nie słyszałem o takich rzeczach.

Dobra, i robimy jako takie frytki. W sensie to są polskie frytki, bo nie krzywe. Ale kto z was nigdy nie jadł krzywych frytek? No, chyba każdy. To jest rarytas. Takie rzeczy to każdy w życiu musi zjeść. Krzywe frytki. O, jeszcze tu się nie skroiło, to zrobimy na pół. Super. Jakieś takie talarki, jakieś takie kawałki. To jest najważniejsze. Cyknę sobie. A w ogóle wezmę tutaj ten szajs. Tu wrzucę jego fryty. No, tak się trochę nie wsypały do końca, ale to nie szkodzi. Powrotem je wrzucimy. Z więzienia nie ma ucieczki. Także z Watykanu, ale to nie słyszeliście ode mnie. Okej. Zobaczmy, czy olej się rozgrzał. Kurwa, nie mogę sprawdzić. A w ogóle posmakujmy tego, tej zupy, bo tu można ją posmakować. Posmakuj. Czemu nie chcesz smakować tego? Smakuj to, to dobre jest. Nie wiem, chyba umarł. To może to sprawdzimy. No nic. Chyba za krótko gotowaliśmy, ale to spokojnie, to takie też można zjeść. Nie wiem, czy ten olej jest dobry, czy nie. Uznam, że nie. Na razie. Na którym się grilluje? Na tym, czy na tym, czy na tym? Chyba tu się grilluje. A nie, tu się hot dogi chyba robi. Nie? Takie jak do hot dogów, nie? Te, co tak się, tak kładzie się, tak hot doga. To zrobimy tutaj, będzie lepiej. Taki bardziej grill jest. Grill. Okej. Bierzemy to. Moglibyśmy na patelni, ale w dupie mam patelnię. Tylko Polaczki używają patelni. Można, jak najbardziej, wszystko można. Marzymy. Jak Pan Jezus kazał, a tu fryty damy. Te frytki się robią. Nie wiem, one chyba zaraz się spalą. Szybko się robią jakoś. W dupie to mam. Okej, teraz przewrócimy to na drugą stronę.

Nawet się nie usmażyło, co za biedackie gówno. Nie, jeszcze nie zrobione, trzeba wrzucić z powrotem.

Ale jest gorący, wody dolać. Nie wiem, to chyba kłamiesz. Zdaje mi się, że te frytki się nie zrobiły. Ale mam to w dupie. Się jedne spaliły. No zaraz, tutaj zupę podgrzemy w mikrofali. Zimna już jest.

Pobroć! Panie! Kurwa, no nie smaży się. Jak to ja zrobiłem, że to się... Tak stanęło się. Halo! Halo! No. Pierdziele.

Tym może mam to obracać. No, w sumie wyszłoby lepiej nawet. To fryty już damy na talerz. O! Skończyło się robić. Super. O! No cóż, trochę się pobrudziła. Nie robię klopsików, więc nie będę mówił po szwedzku.

Dobra, no to chyba będzie zrobione. No, jest git. Nie podsmażyło się, ale to takie, takie było jeszcze na wodzie gotowane, to... to... Kurwa jebana. Podnoś to. Nie ma marnowania jedzenia.

I super. I jeszcze damy pomidora. Pomidor. Gdzie jest? O, tu jest. A, to mi penę zakryło noże. Jarteczki. Pomidorów. Myślę, że to jest to. Proszę bardzo. Voilà. Obiad. Smaczny, prosty. Idealny. Także na każdą kieszeń. Myślę, że wiele osób byłoby bardzo zadowolonych z takiego obiadu. Bardzo smaczne. Widzicie, jak to jeszcze paruje.

0: Pyszne. Pyszne. No tak, już jest godzinka live streama. Ja zrobiłem zupkę, pyszne drugie danie. No i w sumie czas się żegnać, ponieważ czas nagi, a dzisiaj szczególnie. Także tutaj dwa piękne przepisy, jeden autorski, to akurat mój, a pierwszy no to był właśnie zupa fo według Tomisia z Discorda nocno-radiowego, także zapraszam na niego. Zapraszam też, nie jestem pewien, ale chyba dzisiaj jest o 21:00 jakaś audycja, tak mi się zdaje, albo jak nie, to przepraszam. No i na pewno na kolejne moje audycje, które no mam nadzieję, że będę miał już jakieś zaplanowane i nie będą to spontaniczne, lecz z godziną. Także na zakończenie specjalnie dla pana Zenka zagramy. Nie wiem, czy się zmieści. Chodź tam. Specjalnie dla pana Zenka ugotujemy butlę gazową. Kurwa, drzwi się zepsuły. No nie tak sobie to wyobrażałem. Dałem, że łatwiej to pójdzie. Widocznie butle gazowe nie zostały stworzone do wrzucania do kuchenek. Najwidoczniej. Okej, spróbujmy to zamknąć. Kurne no, nie wyszło. No nic. No to jest jeszcze druga opcja. Taka trochę bardziej na biedę. Ugotujemy butlę gazową. Jeszcze telefon. O! Idealnie. Znaczy chyba trochę za ten się chyba trochę za długo to gotowałem. To ja się będę żegnał. Na razie.
1: Tak, tak. Moje wspaniałe.
2: To jest najlepszy wstęp, jaki kiedykolwiek ktoś mi zrobił. I się poszedł.
1: A nie wiem, wiesz co, to jest jakaś magia, to chyba szatan zadziałał, bo moje wspaniałe przywitanie tutaj, byłem dumny z tego, że nazwałem cię nieślubnym dzieckiem Jacka Kaczmarskiego i Wojtka Cejrowskiego.
2: Pewnie, kto by nie chciał.
1: Że nazwałem cię sekciarzem, do tego biednym guru sekty chrześcijańskiej, ale nazwałem cię też gwiazdą muzyki i programistą, to już chyba lepiej. No i ale to nie wiem, czemu tak się stało. Wiesz, takie dziwne rzeczy się dzieją. Ty nazywasz to zbiegami okoliczności.
2: Ja?
1: Tak?
2: Zawsze nie,
1: tak.
2: Ja to inaczej nazywam, ale ja miałem nie mówić na te tematy, to nie będę. Nie, czy zaraz miałem mówić. Nie wiem już. Mogę otworzyć piwo, ja zmęczony jestem dzisiaj jakiś. Ty masz w ogóle. Ja chciałem tak, przywitać się z 18.

0: ma ludźmi, którzy na YouTubie w tej spelunie dali palca w górę. Nie wiem którego, nie widzę dokładnie. I nie lubię tych trzech, co dali w dół. No zanim się zaczęła audycja, to im się już nie podoba. No ja nie mogę, co masz za słuchaczy, że jeszcze nie zacząłeś mówić, a oni już wiedzą, że im się nie będzie podobało.
1: To są no. Lemingi, lewaki i wiesz, i ateiści, i reptylianie.
0: Nie mówisz, że tu będą.
1: No, to ty mówiłeś, to ty twierdziłeś, że to reptiliańskie radio, nie, prawda?
0: Tak, bo ja trochę nie wiem, no, ja tak mam przestarzałe informacje. Ja chcę wiedzieć, co to jest za radio. To jest nocne radio, prawda?
1: Tak, tak, nocne radio, właściwie nazwa radio jest trochę niefortunna. Ty nie miałeś nigdy problemów z tym, że nazwałeś coś radiem i wszyscy tak potem się ciebie pytali, a jaką muzykę tam puszczasz? A nie, to nudne chyba, nie?
0: Nie, bo my mieliśmy radio bezmuzyczne, to ludzie wiedzieli, że to nie jest od muzyki radio, tylko takie radio. Ale jak my zaczynaliśmy na przykład w kontestacji, to w ogóle to się nie nazywało radio bardzo długo, parę lat. Aż w końcu znudziło nam się wyjaśnianie ludziom, co to jest podcast, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział i stwierdziliśmy, dobra, pieprzyć to radio. I wtedy mówili, tak mówili, I po tym poznałem, że mózg im się uruchomił.
1: Wiesz co, Martin? Chyba wiem, o co chodzi z tym, że się nie uruchomiło w dziwny, magiczny sposób, bo zarzuciłem jednemu takiemu prowadzącemu radiowcowi, że nie przedstawił swojego gościa i to jest taka karma, że teraz na YouTubie będzie takie, wiesz, kiepskie przedstawienie. No to jeszcze raz przedstawiam. Martin Lechowicz, pisarz, malarz, rysownik, twórca gier, akrobata, ginekolog, amator, tapicer, człowiek renesansu ogólnie, ale wszystko robi kompletnie nieprofesjonalnie. To ładne przywitanie? Przedstawienie?
0: Dobre. Ale ja wolałem to pierwsze, ono było genialne, serio. Nigdzie tak mnie nikt nie przywitał. Ludzie tak nudzą w tych czasach. Wszystko jest takie nudne, że posrać się można. No mogę piwo otworzyć? Czy to tak wolno? Co tu wolno w ogóle?
1: To jest radio jak najbardziej alkoholowe. Nawet niektórzy twierdzą, że za bardzo. No właśnie, bo ty często mówisz znaczy w twoich piosenkach, których napisałeś ponad 1000?
0: Nie, 200 tylko, 200. 200, kochany, 200. Nie tak dużo.
1: Czemu masz na stronie, że 1000? Tak trochę na wyrost chciałeś sobie dodać trochę.
0: Gdzie mam, że 1000?
1: Może mi się przewidziało, chyba było gdzieś, dzisiaj robiłem research.
0: A czekaj, jeszcze cię pochwalę na dzień dobry. Jesteś też chyba jedynym, z którym miałem, dobra, to nie jest wywiad, ale jakby to porównać do wywiadu, jesteś jedynym, który się przygotował i na przykład wie, ile książek napisałem, bo nikt absolutnie nie wiedział takich rzeczy i w ogóle pytali mnie w trakcie w ogóle, kto ty jesteś, skąd ty się tu wziąłeś? Robi wywiad i nic nie wie, no, dziwni ludzie. Także jesteś bardzo pro, powiem.
1: No, wychodzi na to, że bardziej pro niż w TVP, gdzie przekręcili chyba wszystko, twoje imię, adres strony, wszystko.
0: Na czacie mogę cytować czata?
1: No, pewnie, jeszcze jak.
0: Przyszedł Marcin niejaki i mówi, nie ma Boga prócz Amigi, a Etam jest jej prorokiem. Nie wiem, co to jest Etam, ale podoba mi się to podejście, bo ja teraz robię taką gierkę na komórki i tam będą się różne kościoły bić ze sobą. I kościół Amigi też planuje, także ci się spodoba.
1: No właśnie, niektórzy cię kojarzą, jeśli chodzi o gry, z Counter-Strike'iem, słynna ballada Counter-Strike'owa, inni z Lemmingami, bo każdy Lemming swe miejsce we wszechświecie zna i każdy Lemming do przodu przeodważnie.
0: Skurczybyk nawet pamięta słowa, no. Ty masz, ale ty nie myślisz tak często o mnie, czy myślisz?
1: Przez ostatnie kilka lat codziennie myślałem o tym. Taką tarczę sobie zrobiłem z twoim zdjęciem i rzucałem strzałkami w nią, a potem to się przerobiło, w psychofana się zamieniłem. Wiem, gdzie mieszkasz. I wiem, że mieszkałeś pod takimi adresami, które miały 666.
0: Miały, byłem taki, to jest najlepszy adres, jak ma 666. Bo może słuchacze nie wiedzą, że my się rozwiedliśmy kiedyś i teraz mamy różne takie złośliwości, będziemy sobie tutaj robić. No bo także krawiec mnie zdradził z taką jedną. Ale nie wiem, czy chcemy o tym mówić, z kim mnie zdradził. Chcesz?
1: Tak, to akurat nie wiem. Pamiętam, że cię wyzywałem, że ci groziłem, że cię chciałem zabić, ale że zdradziłem?
0: Nie, że zdradziłem, zdradziłeś mnie. No ja wiem to, bo tu chodziło o kradzież. Ukradłeś mi i to Aha. dzisiaj z początku i to jest właśnie jeden z tych przejawów tych różnych kradzieżowych spraw. Różne rzeczy ukradłeś. Układasz mi różne samogłoski. Ja wcześniej niż ty używam samogłoski E w audycjach niż ty. I ty potem używasz samogłoski E. Używasz. Krawiec. Jest, od razu.
1: No jest, mam nadzieję, że mnie nie pozwiesz. Ale to I jest bombowe i nigdy mi tak nie wyszło, bo ty to robisz jakoś tak, że ciężko to podrobić, wiesz? Miałem swoje teorie na ten temat, że w tym I musi być pewna ekspresja, power, nie?
0: To Duch Święty siedzi.
1: Nie, no, nie umiem. No próbowałem nawet to zamienić na E, albo U, ale to już nie to samo.
0: E też jest moje. No ja wiesz, jestem mistrzem od I, no. Dobra, ja mam takie pytanie, że chciałem posunąć audycję. Sorry, bo ja się tu wpierdzielam między wódkę a zakąskę, ale jestem przyzwyczajony, że to ja prowadzę, a teraz jestem prowadzonym, więc to teraz muszę się przyzwyczaić dopiero, że w tym tańcu jestem partnerką teraz. Ale mam napisane na stronie Nocne Radio. Nauka, polityka, wiara, historia, filozofia, technologia, kultura, film, literatura, teorie spiskowe, zdrowie, podróże, muzyka, kulinaria, gospodarka i ciekawi ludzie. I ja bym chciał, żebyśmy o wszystkich tych tematach po kolei rozmawiali dziś.
1: No, różne pytania.
0: Krótko.
1: Mam jakby różne kategorie. Ty zawsze się jakby ułożyłeś sobie takie jakby kategorie zajebistość, wolnościowość, coś takiego, nie?
0: Oh yeah. Tak. No,
1: ja też mam tutaj swoje.
0: Nie pamiętam, co jest trzecie. Wiem, to powiedziałeś od końca, to ja nie wiem.
1: Chyba inność, coś tam. Inność.
0: Nie, bo to była to słowo na Z, co ja się teraz już chciałem się tak odwulgarnić. No.
1: No bo różne na przykład tu sobie pytania zapisałem. Na
0: twórczość
1: przykład...
0: jest trzecia.
1: O, twórczość, tak. Twórczość. I mniejszości seksualne. Pamiętam jak dziś, jak się zachwycałeś pierogami, które zjadłeś w gejowskim klubie Usta Mariana, jak ci smakowały.
0: Cudowne było, jedno i drugie. No. Pierogi w ustach Mariana.
1: I wtedy pomyślałem sobie, to jest dziwny chrześcijanin, bo chodzi po klubach gejowskich i tam szuka przygód. Pomyślałem, takich?
0: No tak, jak ktoś wyjada pierogi z ust Mariana, to ciężko go zakwalifikować na rzeczoznawcę Jezusa na przykład. Tutaj, no.
1: No ale umówmy się, że pierogi były jedyną rzeczą, którą tam wkładałeś do ust w tym klubie, tak? No, nic innego.
0: No, jeszcze coś tam wkładałem, bo wiesz, gitarę trzeba było podłączyć, to coś się w coś wtykało, ale jeden tylko był taki gość, co mnie zapraszał do kibla i to było bardzo obleśne. Ale reszta była z fajnych ludzi. To był w ogóle najlepszy koncert mój.
1: No proszę.
0: Uwielbiam grać u gejów. Ty nie lubisz?
1: Kiedyś mnie kumple zaprosili, bo chcieli tak sobie właśnie... Znaczy, bo powiedzieli, że to w sumie jest fajne miejsce, bo tam nie ryzykujesz, że dostaniesz w dziurę zaraz, albo że właśnie taki łysy z jedną wydzieraną ręką, muskularny, prawdziwy Polak cię pobije na przykład za balladę smoleńską, czy coś takiego, tylko jest tak spokojnie bardzo i tam sobie chodzili kumple i zapraszali, ale jakoś tak, no nie poszedłem. I
0: o,
1: żałuję
0: czemu?
1: Trochę.
0: Czemu tak?
1: Nie wiem, może ta polskość za bardzo.
0: A, bo ty jesteś w Polsce. To ja się przepraszam, bo ja wyjechałem, uciekłem, zdradziłem ojczyznę.
1: No właśnie.
0: Całe życie próbowałem i dopiero teraz.
1: No właśnie. A czy twoje wyjazdy, no bo i Hiszpania przez pewien czas, śladami Franco, prawda? I teraz Wielka Brytania, czy to ty tak może zmieniasz te miejsca zamieszkania, jak tak napsocisz w tej swojej twórczości, naobrażasz? No umówmy się, czekaj, ja tu sobie otwieram swoje teczki. Dział religia, polityka, seks, mam nawet pytania, seks, No bo wiesz, mówienie takich rzeczy, że palenie marihuany jest zdrowsze niż chodzenie do kościoła, charyzmat sraczki, szczekanie językami.
0: Ja tak mówię? Ale byłem mądry kiedyś, ja pierdzielę.
1: Święty Adam Małysz, to całkiem niedawno taki mądry byłeś. To są świeże rzeczy jeszcze.
0: Też nie byłem wyspany wtedy.
1: Święty Adam Małysz, no wiesz co, to... No, dobrze. No właśnie, w ogóle, tak może spróbuję trochę uporządkować. Jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z podcastem i radiem? No, z informacji, które mam od tajnych informatorów, to wychodzi, że Masa Krytyczna i Koczowisko Dekadencji razem z Hugą słynnym.
0: No, Masa Krytyczna, nie? To najpierw Masa Krytyczna, potem długo, długo nic nie robiłem, bo się skupiłem na robieniu głupich jaj, ale to było w czasach, jak nie było jeszcze podcastów w ogóle. To był tam chyba 7 czy 8 podcast dopiero polskojęzyczny na świecie, ta Masa Krytyczna. W 2005.
1: To był. 2005. No, pisałem już dzisiaj na czacie, że no, jednak no, ciężko znaleźć bardziej doświadczonego radiowca ode mnie. Ale widzicie, no, są i takie legendy też.
0: Jest jeszcze drugi we Wrocławiu mieszka. No. Ale nie, serio, ja jestem najdłużej nadającym polskojęzycznym podcasterem w Polsce teraz. I dopiero jak umrę, to ktoś może być drugi. To znaczy znowu pierwszy, nie? Bo teraz jest drugi, a jak ja umrę, to będzie pierwszy wtedy.
1: Ludziska, kto pamięta Masę Krytyczną? Ja pamiętam, pamiętam. To faktycznie to
0: pamiętasz?
1: To, no.
0: Ja, ale to było tak dawno temu, jakby 3 życia temu. Czy życie, jak się mówi? Życi temu. 3 dupy temu, no. Więc był Masa Krytyczna. Nie, ja pierdziałem. A w ogóle dużo ludzi mówi, o, gdzie ten Martin z czasów Masy Krytycznej? To jest tak, jakbym ktoś mówił, gdzie ten Martin, co miał 3 lata? No ja pierdzielę, no jak się człowiek rozwija, to mu to zarzucają, no. Urosłem, nie ma. Teraz już umiem więcej, to już jestem mniej głupi, no i trudno. Teraz muszę inne rzeczy robić. W ogóle na początku to się łatwo robi rzeczy. Trzeba być głupim. Nie wiesz, co się robi, co robisz i to robisz. I wtedy jest śmiesznie i dziwnie i wymyślasz przypadkiem jakieś super fajne rzeczy, a na końcu potem po 20 latach piszesz książkę, jaki byłeś mądry i sprzedajesz i zarabiasz jeszcze 1 000 000 następnych dolarów. No i tak trzeba robić. Ale jak się coś już wie, to już jest przesrane. Więc trzeba wiedzieć albo nic i być kompletnie głupim jełopem, na przykład zwłaszcza w kwestiach publikowania czegoś o religii, albo polityce, albo czymś takim. Trzeba nic nie wiedzieć, po prostu być kompletnym zerem, minusowym w ogóle zerem jakimś. Albo być super mądrym i wypasionym, ale nic po środku, bo to jest nudne. Koniec.
1: A co byś powiedział na taką teorię, że przez te wszystkie lata obaj stajemy się coraz bardziej doświadczeni, ale coraz mniej w nas jakiegoś ognia, powera, wiesz.
0: To bym powiedział, a że głupi jesteś.
1: Tak? No. Aż tak?
0: Nie, tylko...
1: Kończymy ten wywiad, nie możemy pozwolić na takie obrażanie.
0: Bo nie wiem, nie, dobra, nie jest tak, nie musi tak być. Ale jest, prawda jest taka, że się zmieniają rzeczy i ludzie by chcieli, żeby się nic nigdy nie zmieniało i żebyśmy grali w Counter-Strike'a wersja 1.6 do końca świata i słuchali jednej ballady i żebym ja już żadnych innych piosenek nie pisał, tylko 17 remake'ów jednej piosenki i tak dalej. No tak by chcieli i tak się nie dzieje. No, ale to nie jest, że jakiś ognia nie ma, tylko że człowiek rośnie, nie? Albo mu się coś zmienia i robi nowe rzeczy. I one wcale nie są gorsze czy coś, tylko są inne i już. To nie znaczy, że nie ma ognia wcale. Ty nie masz ognia, ty masz ognia. Ja słyszę, że masz ogień. Nie wiem, gdzie on jest, ale gdzieś jest. Ja go słyszę.
1: Masz ognia?
0: Słowany. No tam masz, właśnie tam.
1: Masz ognia? No ale kiedyś byłeś taki... szczuplejszy, taki śniady bardziej, tych włosów miałeś więcej, nie miałeś tej brody, jak z mysich no, cipek, tak, takie, tak. Nie wysmarowałeś się błotem, nie udawałeś, że broda ci rośnie, śmieszniejszy byłeś jakiś taki. Nie, żartuję. Spoko, no wiesz, dalej spoko się słucha, nie? Sobie
0: ja
1: tam...
0: miałem wersję siebie, wiesz, tak myślę. Od strony wizualnej i najpierw byłem taki goły bardziej, z ryjem, jak opisałeś właśnie, a potem byłem wersją średnią, to miałem tą dziwną taką brodę taką na dole, a teraz się przepoczwarzam wersję trzecią i postanowiłem, że będę wizualnie Gandalfem takim i będę miał jakąś taką brodę, ale ona musi być siwa, koniecznie musi być. Ona trochę jest i nie wiem, czy jest właśnie, bo muszę ją zapuścić, właśnie ją zapuszczam. I długie włosy teraz chcę mieć. I to będzie wersja numer 3 mnie i nie wiem, jaka będzie w ogóle. Bo to włosy definiują człowieka, a nie człowiek włosy, wiesz? Masz włosy? Ja nie wiem.
1: Mam właśnie długie włosy, takie...
0: O, no. To ja chcę.
1: I brodę też.
0: Też chcę.
1: A właśnie, słuchaj, wpadł donate 100 zł, żeby było śmieszniej, od Fryderyka wspaniałego.
0: I pierwszy to jak to działa?
1: No, to, słuchaj, to są donaty, które podczas audycji przychodzą, to jak u patostreamerów. Coś to zrobisz, fajnie. Że na przykład nałożysz sobie wiadro na głowę, albo puścisz bąka i ludzie wtedy ci wysyłają pieniążki.
0: A ty skąd wiesz, że to nie dla mnie dali?
1: Bo no właśnie nie wiem, bo jest napisane to crossover, którego potrzebowaliśmy, a na który nie zasługujemy. No, no słuchajcie,
0: się
1: no...
0: zgadzam, tak, że tak. Nie zasługujecie. Zwłaszcza te 11 osób, co mi się nie podoba. Oni są popieprzeni jacyś. Przychodzą słuchać, żeby im się nie podobało. A było 3, a teraz już jest 11. A masz też, że się bardziej przejmujesz jednym idiotom, co się mu nie podobasz, niż 3 milionami, co im się podobasz?
1: Właściwie to, no, no, to też jest ciekawy temat, te nasze różne problemy emocjonalne, które możemy mieć wykonując taką, a nie inną pracę, gadając z ludźmi, jakby nie było, nie? No. Kurde, ja wiesz co, nie chciałem w ogóle o sobie za bardzo, chciałem o tobie, bo to jest o tobie audycja, ale kurczę, no wiesz, po latach spotkanie, przebiliśmy piątkę i tutaj bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić pewną osobę, mianowicie Pawła Moniewskiego. Wiem, że RODO, ale Paweł nie miał nic przeciwko, a nawet był za, nawet przeciw, znanego jako Pawelus. To jest chyba twój człowiek, że tak powiem, z Rudy Śląskiej. No, twój człowiek. No to dzięki niemu się znowu spiknęliśmy. Tak? Znasz Pawelusa?
0: To był człowiek, co nas chciał... No spadką był.
1: Godzić.
0: Tak, żebyśmy się znowu pożenili po tym rozwodzie.
1: No, no.
0: Ej, Paweł nawet przyszedł. Starzy ludzie wyszli spod kamienia, te wszystkie dżdżownice i nagle mówią, Paweł mówi, że o, Martin i Krawiec znowu ze sobą rozmawiają. Ale to mu się pomylił czasownik, nie? Rozmawiają to tam. Miał coś innego na myśli na pewno. Tak, no.
1: Wiesz co, Martin, ja to uważam, że my jesteśmy trochę jak Batman i Superman.
0: Ty jesteś Batman i Robin.
1: Nie chcę Batman i Robin, bo wtedy ktoś będzie Robinem.
0: Batman i kobieta kot.
1: No tak ludzie w ogóle, przychodzą ludzie, których dawno nie było, na przykład w Nocnym Radio, którzy się pojawiali, owszem, ale dawno ich nie było, na przykład Skała też, no, na pewno pamiętasz
0: no,
1: Skałę.
0: No. Skała rządzi, no. Skała radzi. Skała nigdy ci nie wsadzi. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że konkurencyjnym ogłaszam donaty, bo tak, bo mam to w dupie wszystko i tak. Właśnie to jest mój motyw ogólnie życiowy, przewodni. Coraz więcej mam w dupie, coraz głębiej. Ale chciałem powiedzieć, że poproszę o donata na stronie enklawa.net, bo chcę pokazać, że wygram. Że wygram z Krawcem w jego własnej audycji i wtedy powiem błaha, ha, ha, ha i pójdę pić. Z radości, że wygrałem wreszcie z Krawcem. Bo my mamy współzawodnictwo od zawsze. Ja chcę być tak śmieszny jak on. Gówno z tego wychodzi. A potem udaje, że to rozwód był, bo mnie zdradził. Tak naprawdę zazdrościłem mu, że dostał donata, a ja nie. Na enklawa.net, że go nie dostałem.
1: A ja chcę tak ładnie śpiewać jak on. I pisać teksty. Właśnie, słuchaj, mam dużo różnych pytań. Różne kategorie właśnie. Tu mam...
0: Zadaj jakieś zanim usnę, albo wiesz co, ja wypiję no. Piwo.
1: Pij piwo, a ja znajdę tutaj właśnie pytanie. Kategoria seks. Czy można zgwałcić odrobinkę?
0: Ale kogo? Bo prostytutkę, jak już wiemy od jednego polityka, nie można. Ani żony też nie i właściwie chyba nikogo nie, w ogóle nie można, bo tak każe, tak mówi prawica i jej przykazania.
1: No,
0: tak mówi Korwin Przenajświętszy.
1: No właśnie. Jak to jest z tym Korwinem? No, ty jesteś wolnościowcem, radia się zakładało, wolnościowe, prawda? I Korwin nawet uścisnął ci dłoń. I tu pytanie, czy jak długo potem nie myłeś tej dłoni? Czy może wręcz przeciwnie, od razu pobiegłeś i umyłeś? Jak to z tobą jest? I z
0: Korwinem? To nie była dłoń, ale umyłem go.
1: To nie wiedziałem, że aż w tak bliskich relacjach jesteście.
0: Bardzo blisko. Powiedział do mnie mistrzu.
1: Korwin król do ciebie powiedział.
0: Korwin powiedział, mistrzu. Sam wielki, przewielebny majestat Korwina powiedział do mnie mistrzu. Mistrzu nawet tak chyba ładnie powiedział. I powiedział do mnie Martin, bez polszczania wszystkiego, jak on to ma w zwyczaju, że mówi nie tam Charles, Prince Charles, tylko książę Karol. Czy... Ja nie wiem, jak on mówi na niego akurat. No. Jak on mówi na Margaret Thatcher? Małgorzata Thatcherówna, czy coś takiego?
1: No, znając Korwina, to właśnie coś w tym stylu. Właśnie, właśnie pani Thatcherówna, tak.
0: A u mnie zachował oryginał, bo się mnie bał, że zaśpiewam coś o nim.
1: No, no i zaśpiewałeś, i spełniły się jego, nawet robiłeś filmy takie całkiem zabawne z Korwinem różne, gdzie był animowany Korwin. Właśnie fajnych narzędzi używasz, wiesz, na razie takie luźne tutaj temaciki, ale ja chciałbym też podpytać oczywiście o narzędzia, których używasz, o tworzenie gier, ale wiesz, i dlatego zachęcam, żebyś jak najdłużej dzisiaj został, możemy się trochę wyżyłować, wiem, że nie, zaraz, ty nie musisz z rana wstać. Też nie, jesteś freelancerem zawsze.
0: Ja nie wstanę rano, co ty? Dzisiaj mam tyle roboty, miałem, że będę spał do 11 przynajmniej.
1: Muszę cię zmartwić, bo prawdopodobnie przegrywasz, jeśli chodzi o donaty. No, co Zera, jest?
0: Z wami co jest?
1: Od Tomisia 150 zł wpadło, aż jestem w szoku. I pisze, witam, bardzo miło się słucha was. Kompletnie nie znam pana Martina. Tomisiu, nie znasz Martina? Jak można nie znać Martina?
0: Jak ktoś mówi, wiesz co, to już nie muszę wyjaśniać. Jak ktoś mówi pan Martin, to wiadomo, że mnie kompletnie nie zna, nie?
1: No tak, gdyby mówił Baron Martin...
0: No właśnie, albo Martin, to by mnie mógł znać, a tak to...
1: Też jakby ktoś powiedział Marcin, to też by znaczyło, że zupełnie się nie zna, no.
0: To jest straszne.
1: Ale wydaje się bardzo ciekawą i intrygującą osobą. To widać, że cię nie zna. Ciekawy, intrygujący...
0: Nie, no nudzę w ogóle, nudzę.
1: Bardzo dobre pierwsze wrażenie, jak na razie tak trzymać. I szybki też. Słuchaj, to czy to jest ten szybki, co do ciebie zawsze szybko dzwoni? Też...
0: Ci dał donate? A nie, to na pewno nie.
1: I pyta się...
0: To nie, to nie muszę być on w takim razie.
1: Pyta się, można już dzwonić? Słuchajcie,
0: To jak chcę dzwonić, to tak. Jak chcę coś da, to nie, to nie. To ten. A nie, żebym go nie lubił, po prostu taka... No tak ma.
1: A ja zachęcam, wpłacajcie Martinowi jak najwięcej. No co jest z wami ludzie, że tak zakrzyknę, jak tak, żona tak. Helena Czałuszewsku chwilę przed tym, jak tłum się wdarł do
0: Ja tu budynku. Jestem w tej audycji, żeby dostać po mordzie i czekam wreszcie, aż się zacznie, bo mi się nudzi trochę. Chcę jakieś bluzgi, żeby na mnie leciały przecież od słuchaczów, którzy tu przyszli. I specjalnie, widzisz, dlatego że, patrz Krawiec, to ty nie chcesz mnie lać po mordzie tutaj werbalnie i dlatego robią to za ciebie słuchacze, dając tobie donaty, a mi nic na enklawa.net.
1: Słaby z ciebie przywódca sekty, co to za guru, co mu nic nie wpłacają, to ja już zgłupiałem, kim ty jesteś, już
0: no,
1: nie wiem.
0: No, sam nie wiem, no. Że jakoś nie pasuje do stereotypu sekciarza.
1: No właśnie. Ale to, że chodzisz na bosaka, to jest takie ekscentryczne i takie troszkę właśnie jak guru jakiś sekty troszkę. No właśnie, jak to jest z tym twoim chodzeniem na bosaka? W pewnym momencie zacząłeś chodzić na bosaka. To jest fajne chyba uczucie, kiedy dotykasz stopami Matki Ziemi.
0: Nie wiem, bo ja zacząłem jak miałem 17 lat, także teraz już mi ciężko trochę przypomnieć sobie. No tak chodziłem, zanim Cejrowskiego ludzie znali w ogóle z tego, to jest irytujące, bo ci potem mówią, o to tak jak Cejrowski, kurde, ja byłem pierwszy akurat w tym wypadku.
1: Tak? No. O, a ja zawsze tak mówiłem wszystkim, o patrzcie jak zerżnął od Wojtka, no a tu się okazało, że nie jednak.
0: Ciąg mnie zbluzgał, Bolunga, mówi, w naszym kręgu nazywany jesteś Oblechowicz, czy może być taka bluzga? Słaba. Wiecie, no właśnie, ludzie, co robią przezwiska od nazwiska, to byli najmniej kreatywni zawsze w podstawówce. To były takie, także nic nie umie wymyślić, to bierze nazwisko i mówi, nie wiem, Lechu, bo ja pierdzielę, a żeś wymyślił. No jaka kreatywność, no agencję załóż reklamową. Ciekawe, jakby na Kaczyńskiego mówił.
1: No, w sumie miałem trochę później telefony odbierać, no ale jak już się tak dobijacie, ja Martina postaram się jak najdłużej dzisiaj zatrzymać, aż halucynacje będzie miało.
0: Się piwo skończy. Obraź mnie ktoś, bo mi się nudzi, no.
1: Czarny pielgrzym, ach, ja wiem, kto to chyba jest. No, no tak.
2: Krawiec.
0: Chciałem
2: się pamiętać.
0: Siema. Ja też.
2: Krawiec, ja właśnie to ciebie chciałbym zbluzgać. To jestem strasznie zawiedziony, że pogodziłeś się z kolejnym przywódcą sekty. Z jednej strony New Age'owy Muppet, z drugiej strony tutaj jakiś taki parachrześcijański Martin, heretyk dla wielu i odszczepieniec. To jeszcze teraz tylko na Claude'a zostało czas, chyba że ja coś przegapiłem w międzyczasie i z nim też już się
1: pogodziłeś
2: i w ogóle już nie ma jakichś wielkich, fajnych
0: Ja cię zbluzgał. Ja trochę rozumiem połowę tego, co on mówi, bo ja nie znam przeszłości barwnej waszej tutejszej.
1: A może powinieneś kojarzyć, kim jest Muppet? Tak ci podpowiem, Martinie. Czy pamiętasz, co się stało, kiedy raz mi zaufałeś i pozwoliłeś poprowadzić swoją audycję, a sam wyjechałeś sobie na zasłużone wakacje i co wtedy się stało w Radiu Kontestacja?
0: nie pamiętam, ale była jedna audycja, co żeście strasznie nabluzgali na kogoś z kimś drugim, ale ja już nawet nie wiem, kto to był ten drugi.
1: Nie, to nie to. To mówisz chyba o Enklawie i audycji, gdzie obrażałem chrześcijaństwo i w sumie się nie dziwię, że mnie kopnąłeś w tyłek, ale to mówimy jeszcze wcześniej.
0: Nie pamiętam już tego. Zabarwne życie miałem i już nie pamiętam połowy.
1: Słuchaj, chyba pali marihuanę. O, skała uciekł? To ciekawe, coś się rozłączyło.
0: Skała uciekł? Skała? Nie, skała nigdy nie ucieka.
1: No właśnie, coś, jakieś może problemy z internetem. Wiesz co? To była sytuacja, w której zamiast, wiesz, poprowadzić coś takiego, co by tobie było miłe, o wolnym rynku, czy tam, nie wiem, o Bogu, coś, to ja postanowiłem zrobić zupełnie z innej mańki i weszły teorie spiskowe, święta geometria, takie tematy. I ty przyszedłeś, się za głowę złapałeś, nie?
0: Ale nie wyrzuciłem cię za to.
1: Nie, za to jeszcze nie, to jeszcze, nie, no jeszcze to wytrzymałeś.
0: To nie jest złego przecież. Święte ekierki, czy geometrię, czy co tam. Nie, ale ja nie znam typa w ogóle, człowieka wspaniałego, albo nie wiem w ogóle, kto to jest. Wiem, kto to jest Claude. Wiem, bo był. Był z nami. Wszyscy zaczynali od kontestacji, a później se szli w mądrzejsze miejsca.
1: No właśnie, wygląda...
2: Muppet to jest taki człowiek, który... Wyobraź sobie, Martin, siebie. Teraz dodaj dużo marihuany w haszyszu. I pomnóż to razy międzywymiarowe podróże astralne. Dodaj do tego trochę spisków i podkręć swój egocentryzm tak jeszcze razy 4.
0: Matko, co to za potwór?
2: Plus trochę takiego hipisowskiego vibe'u do tego w tym wszystkim.
0: O, a to niezłe już.
2: No, i nie chodzi o to, że macie wyjść z tego Charles Manson, chociaż blisko, ale taki, który bez zabijania. I to jest mniej więcej Muppet wtedy.
0: Uroczy człowiek. No to ja trochę nie rozumiem, że ktoś chce z nim współpracować, bo słucha się pewnie fajnie, zwłaszcza jak się jest po paru jakichś dymkach czy tam czym, ale robić coś razem, to mnie zawsze dziwiło, że ludzie tak bardzo lubią ryzyko, bo ja lubię ryzyko, ale tylko takie kontrolowane trochę, że mam szansę coś wygrać. A jak mam szansę tylko przegrać, to niezbyt.
1: No ale Skała tutaj podrzucił...
2: To są bardzo ciekawe.
1: Skała tu podrzucił mi kolejne pytanko, bo właśnie o tej trawie. Martin, słuchajcie, no widzicie, że to jest bardzo wyluzowany człowiek. On całe życie takie jest nawet. Mi się wydaje, że jakby się tutaj waliło i skały by srały, przepraszam, skała, to on by się śmiał.
2: Zdarza mi się, więc się nie obrażę.
1: No, ale no właśnie, Martin niby nie jara, niby nic, ale pamiętam starą Masę Krytyczną, 10 lat temu, pewnie coś koło tego, albo i więcej, kiedy Martin nagrał taki odcinek i przywitał się takim głosem trochę innym i mówi, no fajnie jest super, fajnie, trawa jest fajna, taka zielona,

0: Więc generalnie już można być przygotowanym na to, co się mówiło. Gorzej, jak się posłucha siebie sprzed 10 lat, wtedy można się zaskoczyć samego siebie bardzo głęboko samym sobą i być zdziwionym, co ten człowiek mówił, bo jest się zdecydowanie jakimś innym po 10 latach, nie?
1: No tak, to bardziej jest. Ale właśnie odkryłem, jak przy jakiejś tam okazji, jak czytałem jakąś swoją książkę, co jej w ogóle nic nie pamiętam, co ja tam napisałem kompletnie, na przykład kawałki historii portali. Ja czytam to, jakby to ktoś inny napisał.
0: O Jezu, ten gniot, to straszne
1: nic,
0: było.
1: Tak, nic z gniota strasznego nie pamiętam i rozśmieszyłem sam siebie tym i uznaję to za sukces, że napisałem książkę sam dla siebie, żeby się nią rozśmieszyć 20 lat później.
0: Ja sam siebie oszukałem w swoim życiu, bo ja kupiłem tę książkę, słuchaj, to jedna z najgorszych decyzji czytelniczych w moim życiu.
1: To tak ci się ale... w tej wyborczej zrobiło, tak? Gdzie ty pracujesz, że tam poczucie humoru wycinają?
0: Nie, po prostu te żarty były szły w dobrym kierunku, ale były takie niedokończone. W sensie kierunkowy pomysł był dobry, ale po prostu to brakowało ci jeszcze, wiesz, takiego... Brakowało ci jeszcze wtedy takiego doświadczenia z samym sobą, jakby tak warsztatowo mi się wydaje. Bo nie, na samym poczuciu humoru było spoko, to zupełnie nie.
1: Oczywiście,
0: ja nie
1: że
0: pracuję w gazecie. Ja nie pracuję w Gazecie Wyborczej.
1: A to nie.
0: Nigdy nie pracowałem w Gazecie Wyborczej. Miałem tylko, kiedyś miałem taki staż czy tam praktyki, ale nie, ja pracuję w dużo nudniejszym miejscu, bo pracuję w marketingu partnera Microsoftu, więc to jest jeszcze gorzej.
1: No ale to się gdzieś obracasz w wyższych kręgach, więc jak faktycznie jak ktoś jest na wyższym poziomie niż średnia krajowa, to zauważa braki. No ja też zauważam braki, no pewnie to była pierwsza powieść, napisałem 5 książek, to była pierwsza, no to wiadomo, że będzie najsłabsza warsztatowo i braki będzie miała, ale i tak się rozśmieszyłem. Jak trochę sobie dam ulgę, niewymagający jestem, to wtedy jest nawet fajnie.
0: Ale wiesz, ja tak specjalnie cię też zaczepiam, bo po prostu prosiłeś o to przed chwilą, więc no, tak
1: poproszę.
0: Staram być.
1: Może było inaczej nudno, zgadzam się.
0: W minimalnym stopniu zaczepnym. Ja się zgadzam, że dobrze się trochę pozaczepiać, bo z tego to jest nuda strasznie.
2: No, bo
0: dlatego jestem zawiedziony, no, że wy ze sobą znowu tak rozmawiacie tak sympatycznie, co to ma znaczyć w ogóle. Jestem oburzony.
1: Sam się dziwię, to Kraw jest taki nieśmiały. Wracam po latach, czekam na jakieś bombardowanie ciekawe, a tu on się tak podchodzi do mnie jak pies do jeża, nie wiem z której strony, czy ugryźć mnie w dupę, czy pogłaskać, nie wiem.
2: Bo się boję, że się znowu na następne 5 lat pokłócimy o coś zaraz.
0: No to dobrze,
1: ja jestem w twoim radiu. Krawiec, teraz ty masz okazję jedyną mnie wyrzucić z swojego własnego radia.
2: Za obrażanie ateistów, albo, przepraszam, za obrażanie szatanistów na przykład.
1: To muszę najpierw obrazić, to nie tak łatwo będzie, bo ja lubię ateistów.
2: Ale mógłbyś
0: Krawiec,
2: obrazić.
0: Krawiec, co jest dla ciebie ważne, Krawiec? Ustalmy to na początek. Może się uda jakoś...
1: Tak, wywiad z Krawcem w jego własnej audycji. Bardzo mi się to podoba.
2: No w audycji, w wywiadzie z Martinem, do mnie pytania, tak? Nie, nie, do
1: tak,
2: Skała.
1: Tak, bo jest słuchacz i gość.
2: Nie wyganiam ale cię, Skała, ale idź już sobie. No, tak, tak.
0: Bo celem jest to, żeby zapytać ciebie, żebyś ty mógł wyrzucić Martina, więc tu chodzi o Martina tak naprawdę. To pytanie jest taktyczne.
1: Skała jest za sprytny na tę audycję. On tutaj... Ja potrzebuję mniej inteligentnych słuchaczy i rozmówców.
0: Ja chcę was pokłócić.
2: On jest mało, że sprytny, to jeszcze taki właśnie zaczepny, lubi podszczypywać. Ale to dobrze, to, bo ktoś może powiedzieć, o, miziają się tutaj po szyjkach, a przyszedł Skała, no i dobrze. No, ja mam tu nawet trudne pytania teologiczne do Martina. Trudne pytanie teologiczne, pieniądze, człowiek, seks, gry komputerowe, programowanie, pisarstwo, radio, polityka. Jest. Czy można się modlić do Boga o to, aby wybaczył szatanowi?
1: No można, ale nie wiem po co, ale można.
2: Można?
1: Znaczy, w sensie, rozumiem, że to pytanie od satanisty, który kocha szatana i chciałby, żeby Bóg mu wybaczył i szatan, żeby został znów aniołem światłości i służył Bogu. Więc bardzo dziwna to by była postać, a ja bym bardzo chciał poznać takiego człowieka, który zadaję takie pytanie, bo mnie to fascynuje. Co on ma w głowie i w duszy, w sercu?
2: Ale
1: bardzo kochany człowiek to musi być.
2: Ale czemu uważasz, że to jest coś niewłaściwego? Bo ja myślę, że...
1: Ja nie mówię tak. Czemu? Ja mówię, to jest urocze.
2: Urocze. No, a nikt na to nie wpadł jeszcze. A zobacz,

0: to jest też sprytne i dobre, ponieważ gdyby szatan stał się dobry, gdyby sobie przebili piątkę z Bogiem znowu, to nie kusiłby ludzi do złego i świat byłby przedobry. Taki nudny trochę, jak u Świadków Jehowy z tych obrazków byłby znowu. Ja nie wiem, czy bym taki chciał, ale no byłoby dobro samo, nie?
1: No wiem, ale to właśnie nie wiem, dlaczego miałby się ktoś ten chcieć modlić o to właśnie, o ten świat nudny.
0: Czyli ty wolisz, jak jest szatan zły.
1: Nie, mnie on w ogóle nie interesuje, bo ja nie mam czasu na wszystkich sobie teraz myśleć o wszystkich istotach we wszechświecie, zwłaszcza takich, co ja nie mam z nimi relacji specjalnie. Ja nie znam osobnika. Ty znasz?
2: Czyli Martin, przyznajesz, że nie masz relacji z szatanem.
1: No przyznaję, możesz dać to jako tytuł audycji.
2: Wyznanie chrześcijanina. Nie mam relacji z szatanem.
1: Ale tak, Martin o szatanie, o coś takiego.
2: Nie znam tego pana.
0: Ale coś jest, Martin. Słuchajcie, nagrał setki, jeśli nie tysiące audycji z serii Odwyk, Izba Wytrzeźwień, Odwyk, przeróżne o Bogu, o Biblii, o Bogu, ale nigdy nic o szatanie. I kiedyś nawet powiedziałeś, że po prostu ciebie szatan nie interesuje za bardzo, bo co, Jezus jest ważny.
1: Ale wiesz, że jest takie zjawisko w ludziach, u ludzi popularnych, którzy do kościołów często chodzą, że oni dużo więcej o szatanach gadają niż o Bogu, co mnie zawsze zastanawiało, co w nim takiego ciekawego. Ale ja chyba zrobiłem jeden odcinek, aż sobie wpiszę w wyszukiwarce na odwyk.com szatan i mam tak, no tam jest parę odcinków, tylko to tak, o jest, widzisz, jest jeden. Szatan, życie i twórczość. Jak ktoś ciekawy, to tam jest. No, ale to mnie bardzo nie interesowało. Pamiętam, że nagrałem ten odcinek dlatego, bo strasznie ludzie chcieli, żebym wreszcie coś powiedział po 10 latach, chociaż wzmiankę. No to dobrze, czemu nie? Proszę bardzo.
0: Było. Jak cię znam, to wyśmiałeś ty tylko szatana i się śmiałeś z niego. I to na tyle. No, ale to też jest kwestia wolnej woli u aniołów. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że aniołowie nie mają wolnej woli, że są tylko narzędziem takim trochę bezwolnym w rękach Boga, wykonują jego polecenia, ale musiały mieć chyba wolną wolę, skoro się zbuntowały.
1: No, chyba musiały. No, więc zgadzam się z tą logiką, chociaż tak naprawdę to ja pojęcia nie mam.
0: Ale Bóg czasami potrafi, jak serce Faraona utwardził, czyli wpłynął na jego decyzję, to mógłby też szatana zmiękczyć serce tak jakimś cudem. No.
1: Czyli tak jak Faraonowi przysłał zatwardzenie, tak szatanowi mógłby sraczkę, inaczej mówiąc.
0: Tak jest, tak jest.
1: Przecież ja to mówię ładniej, jakby. Ładniej, wygrałem, myślę. Teraz donation poproszę za to zdanie. Na enklawa.net poproszę. Chcę wygrać jednak z Krawcem dziś.
0: No, a propos tej sraczki, bo miałem taką teorię kiedyś, że bo bardzo tacy mali ludzie, dzieci, mają taki okres fascynacji kupą, sikami, glutami i mi wychodzi, że tobie to zostało po prostu.
1: No, a tobie nie?
0: Nie, chyba nie.
1: Nie strasz, nie robisz kupy, glutów nie masz i tak dalej?
0: No, ale nie fascynuję się tym, nie jest to obiektem moich żartów, jak na przykład
1: to?
0: Tak często.
1: Czekaj, na przykład, to ty mi chcesz powiedzieć, że tak, robisz kupę i nie sprawdzasz, jak ci wyszło? Tylko podnosisz deski, obracasz się do tej, mówisz, o, ciekawa, dzisiaj.
0: O, tutaj typu spławik, a tu alfabet, literki, tak? No nie, no nie mam.
1: Ja nie wiem, co ci wychodzi, betonowe. Ale to nie fascynuje cię, że tam wyszło? Że to nowe kształty?
0: Fascynuje mnie może od tej strony, że przyczyniło się do przejścia na ateizm mój, bo coś takiego stworzyć obrzydliwego, że tam wychodzi tego i takie brzydkie, śmierdzące.
1: To jest wszystko kwestia perspektyw. U mnie to jest znak miłości Boga, bo gdyby nas nie kochał, to by nam to zostało w środku. A ponieważ wychodzi, to znaczy, że nas lubi.
2: No ale wręcz przeciwnie, bo produkuje to, więc zamiast na przykład kupa zamieniać się w jakąś antymaterię i znikać w jakimś alternatywnym wszechświecie, to musi przechodzić przez nas. Więc jakby Bóg był fajniejszy, to by stworzył coś fajniejszego. Więc to jak na doskonałą istotę rzekomo, to rozwiązanie jest trochę nomen omen do dupy.
1: Myślę, że to mógłby być argument, ale jest też inne rozwiązanie tej zagadki kupy stworzonej przez Boga. Mianowicie takie, że Bóg ma poczucie humoru po pierwsze, a po drugie chce nam dać trochę wpysk, żebyśmy się nie nadymali jak jakiś papież z innym kardynałem, bo za każdym razem jak idziesz do kibla i patrzysz, co tam wychodzi, to ci odechciewa się uważać się za jakiegoś namiestnika Boga albo świetlistą istotę, no bo nie da się w kiblu tego zrobić po prostu. I to dla mnie to jest też taki znak, że Bóg chce, żebyśmy byli dziećmi. Tak to widzę. I srali radośnie i cieszyli się życiem i głupotami.
0: No, jak dla mnie zbyt blisko są organy wydalnicze organów rozrodczych. A tu cud życia, a tutaj taki cud trochę śmierdzący, brzydki cud.
2: Tak, Martin, a nie masz trochę wrażenia, że ty postrzegasz bardzo tego Boga przez pryzmat własnego ego i starasz się dostosować ten jakby nie to, że ty jesteś stworzony na podobieństwo Boga, tylko ty tworzysz i opisujesz tego Boga na swoje własne podobieństwo i właściwie to ty jesteś tym stwórcą w tej historii, bo jak się tak słucham od wielu lat, to mam wrażenie, że tak jest, że tak, o, taki mocniejszy atak teraz przeprowadziłem.
1: Bardzo dobry atak, a ten jest bardzo mądry, mi brakuje takich ataków w moich audycjach o Bogu, bo widać, nie aż tak inteligentni ludzie dzwonią, ale to jest, no pewnie, że tak jest, a przez czyj pryzmat mam oceniać Boga? Pewnie, że przez swój, tylko że ja mam tego świadomość. Oczywiście, że tak jest, że człowiek widzi, tak sobie wymyśla świat, jakim on sam jest, bo widzimy oczami świat naszymi własnymi i tworzymy sobie ten świat gdzieś w głowie naszej, mojej. Każdy ma inny przez to. Ale jak ja o tym wiem i pamiętam też zawsze, żeby zadawać sobie pytanie, czy to nie ja sobie sam wymyślam to, co mi się podoba, to, co sobie wyobrażam. I testuję to jedynym testem, jaki mam dostępny, czyli zestawiam z rzeczywistością to, co się dzieje, nie? Czy to, co sobie wymyślę. Jeżeli uważam, że Bóg ma poczucie humoru, to nie, dowodem na to nie jest to, że ja tak chcę, albo że mi się to podoba, albo że mi pasuje. Ani nawet, że tak wyczuwam. Tylko to, czy jakieś fakty, obserwacje, inni ludzie, wydarzenia mi to potwierdzają. No i na przykład dobrze do tego pasuje argument, że kupa widziana w kiblu, bo kupa jest zewnętrzna. To jakby to jest coś innego niż ja. I inni ludzie też srają. I to jest jakby taki fakt. Nie jakby, to jest fakt uniwersalny, że ludzie srają i proszę bardzo, czy są z tego jakieś inne wnioski niż to, że Bóg, jeżeli istnieje, to musiał to wszystko stworzyć? Ja nie widzę innych logicznych, więc jeżeli Bóg zakłada, że jest stworzy, to dobra, o czym świadczyć?
2: Bo tu się nie mogę zgodzić, bo znowu mamy pryzmat twojego ego. To jest zabawne dla ciebie, ale to jest w pełni subiektywne, nie? Czyli to pewnie, próbujesz tak obiektywizować czynnik, nie, który nie. Tak naprawdę jest subiektywny.
1: Nie próbuję tego w ogóle obiektywizować. Ja mówię, że tylko o swoje opinie na ten temat. Tak się może powinienem bardziej zaznaczać. To jest moja opinia, bo ma czarne poczucie humoru. Powiem nawet, że brązowe czasem rzadkie. No i już. I tak to widzę ja i nic więcej, tylko moje subiektywne postrzeganie tu jest. No.
0: Dobra, Skała, wiesz, bo Martin lubi ale powtarzać, że lepiej zostawić niedosyt, prawda? To zostawmy może taki niedosyt. Ja się po prostu boję, że audycja nie będzie na tyle długa, abyśmy mogli takie typowo nocno-radiowe dysputy tutaj godzinami przeprowadzać. Tak
2: więc... Ja i tak muszę lecieć, chciałem się żegnać, więc nie możesz mnie wyrzucić, bo sam odchodzę. Na razie, cześć.
1: Przeżegnaj się, to cześć, fajnie się było słyszeć.
0: I kto tu ma rozbuchane ego? Dobra, trzymaj się, Skała. No właśnie, taki komentarz, chciałeś, żeby ci tu ktoś przyłożył. Natalia pisze, dwóch zapatrzonych w siebie dziadów, to my chyba.
1: Gdzie jest ta Natalia? Wielbiam Natalię. Gdzie
0: Natalia Weronika zresztą. No i pisze tutaj dwóch zapatrzonych w siebie dziadów, gdzie największe ich osiągnięcia dla jednego to zostanie kustoszem w Biedronce. To chyba o mnie chodzi, bo na mnie też czasami ostatnio mówią kustosz, oto od tego najtańszego piwa z Biedronki, a drugiego wydanie pamiętniczka. To chyba to twoje książki, tak? Na przykład...
1: Wiesz co, tak fajnie, tylko jak się już mówi o kimś, to 5 książek wydał i na wszystkich zarobił, to że ma ambicje wydać pamiętniczek. Dobra, dawaj. Dawaj, Natalia! Miziamy się po żołędziach, wspominając dawne czasy. Podobne.
0: Ale czy droga wojewódzka 666 to nie był taki pamiętniczek trochę?
1: Nie, przecież. Znaczy był trochę. No czy nie był? To była taka dziwna koncepcja, żeby napisać historie, które mi się w drodze wydarzały, ale trochę je podrasowałem przy okazji. Tak dziwnie i sprytnie. Że niektóre rzeczy, które się wydają, że to sobie powymyślałem, to one się akurat naprawdę działy, a z kolei takie, co w drugą stronę, to się w drugą stronę nie działy. No, więc tak. Ale to nie był pamiętniczek w ogóle przecież. To nie jest o mnie, nie? Ta książka, nijak. W ogóle nie napisałem książki o mnie żadnej. Aż mi głupio teraz, powinienem może już, czy nie? Bo nie, bo wtedy przyjdzie Natalia i faktycznie będzie miała rację, że się miziam czy coś.
0: A jak byś nazwał książkę o sobie, na przykład? Moja walka z biurwyzmem, z biurwami, moja walka o wolność, nie wiem.
1: Wątpię, nie? To by było coś typu zesrałem się ze śmiechu albo I don't know. Nie mam pojęcia już, jak to. Ale coś by było, że mam wszystko w dupie i świat jest śmieszny, a jedyne, co ma sens, to chyba tylko faktycznie jakieś kwestie życia w zaświatach albo coś takiego. Bo ten świat jest coraz bardziej idiotyczny. No. No nie masz takiego wrażenia, bo my się dwaj specjalizujemy w absurdach i idiotyzmach i to chyba, no, na moje oko, znowu subiektywne, bo się skała przyczepi, to ten świat wygląda jak jakaś komedia. Jak kiedyś jeden taki Hugo powiedział, to powiedział Polsce, że to jest parodia rzeczywistości. No, rzeczywistość jest parodią rzeczywistości teraz.
0: No tak.
1: Albo ludzkość tak, może tak. Bardziej.
0: No, no, niestety. No, rzeczywistość prześcignęła kabarety, tak często się powtarza, nie? Że już właściwie ciężko nas zaskoczyć i ciężko aby nas spotkało coś tak głupiego i Monty Pythonowatego, że się zdziwimy, bo rzeczywistość taka się stała, nie? No tak.
1: Ale może porozmawiamy o Natalii. Ty znasz Natalię? Natalia mnie fascynuje.
0: Chyba ona jest od ciebie. Ona chyba jest od ciebie, wiesz?
1: Nie, bo ja wiesz, że mnie znasz, że ja takich ludzi wyrzucam. Nie? Znaczy ją bym zostawił, bo mnie bardzo rozśmieszyła, bo ma poczucie humoru i umie ładnie tutaj puścić wiązanką. No ale no wiesz o co chodzi, że to nie jest rozmowa, to by wyleciała, więc nie, to nie wiem skąd ona jest. Ale zapoznałbym, bo mnie ciekawi teraz. Nie, no. Ciekawi cię na przykład, chciałbyś ją poznać?
0: No.
1: Jakie ma oczy na przykład, kolor oczu jaki ma?
0: Zobaczymy, co tu jeszcze, ile jeszcze dorzuci do pieca i co jeszcze napisze. Mam raczej takie podejście, że jeśli ktoś ogranicza się do takich, powiedzmy, opinii względem nas i już nic więcej nie będzie, to może niekoniecznie jakoś chciałbym poznać. Ale zobaczymy. No właśnie, Martinie, jest ten temat radia, kontestacji, książek. Jak to było z założeniem kontestacji? Pierw było koczowisko dekadencji, prawda? I nadawaliście z Hugo takie luźne gadki trochę, po prostu spotykaliście się, gadaliście, był zielony ekran, słynny green screen, na którym się nigdy chyba nic nie pojawiło, tylko był green screen w tle, po prostu zielony. I tam sobie gadaliście. Taka bardzo prowizoryczna strona i to się potem przerodziło właściwie w kontestację, tak?
1: Nie, no, koczowisko nie miało żadnego screena, bo to był podcast, a my i nie gadaliśmy tak całkiem luźno, tylko było konkretnie wolnościowe audycje, takie tematy powiedzmy. I pamiętam, że początek to było, że były na żywo audycje, ale nie co tydzień, tylko codziennie w ogóle. 4 razy w tygodniu, porąbani jacyś byliśmy, bo nie wiem jakim cudem mieliśmy na to czas zwyczajnie, godzinę codziennie i było tak, że nadawaliśmy w ogóle razem w jednym pomieszczeniu, więc ja brałem swój motorek, jechałem do Hugo z mikrofonem, instalujemy się i gadamy i z powrotem do domu. I tak z rok czy co? No i potem się faktycznie to dopiero przerodziło w kontestację. Stwierdziłem, no w sumie z mojej inicjatywy było, bo wymyśliłem, bo lubię wymyślać, że zróbmy z tego większe radio całe, takie bardziej. No to co, no wiecie, co to jest kontestacja. Jak ktoś nie wie, to niech sobie zobaczy. O.
0: A jak oceniasz obecną stronę kontestacji?
1: To jest ta sama strona, co ja ją zrobiłem już nie wiem ile lat temu, więc co mam tam oceniać? Oceniam ją tak, że może by ją już trochę zmienić na nowszą. Ja już tam, nie wiem, ja już zdążyłem swoje strony ze 3 razy pozmieniać chyba każdą. Nie, dobra, bez przesady, ze 2, ale trochę już by ktoś mógł się zająć, nie?
0: Ale zaraz. Coś chyba ci się pokiełbasiło. Pierw była czarna strona, To była w 100% twoja i to była pierwsza.